0: Ci ludzie są wszyscy upudrowani, a połowa z nich ma dorobione skrzydełka na komputerze. A swoje kwestie piękne wygłaszają po 10 razy, aż za 10 razem wyjdzie, za 10 dublem. Więc nie wiem, tutaj można przytoczyć jedną z chyba z najstarszych legend ludzkości o zaprzedaniu swojej duszy, nie? Temu właśnie złemu. Jak go sobie tam nie nazwiemy, czy diabeł, czy behemot, czy kurczę, Lucifer, czy złem zimu, jakkolwiek, no to a może jest tak, że popatrzcie, czemu jest tak, że dobrego Boga czasami go przyrównujemy do takiego absolutu, że jest Bóg absolut, który jest ponad w ogóle nasze ziemskie sprawy, nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, on ogarnia całą rzeczywistość, jest niehumanoidalny, jest jakimś tam rozbłyskiem w kosmosie w ogóle i jest poza czasem, a nawet jak zechce, to i poza logiką, i poza wszystkim. A tak rzadko utożsamiamy tego złego z absolutnym złem, prawda? Zauważyliście tą taką tutaj nierówność, że diabeł to zawsze jakaś taka istota jest, cielesna, bardziej lub mniej, ale rzeczywista. Jakaś postać, która myśli, mówi, działa, a Bóg może być absolutem, czymś właśnie ponad to. A czemu zło nie miałoby być też takim absolutem, które po prostu w uproszczeniu dużym karmi się w jakimś tam stopniu naszym upadkiem, negatywnymi emocjami, takimi jak agresja, mściwość, zazdrość, istotą, z którą sobie tak nie pogadasz za bardzo, ale która taki zły duch, o. Czasami się mówi zły duch, nie? Może to by tutaj najbardziej pasowało do tego, co chcę przedstawić, do tej wizji. Taki zło absolutne jako właśnie zły duch, który ogarnia jakiś większy obszar, wpływa na ludzi i czerpie się tym wszystkim, co złe, co negatywne, co jest anty w stosunku do tego, do czego nas zachęca ta dobra siła. Tak więc może to określenie siły dobra i siły zła jest bardziej adekwatne, niż nam się wydaje. Witam Grzegorza, Grześka.
1: Grzesia, dobry wieczór, tak cześć. Tak.
0: Grzesia?
1: Grzesia nie możesz,
0: nie mogę.
1: Nie lubię. Nie. Jakkolwiek, ale nie Grzesia. Grzech to mnie omen przerywać, bo taki masz flow. Naprawdę fajnie, dynamicznie lecisz. A taką techniczną prośbę, pytanie mam, czy byłaby możliwość tak na przyszłość, żebyś dawał kilka dni wcześniej temat? Tak, czy dawałeś temat wcześniej?
0: No nie dawałem, wiesz, ale to wynika trochę z tego, że ja często sam się trochę na ostatnią chwilę przygotowuję.
1: No wiem, że nieraz tak jest.
0: Jak ostatnio,
1: no.
0: Wiesz, tak bardzo długo nie ma żadnych donate'ów, to ja się skupiam bardziej na pracy i tak naprawdę ja się dzisiaj do audycji przygotowywałem, nie wiem, z 4 godziny, tak?
1: A to masz flow jak na 4 godziny przygotowanie, to...
0: No dziękuję.
1: To nieźle, nieźle lecisz z tematami. To takie moje 5 groszy krótkie, bo właśnie... Nie znam takich historii z rękawa, żeby na raz, dwa wszystko, żeby sobie, wiesz, też z pracy wróciłem niedawno po 11 godzinach pracy. Tak to bym sobie coś przygotował, a nie przeczytałem książki, którą mam w zanadrzu. To jest Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945 i to jest od Fiora wydanie. I pamiętam, że właśnie Janek Fior opowiadał o tym, jaką propagandę nakręcali na całe USA przeciwko Polsce zaraz po wybuchu wojny światowej. I w sumie Hollywood zakładali emigranci francuscy, niemieccy, polscy, także tak? Poniekąd.
0: A to nie wiedziałem.
1: W dużej mierze tak, bo no może nie, że zakładali, źle powiedziałem, ale w pierwszych wytwórniach, bo na początku, gdy film stawał się popularny, było dużo wytwórni. Potem one się łączyły, konsolidowały. Szły pieniądze i one, te małe wytwórnie, takie, które wydawały krótkie, nieme filmy, się łączyły, bo która się nie łączyła, to bankrutowała. No i w dużej mierze byli to właśnie imigranci. No i może, żeby, nie wiem, nie czytałem jeszcze tej książki, ale taką mam tezę roboczą, że po prostu wszyscy mieli w tym interes i Niemcy, no bo tak, lepiej powiedzieć, że napadli na dzikusów, żeby ich tam ucywilizować, tak, bo oni napadli na naszą radiostację, ble, ble, ble, i Francuzów, bo nam nie pomogli przecież, no a wtedy nie było internetu i każdy przekaz z takiego Hollywoodu film, w którym nawet na drugim planie był jakiś przekaz, no wystarczyło głupiego Polaka, dzikusa dać czy coś, no wystarczyło, tak?
0: Czyli różne siły w to inwestowały, żeby zdobyć najlepsze możliwe narzędzie do propagandy, tak?
1: No, wtedy to było bardzo, do dziś jest bardzo duże, mimo internetu, mimo żyjemy w społeczeństwie w czasach, w erze informacji, mimo to jest dużym źródłem propagandy, wtedy to było jeszcze większe, więc można sobie wyobrazić, jakie tam naciski były.
0: Może nawet źródło nadal ważniejsze od samego internetu, no bo to jednak jest bardziej dla mas, nie? Masy pójdą na film, masy siądą przed telewizorem, nie trzeba nic gmerać, szukać, wyszukiwać, weryfikować, tylko dostajesz gotowy przekaz. No i nawet jak ktoś usiądzie w internecie, to może się natknie właśnie na film z Hollywood też, na Piracie sobie obejrzy, czy na jakimś VOD, czy na Netflixie, czy gdziekolwiek, nie?
1: No tak, tak, więc tak, książkę mam do nadrobienia, a no mam nadzieję, że ciekawa będzie taka jak jej opis.
0: A no, powiedz, to... Grzesiek, jak na ile wydaje ci się wiarygodna ta opcja, że Hollywood skrywa więcej tych ciemnych różnych sekretów, niż nam się wydaje, że tam faktycznie może istnieć jakaś bardzo silna grupa okultystów, iluminatów, ludzi do szpiku kości złych, którzy odprawiają rytuały z dziećmi, które mordują i tak dalej. Czy tutaj może ci się od razu włącza lampka z podpisem foliarz, foliarz, uwaga, foliarz?
1: No to tak, nie interesuję się takimi tematami, tak na czuja, co mogę powiedzieć, no to, że wcześniej owszem, że to przecież była kolebka tak, władzy, biznesu, władzy, pieniędzy, no i sławy, tak, no to miks tego musi rodzić patologię, ale czy dalej? Raczej nie, no bo tacy ludzie nie potrzebują rozgłosu, a tam teraz ludzie lgną właśnie w tym, wręcz przeciwnie, lgną, żeby mieć rozgłos, więc tak się zastanawiam, kiedy wcześniej mówić, bo są hotele, na przykład doba w hotelu, czy tydzień doba w hotelu takim z górnej półki, gdzie politycy i aktorzy i multimilionerzy się spotykają, potrafi kilkaset tysięcy dolarów kosztować. Doba, tak? I w takich hotelach ta renoma w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo to, co się tam stanie, jest zachowane w tajemnicy, tak? Tam można kogoś nawet zabić i będzie śledztwo przeprowadzone wszystko w o angielskich hotelach akurat. To też oglądałem dokument, wiesz, więc to też nie jest jakaś wiedza tajemna, ale i też wprost nie mówili, ale ci kamerdynierzy, czy właśnie zaufani, co od lat pracują, to oni mogliby nie jedną książkę napisać i nie jeden film według tej książki mogliby nakręcić o tych ludziach, co tam robią, tak? Ale wszystko ma być w tajemnicy, więc ci ludzie, żeby robić złe rzeczy, no to wolą zapłacić, jechać do takiego hotelu, w który sam podjazd do bramy, od bramy do hotelu ma 2 kilometry na przykład, tak? Jest tak strzeżony jak NASA i tam się jadą wyszumieć i po co by to mieli robić w Hollywood? Może kiedyś tak, bo to była kolebka właśnie sławnych ludzi, zabawy, ale już nie raczej, nie dziś.
0: Tak, tak. No mi się wydaje, że tak, trochę się nie zgodzę z twoim punktem widzenia, ponieważ wiadomo, że różni psychopaci to właśnie oni nie chcą się tak do końca kryć. Popatrz na tych wszystkich, co wysyłają nawet dowody, jak w tych wspomnianych

0: Po drugie, wiesz, oni się może w ten sposób usprawiedliwiają, bo świat się nimi nagle zachwyca, ogląda filmy o nich, oni się czują lepiej, że to, co zrobili, było owszem straszne, ale fascynujące, ciekawe i wiesz, na swój sposób może i słuszne i tak dalej. Więc znajdują jakąś motywację tutaj do działania i w ogóle czują się lepiej. I mówi się, że właśnie psychopaci dochodzą często do władzy, że psychopaci mają takie cechy, które bardzo sprzyjają pięciu się coraz wyżej w hierarchii jakiejś biznesowej. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest nimi przepełnione cały świat biznesu, mediów, Hollywood. Jest ich tam dużo po prostu. To są tacy ludzie często.
1: Czyli chcą mieć taką opinię poniekąd, tak? Taką
0: balansują gdzieś, tak jakby, wiesz, na granicy, że chcą, nie chcą, chcą, nie chcą. Coś mrugną okiem. Często taki morderca też cieszy się, czy gwałciciel cieszy się, jak uda mu się ulepić innych na podobieństwo swoje. Czyli jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś gwałciciel zmusza do gwałtu swoje ofiary, żeby jedna zgwałciła ofiara drugą ofiarę. Wiesz, o co chodzi, że tak po prostu chce upodobnić innych do siebie, nie?
1: King pisał, że naśladownictwo jest największą formą szacunku czy uznania, jakoś tak. No.
0: Więc to wszystko się jakoś tam klei. Nawet ta taka już bardziej hardkorowa teoria spiskowa, że różni psychopaci u władzy chcą wymodelować świat trochę tak na swoje, wiesz, wyobrażenie jakieś tam, żeby ten świat był przepełniony morderstwami, seksem, no to też się jakoś klei z tym, nie? Że to z tym właśnie upodabnianiem innych do siebie.
1: No, tylko to możemy dywagować, czy najpierw jest ta chęć zrobienia świata bardziej złym, czy chęć po prostu zarobienia kasy, a że zarabia się to, co jest złe, tak jak na początku audycji mówiłeś bardziej, no to się napędza. Ludzie chcą to oglądać, takie złe rzeczy, i się przyzwyczajają i coraz więcej, bardziej krwawo, mocniej, głośniej. Czy to jest... No, nie wiem. No. Też trudno jest dociec prawdy, bo właśnie każda mała rzecz obrasta w różne teorie, tak? I trudno jest w tym temacie.
0: No ale czasami
1: poruszać.
0: Warto zawierzyć swojej intuicji, temu, co obserwujemy, dodać jeden plus jeden, a nie tak negować i ulegać temu prawdopodobnie właśnie dysonansowi poznawczemu, no bo tak, popatrz sobie, co by było, gdyby w czasach, kiedy tańczył dla nas na ekranie Jim Kelly deszczową piosenkę, a i dzielny szeryf się pojedynkował z tajemniczym nieznajomym na rewolwery, nagle nam pokazali film, w którym jest kanibalizm, to co dzisiaj możemy sobie łatwo znaleźć, kanibalizm, sceny porno, nagle ktoś kogoś, wiesz, tam rżnie po prostu i albo piłą, albo swoim własną częścią ciała. Wszystkie te takie najstraszniejsze filmy, ludzie by w ogóle tego nie zaakceptowali, to by było coś strasznego, byliby przerażeni. To jakiś psychopata wszedł do studia i coś wypuścił, co to jest w ogóle, nie? To by było całkowicie niedopuszczalne, całkowicie by to spowodowało jakieś przeładowanie w naszej głowie, spięcie, a udało się doprowadzić do sytuacji, że już sobie zaraz będziemy wyszukiwali na YouTubie. Już teraz można sobie wyszukać samobójstwo na YouTubie. Można sobie znaleźć jakiś hardkorowy film właśnie o kanibalach, gdzie kogoś zjadają żywcem. Robione są jeden po drugim filmy o psychopatach. Nagle już nie interesuje nas Batman, tylko Joker, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Że, że poprzeczka tej brutalności, zwyrodnialstwa gdzieś tam poszła dużo, dużo bardziej w górę i kto da więcej.
1: Tak, tylko to też jest dla dawniej właśnie deszczowa piosenka czy wcześniejsze filmy, no to one były dla mas, dla każdego i no teraz się bardziej specjalizuje świat i miłośnik science fiction sobie znajdzie nawet science fiction

0: się dzieli, tak, na przeróżne hardcore science fiction i bardzo co jest naukowe i luźno powiązane z nauką i tak dalej, i tak dalej. I tak, to prawda, są coraz ostrzejsze filmy na YouTubie i w ogóle, tylko że jak wiele osób je ogląda, większość w ogóle nie ma pojęcia, że takie istnieją. A ludzkość też się wydaje coraz bardziej wrażliwa. Przecież to, co się dzieje z czułością na krzywdę zwierząt, przecież kiedyś tego nie było, tak? Gdzieś tam za wojny ktoś się przejmował, że owczarek nie ma co jeść czy coś. No mało kto. A teraz jak kopnij psa na ulicy, niech ktoś to Boże nagra, że kopnąłeś psa swojego czy coś, no to idziesz siedzieć, no ludzie już by ci ręki nie podali, tak?
1: No niby masz rację. Z drugiej strony obserwuję też takie dziwne jakieś zachowanie ludzi, że to takie wzruszanie się, te filmy, które tak epatują wręcz jakąś, wiesz, rzewną oprawą, że tam umiera zwierzaczek i krzyczy mamo, wiesz, i wszyscy siedzą przy tych telewizorach i oczy jak szklanki, ale tak naprawdę nie interesuje nas z drugiej strony los jakichś głodnych dzieci, bezdomnych zwierząt. Mamy to tak w zasadzie w dupie. Nie chcemy tego, bo to jest prawdziwe, bo to musielibyśmy się naprawdę zasmucić. My się chcemy smucić i płakać, jedząc popcorn. Też jest tak, że się trochę zrobiliśmy bardziej odporni na propagandę i kto wie, czy dzisiaj ta propaganda, którą nam się serwuje, nie będzie postrzegana za 20, za 30 lat, tak samo jak dzisiaj patrzymy na propagandę wojenną. Taką, wiesz, naiwną, z grubej rury.
0: Tak, i tu, wiesz co, czy myślałem nad tym nawet. Właśnie nawet fajnie to ująłeś. Też sobie myślałem, że ktoś, no tak jak teraz czytamy książki, zapiski, pamiętniki tam generałów z wojny, czy zwykłych, szeregowych ludzi, no to nam śmierć była tak dla nich normalna w okopach, że dezynteria, zwłoki się ścieliły się gęsto, no to dla nas to jest niewyobrażalne. A teraz ktoś sobie zobaczy na te nagrania właśnie za 20, 30, 40 lat i tak, no może jeszcze więcej, pół wieku i popatrz. Jak oni mogli tak przejmować się, że nie mają mostu na tą wieś, czy po prostu no, mają samochód, tam nie silnik 3.0, tylko 2.0. Przecież w tym samym czasie, tak, 2500 kilometrów na południe, w północnej Afryce po prostu się ludzie zabijali, tak, albo umierali z głodu, padali jak muchy i oni wiedzieli o tym, mieli dostęp do informacji, nic z tym nie robili, jakoś tak wyparli sobie.
1: No, wypieranie to jest chyba częstsze niż nam się wydaje. No, tym sposobem możemy sobie mieszkać obok fermy lisów, gdzie te liski obdzierają na żywca ze skóry, bo lepsze jest futerko, a sobie siedzimy w pokoiku i oglądamy Króla Lwa, jak tam Simbie umiera tato i płaczemy, nie? To jest takie zachowanie, to jest coś tak w tym okropnego, takiego żałosnego. Z przyjemnością sobie pójdziemy, jak Patryk Wega nakręci film o handlu ludźmi, trochę na wesoło i tam będzie kurwa i chuj i pizda i cipa i pośmiejemy się, z jednej strony się zasmucimy, że handel ludźmi, no a jak ludzie na YouTubie mówią o prawdziwym handlu ludźmi, to nie, to jakieś farmazony, to jakieś pierdoły, wariat, ten bednarz to wariat, nie? Na pewno. I zaraz sobie znajdziemy powód, dla którego nie warto mu wierzyć, bo on nie pokazał dowodów i to już nam wystarczy. Jedno przeciw wystarczy nam za 100 różnych za, bo nam jest tak przyjemniej, tak wygodniej, lepiej się czujemy, nie musimy się tymi wszystkimi okropnymi sprawami zajmować. Pamiętam, jak kiedyś się dowiedziałem, że nie warto przy kampanii na przykład nagłaśniającej sprawę traktowania koni, tak, wiezionych na rzeź, tych, które są już niepotrzebne, stare czy kulawe. W strasznych warunkach się te konie przewozi i jak zrobisz kampanię, gdzie pokażesz zdjęcia, jak te konie są traktowane, jak wyglądane, to w ogóle nie zadziała, bo ludzie będą odwracali głowę, bo to jest straszne, niesmaczne. Kto to takie coś pokazał? panie, idź pan z tym w chuj, nie? A i to nie można tak zrobić się okazuje, bo to po prostu nie zadziała. Ludzie odruchowo odwracają głowę od tego, co jest koszmarne, straszne, nieludzkie. Tacy jesteśmy, ale pytanie, czy nie dorośliśmy już przypadkiem do takiego poziomu, że powinniśmy przestać się tak zachowywać, trochę jak małe dziecko, dorosnąć trochę mentalnie i traktować poważnie takie sprawy, nawet jak nam to nie jest w smak, nie?
0: Tak, tak. No, tak jak mówisz, no też... ale to zaraz aktywiści robił, podpił się do niego jacyś lewicowi działacze, że tutaj, że pomagamy i tutaj, a to ten lewak to ukradł, aby dał komuś z drugiej strony prawacę, to zamknąć granicę chcą, no to chcą zamknąć granicę, bo nie chcą wpuścić tych z trzeciego świata. No i zaraz zrobimy się, a jestem za tym, a ty za tym i o politykę w sumie chodzi, a nie o pomoc. To mnie chyba najbardziej denerwuje w tym wszystkim, że właśnie. Prędzej czy później to się upolitycznia.
1: No, a jak jeszcze głębiej popatrzeć, to by się skończyło na tym, że to ludzki mózg po prostu nasz działa w określony sposób i nas nakłania do tego, żeby się mniej wysilać, mniej doświadczać nieprzyjemnych rzeczy, tych właśnie dysonansów, zwiększonej aktywności, że my chcemy się po prostu czuć, my chcemy być spokojni, żeby se móżdżek pracował i raczył się tymi frykasami, typu jak właśnie fajny film, a wszystko, co jest nieprzyjemne dla naszej głowy, odrzucamy i dorabiamy sobie do tego ideologię i jesteśmy albo za lewicą, albo za prawicą, co nam bardziej w smak, nie? Na zasadzie, że wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, mamy zakodowane przyjemne odczucia, pasterki, tatuś przyjechał, tu przyniósł prezent na gwiazdkę, oglądaliśmy papieża razem i potem sobie dopasowujemy nasz styl bycia, nasze decyzje do tego, żeby się przyjemnie czuć, żeby wszystko, co robimy, żeby wszystko, co oglądamy, co czujemy, jakie decyzje podejmujemy, żeby to się kojarzyło naszemu mózgowi w nieświadomości z tymi fajnymi rzeczami. To jest bardzo egoistyczne. A gdzie jakieś ludzkie odczucia, gdzie wysilenie się, żeby odnaleźć w sobie jakąś tą ludzką cząstkę i się pochylić na chwilę nad nieszczęściem drugiego, znaleźć empatię. Empatia kosztuje, no niestety, kosztuje więcej niż mam was w dupizm i czerpanie przyjemności z ekranu i tak dalej, nie?
0: No tak, tak. Dlatego trzeba mieć szacunek dla ludzi, którzy jeżdżą na misję i naprawdę, bo to nie jest, to jest taka robota, że to nie jest raz na 4 lata przed wyborami pokrzyczenie, że ci są za tym, a ci są za tym, a ci by dali, jakby mieli, tylko to jest takie codzienne rano wstawanie i pomaganie za małe środki tam w określonej wiosce, budowanie studni i tak dalej. Wiem, jak to brzmi tak górnolotnie, ale to są tacy bohaterowie szarzy codzienni życia. Tak, słuchałem z Tok FM-u audycji o kolesiu, który napisał, nie pomnę nazwiska, napisał książkę o ludzi w Rewandzie, tam gdzie była ta rzeź Hutsu i Tutsi. No, tak?
1: To straszna była rzeź.
0: I on z dziewczyną, z kobietą nam przeprowadza wywiad, z tłumaczką taką mówił, że jeździł i No, mój brat zamordował właśnie tych sąsiadów i tamtych sąsiadów i ten brat se chodzi, bo jakby chcieli skazać tych ludzi za te ludobójstwa, to by wszystkich musieli cały kraj do więzienia zamknąć bez mała. No, po prostu ci ludzie chodzą między sobą i to jest straszna trauma. W okropnej traumie ci ludzie żyją, jednocześnie muszą szukać drobnych przyjemności w codziennym życiu, no bo by zwariowali, tak? I tak dalej, że około siebie, no bardzo zapamiętałem ten wywiad, no bo wow, to pokazuje, jakie problemy ludzie mają, a nie jakie właśnie my mamy. No ale miało być o Hollywood.
1: Nie, ale to są też ciekawe i ważne tematy właśnie, to o czym teraz rozmawiamy. I też może być tak, że za to, że mamy w dupie to, co się dzieje gdzieś tam na innej szerokości geograficznej, na zasadzie takiej jakby karmy społecznej zapłacimy bardzo wysoką cenę i płacimy ją już teraz, ponieważ emigrują do bardziej rozwiniętych, do bardziej szczęśliwych krajów ludzie, którzy przez jakąś część swojego życia rozwiązywali, byli zmuszeni rozwiązywać swoje problemy za pomocą maczety na przykład i oni, wiesz, teraz przybywają tutaj i mieszają się z tymi ludźmi, więc i to pokazuje, że w gruncie rzeczy jesteśmy jednością, jako ludzkość powinniśmy brać odpowiedzialność bardziej niż nam się to podoba za innych też, bo potem to na nas spłynie, gdzieś gówno wyleje, prawda? Nie wiem, czy się jasno wyrażam.
0: No tak, tylko właśnie takie hop-siup, pomagajby, no to jest też jakby to powiedzieć.
1: No niektórzy lewicy, robić, no.
0: Tak, z głową, no i też stara prawda, edukacja po prostu, tak? I no, niepozwolenie ludziom żyć w skrajnym ubóstwie. Wbrew pozorom ludzie nie oczekują jałmużny, nie oczekują dotacji, nie oczekują tych datków socjalnych. Nie, ludzie chcą godziwej płacy za godziwą pracę, tak najczęściej. Naprawdę. I to mnie rozwaliło, jak to chyba agent Tomasz mówił, ale to słyszałem już kilka razy, bo Unia Europejska ma nałożone cła na import żywności. No żyjemy w erze globalnej i jak można gaz skroplony z USA sprowadzać i to się opłaca, można też jedzenie sprowadzać i gdyby Unia zniosła właśnie te cła, to mielibyśmy żywność tańszą, lepszą, bo ona by rosła w tej nieskażonej jeszcze glebie, tą gospodarką wieloletnią, wyeksploatowaną, europejską. I oni zarobiliby na tyle, że naprawdę przez kilka lat to skrajne ubóstwo by się zmniejszyło. Ale nie. My, jak Europa, importujemy tylko surowce nieprzetworzone za bezcen, za jakieś grosze. Przetwarzamy w naszych fabrykach i wysyłamy im gotowe, wysoko przetworzone produkty, cukry, olej palmowy i batoniki i takie przeróżne pierdoły i Coca-Colę. Tak. No i Unia Europejska tak będzie tutaj mówiła z ustami swoich przedstawicieli, jak to trzeba walczyć i takie górnolotne teksty i doła. Jedno prawo, wystarczy cła znieść, no ale no i tak to jest.
1: Bo ludzie wybierają, też było o tym w tej audycji, o tym, jak działa nasz mózg, że wybieramy po prostu rozwiązania szybsze i łatwiejsze zawsze, ale gdybyśmy się tak jednak wysilili i wybrali te bardziej długofalowe, to też by jakoś było w zgodzie z tym naszym wrodzonym egoizmem, bo zyskalibyśmy na tym jako ludzkość, nawet jako my, jako jednostki, tylko że na to trzeba by było dłużej czekać, zadbać o świat, żeby był fajniejszym miejscem do życia, ale tylko, że ludzie już tego nie ogarniają, bo nie chcą tak daleko sięgać myślą, to znowu tutaj mózg nam mówi, nie, wybierz tą jedną piankę już teraz, a nie dwie pianki za chwilę, nie? I cały czas to są fajne eksperymenty, bo pokazują też w większej skali, jak wszystko działa. A gdyby ludzie sobie zdali sprawę z tego, że można też zaspokoić jakieś swoje ego, też zyskać coś dla siebie, ten lepszy świat, tylko trzeba troszkę dłużej poczekać na te dwie pianki, też by było fajnie, tylko że mamona, zysk, szybki, sława, to ludzi bardziej kręci, bo jest już zaraz, już za rogiem, już teraz. Ale to jest bardzo egoistyczne, a pomyślmy na przykład o dzieciach, w jakim świecie one będą żyły, nasze dzieci, jak ktoś ma na przykład, nie? Niewykluczone, że w bardzo strasznym świecie i z naszej częściowo winy doświadczą jakiejś wojny, klęski, głodu, albo przynajmniej świata rodem z jakiejś dystopii, gdzie już nikt nikomu nie ufa, wszyscy mają wszystkich w dupie, każdy patrzy tylko na swoje i dzicz, złodziejstwo. Już taki splugawiony jest mocno świat. Mi się już często nie chce żyć. Ja już się tu obco czuję, powiem ci, jak tak, wiesz, się stykam z ludźmi. To jest jeden z powodów, dla których tak się specjalnie nie rwę do tego, żeby gdzieś jeździć, się spotykać, bo tak ludzie mnie raczej denerwują częściej niż jakoś jest fajnie, przyjemnie. No nie wiem. Tak Nie jak wiem, jak się odnieść. Szczery, tak? Jak mam być szczery.
0: Nawet. Nie wiem, no, dystraktory uwagi, tak mówiłeś o piankach, tak, że lepiej mieć od razu jedną niż poczekać i mieć dwie, no to wyobraź sobie, że w tych smartfonach, które mamy każdy z nas w kieszeni i przed ekranami komputerów ten no jak to się nazywa, ten interfejs jest robiony przez ludzi, przez tabory psychologów, zastępy socjologów, którzy mierzą milisekundy, że gdzie, w którym rogu coś się pojawi, żeby nas jak najdłużej utrzymać w tej aplikacji, tak?
1: Tak,
0: i jak, nie jak, mamy ewolucji, jak nie, pracujesz, nie mamy szans się temu przeciwstawić i tyle. I będziemy się pogrążać, jak pisał ten Aldi Huxley, zabawić się na śmierć, tak?
1: No ale z tymi interfejsami to akurat może nie jest najlepszy przykład, bo dobry interfejs to akurat samo dobrą, myślę, jest. Wygodniej, szybciej, łatwiej, ale może chodzi ci bardziej o to, że dzisiaj wszystko jest takie od linijki, zaplanowane przez sztab ludzi, tak po prostu. A kiedyś bardziej robiono wiele rzeczy na czuja i to się też tyczy tworzenia filmów, że nie była z góry zaplanowana jakaś grupa, target, wszystko pod konkretny wiek, przekaz, aktor jakiś wybrany na castingu spośród tysiąca innych, tak wszystko, wiesz, dopracowane, tylko trochę tak na czuja, na wariata i to często dawało dobre rezultaty, czasami mniej dobre, ale często to dawało fajne efekty. Mieliśmy to kino z lat 80., 90., takie, wiesz, niedopracowane, cholera wie dla kogo to tak naprawdę, jakieś takie bajki, które były trochę dla dorosłych, trochę dla dzieci. Dzisiaj wszystko szyte na, wiesz, pod konkretny wzór, na miarę, dopracowane musi być, musi się przede wszystkim opłacać, bo w pewnym momencie zauważono, że jak jest bardziej tak zaplanowane i więcej specjalistów zatrudnisz od tego i owego, to się bardziej opłaci, więcej zarobisz, nie?
0: No tak, no to jest narzędzie właśnie takie, no takie dopieszczenie każdego elementu, tylko to narzędzie może służyć do tego, żeby zrobić dobry film, a może służyć do tego, żeby nam sprzedać Coca-Colę, w której jest 2 kilo cukru w litrze napoju. Ale tak to działa, a wybierając smartfona, no to mało kto sobie zakłada jakąś apkę, że na przykład ma czarno-biały smartfon i wyciszony kompletnie i tylko wiadomości czyta. Są takie, poważnie.
1: Tak, że czarno-biały ekran?
0: Tak. I ponoć efekty są takie, że po jakimś czasie mamy dużo więcej czasu, nie wiadomo skąd, bo nie sięgamy po ten telefon, bo już nam tymi cukierkowymi kolorami nie razi poczek. To jest jeden tylko z elementów, które nas przyciąga na przykład. No i tak.
1: Właśnie, a kolory to też ciekawy temat. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężnie na nasz mózg, na percepcję działają kolory, że one są związane z konkretnymi rzeczami. Wiesz, że czerwony to moc, siła, że zielony właśnie to tam spokój i tak dalej, że purpura to królewskość jakaś i tak dalej, wszystkie te znaczenia i że to na nas też jakoś działa, tylko no, fajny kolorek, ładny. Też tak samo możemy wrócić trochę do tematu propagandy dzisiejszej, której być może nie rozumiemy do końca i o której będziemy kiedyś mówili, ale to była propaganda, ale się ludzie dawali robić. Popatrzmy na to, co jest najpopularniejsze, co zarabia najwięcej, czyli na przykład na słynne Marvele, nie? Mamy tam, powiedzmy, boga z mitologii skandynawskiej, Thora, który się kuma z wojskiem i wiesz, z aparatem jakby represji, no bo to jest ta tarcza, shield, to wszystko, to jest takie rządowe mocno, nie? I wiesz, mamy tutaj rząd i bóstwa nagle, coś, może kiedyś na to spojrzymy inaczej, może teraz nie do końca wyłapujemy niuanse jakieś, którymi chcą nas w jakiś sposób, wiesz, tutaj zaczarować.
0: Zresztą oglądałem, bo wstyd się przyznać, nie oglądałem nigdy Predatora, aż w ubiegłym tygodniu sobie obejrzałem pierwszy raz. Predatora, dobrze mówię? Ten, co Arnold Schwarzenegger w dżungli.
1: Predator, tak.
0: Predator, tak, no. To Piękny obrazek, gdzie Amerykanie, tacy Amerykanie, no tylko McDonalda im na czapeczce brakowało z daszkiem. Już wszystko amerykańskie tam było. Te bronie takie, w którym jeden miał taką broń, co się lufy obracają, tak, kapitan Bomba też tak.
1: Minigun. No, ale to masz na myśli ten taki ogólny klimat, że, że helikopterami fruną i muzyczka na maksa jakaś tam rockowa, i wiesz, dzielni chłopcy z cygarami. I dzisiaj
0: i
1: faktycznie
0: to jest, że się szybko zestarzało przez...
1: Tak.
0: 30 parę lat czy 40, no to już się zestarzało za 30 lat na te Marvele, ludzie spojrzą, pewnie będzie podobnie. Wiesz co, ja muszę kończyć, bo mi bateria w laptopie pada i muszę na dół ładowarkę iść i tu już mi miga, więc żeby tak nie odłączyło mnie.
1: No dobra, to dzięki wielkie za ciekawą rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam, hej.
1: Trzymaj się, cześć. To był Grzesiek, fajnie się gadało. No, tak, dzisiaj już inaczej patrzymy nawet na takie filmy jak Predator i śmieszą nas te takie scenki typu właśnie dzielni amerykańscy chłopcy, cygaro, komandosi, muzyczka gra i teksty, już które kojarzymy ewidentnie z latami 80-90, coś tam, krwawisz, nie mam czasu krwawić. Get to the chopper! No, śmieszy nas to dzisiaj, a ciekawe, czy tak samo będą nas śmieszyły. Ja myślę, że będą nas śmieszyły, ale inaczej. Po prostu popatrzymy na to dzisiejsze kino i zadamy sobie pytanie, jakie to straszne było epatowanie przemocą, agresją, motywem zemsty, wszystkim, co... No, może jakoś duchowo się wzniesiemy trochę wyżej, mentalnie, i popatrzymy na to jako na takie dymiącą kupę, nie? Że to czym my karmiliśmy swoją głowę? Że kopaliśmy się sami w głowę, nie? O tym często mówił kapitan Tomek w Radio na Fali, właśnie o tym zwracał uwagę na to już dzisiaj. I chyba miał więcej racji niż mi się wtedy wydawało. Myślę, że teraz bardziej bym jakoś zrozumiał jego punkt widzenia. Wtedy mi się wydawało to taką przesadą, tak? Że to takie właśnie jest przesadzone. Ale może to właśnie on miał racji więcej w tym temacie.

2024 powinna zacząć się recesja, która przejdzie w depresję, jak z lat 30. W 2028 wtedy pojawi się głód i epidemie, a w 2030 wojna i zagazują pół Europy. Tak pisze Gerland Bridges na YouTube'owym czacie. A z kolei na naszym tutaj wewnątrz radiowym, na stronie Nocne Radio, Lukacjusz pisze tribut tu kapitan Tomek. No, ja nie mam tej brzydkiej cechy na pewno, że jak z kimś jestem skonfliktowany, czy ktoś tam się o mnie źle wyrażał, czy sobie mną dupę podcierał, tak dalej, to będę zaraz mówił, że we wszystkim nie miał racji i tam pierdoły opowiadał. To też takie dosyć częste, nie? Trzeba też docenić to, co ktoś dobrego tam mówił. A nie tylko krytykować, bo kogoś tam nie darzymy wielką sympatią, czy coś w tym stylu. No, tak więc myślę, że to jest jednak bardzo ważne, czym karmimy swoją głowę. My się programujemy. Pamiętajmy, że oglądając filmy takie, a nie inne, programujemy swoją głowę. I tak jak było w tym odcinku o pracy mózgu, z którego wynikało, przynajmniej moim zdaniem, taką mam konkluzję, że właśnie wiele naszych decyzji późniejszych, to jakie mamy nastawienie do ludzi, do świata, w dużej mierze jest związane z tym, czym wcześniej nakarmiliśmy swoją głowę właśnie i się zaprogramowaliśmy, bo potem to się wylewa gdzieś tam z głębszych warstw nieświadomości. I oczywiście możemy potem temu zaprzeczyć, walczyć z tym, ale jest nam o wiele, wiele trudniej, nie? I może nie mamy motywacji. Te gadki o motywacji, o intencji, w tym też jest sens jakiś, myślę, całkiem spory. Można powiedzieć, a jakiś tam bełkot będzie mnie tu szkolił, nie? Jakiś NLP-owiec czy coś, ale oni też często mają dużo racji w tym, co mówią. Tylko trzeba po prostu na wiele rzeczy popatrzeć czasem trochę od innej strony, czasem trochę głębiej, a nie tak powierzchownie, że wszystko, ten głupi, o, tego lubię, to mądry jest, tego to lubię. Tylko się pozastanawiać trochę i tyle. Aleś, człowieku szurnięty, lecz się na nogi, bo na głowę już za późno. To do mnie, Alfredzie? Jest? Napisz, bo ciekawy jestem. Aż takie głupoty gadam? A później Jezus przyjdzie w połowie lat 30. Kto dożyje, ten szczęśliwy. No, Jezus ma powrócić tym na ziemię jako taki wojowniczy bardziej. Jezus z mieczem i ma tutaj sądzić. To już nie będzie ten Jezus, z którym sobie pójdziecie na piwo. Krawiec, przestań pan umoralniać. Zacytuję Tuwima, pocałuj mnie pan w dupę. No, jakie wspaniałe komentarze tutaj. Lecz się na głowę, bo na nogi za późno. Weź ma pocałuj mnie w dupę. a nie, to nie do mnie było, to z tym, że szurnięty. No dobra. Też szurnięty, a kto z nas nie jest szurnięty? A granica między wariatem a geniuszem ponoć jest płynna, więc... No dobra. Ostatnie minuty audycji. Może ktoś jeszcze będzie chciał zadzwonić, zgodzić się, nie zgodzić się. O scjentologach to już w sumie mówiłem, to już tutaj jeszcze mam trochę informacji, ale już nie będę. Można o Michaelu Jacksonie wspomnieć, ale to też o czym tu gadać, już było o tym w audycjach, no, że miał te takie przekazy, które były mocno antysystemowe, antyestablishmentowe, antywojenne, no i to mogło niektórych zaboleć. Jednak ten jeden z jeźdźców apokalipsy, wojna, no to jest taki dosyć znaczący jeździec i on tutaj w dużym stopniu dyktuje warunki. Patrzcie, jaka jest fascynacja wojną właśnie na filmach, nie? Ile filmów dotyczy wojny, zemsty, mordowania, zabijania, karania i tak dalej, i tak dalej. No, ciągle tylko ktoś z pukawką biega. A czy potrafimy znaleźć jeszcze przyjemność, na przykład oglądając sobie, nie wiem, skrzypka na dachu? Nie wiem, czy mam ochotę w sumie.
jakoś się robię judeosceptyczny, jak mówiłem, i to tak mi się nie chce, skrzypka na dachu. Ale może jakieś musicale, może się nastrójmy jakoś fajnie. Kreskówki, ile w kreskówkach ile jest fajnych treści. Wydają się dziecinne, ale tam jest przedstawiony świat, no nie wiem, może taki, jaki mógłby być w sumie, gdybyśmy się bardzo postarali, nie? Chociaż czasami ciężko sobie wyobrazić świat taki bez skazy i zmazy, w którym wszyscy ze sobą współgrają i nigdy nie powstaje ta krytyczna sytuacja, w której nagle dochodzi do morderstwa, do kradzieży, gwałtu, nie? Szczególnie jakby takie seksowne kreskówkowe laseczki koło mnie chodziły cały czas, to ja bym się od gwałtu na pewno nie powstrzymał, zaraz bym się rzucił. Nie no, żartuję, może bym wytrzymał. Okej, czasy ostateczne. Już 4 godziny audycji chyba. Ile to już się nagrywa? 3,5. Trochę zmęczony się powoli czuję. A tak naprawdę to bym musiał jeszcze popracować nawet trochę dzisiaj. Ale dziękuję, że przynajmniej trochę donajcików dzisiaj wpadło. Ale weźcie coś, rzućcie też na radio, bo wiecie, kurczę, przydałoby się, żeby coś ogólnie tak wpadło, żeby nas tutaj obu na przykład jakoś zdopingować, nie? Bo potrzeba biedny, to on znowu tutaj się obejdzie jakby smakiem. Ja to, co dzisiaj wpadło w audycji, to jest dla mnie, nie? A chłopak też się stara, też nagrywa różne audycje. Więc pamiętajcie, żeby nas czasem tam zasponsorować raz na jakiś czas. Nie mówię, że duże kwoty, ale tak, żeby pokazać nawet, że zależy, że fajne radio, nie? Że coś się dzieje, a nie taka stagnacja, że wszyscy mają mnie w dupie, to co? To i będę szedł, nie? Pamiętajcie też, że jak macie ochotę coś wysłać nie na konto, tylko przez tip and donation na przykład, to możecie też nie w trakcie audycji, poza audycją. Ja to potem odczytam tak czy owak, to się i tak potem wyświetli na początku następnej audycji i tyle.

Moglibyśmy się jeszcze, gdyby ktoś chciał, oczywiście, gdyby ktoś był chętny, ja już nie wiem, czy się czuję na siłach jeszcze, ale można by się zastanowić na pewno nad tym, ile z treści serwowanych nam dzisiaj nosi znamiona jakiejś propagandy, bardziej lub mniej ukrytej, nie? Że znowu nas ktoś stara się do czegoś tutaj przekonać, że dobry jest zły, że to, co jest ewidentnie nie okej, jest w sumie całkiem okej. Może dlatego lubię takie niezobowiązujące filmy trochę w stylu retro, które widać, że do niczego nas nie chcą przekonywać, żadnej wizji przedstawiać, jedynie słusznej, jakieś rzeczy robione na starą modłę, typu Kung Fury czy Komando Ninja. Tam jest po prostu radosna rozpierducha i szydera też z tego, co kiedyś było. No a też taka teoria spiskowa, że Żydzi rządzą Hollywood, nie? No, mówiłem, podawałem adres ostatnio strony jewornotjew.com, gdzie można sprawdzić, kto ze znanych osobistości jest Żydem, a jeśli tak, to na ile jest tym Żydem, bo to można być ćwierć Żydem, pół Żydem, nie Żydem. No, też były tam takie oceny, szkoda, że nie Żyd, albo dobrze, że nie Żyd. No, Mel Gibson w pewnym momencie, przyłapany po pijaku przez policjantów, zaczął tam wygrażać, to Żydzi wszędzie, Żydzi rządzą, zażydzone. No i wtedy spadł na niego taki ostracyzm, że to aż trochę dziwne, bo gdyby to nie miało być prawdą, to by chyba nie został nagle wyklęty, zbanowany na wieki wieków i w ogóle nikt mu ręki nawet nie chce podać. Wierzycie w to, że się tak wszyscy przejmują, że tu coś o Żydach powiedział? Nie, to bardziej się przejmują, bo powiedział o nas. To bardziej w tym chyba sensie, nie, się przejmują. No, oczywiście w sumie to nie można tutaj mieć jakiegoś zarzutu, że jakaś grupa, jakaś nacja zdobyła sobie władzę nad czymś tam, no bo sobie zdobyła, no to ma. Ale zdecydowanie jestem przeciwko mówieniu o tym, bo jak już się zamyka gębę i nie wolno nawet o tym wspomnieć, że Polacy coś tam, że Niemcy coś tam, że Ruscy coś tam. Zresztą przypominam to wielokrotnie, my jako Polacy mamy akurat dosyć czyste konto i moralnie jesteśmy dosyć dobrze stoimy pod względem moralności jako naród, gdyby tak zrobić podsumowanie, nie? Różnych działań Anglików, Amerykanów, Francuzów, Ruskich, Niemców. I zaraz się okaże, że ci kolonizowali, wykorzystywali, ci niewolili i handlowali niewolnikami, ci na krwi zbudowali, ci napadli na cały świat, ci dopiero napadną, bo bardzo chcą i tak dalej, a my w sumie Polacy tak często wyszydzani, pogardzani, źle traktowani, gorzej niż na to zasługujemy. Co takiego strasznego zrobiliśmy światu, nie? Co o nas można powiedzieć, co nam zarzucić? Nie tak dużo chyba, nie?

No jakbym się tak miał zastanowić nad tym, co jest dzisiaj promowane, no to na pewno coś, co można by nazwać moralnym tym, no. Kurczę, już późno. Nie obiektywizm moralny, tylko właśnie... obiektywny i przeciwieństwo, czy nie przeciwieństwo, tylko inny punkt odniesienia. Dobra, nieważne, już zaczynam bełkotać. Relatywizm moralny. Kurczę, już ciężko się myśli jednak o tej porze. Relatywizm moralny to na pewno jest na topie. Jakiś taki kult nadczłowieka, że teraz tworzymy nadczłowieka. Może to jakiś wstęp do transhumanizmu. Co jeszcze? Usprawiedliwienie pewnych zachowań, których raczej się nie promowało kiedyś, typu znajdowanie jakiejś cząstki dobra w masie zła, nie? Pokazanie czegoś od zupełnie innej strony, niepopularnej. Jakiś dekadentyzm być może też. Pokazywanie świata, że on jest jednak zły, zły jest ten świat, zły, prawo dżungli, mordują, gwałcą i tak dalej, to może też. Sam nie wiem. Na pewno też jakieś wyzwolenie seksualne, no ale takie, którym nie wszystkim się podoba, a niektórym wręcz bardzo się nie podoba, widzą w tym bardzo wielki grzech i upadek człowieczeństwa. No, mam tu na myśli jakieś seriale, gdzie się wszystko kręci wokół BDSM, nie? No to się na pewno nie spodoba osobom konserwatywnym, wierzącym, że nagle bohaterowie ubierają się w jakieś skóry, maski, pejczyki i tak dalej, i to jest clue w ogóle, nie? Serialu. Promowanie mniejszości seksualnych też jest widoczne. Jakaś taka próba rekompensaty czarnym za to, że kiedyś byli pomiatani, to teraz nad ludzie nagle, nie? Czarni. Tego typu rzeczy, no. O tempora, o mores, no. Ja widziałam 50 twarzy Greya. Dla mnie to się podobało. To grzech? Są takie rzeczy, które mogą być takie pół na pół, mogą być pewnym wstępem, mogą być pewnym oswojeniem. Na zasadzie, że tak jak twierdzą na przykład wierzący, że Harry Potter to wstęp do zainteresowania się mrokiem, magią i tak dalej. I w zasadzie jest to prawda. No, wiele dzieciaków się zafascynuje magią i może przejdzie na jakieś rytuały, jakieś studiowanie prawdziwych systemów magii. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i ciężko to negować. Jak ktoś to neguje, to raczej jest niepoważny. Można się spierać o to, jak silne to ma działanie ewentualnie. Albo można się spierać o to, czy jest to szkodliwe, ale nie można zaprzeczać temu, że interesowanie się magią wielkie i fascynowanie się nią... To na pewno nie sprawi, że ktoś się magią zainteresuje. Nie. To bzdury. Bo to jest inna magia. Tu jest nieprawdziwa, tu prawdziwa. No i co z tego? Poza tym ta nieprawdziwa magia często nawiązuje do bardziej prawdziwej, jeśli w ogóle można mówić o prawdziwej magii, o czymś takim. Dla niektórych to każda magia będzie nieprawdziwa. Po prostu ludzie za mało szczerze wyrażają swoje poglądy. Często to, jakie poglądy wyrażamy, jest podyktowane, że my jesteśmy w tej grupie i my musimy tak myśleć, bo jak będę myślał inaczej, to będę w tamtej grupie i mnie nie lubią na podwórku moim, nie? To jest takie myślenie. Więc to jest bez sensu w ogóle. Szczerość. Prawda was wyzwoli. Tak mówił niejaki ten. Jak mu tam było? O, Jezus, no właśnie. No, a ja przyznam, że bardzo lubię Marvele. Ja oglądałem wszystkie chyba po kilka razy Marvele. Podoba mi się ten świat. Ja się na superbohaterach wychowałem. Na komiksach jeszcze TM Semik, a jeszcze wcześniej w ogóle sprowadzane jakieś z Niemiec superbohaterskie historie. Zawsze jakoś to lubiłem. Nie wiem, w tym jest jakieś rozwinięcie może starych mitologii, bogów, herosów, półbogów, tylko że unowocześnione w sumie i z podkładką taką
naukową, technologiczną. Tak z wieloma zjawiskami jest, nie? Przecież różne systemy wierzeń, te takie bardziej new age'owe, jakieś takie alternatywne, ezoteryczne widzenie świata, dzisiejsze tak popularne, no to czym to jest, jak nie próbą połączenia ze sobą technologii, techniki, nauki, z systemami wiary, z systemami magii, nie? To wszystko, ktoś wpadł na pomysł, że trzeba to połączyć, bo żeby to unowocześnić. I tak też jest z kulturą, ze sztuką, ze wszystkim. A wiecie, co tam się dzieje w uniwersum szkolnej na przykład? Major coś ten dalej pśnieje? W banku leśnym był? Zamek zakleili Krzyśkowi może znowu i nie może wyjść? Co tam się dzieje? Ja teraz już o wiele mniej takimi rzeczami się interesuję, bo zauważyłem, że to jest strasznie plugawe, strasznie takie gówniane, takie byle co w ogóle. No to tak jakby jeść ciągle hamburgery jakieś z McDonalda, nie? Albo karmić się gumą do żucia. No nie można, trzeba coś dobrego sobie zafundować. I wolę sobie obejrzeć jakiś wartościowy film, jakiś dokument popularno-naukowy, a nie patrzeć, jak, że ktoś jest głupszy ode mnie i cieszyć się, że się majora Suchodolskiego zapytali, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, a on nie wiedział. No to ja się wtedy lepszy poczuję, bo ja wiem, nie? Ale to swoją drogą to zabawne, bo... A czy dla mnie to zabawne, myślę, o trochę innej strony niż dla niektórych, bo większość się pewnie śmieje, że on nie wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A ja tutaj widzę taką próbę dowartościowania się jednych głupków za pomocą innego półgłówka. No bo to tak, zauważcie, że taki debil zawsze jak chce drugiemu debilowi zaimponować, to się go pyta właśnie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. A? Nie wie, widzisz? I jaki ja mądry jestem, bo ja wiem. I to taka jakby to, czy wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, to już świadczyło o nas jako, o, my jesteśmy inteligent, bo my wiemy, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, albo ile to jest 2 plus 2 razy 2. Takie, no, wiesz? Wiecie? To wy nie wiecie takich rzeczy. Kurde. No, a major wtedy odpowiedział 410, czyli 1800-410. Tak odpowiedział. 1800-410. No, także... I się cieszą wtedy inne prymitywy, że o, ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ale człowieku, kiedy jakąś książkę przeczytałeś, kiedy jakiś dobry film obejrzałeś, kiedy przeprowadziłeś jakąś ciekawą dyskusję z drugą osobą, która nie ograniczała się do wyrazów dźwiękonaśladowczych, kiedy, nie wiem, coś zrobiłeś dla innych ludzi dobrego w ogóle, jakiś dobry uczynek, nie tylko dla siebie, kiedy się zachwyciłeś czymś, jakimś zjawiskiem ciekawym, kiedy sobie włączyłeś jakiś program popularno-naukowy, kiedy swoją wiedzę rozwinąłeś, kiedy cię wzięło na jakieś rozważania, kiedy sobie usiadłeś i pomyślałeś chwilę, zostałeś sam ze sobą. I masa innych rzeczy, nie, ale on wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i on się czuje dobrze, bo on jest mądry. Albo kiedy był chrzest Polski, też takie najpopularniejsze pytanie. Tak, więc myślę, że warto trochę popracować nad sobą, bo może się okazać, że my się uważamy za człowieka na poziomie, a tak naprawdę jesteśmy jakimś prymitywem, jakimś sepkiem takim zwykłym, który jest dumny, że wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No i tyle. Zachęcam do myślenia, żeby się czasem trochę wyciszyć, nakarmić swoją głowę czymś dobrym, ciekawym. No, może taki apel to trochę dziwnie brzmi w audycji o Hollywood, ale
Czasy ostateczne to jest taka audycja, że sobie o różnych rzeczach tutaj rozmawiamy, przeróżnych. I tematy czasem schodzą na rzeczy poboczne. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję bardzo za donaty dzisiejsze. Cieszę się. No i mam nadzieję, że nie zapomnicie o nas i będziecie dalej komentować, dzwonić, coś wnosić, nie? A nie tylko tak pasywnie tutaj być gdzieś z boku. Tylko aktywnie, aktywnie. Jakiś komentarzyk pokrzepiający, jakiś telefon ciekawy z komentarzem, jakiś donejcik, jakaś wpłata, cokolwiek. A ja też się będę wtedy bardziej starał. Trochę zaniedbałem, nadal nie wrzucone MP3-ki, no ale wiecie, trochę się odechciewa czasami. Tym bardziej jak bardzo dużo pracy, a jeszcze praca nie idzie i tak dalej. Dobra. To chyba było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w poniedziałek o 21:00. Cześć.

0: Cześć słuchaczu, ja jestem Max Frost, a ty słuchasz kolejnego odcinka, gdzie czytam tobie autobiografię Benjamina Franklina. Zanim jednak przejdziemy do kolejnej części, krótkie przypomnienie o tym, co było wcześniej. Młodzieniec został opuszczony przez kolegę Ralpha, gdyż spoufalał się z pewną damą, która była właśnie jego kobietą. Watts zatrudnił Benjamina na prasie, a później na zecerni, gdzie na początku nie był lubiany, gdyż nie chciał płacić wkupnego dla zecerów. Później jednak zmienił zdanie i był z nimi w lepszych stosunkach. Tam znany stał się z tego, że nie pił, tak jak inni, piwa oraz był znacznie szybszy w swojej pracy i trzeźwiej myślał. Zamieszkał u pewnej wdowy, która zgodziła się, by płacił tyle samo, co w gorszej lokalizacji, ale polubiła go i czuła, że jej dom będzie bezpieczniejszy u boku mężczyzny. Poznał u Wattsa Waygate'a, któremu zaimponował umiejętnościami pływackimi oraz nauczył go tego i jego przyjaciół. Zapoznali go oni z ludźmi wyższej klasy, zaproponowali podróż po świecie, ale Ben musiał odmówić, gdyż przyjaciel obiecał mu zatrudnić go w Ameryce, jak już wrócą. Po pobycie 18 miesięcy w Anglii znowu wylądował w Filadelfii, gdzie Denham zmarł, a Ben nie mógł liczyć na pracę u niego. Zatrudnił się więc znowu u Keimera, gdzie szkolił młodych adeptów sztuki drukarskiej. A teraz zapraszam do słuchania. Część 7. Spotkanie wychowanka Oxfordu jako sługi muszącego odpracować 4 lata było dość dziwną sytuacją. Miał on nie więcej niż 18 lat i opowiedział mi o sobie. Urodził się w Gloucester, chodził tam do szkoły powszechnej. Znacznie przewyższał kolegów w aktorstwie, gdy wystawiali w szkole sztuki. Należał do klubu dowcipnych, napisał kilka utworów drukowanych później w miejscowych gazetach. Został więc wysłany do Oxfordu, gdzie uczył się przez rok, ale nie był zbyt zadowolony. Chcąc za wszelką cenę dostać się do Londynu i zostać aktorem. W końcu, po otrzymaniu kwartalnej zapomogi w wysokości 15 gwinei, zamiast spłacić swoje długi, udał się pieszo do Londynu, gdzie nie mając żadnych przyjaciół, którzy udzieliliby mu dobrych rad, wpadł w złe towarzystwo. Szybko wydał posiadane gwinee, a nie wiedząc jak dostać się do środowiska aktorów, znalazł się w dużej biedzie. Zastawił swoje ubranie, ale i tak brakowało mu na chleb. Wałęsał się, głodny po ulicach Londynu, nie wiedząc co ze sobą począć. Ktoś wcisnął mu do ręki ulotkę werbownika, oferującego natychmiastową pomoc i zajęcie się każdym, kto zobowiąże się do służby w Ameryce. Udał się tam natychmiast, podpisał kontrakt, został umieszczony na statku i znalazł się w Ameryce, nie pisząc nawet jednego słowa informującego przyjaciół, co się z nim stało. Był on bardzo żywym, dowcipnym, dobrym z natury i miłym towarzyszem, niestety również leniwym, bezmyślnym i nieroztropnym w krańcowym stopniu. Irlandczyk John szybko uciekł. Zresztą żyłem na dobrej stopie. Oni szanowali mnie coraz bardziej, gdyż zorientowali się, że Keimer nie może ich niczego nauczyć i że to ode mnie uczą się codziennie czegoś nowego. Nigdy nie pracowaliśmy w soboty, ponieważ Keimer obchodził wtedy święto. Miałem więc 2 dni na czytanie. Moje znajomości ze zdolnymi ludźmi w mieście cały czas się zwiększały. Keimer ze swojej strony traktował mnie z wielką uprzejmością i z widocznym respektem. Jedyną rzeczą, która mnie wtedy niepokoiła, był mój dług u Vernona, którego ciągle nie miałem jak spłacić, będąc dotychczas słabym ekonomistą. On jednak, taktownie, nie wzywał mnie do jego zwrotu. Nasza drukarnia często potrzebowała czcionek, a w Ameryce nie było nikogo je wytwarzającego. Widziałem u Jamesa w Londynie, jak to się robi. Nie zwróciłem jednak baczniejszej uwagi na to. Teraz jednak sporządziłem formę i używając naszych zwykłych czcionek jako wzorów, odlewałem całą matrycę z ołowiu, co pozwalało nam uzupełnić braki. Przy różnych okazjach zajmowałem się także rytownictwem, sporządzaniem farby drukarskiej, byłem magazynierem. W skrócie, zajmowałem się praktycznie wszystkim. Jednak jakkolwiek się starałem, zauważyłem, że moje działania tracą na swoim znaczeniu w miarę jak postępowało usamodzielnianie się pozostałych pracowników. Kiedy Keimer wypłacał mi moją drugą kwartalną pensję, dał mi znać, że uważa ją za zbyt wysoką i że powinienem zgodzić się na obniżkę. Stopniowo stawał się coraz mniej przyjemny, coraz bardziej zaznaczał swoją pozycję mistrza i często wyszukiwał jakieś błędy, stał się krytykacki i wyglądało na to, że niedługo wybuchnie. Ja zachowywałem się normalnie, z dużą dozą cierpliwości, obarczając częściową winą za te zachowanie jego trudną sytuacją. W końcu nasze związki zakończyła drobna rzecz. Wychyliłem się kiedyś, aby zobaczyć, co powoduje głośne hałasy w pobliżu. Keimer, znajdujący się na ulicy, spojrzał w górę i gdy mnie spostrzegł, krzyknął do mnie głośno, bardzo rozzłoszczonym tonem, abym pilnował swoich spraw, dodając kilka karcących słów, co zdenerwowało mnie bardzo, gdyż wielu sąsiadów przyglądało się temu, jak zostałem potraktowany. Natychmiast wrócił do drukarni, kontynuując kłótnię. Mocne słowa posypały się z obu stron. Dał mi kwartalne wymówienie, wyrażając swoje życzenie, że wolałby tyle nie czekać. Powiedziałem mu, że jego obawy są niepotrzebne, gdyż opuszczam go natychmiastowo. Wziąłem więc kapelusz, Podszedłem do drzwi, polecając Meredithowi, którego zobaczyłem na dole, aby zajął się kilkoma rzeczami, które pozostawiałem i dostarczył je do mojego lokum. Meredith zjawił się u mnie wieczorem i rozmawialiśmy o całej sprawie. Miał on wielki szacunek dla mnie i był bardzo niezadowolony z tego, że upuszczam drukarnię, podczas gdy on tam zostaje. Odradzał mi on powrót do moich rodzinnych stron, o którym zaczynałem myśleć. Przypomniał, że Keimer ma długi obciążające wszystko, co posiada, a jego wierzyciele zaczynają się niecierpliwić. Sklep Keimera także radzi sobie bardzo słabo. Towary często sprzedawane są bez zysku, aby zebrać trochę gotówki i często powierzane innym bez prowadzenia dokładnych rachunków, co doprowadzi do bankructwa i pozostawi lukę na rynku, na której mógłbym skorzystać. Odparłem, że nie mam na to pieniędzy. Powiedział mi wtedy, że jego ojciec ma o mnie wysokie mniemanie i po pewnych rozmowach poprowadzonych między nimi wyłożyłby pieniądze na rozpoczęcie działalności, jeśli wszedłbym z nim w spółkę.
1: Mój termin u Keimera, powiedział, kończy się na wiosnę. Do tego czasu możemy mieć swoją prasę i czcionki z Londynu. Wiem, że nie jestem odpowiednio przygotowany, ale gdybyśmy weszli w spółkę, twoje zdolności, a moje pieniądze na wyposażenie, to zyskami dzielilibyśmy się po połowie.
0: Propozycja była całkiem niezła, więc na nią przystałem. Jego ojciec był w mieście i też się na nią zgodził, tym bardziej gdy zobaczył, jaki mam wpływ na jego syna, którego jakiś czas temu namówiłem do zaprzestania ostrego picia. Miał on nadzieję, że jeśli dłużej będziemy się trzymać razem, to syn całkowicie porzuci ten nałóg. Dałem ojcu Meredytha spis wszystkich potrzebnych rzeczy, a on przedstawił go kupcom. Wszystko zostało zamówione. Sekret miał być utrzymywany aż do przybycia zamówionego wyposażenia. Do tego czasu miałem, jeśli tylko to możliwe, zatrudnić się w innej drukarni. Nigdzie jednak nie znalazłem wolnego miejsca, więc miałem kilka dni odpoczynku. Wtedy Keimer, mając na widoku zatrudnienie przy drukowaniu banknotów w prowincji New Jersey, co wymagało zabiegów cięcia i posiadania czcionek, które tylko ja umiałem wykonać, obawiając się, że Bradford może mnie zatrudnić i odebrać mu to zamówienie, przysłał mi bardzo grzeczną wiadomość, że starzy przyjaciele nie powinni się rozstawać z powodu kilku słów wypowiedzianych w chwili wzburzenia i że chciałby mojego powrotu. Meredith namówił mnie do przyjęcia tej propozycji, gdyż dzięki temu miał więcej okazji do kształcenia się pod moim okiem, więc wróciłem i nasze stosunki układały się lepiej niż jakiś czas temu. Otrzymaliśmy zamówienie z New Jersey, wykonałem specjalnie dla niego prasę do płyt miedzianych, pierwszą jaka widziała Ameryka. Wyryłem też wiele różnych ozdobnych wzorów odbijanych na banknotach. Udaliśmy się razem do Burlington, gdzie wszystko udało się wykonać ku ogólnemu zadowoleniu. Keimer otrzymał tak dużą sumę pieniędzy za tę pracę, że jeszcze długo mógł utrzymać się na powierzchni. W Burlington poznałem wielu ważnych w tamtejszej prowincji ludzi. Wielu z nich należało do specjalnego komitetu wyznaczonego przez zgromadzenie, kontrolującego, aby prasa drukarska nie wytworzyła więcej banknotów niż ustaliło prawo. Towarzyszyli więc nam na zmianę przez cały czas, a zazwyczaj ten, który z nami przebywał, przyprowadzał dla towarzystwa przyjaciela lub dwóch. Mój umysł był lepiej wyszkolony przez czytanie od Keimera, co chyba było przyczyną, że wyżej cenili oni sobie rozmowę ze mną. Zapraszali oni mnie do swoich domów, przedstawiali znajomym i okazywali mi dużo uprzejmości, podczas gdy Keimer, majster, był trochę lekceważony. Prawdę mówiąc, był on dziwnym człowiekiem, będąc ignorantem w sprawach codziennych, uwielbiał spierać się z cudzą opinią, niechlujny aż do skrajnego brudu, w pewnych punktach niezwykle religijny, a czasami jakby pozbawiony wszelkiej moralności. Pracowaliśmy w Burlington przez 3 miesiące. W tym czasie poznałem i mogłem zaliczyć do kręgu moich przyjaciół sędziego Allena, sekretarza prowincji Samuela Bustilla, członków zgromadzenia Isaaca Pearsona, Josepha Coopera i wielu Smithów, a także intendenta generalnego Isaaca DeCoa. Ostatni z nich był sprytnym i mądrym starszym człowiekiem, który opowiadał mi, jak będąc młodym zaczynał pracę odwożenia taczką gliny w cegielni. Nauczył się pisać, gdy był już dorosły, pomagał w pracy geodetom i od nich nauczył się zawodu, a obecnie dzięki swoim interesom dysponuje całkiem sporym majątkiem. Powiedział mi:
2: widzę, że niedługo wypchniesz z interesu swojego szefa i zrobisz w Filadelfii dużą fortunę.
0: Nie miał on żadnych wiadomości o moich planach otwarcia własnej drukarni. Przyjaciele ci oddali mi w późniejszych latach wiele przysług, a czasem ja pomagałem im. Wszyscy oni darzyli mnie wielkim szacunkiem do końca swoich dni. Zanim opiszę start naszej drukarni, przejdę do opisu stanu mojego umysłu z uwzględnieniem moich zasad i moralności, abyś mógł dostrzec, jak bardzo wpłynęły one na dalsze wypadki mojego życia. Moi rodzice wcześniej wprowadzili mnie w zasady religii i wychowali mnie w duchu protestantyzmu. Jednak jeszcze przed osiągnięciem 15 roku życia zacząłem powątpiewać w wiele jego punktów w różny sposób przedstawianych w książkach, które czytałem, przez co zacząłem wątpić w to samo objawienie. W moje ręce wpadło kilka książek przeciwnych deizmowi, które zawierały istotę kazań Boyla. Wywarły one na mnie zupełnie odwrotne.

0: pamflet, który miał za motto słowa Draydena.
1: To, co jest, jest słuszne. Chociaż ślepy człowiek widzi tylko najbliższe ogniwo łańcucha, jego oczy nie dostrzegają języczka uwagi, który wszystko równoważy.
0: I z atrybutów Boga, jego nieskończonej mądrości, dobroci i mocy, wnioskował, że nie może być zła na świecie oraz że występek i cnota są pustymi określeniami nieistniejących w świecie zjawisk. Wydał mi się teraz nie tak mądrą rzeczą, jak kiedyś o nim mniemałem. Zacząłem też podejrzewać, że być może jakiś błąd wkradł się do mojego rozumowania i wypaczył cały jego dalszy sens i tok rozumowania, co często zdarzało się w takich metafizycznych rozważaniach. Wzrastało moje przekonanie, że prawda, szczerość i rzetelność w stosunkach między ludźmi są najważniejsze dla osiągnięcia szczęśliwości w życiu i sformułowałem wtedy pisemne postanowienie, które wciąż pozostaje w moich dziennikach. Praktykować je zawsze będę, póki będę żył. Objawienie jako takie nie miało dla mnie większego znaczenia. Doszedłem jednak, rozważając wszystkie okoliczności, do wniosku, że pewne czyny mogą nie być złe, dlatego że są zakazane przez religię lub dobre, gdyż religia je zaleca, tylko może czyny te są zabronione, gdyż są dla nas złe lub są zalecane, gdyż są dla nas zyskowne ze swojej natury. I to przeświadczenie oraz życzliwa opieka opatrzności lub jakiś anioł stróż, albo może przypadkowy zbieg dobrych zdarzeń i sytuacji, albo też wszystko razem ochroniło mnie w czasach niebezpiecznej młodości, w ryzykownych sytuacjach, w których czasami znajdowałem się w otoczeniu obcych ludzi z dala od nadzoru i rad mojego ojca. Udało mi się nie popełnić wtedy rozmyślnie żadnych większych niesprawiedliwości i niemoralności, jakich można by się spodziewać z powodu mojego braku religijności. Mówię rozmyślnych, ponieważ te sprawy, o których pisałem, miały w sobie coś z konieczności wynikającej z mojej młodości i łotrostwa innych. Wchodząc w świat, miałem więc znośny charakter i starałem się go zachować, bardzo go ceniąc. Niedługo po naszym powrocie do Filadelfii nowe czcionki przybyły z Londynu. Ułożyliśmy je z Kajmerem i za jego zgodą opuściliśmy go, zanim o tym usłyszał. Znaleźliśmy dom do wynajęcia blisko targu i najęliśmy go, aby obniżyć opłatę za wynajem, która wynosiła tylko 24 funty za rok, a jednak później wzrosła do 70. Część domu zajął szklarz Thomas Godfrey z rodziną, który miał dokładać odpowiednią część opłaty, a my się u niego stołowaliśmy. Zaledwie wypakowaliśmy czcionki i uruchomiliśmy prasę, a zjawił się mój przyjaciel George House, przyprowadzając swojego krajana szukającego właśnie drukarni. Wszystkie nasze pieniądze były zainwestowane w rzeczy, które musieliśmy nabyć, więc tych 5 szylingów było naszymi pierwszymi owocami inwestycji, które przyszły w tak odpowiednim czasie, że sprawiły mi większą przyjemność niż jakiekolwiek inne później zarobione. Wdzięczność, jaką odczuwałem w stosunku do House'a, spowodowała być może większą niż powinienem mieć gotowość do pomagania młodym i początkującym. W każdym kraju znajdą się osoby, które wszystkim wróżą klęskę. W Filadelfii też mieszkał jeden taki człowiek, znany, starszy, z uważnym spojrzeniem i bardzo poważnym sposobie mówienia. Nazywał się Samuel Mickle. Ten gentleman mnie nieznany zatrzymał się pewnego dnia przed moimi drzwiami i zapytał, czy to ja jestem tym młodym człowiekiem, który ostatnio otworzył drukarnię. Po usłyszeniu odpowiedzi twierdzącej powiedział, że bardzo mnie żałuje, gdyż było to bardzo kosztowne przedsięwzięcie, którego koszty zostaną stracone, gdyż Filadelfia chyli się ku upadkowi, a ludzie już praktycznie bankrutują lub zmierzają ku temu. Wszystkie oznaki przeciwne, takie jak nowe budynki i wzrost opłat za wynajem, były według niego złudne i w rzeczywistości należą do rzeczy, które szybko nas zrujnują. Opisał mi tyle przykładów nieszczęść, które właśnie zaszły lub niedługo zajdą, że spowodował pewną moją melancholię. Gdybym znał go wcześniej, pewnie nie zdecydowałbym się na rozpoczęcie własnego interesu. Mężczyzna ten żył dalej w tym gnijącym miejscu, powtarzając ciągle swoje przepowiednie, odmawiając kupna domu, gdyż wszystko ma i tak ulec destrukcji. W końcu miałem jednak satysfakcję, obserwując, jak zapłacił za dom 5 razy więcej niż kosztował wtedy, gdy zaczynał on swoje narzekania. Powinienem był wspomnieć wcześniej, że na jesieni poprzedniego roku zebrałem wszystkich swoich utalentowanych znajomych i założyliśmy klub samodoskonalenia się, który nazwaliśmy Junto. Spotykaliśmy się w piątkowe wieczory. Zasady klubu, które wyznaczyłem, wymagały, aby każdy członek w swojej kolejce wyznaczał jedno lub więcej pytań z dziedziny moralności, polityki lub filozofii natury, nad którym dyskutowaliśmy wspólnie, a raz na 3 miesiące napisał esej na dowolny temat. Nasze debaty odbywały się pod nadzorem przewodniczącego i miały się odbywać w duchu absolutnej prawdomówności, bez zamiłowania do dysput lub pragnienia zwycięstwa. I aby zapobiec zbytniej temperaturze dyskusji, wszelkie wyrazy bezpośredniego poparcia lub zaprzeczenia zostały po pewnym czasie zakazane. Pierwszymi członkami klubu byli Joseph Bryntall, kopista akt urzędowych, człowiek w średnim wieku, o łagodnej naturze, bardzo przyjazny, wielki wielbiciel poezji, czytający wszystko, co wpadło mu w ręce, całkiem możliwie piszący, inteligentny w rozmowie i bardzo uzdolniony w wielu drobiazgach. Thomas Godfrey, matematyczny, genialny samouk, późniejszy wynalazca przyrządu, obecnie

zwanego kwadrantem Hadleya. Poza swoją dziedziną miał on małą wiedzę i nie był zbyt miłym towarzyszem, gdyż jak większość wielkich matematyków, których spotkałem, oczekiwał idealnej precyzji we wszystkim, co było mówione i zawsze negował lub dostrzegał różnice w drobiazgach, co uniemożliwiało normalną konwersację. Szybko nas opuścił. Nicholas Skoll, mierniczy, późniejszy mierniczy generalny, wielbiciel książek, czasami piszący kilka wersów. William Parson, wykształcony na szewca, jednak uwielbiający czytać, dzięki czemu posiadł dużą wiedzę matematyczną, której uczył się, aby zająć się astrologią, z czego później sam się wyśmiewał. On także został później mierniczym generalnym. William Morgridge, stolarz, bardzo zdolny mechanik i solidny, rozważny człowiek. Hugh Meredith, Stephen Potts i George Webb, których scharakteryzowałem wcześniej. Robert Grace, zamożny młody człowiek, szczodry, żywy i dowcipny, uwielbiający kalambury oraz swoich przyjaciół. William Coleman, wtedy pracownik kupiecki w moim wieku, o najchłodniejszej i najjaśniejszej głowie, największym sercu i najwłaściwszym morale praktycznie ze wszystkich ludzi, jakich spotkałem. Nasza przyjaźń trwała bez żadnych przeszkód aż do jego śmierci 40 lat później. Nasz klub przetrwał prawie tak samo długo i był najlepszą szkołą filozofii, moralności oraz polityki, jaka istniała w naszej prowincji. Ponieważ nasze pytania czytaliśmy w tygodniu poprzedzającym ich dyskutowanie, w ciągu którego czytaliśmy wiele na tematy związane z pytaniem, aby móc lepiej dyskutować. Tutaj także nabyliśmy dobrych zwyczajów przy rozmawianiu, gdyż nasze reguły chroniły nas przed zniechęcaniem się nawzajem. Dlatego też nasz klub przetrwał tak długo i będę miał jeszcze okazję o nim mówić. Moi drodzy, tak kończy się część 7 autobiografii Benjamina Franklina. Dzięki za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już nie mogę się doczekać, aż będę czytał dla Was część 8. To już niedługo. Pamiętajcie, że raz w tygodniu staram się udostępniać dla Was to nagranie. Jeżeli jesteś jeszcze zainteresowany inną moją twórczością, no to na przykład zapraszam na YouTube'a Max Frost. Tam są też odcinki moich podcastów, które są niepublikowane tutaj w Twojej apce podcastowej albo na Spotify. Oraz na Facebooka. Walnij dla mnie lajkiem. Będę wiedział, że mnie słuchasz, więc będzie miło mi wiedzieć, że po drugiej stronie słuchawki też jest jakaś osoba. Także dzięki jeszcze raz za słuchanie i słyszymy się w przyszłym tygodniu.

Howdy, folks! Tak powinienem się przywitać jakoś po kowbojsku, taki kowbojski podkład. Albo jakoś tak... nonszalancko, mrocznie, kowbojsko. Witam. Witam serdecznie. Ciebie, tak, właśnie ciebie. Ciebie nie, ty możesz odejść. Ale właśnie ciebie. Tak, do ciebie przychodzę. Właśnie, gagatku ty. A audycja Smucikoń to jest taka audycja, w której wszystko może się zdarzyć, właściwie kompletnie wszystko, ponieważ to jest taka zupełnie nowa audycja, bardzo długo nad nią myślałem. To jest taka audycja bez pomysłu, taka głupia, w której nie obowiązują żadne, kompletnie żadne zasady, bo mi się nie chciało wymyślać. I taka audycja, w której nawet jak się już nad czymś zwykle staram, jakieś tam obrazki, coś, to tutaj też mam to w dupie. Witam serdecznie wszystkich już, którzy się gromadzą na czacikach naszych, na naszym czacie YouTube'owym i na naszym czacie radiowym, a to są zupełnie dwa światy, to jest zupełnie co innego. To jest... I no, i takie tam, no, muszę coś tu pozachwalać, nie? Dlaczego nie ma planszy? Dlaczego nikt mi nic nie powiedział? Proszę bardzo, ja tu miałem specjalnie przygotowaną planszę. Proszę bardzo, jest to właśnie grafika tytułowa, nowa zupełnie, plansza do audycji Smucikoń numer 2. Na razie jeszcze to nie jest żaden tam director's cut, żadne tam extended version, to jeszcze jest za wcześnie. Na razie buduję markę Smucikoń, którą na razie jeszcze tak dla bezpieczeństwa podpiąłem pod luźne gadki, ale w przyszłości to ma się stać samodzielną audycją.

0: Nie wklejajcie mi różnych, na czacie mi wklejają zdjęcia pięknych kobiet. Ja się trochę rozpraszam. No i przestańcie. Jest to też audycja interaktywna, a interaktywna to jedno, a dwa, że to trochę tak wy podrzucacie różne tematy, a ja je komentuję. Ostatnio całkiem dobrze to wyszło, bo jak sobie potem odsłuchałem, tak z ciekawości, przeleciałem jeszcze raz szybko, to patrzę, a tu właściwie taki miksik, telefony, jakieś wasze podpowiedzi też. Słuchajcie, jeden komentarz na czacie potrafi zmienić temat audycji na 10 minut, nie? No to macie wpływ! It's alive! Ta audycja żyje słuchaczami. Zaczyna się robić cholera jasna, mrocznie trochę. Jak dla mnie to za mrocznie już. Się trochę robi, wiecie, bo to może potem być potrzebny egzorcysta czy coś. Możecie śmiać. Ale tu jakby takie będą tematy jakieś horrorowe, halloweenowe. Ja się trochę boję. To może dojść do opętań demonicznych tak zwanych. Może być wymagany nawet egzorcysta level 10, być może, z artefaktem. Słuchajcie, to nie są przelewki, tak? Tutaj już może być potrzebny egzorcysta 10-poziomowy z artefaktem i słuchajcie, i z pomocnikami dwoma, z ministrantami. I Samona jeszcze wwali, jakiegoś przywołuje świętego. To może być takie opętanie, naprawdę, że on jeszcze musi przywołać świętego. Samonik, nie wiem, czy graliście w Final Fantasy na przykład. Dobra, ale to zostawmy. Ja tu zawsze mi na gry schodzi jakieś takie, wiecie, a to przecież audycja smucikoń, więc różne tematy. Patrzę, co tu piszecie ciekawego. A jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo dzwonić. Tylko od razu mówię, wprowadzam w nocnym radio od tej pory kulturę i właśnie chcę z wami to omówić szybko. Zabronione są wszystkie. Od dzisiaj zabronione są wszystkie wulgaryzmy, mowa nienawiści, jakieś. Ma być poprawność polityczna, językowa, jednak tego będę wymagał. Także od potrzeby, który się tutaj dodzwonił i na pewno powie, że to świetny pomysł, że robimy tutaj. Znaczy, musi być kultura. Dobry wieczór, panie Adamie.
1: In nomine Dei Nostri, Satanas Luciferi Excelsi, w imię szatana, władcy ziemi, króla świata, nakazuje siłom ciemności obdarzyć mnie swoją piekielną mocą. Otwórzcie szeroko bramy piekła i wyjdźcie z otchłani, aby przywitać mnie jako swego brata i przyjaciela. Obdarzcie mnie zaspokojeniem, o którym mówię. Przyjąłem wasze imię jako część samego siebie. Żyję jak zwierzę na polu, radujące się swoim cielesnym życiem. Obdarzam łaską sprawiedliwych i przeklinam zepsutych. A nie wolno przeklinać. To zepsuci to sobie... To przyjedzie śmieciarko, to was tam wrzucimy.
0: Kurczę, zawiało mrokiem, ale też i bardzo inteligentnie. Widzicie, powiedziałem tylko, że podnoszę kulturę. Od razu inteligentny jakiś człowiek dzwoni po łacinie, zaczyna gadać, że ja nic nie rozumiem, ale przynajmniej jest inteligentne radio teraz, a nie jakieś chamstwo. Chamstwo przyszło, już nie będę pokazywał palcem, który. jeden z drugim, no. To ja już nie będę pokazywał.
1: Ale wiesz co, mi się bardzo smutno zrobiło, skoro jesteśmy w audycji Smucikoń, to tutaj muszę powiedzieć, bo chciałeś zrobić taką graficzkę, taką wiesz, jak 5-letnie dziecko, które dobrało się do Painta, tutaj różowe tło za logiem nocnego radia widać tutaj, przycięte trochę, nieudolnie, ale ten konik narysowany jak przez 3-letnią dziewczynkę, ja bym po 30 latach szkoły plastycznej takiego nie potrafił namalować.
0: Wiesz co, człowieku, powiem ci, jak było z tą grafiką. Ja jej nie zrobiłem. Ja ją tak zwyczajnie ukradłem. W internecie. Koniec, wiesz, po prostu miękkiej gry. Nie będę się pieprzył. Jak potrzebuję obrazek, biorę, wklejam. I robię audycję, najbardziej zajebistą audycję. I tylko dla dorosłych. Kontrowersje teraz będą. Będę teraz przeklinał więcej. Jednak się zdecydowałem, żeby więcej będę przeklinał teraz.
1: Wziąłeś swoje tabletki na dwubiegunówkę? Albo za chwilkę, nie wiem, zostawię cię tutaj samego i tak będziesz sam ze sobą rozmawiał i się opieprzał za to, że przed chwilą przeklinałeś, a drugi krawiec będzie próbował tutaj ułagodzić.
0: Nie, tego mi nie rób, wiesz, nie chcę zostawać sam ze sobą.
1: Nie zostaniesz sam ze sobą, będzie twój przyjaciel, krawiec, i będzie twój drugi przyjaciel, krawiec.
0: Nienawidzę tego sukinsyna.
1: O, dobrze, już się rozkręca, bo wiesz, ostatnio krawiec mi o tobie mówił. W ogóle nie, bo mi się dzisiaj przypomniała taka historia, kiedy się poznaliśmy, bo nie wiem, czy słuchacze znają tę historię. To było w centrum handlowym we Wrocławiu, kiedy byłem na pewnym spotkaniu firmowym, więc no, byłem ubrany dużo lepiej niż zwykle. Wiecie, garnitur, krawat, odpowiednie buty. No i właśnie podchodzi do mnie taki, w windzie podchodzi do mnie taki chłopiec i tak patrzy mi głęboko w oczy i mówi, wyciąga lizaka w ogóle z ust i mówi: jak kupisz mi spodnie, to zrobię ci logo.
0: Przepraszam, co tam było, jak zdejmiesz mi spodnie, to zrobię ci logo, czy co?
1: Jak? Nie, tam było, jak mi kupisz spodnie, to zrobię ci loda z galerianek.
0: Nie, słuchajcie, on ogółem kłamie, to nie tak było. To było tak, słuchajcie, ja go znalazłem na śmietniku, tego potrzebę tak naprawdę. Tak, nie obraź się, ale tak byłeś nikim trochę, jak się tu zjawiłeś, nic nie potrafiłeś. Musiałem go uczyć. Jak gadał, nie dało się zrozumieć w ogóle. Takie.
1: No bo kurde, myślisz, że...
0: Jąkał się. I taki mały, więc w ogóle o wszystko się pytał cały czas. Ja musiałem go uczyć.
1: A myślisz, że to kurde, każdy wie, musi wiedzieć kurde po tym, że jeżeli siada do radia, to nie może w tym czasie jeść zupy? No sorry, no myślałem, że to normalne, myślałem, że wszyscy jedzą zupę. Słuchałem bardzo dużo tych ciepłych mediów, tych alternatywnych radiów, gdzie bardzo dba się o wszystkie poziomy, poziom, wiesz, poziom edukacji, poziom nauczania, poziomy na mikserze. No to tak sobie myślę, no to wezmę ten mikser, sobie zblenduję coś tam, zrobię sobie jakąś taką zupkę pieczarkową wtedy. A jadłem z Biedronki pieczarki, bardzo dobre, bardzo tanie. Co prawda hiszpańskie, no ale w Polsce no to tak ciężko taką dobrą pieczarkę, no i co? No i ja tutaj wspieram hiszpański biznes, tak, w polskim sklepie Biedronka i mają tutaj do mnie jakieś pretensje. A najtrudniejsze było to, że musiałem założyć sobie wycieraczki na monitorze.
0: Dobra, słuchajcie, nie ma chyba już co pajacować. Tutaj trzeba im powiedzieć, o co chodzi z tym radiem. Ja już dłużej nie mogę tego w tajemnicy trzymać.
1: No myślę, że czas najwyższy, bo to przestało być śmieszne w ostatnim czasie.
0: No to może powiesz słuchaczom, gdzie tak naprawdę się poznaliśmy, w budynku jakiej instytucji rządowej.
1: Ale nie, to było przede wszystkim na lobby hotelu Marriott. To po pierwsze. I to wcale tam nie ma komórki agenturalnej.
0: Tylko nie mów o wałach tam, nie muszą wiedzieć, jakie wcześniej jeszcze wały robiliśmy, zanim za radio się zabraliśmy.
1: No kurde, a pamiętacie powódź w 97? Jak się krawiec dowiedział, że jest wał do zrobienia, to od razu pojechał.
0: A tam same jakieś wały chodzą, to pojechałem z powrotem. Nie, słuchajcie, no, tak naprawdę, no to bardzo wielu rzeczy nie wiecie po prostu też, ale nie wszystko możemy wam mówić.
1: Ale najzabawniejsze jest to, że my też wielu rzeczy nie wiemy i od czasu do czasu się dowiadujemy bardzo wiele na nasz temat.
0: Albo wymyślamy je po prostu na poczekaniu. Też tak bywa czasem.
1: Nie no, co ty?
0: Nie no.
1: My byśmy okłamali słuchacza? Przecież w radiu nie można kłamać.
0: Po pierwsze, nie można kłamać. Po drugie, nic nie dzieje się bez powodu. Po trzecie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Po czwarte, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi.
1: Po piąte, baba z wozu koniom lżej. To ja zmieniam hasła do serwera.
0: A po szóste, nosił zły wilk razy kilka, dopóki mu się statywik od mikrofonu nie urwał.
1: Po siódme, nie pożądaj donate'ów radiowca swego byłego.
0: No. Tak. I nie cudzo słuchaj też.
1: Nie cudzo donate.
0: Tak, bo wzmacniacie po prostu, bo karmicie złego wilka, no. Właśnie. Bo ty, a co jak naprawdę jest jakaś taka alternatywna rzeczywistość, że naprawdę tam się kumulują te energie takie i tu co kto sobie wymyśli, byle wariat jakiś to tam jest to i naprawdę jest taki zły wilk w astralu i my jesteśmy do niego podłączeni, do Matrixa.
1: To wiesz co, w Erdown jest właśnie coś takiego, taki świat astralny będący odbiciem naszej rzeczywistości. Trochę tak jakbyśmy się podpięli pod inną gęstość, tak? Że to jest ten niby nasz świat, który współtrwa z naszym, no i każdy z nas ma swój, wiesz, ma swój jakiś taki byt astralny, a z tym, że istnieją również istoty, które zamieszkują tylko i wyłącznie ten byt astralny i mogą się, wiesz, w jakiś sposób doczepić do takiej postaci i zacząć właśnie wpływać na nią, choćby przez sny. Tam właśnie ostatnio pamiętam z Etamem, Etam cię podpytywał, czy kiedyś ci się śnił, czy coś takiego, tak trochę gej, ale no, opowiedziałeś ten swój wspaniały sen i może właśnie tak jest, jeżeli bym cię kiedyś tam zaczął, wiesz, podrywać we śnie, to wiedz, że coś się dzieje, to znaczy, że ten wilk właśnie przez nas mówi, ewentualnie jeżeli kiedyś przysypiasz na audycji, to też możesz być pod władaniem jakiegoś horrora ze świata astralnego, który próbuje ci tutaj, wiesz, wsadzić palec do nosa.
0: Astralny, do astralnego nosa. No, bo może być, tak. Wiesz, też tu, no.
1: To byłby dobry wątek, w jaki sposób wygląda takie właśnie nasze odbicie astralne, czy ono ma wszystkie takie członki, które mamy, czy nie wiem, czy mamy jakieś takie ewolucyjnie w inną stronę rozbudowane, nie wiem, skrzydła jak smoki, albo jakieś, nie wiem, ziejemy ogniem, czy coś.
0: No, i biegnie koło ciebie twoje zwierzę opiekuńcze, astralne i rzuca się na złych tych nienawistników i nikczemników i awatary wstrętne, zakażone parchem też.
1: Dzisiaj w swoim strumieniu na Facebooku zauważyłem zdjęcie dwóch wilków rozszarpujących jakieś tam zwierzę i szkoda, bo na Facebooku jest taki problem, że jeżeli coś ci zniknie z zasięgu wzroku, to potem bardzo ciężko się do tego z powrotem doskrolować, tak? Mniej więcej, no, zdjęcie na śniegu, dużo krwi, dwa wilki, chciałem, wiesz, zapisać to i puścić potem w obieg jako z podpisem Potrzeba i krawiec patroszą resztki dobrych mediów koloryzowane.
0: No to by się trochę nie zgadzało, to musiałyby być dwa czarne, a tam mówisz jeden czarny, drugi biały.
1: Nie, po prostu dwa, no jakieś takie szare pospolite.
0: To takie szare pospolite to my, no w sumie. Co, no, my jesteśmy jacyś niepospolici?
1: Znaczy się, no jesteśmy na swój sposób niepospolici, no ale każdy głupi może założyć radio, czego ty dowiodłeś, czemu Gierej zaprzeczył.
0: Dziękuję.
1: Że jednak nie każdy głupi może. No dobra, no ale okej. Okay. Spuśćmy na nim zasoby milczenia, Jezu kurde.
0: Spuśćmy zasoby, tak.
1: Spuśćmy na nim zasoby milczenia, to naprawdę bardzo za dużo czasu spędziłem w tym tygodniu, no i w ostatnim też nad pracą zawodową, naprawdę. Przedstawiam się w banku jako admin Kotkiewicz, więc już nie jest dobrze, jestem po prostu zmęczony. No właśnie, czy jesteś gotowy na Halloween? Czy masz swoje sexy wdzianko, za kogo się przebrałeś?
0: Przebiorę się za informatyka, który za dużo pracował i teraz jak idzie do kibelka, to zrzuca zasoby. Nie, jak zwykle się przebiorę za Zorro. Tak, mam ten sam mam taki kostium, jeszcze tam z pierwszej klasy podstawówki, trochę ciasny jest, ale zawsze tak go używam. Przebieram się za Zorro właśnie i...
1: Ej, a na co sobie zakładasz ten kostium, jeżeli cały czas na ciebie pasuje? Taką nogę Zorro z takimi łapami po bokach.
0: Nie, bo to jest taki Zorro, wiesz, takie skórzane pasy, wiesz, tam i fujarka na wierzchu, to jest taki.
1: A to trzeba było powiedzieć, że za Wiedźmina.
0: Nie, ja jadę na paradę do Berlina. I tak jak księża, właśnie tam przeczytałem, że lubią, tam takie orgietki są, słuchaj, wszyscy księża tam jeżdżą, to ja też jadę.
1: No cóż, no w końcu Jezus powiedział miłujcie się, a tutaj na czacie YouTube'owym mamy informację, cukierki rozdałam. Ciekaw jestem, jaka jest opinia naszych kochanych słuchaczy na temat Halloween. Czy to jest faktycznie zniszczenie naszej kultury i takie, no nie wolno wam się bawić w przeddzień naszego wielkiego historycznego święta. Gdzie, wiesz, gdzie wiele przecież tych świąt sobie też zakumulowaliśmy. Wzięliśmy sobie, kurde, Andrzejki, które były świętem pogańskim. Zaabsorbowaliśmy sobie ubieranie choinki, malowanie jajek, malowanie choinki, ubieranie jajek i różne dziwne inne pogańskie rzeczy. A tutaj jest nagle jakieś takie, no nie, tu nie wolno, to jest fe.
0: Tylko czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem. Elohim? Elohim? Halloween?
1: Halloween.
0: Halloween. Czyli żydowskie święto Halloween, tak?
1: No bo nie wiem, ale zawsze jak foliarze mówią o Halloween, to się pojawia właśnie nazwa Halloween. Że to jest święto szatana.
0: Może jest jakieś żydowskie święto Halloween, że tam się przebierają za, nie wiem, za stwory ze swojej mitologii. Jeden za golema.
1: Drugi za poborcę podatkowego. Trzeci za niezadowolonego klienta. Taki...
0: Poborca podatkowy to taki master level, taki jak nekromanta, żyd, taki żyd nekromanta. I jak umrzesz, ty, jak umrzesz i nie zapłacisz, to on cię wskrzesza, żebyś zapłacił.
1: O Jezu. Ale to by było dobre. A ty za kogo się przebrałeś? Za ministra finansów? O nie, to wiesz, to jest zbyt ofensywne. Weź się przebierz za coś normalnego. Nie wiem, kolesia z kutasem na czole.
0: To jakby się za Żyda przebrać, albo za... Czemu nie ma Żyda
1: nie
0: zombie?
1: Nie stać cię.
0: Ja za Żyda zombie chcę, ale to musiałbym kupić dwa kostiumy, zombie i Żyda.
1: No w sumie, nie no kurde, kostium Żyda aż tak przecież drogi nie jest. Wystarczy się elegancko w miarę ubrać, zapuścić sobie włosy, tak, zrobić sobie czapkę z masy solnej i kartonu, no i masz.
0: No, trzeba będzie pomyśleć, no.
1: Bo to takie kupowanie kostiumów to też jest coś zupełnie innego. Jak będę stary i dzieciaty, to bardziej bym właśnie szedł w to, żeby zrobić sobie kostium tak od początku do końca. Jak wiesz, jak parę lat temu wyszła, jak to się nazywało, Legion Samobójców, tak? To momentalnie w tym roku wszystkie dziewczyny w Stanach Zjednoczonych musiały się przebrać za Harley Quinn, bo było to po prostu na fali. I wszystko było, wiesz, kupne, wszystko było z Chin sprowadzone, wszystko było po prostu tak nudne i wtórne, że to nie miało sensu. Jeżeli sobie popatrzysz na takich cosplayerów, którzy no, też mają trochę skilla, no, nawet bardzo skilla, mają mnóstwo serca do tego, no ale to już jest coś takiego bardzo indywidualnego.
0: Ja bym się przebrał jednak właśnie za połączenie zombie z czymś innym. Zombie góral, zombie narciarz, zombie kosmonauta, zombie co trąbi, zombie... Nie wiem, ziombi, taki zaśnieżony ziębi, taki ja alternatywny
1: zombie.
0: No to jest po prostu pan Jurek z całym szacunkiem, nie życzymy mu tego, który po prostu zamienił się w zombie, no.
1: Tak wiesz, zamiast mózg byłoby pieniądze, suplementy.
0: Nie, no już tak nie mów. Byłoby...
1: Struktury za to!
0: Jak mogę wam pomóc, kochani, byłoby... Nie, no to już tak tego...
1: Szczepionki powodują wyziegliznę.
0: No, albo za kogo się jeszcze można przebrać? Za szturmowca z Gwiezdnych Wojen i taką drużyną całą napaść na bank. I komunikatory masz też takie, jako i tam... Szefie, jesteśmy w banku.
1: A to by w sumie nie było głupie. Jeżeli byśmy chcieli zrobić zamieszki, to sobie organizujemy, nie wiem, grupę ze 100 osób, wszystkich przebieramy za szturmowców, rozpieprzamy jakąś główną ulicę w mieście, no i co? Nie wyłapią.
0: No, nie wiem. Musiałby się jakiś Jedi na przykład wyskoczyć. Jakiś na przykład policjant przeszkolony na Jedi, tak z fikołkiem przeskakuje w tych szturmowców, wpada. Błyskawice z dupy.
1: Tak, wyciąga taser i tak. Bzzzt, bzzzt, bzzzt.
0: Ale wiesz, to zawsze jest niebezpieczeństwo. Przyjdziesz do banku właśnie napaść jako szturmowcy, a ten co przy okienku, nie chcecie naszych pieniędzy. I tak. ci ręką.
1: To nie są pieniądze, których szukacie.
0: No właśnie.
1: O, to by było dobre, ale kurde, mieć takie, mieć, jaką moc Jedi chciałbyś mieć?
0: No, trudne pytanie. Czy przyspieszenie, czy leczenie, czy walenie błyskawicami z dupy?
1: Czy mi się telekineza bardzo podoba.
0: Telekineza?
1: No, wiesz, siedzę sobie na dupie, gram w gierki i tylko bzzzt i się włącza czajnik z wodą, nie? Bzzzt i sobie nalewam herbatę. Bzzzt. Nie muszę wstawać, nie muszę nic. Wszystko ogarnięte, wszystko zrobione.
0: Ja bym sobie wziął moc wykrywania mocy, bym wykrywał Jediów i od razu bym szkolił jako mistrz. Tak bym udawał, że wszystko umiem, a tak, tylko bym dawał takie rady. Musisz sam poszukać odpowiedzi.
1: A potem jakiś łowca pedofili by się tobą zainteresował. A tutaj widzę, pan robi takie nielegalne nauczanie dla małych chłopców, ale dawałem im moc. To nie była moc. To była pigułka gwałtu.
0: To pan po pigułach byłeś, panu się pomyliły rzeczywistości, gęstości.
1: No w sumie wiesz, przyspieszenie też możesz mieć od koksu. To może wiesz, może z tymi mocami aż tak trudno nie jest. Nie musisz mieć tam jakichś midichlorianów, co było tak krytyjskim pomysłem, że jejku. A żeby zacząć naukowo tłumaczyć magię. Jezu, tfu, to jeden z najgorszych pomysłów z bardziej kanonicznych Gwiezdnych Wojen. Ale może nie wiem, może jakieś moce z zupełnie skąd inąd. Jakiś taki Doctor Strange, o. To jest, kurde, chyba mój taki najbardziej mocarny w moim stylu typek.
0: A powiedz coś o nim, bo ja mało wiem o doktorze Dziwadło, czy jak mu tam...
1: No, ja go znam niestety tylko z filmów, więc nie jestem przekonany, czy tutaj mogę, czy moja opowieść będzie kompletna. No, ale...
0: Doctor Strange, tak?
1: Tak, Doctor Strange.
0: Marvelowski. No to czarodziej, faktycznie wielka moc, no i kamień czasu ma, mógłbyś kontrolować czas.
1: Dokładnie, zaglądać sobie w przyszłość i tak na przykład sobie zobaczyć, a tutaj kurde krawiec będzie chciał mnie zażyć na audycji w ten sposób, a się przygotuję, a sobie tutaj coś poczytam i... Albo krawiec, właśnie widziałem 493 tysiące różnych rzeczywistości przyszłego radia. W ilu wygrywamy? W żadnej
0: idziemy stąd coś. Zamykamy to radio, kopnę w mikser, zaraz do Lombardu zaniosę, koniec. Ja już mam dosyć.
1: A potem biorę ten mikser i... Aj, kurde, sukces! Jeden scenariusz, o którym mu nie powiedziałem, wyrzucić krawca z nocnego radia i jedziemy. I tutaj licencyjka FM od razu. Tutaj międzynarodowe oddziały. Bym miał, nie wiem, założyłbym sobie swoją własną farmę troli. To by była dobra supermoc.
0: Farma polskich troli, no to ostatnio wyszło, że współpracuje, że telewizja z taką farmą współpracuje. TVP, jakieś drony na lisa wysyłają, to się, nasza telewizja się zamienia w taką tajną jednostkę, tam masz szpiegów swoich wysyła, drony na lisa, hejterów, troli, armia, siedzą w takim pokoju, wiesz, po horyzont, takie łyse pały i tam przy komputerze piszą.
1: Kochanie, spotykamy się już pół roku, czas najwyższy, żebyś dowiedziała się, czym naprawdę się zajmuję. A czym się zajmujesz? Jestem komandosem w telewizji polskiej.
0: Ostatnio mieliśmy szczególnie trudną akcję. Zginął Jimmy, kiedy wyszliśmy do domu Lisa, a on akurat miał wodę spuszczoną w basenie. Dzisiaj skoczył, chciał salto zrobić, spadł, łeb się rozwalił. Musieliśmy akcję odwołać.
1: Pamiętasz, kochana, ten wypadek, co mówili o tym, że się rozbiła rządowa limuzyna? No tak, no to myśmy prowadzili.
0: Ale tutaj słuszny komentarz przyganiał kocioł garnkowi, że Ruscy mają troli, a sami ich hodowali.
1: Znaczy tak poważnie się temu przyglądając, no to międzynarodowe organizacje wolnościowe robią raporty dotyczące właśnie wpływu tych troli, ponieważ można w dość łatwy sposób wychwycić na przykład to, że za dużo podajesz dalej informacji na Twitterze albo za szybko publikujesz posty na Facebooku. No nie da się napisać komentarza na jednej grupce w jedną sekundę, potem w następnej grupce w drugiej sekundzie i tak dalej. Można wychwycić takie typowo trollerskie, botowe, nawet odróżnić też trolla od bota. No i o ile faktycznie mamy troli, no to nasze trolle są głównie zgrupowane na Twitterze. Nie wykryto ich za bardzo na pozostałych mediach społecznościowych, natomiast jak się spojrzy na zagranicę, szczególnie na Rosję, ale też Chiny, też Stany Zjednoczone, no to jest ten problem tam dużo bardziej powszechny i zauważcie, że u nas tak, że my to aż tak odbieramy. Jakieś właśnie takie historie, że ktoś podaje dalej cały czas tę samą informację, jak tam było, że no właśnie widziałam tam dwie nauczycielki, które sobie piły kawę w Starbucksie, a potem poszły na protest, czy coś takiego. I to już nas bodzie, to już nas wkurza, więc pytanie, jak bardzo źle jest w Rosji. Daj mi dwie minutki, postaram się znaleźć ten raport, bo miałem go kiedyś do nocnego Marka, ale jakoś umknęło.
0: Szukaj, szukaj. To nie był Jackowski, bo stworzyliśmy takiego psa Jackowskiego, który wywąchuje, właśnie też mamy takiego, to taką maskotkę w Nocnym Radio, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z panem Krzysztofem Jackowskim. To jest taka
1: nasza... Uff, daj mi powąchać buta! Daj mi powąchać buta! Uff.
0: Jackowski, już zostaw Jackowski! Zostaw Jackowski! Jackowski!
1: Wojna będzie na Ukrainie! Wojna!
0: Jackowski! W dupę się! Jackowski, zaraz w dupę się! Już, spokój, już! Znacie, Jackowski wywąchuje wszystkie sprawy. Wywąchuje, no właśnie. Nie, no tak się śmiejemy, no bo pan Jackowski też wywąchuje, no to tak. To jest no taki dowcip, może jakiś lekko niesmaczny, ale czy, słuchajcie, czy my tutaj mówiliśmy, że będzie smaczne radio? Owszem, były audycje kulinarne wspaniałe tutaj. Anusz Widelec na przykład. No, ale to nie jest radio kulinarne, tu nie musi być smacznie, też my nie jesteśmy zupa pomidorowa, nie muszą nas wszyscy lubić, też tutaj zaznaczmy. No właśnie, a ja widzicie, dość kulturalnie się do was wyrażam, chociaż se nie zasługujecie, nie żartuję, tam zasługujecie w sumie. Pajackowski, coś napisał. A ktoś inny, pewnie Bieluń, ale to co, że my tutaj się Bieluniem struliśmy i dlatego takie głupoty gadamy na antenie, czy co? Jackowski tam szuka jeszcze, tropi. No właśnie, ja sobie wyobrażam taką walkę hakerów. Dwie armie, Polska, ruskie trole, hakery, polskie trole wysyłają na siebie jakieś tego, dedosują się wzajemnie, wysyłają sobie jakieś pogróżki, paczki z gównem na zły adres i zmieniają jeden drugiemu dane, zmienia już taki wysokolevelowy troll, haker, zmienia komuś dane, wysyła mu narkotyki, pornografię, broń, wszystko mu do paczki ładuje, wrzuca mu, tam mu swat przyjeżdża, rozwalają mu szyby, okna, zaryj go po prostu, gleba mówię, nie patrz, kufa, nie patrz. No i kopa go tam. Jackowski coś znalazł, uwaga.
1: No właśnie nie znalazłem, bo jak szuka po jakichś słowach
0: Jackowskich.
1: Fake newsy, trolle, polityka, internet, Polska, Rosja, to mam, wiesz, mnóstwo takich bieżących informacji dzień po kurwa dniu. Ale postaram się to, nie wiem, może jakoś w komentarzu wkleję czy coś, bo powinienem mieć to w swojej historii. Historia! Ale wyłączyłem się z trybu poszukiwania, dlatego że wiesz, jak wyglądają naprawdę wojny hakerów? Siedzisz sobie przed laptopem z jakimś tam piwkiem albo energetykiem, no i no kiedy ten skan się skończy? Kiedy ten brute force się skończy? Oj, no tutaj znowu muszę włączyć VPN-a. O kurde, tylko żeby nie usnąć. O, coś jest! Coś jest! A nie, to sam siebie zhakowałem. Kuźwa, znowu.
0: No. A ja tak się dziwię się, bo tutaj ktoś napisał, że dlaczego bot nie działa. Czyżby się zepsuł bot redakcyjny powiadamiający o streamie na radio?
1: A nie wiem, nie wiem.
0: Ja jestem, ale ja jestem połączony z Radyjkiem i chyba jesteśmy na streamie, jeszcze sprawdzę dla pewności. Na YouTubie na pewno, ale też no, jesteśmy, no przecież komentują już cały czas tu ludzie, no co ja sprawdzam. No nie wiem, co z tym botem Klapaucjuszu, nie wiem. Ostatnio tam się różne tam z serwerem różne rzeczy nam dzieją, nie z naszej winy.
1: No będę to sprawdzał. To znaczy tak, być może się wywalił bot do Chatango, natomiast bot mailowy, który jest dostępny w strefie premium, działa bardzo dobrze.
0: A, no i dokładnie. I krótko na temat i wszystko wiemy. No i okej. Patrzę jeszcze, co tutaj na drugim czacie się dzieje. No, a tym, którzy się spóźnili, przypominam, że audycja Smucikoń to audycja zupełnie taka bez sensu. Tu wszystko może się zdarzyć.
1: Jeżeli myśleliście, że luźne gadki są o niczym, podtrzymajcie mu piwo.
0: Dokładnie. To właśnie ma być audycja o niczym. To ma być głupawe. To ma być bez sensu. To ma być w ogóle nieprzemyślane, niedopracowane, byle jakie. Durne, nawet bym powiedział, wulgarne czasami. I takie jeszcze niedopracowane mocno.
1: Bez sensu, mówisz. Czekaj, podepnę dysk z modelem.
0: Audycja bez sensu, bardzo dobre. Taki sobie zrobię dopisek. Smucikoń, audycja bez sensu. O.
1: Bo mam tutaj takie narzędzie, dawno temu napisane, kiedy się wykorzystałem podczas pierwszokwietniowej audycji, ale wówczas się nie sprawdziło aż tak bardzo, jak bym chciał. Pamiętasz krawiec? Generator komentarzy na nocnym radiu?
0: Oj, to dawno było chyba.
1: To było raptem w kwietniu.
0: I co tam było? I co można było przykładowo wygenerować?
1: Czekaj, muszę sobie to odrobinkę...
0: Coś podobnego mi chodziło po głowie, żeby właśnie wygenerować jakieś takie dla generatora, dla trolla, takiego, co gdzieś tam wpisuje komentarze, takie właśnie jakieś frazy, typu nocne radio jest najlepsze, oh yeah! Druga jakaś tam, słuchaj nas dzień i w nocy, tylko teraz! No i potem tu łączyć jakoś tam właśnie, nocne radio jest najlepsze, oh yeah! Słuchaj nas teraz dzień i w nocy!
1: No dobra, to zacytuję, co mi tutaj mój model wypluł. Aczkolwiek są to dość stare komentarze, pochodzące niemal sprzed roku i więcej. Teoria wielkiego nieróbstwa. Zarządzanie tym, co wszyscy potrzebujemy, osobnych źródeł chrześcijaństwa nie był szczególnie rzeczywiście, że krawiec prosił cytaty. Robert Cialdini, wywieranie presji akceptacji zła do twojego pomysłu na polski rząd. Chce je, olewa i wiedzą mało szkodliwą, ale do życia wdzięte i nakładania kar. Łącznie z prawicowy program, zobacz, co mi zwyczajnie przeprosić za wiedzę w model płaskiej ziemi, ogólnie zasobów.
0: No, ja uważam, że to bardzo mądre było. Sporo z tego wniosłem. I to jest no, po ludzku kawał dobrego po prostu tekstu, który, no, z którego wszyscy możemy, myślę, coś się dowiedzieć, prawda? No.
1: Kontynuując, przeciętny człowiek, którego byt zależy ogólnie, a jest najważniejszy, bo zdążyłem przeczytać abstrakt i doświadczenia wynika, że wierzyli w zakresie, szybciej będzie zawitać, konfrontacja intelektu z powodu mowy, nie że ma rację, wreszcie doznania dźwiękowe, gdy wszelkie dziwne, że lada co przyznaje swoich wyobrażeń. Dziękuję wam, dziękuję, że nadwaga jest żadnym poparciem tezy, bo szukam, jak ty ustosunkowałeś się, kierują się na fejsie, o ile męskich for packerów sprawdzałeś, że pojąć zaczynamy dopiero od pułapu treści, i dziczy, chyba że Zenon się do kościoła państwa poprzez wrzucenie bronił Żydów, a zadzwonię na Facebooka polubione kilka dni temu, urodziła mi się godopis.
0: Jak państwo słyszeli, nasz dzisiejszy gość ma wyjątkowo ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Pan profesor, który dzisiaj nam tu taki wykład, no krękajcie narody chciałoby się rzec, nawet, no... Ja tutaj też pochylę czoło nad wspaniałą polszczyzną pana profesora. Przepraszam, że tak się podlizuję, ale pan jest taki wybitny. Panie profesorze, po prostu nie mogę się, wzruszyłem po tym, że pan jest taki wybitny. Może jeszcze pan coś doda, jakieś takie przesłanie na koniec?
1: Muzea, teatry, kina, parki, pomniki Żydom, a oni nie zrobili, że mamy wolność niedługości. Ciekawe odchyły, biblijne przykłady o syntezatorach mowy nienawiści dla smartfon, którego większość doświadczeń w stratosferę. Dziękuję.
0: Pan profesor, myślę, doskonale się wpisał ze swoim...
1: Ale syntezatory mowy nienawiści! Idealne! Łańcuchy Markowa, kocham was.
0: No.
1: Może wiesz, może nocne radio to jest taki syntezator mowy nienawiści. Reputacja nas pewnie wyprzedza.
0: Syntezator głupoty chyba. Syntezator, nie wiem.
1: Nie, w tym żadna maszyna nas nie zastąpi.
0: My jesteśmy ten syntezatorem chaosu. Tutaj ciągle coś innego jest, jakieś dramy tutaj już. Coś, jakiś już słuchacze już chcą o kimś tu rozmawiać. Ty, bo tu ludzie tak przychodzą i tak jak na takiej wsi. To pani potrzebowała. A słyszała pani, co tam u tej krawcowej wdrzają. Co z... głupia baba stręca po prostu. I będziemy się obgadywać tutaj nawzajem, coś wy dołączycie i zrobimy sobie taką audycję. Może fajny klimat byłby, taki wsiowy właśnie, taki. Wyobrazimy sobie, że jakieś takie Magiel Radio i tam w maglu jednocześnie tam nadajemy, wydzwonicie i tam właśnie, no może też mężczyzna zadzwonić i powiedzieć na przykład: z własnego radia, trole, będę przykłopów. Coś takiego.
1: Ty, ale to wiesz co, to ja tutaj szybko się przelecę po wszystkich słuchaczach Nocnego Radia, zbiorę tutaj plotki, poteczki, a rozłączę się na razie, zrobię miejsce dla innych słuchaczy. Jeżeli nikt się nie dołączy, to znowu będziesz skazany na mój ciepły, cieplutki dotyk języczkiem po mikrofonie.
0: Nie, dziękuję. Cześć, nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Prawda. No, tutaj mieliśmy przykład trollingu. Właśnie. Ale to już tutaj wymienię wam jego numer telefonu. 666 666 i 667. O, już myślałem, że ma jakiś diabelski numer telefonu. Ten potrzeba, bo mu tu SMS-a chcę właśnie wysłać. 666

Audycja ploty lepszego sortu. Takie fajne hasło. No, proszę bardzo. A kolejny słuchacz dżingla wkleił jakieś nutki. Ploty lepszego sortu. W tym tygodniu. I tutaj obgadujemy na przykład. Etam zgolił w końcu włosy pod pachami. Mamy dla was zdjęcia. Tam na ekran. Jak oceniacie nową fryzurę, a właściwie jej brak pod pachami Etama? Jeśli podoba wam się stan sprzed golenia, wyślijcie donejcika za 100 zł. A jak uważacie, że teraz jest fajnie w ogóle, tak jak po tym zgoleniu, zdjęcie numer 2, to wyślijcie donejcika za 102 zł. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że bawicie się z nami świetnie. Tak bardziej komercyjnie trzeba jakoś. To musi być power, to musi być nowoczesność w tym. Budowanie marki. Wszystko. I jakieś trzeba fajne modelki. Już myślę nad jakąś najlepszą agencją, żeby obsługiwała tutaj jakaś agencja reklamowa. Znacie jakąś drogą agencję reklamową? Jakąś taką, wiecie, po prostu jakąś taką mega sieciówę, gdzie się płaci 5 bajek za animacyjkę. Jakąś taką. No. Ja bym sobie wynajął dla nocnego radia. A co? Ja nie mogę ogółem wynająć? Będę chciał, to se wynajmę. O. Trochę major Suchodolski, nie? Z takimi audycjami masz gwarantowany sukces z lewej strony. Taki jest komentarz. To chyba do mnie, że za bardzo lewoskrętny jestem. A co powinienem zrobić w takim razie, żeby być bardziej prawoskrętny? Słuchajcie, napiszcie, ja się postaram dostosować tutaj, jakoś wdrożyć. I zrobić tak, żeby się prawej stronie spodobało. Żeby tak po prostu z uznaniem pokiwali głowami i powiedzieli: bardzo dobrze czyni. Bardzo dobrze czyni, zaprawdę. Ten prawicowy krawiec nasz narodowy. Przynieśliśmy tu kwiaty dla niego, aby uczcić jego wspaniałość. Zorganizowaliśmy tutaj specjalną imprezę. Witamy wielkiego rodaka naszego, który powinniśmy pomniki już stawiać za życia, ale to jeszcze za wcześnie, jeszcze poczekajmy, ale zastanawiamy się, czy już nie stawiać. Wybitna osobowość radiowa. Proszę państwa, przed nami krawiec. Przywitajcie go brawami. Tam w tłumy w ogóle szaleją. No, taki prawicowy, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu. Potem przemowy będę robił takie prawicowe bardziej, takie... Jaka by to taka przemowa bardziej prawicowa była? Na przykład, jak wy to widzicie? Taka na przykład... Jakiś tak wróg powinien być, nie? Tak, wiecie, na prawicy, nie? Wróg jakiś taki, no to kto? Nie wiem, czy... Złe media opanowały eter radiowy! Muszę dużo rękami machać. Wąsika se zapuszczę może. No i takie bardziej prawicowe, czy może inne prawicowe takie. Na przykład takie prawicowe. To nasze radio i nie pozwolimy, aby jacyś tutaj różni tacy się szwendali. To jest nasze tutaj nocno-radiowe nocne radio. Antynocno-radiowcom mówimy nie. Koniec już. Skończyło się. Wszyscy, którzy nie są za nocnym radiem, są przeciwko nocnemu radiu. I czas nocno-radiowym podgryzaczom naszej anteny, naszej symbolicznej anteny, którą z takim trudem zakładał już nie żyjący dziś, ale jakże często przez nas wspominany ojciec i wielki nasz guru oraz mistrz, nie godniśmy jego stóp brudnych całować. Proszę państwa, wiecie już, kogo mam na myśli. Tego, który założył to nocne radio dawno, dawno temu, bo dziś mamy rok 2458,
Mam tu na myśli pra naszego pra dziada radiowca, ogłoszonego już świętym, święty krawiec od mikrofonu. Jakieś aleluja, nie? Patrzę, co tu jeszcze piszecie. Że jakieś zabawne tematy, co? Jakieś takie same smutne widzę. Wartości rodzinne są zagrożone przez lewactwo. Ale to co? Nie może mieć dziecko dwóch mamusi albo dwóch tatusiów? No ja nie wiem w sumie. Dwie mamusie to jakoś tak trochę już lepiej jakby. Ale z dwóch tatusiów? No a może tak gdzieś jest już na świecie i przestali się ludzie nad tym zastanawiać. Nie no, to się można długo tutaj debatować. I czemu mi takie tematy podrzucacie? Co mam teraz tutaj przypominać sobie jakieś rzeczy w tym temacie? Czy lewactwo, czy pedofilstwo jest związane ze sobą jedno z drugim? O takich rzeczach teraz w Polsce się debatuje. Czy pedofilstwo i homoseksualizm są ze sobą jakoś powiązane? Czy po prostu jest większe ryzyko, że, ja wiem, że homoseksualista zostanie pedofilem niż heteroseksualista pedofilem? Można tak to w skrócie powiedzieć. Co ja mam na takie tematy teraz tutaj gadać z wami? Dzień świra mi się zaraz tu znowu włączy po prostu. Ja pierdolę, kurwa. Już audycję prowadzę prawie godzinę, a nie dostałem nawet żadnego donate'a. Oto Polska właśnie i Polacy, którzy słuchać przychodzą, a nie dorzucą się do tacy. Ja pierdolę, kurwa. Tak, dzień świra bardziej, taki wkurwiony Adaś Miałczyński. Ja pierdolę, kurwa. Zapierdalam przy tym radio, wszystko tu robię. A ci przychodzą w brudnych butach, zadzwonią z głupim telefonem i myślą, że już załatwione. Ja pierdolę, kurwa. Muszę rymować jeszcze. Ja pierdolę. No, taki Adaś Miałczyński mi się... Ale on zaraz przychodzi na poezję i sobie wyobraża na przykład. Ale widzę ogród i siedzimy w nim my. Ja i ona. Ja i moja Danusia. On miał takie wspomnienie o kobiecie, z którą jakby przegapił, która gdzieś tam się pojawiła na pewnym etapie jego życia. Oni się rozeszli i on ją całe życie wspomina, tą kobietę, ten biedny Adaś Miałczyński. I tak się przełącza między tym trybem ogrodu, gdzie siedzi ze swoją księżniczką, a trybem ja pierdolę, kurwa, jak robi cokolwiek innego, jak uczy w szkole, jak wyciąga listy ze skrzynki, jak sobie nawet włącza telewizor. Bo reklamy też jakoś go już nie cieszą. Same związane jest niby przed 23, ale to jest chyba termin medyczny, chciałem powiedzieć, wagin oraz penisa. Wagina oraz penis. Mam dzisiaj jakąś taką zamotę, jak, że mi się słowa przestawiają, widać. No cóż, no i właśnie. Chciałem powiedzieć o kreskówce Brickleberry. Dobrze wymawiam tytuł? Dobrze zapamiętałem w ogóle? Tak, chyba Brickleberry. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak, Brickleberry. To jest coś takiego jak trochę jak The Simpsons albo Family Guy. Tylko że jeszcze bardziej hardkorowe i strasznie taka, jest to szybka kreskówka, tam się wszystko szybko dzieje, ktoś tam ginie, umiera, następny przychodzi, specyficzne takie tempo jest, jak już w takiej bardzo przesadzonej kreskówce. Mam tu na myśli, wiecie, że bohater odkłada słuchawkę od telefonu i dwie sekundy potem jest już zbombardowany przez samoloty F-16 na przykład, nie?
bardzo hardkorowa kreskówka i strasznie dużo tam jest wulgaryzmów i seksualnych dowcipów. Znaczy, co drugi dowcip, co drugi gag gdzieś się tam kończy na tej żeńskiej waginie albo na męskim członku. Więc może dla niektórych to będzie zbyt wulgarne albo zbyt hardkorowe na przykład. No bo to już tak jeszcze chyba o level wyżej niż Family Guy albo no, The Simpsons jest dosyć grzeczne, jak się zastanowić, nie? Dobra. A wysłuchacie Smuci Konia. Przypominam, że to jest audycja, w której wszystko może się zdarzyć, żadne reguły nie obowiązują, więc możecie zadzwonić na przykład, dodając sobie nocne radio do Skype'a, do kontaktów. Ja tu wtedy robię klik, wystarczy jeden klik i już słuchacz znik, tak by powiedział jeden nadający. Audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dobra, przepraszam bardzo. Zapędziłem się. Można dzwonić w każdym razie do nocnego radia i podrzucać dowolne tematy.

Teraz pytanie, czy się znajdzie odważniak? Czy się znajdzie odważniak, co mikrofon ma? Jakiś taki wierszyk można by ułożyć. Może na zachętę ułożę wierszyk. Czy znajdzie się odważniak, co mikrofon ma? Chwyci on za niego, kliknie i zadzwoni do krawca. O, się zrymowało na koniec. Coś w tym stylu, nie? Albo, nie wiem, jakąś bajkę wam opowiem, słuchajcie, o małym Jasiu, co nie chciał dzwonić do radia i mu paluszki ucięło, albo coś. Jak jeszcze można by na was wpłynąć, żebyście dzwonili? Powiem wam tak od serca, popatrzcie na mnie, jak jestem jakiś głupkowaty, gadam bez sensu, co mi tam ślina na język. Tyle razy się już skompromitowałem. Jakoś tak głupawy głos nawet mam, jak tak se słucham, to taki wstręt mnie bierze, taki jakiś taki mamlasowaty głos mam. Taki, że to w ogóle tak się słucha jak jakiegoś, nie wiem, gówniarza trochę, a taki stary już. I taki stary, no i taki głupi też, taki już taki trochę początki demencji chyba mam. Muszę się przyznać, już tak mi się w głowie kotłuje trochę, ale to no tak bywa, no. Starość, nie radość, no. Może ktoś zadzwoni na przykład powspominać stare dobre czasy. To kiedyś to było. Kurwa. No, jak nikt nie dzwoni, to

mieszkanie będę miał, bo dorobię się do tego czasu własne, takie duże, wielkie, basen, a jakieś tam drinasy w ogóle, panienki zaprosiłem, nie, no panienki będą już z nami, słuchaczki Nocnego Radia są panienki najładniejsze. Muzyka fajna, impreza, wszystko w ogóle, dziwki, koks, Firefox, nie, to przesadziłem już trochę. Jakoś kulturalnie sobie, nie wiem, pogramy w magię i miecz na przykład, nie? I wy wtedy powiecie, krawiec, mógłbyś zrobić nam herbaty? A ja wtedy powiem, nie! Nie! Właśnie za to, jacy jesteście, że nie chcecie zadzwonić nawet. To właśnie tak wam zrobię.

Krawiec, nie kłam. Nocujesz tylko tych, co wysyłają donaty w dolarach. No. Niech będzie, że tak w sumie to trochę ma rację słuchacz lub słuchaczka. Bo no, porobiłem już, tak sobie zaplanowałem, że po prostu tych, co właśnie wpłacili od 100 zł wyżej, no to już nie będę tam do tego zawoził, do tego wynajętego mieszkania takiego, gdzie wstawiłem 20 łóżek, specjalnie pokupowałem. Tylko ich wezmę jednak jakiś, wynajmę im jakiś hostel, coś. Tych, którzy płacili dopiero tam, mam całą skalę, więcej niż milion, to ja ich zabieram na imprezę na jachcie, będzie wynajęty jacht. I tam w ogóle fajerwerki, zespół zaproszony, testowanie dobrych trunków, muzyka, DJ, wszystko. A tych, co nic nie wpłacili, to w ogóle gdzieś tam na śmietniku, wiecie, do kartona. A jestem okrutny. Mam jeszcze magię i miecz, pisze Lawia. A ostatnio kolega właśnie powiedział, że ma z ziomeczkami taką fazę, że sobie grają w tą magię i miecz, nie? W tą starą, dobrą magię i miecz. Taką jedną z pierwszych naprawdę fajnych planszówek w sumie, jakie wyszły w Polsce. Może przesadzam, no bo swego czasu dużo w ogóle planszówek wychodziło. Niektóre piracone nawet, na przykład Gwiezdny Kupiec, czy inne te podobne gry. Coś tam o Wikingach jeszcze było. No, na początku piracili, potem wydawali już na licencji. Z magią i mieczem, wiecie, że ja nie do końca wiem, nie mam przekonania, czy to jest na licencji wydane. To było wydawnictwo Sfera, może? No, zobaczmy. Może się ukazały jakieś reedycje, no pewnie się ukazały. No teraz, skoro planszówki ogólnie są bardzo popularne i ludzie to lubią, widać już nawet starsi sobie często w nie grają. Jak się przekonają, że to nie jest nic strasznego, a to musi być prosta. W ogóle w Polsce Sfera na licencji Games Workshop. Dzięki za podpowiedź, potrzeba. Tak myślałem, no, że to już było na licencji, tylko tam jest jakiś taki dziwny myk, bo na przykład ilustracje do kart zdarzeń są czarno-białe, pewnie jak widzieliście. Przynajmniej w tej edycji, co ja miałem kiedyś i sprzedałem, niestety. Żałuję trochę, bo miałem ze wszystkimi dodatkami. Tam kosmiczna otchłań, podziemia, coś takiego, nie? No i myślałem, że a w oryginale, w talizmanie, bo talizman to jest odpowiednik, nie? W talizmanie od Games Workshopa pewnie też. W oryginalnym są kolorowe te obrazki zdarzeń. Tak mi przynajmniej ktoś kiedyś powiedział. Nie widziałem tego oryginalnego talizmana. Dodał jeszcze, że figurki są ponoć nie takie na kartonikach, jak że się przyczepia, wiecie, po prostu kartonik na podstaweczkę, tylko że są jakieś lepsze, takie plastikowe czy coś. No to już chyba kręci, myślę, że to by się tam nie zmieściło, tyle tych bohaterów tam jest do wyboru. Więc może ktoś ma jakieś informacje, jak to naprawdę jest z grą talizman, względnie magia i miecz, jak ktoś woli, bo to właściwie to samo, nie? No może mówi o reedycji właśnie, może,

0: Ale nie, bo ja już to właśnie bardzo dawno temu słyszałem, więc to mi to trochę nie pasuje, nie? Może po prostu często jest w świecie biznesu tak, że się sprzedaje na jakiś kraj jakąś tańszą licencję, na przykład na starą wersję gry, a u siebie w kraju się wydaje najnowszą. Jak jest jakiś biedniejszy kraj, albo taki, z którym się mniej robiło interesów czy coś, to może właśnie się proponuje. Mamy tu licencję na starszą edycję, która właśnie już powoli się zmienia. No i w Polsce mogła się ukazać po prostu starsza trochę edycja Talizmanu, nie? W Eurobiznes grałem, pisze Psycho. No, też fajna gra. Udająca monopol, ale troszkę inny klimat jakby. Okazuje się, że w takich grach wszystko w bardzo dużym stopniu zależy, cały klimat tej gry, od tego, jakie mamy właśnie wydanie tego, jaką mamy wersję tej znanej gry. I się kręcimy w kółko i zarabiamy. Czy to jest... Miałem kiedyś taką wersję, to był taki polski Monopoly. O, i bardzo fajnie, bo dodzwonił się Etam, który się orientuje w różnych fajnych retro rzeczach. Cześć, Etam.
1: Cześć, ale zanim o retro, to muszę przekazać pozdrowienia dla wszystkich na radiu sympatyków Edyty. Edyta niestety już na radiu się nie pokaże, ale pozdrawia wszystkich swoich sympatyków, także tak na wstępie. A co do gier...
0: No to czekaj, no to wiesz, jak powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Skoro Edyta sama nie chce tutaj się pożegnać jakoś z nami, to chyba coś się obraziła o coś, tak? Zgadłem?
1: No kto by tam kobiety rozgryzł? Wiesz, jak to jest. Ja nie wnikam w kobiety, więc że tak powiem, nie będę tutaj drążył tematu. Tylko przekazuję pozdrowienia dla wszystkich.
0: Aha, no spoko. Sympatyków. Jak są pozdrowienia, to też jest w sumie miło. No ale to Edyta, jak słuchasz, to wiesz, to fajnie by było coś tam się odezwać, napisać, skoro jest tak, że wielu słuchaczy cię lubi, a zawsze się znajdą tacy, którzy coś tam przykrego napiszą. To normalne, każdy, im ktoś jest popularniejszy w internecie, tym więcej ma zarówno hejtu, jak i pochwał. Wyjątkiem jestem ja, uwielbiany powszechnie i po prostu kochany krawculek.
1: Być może znajdziecie Edytę już niedługo na internecie solo, ale nie wiem, jeszcze nie znam szczegółów. Jeśli się zgodzi i już będzie, że tak powiem, gotowa, to wam przekażę, tym, którzy by chcieli jakoś tam dotrzeć, ale to mówię, to jest na razie, z tego co wiem, szczerze nie robię wielkiej tajemnicy, jakiś tam jej projekt, który planuje w przyszłości. Także.
0: No, czyli tutaj się trochę to zazębia z tym, że z tymi planami, żeby mieć kanał swój, nie? Spoko, ja się deklarowałem wcześniej, że pomogę chętnie, jakby co, to Edyta, zadzwoń i napisz, to zrobimy tam kanał. No, a Etam, pamiętasz, tutaj napisał też słuchacz o polskiej wersji Monopoly Fortuna i to było właśnie chyba to, co ja miałem. Tam, co tam było, dzielnice Warszawy, czy jakieś takie polskie znane miejsca z różnych stron Polski, jak to było?
1: To tam były między innymi hotele Savoy i tego typu rzeczy, tak? Znaczy, to była taka przedwojenna, przed pierwszej wojny światowej tam były hotele i hotelki, hoteliki i domy takie, no, retro, bardzo w retro stylu, ale Fortuna pierwsza nie była. Pierwszą grą Monopoly był Bankrut. Taki facet narysowany w podartym garniturze i czapce z wywalonymi kieszeniami na lewą stronę i to była pierwsza gra, która wyszła, była dostępna w składnicach harcerskich. Drugim takim monopolem właśnie polskim była Fortuna, zresztą też ją mam. Znaczy, Bankruta kolega kupił, ja kupiłem, mi rodzice kupili wtedy Fortunę, a później trzecia wersja to już była taka bardziej uwspółcześniona pod koniec lat 80. i nazywała się Euro, czy jak to woli, Euro Business. I tam już kupowaliśmy europejskie rzeczy, no, za jakieś tam, nie pamiętam jaka tam była waluta, ale jakaś taka chyba euro właśnie już, chociaż jeszcze przed wejściem euro. Musiałbym sprawdzić, bo na pewno Fortuna, Euro Business gdzieś jeszcze mam zachomikowane.
0: Jak więc, jak słyszycie, sporo było tych odmian popularnej gry. Niektóre na licencjach, niektóre, bo to nie wiem, czy oni to opatentowali sobie, taki system gry. Jak ktoś zrobi na przykład jakiś pol biznes i tam będzie, będą bardzo same jakieś takie polskie klimaty, to, to czy pozwą, że to zerżnięte?
1: No tego typu gry, gdzie mamy planszę i mamy właśnie tą taką trasę, czyli gramy jak Chińczyka, idziemy sobie trasą dookoła i możemy coś kupić lub nie kupić, są obecnie już od kilku lat, właściwie od dekady dobrej, promowane przez doktora Kiyosakiego. To jest taki bardzo znany ekonomista, znany na świecie, który promuje grę Cashflow 101 i 202. To jest właśnie gra na takiej zasadzie troszeczkę w stylu eurobiznesu, fortuny czy właśnie monopolu. Różni się jedynie tym, że oprócz pieniędzy i kupowania mamy tam dwie ścieżki, tak zwaną ścieżkę wyścigu szczurów i ścieżkę szybką inwestorów i biznesmenów. No i różni się tym, że ma oprócz pieniędzy ma jeszcze tak zwane zestawienie finansowe, które się robi w trakcie jak gdyby gry.
0: Okej, słuchaj, a jakieś takie inne jeszcze gry ci kiedyś tam wpadły w oko jakoś bardziej? Które gry w ogóle planszowe uważasz za takie najbardziej debeściarskie, takie, które moglibyśmy tu polecić słuchaczom, żeby se kupili? Bo to jest naprawdę świetna rozrywka, taka uniwersalna. Możecie w to se pograć z babcią, z ciocią, ale równie dobrze z ziomeczkami, z dziewczyną, z chłopaki, dziewczyny. To w planszówki każdy lubi grać tak naprawdę, jak ma ochotę po prostu w coś se pograć.
1: Wszystko zależy od tego, co uznamy za grę planszową, tak? No bo na przykład ja nie tak dawno, czyli w czasie ostatniej dekady, może półtorej, nabyłem w takiej pięknej walizce aluminiowej grę, wydawałoby się planszową, po prostu grę analogową w kasyno, gdzie mam żetony, po prostu pieniądze i dwie talie kart i różne systemy gier blackjacka, typowe oczko, pokera amerykańskiego, tam są omówione zasady, jak można grać po prostu, a po to tylko, żeby pograć sobie z córą, tak? Bo akurat mi się nawinęła taka fajna gra w jednym ze sklepów. W tej chwili na przykład w Carrefourze, jeżeli stoicie w kolejce, nie wiem, czy każdy Carrefour jest tak samo zrobiony, ale jest coś takiego, co było też modne za komuny, to znaczy kupowaliśmy jedno opakowanie i było tam na przykład kilkanaście albo kilkadziesiąt gier upakowanych w jednym opakowaniu. I teraz coś takiego widziałem na stojaczku przy kolejce do kasy w formie takiego malutkiej jakby walizeczki, gdzie otwieramy i mamy takie mikroplansze, że są szachy magnetyczne, warcaby, go, plus tam jeszcze jakieś inne gierki typu Chińczyk, także możemy sobie wziąć
0: ze sobą. Ale to wiesz, to są stare takie mega znane rzeczy, mega uniwersalne gierki, a ja właśnie chciałbym trochę popromować i zachęcić słuchaczy, żeby takie nowoczesne sobie, wiesz, współczesne całkiem jakieś planszówki na przykład nabyli, bo to jest rozrywka, no, fajna, można się spotkać, jest pretekst, żeby się spotkać, można się przy tym napić piwa, można sobie pogawędzić, dlatego dobrze sobie po pierwsze dobrać planszówkę do wieku. Wiadomo, że są dla dzieci gry planszowe i są dla dorosłych, a są nawet dla całkiem kumatych ludzi. Gry, w których się ustala jakąś strategię, gry są handlowe, takie kupieckie, gdzie magazynujecie sobie jakieś zasoby i rozbudowujecie swoją osadę. To samo robi oczywiście wasz przeciwnik po drugiej stronie stołu. No, są już takie bardziej zręcznościowe, może ktoś woli, że wyciąga tam się jeden klocek spod konstrukcji i na przemian, nie? I komu się zawali konstrukcja. No taka, żeby się pośmiać. O, zawaliło mu się, nie? To taka dla Polaków, dla nas taka gra, że się cieszymy, ale mu się zawaliło.
1: Coś w rodzaju Bierek w dawnym stylu. Bierki taka była bardzo popularna gra. Wiesz co, przypomniała mi się pierwsza gra, którą miałem okazję widzieć, ona była reklamowana w połowie lat 80. w fantastyce i to była taka gra przygodowa, nazywała się Labirynt Śmierci. Była strasznie ciężko dostępna, ale tam figurkami były, jak pewnie się domyślasz, kartonowe wycinanki, które się robiło po prostu i sam robiłeś sobie pionki. Ale ona miała jedną ciekawą cechę, mianowicie plansza, na której się gra odbywała, za każdym razem była inna, ponieważ pola planszy były losowane przed każdym ruchem i tworzyliśmy jak gdyby pole gry, czyli ten labirynt tytułowy, tworzyliśmy w trakcie rozgrywki, nie? także nigdy nie było wiadomo, jak będzie wyglądać plansza. Takie bardzo ciekawe podejście to było. Oczywiście gracze później sobie fantazjowali, na przykład dorabiali, bo to kupowaliśmy w formie do pocięcia, w formie takich kartonowych, już nadrukowanych zestawów, a ponieważ tego była ograniczona ilość, to potem sobie dorabialiśmy do tego różne inne pola, których na przykład nam brakowało, jakieś inne rozgałęzienia, jakieś inne komnaty, jakieś dodatkowe opisy i na przykład w ten sposób powstawały jakieś dodatkowe elementy do rozgrywek. Nie wiem, czy na przykład osoby, które grały w Fortunę, czy w Bankruta, czy w Eurobiznes, czy Monopol, na przykład miały coś takiego jak dorysowywanie sobie banknotu, bo tych z gry prawdziwej zaczynało brakować w pewnym momencie.
0: Nie wolno, nie wolno, bo się psuje pieniądz. Potem jest zepsute, no, nie wolno nic rysować.
1: Ale my wymyślaliśmy, że bankier, bo tam, jak pamiętasz, pewnie był bankier zawsze, który trzymał kasę, mógł udzielać kredytów. To i to tak dochodziło, jak gdyby. Także te gry rozwijały fantazję. I to taką fantazję oczywistą, która dzisiaj dla nas jest oczywista. No, kiedyś nie było w banku kredytu, można było pożyczkę w pracy wziąć. Nie? Także my żeśmy takie rzeczy wymyślali dodatkowo. I tutaj jest to ten plus właśnie, że takie gry bardzo rozwijały wyobraźnię. A co więcej, ja na przykład z braku laku, że nie były one dostępne za bardzo, to na przykład z kolegą żeśmy sami zrobili grę przygodową, która się działa w świecie Gwiezdnych Wojen. Narysowaliśmy po prostu plansze, zrobiliśmy tam jakieś opisy do plansz, jakieś karty do tego i sami żeśmy taką grę stworzyli. Oczywiście powstał tylko jeden egzemplarz, nie? No ale graliśmy w to.
0: Są też takie gry typowo imprezowe, gdzie na przykład składacie jakąś zwariowaną maszynę. O, Donate przyszedł zwariowany. Przepraszam, na chwilkę.
2: Tu Wumba, halo, smutasy, można zadzwonić. Pozdrawiam wszystkich. Nocników 19 zł.
0: Tu Wumba się odezwał po raz pierwszy chyba w historii radia słuchacz za pomocą Donate'a się zgłosił, jak przez krótkofalówkę, i tu czy można zadzwonić? Pewnie, że można. Pewnie, że można. Chcesz, Etam, zostać na antenie i pogawędzić we wspólnym gronie, czy...
1: No, sam zdecyduję, ja mogę być na razie.
0: No dobra, to dołączamy w takim razie tu Wumbę. Tu wszystko się dzieje na żywioł. Ja sobie eksperymentuję też. Czy lepszy Hyde Park, czy lepsze rozmowy indywidualne? Też piszcie, bo to taka audycja, gdzie możemy sobie pozmieniać, jak tam tylko chcemy. A chyba tu Wumba jest w końcu z nami na motorze tutaj, gna jakimś mrocznym.
3: Siema.
0: Ghost Rider jakiś. Siema. Gdzie tak pędzisz tym motorem?
3: Ale masz głos zupełnie inny teraz na Skype'ie niż w audycji. Czekaj, ustawię wszystko sobie, słuchaweczki, wszystko. Słuchać mnie dobrze?
0: Doskonale cię słychać, doskonale.
3: Cześć, tam, siema, nocniczki wszyscy.
0: Dzięki wielkie za donajcika, stary.
3: Nie ma za co, trzeba wspierać najlepsze z gówna radyjek.
0: No ba. Też fajne hasło. Najlepsze z gówno radyjek. To też bardzo takie piękne hasło pod logo. Właśnie, czy ty grasz w jakieś gry planszowe? Czy takie, wiesz, takie współczesne jakieś, nie?
3: Wiesz co, właśnie z reguły większość, 90% audycji, które słucham sobie z nocnego radia, to jest offline. Z racji tego, że prowadzę własny biznes i dużo jeżdżę samochodem, a wstaję rano codziennie w 4:30 rano i większość słucham...
0: Nie, poczekaj.
3: Większość słucham offline, ale jestem graczem od całe życie, ale na komputerze, wiesz?
0: Komputerowe gry.
3: Pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze, jak była w Warszawie Gambleriada w latach 90. Pod koniec lat 90. byłem drugi w Polsce w grze Quake 2 na przykład.
0: O, to mamy tu wymiatacza z piekła rodem.
3: Od wielu, wielu lat, przypuśćmy od 20 lat gram w gry i to gram namiętnie. I teraz sobie właśnie gram w nowe Call of Duty. Czekam na nowe Red Dead Redemption 2 na komputerze, na PC. Mój syn akurat ma Xboxa i w Xboxa sobie ciśnie. Uczę go wszystkiego, także z grami jestem In Plus na nowo. Też słuchałem sobie twoich audycji na temat gier i wcześniej wypowiedzi twoich na temat gier, twoich i Etama, bo też mieliście razem wspólnie chyba audycję na temat gier retro i tych, co było kiedyś. No to naprawdę wiele z tych tematów znam, także jestem na bieżąco. A gry karciane, gry planszowe raczej nie, bo nie mam z kim. Nigdy nie miałem towarzystwa, które gra w karcianki.
0: No jak będziesz chciał kiedyś na przykład gdzieś, nie wiem, do rodziny pojechać, czasami tak się szuka, że jakby tu czas urozmaicić, to można sobie siąść na przykład z kimś tam i pograć przy stole. Spróbuj się kiedyś, wiesz, zapoznać z jakimiś planszówkami. W każdym sklepie, gdzie są różne gry, to ci doradzą, jaka, wiesz, powiesz tylko, co cię względnie jakoś interesuje, na przykład, czy jakieś wojskowe sprawy, to jakiegoś bitewniaka może ci dadzą, nie? Albo handlowe, to ci jakąś fajną handlową taką grę dadzą dla rodziny całej, to jest, nie?
3: Tyle, że
0: można z przyjaciółmi, można z rodziną, można z jednym nawet ziomkiem sobie pograć przy piwku, wiesz.
3: Chyba tylko trzeba do tego mieć ekipę, co? Bo tak samemu no to raczej lipa, a z rodziną to akurat ja mam zawsze konflikty rodzinne i się mało spotykam ze swoją rodziną, to tak no nie mam z kim grać, wiesz co ci powiem.
0: To jakąś taką na pojednanie właśnie, tam możesz jakąś grę na przykład, pogódźmy się,
3: wiesz,
0: taka gra.
3: Wiesz co, parę razy byłem w kasynie i czasami sobie chodzę do kasyna i lubię grać w Blackjacka na przykład, jest to coś, co...
0: I chyba właśnie wygrałeś i ci się tam monety wysypują, tak słychać w tle.
3: Nie, to nie u mnie.
0: To może...
3: To nie u mnie.
0: A, ja to u Etama może. Etam, jesteś z nami?
1: Jestem, ale ja jestem cicho całkowicie, także... Ale przypomniała mi się jedna super gra właśnie, taka towarzyska, jak jest rodzina, ale to takie najlepiej, jak nie takie rodziny typowe, tylko związki, że są pary. I to było już za komuny popularne, amerykańskie, podejrzane w amerykańskich filmach i to się nazywało flirt towarzyski, gdzie się też chodziło po polach, podnosiło się karty i takie różne tajemnice na przykład.
0: Nie, to tylko karty były, z tego co pamiętam, to były same karty.
1: No, ale była też planszówka flirt towarzyski.
0: Aha,
1: że
0: to nie znam.
1: Można było, że chodziło się i na przykład, że na jakimś polu stanąłeś, to zdrać jakąś tajemnicę tam, czy zrób coś tam. Nie.
0: To z dziewczyną można grać w taką grę, tylko trzeba ją trochę dostosować do dzisiejszych czasów. Już nie tam, czy coś tam, czy ta chusteczka, jakbym zgubiła pani chusteczkę, a ja bym przyniósł, to czy przyjęłaby pani, madame, tylko bardziej tak, chcesz się ruchać, to jakaś taka karta, chcesz się ruchać, psz, na stół, a
3: na
0: ona tam...
3: chusteczkę położyć.
0: Przepraszam, że taki wulgarny jestem trochę, ale...
1: Tak. Znaczy to rozbierany poker. Taki był kiedyś.
3: Butelka.
1: No, ale teraz nowa wersja jest taka, że zaczynamy bez ubrania, nie?
3: O! A co po czasie?
1: No, potem to co ma zrobić. Zrób loda, nie? Na przykład.
3: Ha, czyli...
1: Tylko takie są.
3: Bardziej gra w psikusa.
1: Znaczy u mnie jeszcze musiałaby być karta z gul zarost, nie?
3: Słuchajcie, poczekajcie, zmienię temat na sekundę, bo mi się przypomniało. Były dzisiaj u mnie w domu dzieci, na Halloween przyszły. Pierwszy raz mi się zdarzyło, kupiłem sobie dom nowy z moją dziewczyną. Mieszkamy od 2 lat na ulicy tam pewnej, w pewnej miejscowości. I siedzę sobie, ściemniło się, oglądam sobie Johna Wicka III, gdzieś tam na Orange'u. I nagle puk, puk, puk w drzwi. Przyszły dzieciaki, troje dzieci w jakichś maskach, cudach, poprzebierane, po cukierki, w ogóle byłem zszokowany i strasznie mi się to spodobało. Nie wiem, czy lubicie, jak się małe społeczności gdzieś tam, małe, czy uliczne, czy miejscowe małe łączą, ale było mi fajnie, że przyszły dzieciaki i chciały ode mnie cukierki wydębić w zamian za to, że tam zapukały, pokazały, wiesz, śmieszne minki, maski i widziałem, że dzieciaki się postarały, poubierały się w jakieś takie stroje, gdzie musiały troszeczkę pracy do tego wykonać i było to fajne, było to mi bardzo przyjemne. Etam, nie wiem, czy ty, Krawiec, zdarzyło ci się, że przyszły, czy do bloku do was, gdzieś tam macie taką okazję, że dzieciaki na Halloween przychodzą i chciał trochę słodyczy od was, czy nie ma tego w tych miejscowościach, gdzie wy mieszkacie?
1: Znaczy ja raz prowadziłem taką akcję, bo dziewczęta tutaj z koleżankami, córa kiedyś robiła tego cukierki albo psotę, ja na półpiętrze stałem, pilnowałem, nie? Żeby jakiś agresywny sąsiad tam nie pograł. Natomiast nie,
3: bo pilnować?
1: No a jak no nie pilnować? W bandych na przykład bandy zabrał cukierki dzieciaków.
0: Moja historia z kolei była trochę podobna do historii opowiedzianej przez Tuwumbę. Bo też właśnie, tak jak on opowiada, że siedział i sobie Johnnego Wicka 3 ogląda, jak tam łamie ręce nożami, zrzuca jucha tego, nagle taki wkurwiony siedział, zły, zmęczony, a tu i dzieci wesołe, fajne, i tęcza, juhu, cukierki, a on się rozweselił wtedy. To u mnie podobnie, tylko że ja Stevena Seagala oglądałem akurat.
3: Klasyka. No,
0: jak przyszły dzieci.
3: No, ale fajnie. Akurat...
0: Nie, no Steven Seagal to klasyka, oczywiście, że tak. No. Dla mnie to jest w ogóle świetny aktor. Bardzo mi się podoba, jak on łamie gościowi, nogę zgina w drugą stronę z takim zacięciem.
3: I ma ciągle taką samą minę, nie? Przez, kurwa, 20 lat tak gra w tych filmach, ciągle z tą samą miną wszystkich bije.
0: I mówi zawsze takim samym głosem, cały czas tak samo. Tak, szepcze, jakby taki był strasznie złowrogi. Zaraz, synku, zabiorę ci ten śrubokręt, wsadzę ci go w oko, twojemu koledze złamię nogę i wsadzę moją w dupę.
3: A widziałem ostatnio...
1: Ja od czasu Niko razem z Seagalem tyję rucho.
3: I brodę masz taką podobną jak on, nie? Tam.
1: No tak, no podobnie.
3: Widziałem zdjęcia Jean-Claude'a Van Damme'a ostatnio z tych starych filmów, naszego fightera. I tak się postarzał w ogóle, już chyba koki nie wciąga tyle co kiedyś. I okularki ma, i w ogóle buźka już mu się zestarzała, siwe włoski ma. I jakoś tak strasznie się zestarzał, nie?
1: Ale rzeźbę ma zajebistą dalej, bo on jest z takiej postury nie roztytej, nie?
3: No tak, ale tak jak przypominam go sobie, wiesz, z czasów takich... No parę lat temu, ładnych parę lat temu, to teraz widziałem i na Facebooku, mam tam gdzieś tam jego konto polubione. Tak się zestarzał dziadek, już się taki zrobił, że no czas leci, no. Co zrobisz? Myśli.
1: No tak, a co do gier planszowych, to ja sobie przypomniałem, że za dwa dni, czyli pojutrze, mam 23. rocznicę grania w pewną grę planszową. Na mieszkaniu tutaj jest plansza. I te pionki są zupełnie realne, żywe.
0: No tak, życie to gra, nie?
1: No jest coś w tym, kurczę, takie różne zasady, tutaj się zasady zmieniają w trakcie gry, nie? I to jest najciekawsze.
0: Też mieszkanie można by rozpisać sobie, takie właśnie strefy jakieś, nie? Kuchnia, coś tutaj, kibelek. I też można analizować, ile kto spędza na polach kibelek czasu, a ile na kuchnia, a ile śpi. No i tam z jakiejś karty zdarzeń se odbierasz z tego, ze skrzynki pocztowej, i tam otwierasz se list i idziesz do więzienia.
3: Podatki.
1: To właśnie dzisiaj mi zadzwonili właśnie z taką kartą podarunkową i dostałem kartę. Zużyłeś mało wody i mało ciepła, dostajesz zwrot 600 zł.
3: Właśnie. Nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze w mojej grze czegoś takiego. Zawsze muszę.
1: Nie znalazłem sposobu.
3: Siema, potrzeba.
1: Jak mieć taki niski.
3: Dostałem wiadomość, że doszedłeś do rozmowy.
4: Tak, doszedłem. Doszedłem, bo tutaj.
0: Wybacz, nie zauważyłem cię.
4: Ja nie zauważyłem, jak dzwonisz tutaj grzecznie, pytam, czy można zadzwonić, idę sobie tutaj zrobić kanapkę, zrobić sobie dzbanek kawy i tutaj słyszę, już mi napitale i tak słucham, kurde, co ten krawiec dzwoni, co tam ktoś dzwoni do krawca, on nie odbiera, a to on do mnie dzwonił. Słuchajcie, w temacie planszówek i dobra, za chwilkę wrócę do Magii i Miecza, ale jedna gra, w którą ostatnio się bardzo zagrywam, to jest Terraformacja Marsa, która jest taką typową handlówką, w której poszczególni gracze konkurują ze sobą, kto więcej jako korporacja zgarnie pieniędzy właśnie w ustalaniu, żeby powierzchnia Marsa była przyjazna dla człowieka. Ale to, co jest wyjątkowe w tej grze, to jest, na pewno inne są takie, na pewno ktoś się tutaj znajdzie, ale to jest jedyna gra, którą znam, która ma tryb single player. bo w trybie single player też startujesz jako losowo wybrana korporacja, też masz swoje jakieś tam możliwości do wykonania, tylko że sam fakt terraformowania Marsa jest dużo trudniejszy, no i bardzo, bardzo, bardzo to polecam. A druga rzecz odnośnie, jeżeli ktoś nie ma ekipy do gierek, to współcześnie w większych miastach istnieją puby, w których można sobie pograć w grę ze znajomymi i myślę, że spokojnie można tam pójść nawet jako solo i albo zobaczyć tam, nie wiem, polubić ich stronę na Facebooku i zobaczyć, czy nie są organizowane jakieś tam turnieje. No i normalnie przyjść, poznać ludzi, wypić piwko, pograć sobie w jakieś gry, których tam mają multum na samym na miejscu, więc bardzo, bardzo polecam właśnie puby growe. Świetna rzecz. I jeszcze jedno małe sprostowanie dotyczące magii i miecza, ponieważ ten pierwszy czarno-biała magia i miecz wydana właśnie wcześniej przez Games Workshop i to była dokładnie taka sama, jaką mieliśmy w tej polskiej wersji. Też były czarno-białe karty, też wycinało się te wszystkie mieszki złota z takiej większej karty i to było takim ładnym papierze kredowym, ale to się wszystko gubiło i tak dalej. To było równie gówniane, tylko że potem było kilka reedycji tych gier w Wielkiej Brytanii u Games Workshop, tylko te reedycje nigdy do nas nie trafiły. I teraz można w Polsce kupić talizman razem z tymi wszystkimi dodatkami. To jest chyba już bodajże edycja czwarta, tylko że nie mieliśmy tych edycji pomiędzy. Nie mieliśmy tej drugiej i trzeciej. No i dlatego te rzeczy fajne, typu ładniejsze figurki zamiast tych ciągle przecierających się kart, które się w te plastikowe główienka wkładało, no nie dotarły do nas. Także talizman, ta najnowsza edycja jest sprawą dość świeżą. No i cały czas robi robotę.
1: Ale ten Mars jest, rozumiem, analogowy. To znaczy, to nie jest na komputerze planszówka, tylko taka...
4: Tak, to jest planszówka. To jest fizyczna planszówka.
0: Cały czas mówimy o planszówkach i tym bardziej ciekawa, że można właśnie w nią grać w singlu. Ja chyba jedną grę spotkałem planszową, która się nadawała dla jednego gracza. Gra się nazywa Samotnik. A to taka bardzo prosta gra. Coś tam, jakieś kółka się układa, coś, jakieś takie nudy na pudy.
1: Ale to powiem, że ta pierwsza gra, o której mówiłem, Labirynt Śmierci, również miała single player, bo można było grać własną drużyną tylko i wyłącznie, albo kilka osób i zaczynać w różnych miejscach wejścia w ten labirynt, który się tworzyła się plansza i w kilka osób grać, albo w jedną. Tam nie było.
4: I tak jeszcze słuchajcie, wyobraźcie sobie Monopoly, tylko że właśnie dostosowane do dzisiejszych realiów. Zaczynasz grę i masz 200 tysięcy kredytu na mieszkanie, w którym mieszkasz i tam, nie wiem, tam zamiast kupować hotele, to zajmujesz śmietniki, z których tam sobie wyciągasz jakieś jedzenie i coś takiego, żeby przeżyć do okrążenia. Tutaj, nie wiem, staniesz, przekroczysz jedno pole na czerwonym świetle, a to akurat były pasy i trafiasz do więzienia na 25 lat. No i tutaj jest zasadniczo, wygrywa ten, kto umrze ostatni.
1: No ja miałem taki pomysł na grę o tym słynnym Rado z kibla z Londynu, że właśnie zaczynamy w kiblu w Londynie i musimy tam jakoś się poruszać po tych wszystkich lokacjach londyńskich, ale można by było właśnie taką współucześnioną wersję zrobić, że na przykład komornik nas goni, o chociażby, nie, albo jakieś wybory po drodze jeszcze, żeby to było takie troszeczkę bardziej rozbudowane, taki bardziej otwarty świat.
0: No macie jeszcze karcianki, nie? Karcianki to najbliżej tym naszym tutaj wieśniackim, śmiesznym grom, to by było takiej karciance, co się nazywała Simwiocha. Ona była początkowo wydrukowana tylko na kartach kwartalnika Talizman. Trzeba było sobie nożyczkami powycinać i ponaklejać na kartonik jeszcze. A to była taka mega właśnie wieśniacka gra, gdzie tam zamiast takich naszych tam warriorów, wojowników, stworów, mieliśmy pijany kombajnista, dawaliśmy mu kombajn bizon plus jeden, takie jakieś... I wszystko się przeliczało na jabole tam były chyba punkty jabola, coś takiego.
1: Pamiętacie, jaki był fan kiedyś na taką grę telewizyjną zrobioną w wersji planszowej? Ona zresztą też była na komputer zrobiona, to się nazywało milionerzy. No ten, co tam w TVN nie występuje, ten taki... Pytania się wyciągało i trzeba było do miliona dojść.
4: I byli też żulionerzy. Tak. I tam na przykład trzeba było, nie wiem, jakieś pytania, ile kto jest producentem Komandosa, tego typu rzeczy.
3: A są jakieś gry, panowie, na temat zombie w ogóle? Ostatnio oglądałem sobie ostatni sezon na Netflixie Walking Dead, najnowszy. Słyszeliście gdzieś o takich grach, jakichś takich, bardziej takich z innego typu, czy nie ma czegoś takiego?
0: No to kurde, nie wiem, no zombiaki to są w wielu grach, nie? Bardzo.
3: Ale mówimy o planszówkach, tak?
0: No w planszówkach pewnie też.
1: Pewnie sami z sipami pewnie jakimiś fajnymi są. Hasbro albo czymś takim.
0: Nie wiem, może kogoś zainteresują gry bitewne, gdzie mamy po prostu swoje oddziały w formie figurek, które trzeba sobie ładnie odmalować. Kupuje się farbki normalnie, wszystko pięknie, ładnie. No i budujemy jakieś tam fortyfikacje małe i to wszystko ma znaczenie. To nie jest tak, że to się tak buduje dla picu, tylko jak postawicie gdzieś krzaki, to one są osłoną jakąś tam i nie widać was, nie? Za krzakiem. No i tam się odmierza na linijce coś, czy zasięg ma broń, coś. No i to taka fajna zabawa już dla takich starszych chłopców.
1: Trójwymiarowe widziałem, takie też są, że na przykład właśnie, że jest właśnie to odmierzanie, czy tak jak w szachach masz na przykład ruch koniem, że dwa do przodu, jeden w bok, to tam jest na przykład, że jeszcze do góry można, nie, jakieś pole przesunąć. I są takie właśnie przestrzenne te, ale to już są stoły do gry specjalne i tam się, no, to są zatrzaski na te wszystkie elementy. Ale to już takie wybajerzone i to są naprawdę, nie są tanie rzeczy, to kurczę, no, dla takich ludzi, którzy naprawdę mają kasę i czas, nie?
4: A tutaj Tomu wspomniał na czacie YouTube'owym o grze, o której chciałem wam wspomnieć, czyli moim głównym uzależnieniu dawno temu, to jest gorsze niż heroina, czyli Magic the Gathering, karcianka, która ma swoją bardzo bogatą fabułę, która ma swoje turnieje, na których można wygrać bardzo konkretną kasę, ale jednocześnie, żeby kupować te boostery, żeby kupować te talie, to ile w to pieniędzy idzie, to nawet sobie, no dobra, wtedy byłem studentem i inaczej pojmowałem pojęcie złotówki, tak, ale no, zacząłem grać w ogóle w ogólniaku na jakichś tam śmiesznych repakach z Allegro, no ale daje niesamowity fan. To jest tak niesamowicie rozbudowana gra, że no, są pewne ramowe zasady przypominające trochę może jakieś gry typu Etherlords, nie wiem czy pamiętacie taką turówkę, takiego mix RPG i turówki z przełomu lat 90. i XXI wieku. Natomiast to, co jest w tym piękne, to że to wszystko jest ze sobą kompatybilne, że te kolejne karty, których jest bardzo dużo, przechodzą przez odpowiedni filtr, żeby ta gra była mniej więcej wyważona. No oczywiście wygrywa najbogatszy, kto najwięcej sobie zainwestował w tą swoją talię, no ale to jest też w pewien sposób inwestycja na lata, daje niesamowity fan. No i to jest naprawdę wow. Ja bardzo się teraz wzbraniam, bo mam takiego znajomego właśnie, który teraz jest na studiach i ciśnie w Magic the Gathering i tak mnie za każdym razem kusi, ale wiem, że jeżeli po prostu tylko palca umoczę w tym, to mnie wciągnie od początku do końca.
3: A drogie są w ogóle, drogie jest w ogóle próg przejścia przez taką grę, żeby wejść, zacząć grać? Nie wiem, jakaś... Początek talii kart, żeby kupić, nie wiem, jakąś planszę, żeby sobie kupić.
0: Nie, tam nie ma planszy, tam masz tylko i wyłącznie karty i kupujesz sobie starter tak zwany, czyli taki właśnie zestaw dla początkującego, gdzie tam masz różne takie karty, no taki większy zestaw i zwykle to jest tak, że masz całą masę takich kart, co mają wszyscy, jedną jakąś tam trochę ciekawszą, jedną jakąś mega super, nie, w talii, co sobie kupujesz.
4: No, taki starter, który zawiera dwie talie i powiedzmy, no, jest takim, wiesz, taką opcją, żebyś sobie pograł z kumplem czy z żoną, no to jest kwestia powiedzmy 50 zł. Tylko, że to też jest, potem jest fajnie, kiedy sobie dobudowujesz, kiedy kupujesz sobie właśnie jakiegoś boostera, który zawiera, właśnie tak jak Krawiec powiedział, jedną kartę very rare, czyli taką turbo super mega złotą, trzy właśnie rare i pozostałe to są komony, czyli jakieś takie zapchaj dziury. No, ale tam też mogą się, tam w takim boosterze możesz sobie trafić kompletnie losowo kartę, która będzie warta, nie wiem, 1000 zł, bo są takie kolekcjonerskie karty foile, tak zwane, właśnie z takim pięknym, holograficznym nadrukiem. No i tutaj no, jest dużo losowości, tak?
3: Czyli z tego, co mówi potrzeba, to jest pay to win. Jednym słowem troszeczkę.
4: To znaczy, jeżeli
3: trzeba grasz... zainwestować hajsiwa, żeby mieć dobre karty.
4: Jeżeli grasz turniejowo, to tak, ale jeżeli jesteś w jakimś tam swoim gronie kumpli, gdzie każdy ma powiedzmy jeden taki sensowny budżet, no i też wiadomo, że nikt nie będzie hobbystycznie sobie kupował, nie wiem, talii za 1000 zł tylko po to, żeby nakopać ci przy piwku w piątek, no to nikt tego normalny nie będzie robił, więc na takim poziomie nieturniejowym to ma sens. Jeżeli grasz na turniejach, to wtedy wtedy masz odpowiednie formuły turniejów, czyli na przykład takie najbardziej elitarne turnieje to są takie, które zamykają się tylko do bieżącej edycji, czyli nie możesz w czymś takim użyć kart, w dużym uproszczeniu oczywiście, nie możesz użyć kart starszych tak na oko niż 2 lata.
0: No to już takie są całkiem detale już takie, nie? A dla kogoś, kto zaczyna, to kurczę, można kupić sobie na dobrą sprawę jeden starterek i 3 boostery. Ty kupujesz taki se zestaw, kolega kupuje, rozkładacie se. To jest fajne, że można się wymieniać też, bo ktoś ma jakąś kartę, która tobie by się przydała. Wiesz,
4: no tak, to jest bardzo kolekcjonerskie. No to tyle się chciałem na szybko wbić, bo mam tutaj Tigrexa do ubicia, także na razie.
0: Cześć, trzymaj się, dzięki.
1: No tak, to jest taka sprawa, potem może być, ja myślę, że też jest to trochę niebezpieczne, tak samo jak z komputerowymi uzależnieniami, czy od konsol, czy tam od gier takich elektronicznych, to też może się stać tak, że to się stanie poważny punkt w budżecie domowym, nie? I no potem i... ja już siebie wyobrażam na takim spotkaniu. Cześć, jestem Etam i jestem uzależniony. Cześć, Etam, cała grupa mówi, nie? To w Stanach tak jest. U nas to jeszcze nie ma na to mody, ale niestety.
0: Jeden mój mistrz gry stary, taki, co prowadził tam właśnie sesyjki w AD&D, on był wielkim miłośnikiem Magic the Gathering, tej karcianki i zbierał te karty, wymieniał się, jeździł na konwenty. No to już taki hardkorowy gracz, to przypuszczam, że jego tam te właśnie deki, tak to się nazywało, deck, czyli taki zestaw kart, przygotowany już na konkretną grę, bo to możecie sobie składać różne deki, czyli tak masz swój na przykład zestaw kart do walki z jakimiś tam magami, nie? A masz inny, gdzie masz jakieś armię troli, nie? Która tam siłowo napada. To tam masz zaklęcia, stwory, miejsca i z tego się wszystko składa, różne ciekawe ten. Trzeba naprawdę dużo kombinować tutaj nad strategią. Kombinowania jest, myślę, sporo więcej niż, znaczy zupełnie inny rodzaj kombinowania niż na przykład w szachach, nie? Czy, bo to szachy też niby taka gra strategiczna. A tutaj zupełnie inna filozofia, bo tu trzeba na przykład sobie odpowiednio zgrać moce żywiołów, tak żeby nakarmić nimi jakieś swoje stwory i umieścić je na miejscu, gdzie one bonusy mają jeszcze jakieś, ale z kolei twój przeciwnik się zabezpieczył, bo jakiś popostawił wszystko na ofensywę i tam se gromadzi jakieś coś, jakieś się do kamejamei jakieś się ładuje przez już godzinę i na końcu, tak bywa, słuchajcie, że na końcu ktoś, jak to w kartach, ma już ten zestaw super kart, wykłada je na stół i po prostu was rozpierdziela na drobne kąski.
1: No, jeszcze ciekawe by było, jakby takie karty z czasem nabierały mocy, jakby, nie? I potem jako dziadek mógłbyś przekazać wnuczkowi, którego zaraziłeś fanem do gier takich planszowych, jakąś taką bardzo retro zestaw kart właśnie, które są cenne już na rynku.
0: No właśnie Tomu tutaj się pyta, ile może być jego talia. Znaczy tak sam siebie trochę pyta, ile jego stare karty mogą być warte. No to wszystko zależy od tego, czy miałeś tam jakieś takie bardzo rzadkie, co są, wiesz, wielkim rarytasem dla kolekcjonerów. No to tak, to ludzie potrafią na to wydawać fortunę, no bo to jest ich życie, ta gra. Oni tam zbierają, gromadzą, coraz lepsi są. Tak to wciąga. No więc warto sprawdzić, gdzieś to dać do wyceny, nie?
1: To wprawdzie nie jest gra planszowa, ale ja ostatnio właśnie zerkłem na półkę w Empiku. Rzadko tam wchodzę, bo to strasznie drogi sklep, ale zerkłem na półkę i zobaczyłem ciekawą książkę. Znaczy okładka w ogóle bez żadnego napisu, bez niczego i dopiero jak zerkłem na cennik, to było, że to jest gra. Że to jest nie książka, a gra, czyli podejrzewam, że to jest coś w rodzaju gry tekstowej, czyli czytamy książkę i tam sobie odpowiednio przeskakujemy, nie? Czyli może być różne zakończenie, może być różna droga, jak gdyby, jak przez tą książkę przechodzimy, czyli taka troszeczkę inna forma, jak gdyby tego. Nie?
0: No, były u nas dwie takie gry wyszły, właśnie paragrafowe, to się mówi, nie? Autostopowicz, Dreszcz, może coś jeszcze. Fajna zabawa całkiem, no tak jakby się książkę czytało, tylko że się steruje tą książką, nie? Tak jakby.
1: Właśnie tak się chciałem się skusić, ale potem patrzę 150 czy 160 zł, drogie.
0: Drogo.
1: No drogo, no ale ekskluzywny sklep.
3: Panowie, mogę na sekundkę zmienić temacik mały?
0: Pewnie, że tak.
3: Powiedz mi, ile już jest na YouTubie Nocnego Radia Polubień? Ile już masz subskrypcji? Mamy jako radyjko. Jest już półtora klocka?
0: No właśnie brakuje dosłownie 9, 8. Zaraz będę miał aktualne dane, ale coś koło tego. No niestety, proszę, proszę. I odpowiem tutaj jak żona Czałczesku do tłumu rozwścieczonego. Ludzie, co jest z wami?
3: Mm. Strasznie tęsknię już za audycjami w ogóle twoimi tematycznymi. I już bym sobie posłuchał Czasów Ostatecznych i w ogóle o filmach bym posłuchał sobie jakichś nowych, jest dużo fajnych nowych filmów. I może audycję o grach nowych byś zrobił. Wychodzi naprawdę teraz sporo fajnych gier i tak może już ludzie dobiją w końcu te półtora i zaczniesz tematyczne audycje robić. Kurde, no strasznie mi tego brakuje.
1: Mi strasznie brakuje moich monologów.
3: Monologów Etama. Jak słuchałem sobie ostatniej tej audycji, gdzie o masce była mowa, jechałem sobie akurat gdzieś tam koło Bydgoszczy, w ogóle przejeżdżałem. No kurczę, kilka razy było tak, że parskałem śmiechem na temat po prostu czystości waszych benków i tego, jak je utrzymać i co i jak. Dobra audycja, fajna.
1: Jakby przez audycję spowodował wypadek. Nie,
3: to nie, słuchaj, tam świetnie się tego słucha i fajnie, że jeden swojego benka myje, drugi swojego benka nie myje, ale no, dobrze, że można w ogóle na ten temat porozmawiać. Jest to jedyne radio, które znam, że można sobie zadzwonić na temat swojej mastki porozmawiać.
0: Mastka, to jest to słowo, mastka.
3: Tak, to jest coś, co ostatnią audycję gdzieś tam zdominowało
1: Czy pamiętacie kotka, tak zwaną mastkę kotka na przeziębienie, w takich malusienieczkich takich tych było sprzedawane.
0: Czyli taka mała maść, tak?
1: No, tak, taką mastkę właśnie sprzedawać własnego wyrobu, ekskluzywna wersja.
0: Mastka Etama w takim ładnym opakowanku, takim okrągłym.
3: Nazwę już mamy, czyli tylko produkt wymyśleć, tak? Co tam wrzucić?
0: No to właśnie chyba już ustaliliśmy właśnie. Mastka
1: Etama. Ja już mam nawet uzasadnienie reklamowe. Masz suchą żołądź, posmaruj się mastką Etama.
0: Tylko czy ty zapewnisz nam takie duże dostawy tej maski?
1: Nie, no to będzie produkt ekskluzywny, to będzie można kupić sobie po prostu raz na... Ja myślę, że byłbym w stanie rocznie wyprodukować ze 2 sztuki.
0: Dobra,
3: chyba zmiana tematu znowu.
0: Mastka boska mi tu pisze. Jakiś troll. Dobra, panowie. Będziemy kończyli już jakoś tak, kurczę... Dzisiaj chyba krótszy będzie ten smucikoń. Jakiś zmęczony jestem, więc powoli się będę już żegnał. Dzięki wam za telefony, fajnie się gadało. Co się pośmialiśmy, nikt nam tego nie odbierze. O.
1: Chyba, że ktoś skasuje, to nam odbierze.
3: Fajnie, dobra. Było Krawiec, jakbyś wrócił znowu do tematycznych audycji. Mam nadzieję, że tak będzie. Jakbyś miał ochotę porozmawiać o Czasach Ostatecznych, to z chęcią na pewno wiele ludzi posłucha.
0: I może już będzie te 1500 subów w końcu.
3: No, ludzie, wbijajcie i...
1: Promocja na Foxie wchodzi serial Wojna Światów nowy. Podobno świetny ma być. Także...
0: Kurde, może ja zrobię ten... Do miski na żywo. To ja widziałem, no że to działa na YouTubie. Teraz będzie 1 000 000 subów. Od razu.
1: Ja
0: milion.
1: Chciałem ci powiedzieć o wosku, żebyś lał przez dziurkę od klucza. Tylko czy ty masz klucz z dziurką? Pytanie.
3: Czy ty masz wosk?
0: Myślałem o czymś innym, że narobię do miski, ale no niech wam będzie bardziej tak...
3: Przez klucz? Duży klucz?
0: No nie, to... Ale pomysł dobry, tak fajnie.
3: Na pewno
0: tak...
3: spektakularnie by to wyglądało.
1: Właśnie, czemu...
0: I co, i mamy potem wróżyć z tego z kształtu, tak?
3: Z masy?
1: Cienia byś robił na ścianie. i co tam wyjdzie, nie? Jakbyśmy robili na przykład...
3: Później widzę w tym masie.
1: Jakbyśmy wybrali któregoś z czatowników i wszyscy by się skupiali na intencja na nim i lejemy wtedy, nie? W tym momencie na wizji, no i widzimy, co tam pokazujesz cienia, co tego. Wiesz, ile to by miało, jakbyś dobrze tagował, je to miałoby wejść? Andrzejko wylanie wosku i wróżby.
0: Jakby Etam był dinozaurem, byłby mastkodontem. Pisze ktoś, a ktoś inny pyta, dlaczego suby ukrywamy. No może faktycznie, może to jest, to zniechęca do subskrybowania, bo są ukryte suby. No
3: czemu?
0: Właśnie. Ja też nie wiem czemu.
1: Jak subskrybowałem, to normalnie klikłem było.
3: No to teraz sprawdzam, jest... było dawno temu. Na stronie nie ma w ogóle właśnie. Szukałem i gdzie nie ma napisane, ile jest subów.
0: Panie, ktoś nam normalnie, kurde, suby podwędził. Panie, jak to teraz włączyć, panie?
1: Tyle tych może że twoje treści nie są odpowiednie dla PEGI 13, na przykład.
0: Kanał zaawansowany.
1: Sprawdźcie w ogóle, czy tam nie ma jakichś wykrzykników przy filmach, przy liście filmów, jakichś czerwonych.
0: No dobra, już znalazłem, już zmieniłem. Powinno być widać nasze subskrypcje. No nie jest to żadna tajemnica. Jesteśmy koło 1500, chyba źle powiedziałem, 1500 i brakuje dosłownie 10. Ktoś cofnął suba. Dziękuję bardzo.
3: Świnia.
0: Ktoś cofnął, bo brakowało 9, a teraz brakuje 10. Dobra,
3: ludzie to złośliwcy.
0: Dobra, kończę z radiem. Nie będzie już. Już dawno miałem skończyć. Trzeba mnie pozbyć. O.
3: Pewne środowiska byłyby zachwycone.
0: Pewne środowiska bardzo by się ucieszyły, ale ja właśnie dlatego nie odejdę. Żeby im pokazać.
3: Wszystkie środowiska odejdą, a ja nie odejdę.
0: Wszystkie środowiska wyginą, tylko zostanie nasze środowisko. Środowisko słuchaczy nocnego radia.
3: A ja i tak będę nadawał.
0: Ja będę nadawał nawet dla jednego słuchacza, jak będzie, w deszcz. W ziąb. Się wepnę do internetu komuś. Kradł internet i dla jednego słuchacza nadawał w ciemności.
3: Panowie, dzięki za rozmowę. Świetnie się rozmawiało. Dzięki w ogóle Potrzeba, dzięki Etam, dzięki Krawiec. Do następnego razu. Moje ulubione radyjko, słuchajcie ludzie, dopingujcie Krawca, wpłacajcie i polecajcie znajomym, bo bez tego naprawdę będzie kicha i będzie nas mało. A to niedobrze, bo fajne radyjko i warto wspierać.
0: I stop! Stop, ja mówię stop, bo tu nagrałem sobie jingla, zrobię z tego. Moje ulubione radyjko, jakieś tam warto słuchać.
3: Warto
0: wspierać. I tam kcink. No, dzięki za tutaj za nagranie mi jingla, Tuwumba. Sobie będę...
3: Nie ma za co, będziesz chciał więcej. Dzwoń, dwie dyszki za godzinkę tutaj. Dołączę się do tego i będziemy nagrywać.
0: No to trzymaj się, papa, hej.
3: Hej, dzięki.
1: To ja też uciekam, a nic nie gadałem, kurde, tak się trafię po głowie i sobie pyszcza wymacałem na czole, także to jest dobry moment.
0: Musiał po etamowemu zakończyć, to cześć, trzymaj się.
1: Ale mówię poważnie, no papa.
0: Ja mówię poważnie. Tak, Etam się zatrzymał trochę... Wiecie, u bardzo takich małych ludzi jest jakaś taka fascynacja dziwna, jakimiś glutkami, robieniem kupy, no to takie małe dziecko tak ma. No i Etamowi tak zostało. Tak mu zostało. A wysłuchaliście audycji Smucikoń. Audycja Smucikoń zawsze smaczna i zdrowa. Audycja Smucikoń cię zabawi. Zabawi was. Audycja Smucikon zabawi was. I też zasmuci, co po niektórych. Wiadomo, że zawsze się znajdą tacy, co... Inni się tam wszyscy śmieją, a oni tacy smutni. Jak on mógł to powiedzieć? Teraz jest mi przykro. Są i tacy. No, a są tacy, co powiedzą właśnie... na taką audycję czekałem. Ale jaja! Normalnie aż się zżygałem ze śmiechu. Tak po prostu... śmieszne, takie fajne, ciekawe, wszystko w jednym. Uwielbiam tą audycję, smucikoń. No, też tak może ktoś zareagować. Zawsze się też ktoś po środku znajdzie, kto powie, nawet śmieszne. Tak gdzieś właśnie po środku, nie? Właśnie są te trzy skale. Jeden taki smutny, drugi mówi, nawet śmieszne. A trzeci, nie mogę, no nie mogę. Słyszałeś, stara? No, albo tam stary, no. Nie bądźmy tutaj seksistami. No, także właśnie, no, pozdrówka dla wszystkich, co dotrwali. Ja już zachrypnięty, kurczę, bo kawy ciepłej muszę sobie zrobić. Kupiłem sobie kawkę za wasze pieniądze. I właśnie zaraz sobie zrobię, zaparzę z mleczkiem, fajna, ciepła kawka. To mi trochę przejdzie chrypka. No, a wy tam dbajcie o siebie. Pozdrówka dla wszystkich, co dbają o nasze radyjko, o tych, co dbają o kochanego małego krawculka, takiego biednego, taki krawculek z zapałkami. Teraz zima. Ja taką muszę bajkę nagrać, taki krawculek z zapałkami. Krawculek z donejcikami. Tam, puszkę donatów, gdzie nic, zero donatów i przychodzi taki po prostu jakiś bogaty słuchacz albo bogata słuchaczka, dama albo lord i mówi, wspaniale się słucha tych audycji, nieprawdaż, moja droga? Tak, kochanie, no to po prostu cud, miód, orzeszki. Wrzućmy temu biednemu obdarciuchowi z mikrofonikiem takim biednym, z tym mikserem zasyfionym, brudnym, takim popsutym, drewnianym. Rzućmy mu jakiegoś donecika. I tam kcink. Krawiec, ty głupi. Nie, dobra. No, także może można tam coś też odwiedzić, dział Wspieraj, czy coś i jakoś tam nas dofinansować. Tak, właśnie, no. I te wściekłe ataki, właśnie, te wściekłe ataki, więc pamiętajcie o tym, bo to zginie, kochani, i pamiętajcie, najlepiej w grubych nominałach, tak, no, można też jakieś stare pamiątki sprzedać, do lombardu zanieść coś, złote zęby babci zabrać, tak, no, to jest wyższy cel, pamiętajcie. Tak, no, mi jest głupio, tak, przyznam szczerze wam. Naprawdę cierpię, żebrając tutaj takie upodlenie, no, to po prostu tak, no, ale, no, to jest dzieło. Nocne radio to jest wielkie dzieło. To jest wielkie dzieło i aleluja, i od tyłu, i do tyłu, i a no, i tak, i właśnie słuchajmy, mówmy jedni drugim właśnie, i do przodu, to, tylko razem, właśnie razem, i pamiętaj, nie mów jutro, właśnie dzisiaj, teraz, biegnij, bankomat też jest czynny w nocy, kochany, o, kochany, właśnie, o, bankomat jest czynny w nocy, a on mówi sobie, o, pójdę jutro, tak. Czy tam pojutrze nawet, powie sobie, o, nie dzisiaj, tylko pojutrze wpłacę. O, i tu właśnie to jest pułapka, którą zastawia na nas szatan właśnie. I on mówi właśnie teraz, biegnij do bankomatu, wypłać i wpłać na to wspaniałe radio, które zawsze jest po twojej stronie. Możesz nawet z głupim telefonem tam zadzwonić, on zawsze cię odbierze, ten, jak mu tam było, krawiec, o. Zawsze odbierze. Jedyne takie, o, i wyprosiłem, uwaga.
5: Kończ już, wstydło, szczęść 3 złote.
0: No dobra, to ja już kończę, przepraszam. Trzymajcie się, cześć.

Witajcie wy moje ancymony, mówi krawiec, audycja luźne gadki, albo nocny Marek, jak kto woli, bo dzisiaj nie ma kuźni wojowników, jeszcze sprawdzę, może za każdym

0: I sobie wyobrażam, że jestem sierżant Krawiec. Nazywam się sierżant Krawiec i mam stopień sierżanta. Będziemy ścigać najgorszy element, najgorsze męty społeczne. Ludzi pozbawionych moralności. Zboczeńców, handlarzy, niewolnikami, ludzi robiących wały na broni i narkotykach. Mówię o posłach Rzeczypospolitej. Kto chce odejść, niech odejdzie teraz.
1: No, to coś takiego. Krawcze, wywal trąbki z nocnego radia. Dobra, wywalimy niedługo trąbki. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy przyszli posłuchać. No i przypominam, że audycja interaktywna i można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. No właśnie, co z tymi pijakami, z tymi mentami? Wyszło teraz, że autor hymnu Kodu, Konrad Materna, sprawdziłem, nie jest to syn, jeden z synów Krzysztofa Materny, został skazany prawomocnym wyrokiem, dlatego można mówić jego nazwisko, przez krakowski sąd okręgowy na 6,5 roku więzienia. Ale to może nie jest jakieś ciekawe mega, ale ciekawe jest za co? Za handel właśnie niewolnikami. Zna ktoś hymn Kodu? Może tam coś jest zakodowane? O handlu. Jakieś podteksty ukryte. Teraz wszędzie są jakieś ukryte znaki, ukryte symbole. Każdy psychopata chce coś zaszyfrować. To może i tam. Sprawdźmy. Czy w hymnie Kodu są zakodowane jakieś rzeczy? Ja myślę, że więcej powinien dostać. No ale to poseł, Przypomniała mi się też, nie wiem czemu, dzisiaj sprawa Karola Karskiego. W skrócie Kaka. Tak słyszałem, że miał taki pseudonim Kaka. A może mi się pomyliło. Polityk, prawnik, nauczyciel akademicki, tu czytam, niebywałe. I samorządowiec. Zasłynął najbardziej tym, że po pijaku na Cyprze urządzał sobie wyścigi nielegalne wózków golfowych. I tam przydzwonili ścianę, rozwalili, słuchajcie, grand poseł auto po prostu, grand poseł auto. No i albo może Karski, bo zobaczcie, że w Karski jest też słowo ukryte car, czyli samochód po angielsku. No to grand car, ski, tutaj car, samochody, też coś takiego. No i można wsiadać w jakieś wózki widłowe. Taka gra. I no, też tam te gwiazdki są, że się tam pierw nas goni policja, potem antyterroryści, ale my mamy co? My mamy tajny kod, czyli immunitecik. Immunitet poselski. Można pokazać i powiedzieć: my friend, I am poseł from Poland. You know. I nas puszczą, na przykład. W ogóle posłowie to jest taki temat do różnych gier. Można by robić właśnie gry gangsterskie, napadalskie, przemyt, broń, afery. Można w to archiwum Mix tutaj jakieś zrobić. Seryjny samobójca mógłby być takim bohaterem jak Hannibal Lecter, przecież tego formatu, seryjny samobójca. Zastanawialiście się kiedyś, kim on naprawdę jest? Ten seryjny samobójca? Może to jest faktycznie jedna osoba? Jakiś taki mega specjalista, taki, że normalnie on ich wszystkich kilim, a w ogóle, no, czy ja wspomniałem, że poseł Karski wygląda właśnie jak siara? Stąd tak gadam trochę jak siara dzisiaj. Jacek się dodzwonił. Cześć, Jacku.
2: Cześć. Siara, czyli Rewiński.
1: Tak.
2: Bo to Rewiński grał Siarzewskiego. Rewiński, skądinąd mający swój wybitny współudział w kabarecie tej. Uwielbiam jego z tamtego okresu.

0: okresu. Chociaż co ciekawe, jak kiedyś, zaraz nawiążę do tych gangsterów, jak kiedyś pokazywali jakiś taki wywiad z nim na wideo u niego w domu, to jakoś tak jest, że ci komicy, czy ci stand-uperzy w Polsce, kabareciarze, to tak z takim wydawał się być strasznie człowiekiem smutnym, jakimś takim zgorzkniałym takim.
1: Może miał gorszy
0: dzień. Nie wiem
1: dlaczego. Może miał gorszy dzień.
0: Może, ale tak ogólnie, wiesz, takie te jego mieszkanie to taka ciemnica, a w zasadzie dom takie. Jak wyglądała to trochę jak chata jakichś wikingów, ale może to tylko są jakieś moje, wiesz, może tylko mi się tak wydawało.
1: To ja się ciebie coś zapytam, bo dzisiaj taki temat posłowie pijacy, posłowie menele, gangsterzy. Masz jakichś ulubionych swoich, taki ulubiony czarny charakter, jakiś taki Schetinio, jakiś taki ojciec Michnik, albo ojciec dyrektor mroczny w oparach, tam kadzideł przyjmuje tam poddańczych mu moherów.
0: Ale nie z parlamentarzystów.
1: No. Mogą być byli.
0: Nie, może, nie mam.
1: Może posłanka
0: nie mam,
1: Kruch, ogóle... wiesz, narąbana była też i mówiła wtedy, że potrafię coś tam. A pani redaktor, z jakiej pani jest gazety? Z żydowskiej? Przepraszam bardzo. No to coś takiego było, nie wiem.
0: Może nie, masz nie mam swoich? W ogóle nie ileś masz. Tam... Ileś tam lat wstecz w ogóle przestałem się tak na bieżąco interesować tą polityczną...
1: No ale jak? No, a mógłbyś wskazać właśnie na przykład Kwaśniewskiego. Jako nawet taki, który się nie interesuje posłami pijakami, no to Kwaśniewski to klasyka, prawda? Pewien symbol, pewna ikona posła pijaka. Fika koziołki na grobach, błaźni się przed Rosjanami, robiąc za takiego Toadiego i tam coś wykrzykuje. Tam...
0: Wiesz co, to jest trochę dziwne, tak? Bo to tak jakby mieć ulubionego dresiarza, który od czasu do czasu okłada cię baseballem pod twoim blokiem, tak? O, ten Sebic to jest mój ulubiony, bo on nie bije tak mocno, tak? My co prawda nie czujemy tego bicia, tak? Natomiast no jakby ich wygłupy są co najwyżej żenujące, tak? To nie jest śmieszne, tak? To nie jest śmieszne, bo ci ludzie się wygłupiają, a z drugiej strony wyciągają nam pieniądze z kieszeni, tak? W jak nieprawdopodobnym stopniu to miałeś się okazję sam przekonać i to myślę nieraz, zresztą ktokolwiek, kto wystawiał chociaż raz w życiu fakturę, nawet niekoniecznie dla siebie, na siebie samego, czy też na jakąś własną działalność, no to po prostu widzi, tak? Widzi, co jest nie tak. Co jest nie tak i dlaczego, kurwa, 1/5 mi biorą? Dlaczego przy każdej transakcji 1/5 mi biorą? I to 1/5 tylko tak przy transakcji, a potem jeszcze, wiesz, jakby dochodzą inne fragmenty tej całej układanki, także to nie jest dla mnie śmieszne. To nie jest cyrk, za który ja zapłaciłem dobrowolnie, rozumiesz?
1: Dobrze, ale przerwę ci i tak, bo podsuwasz różne inne tematy, a ja chcę rozmawiać o posłach pijakach i gangsterach. Nie masz ani ulubionych, ani nie chcesz ciągnąć takiego tematu, więc chyba ci się pożegnamy. Mhm.
0: Tak?
1: To
0: spierdalaj.
1: Tak. Nie, no spoko. No, ale się oburzył. Jak się, już kombinował, no. I się obraził na koniec. No dobra. A co powiecie na przykład na synów Wałęsy? To są, słuchajcie, gangusy. A to jest ciekawa historia. Kto to pisał? Cęckiewicz? Że o tym właśnie, że... Ród Wałęsów to był na wsi taki ród rozbójników. Wszyscy wiedzieli, że oni tam noszą noże, że ci mogą coś pociachać, że cię mogą skopać, że cię te Wałęsy, że sikają do chrzcielnicy, że tak, że w rowie śpią. No takie ladaco, tak przynajmniej twierdzi autor książki o Wałęsie. Tytułu nie pomnę. No to też niezły. No i potem tam się ciągnęło, to tam gdzieś narąbany przywalił. No, słynna pomroczność jasna, wymyślona na potrzeby Wałęsy. Różni są pijaczkowie drobni, tacy, którzy w Sejmie leżą w sejmowym hotelu przed drzwiami, już się nie doczołgali. Leżą sieroty zażygane, obsrane. No właśnie. A no, a co to jest? Aha, no dobra. No właśnie, a propos posła Karskiego, to no właśnie, rozbijał się. Teraz sprawdziłem w ogóle, czy coś, jak ta sprawa się skończyła, tego rozwalenia, sprawa rozbicia dwóch wózków widłowych, dziura w ścianie. No niezła tam była impreza. Skończyła się tak, że cypryjski sąd skazał, co prawda zaocznie, no i Karski, i jego kompan, Łukasz Zbonikowski. Co myśmy? To nie my, to damy. Tak, o to tam, ty tego. Wy pan, panie redaktor, to takie tam. No takie tam komentarze mniej więcej, że nie poczuwają się i się dziwują, że jakiś wyrok zapadł, i to kolejna wspaniała cecha naszych posłów, jaką oni mają odwagę cywilną, jak oni się potrafią przyznać do błędów, jak oni szanują prawo, kochani. No a z drugiej strony znalazłem fajne nagranko, które troszeczkę podtuningowałem, będąc tutaj pod wpływem, no poczytałem sobie tam trochę, jak tam szaleli i coś takiego.
2: Mają rozmach, skurwysyny.
3: Wybierz Karskiego, zagłosuj teraz na niego.
1: A jest!

Całe Podlasie, Warmia i Mazury. Łukaszku, ty my friend, najlepszy. Ty się szanuję ogółem. Idź, my friend, ty pójdź w me ramiona. Karol, uważaj, kierownica!

0: I am sorry, Mr. Policeman. I am Polish poseł, you know. I have immunitet.
1: Niemcy w pewnym momencie zaczynają tworzyć hybrydę człowieka ze zwierzęciem. Nadaje się tylko jeden gatunek psi. Pewien rodzaj wilka, który można połączyć w nasze geny.
2: A to już z trochę innej beczki. Nie wiem, czemu to się włączyło. Tajemnicza sprawa, słuchajcie. Może ktoś chciał, żeby to się włączyło? No właśnie, żyć i nie umierać, drogi śledzie, bo syn prezydenta jedzie. A ta Unia Europejska, którą tak pogardzamy, której tak nie lubimy, no to sprawdziłem i ta Unia wystosowywała różne takie wskazówki, żeby może na przykład tych posłów, którzy są skazani prawomocnym wyrokiem, odsuwać od władzy i nie pozwalać takim różnym drobnym cwaniaczkom, przestępcom, tym, którzy się w ogóle nie liczą z prawem i zasłaniają immunitetem, na przykład przy bardzo drobnych sprawach właśnie nie przejmą mandatu, gdzieś wejdą, gdzie nie mogą, takie no prostaki. No nie, no ogólnie, żeby po prostu skazanych posłów przyblokowywać. No i się chyba pomysł nie spodobał. Jak to teraz jest? Nie słyszałem, żeby, no przecież byłoby larum, że to jest walka z demokracją i blokowanie demokracji, bo co to on winien, że go tata lał, jak był mały. No właśnie. No tak przy okazji to coś w tym jest, że człowiek, na człowieka ma duży wpływ to, jak jest wychowywany, a bardzo takim elementem, który silnie oddziaływuje na psychikę przy wychowywaniu, jest bicie. Ale to fachowo powiedziałem, niesamowicie po prostu. Jak profesor jakiś, albo jak doktor. No. I pomysł się ogólnie nie spodobał też, żeby badać psychiatrycznie posłów. Też u nas się bardzo to nie przyjęło jakoś. A niektórych, no to można by tutaj... No patrzcie, wyobraźcie sobie, zgadnijcie, kogo mam na myśli teraz. Obłędny wzrok, posądzenie o dziwne skłonności do takich chłopców o urodzie a la Harry Potter. Głupoty ciągle gada. Kto to jest? No, nie trudno zgadnąć, no wiadomo. No tak, Macierewicz. No to co, nie warto byłoby jednak zbadać? Bo może to jest taki kaczor Duffy, że on na końcu samym wskoczy na makietę tego samolotu, walnie kupsztala i zacznie tak skakać. No to wtedy już będzie za późno, no tyle milionów ma pójść. No, przecież to są nasze pieniądze, no. Nie możemy kaczora Duffy'ego brać, nie? Albo ci, którzy są tak chorzy na władzę i tacy patriotyczni i tacy głupkowaci. O, Ziemkiewicz. Przypomniał mi się ciekawy news z Ziemkiewiczem. Wrzucił jakieś foto na Twittera bodajże. Jakieś stare posłanki czy feministki, takie starsze panie, no feministki, wiadomo, starsza pani to starsza pani. Obok jakieś lachony niby z PiSu czy tam coś i tak, że stare baby walczą z młodymi. Coś takiego. To się bardzo to nie spodobało. A może byśmy zrobili wybory Miss PiS, która jest waszym zdaniem najbardziej gorąca? Kępa? Może Pawłowicz? Ten języczek wysunięty? Ten władczy ton? A jak wyście rządzili, to dobrze było. Dobrze wtedy było, tak? To pan mi nie przerywa, teraz ja mówię, proszę pana. Jak wyście rządzili, to dopiero było, proszę pana, pan mi nie przerywa. Jeszcze raz pana na... No, tak... Ten wdzięk taki jest w tym, no, i intelekt posłanki Kępy, zainteresowania różne. Panie redaktorze, no już dość już tych śmiechów, chichów, jak to mawiają, prawda? Pani tu tendencyjnie zapytuje się mnie w tym momencie,
3: kiedy ja jestem zupełnie, proszę pani, że tak powiem, nieprzygotowana.
2: Ogórek, ogórek, ogórek, tyryry. Warial napisał ogórek. No, ogórek jest teraz za dobrą zmianą, słuchajcie. Dobra zmiana, wsadź banana albo ogórek. Ciekawe, czy pani ogórek czasami coś tam z ogórkiem może, no nie wiem, tam, no tamtego sałatkę robi. Dobra, już tutaj, bo potem, że krawiec przeklina, że jest prośny, prawda, że to, że tamto. A może nie powinniśmy robić gry o posłach w stylu GTA lub GTA, jak kto woli? Mógłby być dopisek na przykład, Cypr, jak tam jest San Andreas, to by był wielka draka na Cyprze. No i ogólnie sobie tam biegamy, chlejemy coś, ten nam jakieś tam przygody, takie questy, że nam na przykład nie chcą wody sprzedać i barman tam taki czarnoskóry mówi do nas, my się tam, możemy sobie wybrać posła, tam jest Miros, Biros, Giro, wszyscy i wybieramy sobie jakiegoś na przykład Miro to jest taki bardziej napakowany, z Giro to tam dziwki zna, ma wolny wstęp, coś tam, a z Biro ma Powell na starcie czy coś i taka wielka draka na Cyprze, tam ci te posły jadą, nachleją się tej wody, no i potem jeszcze na przykład mówi barman, hey man, take it easy, go home, you are drunk, a co tam ta murzyna do mnie mówi, Zisiu, czekaj, pójdźmy za murzynami, będzie za polskiemu posłu narodowemu? Można też, jak się gra inną postacią, to można zagadać w inny sposób, ma się inne dialogi do wyboru i można tak bardziej chytrze to załatwić i z klasą na przykład powiedzieć don't worry, we are from Poland. A barman wtedy, ha, from Poland, oh yeah. Take it. I daje mu drinasa. No. No i to fajnie. A może tak bardziej klimaty ala mafia, mafijne. No słynna czeska gra, mafia, nie? Taki trochę konkurent GTA.
4: Wybacz nam, ojcze Michniku, nasz brak lojalności.
5: Ja też chcę.
6: To teraz, tu przychodzicie, a jak was, ja potrzebowałem, to was nie było.
7: Na mieście gadają, że ludzie z Chetinio tracą wpływy.
8: Ten kolej za dużo wie, powinien go odwiedzić seryjny samobójca.
9: Co ty, frajer czy poseł jesteś? Masz immunitet! Bawimy się!
10: Na spółkach Skarbu Państwa robi się najlepsze wały.
11: Ale kwota wolna od podatku dla posłów musi być

0: Wybaczcie temu panu strusie jajeczkiem, to takie popularne wytłumaczenie, strusie jajeczkiem. Ja też dzisiaj jestem trochę struty, łeb mnie boli, muszę chyba wyjść na balkon. Właśnie, znalazłem jajka na balkonie, gołębie. Wychodzę, a tu gołąb zniósł dwa jajka. I tylko, że zniósł je no, tam na dole, na podłodze balkonu. No to co ja tam będę, jak ja potem przejdę? No to kulturalnie wziąłem te jajka i wsadziłem tam gdzie indziej, wyżej trochę. Już chyba gołębie nie znalazły. Nie, przepraszam, no przecież dzisiaj właśnie patrzę, a tam nie ma tych jajek. Gołębie wzięły te dwa jajka, bo dwa są tam. Jeden jedno, drugie pewnie wziął i odfrunęły gdzieś z tymi jajkami. Tam im się nie podobało. Mimo, że tam w tym takim zagłębieniu, gdzie donice leżą, to... To już były gołębie i zniosły jajka i się wykluły. Ale to była tragedia, bo ja je znalazłem martwe, te pisklęta potem. No, znaczy, no... Umarły śmiercią, nie wiem jaką, tragiczną. Ja tam przynosiłem jakieś okruszki, wodę, coś i mimo to... Co to się stało? No i... Nie wiem teraz. Jak się ustosunkować? I przyznam się wam raz, że coś bardzo... złego zrobiłem, bo już były wcześniej jajka, to w końcu się wkurzyłem i wyrzuciłem, no bo ja nie chcę, żeby mi tam kwiliły potem jakieś jeszcze ptaki tutaj. Mam wariatkę za ścianą jedną, mam samolubów na górze, którzy mi stukają, wojuję z nimi i jeszcze mam mieć ptaki ćwierkające dzień i noc, nie? I kolejny dramat przeżyć, bo one nie przeżyją. W ogóle okrutna ta natura jest strasznie. Ale wracając do... posłów. No i a ten Konrad Materna, aresztowany za handel ludźmi, czujecie? Kompozytor i szef zespołu, jakaś Kot Kapela. I to też pewnie coś w stylu tutaj, prawda, naszych hitów.
1: Mają rozmach, skurwysyny.
2: Wybierz Karskiego.
0: No właśnie. Może zrobimy top listę, tam jest więcej takich przecież przebojów, każdy poseł, każda menda poselska ma swoje hity disco polo, chociaż to takie, może to takie elektro jakieś, new poseł elektro, albo new wave retro techno poseł, nie wiem, no i... Można zrobić top listę, przecież znane hity. Ole, Olek, wygraj, ole, Olek. Tam najśmieszniejsze, że to było po prostu, że na końcu było jeszcze wybierzmy przyszłość oraz styl. Tak gejowsko, styl. No i no, styl to ten to miał styl po prostu. Styl taki miał styl, że mucha nie siada taki styl. I tak, ops, wywróciłem, goleń chory, pani redaktor. No, ale mam immunitet. No, i tam świrował pawianem. W ogóle skłonność do alkoholu, a alkohol, pamiętacie co mówił As? To alkohol! Zło! Chciał nawet Asa, jedyny chyba polski bohater, super bohater polski. Bo ja... zmieniłem zdanie, nie uznaję już pana Kleksa za super bohatera. A Wilku to jest śmieszny bohater, zupełnie takie abstrakcyjne i takie bajkowe, no chociaż undergroundowe, to jednak zupełnie odjechana rzeczywistość. Więc też nie można uznać, że to jest taki pełnoprawny bohater. To znaczy, nie mógłby się spotkać po prostu Wilku z Asem. To są zupełnie różne światy. Orient Man, tak samo Etamie. Orient Man nie może się spotkać właściwie ani z Kleksem, ani z Asem. To są wszyscy bohaterowie niekompatybilni ze sobą. Trochę tak po polsku, każdy w swoją stronę, nie? I każdy inny zupełnie. As jest już przestarzały, czarno-biały nawet. Przecież my nawet nie wiemy, jakiego koloru As ma kostium, kochani. Kleks jest z kolei ze świata bajek. Co on ma nagle do świata bajek przylecieć i wypruwać flaki? Nie może. On jest niekompatybilny też. On za dużo umie, ma za wielką moc. Może każdego zamienić w guzik, tak jak zamienił golarza Filipa. A ten, kto czytał książkę, to wie, że w książce jest odwrotnie, że sam się zamienił w guzik. No, a guzik to jest też mój symbol, ten krawiecki w logo, guzik. No, także tak. Dzisiaj sobie przeglądałem w ogóle skazanych posłów. Ciekawe, jakby zrobić im badania psychiatryczne, bo to też była taka propozycja, oczywiście odrzucone. Boją się. No to ciekawe, jak mogłaby rozmowa wyglądać. Może profesor Leniuch weźmie na kozetkę swoją kiedyś, jakiegoś polityka. Nawet mogłyby wyjść różne rzeczy z dzieciństwa, na przykład wujku, tylko nie w pupę! Na przykład coś takiego mogłoby wyjść, bo jakby zahipnotyzować i on dlatego taki jest, no. Zrozumcie też trochę, nie? Człowieka. Co jeszcze mogłoby wyjść? Mogłoby się okazać, że był katowany, że ojciec nim rzucał o sufit, z domu go na kopach, albo, no nie wiem, kto zostaje posłem? Osoba często właśnie z jakiejś małej wsi, taka, która jest bardzo ambitna, ale w tej wsi siedzi, no i tak, te dwie lewe ręce, już tam na koncie tu szopę podpalił, tu się leni, tu nasianie jabole, no to nic nie umi, no ale to w posły, w posły do miasta. No i przyjeżdżają tacy do miasta i to jest przykład, na przykład tacy jak sąsiedzi moi na górze, że im się wydaje, że nadal są w obejściu swoim i sobie tam dudnią, biegają się, hałasują sobie, bo im się wydaje, że są, mają swój dom tutaj, no bo myśmy kupili, no i wolność domków w swoim domku, no jak to mawiają. Taki Janusz mi właśnie gruby tam też otworzył. Naprawdę mam chęć tam się przejść, mu bułę zasadzić. Coraz bardziej. Chyba w końcu to zrobię, bo to chwila tam emocji. Przyjedzie policja, ja tam coś nazmyślam. Powiem, że mnie pierwszy zaatakował. Gruby, powiem, rzucił się na mnie ten gruby pan. Panie, będę grzeczny, powiem, panie policjancie, no ja jestem spokojny informatyk, prowadzę tutaj radio, słuchacze mnie znają, ja jestem spokojny człowiek, ja bym w życiu nikogo nie uderzył, nawet muszki nie skrzywdzę, wie pan, ale ten grubas się rzucił na mnie z pięściami po prostu i tak ryczał jeszcze i tym cielskiem tak się rzucił, no. No i pan widzi, że to jest taki Janusz, no i po prostu nie wiedziałem, co robić, strasznie się wystraszyłem i mogłem przypadkowo gdzieś tam zahaczyć łokciem, jak się broniłem czy coś, no wie pan. No tak przeaktorzyć trochę trzeba. A jak przyjdę do nich, do sąsiadów po raz pierwszy, to z kolei zamienię się w bandytę jakiegoś albo dresa. I nie ma, że dzień dobry, że coś, tylko od razu się zapytam. Mam was kufa spalić? Szmaty pitlone w tupę jeża kufa? Może tak bardziej, i tak, nie wiem, może się na łyso, jakaś muskulatura by się przydała, ale można sobie od biedy kupić taki strój Hulka Hogana, że macie takie dmuchane mięśnie, czy tam z jakiejś z tkaniny, czy coś, ale no wyglądają prawie, że jak prawdziwe, no, pod warunkiem, że jest ciemno. Ale, no nie wiem, może jakoś w chytry sposób powinienem tych sąsiadów zrobić. Na przykład przebrać się za sprzedawcę wykładzin i dzień dobry, wykładziny sprzedajemy. Oni tam nie dziękuję i już chcą drzwi zamykać, a ja nogą wtedy hola. I wbiegnę i wyłożę wykładzinę, zaprezentuję. Piękna wykładzina, proszę panie. Piękna wykładzina. Doskonale wygłusza pomieszczenie. I jedyne tutaj, no i jakoś tam tanio jeszcze to może wezmą, nie wiem, już tak sprytnie, że się przebiorę po prostu. Ninja się przebierali, może właśnie się przebrać, wniknąć tam, coś, nie wiem. Na chuj mi wykładzina, pisze Lukacjusz. Na przykład, żeby wytłumiać trochę hałasy w pomieszczeniu, żeby nie wszyscy musieli słyszeć, jak kichasz. Ja to nawet krzyczę, jak sąsiadka kicha, to krzyczę. Na zdrowie! I albo też biję brawo, jak gram na fortepianie. Muszę poprosić właśnie, żeby repertuar zmieniła, bo ciągle to samo gra chyba ćwiczy. Coś? Nie wiem, do jakiś. Może do występu, czy coś. Mata wygłuszająca. No, nic z tych rzeczy właśnie nie mają i to jest taki brak szacunku dla innych ludzi, co mieszkają na przykład pod nami. Dlatego się zastanawiam, czy po prostu nie... nie spuścić bęcek, że tak powiem. Tak się zastanawiam, jak to ładnie powiedzieć. No, komuś. Nie, że się nie chwalę, bo potem coś faktycznie zrobię i będzie tutaj czarno na białe. Nie, jestem pacyfista, ten tańczę twista, gdzie tam. Muzykę z basem, no ale ja też będę cierpiał. Ja nie lubię właśnie jak takich basów. No. Z poprzednim miłośnikiem techno sobie jakoś poradziłem, moim sąsiadem na poprzednim mieszkaniu, także się przeprowadził. Awanturowałem się z nim ostro i walczyłem. I tak nawet myślę, żeby pójść i powiedzieć wojnę. Słuchajcie, a co zaprosi ich na audycję? Tutaj Etam rzucił pomysł, a właśnie, ale ja jestem za nerwowy. Ja powiem, witajcie wy szmaty pieprzone. Zapraszam was, kufa, na audycję Lamusy. No i tak bym nie wytrzymałbym. No i tam nie skaczą, tylko po prostu dzieciak tam rzuca czymś po podłodze cały czas. No to jest takie, no wiecie, cały czas mamy co chwilę taki dźwięk, nie? No i okazuje się, że przy takich sprawach lepiej być gburem, dresem i chamem i dużo przeklinać i mieć wredny wyraz twarzy, bo sprawdziłem na sąsiadce jednej i zadziałało. No, na nich trochę mniej, ale to może byłem za mało asertywny i za mało dresiarski. No, rozmawiać tak na argumenty to nie ma co, bo ktoś i tak nawet najlepszy nasz argument, taki, że jak powiecie wszystko, że co się trzyma kupy i faktycznie tak jest i macie rację, to ktoś powie, no i tam powie pan, to że można tam tego, no pan se stopera i do widzenia. No, tak zignorują to, co my mówimy, więc trzeba na przykład pójść i można tak na starą modłę, na bardziej staroświecko pójść do typa, bo tam jest też mąż, baba ma męża. I powiem mężowi na przykład, że... Nie, to musiałbym jakiegoś Heroda wysłać, żeby... Na pojedynek chcę wyzwać. Wyzywam cię, Łajzo, na pojedynek na pięści gołe, na ubitej ziemi przed blokiem, w terminie za 10 minut. Jak nie przyjdziesz, to przyjdę i cię szmato wyciągnę tutaj... No, coś takiego, nie? Ale to nie, to cyrk się zrobi. Jak tak przyjdę w jakichś trzewikach, taki ubrany jak na średniowieczno i tam będę coś wygłaszał i taki ten, taki rulon rozwinie. Uść. Ogłasza się, że ser krawiec wyzywa ser... Jak ty się w ogóle nazywasz, pajacu? No, nie wiem. Może pomyślą, że desperat. Myślałem też, żeby zrobić kupę i rozmazać tak brzydko, albo żeby kupą napisać na przykład, tylko trzeba coś napisać, żeby wiedział, o co chodzi, bo to nie może być sama kupa, wymazane drzwi, bo to nie wiadomo wtedy od kogo, co, gdzie, to musi być zaadresowane odpowiednio, podpisane. Więc napisałbym na przykład puk puk tą kupą, bo to krótkie i to, wiecie, mogą nie skumać, ale jak napiszę stuk stuk, o, już bliżej, tak? Już ciepło, stuk, stuk. I taka strzałka w dół, że to ja, na przykład. Jest taka kuleczka na czubku wkładu w długopisie. No jest, Etamie jest. I co z tą kuleczką? Bo Etam coś tu jakiś MacGyveryzm uprawia chyba już. Wydup tę kulkę i wrzuć w nocy w zamek. O, takie rzeczy. I co, i nie wyjdą? No, dobra rzecz do zapchania zamka, taka kuleczka, bo to twarde, gdzieś tam się zawsze przyczepi, jakąś w dziurkę wpadnie, no i nie wejdą. Etam to zna takie różne. On tu kiedyś coś tam opowiadał, takie, a nieważne. Się śmiał tam. Mówi, o, tam potem ktoś niedobry, tam wziął, wsadził. No, taki jest Etam. Jak się wkurzycie Etama, to wam wsadzi kulkę tam, gdzie nie trzeba, do zamka na przykład. Ale dobra, bo ja tak tutaj namawiam do jakichś złych rzeczy. Co, ktoś wierci? Czekajcie. No właśnie. Nie bądźmy tacy, nie, nie bądźmy agresywni, nie srajmy gdzieś tam, gdzie popadnie, nie bijmy się z ludźmi, nie jesteśmy posłami, naprawdę. Jesteśmy trochę bardziej cywilizowanymi ludźmi na poziomie jednak, jakaś klasa przynajmniej. Mówię tu o wszystkich, bo każdy z nas tutaj, jaki by nie był, to reprezentuje wyższy poziom niż poseł, niż polityk. Chciałbym, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, tak. No więc nie zniżajmy się teraz do poziomu posła. Nie róbmy awantur, nie idźmy tam do sąsiadów, nie mówmy, kim my to jesteśmy i kogo znamy. Właśnie w drogówce u Smarzowskiego, właśnie muszę wrzucić jeszcze spoilera o Smarzowskim, jest zaległy. No w drogówce właśnie pojawia się poseł, gra go oczywiście Grabowski, no bo to jest znowu taki poseł kiepski, nie? On już parę razy grał takich właśnie takich kiepskich polityków, no i tutaj ostro tam przeklina. Misiu, ty pieprzony, no tam trochę inaczej. Ja cię załatwię, ja tu cię tam bycia, dzwonię, tu mój samochód, ty pizdy, kurwia, picie, kurwa, ty jak bardzo. No i tak fajnie, Grabowski lubi takich właśnie grać czasami. Prymitywów totalnych. No i świetnie mu to wychodzi. I to wcale nie jest takie odległe. Ja myślę, że i posłowie, no księża to zawsze w sposób pewnie taki dystyngowany rozmawiają z drogówką, nie? Tam się pojawia w ogóle temat łapówek. Łapówek, które są na każdym kroku. No i powiem wam, że też znam. Widziałem już parę razy, jak ktoś dawał gliniarzowi łapówę i ten brał po prostu tak normalnie. Coś zażartował tutaj. Ich na żarty wtedy bierze. Tak jakoś sobie, nie wiem, może chcą się rozweselić, że... To prawda, tyle tutaj jest, dobrze, widzimy, no i tak, brawo, do widzenia, szacunek, no. Jedziemy, no i przelicza sobie tam banknociki. Ciekawe, ile zgarniają tak sobie na tych łapówach. Przy okazji, jak mówimy już o policjantach, o policji, to myślę, że mogę spokojnie polecić Patryka Wegi Pitbull, Niebezpieczne kobiety. To już jest trzecia seria, jakby... No, seria. Nie wiem nawet, czy powstała wersja serialowa tym razem, na pewno kinowa. No i bardzo dobry film. Nie wiem, czy nie najlepszy z tych pitbullów, czy pitbulli. Nie wiem, jak się odmienia. Z pitbulli chyba. No, bo interesujący. Jest dużo kobiet. Mamy i policjantkę, i żonę, i dziewczynę gangstera, i taką, która jest pomiędzy, i policjantkę w kryzysie, i różne takie, no. Dużo kobiet i fajnie się ogląda. Jak zwykle u Patryka Wegi szwankuje trochę udźwiękowienie. I może nie tyle udźwiękowienie, to jest... Ja bym tutaj tak nie osądzał tak aż surowo Wegi. Jego filmy są specyficzne, po prostu to ma być trochę jak kręcone z ręki często. Zresztą kamerzysta często tam sobie biega z tą kamerą gdzieś na statywie, na ramieniu. Widać, czy kręci w ogóle z ręki. Taki to ma klimat, więc dźwięk nie może być taki mega super i mega dopracowany. I myślę, że on świadomie zrezygnował na przykład z tego, że niektóre strzały są jakieś tam lekko... Może nie najlepszy jest to dźwięk, nie podkładał po prostu jakichś bzyknięć z sampli, nie? No, mógł zrobić, ale to jest gość, któremu zależy jakoś tam na prawdziwości tego, żeby to wyglądało realistycznie. Tam wszyscy bluzgają właściwie. U Wegi wszyscy gadają ze sobą i kurwa używają jako przecinka. I całej gamy innych obelżywych słów, przekleństw. Jest to praktycznie przez cały film. Więc pojawiają się też ludzie, którzy mówią gwarą więzienną albo językiem stylizowanym na gwarę więzienną. Pojawiają się różne cwaniaki, które mówią też po swojemu i oni często mówią bardzo niewyraźnie, mają kiepską dykcję po prostu. I nieraz nie są to jeszcze zawodowi aktorzy. Wega bierze często swoich ziomków. Ma ponoć znajomych w kręgach takich właśnie zbójeckich. No i stąd pewnie wziął dużo takich wydzieranych różnych koksów, łysych, mięśniaków, zakazane mordy różne u niego się pojawiają. Świetni naturszczycy, bo na początku Może w drugim pitbullu trochę gorzej to wypada, a w tych właśnie niebezpiecznych kobietach ci naturszczycy są jakby lepiej wyselekcjonowani. Mamy też głównego złego, który w końcu pojawia się jakiś czarny charakter, który jest na poziomie takim, jest po prostu kimś, nie? Jest godnym przeciwnikiem, na przykład dla Miami'ego. Notabene Miami, który pojawia się w filmie, to jest też jego historia trochę i ogólnie ta postać oparta o na postaci prawdziwego agenta CBS-u. No i też człowieka, który miał dużo różnych takich policyjnych przygód. No to w ogóle niesamowita praca, nie? Jak z filmu. Te różne historie, że dealer ci wbija nóż w brzuch i spierdala, ty do niego strzelasz, rozwalasz mu łeb. Te historie typu, że normalnie się strzelasz, tak? To było też w pierwszym Pitbullu. To już są policjanci z oddziału, z jednostki... kryminalni od morderstw. Jak to się nazywa? Wydział zabójstw. No i jeszcze komenda stołeczna, więc też taka większa sprawa. No i ci ludzie naprawdę takie przygody mają, że się strzelają, nie? Oczywiście, jak już mówiłem w spoilerze poświęconym Pitbullowi, to różne te historie są ze sobą troszkę wymieszane, postacie są różne i takie oparte na prawdziwych mieszają się z fikcyjnymi. Czasem Vega robi z kilku postaci jedną, czasem z jednej robi kilka, czasem parodię jakiejś znanej postaci przedstawia. No jak na przykład detektyw Ostrowski. Też no, to taka komiczna postać i bardzo zabawna. No, co do Rutkowskiego, no, cały czas są kontrowersje i liczba tych kontrowersji, no, ja wierzę w statystykę, jak widzę, no, w statystykę, może w taką uproszczoną, swoją własną statystykę, jak po prostu widzę, że jest bardzo dużo negatywnych opinii, działam jak internet, widzę, że jest dużo negatywnych opinii, dużo kciuków w dół, to myślę, że coś w tym może być. No i Rutkowskiego uważa się za pajaca. Który robi show, który zdradza tajemnice. Ostatnio znowu były kontrowersje, bo zdradzał tajemnicę o tej Magdalenie Żuk, tak? Aż konferencję zrobił. Showman, dokładnie taki jest Rutkowski, jak go pokazał Vega w Pitbullu. No myślę, że po tym, po pojawieniu się postaci detektywa Ostrowskiego, to... oryginalny Rutkowski chyba nie chce mieć już nic wspólnego z Wegą i ma do niego żal, bo wszyscy z niego potem łacha drą. No to tak, jak się pokaże w takim filmie takiego Rutka, to spada mu jakoś renoma, nie? No wszyscy się z niego śmieją, wiedzą, że to on i tak, no, i zostają może utwierdzeni w tym, że no to coś w tym jest, że to jest pajac i człowiek, który ma dużo za uszami w ogóle, o coś jest posądzany, coś kłamie, bierze jakieś olbrzymie pieniądze za robotę, której nie wykonuje, nie? Jest, myślę, łapczywy może być na kasę. Widziałem jakiś film, gdzie został po prostu wywalony z jakiejś knajpy czy z hotelu, po prostu kilku typów go po prostu wzięło za szmaty i go wywaliło i jeszcze kopa w dupę dostał, stał taki biedny detektyw. Coś się tam za nim ciągnie niefajnego. Na pewno niefajne są gry komputerowe z detektywem Rutkowskim. Detektyw Rutkowski is back. Legendarny krab, legendarna, mega tandetna gra, która wygląda jak jakaś zapóźniona o wiele, wiele lat. Sterowanie do dupy, niegrywalna, głupawa, żenująca i tekstury jak w Quake'u 1 i w ogóle. No, ale... nie była też droga, bo kosztowała pewnie jakieś 19,90. Czyli widać, że Rutkowski lubi, nie czuje żadnej żenady, że rozmienia się na drobne i że trzepie kasę, odcina kupony. No to czy to może być dobry i skuteczny i taki prawdziwy detektyw, czy bardziej parodia detektywa? No pamiętam, jak był gościem kiedyś w programie Łubi Dubi, a może to było Dubi Nights, już teraz nie pamiętam, to się tam zmieniało. No i był wywiad z nim, Cezary Łasiczka rozmawiał z Rutkowskim. No i Rutkowski wypadł jak debilek trochę, tak głupie żarty żenujące, taki, może przesadzam, ale wyszedł z niego jakiś taki prostaczek trochę. Coś tam, nie podoba mi się ta postać po prostu, nie wiem, nawet fryzurę ma głupawą, kwadratowa, taka Duke Nukem. No, jak już się robisz na Duke Nukema, to może takie teksty powinieneś jakieś jeszcze walić jak Duke Nukem, nie? Damn, I'm good. Albo on w sumie wygłasza takie teksty. Nawet było to sparodiowane w Pitbullu. Rutkowski już tam odwraca się od kamery, ale coś sobie przypomina i mówi: a, i jeszcze jedno. Mówię do faceta, który ją porwał. Słuchaj, ty, tak jak się jej nie oddasz, to cię tak załatwię, że będziesz siedział w celi i będą ci przysyłali wiadro wazeliny. No tam ktoś krzyknął w tle, że za dużo. To ten powiedział: no to sorry, to tupkę. I poszedł. Nie, no, najlepsza scena była z detektywem Ostrowskim. Kiedy on wchodzi do pokoju, gada tam z tymi, z rodziną tą, której porwali, kogoś bliskiego. Mówi: dobra, do kamerzysty, tutaj stajesz tego i robimy, jak robimy, takie światło, okej, okay, dobra. No tam się zdjął szybko koszulę, rozczochrał się, naczochrał się, padł na ziemię i leży tak z zamkniętymi oczami i powoli je tak podnosi. Te oczy i takim głosem mówi: jesteśmy tu już 4 doby. Mam tu ze sobą tylko klamkę. Pokazuje tam, że ma klamkę. Maszynkę do golenia, szczoteczka do zębów. Ale w tej chwili chcę być z rodziną. Oni są najważniejsi. No i tam kamerzysta: stop, dobra. No i ten wstaje tam szybko i no. Nie zdziwiłbym się, gdyby naprawdę Rutkowski odpierniczał takie szopki, bo faktycznie w tych programach, przecież on kręcił show, które się nazywało Detektyw, tak? Na TVN-ie to chyba było, Detektyw. No i on tam, to takie różne sceny, że on tam coś gada, straszy kogoś, gdzieś tam jakieś plany układa. No ludzie. A wszyscy do niego na pewno ganiają tak jak do tego. Do Jasnowidza z Czmuchowa. Do Jackowskiego, nie? Do taki najbardziej znany, to wszyscy tam zaraz biegną. No, do kogo najlepiej? No pewnie do Rutkowskiego, no to jest gwarancja, to jest marka. I tutaj jakaś taka może cecha kiepska u rodaków, że często nie potrafią odróżnić cukierka od gówna, nie? I rzucają się na byle co. Bo znany, bo w telewizji był, to od razu ten, nie? A może właśnie lepiej pójść do kogoś, kto serio traktuje swoją robotę, kto ma jakieś znajomości. Przecież gangsterzy jacyś, od których można uzyskać informacje, z którymi dobry detektyw ma jakieś tam układy, że może kupić jakieś informacje, kogoś ma jakiegoś informatora. To przecież ja nie wierzę, że te różne gangusy, to oni nie zlewają z tego Rutkowskiego. Jaki on ma posłuch, jak on jest za błazna uważany, tak, przez wielu. No to nikt nie będzie z nim gadał, no co? Może ewentualnie kupić jakieś informacje, ale to też wezmą od niego drogo, Bołajza, czy coś. Nie wiem. No w każdym razie, jak wam kogoś porwą, bliskiego, to może udajcie się do jakiegoś zawodowca. Jakiegoś mało znanego, ale dobrego detektywa. Bo Rutkowski jak wam policzy, potem się do końca życia nie wypłacicie. Tutaj bomba hukowa, sztuk jeden, wie pani, to nie są tanie rzeczy. No to jest Rutkowski patrol, tutaj widzi pani pistolety. A tam jakieś takie mają ten na takie atrapy. Atrapy na kulki, bo on już nie jest w zasadzie detektywem. Utracił licencję, a nadal działa. To też jest ciekawe, nie? Detektyw bez licencji jest tak zajebisty, jest jak Rambo. On po prostu jest jak Rambo. Może mieć spluwę, łuk, wszystko. Nie musi mieć żadnych papierów, nie musi być ani wojskowym, ani policjantem, ani detektywem. Może sobie jedzie detektywem. Pseudonim teraz ma. Pseudonim detektyw. Miał show detektyw, ma pseudonim detektyw i ma koszulkę z napisem detektyw i wizytówkę detektyw, tyle że już nie jest detektywem, tylko zwykłym człowiekiem, który ma pozwolenie na broń, chociaż może też mu już zabrali. Ups, się zacięło się. Kto jest lepszy od potrzeba detektyw? Jar77 napisał, że poleca Potrzebę na detektywa, był detektyw Inwektyw, nie? Koleś, który robił sobie żarty w radio. Swoją drogą bardzo fajne. No, kiedyś nawet chyba sam zauważyłem, że Potrzeba ma smykałkę do detektywa. Na detektywa. Że on w ogóle lubi kojarzyć jakieś tam fakty, układanki jakieś ubierać, rozbierać, rozwiązywać, ubierać. No, ma głowę do takich rzeczy, minął się z powołaniem, jest informatykiem, jak wiemy, bardzo dobrym informatykiem, słuchajcie, Windowsa wam zainstaluje, dysk twardy sformatuje nawet, świetny informatyk. No, a mógł być detektywem, biegać tam z bronią, krzyczeć freeze, motherfucker! I 3 strzały ostrzegawcze w głowę. No, fajnie by było. Nie, on by był takim detektywem, takim bardziej Poirot chyba, żeby tam głową pracował, nie? Bardziej głowa, charyzma, taki Poirot. No, ja miałem kiedyś taki płaszcz, prochowiec. Komu ja oddałem? Płaszcz detektywa. Trochę tak nie nosiłem go za bardzo, bo tak dziwnie w płaszczu chodzić, nie? Bo wszyscy by myśleli, że detektyw w takim płaszczu. Taki to był, tylko i to był taki wieśniacki, bo za krótki, trochę taki a la Colombo. Pamiętam, że jak założyłem, to się kumple śmiali, że Colombo. No, to i taki jeszcze jasny, ja wolałbym czarny. No, ale taki detektywistyczny, taki retro. No, ludzie się nie znają i się śmiali, że Colombo. Wiecie, że ten aktor, który grał Colombo, to masz szklane oko? Jedno. Co, za głośno podkład? No jak za głośno? Już się prawie ciszej nie da. Co się stało się? O co chodzi? Zobaczę tutaj. A teraz? Aha, no dobra. Ściszyłem. A teraz nie jest za głośno podkład? Powiedzcie. Teraz jest w sam raz, tak? No to... No teraz nie ma. No dopiero teraz zauważyłeś. No właśnie, nie ma. Tak sprawdzałem i podkładu nie ma, a słuchacze piszą, że teraz jest w sam raz. Ale nie, żartuję. Się poprawił. Słuchacz napisał, że teraz w ogóle nie ma. A teraz się pyta, czy ja tylko skrajności znam. No... Nie. Teraz jest dobrze? Teraz jest chyba w sam raz, prawda? Teraz głośność tutaj zrobiłem, że jest w sam raz. Dobra, już się nie zgrywam. Okej, ja dzisiaj trochę krócej jestem. Właściwie to znowu tak trochę zamiennie, bo na ostatnią chwilę się zresztą tutaj podjąłem nadawać, ale może ktoś zadzwoni i rzuci jeszcze jakiś temat, to może jeszcze z pół godziny wytrzymam. Strasznie mi łeb dzisiaj boli, nie wiem od czego to, czy pogoda jakaś, czy to piwo mnie zaszkodziło. No dobra, teraz już ciszej daję. No i co, przeglądałem sobie dzisiaj posłów skazanych, afery korupcyjne, łapówki, różne machloje przy prywatyzacji. No, przeróżne rzeczy, wypadki samochodowe, kolizje różne drogowe, niepłacenie alimentów. Któryś tam znęcał się nad żoną i to z PiS-u. W PiS-ie jest dużo takich osób, które bym nie podejrzewał o to, że tak się będą zachowywały. Czy posłowie nie powinni, tak samo jak księża zresztą, być przykładem takim trochę i zapracować sobie trochę na ten szacunek, który rzekomo im się należy, tak? Bo to ksiądz się domaga, żeby go na przykład całować w rękę, mówić do niego proszę ojca, co pokazuje taką wyższość jego, że to taki malutki, najlepiej na kolanach jeszcze, bo do niego proszę ojca, jak Toadie taki, proszę ojca, ojciec najwspanialszy święty, całuje kapłańskie dłonie. No to tak, no to niech sobie zapracują na tą, na ten szacun, nie? Jakoś, no nie za darmo, nic nie ma za darmo, trzeba sobie zapracować, no. Jak chcesz być uważany za siłacza mega, to też nie przyjdziesz taki chudy, wysuszony, tylko musisz mieć mięśnie. No, jak chcesz być posłem i chcesz, żeby do ciebie mówili panie pośle, to reprezentuj, żyj, dbaj o rodzinę, pokaż, że dorobiłeś się czegoś, że jesteś zdolny, że zapracowałeś, że pokaż, że się czymś interesujesz, że zależy ci, jeździ do ludzi się, spotykaj. No nie wiem, jakieś takie dobre rzeczy. Działaj na rzecz swojej społeczności, gdzieś dla ludzi się dowiedz, co trzeba zrobić, czego ludzie oczekują tak bardziej lokalnie. Jakieś dobre wzorce dawaj też, żeby twoja partia, żeby dawać się, żeby partia na tym zyskała, nie? Żeby punkty zbierała. No kupa różnych rzeczy, no i potem faktycznie to ja mogę pójść i powiedzieć: dzień dobry panie pośle, proszę bardzo, pan przodem, bo pan jest poseł, a ja zwykły tutaj krawculek, szarulek taki, no to proszę bardzo. Ja nawet tak wtedy zrobię, jak będzie taki godny zaufania, który coś zrobił dla ludzi i charytatywnie się udziela, to ja go będę po stopach niemytych całował, ale nie ma takiego, dlatego tak mówię, bo wiem, że takiego nie ma. Się tam nie palę do całowania, ale po stopach niemytych tym bardziej, ale wiem, że nie ma, więc nie ma. Same łajzy, takie przekrętasy, cwaniaki, przekręciarze, to mówiłem już, no. Więc szkoda. A może się znajdzie jakiś wielkiego formatu polityk, bo u nas nawet ci, którzy są uważani za polityków wielkiego formatu, to zawsze mają tyle samo zwolenników, co i przeciwników i tak. Mało jest takich, których wszyscy szanują. No powiesz jakiś tam Geremek, to zaraz tu żydostwo cholerne, antychrysty, te komuny po magdalenkowe gówno. No, a powiesz tam Jan Paweł II, to nawet Jan Paweł II, to zaraz też dużo osób powie, że coś. No i podzieleni Polacy są, podzieleni. Wszyscy wojują ze wszystkimi, nawet w obrębie jednej branży. Można wojny są, taksówkarze z uberowcami, nie? I no, taksówkarze uważając, no to tak, to co wiemy, że to jest niesprawiedliwe, że muszą płacić państwu. Przekonywałem nawet jakiś czas temu taksówkarza, mówię, no ale mnie jako klienta to nie interesuje, ja chcę po prostu mieć taniej. No i trudno to, no i tam się kłóciliśmy, w końcu się pytam, to czemu pan nie pójdzie do Ubera? A bo ja nie chcę, bo ja wolę tak. No to mówię, o to w tym momencie już pana sprawa, no a ja idę sobie do Ubera na przykład, bo taniej. Ale w rezultacie tak się odgrażam, po prostu zależy mi na tym, żeby po prostu była konkurencja cenowa i żeby się państwo w to nie wpierdalało. Najlepiej, no ale faktycznie jest trochę pat, no bo jedni muszą faktycznie mieć te kasy fiskalne, muszą wszystkie podatki odprowadzać, muszą zapłacić droższe OC, muszą jakieś mieć jeszcze testy, ubezpieczenia, wszystko. Państwo tak sobie nauczyło się, szczególnie to nasze biurokratyczne, zbójeckie, uwłaczające człowiekowi, nauczyło się, że można zbierać tak po troszku, narobić właśnie jakichś testów, homologacji, sprawdzianów, atestów, ubezpieczenie jedne, drugie, trzecie, podatek od

dużo. No, inna sprawa, że dużo z tych taksówkarzy to byli ubecy, że ci taksówkarzy to tacy wtedy byli bardziej bandziorowaci. Paradoksalnie, tak, oni tak psioczą, że panie, to pan nie wiesz, z kim pan jedziesz, nie? A częściej bywają, jechałem z bardzo wieloma przewoźnikami i z Uberem i gdzieś tam, zawsze bardzo mili, normalni. Czemu tam miałby jakiś psychopata nagle być, który mnie gdzieś wywiezie i zrobi mi krzywdę w pupę? Czy coś, no nie wiem, no to ubezpieczenie, tak, no nie ma, jak się rozbijemy, to wyjdzie, że nie byłem ubezpieczony jako pasażer czy coś, no ale chciałbym móc podjąć to ryzyko jednak mimo wszystko, tak. Tak samo jak wolałbym się sam móc ubezpieczyć tam, gdzie chcę, a nie mieć przymusowe ubezpieczenie czy cokolwiek, czy emeryturę, wolałbym sobie sam finansować fundusz emerytalny. I taka niby prosta rzecz, którą taki prosty argument, który powinien wszystkich przekonać kompletnie, że konkurencja jest na rynku, jest na waszą rękę, a państwo jest zawsze niewydolne, marnotrawne i niesprawiedliwe i zadłużone i przełoży sobie na końcu skupki na kupkę, zmieni prawo i tak dalej i roztrwoni na przykład nasze pieniądze i będzie potem łatał dziury, wszystkiego nie załata, bo nie ma tyle, widzicie, rozumicie. A jak jest prywatne, jak jest konkurencja, to nagle macie to samo z ubezpieczeniami na rynku ubezpieczeń, co na rynku żywnościowym, tak? Że promocje, że taniej, że wy macie tanio, to my jeszcze taniej. Konkurencja, wolny rynek. I ludzie, niby taka prosta rzecz do skumania, nie? Że to jest na korzyść, bo będziemy mieli kilka razy taniej na przykład. To nie, bo państwo tylko wie, jak o nas zadbać. Chociaż nigdy o nikogo w sumie nie zadbało. Państwo dba tak, jeśli już nawet dba, to jakoś tak nieporadnie, z grubsza, nie myśli o jednostkach, tylko traktuje nas jako taką biomasę, którą trzeba zasilać, trochę coś kapnąć, tu utrzymywać za głosy coś. Traktuje nas jak Matrix, nie wiem, ludzi, jak bateryjki trochę nas traktuje. Tu trzeba trochę naładować, żeby potem wyładować. A czy jakiś urzędnik, czy sędzia, czy policjant nigdy nie zrobi nic na naszą korzyść, jeśli to chociaż nawet odrobinę nagnie prawo czy coś. Nie, znaczy łapówę chętnie weźmie, ale nie pójdzie nam na rękę, że coś tam dobra, niska szkodliwość społeczna, idź pan z tym blantem stąd. W życiu, gdzie to? Rzuć te narkotyki! Proszę o wsparcie! Narkotyki nielegalne, nie no, po prostu, nie no, już bez przesady, po prostu podejdzie i sam wiedząc, że może zrujnować ci życie. Skąd ta pobłażliwość, że to on tam musi pracować, on biedny, jaki biedny? Poszedł, wiedział, do jakiej pracy idzie i wie dobrze, że niszczy komuś życie za pierdołę, tak, że zabiera komuś pieniądze za przeklinanie w miejscu publicznym, mimo że to jest las, albo zarabia sobie na tym, że ludzie nie chcą w ślimaczym tempie jechać, tylko czasem dodadzą trochę gazu, a on już tam w krzaczorach z suszareczką, prawda, pyk i pieniążki lecą do kieszonki, albo znajdzie was z blantem i dostaniecie na przykład 2 lata, ale nie tak jak ja, w zawiasach, tylko normalnie pójdziecie siedzieć, bo sędzina akurat była z PiS-u i ryzykowa, i narkomaństwo, i deprawacja, i wam coś jej odbije i da. Albo to będzie wasz trzeci raz na przykład i się zniecierpliwi sędzina i traficie do celi z jakimiś recydywistami, z jakimiś wydzieranymi gostkami o zakazanych mordach i za na przykład ziółko. A policjant, co policjant? Policjant dostanie kilka punktów od swojego komisarza za to i zwiększą się jego szanse na przykład na, nie wiem, na płatny urlop czy coś. No to jak traktować osobę, która rujnuje nam życie w dużym stopniu? Bo ja tam, wiecie, ja jestem trochę już taki twardziel i tam się nie przejmuje tak bardzo, ale jakaś taka jak rodzina spokojna czy coś, dzieciak sobie gdzieś tam został złapany z blantem, no i co? I 2 latka, tak? Znaczy dzieciak, no młody człowiek, no 19 lat na przykład, tak? I rodzina w szoku, i płacz, i narkomaństwo, nie? A on se chciał po prostu z kumplami zajrać blanta. No i pan policjant miał akurat ochotę sobie nabić punkty.
No i to jest straszne.

0: i powinniśmy odpłacać nienawiścią, powinniśmy darzyć ostracyzmem społecznym. Była taka akcja świetna w kontestacji, że nie obsługuje złodziei. Trochę taka utopijna i taka z kosmosu wzięta troszkę akcja, no bo chodziło o to, żeby nie obsługiwać urzędników, jakiś właśnie biur z ZUS-u, ze skarbówy, wiecie, i polityków, jakoś tak to było. No i no, może tak, może to by było dobre, nie? Nie, proszę pana, nie chcę panu sprzedawać tej bułki, gdyż uważam że pana za wielkiego szkodnika i kogoś, kto marnotrawi publiczne pieniądze, okrada obywateli w majestacie prawa, które sam ustanawia, które jest niewydolne to prawo i głupie. I mało kto tak szkodzi jak pan. Przepraszam bardzo, ale nie sprzedam panu tej bułeczki. Proszę sobie tutaj iść do widzenia. Tam kopa na rozruch. No, fajnie by było, to by było piękne. Ja mi by łzy po prostu ciekły, bym się wzruszył. I tą piękną chwilą, jak taki i jeszcze bym patrzył, jak idzie pociągając tym nohalem, sobie tam coś klnie pod nosem. To by było piękne, ten poseł. No. Jeszcze wszyscy powinni w tym momencie stanąć z komórkami, wyciągnąć komórki i nagrywać, jak on tak idzie ze zwieszoną głową i ha, ha, ha. To by było fajne. No. Albo na przykład... Kurczę, ciekawe jakby było, gdyby dzieci zaczęły rządzić nami. Król Maciuś I, albo no, prędzej to by wyszli Władcy Much, nie? Mówię oczywiście o filmie na podstawie książki. O dzieciakach, które się rozbiły na wyspie i tam muszą się rządzić, dzielą się na obozy. No, dzieci bywają bardziej okrutne niż dorośli często. I to takie trochę bujanie w obłokach jest znowu, że dzieci to by zrobiły raj na ziemi. To Król Maciuś I, to bajeczka jakaś, nie? A prawdziwe dzieci, co mogłyby robić? No na pewno by szykanowały mocno tych, którzy odstają, tych innych, tych... No bo zawsze to jest taki najprostszy sposób. To jest prosty jeszcze umysł, tak? I trzeba... Król Krwawiec Sprawiedliwy tu. Jar. O, to już wiem, kto będzie prawą ręką moją. Jar. Tak. Będę rządził miękką ręką, panie. Czy może wolicie, panie, twardą ręką, żebym rządził? Czy ma być jedna noga, czy dwie nogi, panie? Bo to... Aha, widzisz pan, to tylko, widzisz pan, ja to, jak się było prezydentem, to się wie takie rzeczy. No. I... Księciuniu? Ja nie jestem księciunio. Tony? Świetny jest ten... Sprawdziłem ten... Ostatnio sobie słuchałem aktorów i tych... No i lektorów, którzy dubbingują różne bajki. Znalazłem też właśnie księcia Iktorna, bo tak się nazywał ten jegomość. Który zresztą miał brata, który był odbiciem lustrzanym Iktorna. Nazywał się Wiktor i był dobry. Taki na biało cały ubrany jak rycerz z bajki. Taki był trochę... I też miał chyba taki głos. Bracie mój, zawiodłem się na tobie. Tamten, pójdziesz ty dobry do... wstrętnie dobry do szpiku kości błaźnie. Nie, on trochę inaczej mówił. No, Gumisie były fajne. Fajna bajka. Ciekawe, czy w Gumisiach są jakieś tajne rzeczy też, no bo to Disney, to muszą być jakieś masońskie znaki u Gumisiów, a Gumisie to w ogóle oznaczają masonów, że taka mała grupa. O cholera.
1: O cholera. Wykryłem spisek. Teorię spiskową. Patrzcie, jest taka grupa, wtajemniczeni, magią się posługują, a dookoła nich biedni ludzie, głupi wieśniacy, tam gnój zbierają jak u Monty Pythona. A Gumisie, no, wtajemniczone, tajne bractwa, magia, księga, ten znaczek taki też masoński tam, zamiast cyrkielni dali z głowy misia. No. Bajtiter się pyta, czy to jest nocny Marek. Tak, ale już bardzo długo trwa. I niedługo się skończy. No właśnie. A dzisiaj taki temat dla tych, którzy się spóźnili, to może podejmą. Mówię o posłach pijakach, o posłach cwaniakach. I też było o Miss Peace. Miss Peace. Miss Piggy. No, niektóre posłanki wyglądają jak Miss Piggy. Takie właśnie grubsze. No, to nam się można utuczyć, no. Z takimi dodatkami, pensjami, tu premiami. Jak oni mogą sobie sami premie przyznawać? To już naprawdę doszło do absurdu. Mamy połączenie idiokracji z Monty Pythonem. Tylko tak chyba nie wiemy, co zrobić trochę. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, czy się zbuntować, czy na ulicę wyjść. No, jak ja wyjdę na ulicę, jak ja do pracy muszę iść jutro. No więc... I pamiętajcie, głosujcie na Karskiego oczywiście.
2: Mają rozmach, skurwysyny.

0: No właśnie, wybierz Karskiego, świetny bohater, taki trochę jak z GTA, na wózkach golfowych śmiga, rozbija się, raban robi, szkód robi, jak gwiazdorzy rocka są nasi posłowie, no może to, ale to fajnie tak, bo tam gdzieś za granicą taka już trochę większa kultura, tam poseł to taki pan z siwymi skroniami, sobie siada tam przy stoliku, espresso malutkie i poważnym głosem mówi tam, pani asystentko, proszę tutaj o teczkę z programem tutaj rozpraw, muszę się zapoznać, a tam w tle słychać, przybierzeli dobę, nie, to tak, to kolędy chyba nie, ale tam szła dziewczynka do laseczka, ty Karol, się szanuje. No i tam odgłos rozwalanych butelek i to idą posłowie z Polski i wszyscy jak się patrzą zdziwieni, ktoś tam mówi, to posłowie z Polski są, wie pan, Polska, oh yeah, Poland, yeah, good, Poland, yeah. No i fajnie, fajnie, można by, tak, jakaś tam marka, no taki właśnie poseł śmieszny, taki jak z Rosji albo jak z Polski właśnie, taki pijany przychodzi, gada coś tam. Nicht sprechen, bo ja was pozdrawiaju, ty w tej czapce głupiej, tam, please sir, no, tam uspokajają, fajnie, wesoło jest, potem Korwin wyjdzie i powie, że, szanowni państwo, nie chcemy być czarnuchami Europy, skończyły się czasy, że zbierania bawełny, ktoś co nie zbiera, ja nie czuję się czarnuchem Europy. No coś w tym stylu tam powie, nie wiem, o czarnuchach, albo coś o Żydkach na przykład, coś, no tak barwnie. Inni tacy wygładzeni, nie, tacy już tam tego, na Photoshopie, puder, wszystko i ma, nauczył się na pamięć, że w związku z zaistniałymi okolicznościami pragniemy wyrazić, że z wiedzy, jaką posiadamy, a nasz poseł przychodzi nam czekaj, teraz ja mówię. Fajnie, wesoło. Jak ludzie się przyzwyczają do tego, że tak jest, że poseł z Polski to taki jest, no to już będziemy się wszyscy śmiali z tego i na świecie będą się śmiali i takie show może jakieś, nie wiem. A UMO pisze, że my się śmiejemy z polskich polityków, a ci komisarze w Brukseli są jeszcze bardziej żałośni. UMO, to nie wiem, może zadzwonisz i powiesz coś o tych żałosnych komisarzach z Unii. Chociaż z drugiej strony na przykład, no co, że głupi, że pijak, że nieuczciwy, że coś ma za uszami, że napsocił wcześniej, że nakradł, że głupi, że nie wie co powiedzieć, że nie przyznaje się do winy i tak. No, co z tego? Ale to jest polski poseł, nasz, narodowy i powinniśmy go szanować. To jest majestat tutaj. Tak samo jak księdza. Nieważne, jaki jest ten ksiądz, nieważne, co tam złego zrobił, no to wiemy, że się przenosi do parafii innej. Księża skazani nawet na kilkuletnie wyroki, oczywiście tam w zawiasach, za krzywdzenie dzieci, potem gdzieś nawet wyżej gdzieś ich przenoszą. To jest... Oni chyba to traktują jako taką, nie wiem, nobilitację, że tu widzimy, to twój pierwszy raz, twoja pierwsza afera pedofilska, ojcze. No, długo się wahałem, ale postanowiłem, że czas zajść dalej. Teraz wiemy, że ojcze przeniosą mnie tam. No tak, ojcze, tak, idzie. No trzeba będzie teraz już cały czas molestować ministrantów. No, to wiem, no będę molestował, no w końcu chcę daleko zajść, no to już widzę, że zostało to docenione, proszę ojca. No i tak sobie rozmawiają. Albo powiem, proszę ojca, ja myślałem, że ojciec jest gejem, a nie pedofilem. A tu mnie niespodzianka, proszę ojca. A ten Krzyś, ten mały, co się tu kręcił, to on jeszcze jest? No i to tak sobie tutaj mogą porozmawiać księża. Wszyscy mają za uszami, kurde, i sprzedam, i nawet wiecie co, koleś, który mi przynosi jedzenie z dostawą, daje mu na piweczek skromny, bo skromny, tam 2 złote czy coś, a ten ani dziękuję, ani pocałuje mnie w dupę, tylko chowa do kieszeni i idzie. Nawet tak stałem i tak nie wiedziałem, już myślę, chyba poproszę, żeby mi oddał, no ale to już machnąłem ręką, już głodny byłem. ale już nie daję, a nawet jak dam, to teraz będę czekał i się spytam po prostu, czy u Państwa jest taki zwyczaj, że się nie mówi nawet dzięki, jak się dostanie napiwek, to może się nie będę narzucał z tym napiwkiem. Zobaczymy, co powie. Nie, on pewnie powie wtedy dziękuję, takie wymuszone pewnie, dziękuję, dziękuję bardzo. Albo nie, pewnie się uniesie honorem dumny Polak i powie, dobrze, w takim razie oddaję panu ten napiwek, nie potrzebuję go, ani o niego nie prosiłem. Czy coś. Nie wiem. Wszędzie, na każdym kroku jakoś mnie wkurzają ludzie, nawet ci dziennikarze, tacy służalczy reżimowi. I to się powtarza historia z tego, co było, no bo wiem, że media bywało, że i bywa, że służą reżimowi, czy nazistowskie Niemcy, czy kiedyś, czy Korea. Teraz, no to są dziennikarze i u nas też są tacy. Ci, którzy służą w TVP, służą, bo to jest służba i to jest naród. I to już nie są media, tylko to są media narodowe, które działają na dla dobra wyższego i w zgodzie z naukami Jana Pawła II. A czy w zgodzie z naukami Jana Pawła II jest Etam? Witam cię, Etamie.
1: Witam, ale coś mi zanikasz, Krawcze. Jeszcze raz spróbuję się do ciebie połączyć.
0: Dobrze, spróbuję zatem jeszcze raz się połączyć. Czasem trzeba właśnie dwa razy, tak działa Skype. A teraz nie zanikam? Czy teraz nie zanikam? Ikam. Halo. Nie, to ja ten pogłos robię, ale Etama nie słychać, tym razem w ogóle. No nic, spróbujmy jeszcze raz. Może ja zadzwonię do Etama, może będzie lepiej tym razem, jak ja zadzwonię. Jak nie krawiec do Mahometa, to Mahomet do Trygława, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Łączymy się, łączymy, proszę Państwa, na żywo, tylko u nas jedyne polskie media, które już za momencik, już za chwilę połączą się naszym tutaj telemostem z Etamem. Jedyne takie w Polsce, które z Etamem, bo nigdzie indziej nie ma Etama. Halo? No nie ma, no znikł. Trudno. Trzeba się było nie rozłączać. Nie, żartuję, właśnie się mówi nie rozłączać. No i o czym to ja mówiłem, bo się już rozproszyłem. Muszę się skoncentrować.

0: Także podsumowując, ja byłbym za zmianą prawa, żeby osoby karane nie mogły być posłami i politykami. Byłbym za tym, żeby były obowiązkowe badania psychiatryczne i to nawet takie głębsze, które by pokazały, czy są jakieś fobie, jakieś tu lęki, czy nie ma Aspergera, czy nie nadpobudliwy, czy się z pięściami nie rzuci, czy nie pogryzie. Takie różne sprawdzić. Alkoholicy, absolutnie, won, nie ma to. Alkohol to jest zguba, to jest zguba. No to czy na krótką metę, czy na dłuższą, to nic dobrego nie przyniesie. No, może na całkiem krótką się można czasami rozweselić, ale ktoś, kto chleje, łazi po Sejmie nachlany i ledwo co się wysławia, bełkocze, to jest kompromitacja całkowita. No i oczywiście tak jak za granicą, że bardziej do polityki powinni iść ci, którzy już się dorobili, a nie ci, którzy chcą się dorobić na polityce oczywiście. Ale jak to sprawdzić? Nie zabronimy biednym, tak? Kandydowania. Biedny to jest biedny i trzeba mu pomóc. Ale może jakieś na przykład wpisowe powinno być, to by zniechęciło tych, którzy chcą zarobić, bo oni już by widzieli, że muszą coś zainwestować. I ja nimom, to jak dom, jak nimom. No i na przykład 10 koła trzeba dać, nie? Jak ktoś bardzo chce, to uzbiera, przepraszam. To się może zapożyczy, potem czy rodzinie odda, czy coś, może tak. Wpisowe, Bajtiter pisze, ale to miał, że wpisowe, tak? Wpisowe. No, właśnie. I, no, opłata klubowa też jakaś, no nie wiem, tak żeby to tam nie szedł jakiś gołodupiec taki jak ja, nie? To wiadomo, że to cwaniak zaraz będzie chciał się dorobić. Więc można by to zmienić. Co jeszcze można by zmienić, żeby było mniej różnych ciemnych typów w tym Sejmie, w polityce? No, myślę, że opinia społeczna powinna być bardziej taka surowa. No, ale widzicie, tu wychodzą takie różne przywary. U nas jest duża pobłażliwość dla przestępstwa, dla kradzieży często. No, szczególnie oczywiście w uboższych warstwach, u takich bardziej narażonych na różne patologiczne schematy myślowe, a powinniśmy tępić i rozliczać tych posłów. Powinien być jakiś system, demokracja bezpośrednia może. Halo, halo? Etamu? Nie słychać cię, Etamu.
1: Wiesz co, ja ciebie prawie też nie słyszę. Coś tam przebija, widzisz. Z Escape'em jest tak jak z naszymi posłami. Co nowsza wersja, tym gorzej. Już zaktualizowałem do najnowszej, ale widzę, że jest dalej problem.
0: Nie, już teraz jest powiesz? Okej, już teraz jest okej chyba.
1: Aha, no chyba, że może jak ja zacząłem mówić, to się przetkało. W każdym razie, co powiesz na pomysł, żeby w ogóle do Sejmu zrobić taką rzecz, żeby posłom nic nie płacić kompletnie?
0: No, to wtedy zostanie im tylko walka o wpływy i łapówy na boku, ewentualnie jakieś, i przekrętasy.
1: No bo ja jestem pewien, jednej rzeczy, że gdyby Sejm był całkowicie wolontariatem, to oni i tak by się pchali. Jestem prawie pewien tego.
0: A co, nie wiem, co ogólnie zrobić, żeby jakoś polepszyć kondycję moralną tych posłów? Może faktycznie by można by zrobić takie 10, jakiś taki, czy regulamin, czy wymogi jakie są i tam napisać, że wiesz, dziękujemy rozwodnikom, alimenciarzom jakimś, tym przyłapanym na złodziejstwie drobnym, przyłapanym na piciu w miejscu publicznym, byciu pijanym i dewastowaniu, no bo potem poseł, wychodzi z niego to, kim on był wcześniej i faktycznie dewastuje coś, nasra, wiesz, narobi na dywan czy coś.
1: Wiesz co, ja mam tylko jeden pomysł, co należałoby zrobić, z czym na przykład się Korwin nie zgadza, bo kiedyś się go pytałem, co on sądzi na taką sytuację, gdyby na przykład naród wszedł i wszystkich w Sejmie powiesił po prostu za to, co robią, nie? No, on mówi, że przyszliby następni jeszcze głupsi, no ja twierdzę, że nie, że to byłoby dla następnych doskonałym takim, taką nauczką, coś, no. jak to się kończy, nie?
0: Też tak myślę. No
1: też mi się tak właśnie wydaje. I dopóki będziemy chodzić tylko machać szmatami przed Sejmem, nie? Albo krzyczeć złodzieje, to nic nie daje, wiadomo, że oni są złodzieje, tak? No to nic nie da, tak? Musi być taka sytuacja, że będzie jakaś masakra. No nie wierzę w to, żeby cokolwiek innego mogło tutaj zmienić, szczególnie w Polsce zmienić zmienić tą sytuację, jaka jest w tej chwili, bo widzimy, że z roku na rok, czy z wyborów na wybory są coraz głupsi posłowie, coraz głupsze pomysły. No PiS widać, jak wymyśla teraz wszystko, co by PO nie przeszło, to co ostatnio rozmawialiśmy, ten cały abonament radiowo-telewizyjny wprowadza, tak, gdzie pan Tusk mówił, że no, nie płacić, nie? Jest nagranie zresztą na YouTubie, gdzie on tam mówi, żeby nie płacić tego abonamentu. A ci wprowadzają. Wprowadzili nam rejestrację SIM, wprowadzili jednolity plik kontrolny dla firm, za chwilę wszystkie firmy, a wczoraj czytałem, że wprowadzą nawet elektroniczny system rejestracji pacjentów i teraz będziesz w bazie danych miał wszystkie swoje dolegliwości, wizyty u lekarza, recepty elektroniczne. To ma być do roku 2018 wprowadzone, a do 2020 ma być już zapięte na ostatni guzik.
0: No jak jesteśmy tak trochę przy temacie spisów i rejestrów oraz spraw typu inwigilacja, kamery, no to właśnie też ostatnio zmieniłem trochę poglądy, odrobinę, bo pomyślałem sobie, że czasem te kamery to dobrze robią. Na przykład, wiesz, kamery, które obserwują pracę gliniarza i kontrolują, tak? On jest wtedy kontrolowany, wszystko się nagrywa, jak on się odzywa, jak on reaguje, czy on wyciągnął broń, czy nie wyciągnął pierwszy i tak dalej, czy goś bił, czy była to uzasadnione, było to użycie przymusu bezpośredniego i tak dalej. W tym przypadku się przydają kamery i zgodzisz się chyba z tym, że lepiej jak są, niż gdyby ich nie było i policjant potem sobie by kłamał, nie? Że o, bo on mnie tu szarpał i nóż wyciągnął i tam podrzuci jakiś, nie?
1: Wiesz co, akurat tam, gdzie by się te kamery rzeczywiście przydały, to ich najczęściej nie ma. Podam ci taki przykład z życia wzięty. W szczecińskich tramwajach kamer jest na jeden wagon 4 w tej chwili. Tak naliczyłem przynajmniej. I rzeczywiście, jak patrzyłem na monitorek zza ramienia pana motorniczego, to tam na 4 jest obraz podzielony i on tam się filmuje. Znaczy tam gdzieś się rejestruje, jak podejrzewam, w rejestratorze, żeby było to po coś, tak? Być może oni dokasują za jakiś czas, to jest inna sprawa. Natomiast podam ci taki prosty przykład. Samolot do Smoleńska, który tam się rozbił, tak? Czy tam wybuchł sobie. Gdyby tam były kamery w środku, to byśmy wiedzieli, o co chodzi, tak?
0: No właśnie, a też.
1: No dlaczego ich nie było, tak? I był jakiś rejestrator tylko głosu. Przecież to koszt samolotu to są miliony, a koszt 4 kamer to jest 400 zł. Znaczy oni by tam pewnie za 40 tysięcy kupili te 4 kamery, nie, no, ale to jest inna sprawa.
0: Wiadomo, że musieliby trochę droższy, bo to musiałby być jakiś system do nagrywania taki, żeby go w samolocie zamontować, no ale no umówmy się, w skali faktycznie całego czy samolotu, czy wydatków nawet na paliwo, to pewnie nie będzie tak drogo, taka jakaś kamerka z komputerkiem i coś tam nagrywa, nie?
1: No wystarczyłoby dokładnie zwykłe kamery, nawet takie internetowe 4 kamery ustawione w środku, i w tym rejestratorze, w tej skrzynce, stream, gdzie była ta taśma. No albo stream.
0: Dać. Słuchaj, my powinniśmy mieć klarowność. Na przykład prezydent Lech Kaczyński leci sobie samolotem, jest nocą, tam śpi i chrapie. Ale sobie patrzę.
1: No właśnie, tutaj jest właśnie ten pomysł, żeś uprzedził, że tak powiem. Moją propozycję, żeby właśnie ludzie, którzy są odpowiedzialni w państwie, skoro idą na tą posadę i dostają duże uposażenie, powinni być przez 24 godziny monitorowani i każdy członek społeczeństwa powinien mieć prawo do wejścia na taką kamerę i go po prostu obserwowania przez całą dobę, autentycznie.
0: Jak kocha się z żoną, to może sobie na bransoletce takiej, którą ma na stałe przyczepioną, jak więzień, może sobie wyłączyć na... ma pół godziny, potem się bransoletka sama uruchomi, on ma pół godziny, żebyśmy nie patrzyli, jak on z żoną się kocha.
1: Nie, no przynajmniej w pomieszczeniach sejmowych, tak, powinno to mieć miejsce, a być może powinien mieć właśnie taki rejestrator, żebyśmy wiedzieli w każdym momencie, gdzie chociaż jest, tak? Nie musi być filmowany, ale żeby był na GPS-a co na przykład co minutę lokalizowany. I wtedy byśmy mogli prześledzić trasę tych wszystkich ludzi. W taki system, wbrew pozorom, to się wydaje NWO i w ogóle nie wiadomo co, tak? Natomiast taki system funkcjonuje, o ile wiem, w Norwegii. Zresztą parę dni temu tutaj słuchaczom podklejałem na czata linka do artykułu na money.pl, czyli poważnym portalu finansowym. Nie sądzę, żeby to był bajer, że w Norwegii możesz wejść do sąsiada, znaczy do sąsiada w sensie na stronę internetową, gdzie sąsiad sprawdzisz, ile płaci podatków, czyli de facto ile zarabia, tak? I każdy członek społeczeństwa może sprawdzić innego członka społeczeństwa, jakie podatki za zeszły rok zapłacił.
0: No właśnie, czyli można dojść też do tego, do takich wniosków teraz, że jakaś taka jawność i klarowność, nawet kosztem trochę prywatności czasem, to może nie być do końca taka zła. No świat nie jest taki czarno-biały, że wszystko, co wolne i ukryte przed innymi, to dobre, a wszystko, co nam gdzieś nas nakręcą, czy nas gdzieś dopiszą do jakiejś listy, czy gdzieś nas coś ma, jakieś informacje o nas. Ja nie wiem, no, czy takie społeczeństwo, w którym jest dużo rzeczy jawnych i nikomu to nie przeszkadza, to czy to jest takie złe?
1: No nie, ale wiesz, skoro, znaczy ja nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, ale skoro oni mogą już nas na każdy sposób śledzić, to jak najbardziej my powinniśmy móc śledzić ich, tym bardziej, że ich ruchy są szkodliwe dla całej populacji, natomiast ruchy jakiejś osoby z tej populacji nie są szkodliwe dla nich, tak, w żaden sposób. Także to musi być pewna równowaga.
0: Chipować polityków, pisze Jar. Jak psów dodaje...
1: Tego to bym się obawiał, bo natychmiast się, wiesz, kilkanaście tygodni temu była taka pokazówka, że tam paru polityków poszło się zaszczepić, tak? I pokazywali w dzienniku, czy to w TVN, już nie pamiętam, pokazywali, jak tam ręce odnadstawiają, dostają zastrzyk. Tylko wiesz, skąd ja wiem, czy on ten zastrzyk miał szczepionkę? Może to była woda zwykła, jakaś destylowana, nie wiem, jakąś tam można wstrzyknąć, tak? Która jest absolutnie obojętna, czy sól fizjologiczna. I za chwilę by się okazało, że oni powiedzą, że tak, no są zaczipowani, ale żaden z nich chipa nie ma. To jest tak samo, jak masz jakieś przedstawienie w telewizji, na przykład typu Komisja Śledcza. I oni tam debatują, ludzie się emocjonują, tym ten to powiedział, tamten to nagrał. I dajmy na to, na koniec tej komisji kogoś wsadzają do więzienia. Ale czy on jest na Karaibach, czy jest w więzieniu, to ty tego nie sprawdzisz, tak? Ja po prostu nie wierzę w to, żeby trafili do więzienia.
0: Taki zaczipowany poseł nie zgubi pomysł, bo wiesz, on się może zgubić. On się tam nachleje gdzieś, jak ten, napruje jak wór, leży gdzieś tam, wiesz, zażygany tam na spodniach, tu żółta plama z przodu, tu brązowa z tyłu, gdzieś tam w rowie, w liściach i wiesz, i potem możesz go znaleźć, tylko trzeba uważać, bo taki poseł, jak on jest napruty, on nie wie, gdzie on jest, on może nas pogryźć. Pytanie właśnie, czy poseł jest szczepiony, czy nie szczepić ich. Nie wiem. Jakieś schronisko no, też może dla posłów, jak się znajdzie takiego zeszmaconego, można go tam... Takie specjalne, tylko dla nich. Ja wiem, że jest izba wytrzeźwień, no ale niech mają swoją. Jest ich tylu tam pijaczków różnych, że powinni mieć takie swoje. Izba wytrzeźwień dla posłów. I tam by sobie siedzieli, gadali jak poseł z posłem. Jak ja... My zdobędziemy władzę, to wtedy was... No właśnie, oni by się tam mogli żreć ze sobą. Trzeba by pooddzielać ze sobą tych z PiSu i PO, pozamykać ich do osobnych jakiś cel.
1: No, myślę, że nie. Oni się znają doskonale i piją ze sobą, kiedy kamery nie są skierowane na nich, a jeżeli są nawet skierowane, to też czasami można zauważyć, że wcale nie są jacyś tam specjalnie wrodzy, tak? To są wszystko ustawki. W ogóle, nie wiem, wierzysz w to, że jakikolwiek redaktor, już nie mówię o politykach, o posłach, ale jakikolwiek redaktor z jakiejś znanej telewizji, znanych wiadomości jest z castingu?
0: No, nie wiem.
1: Bo ja ci powiem szczerze, że ja nawet nie wierzę w to, żeby jakakolwiek osoba będąca w telewizji, już nie mówię o redaktorze wiadomości, ale jakakolwiek osoba będąca w telewizji, żeby była z takiego czegoś, że ogłaszają konkurs, tak jak to było w Misiu, do paróweczki, ostatniej paróweczki hrabiego Barykenta i stoją i tam kogoś wybierają. Po prostu w to nie wierzę. Może statyści.
0: Tak.
1: Może statyści.
0: Też patrzyłem, strasznie jest dużo jakichś osób, które się okazuje, że kuzynami są kogoś znanego. Teraz się odnalazł z kolei nieślubny syn Krzysztofa Materny, no nomen nomen, bo tu mamy Konrada Maternę, czyli gościa z KOD-u aresztowanego i skazanego już teraz za handel ludźmi. No fajny miodas, jak się okazuje, autor hymnu KOD-u. I teraz się odnalazł syn Materny. Materna nie skomentował nic, ale to też fajny. Wiesz, że on ma żonę młodszą od siebie o 20 lat. On już taki, wiesz, pomarszczony, troszkę taki jak Harrison Ford, taki troszeczkę on wygląda. Troszkę ma podobną nawet twarz. I też już w takim wieku jest, a żona, wiesz, gładziutka jak córeczka jego.
1: No ja bym chciał mieć żonę młodszą o 20 lat, no Korwina o 45, także to...
0: Córy, to są żadne... córy Korwina, wyglądają jak córy, A to, to można by jakąś śmieszną sytuację zrobić, że Korwin Król przyjeżdża z tymi swoimi córami niby, a tam jakiś władca tam, witam królu Korwinie, córy także twoje,
2: to są moje nałożnice.
1: No ciekaw jestem, jaka będzie następna żona Korwina, czwarta. Tak, czwarta, dobrze liczę, chyba tak.
0: Może jakaś mega stara, tak dla odmiany, bo on taki skrajny jest teraz, może mega starą sobie, nie wiem.
1: No ale nie, no wiesz, no przypadek to nie był, tak, no jednak dwójki dzieci na przestrzeni 2 lat się nie ma przypadkowo. Można zaliczyć wpadkę jednorazowo, tak, ale nie dwukrotnie, także. Także no wiesz, może dla nas to jest śmieszne, ale w pewnych sferach być może takie małżeństwa. Znaczy ja też słyszałem wielokrotnie, że przed wojną to były sytuacje normalne, gdzie dziadek 75-letni na sianku z jakąś tam łódką jeszcze miał 4 dzieci nawet, także takie historie były i jeszcze cała wieś go miała w poważaniu, no bo to był jednak no, ogier, tak?
0: No, dzisiaj też są nadal na porządku dziennym takie sytuacje, że wchodzisz sobie na przykład do łaźni, a tam siedzi twój kolega rabin, stary, taki długa, siwa broda, pomarszczone jaja i na kolankach trzyma sobie chłopca 10-letniego i go gładzi po ptaszku tam czy coś.
1: A to może jest przygotowanie do obrzezania, to wiesz, to może być coś związane z religijnymi sprawami. Wcale nie
0: tak,
1: byłbym
0: przygotowuje pewien. Tam, sprawdza tą skórkę tam, czy tam jest, czy
1: notabene
0: działa.
1: Kiedyś badałem właśnie te sprawy obrzezania, bo to jest bardzo ciekawe wbrew pozorom, bo u Żydów to jest zaraz po urodzeniu, natomiast znaczy tam jest taki jakiś rytuał, potem w wieku lat nastu jest jakiś taki rytuał przejścia, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ma to swoją nazwę, taką żydowską, natomiast u Arabów z kolei obrzezanie jest w wieku lat chyba 12, jeżeli dobrze pamiętam. Zresztą jedna z posłanek, chyba czy radnych, już nie pamiętam jakiejś miejscowości tutaj w Polsce, kilka lat temu nagrała film, w którym się zastanawiała poważnie, czy by nie nakazać wszystkim mężczyznom w Polsce obrzezanie, bo to jest coś, co pomaga w tym, żeby kobiety nie miały tam czegoś tam, szyjki macicy, nie pamiętam, czy jakieś tam schorzenie było, tak? Także trzeba by się poważnie nad tym zastanowić. Potem przepraszała na drugi dzień, że po prostu nie trzeźwo myślała, czy coś, no ale w każdym razie jest to nagranie i jest w internecie do tej pory. Natomiast u Amerykanów, co jest ciekawe, to kiedy już na czacie pisałem o tym, żeby się przekonać, bo kilka osób tam pisało, że to jest rzeczywiście fakt, u Amerykanów obrzezani są wszyscy mężczyźni, to znaczy wszyscy chłopcy, jeżeli rodzice nie zwrócą uwagi lekarzowi, że sobie nie życzą, to dziecko zostanie obrzezane. W całych Stanach Zjednoczonych.
0: Przypomniał mi się taki kawał, że przychodzi facet do lekarza po zabiegu i mówi... Panie, mnie miałeś tylko obrzezać, a nie jajka mi całe obcinać i kutasa. A lekarz mówi, no i widzisz, i kobiecie to nie dogodzisz nigdy.
1: No tak. Tak, znaczy wiesz, w ogóle mówię, to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli ktoś się na czacie zainteresuje, to proponuję poczytać w ogóle, dlaczego to się robi, skąd to się w ogóle wzięło. No i w ogóle dlaczego akurat w to miejsce, tak? No przecież równie dobrze można było by obrzezać ucho na przykład, nie wiem, kawałek ucha obciąć albo nosa, nie wiem, cokolwiek innego. No dlaczego akurat w tym miejscu?
0: No właśnie, bo to chodziło przecież o to, żeby Pan Bóg rozpoznał swoich, bo ma za małą moc trochę, może miał many mało, że nie mógł tam wniknąć w umysł czy jakieś tam sobie zrobić takiej mapy swoich wyznawców, tylko musiał pozaznaczać te napletki. Właśnie, że nie ma ich, po napletkach ich poznać. To Jan Paweł chyba mówił, nie jestem pewien, on coś takiego mówił, że po napletkach ich poznać, coś takiego.
1: Nie, to nie, chyba nie, było, to, ja coś takiego słyszałem, opowiadanie takie, że w czasie wojny po prostu Niemcy zdejmowali chłopców z nocniczka i patrzyli im w krocze, nie? Ale nie wiem, czy to jest prawdziwe, tak? Gdzieś to mi się o uszy obiło, no w każdym razie. Być może ze starszego pokolenia.
0: Napletliśmy o tych napletach, a może...
1: Nie, no bo temat jest naprawdę ciekawy, no bo ciekawy, dlaczego to robią w Stanach, no? Ile Stany mają? 380 milionów, połowa to są mężczyźni, tak? I to są mężczyźni obrzezani. Ja mam swoją teorię spiskową na ten temat, że być może szykują się na najbliższą wojnę, gdyby ktoś wpadł na pomysł obozów, ponieważ no ci już nieszczęśnicy, którzy zostali u nas zgładzeni, to była ta taka populacja Żydów zasymilowanych. Natomiast być może, gdyby znowu komuś coś do głowy przyszło, to można powiedzieć, zawsze jestem Amerykaninem, nie?
0: Ja byłem przekonany, że Bite Eater to jest Żyd, bo taki mądry w ogóle, ale potem jak zobaczyłem, że jak się dowiedziałem, że jest biedny, to jednak nie jest Żydem.
1: Nie, no ja słyszałem opinię, że dobrze jest wejść w taką rodzinę w ogóle żydowską, bardzo, bardzo fajnie. Że ja w ogóle kulturę tą żydowską bardzo lubię, no przyznasz na pewno, że muzyka jest piękna, fajna. Świetne są dowcipy żydowskie. Ten sposób mowy.
0: Przepraszam.
1: A jak oni tańczą, z tymi pejsami, aż poskakują te pejsy, przecież to jest fantastyczna sprawa. No to jest i przede wszystkim, ale co najważniejsze, powinniśmy się uczyć jednej rzeczy, to jest tego takiego wsparcia między ludźmi. No, podobno jak Żyd jedzie do Stanów, to tam 10 najbogatszych w danej gminie się tam, znaczy tej gminie amerykańskiej się składa i jest urządzony, tak? I z kolei on potem, jak przyjeżdża ktoś następny, no to musi też swoją dokładkę zrobić, nie? No ale to jest fantastyczny sposób. Ale nie tak jak Polacy, że Polacy to właściwie no najlepiej jeszcze by przeszedł po tym, co tam leży, nie?
0: A ty nie jesteś Żydem, może taki ciemny?
1: Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, śledząc swoje, że tak powiem, korzenie dalsze, prawdopodobnie gdzieś tam w 1/4 albo 1/8 mam jakieś tam korzenie niemieckie, ale generalnie to nie jestem tego pewien. Znaczy po nazwisku może w ten sposób gdzieś tam dalej mi się wydaje, ale nie jestem tego na 100% pewien, bo nie mam tej pewności, natomiast raczej nie, raczej jestem czystej krwi Słowianinem.
0: No właśnie, niektórzy z nas mogliby być zaskoczeni, gdyby się okazało, może nawet dowiecie się kiedyś jeszcze, że macie w sobie krew żydowską albo jakąś inną, bo rodzice wam powiedzą czy coś. Ale czy to jest takie ważne? W sumie chyba ważniejsze jest, do której grupy czujemy przynależność. Nie to, kim się tam, kto ma, co mamy we krwi, tylko z kim się, po czyjej stronie jakby, wiesz, będziemy, nie? I czy można być po różnych stronach? Wiesz, w ogóle, no, Żydzi, ja się teraz boję, tak sobie też takie miałem kiedyś myśli, nie wiem, czy tak może być, ale czy, wiesz, Żydzi po tym, jak się tak zawiedli na tej rzeczywistości, że tak zostali wymordowani, czy coś, oni mogą czuć faktycznie taki żal do reszty ludzkości i uważać, że i po cichu coś knuć, już nie mieć skrupułów po prostu, bo zostali tak potraktowani. Wiesz, o co mi chodzi?
1: No tak, tylko wiesz, najgorsze jest to, że oni są uczeni, podobno są uczeni, tak przynajmniej wynika z filmu, który oglądałem, gdzie pokazywali wycieczki młodych uczniów tutaj do Polski i była taka obstawa, żeby oni czasami się nie kontaktowali z tubylcami i cały czas była ta taka warstwa, że tutaj was nie lubią, nie? A właśnie Polacy najbardziej pomogli tutaj Żydom. Oczywiście, że były przypadki, że nie zapewne, także, ale to były pojedyncze przypadki. Zresztą tutaj kiedyś ten, on się nazywa chyba Szefak Weiss, czy jak to, nie wiem, czy teraz nie mylę nazwiska. Kiedyś taki ambasador tutaj żydowski, on właśnie mówił przy okazji tego filmu nasze matki, nasi ojcowie, tego niemieckiego takiego propagandowego filmu, zdejmującego z Niemców odpowiedzialność za to między innymi. Zresztą no, oni się starają, jak mogą, żeby to zrobić. To właśnie mówił o tym, że no tutaj faktycznie trzeba wziąć, zachować tą równowagę. No jednak co tutaj dużo mówić, no Niemcy wymordowali, znaczy oficjalnie tak 6 milionów, nie wiadomo, czy to jest prawdziwa liczba, ale zaprzeczanie temu jest karane podobnież. Natomiast mnie na przykład w szkole uczono, że w wyniku okupacji i wojny, no to trzeba też sobie uświadomić, wojna to był miesiąc, okupacja 5 lat, tak, ponad 5 lat, zginęło też 6 milionów Polaków, tak, tylko pytanie, ilu z tych Polaków było Żydami, bo to jednak duża była grupa zasymilowanych takich Żydów, tak. Chociaż powiem ci, że też słyszałem głosy osób z daty takiej przedwojennej, że faktycznie dużo osób to nie lubiło Żydów, no. To jest prawda, tak.
0: Żydzi mają w sobie coś takiego, że są przez wiele narodów nielubiani i dyskryminowani, ale to, moim zdaniem to się bierze po prostu z prostej przyczyny, że oni się nie asymilują i że są bardzo mocno odrębni kulturowo zawsze, zachowują swoją tradycję, niespecjalnie się palą do przestrzegania praw, których nie uznają i są wpływowi do tego jeszcze, co rodzi zazdrość, zawiść, a dodatkowo jeszcze coś tam mają troszkę za uszami, często zachowują się niewłaściwie. Jak to wszystko pozbiera się do kupy, no to jest niechęć, normalne zjawisko. A ja sobie ostatnio przypominałem film On wrócił z Hitlerem. Jak go obejrzałem drugi raz, to w ogóle zauważyłem, że część rzeczy źle zrozumiałem, oglądając poprzednio. No bo na przykład babcia, która pojawia się w filmie mama Sawackiego, tego, który się zaopiekował tym Hitlerem od medialnej strony, który go prowadzi i nagrywa. Taki śmieszny człowieczek i w końcu Hitler któregoś tam w którymś momencie zjawia się w domu Sawackiego i spotyka jego babcię czy mamę, no starszą panią zupełnie, która pamięta jeszcze Hitlera, no to jest babcia, tak, która go widziała naprawdę. I wcześniej mówiłem, że to ta babcia nie wiadomo, czy demencję ma, jako, że jako jedyna wzięła na serio tego, którego inni biorą za komika, tak, który udaje Hitlera. Ona go rozpoznała i wydarła się na niego, wrzeszczała, że ty morderco, fajna taka dramatyczna scena. Film ma wiele jajec, tam jest taki humor genialny, a dodatkowo daje do myślenia, bo te prawdy, te rzeczy, które wygłasza Hitler, ja nie wiem, część mnie przekonuje, tak, część przyznałbym mu rację, ale to pytanie, czy ze mną przypadkiem nie jest coś nie tak, że wspieramy jakieś takie, wiesz, hitlerowskie zapędy. A ty, nie wiem, nie przyłapujesz się czasami, widziałeś w ogóle ten film?
1: Nie.
0: Nie widziałeś? Nie, bardzo dobry film. Słuchaj, jeden z lepszych chyba filmów, które powstały. On się w dodatku świetnie splata z książką, na podstawie której powstał, ponieważ ta książka się pojawia w samym filmie jako zapis tej przygody, która się przydarzyła temu Hitlerowi, który się pojawia we współczesności, i Sawackiemu, który go spotkał z telewizji i tak dalej, i tak dalej. No, film się kończy tragicznie w sumie, bo Hitler dochodzi do władzy znowu, ale staje się takim Hitlerem z nową twarzą, Hitlerem nowoczesnym, Hitlerem, który nie jest już aż tak srogi, nie jest już aż tak stanowczy i radykalny, jest trochę wygładzony. Nadal jest sobą, ale jest bardziej medialny i ludzie za nim idą, bo łapią się na różne, no wiesz, człowiekiem przeciętnym łatwo można sterować, no przecież wszyscy specjaliści od reklamy, od różnych przekazów wiedzą, jak to robić, tak? Psycholog wie, jak wpłynąć na człowieka. Ludzie się w większości łapią na różne triki, na propagandę. Można zrobić nową propagandę i ludzie tego nie potraktują już jako propagandę, taką jak za Goebbelsa, która była zupełnie inna, już nie przystająca oczywiście do naszych czasów, mimo że profesjonalna, ale no, nie wiem.
1: Mamy z tym do czynienia, no przecież jak się popatrzy, co się dzieje w Niemczech w tej chwili, to mamy tak na dobrą sprawę Merkel-Jugend zamiast Hitler-Jugend, tak? Tylko tyle, że tym razem to jest na takiej zasadzie tej poprawności, czyli po prostu Niemcy boją się mówić głośno dawać sprzeciw, tak? Ale mamy tym razem troszeczkę inną religię, mamy muzułmanów, tak? No i tutaj jest, nas jeszcze nie zboczyli na tyle. Polska to jest takim pierwiostkiem nadziei, że tak powiem, tutaj mówimy, co myślimy, tak? Jeszcze to nam wolno na razie robić.
0: No, Hitler w ogóle uderza w takie czułe struny, które niekoniecznie akurat z tym musimy się tu zgadzać, że krytykuje przemysł taki, który jest prywatny, i kapitalistów, w sensie takim, że tam za nic nikt nie odpowiada, że w korporacji nikt za nic nie odpowiada. Trochę w tym prawdy jest, tak? Bo mamy tą odpowiedzialność rozproszoną i wiesz, i ludzie się stają niemoralni, bo są tylko malutkim trybikiem w tej machinie. I wszelkie tam wyrzuty i tak dalej odpadają. On to krytykuje i on by oczywiście oddał kontrolę państwu, nie? No to ktoś się może tu zgadzać, ktoś nie zgadzać, ale takie rzeczy, jak na przykład, to jest bardzo aktualny film, on powstał już jakiś czas temu, ale teraz nabrał jakby nowej aktualności w związku z falą uchodźców i z problemami, jakie z nimi są, tak? Bo no Hitler, oczywiście, jak to Hitler, no myślę, że zgodziłby się z nami, że temat Żydów nie jest śmieszny. Taki tekst się pojawił w filmie. Zgodzi się pan chyba, panie Hitler, że że temat Żydów nie jest śmieszny?
3: On zdecydowanie zgodzę się. Nie jest śmieszny, nie jest zabawny.
0: Trzeba się na serio wziąć za Żydów. No właśnie, i przez cały film większość ludzi zdecydowana go w ogóle nie rozumie, kim on jest. Są takie fajne po prostu paradoksy też, że on dostaje w końcu wpierdziel naprawdę srogi. Od kogo? Od nazioli, ale od takich prawdziwych, którzy z kolei jako jedyni go nienawidzą, że on se drwi z nazizmu i z Hitlera i tak dalej, a on naprawdę jest tym Hitlerem. Tam mamy takie matrixowe, różne takie pętle, że oglądamy jakąś scenę z tym Hitlerem, nagle się okazuje, że to już jest film, który na podstawie tego nakręcili. dużo jest fajnych tam zabaw w ogóle w czasoprzestrzeni, takich filozoficznych różnych aspektów, bo się zastanawiamy, czy Hitler nie miał w niektórych aspektach trochę racji. No bo słuchaj, tak no, jakby tą postać podsumować, wziąć co w niej tam ewentualnie dobrego, jakieś okruszki dobra i pozytywnych, jakieś pozytywne cechy czy talenty, wszystko to można jakoś tam wyłuskać. I to jest pewnie człowiek, który bardzo jest za porządkiem. Porządek musi być i karać mocno. Można też powiedzieć, że on bardzo kochał swój kraj, tak? Wiesz, no i nie wiem, tak wiesz, gdybam trochę i głośno myślę. Nie wiem, sam nie jestem przekonany do swoich myśli w sumie.
1: No jak wiesz, weźmiesz taką dużą populację, duże państwo, kilkudziesięciomilionowe, ludzi, którzy są już zmęczeni rzeczywistością, widzą bałagan, nie mogą za swoją pracę mieć godziwego wynagrodzenia i nagle się pojawi taka partia, nazwijmy ją NSDAP PiS, no to parę ładnych haseł, parę ładnych ustaw, które będą nazwą tych przedsiębiorców badylarzami, utrudnią im życie, pozwolą parę groszy więcej zarobić.
0: Banksterów teraz. Nie? Wiesz, dzisiaj to banksterów możemy i Żydów, nie? Ale zobacz, bo to, co robi PiS, przypomina trochę takiego działania nazistów. Kaczyński troszkę też mówi się na niego czasami mały Hitler. No i patrz, mają swoje Hitlerjugend, jakieś tam siły nowe, terytorialne, Macierewicza. Mają swoje wszystko narodowe ma być. Narodowa telewizja, narodowe instytuty, narodowe spółki, narodowa polityka narodowa, prorodzinna. I rodzina dla Hitlera, bardzo rodzina była ważna. On, znaczy ważna. Wiesz, no Hitler w propagandzie i Hitler... To też prawdziwy, to też nie jest zawsze to samo. Bardzo dużo było przedstawienia i teatru w tym, co Hitler robił. On był do tego stopnia showmanem i aktorem, że ćwiczył nawet pozy, robiąc zdjęcia z fotografem swoim, takie, że sprawdzał siebie, jak wyglądam w pozie takiej, jak wyglądam w takiej. Miał wokół siebie dużo specjalistów od właśnie sztuki, propagandy. Wynajął sobie jakąś bardzo znaną dekoratorkę wnętrz, która mu zaprojektowała specjalnie tam do siedziby SS odpowiednie wnętrza, które miały wywołać odpowiednie wrażenie. On miał wszystko dopracowane. W pewien sposób czasami się łapię na tym, że doceniam jakby jego, wiesz, wizji... Nie wiem, jak to powiedzieć. Wizjonerstwo, profesjonalizm i determinację, jakby upartość. Wiesz, to są cechy po prostu, które jakby miał je dobry człowiek, no to też samo dobro, nie? Z tego wyjdzie.
1: No, wszystko zależy od punktu siedzenia, tak? Od tego, jak się trafi, na jaki grunt się trafi. No to w tej chwili rzeczywiście tak jest, że no, czy może jeszcze tak tego Jarosława nie upodabniał, tak? Natomiast Coś jest w tej partii takiego z narodowo-socjalistycznych rzeczywiście haseł.
0: Ksenofobia i socjalizm jakiś taki też się pojawia też tutaj i populizm duży. Przypomina mi to Hitlera. Propagandy, dużo przecież TVP zagarnięte i propaganda. Oskarża się telewizję, że jest bardzo propagandowa i tak dalej, i tak dalej. No wydaje mi się, że dużo tu jest wspólnych.
1: Znaczy, pojawiły się dzięki temu tej zmianie dobrej, pojawiły się pewne materiały, które wcześniej nigdy się nie pojawiały, na przykład niektóre filmy Grzegorza Brauna, które są bardzo dobre naprawdę, między innymi Eugenika, tak, w imię postępu, no, tego nie było, tak, to były filmy na pokazach gdzieś tam, na spotkaniach pokazywane, natomiast one rzeczywiście się pojawiły w telewizji, no między innymi też Gadowski się pojawił w telewizji, pokazał ten Berlin ostatnio, no to miesiąc temu było mniej więcej po wiadomościach, w takim najlepszym czasie jego materiał z Berlina, to było dosłownie kilka dni przed tym zamachem tam w Berlinie. Pokazał Berlin, gdzie no, praktycznie co stacja to jest dwóch całujących się gej na plakacie, tak? Znaczy ja już mówię, to już abstrahując od tego, czy tam lubić to, czy nie lubić, tak? Ale nie można tym tak epatować na każdym kroku. To są rzeczy prywatne. I naprawdę ja na przykład bardzo cenię za to islam, że tam się do pewnych spraw podchodzi poważnie. W islamie za coś takiego jest po prostu obcięcie łba, tak? A ponieważ coś takiego jest zagrożone tego typu karą, to każdy to robi w domu i nikt się tym nie epatuje na ulicy.
0: No
1: tak,
0: nikt nie manifestuje. Chwalisz tutaj islam za dobre uregulowanie spraw intymnych i seksualnych, tak? Dobrze cię zrozumiałem?
1: Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że po prostu dlatego, że są takie zasady, tak? Jeżeli wiesz, że za coś ci coś grozi, tak? No to tego nie robisz po prostu publicznie. Publicznie. Tu nie chodzi o to, no wiesz, o to, że to jest ogólnie... dobre w sensie zabijania kogoś za to, że za orientację seksualną. Tylko jesteśmy w tej chwili w dziwnej sytuacji, że jeżeli będziesz głośno krzyczał, nie lubię pedałów, nie lubię gej, tak? Będziesz to głośno artykułował, takie coś, to cię zamkną za to, że jesteś tym, no, jak to się nazywa, fobem, wyleciało mi słowo z głowy, że masz po prostu fobię na tym punkcie, tak? Czyli jesteś chory de facto, z jakiejś tam, nie wiem, nienawiści, nietolerancji. Ale jeżeli oni wyjdą na ulicę i będziesz szedł z dzieckiem i zobaczysz nagle taką paradę dziwaków, no to jest w porządku i ci zgorszą dziecko, tak? Ale to jest w porządku według tego, co w tej chwili jest.
0: Argumentem ad Hitlerum znowu tu polecę i powiem, że za Hitlera było bardzo poukładane to wszystko i nawet były kobiety posądzone o prostytucję, często aresztowane. To nie było tak zbyt... No, wiem, że była taka sytuacja kiedy żona jednego wysokiego członka SS okazała się byłą prostytutką, to zachwiało to równowagą, znaczy wiesz, bezpieczeństwem całej partii, która kreowała się na partię bardzo moralną, poukładaną i też sprawy seksu, wiesz, takie rzeczy, zapozowanie erotyczne do zdjęć z jednej strony była kara, a z drugiej te Lebensborny, nie? Gdzie wiesz, gdzie rozmnażanie się takie bardzo, no powiedziałbym, odważne młode chłopaki z młodymi dziewczynami, robimy tu dzieci. Dziwne to było, nie? To może się zmieniało na przestrzeni lat, no bo przecież to nie wydarzyło się w rok czy dwa, tylko to wszystko trwało, to dochodzenie Hitlera do władzy i umacnianie się i budowanie ideologii nazistowskiej i to ewoluowało też w jakimś stopniu wszystko. Zmieniało się też.
1: Znaczy ja myślę, że my w tej chwili mamy tak daleko posunięte już te faszyzmy, znaczy takie to jest w różnych dziedzinach życia, że i przy pomocy zupełnie takich delikatnych metod, że po prostu daleko już jesteśmy dalej, tak, od tego, co było. Oczywiście tam były pewne drastyczne rzeczy, tak, no bo troszkę inny był świat. Natomiast no w tej chwili takimi delikatnymi, jak to się mówi, metodą kobiecą są właśnie nam podsuwane po troszeczku, a zobacz, że to po troszeczku naprawdę przyspieszyło, odkąd jest PiS, tak? Odkąd jest PiS przyspieszyło, bo już mamy i te SIM-y w tej chwili, podejrzewam, że nowa wersja Skype'a już jest troszkę lepiej, tutaj naszą rozmowę inwigiluje pewnie dużo lepiej niż poprzednia. To się dzieje, tak? Za chwilę będziesz miał i przekonasz się, ty i słuchacze się przekonacie, że za chwilę będziecie mieć to, co próbował zrobić Donald Tusk, a czego mu się nie udało, bo powiedział, że na razie z tego rezygnujemy, to znaczy dowód internetowy osobisty. Już ta premierka Wielkiej Brytanii zaraz po zamachu, o czym Max Kolonko mówił w przedostatnim wpisie w swoim wideo, już powiedziała, że będzie walczyć z islamizacją, tam z tymi zamachami przy pomocy, trzeba uregulować internet. Już to powiedziała otwartym tekstem. Także niewykluczone, że na przykład przeglądanie internetu będzie wolne w pierwszym rzucie, na przykład komentowanie już będzie wymagało jakiegoś ID, żebyś swoje podał i bez tego ci żadna strona nie przyjmie komentarza, czyli wprowadzanie treści, a na przykład nadawanie radia będzie wymagało rejestracji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. No, oczywiście będzie to proste, tak? Ale będziesz się musiał zarejestrować, na przykład za jakąś tam niewielką 100-złotową opłatą, na przykład kupić znaczek skarbowy. No i to nastąpi, no nie czarujmy się, na początku wieku XX, kiedy radio powstało, to nikomu by do głowy nie przyszło, żeby na przykład nie można było sobie postawić nadajnika i nadawać, tak? A to było takie, tak jak internet teraz w tej chwili. A w tym momencie mamy wolny eter internetu, a za chwileczkę będzie ktoś, kto będzie to chciał regulować w imię no, takiego porządku, tak? Że będzie pilnował porządku. A de facto będzie to reglamentacja, nie?
0: PiS chwyta się różnych brudnych trików cały czas. Cały czas widać ich zapędy takie dyktatorskie i oni znaleźli teraz fajny sposób, myślę, na ominięcie tych wszystkich rzeczy, na które nie pozwala demokracja za bardzo, czyli właśnie na inwigilację, na możliwość wejścia sobie, gdzie ci się tylko rzewnie chce i kontrolowania każdego, dokumenty na stół, proszę. Mianowicie chcą stworzyć jedną wielką uporządkować, niektórzy twierdzą, też te służby specjalne i stworzyć jedną bardzo dużą organizację, która będzie miała instytucję, która będzie miała tak duże uprawnienia, że to budzi już u wielu osób lęk i niepokój duży, bo to jest już takie, wiesz, ocierające się o jakieś służby takie, które ma pod ręką dyktator, tak? Takie SS tak, po prostu.
1: Tak. Dokładnie,
0: i wiesz,
1: tak.
0: I zobacz, prawo ci nie pozwala, tak? A oni se wejdą gdzie chcą, wszystko sprawdzą, wszelkie billingi, listy, wszystko mogą. Mogą ci, to już jest jak jakieś FBI, czy wiesz, czy CIA i oczywiście będzie tym, będą tam sami z PiS-u, bo PiS wszędzie upycha tylko swoich. I to jest tragedia, bo to oni się... Wiesz, po prostu, co zrobi kolejny rząd? Już może być ciężko kolejnemu, bo wszystkie instytucje będą pod PiS. A nie wiem, albo potem zmieniać to wszystko znowu, tak? Znowu
1: nie
0: wszystko
1: będzie, nie będzie.
0: Zburzyć
1: nie.
0: Wszystko i wszystko robić od nowa. Od nowa telewizję, od nowa służby specjalne i tak w kółko. Ile to kosztuje, stary? Ile to jest pieniędzy z naszych podatków, żeby te instytucje tak sobie budować i przebudowywać i za każdym razem jeszcze pokupować tam nowe samochody oczywiście wszystko i budynki nowe. Ja pierdzielę, przecież to jest...
1: Za 6 lat, zobaczysz, za 6 lat, kiedy przyjdzie nowy rząd, bo teraz kolejne wybory wygra PiS, ale będzie moment, kiedy ludzie będą mieć już tego PiSu dość, to będzie za 6 lat. Wróci jakaś forma nowoczesnej PO, no coś stara gwardia wróci i wróci na gotowe. Jeszcze jest jedna możliwość, że PiS został wybrany po to, żeby nas do wojny wciągnąć, bo wtedy to będzie nieaktualne, to co powiedziałem. Natomiast
0: jak
1: jeżeli
0: na gotowe?
1: Nie.
0: Jak
1: no na gotowe, to znaczy no, będą te wszystkie
0: nie będzie się dało przyjść na gotowe, bo i w służbach, i w instytucjach będą powtykane już pisiory i wiesz, trzeba pierw te pisiory powyciągać i wsadzić swoje pisiory,
1: to jest,
0: żeby
1: to
0: przejąć.
1: Jeżeli zakładasz, to jest to, co jest prawdą, jeżeli zakładasz, że PiS jest władzą, a PiS nie

0: trzy, tak? No chyba, że podniosą. Raz wprowadzonego podatku nie oddamy już nigdy.
1: Tak, jak już...
0: Ustawami o kartach i tak dalej. No przyjdzie następna zmiana za 6 lat, jakieś tam PO czy coś takiego. Będzie się inaczej nazywać, to jest inna sprawa, nie? Ale czyli przyjdą ci, co byli, tak? Znowu te same twarze będą, ale będą mieć te wszystkie ustawy, które by nie przeszły po prostu, bo był krzyk, gdyby to było PO. Natomiast nie przeszłoby, po to jest właśnie potrzebny PiS, żeby wprowadzić te wszystkie ustawy.
1: No to tak spiskowo troszkę już może, ale może coś w tym jest, że ja współdziałają ze sobą bardziej niż nam się wydaje w każdym razie.
0: Od początku PiSu, zresztą ja wam to mówiłem z rok temu już, że PiS został po to wybrany, no to jest aż tak proste, no, to jest aż tak proste. I ku radości tłumów wprowadzają jednolity plik kontrolny, wprowadzą elektroniczne recepty, za chwilę wprowadzą elektroniczny dowód z pobraniem odcisków palców obowiązkowo, a jeżeli tego nie zrobicie, 12 tysięcy mandatów. Wiesz o tym, że jak cię złapie patrol na czerwonym świetle bez dowodu, nie masz przy sobie dokumentu, możesz dostać 12 tysięcy kary. Tak jest w Polsce.
1: Bardzo są drakońskie kary za wiele rzeczy, za jakieś zakłócanie, za przeszkadzanie urzędnikowi państwowemu. No przeszkadzanie, to nie wiem, to nie, przeszkadzam, to 3 lata, to straszne. Ale to i tak, to prawo u nas jest do dupy, każdy dostaje taki sam wyrok, 2 lata w zawiasach i jak zgwałcić dziecko i jak ma trawkę. To polskie prawo, duży mam szacunek do niego, naprawdę, i nie ma w tym ani cienia sarkazmu.
0: Najgorsze jest to, że polskie prawo nie ma precedensu, to jest najgorsze. I nawet gdyby się znalazł jeden sprawiedliwy sędzia, i to właśnie dlatego po to jest, który by orzekł na korzyść takiego w konflikcie z państwem czy z prawem, na korzyść takiego małego, szarego obywatela, i nie tam, że to będą za duże koszty społeczne i nie możemy tego orzec, tak jak kiedyś orzekli w sprawie ZUS-u, gdzie jeden człowiek miał rację oczywiście w sprawie składek, że mógł wymówić pan Sowa, że mógł wymówić tą umowę, natomiast nie przyznali, bo to były zbyt duże koszty społeczne. Ma pan rację, ale zbyt duże koszty społeczne, tego panu nie przyznamy.
1: Ale
0: gdyby się znalazł jeden sprawiedliwy sędzia, oni są rzeczywiście niezależni, tak? No to wydałby wyrok, który jest przeciwko państwu, a na korzyść obywatela, i wszystkie następne sprawy adwokaci mogliby się powoływać na ten precedens. Dlatego właśnie w polskim prawie nie ma precedensu.
1: Teraz doszły nam nieoczekiwane wydatki, ponieważ Unia Europejska będzie się prawdopodobnie domagała, aby Polska zapłaciła rekompensatę za to, że nie chce przyjmować uchodźców. To, co mi się to podoba nawet, że nie chcemy, bo ja też nie za bardzo bym chciał, żeby mnie ktoś tu ubogacał kulturowo, ale no to może być bardzo duża kara jakaś i widzę w ogóle, że PiS bardzo jest bogaty i lekką rączką wydaje, co oczywiście to żart, bo to są nasze pieniądze, ogołaca budżet praktycznie. I wszelkie rezerwy, myślę, pójdą na budowanie właśnie tych struktur, typu te nowe służby, nauka dzieci, nauka czy patriotyzmu, czy przysposobienia. Nie wiem, jakieś takie coś takiego, jak to było. No patriotyzmu, nauka patriotyzmu, ale jak można patriotyzmu uczyć? To się tak bardziej czuje, nie?
0: Można. Jak się na przykład będą uczyć w szkołach. Będą uczyć w szkołach, że patriotyzm to jest płacić ZUS, płacić na media publiczne, płacić wyższy podatek niż się należy, no to właśnie. Jest patriotyzm, tak?
1: Tak jest.
0: Ale nie powiedzą ci tego, że bogate państwo to nie jest bogaty skarb państwa, tylko to są bogaci obywatele, bo ci obywatele to państwo tworzą. No to jest najważniejsze zdanie.
1: Cenna myśl.
0: Jeżeli tak nie podejdziemy do sprawy, jeżeli podejdziemy do sprawy odwrotnie, czyli że bogate państwo to jest bogaty skarbiec, no to ci państwo są bogaci. To nie jest już nasze państwo, tylko to są nasi państwo i w tym kontekście my jesteśmy ich niewolnikami.
1: Może nasi polscy władcy mają takie ciągoty, wiesz, oni, jest tam wielu fanów i średniowiecza, i bo Kościół był wtedy mocny i to średniowiecze nie było takie złe i to dużo dobrego, tu i wróćmy tu, prawda, konserwatyści ci różni, to może oni tak traktują to państwo, że oni są tu króle i szlachta, a my to, wiesz, takie chłopy pańszczyźniane, się śmieją do nas, wiesz, bo wiedzą, że nie mogą nam tego powiedzieć wprost, no to wymyślają jakąś tam historię, że obywatele i obywatelki, a to mam was w dupie, wy chłopki, damy wam, podatkiem, będziecie mieli, no i tak, wiesz.
0: Ale oni nie mówią tego do nas, no widzisz, czy ty coś dostałeś, bo ja cholera się na nic nie mogę załapać.
1: Nie,
0: no.
1: Ale od Unii dostałem za to.
0: Bo od Reichu dostałeś, ale to była w innej intencji, to było, żebyś popierał Reich. Natomiast tutaj od Polski, znaczy ja bym chciał, żeby tak było, jak mówisz, żeby był jakiś dwór i tam są

0: pewne takie, nie może nie spiski, ale takie, jak to się nazywa, gry takie między, no to są takie niuanse związane, wyleciało mi słowo, które zwolnić, wiecie, ja się nie nadaję do radia, ale mamy tutaj kogoś.
1: Ale może Grzesiek się nadaje, witamy.
2: No, z moją urodą radiową to jak najbardziej.
1: Uroda radiowa?
2: O tak, uroda radiowa.
1: I telewizyjny głos, i wygląd. Właśnie, wygląd radiowy. No ja. tak, teraz pamiętam. No i co powiesz?
2: Mówię, że uruchomiliście mnie bardzo tym tematem z ostatnich minut.
1: No.
2: Ostatnio mi się przydarzyła historia ze względu na zmiany PiS-u, która bardzo... Tak, teraz jakby, jeżeli wśród moich znajomych trafię na osobę, która będzie mówić...
1: Grześku, przepraszam, że ci przerwę, ale przerywasz i nie słychać połowy zdania. Połączmy się jeszcze raz, dobra? Bo nic z tego nie będzie. Spróbujmy jeszcze raz.
2: Okej.
0: Bałem się, że to już u mnie ten Skype znowu zaczyna szaleć.
1: No, dobra, no to jeszcze raz. Jeszcze go raz spróbujmy. Teraz się słyszymy?
2: Tak, ja ciebie słyszę, dobrze, a ty mnie?
1: No na razie okej. Zobaczymy, czy nie będzie robiło tych przerw znowu, co tam, co pół zdania.
2: No co, aktualizowałem Skype'a, więc mogą być różne cuda. Powiedzieć się myśli, którą zacząłem. Jakby zmiany, które wprowadził PiS, dotknęły mnie bezpośrednio. Tak, ale kosztowało mi jakąś konkretną kasę. Ubiegłego roku, jeszcze rejestrując firmę, można było wybrać za czasów PO, to była zmiana wprowadzona w PO, można było wybrać.
1: No i nie dowiemy się co. Przepraszam cię, Grześku, muszę ci przerwać znowu, ponieważ jest tak kiepskie połączenie i te przerwy, że gubi się połowa treści i to już wtedy to, co mówisz, staje się niezrozumiałe, więc chyba nie ma... Chyba nie pogadamy dzisiaj, niestety. No bardzo mi przykro. Czasami są takie techniczne problemy. Jakiś... Dziwna usterka, bo tak w regularnych odstępach, nie? Robiły się te przerwy.
0: No, pierwszy raz, jak się próbowałem z tobą połączyć, też się nie udało i tak podpowiem słuchaczom, że użyłem VPN-a, połączyłem się przez serwer w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili lecę przez Stany, także jestem traktowany lepiej, oni Amerykanów lepiej niż Polaków traktują, Skype'owcy, także proponuję VPN i przez Stany.
1: Jest tutaj opinia, że Etam dziś w rewelacyjnej formie i dobrze gada. No, komuś się pewnie, przepraszam, spodobały twoje poglądy.
0: W domu się trochę przerzedziło, tylko pies się kręci pod nogami, telewizor wyłączony, stygnie, także mogę mówić głośno, zamaszyście, nawet czasami przyjąć radiowy głos. Także spokojnie, tak. Dzisiaj miałem też zarzut na czacie, że nic nie nadaje, bo mówią, masz wolną chatę, korzystaj człowieku z wolności tutaj tego, no ale ja bym pokorzystał tej sobie jakąś laskę sobie przeprowadził, a nie tylko siedział i gadał do was.
1: No... Grzesiek, no też żałujemy. Grzechu tu pisze, że miał nawijkę dzisiaj na PiS, no ale problemy techniczne, może następnym razem. A my powoli się będziemy tutaj żegnać, bo to już ponad 2 godziny audycji. Widziałem, że trochę osób się spóźniało. Słuchajcie, nie spóźniajcie się, co? Bo potem tego... przychodzicie pod koniec, ale dobra, znowu zrobię ten ruch i wrzucę audycję nieobrobioną, normalnie, szybko na serwer i zapodam linka na czacie dla spóźnialskich, więc spoko loko. No, a tobie, Etamie, dzięki za udział. Coś na koniec chciałbyś jakoś podsumować, coś powiedzieć, czy jest podzielić się czymś?
0: Słowo na Boże Ciało, bo jutro procesje będą. No. Może ktoś przetransmituje tak przy okazji. Nie przejmujcie się specjalnie PiS-em. Najgorszą rzecz, jaką możemy zrobić, to dyskutować. PiS, PO, to jest najgorsze. To jest dla nich najlepsze, że my o nich się dyskutujemy. Oglądałem taki niedawno program o Islandii, gdzie ludzie mówili, że oni w ogóle nawet nie wiedzą, kto jest premierem. Tak naprawdę szczęśliwi ludzie. W ogóle ich to nie interesuje. Wierzą w to, że robią dobrze i chyba jednak robią dobrze, bo jednak ten poziom życia na Islandii jest ciut wyższy niż u nas. Także nie rozmawiajmy w ogóle o nich i przemilczmy, tak jak oni przemilczeli na przykład Korwina. O.
1: ale na wybory może idźmy i starajmy się przynajmniej wybrać jakichś godnych zaufania ludzi, którzy coś odnieśli jakieś sukcesy, zrobili już coś dla innych, nie mają zbyt wiele jakichś wpadek i nie są uwikłani w ciemne sprawki. To by już wystarczyło, to by dużo załatwiło, gdybyśmy po prostu wyczerpali swój kredyt poparcia, zaufania dla tych, którzy na niego nie zasługują zupełnie. Prawda?
0: No dokładnie, ale mamy ten problem, że my nie znamy tak naprawdę ludzi. No, jakby nasz sąsiad startował, także startujmy sami do wyborów tych rad osiedlowych, czy jak to tam się nazywa.
1: No, mamy internet, tak, to ale można sobie poszperać i poczytać o kandydatach, trochę się zainteresować.
0: A to trzeba stanąć przed nim, spojrzeć mu głęboko w oczy, zobaczyć coś w tych oczach lub nie, także to nie jest tak obsiub. No demokracja ma to do siebie, że głosujemy jak te owce po prostu na wilki, które nami rządzą. No nic na to nie poradzimy. Najczęściej mamy tą wiedzę taką bardzo powierzchowną i wybieramy na zasadzie ten ładny i wysoki, a ten brzydki i gruby i niski, nie?
1: Są zapytania o after u Etama. Czy jakiś może chociaż jakiś krótki? Czy zmęczony, czy zajęty?
0: Nie, no jak chcą, to niech wchodzą. No przecież, czy ja jestem potrzebny do aftera?
1: No ale może byś coś podrzucił, jakiś temacik, coś pogadał do ludzi. No ale spoko, to tam, jak tam się ułoży, zobaczymy. Jakbyś mógł ewentualnie, jak jesteś na czacie, przypomnieć linka do tego nowego, albo i też na antenie w sumie, bo nowy adres jest, prawda? I zmienił się tajny czat.
0: Tak. Dwa adresy ze starym mam problem, bo ten kapcza, jak to tam się nazywa. Nie chcę tego przechodzić i nie wiem, jak to zlikwidować.
1: Tak, jest dziwna rzecz, ponieważ nie można, jak się wejdzie na jeden z tych adresów, to jest przyblokowane nadawanie, ale odbierać można. A pod drugim można i nadawać, i odbierać. Więc uważajcie.
0: No coś sobie. Szukam nowych rozwiązań dla was. Rozwiązania online'owego poza Skype'em, takiego, które by pozwalało na dzwonienie bez tego Skype'a, bo on rzeczywiście ma coś za uszami, no coś się dzieje. No w tej chwili jest dobrze, no ale bywają dni, że po prostu jest po prostu masakra.
1: I tak, dziwne rzeczy się ostatnio działy, na przykład były takie konfiguracje, że raz jeden nie słyszał drugiego, a trzeci słyszał obu, a potem obu nie słyszało trzeciego, a ten pierwszy, co wyszedł, to teraz on nie słyszy tamtego. Dziwne rzeczy, ale to może chwilowe. Adres nowy to pysko.tk, wpadajcie tam i może coś się będzie jeszcze działo dzisiaj. Jak to w nocnym radio, do nocy tutaj sobie gadamy, więc przynajmniej może do tej 12. Pysko.tk, nowy zupełnie mechanizm tajni czata, który już nie jest fleszowy. To pewnie ucieszy co po niektórych, bo no przypuszczam, że teraz się uruchamia na większej ilości platform. Flash to jest taka trochę kobyła, którą nie każdy chce trzymać w swojej shopie.
0: Ciągle jest to wersja beta, ale naprawdę całkiem dobrze działa. Już tam parę osobom tłumaczymy, które przeglądarki są dobre. A kiedyś w ogóle zrobię pogadankę o przeglądarkach. Właśnie wczoraj bardzo fajnie Bajt opowiadał o Torze, ale generalnie o przeglądarkach www, jakie warto sobie zainstalować. Bez instalacji, co jest ważne, czyli w wersjach takich portable, które możecie sobie wgrać do katalogu. Dobra, to ja w takim razie już ze swojej strony nie przedłużam. Dzięki, Krawiec, i na razie, hej.
1: Nareczka. To był Etam, nadający w nocnym radio i autor, i właściciel też tutaj, opiekun naszych afterów, czyli spotkań na platformie innej troszkę, tajny czat pod adresem pysko.tk i tam można sobie rozmawiać i tam każdy może wejść. Wchodźcie, niech każdy wchodzi, jest wolność, ale żeby też odrobina przynajmniej tej kultury była i klasy, że nie psujemy humoru tak bardzo innym i jakoś tam się zachowujemy, nie? Nie jak Hitler. On ponoć był strasznym takim burakiem w towarzystwie z jakimś Page'em siedział, jakiś coś o Żydach, tam coś w ogóle jadł, jak jeszcze wszyscy tam się szykowali do jedzenia, tam tutaj czekali, to on już jakieś ciastka wpierdalał, wino sobie słodził cukrem, no taki po prostu burak, wrzeszczał, przychodził w bawarskich tych, przychodził w strojach dziwnych, no nieobyty w towarzystwie, no później się zrobił taki bardziej i taki bo Führer, Führer, Führer to jest dla Niemców, to był taki ktoś troszkę też jak Mesjasz, to jest właśnie jedno ze znaczeń tego, bo to jest i wódz, ale też właśnie trochę i prorok, w tym sensie i prorok. No, taka rola mu się właśnie wymarzyła, spodobała. no. Jak ktoś nie widział filmu On wrócił, to zdecydowanie polecam. Świetny naprawdę film, bardzo współczesny, nowoczesny, fajnie zrobiony, ciekawy, śmieszny, fajny i taki dający do myślenia, bo śledzimy tak i ciekawy, bo nie wiemy, co się stanie z tym Hitlerem we współczesności. No i naprawdę świetni komicy tam są, są sparodiowane różne show, widać jak internet działa, bo Hitler staje się popularny na YouTubie. No i mocno za drugim razem, kiedy oglądałem to ten film, to zwróciłem uwagę na to, że w tym świecie naszym, w tym, który jest przedstawiony dosyć wiernie, dopiero zobaczyłem, jak groteskowy jest ten nasz świat, te wiecie, to takie, ta polityczna poprawność, to rzucanie się, że wystarczy, że taki Hitler sobie coś zażartuje, to wszyscy już się cieszą i go klepią po plecach. Idiokracja, w tym jest dużo idiokracji, idiokratycznych zachowań. Często o tym Claude Monet z Teorii Chaosu wspomina o tej idiokracji. Przypominam, to jest inny z kolei film, starszy, który przedstawia historię Gostka, który przenosi się do przyszłości, gdzie wszyscy są kretynami już i świat skretyniał. I no, nasz świat jest trochę przedstawiony w tym filmie właśnie tak. Okazuje się, że wcale nie trzeba tak dużo już zmieniać, nie? Trzeba troszkę tylko podkreślić niektóre nasze zachowania, naszą kulturę, żeby zrobiło się to już całkiem groteskowe, także jest może lepiej wychwytywalne. Nie wiem, czy film został jakoś, no wiem, że popularny, ale czy odbył się jakoś echem. No, dla Niemców to jest na pewno trochę inny film niż dla nas, bo no, nie oszukujmy się, dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, ani już żadnym nawet tabu, że Niemcy masowo popierali bardzo mocno Hitlera, uważali go za, płakali po prostu, jak go widzieli, płakali, ryczeli po prostu, no. I taki wspaniały im się wydawał i olbrzymie tłumy przychodziły z własnej woli, żeby skandować, żeby go witać, szczególnie na początku, no. Miał też jakichś tam wrogów, ale no, to też zaskakujące, jak wiele razy uniknął śmierci i jakiego miał farta. Że jakby mu los sprzyjał po prostu, jakby był w czepku urodzony. Tu uniknął zamachu jednego, drugiego, tu nie przyszedł, tu przyszedł trochę za późno i bomba wybuchła nie w tym czasie. Tu go jako młodego chłopca ratuje ksiądz spod lodu i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś już o tym mówiłem, no w czepku urodzony. To jest też coś takiego trochę, że no czemu taki gość ma takie szczęście? Dziwne, dziwne trochę. Może jakieś ciemne siły go wspomagały, się połączyły tam czakramy tego, czakramy zła go oplotły i go tam coś tam tutaj, wiecie, gęstości te reptiliańskie, te to tam, tu tamtego. No, no właśnie. I też mogę z tej okazji polecić filmik Iron Sky, druga część, gdzie mamy Agartę, mamy nazistów na dinozaurach, którzy się ukryli we wnętrzu Ziemi. Takie klimaty. A może się ukryli, co? No, już dzisiaj wiemy, że czaszka Hitlera to nie była jego czaszka. Ta czaszka, którą się uważa za łeb Führera, to nie jest. To jest czaszka kobiety 40-letniej. Nie pasuje zupełnie. Zbadano to, profesorowie to badali, specjaliści, którzy zbierali DNA i mówi się, że Hitler odpłynął sobie ubotem do Argentyny i jakoś dożył. No, on już był wtedy mocno od dragów uzależniony, to pewnie potem jeszcze więcej zaczął ćpać, może zaczął jarać zioło i doszedł do wniosku, że jednak Holokaust Żydów to był kiepski pomysł, man. Po prostu żałuję, że to zrobiłem. Po prostu kiepski pomysł, wiesz, po prostu negatywna energia, man. Może taki się zrobił. I dredy zapuścił, i wąsa zgolił, dredy zapuścił i stał się rastamanem. Albo nie, no prędzej zaczął ten jakiś tam speedy. No, doktor Morel mu robił takie tam mieszanki i koktajle, że tam wszystko była amfetamina, jakieś dawki witamin końskie, wszystko. On dostawał pierdolca. Dlatego reagował tak bardzo nerwowo i był rozechwiany psychicznie. No to też wiadomo, że ten śmieszny, śmierdzący doktor Morel, którego nikt nie lubił, to on się przyczynił, myślę, do upadku Hitlera i Niemców, nazistów, bo podtruwał tego Hitlera, uzależniał go od różnych główien i ten w końcu zrobił się taki, że jego generałowie bali się mu cokolwiek powiedzieć. Był nerwowy, się rzucał. To tak człowiek jak się przećpa, naćpa, zaćpa, nie doćpa potem, tak jest. No, może mu się skończyły potem dragi i wiecie, jak się czuje człowiek, jak ma chcice, jak mu się chce ćpać. No i co taki Hitler miał zrobić? Przychodzą do niego generałowie, on jest, się czuje jak alkoholik na głodzie, ręce mu się trzęsą, przecież to widać na filmach, że mu się trzęsą bardzo. No i potrzebuje się naćpać, nie ma akurat dragów czy coś, bo już tam w bunkrze jest. No i się drze, wrzeszczy, wszyscy się go boją i nie donoszą mu o informacjach na froncie, boją się tamtego. No i no, na logikę, zaćpany wódz to kiepski wódz. Nigdy nie ufaj narkomanowi ani alkoholikowi, bo jak są w dalszych stadiach uzależnienia, to sprzedadzą swoją matkę albo ciebie, żeby mieć na pół litra czy na strzała czy coś. No więc to już nie. Hitler na relanium, pisze Lukacjusz. No tam ostro grzał. No i widzicie, narkotyki to zguba. To jest właśnie dowód na to, że narkotyki to zguba ludzkości. A nie no, w tym przypadku to przyczyniły się do uratowania ludzkości, te narkotyki. Bo tyran, który mógł zawładnąć światem, faktycznie się zaćpał i był głupi. Dobra, zmykam sobie. Zapraszamy... No, oho, miałem tutaj zmianę ogłosić. Co jutro będzie, to nie wiem. Mogę wam tu uchylić rąbka tajemnicy, że potrzeba dla was coś fajnego pewnie przyszykuje. Nie powiem co. Już fajnego coś przyszykował. Opowiadanie Jacka Dukaja, ponieważ kot. Bardzo zawodowo nagrane. Bardzo fajnie, profesjonalnie, dobrze się słucha. I no, trochę takie ciężkawe. Ja tak podchodzę już tam drugi raz, ale jakby no, doceniam. Po prostu ogólnie jak jest taka cięższa rzecz, to czasem się tam zatrzymam na chwilę, ale fajnie, fajnie. Nowa seria, Czytajniak. Czytajniak to jest właśnie seria nagrań audiobooków, różnych opowiadań z fantasy i science fiction. Może i horrory, kryminały. No, okazało się, że potrzeba ma naprawdę smykałe do tego i on sobie też tak trochę trenuje te rzeczy, no bo wiadomo, że trening czyni mistrza, to mu jeszcze lepiej będzie szło. Ale i tak jest świetnie i mi też się podobało. Zapraszam, posłuchajcie sobie Czytajniak, nowa seria. Jeszcze jest na stronie głównej zresztą, a potem się pewnie banerek pojawi, bo warto promować dobre rzeczy, a z dobrych rzeczy to jeszcze jest... No właśnie, zmiana banana, zamiana zupełna, ponieważ w piątek zamieniliśmy się z Potrzebą na dni chwilowo, bo jest taka potrzeba. W sobotę będzie potrzeba, a w piątek będzie krawiec. Chyba, bo no chyba, że z czasem będę miał bardzo krucho. Może ktoś inny się zaoferuje z zastępstwem i mnie wyręczy. Jakby co, to znacie mojego Skype'a, priwa, piszcie tam i ustalimy, albo po prostu tylko dajcie jakiegoś znaka czy coś. Tak więc z potrzebą spotkacie się w sobotę o 21:00 i profesor chyba będzie, Michalik, bodajże, jeśli dobrze zapamiętałem, że to on będzie akurat, może inny profesor, nie wiem. A w niedzielę pewnie Jacek Kuchmistrz znowu dla was przygotuje jakieś ciekawostki kulinarne. No i ostatnio się różnorodnie zrobiło, ponieważ mamy... O jajecznicy, i o wędlinach, i o survivalu chciałem powiedzieć. Savoir vivre, a nie żaden survival, ale to podobne słowo. A może to połączyć w jedno. Survival w kuchni, jak radzić sobie ten, no, nie wiem. Jak rozpalić kuchenkę, dysponując jedynie zapalniczką i... rolką papieru toaletowego, nie wiem. No nie, to bez sensu. Ale tak wygląda ponoć rozpalanie ogniska a la Dariusz Kwiecień, tylko tam jeszcze wersalka jest, to trzeba taką tą piankę wyjąć, bo ona się bardzo dobrze pali i wersalka jeszcze by się przydała. Profesor Leniuch jest tak na kozetce u profesora Leniucha. Różne rzeczy, jest Bajtiter. U nas się zawsze dużo dzieje. Bajtiter, ostatnio ciekawe tematy. Spodobał wam się odcinek o cebulakach, o sieci Tor. No to już takie dla... To jest fajne, że audycje Bajtitera są takie w sumie dla półzawodowców, dla półprofesjonalistów. Takie, że trzeba się troszkę znać, trzeba troszkę wysilić głowę, troszkę może być może i poszperać, jak się czegoś nie wie i się dowiedzieć, wywiedzieć, ale są konkretne informacje już jakieś, oprogramowanie, którego można używać, na jakich zasadach działają te protokoły różne internetowe, jak to się łączy tam wszystko ze wszystkim, no tu się możecie potem błysnąć wiedzą w towarzystwie i powiedzieć coś fachowego o tym, jak działają na przykład sieci cebulowe. No, a nie takie bla, bla, bla, tu anonimusy i różni tam pedofilia i broń sprzedają i dziękujemy i mamy nadzieję, że zainteresował nas dzisiaj odcinek o sieciach Tor w naszym radio Disco Polo i tam, a teraz muzyczka. No, to gówno, nie? I wszystko w dwie minuty. A u nas długie, długie, konkretne odcinki też są, można sobie posłuchać, czegoś się dowiedzieć, a nie tylko słuchać banałów i jakichś takich prostych rzeczy, żeby też i babcia zrozumiała, i ciocia, i wujek, i Heniek, i wszyscy. Trochę fachowości dobrze robi. I tyle. No, ale są różne audycje, także głupawe jak moja. I możecie być pewni, że będę coraz bardziej głupawy, bo się zdenerwowałem ostatnio. Zostałem oceniony, że głupawość 0% i od pewnego słuchacza. Już nie powiem, od Anona, dobra, no i dostałem głupawość 0%. Jestem po prostu, nic mnie tak nie obraziło jeszcze. Rozumiem tam, że na matkę, na tego, że żebrak żałosny, ale głupawość 0%? Ja wpadłem w furię po prostu trochę. Nie, no to jest bezczel, to jest bezczel. Jak głupawość, ale zaraz, jak głupawość 0, to znaczy, że bardzo, bardzo mądre właśnie. Bo zero głupawości. To jeszcze gorzej. Gdyby chociaż... Nie no, tuż... No nie wiem. Dobra. Spadam, trzymajcie się. Do usłyszenia się z wami następnym razem. I pamiętajcie.
3: Mają rozmach, skurwysyny.

Łukaszku, ty my friend, najlepszy. Ty cię szanuję ogółem. Idź, my friend, ty pójdź w me ramiona. Karol, uważaj, kierownica!

0: I am sorry, Mr. Policeman. I am Polish poseł. You know, I have immunitet.
1: Już za chwilę, już za momencik, na mocy prawa danego mi przez samego Boga, ogłoszę całe nocne radio strefą. Wy już wiecie czego. Co do chuja? Okej. I tak to widzicie jest. Nie ma zmiłuj, nie ma absolutnie zmiłuj, dlatego zanim przejdziemy, zanim mnie tu

0: Tutaj ten neural chip zaczyna mnie naprawdę wkurzać. Dawno nie widzieliśmy się z panem Klipim, ale z panem Klipim nie ma absolutnie żadnych żartów, dlatego powoli sobie przejdziemy do przeszykowania pewnej tabelki. Tylko tutaj powłączam sobie pewne rzeczy, pewne cuda na kiju. Pan Klipi na razie nie będzie nam potrzebny. Ja was witam w czwarteczek po moim krótkim wyjeździe i krótkiej, jakże oczekiwanej nieobecności. Jestem już tu z wami ku uciesze niektórych i ku nienawiści co niektórych jeszcze innych, ale mam to w głębokim poważaniu. Natomiast wydaje mi się, że no właśnie, ponieważ pan Klipi na samym początku nas przywitał, podejrzewam, że dlatego, że słuchał tego, co się wczoraj działo i miała być audycja z jajem, a się okazało, że zakończyła się z bukiem, to więc może po prostu ustalmy sobie pewne zasady, których będziemy mogli przestrzegać. Wiecie, ja mam takie... Kurde, już policja szariatowa jedzie. Zanim przejdziemy do tematu audycji, musimy sobie... Kurde, ja tu się zaczynam bać. Może inaczej, może w ogóle źle zacząłem, może nieodpowiednio do tego wszystkiego przystąpiłem, natomiast tutaj póki co wszystko ładnie, pięknie. Przypominam również o projekcie 1000 maślanek. Można się oczywiście dorzucić, a także podowarzyszyć mi w bardzo dziwnej, bardzo trudnej roli, której za chwilkę będę chciał się podjąć. Mianowicie tak jak pan Klipi, pan Spinacz zasugerował, żeby tutaj sobie zweryfikować, kogo można obrażać, kogo obrażać nie można. Rozrysujmy to sobie. Słuchajcie, to będzie tutaj na YouTubie, będzie się można do tego odwołać i nie będzie jakichś takich przepychanek. Co to w ogóle za gadanie? Kto jest większym zagrożeniem dla nocnego radia? Nie, no słuchajcie, miejmy to spisane, miejmy to wszystko ustalone. Więc pomysł, jaki mi się zrodził w głowie, jest to rozpisać to sobie na takiej oto siatce, w której od lewej do prawej będziemy sobie wypisywali pewne tematy, pewne rzeczy, które poruszamy na co dzień w nocnym radiu. No i właśnie tak po lewej stronie będą tematy, których nie lubimy, więc tutaj będzie szkalujemy takie rzeczy, a po drugiej stronie będzie szanujemy takie rzeczy. No i właśnie druga oś podpowie nam, czy możemy sobie tutaj się pobawić na wesoło. Czyli jeżeli dany temat, do niego podchodzimy z pewnym poczuciem humoru, no to zajebiście, ale do niektórych tematów niestety no nie można, wobec czego jak najbardziej na poważnie. Także tutaj też oczywiście liczę na wasze komentarze, które się tutaj mam nadzieję pojawią zarówno na czacie, jak i być może ktoś tutaj zadzwoni, Skype, Nocne Radio, żeby mnie wspomóc trochę w zbudowaniu tej dziwnej struktury. No to może ja zacznę od samego siebie, żeby nie było. Człowiek środka, człowiek, któremu na niczym nie zależy i na którym nikomu nie zależy. Przynajmniej tak być powinno. O ile jeszcze nie tak dawno temu byłem gdzieś w tym miejscu, natomiast ostatnio się zbuldoczyłem i stwierdziłem, że mam dosyć bycia workiem treningowym, pozdrawiam Błażej, a więc mi się wydaje, że całkiem sensownie, musiałbym się tutaj jakoś tak trójwymiarowo pojawić, na wesoło to mnie można szkalować o gdzieś tam. Ale tak na poważnie, jako człowiek środka, pojawię się tutaj. Kolejna propozycja, którą mam w razie, tak żeby zaznajomić was z tą koncepcją, która mi dzisiaj do głowy przyszła, no to oczywiście Jan Paweł II, który jest bardzo często poruszany w temacie nocnego radia, już pomijając oczywiście w ogóle w kwestii całej Polski. To jest niesamowicie zabawne, w jaki sposób doprowadziliśmy do absurdalnej sytuacji, w której te wieloletnie trzepanie biografii Jana Pawła II podczas różnych poziomów edukacji sprawiło, że tego papieża szanujemy, a właśnie, że kurde nie, robimy sobie z niego jaja, bardzo duże, ale podchodzimy do tego wszystkiego na wesoło. Mimo, że jest ojcem chrzestnym epidemii AIDS w Afryce, mimo, że krył pedofilię, mimo, że był ukręcony w bardzo wiele różnych dziwnych rzeczy, mimo, że wyświęcił świętą Matkę Teresę z katapulty, to mimo wszystko podchodzimy do niego na wesoło i to jest, kurde, o tyle zabawne, że nie powinniśmy, ale nie będę wam tutaj mówił, co powinniście, a czego nie powinniśmy robić, więc się się, więc zostawmy go tutaj. Na wesoło szkalujemy, ale jednak mi się wydaje, że paradoksalnie udało się osiągnąć tę dziwną sytuację, w której to historia Jana Pawła II jest po prostu nam wszystkim znana. Nie to co gówniarzom, co nawet nie pamiętają, jak się zaczyna druga zwrotka barki. Nie, nie, nie, my tutaj jesteśmy lepsi. No oczywiście, oczywiście nie może zabraknąć naszego najważniejszego gościa tutaj, który wydaje mi się będzie takim też probierzem, takim pewnym konkretnym wątkiem. No, to nie zawsze będą ludzie, to nie zawsze będą ludzie. Jak widzicie na diagramie mamy jeszcze bardzo dużo wolnego miejsca. No wszyscy wiemy jak to wygląda. Mówimy teraz o brzydki magraf tomu. No i dla brzydkiego magrawa tomu oczywiście jest tylko jedno miejsce. Myślę, że wszyscy się zgodzimy i wszyscy doskonale rozumiemy, że brzydki magraw tomu ląduje mniej więcej o tutaj. O tutaj jeszcze sobie tylko zobaczę, czy mi... Tak, tutaj będzie brzydki magraw tomu jako synonim zepsucia, jako coś najgorszego, co w ogóle w historii całego nocnego radia w ogóle ujrzało światło dzienne, co zostało pokazane. Człowieku, ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to mogły zobaczyć dzieci? Że ktoś mógł, wiesz, to zobaczyć, nie? I jeszcze sobie pomyśleć, kurde, jaki ładny magraf, może zrobię sobie takiego samego. I co? I co powiesz rodzicom tych dzieci, tak? Którzy się zainspirowali tym twoim potworem, który w ogóle nie powinien nigdy zaistnieć. No właśnie, więc skoro już najgorsze rzeczy mamy... O Jezus, Mario, nie to... Skoro już najgorsze rzeczy mamy za sobą, no to teraz może coś łagodniejszego. Hitler oczywiście, bo czemu nie? Jako tutaj na pewno nie człowiek środka, na pewno dla mnie nie przekroczy tutaj granicy szanujemy versus szkalujemy, ale podejrzewam, że można go spokojnie położyć gdzieś. No może nie aż tak wesoło jak papieża. Trochę szkalujemy, trochę mniej niż papieża, ale podchodzimy do tego wszystkiego zdecydowanie na wesoło. A ponieważ, jak już wiecie, z bardzo wiele audycji, które się w nocnym radiu pojawiły, no to oczywiście w tym momencie nie może nam zabraknąć Kościół katolicki. Przypomina mi się właśnie taka jedna audycja, w której padły znamienne słowo, że ci kościelni to są jeszcze gorsi niż Hitler, więc jako taki punkt wyjścia stawiamy sobie go o tutaj. Na wesoło kościoła chyba się nie da szkalować, więc o matko, teraz sobie uświadomiłem, że kościół jest tak naprawdę bardzo blisko mnie. A gdzie tam bliżej mu do magrawa tomu? Oczywiście przecież, że bliżej mu do magrawa tomu. Przecież gdzie mi tutaj? Szkalujemy na poważnie. Nie ma tutaj zabawy, natomiast no, nie ma tutaj startu do brzydkiego magrawa tomu. Chyba, że czekajcie. Może zrobię to trochę inaczej. O tu będzie brzydki magraw tomu. Tak, proszę. O Jezu. Brzydki magraw tomu będzie już prawie, nie, to poza skalą, nie? No dobra, to Kościół katolicki myślę, że w takim razie będzie mniej więcej w tym miejscu. Powoli, trzy wiadra internetu więcej, to byś zadzwonił. I co, byś bronił tego swojego magrawa? Człowieku, nie, no słuchaj, nie, to naprawdę są straszne rzeczy. Rozumiesz? Twój magraf jest niemal tak ohydny jak katolickie zbrodnie na przestrzeni lat. No ale co by tu jeszcze? Ktoś może ma ochotę się zadeklarować, bo... mam taki pomysł. Oczywiście nie może zabraknąć Zenona. Zenon. Który będzie, jak wszyscy wiemy... Wiecie co, zauważam pewną wadę w tym pomyśle na diagram, bo tutaj w ogóle zrobi się nam bardzo, bardzo gęsto. Natomiast Zenon jako osoba, która mimo wszystko potrafi użyć własnego poczucia humoru i nazwać siebie na przykład debilem, myślę, że zasługuje na... Oczywiście, że szkalujemy na wesoło, ale jeszcze na diagramie. Nie będziesz off-grid, to tylko magraf, brzydki magraf tomu jest w systemie off-grid. Tak, no, Floki. Oczywiście, magraf tomu jest poza skalą, dlatego, że jest to urządzenie, które łamie zasady fizyki, wobec czego wiadomo, że nie mogło nam się tutaj spokojnie zmienić. Tak, już ktoś może ma ochotę, ktoś może ma jakąś propozycję, bo tutaj może brakuje takich rzeczy, które szanujemy. No oczywiście bardzo często pojawiającym się tematem jest policja. Jest policja, którą szkalujemy na poważnie, w sumie czasami na wesoło. Ciężko mi powiedzieć, gdzieś będą te elementy. Dajcie coś, co my tutaj szanujemy. No powiedzmy, że policja jest trochę bardziej lubiana niż Kościół katolicki w naszym radiu i jest takie, wiecie, to co chcę zrobić, osiągnąć tym diagramem, to jest właśnie zbudować swego rodzaju taki słownik, żeby ktoś nowy przychodzi, dostaje taką ulotkę, nie, i mówi: słuchaj, tutaj podobają takie zasady. O Jezu, żaby gdzie dam. No i wykumkała, no nie, no ale kurde, obiecałem, że będę realizował, no to będę realizował. Żaby. Do żab zawsze miałem stosunek bardzo, bardzo, można powiedzieć, żartobliwy i pozytywny, nawet dużo bardziej niż do Jana Pawła II, na pewno dużo bardziej niż do Hitlera, ale jednocześnie jakoś, przynajmniej tak, nie wiem, przynajmniej ja tak odczuwam, tak, też nie chciałbym, żeby moje tutaj podejście było w jakiś sposób wyznacznikiem tego, jak wy macie myśleć. Nie, dzisiaj po prostu się umówimy i kto będzie myślał inaczej, zostanie zbanowany. Nie będzie żadnej ulgi od tego, jeżeli ktoś złamie to, co dzisiaj padło. Okej, czyli przechodź od razu do Gieresia. No, Gieborodo, więc powiedzmy klop monet. Przepraszam. Kot monet i kuweta chaosu.
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Macharja z brzegu. 5 złotych. Na podduszenie Agnieszki Cebuli.
0: Ale Agnieszki czy Cebuli? Tak, nie wiem, na duszeniu Cebuli się słabo znam. Kot Monet i kuweta chaosu myślę, że jest całkiem akurat pozytywną postacią. Oczywiście bardzo na wesoło. Śmiesznie się piekli, naprawdę bardzo, nie wiem, czy się zgodzimy, ale wydaje mi się, że ten okres pogardy, może wzajemnej pogardy, tak, bo z drugiej strony oczywiście ma to się dokładnie tak samo, ale jakiś szacunek, jakiś powiedzmy, o, tutaj będzie strefa elementarnego szacunku. Natomiast podchodzimy do niego, czy próbujemy podchodzić. No oczywiście, jeżeli ktoś się nie zgadza, piszcie tutaj na czacie, dzwońcie, jestem tutaj po to, żeby spełniać wasze...
1: Potrzeba może stać za tymi atakami.
2: Belkenes. 10 złotych. Maślanki se kup.
0: Dzięki wielkie. Witamy właśnie w projekt Tysiąca Maślanek leci sobie dalej do przodu. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy w nim uczestniczą. Zobaczymy, czy dobijemy do tego tysiąca maślanek. Mam nadzieję, że nie umrę wcześniej, bo coś ostatnio mnie gardło boli. Ale będzie fajnie, w ogóle jak dojdziemy do finału, to będzie naprawdę zajebista impreza. W międzyczasie Gumball pisał Etam. Ponieważ wszyscy wiemy, że Etam jest w okresie ochronnym, ponieważ jest osobą, która się dopiero co pojawiła w nocnym radiu i nie jest przyzwyczajona do tego, żeby ktoś na przykład krytykował to, że powtarza się cały czas i mówi ciągle to samo od 7 lat i nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy kolejnymi jego instancjami, nawet nie buduje żadnych zdań, tylko używa pewnych memów, jak powie, jak nie wiem, jak włączy mu się szczepionka, powie szczepionka, to zaraz, czy co w zasadzie nie jest szczepionką, bo to jest
1: eksperyment. Może stać za tymi atakami.
2: Konstruktor Magrałow. 10 złotych. Zamienię Magrawa na 3 maslanki.
0: Dzięki wielkie. Podejrzewam, kto to może być, ale nie jestem pewien, czy ty przypadkiem sprzedając te trzech maślanek. Czy mógłbyś się, no właśnie, czy sprzedając Magrawa powinieneś dorzucić te 3 maślanki, żeby ktoś twój szatański pomiot w ogóle wziął ze sobą. O, Rower Krawca, bardzo dobry pomysł, a tutaj Borsuk w międzyczasie. Oczywiście, cyk, C44. To też jest postać, która niedawno się pojawiła na antenie Nocnego Radia i mam nadzieję, że będzie zaglądać do nas trochę częściej ze względu na to, że naprawdę, naprawdę uwielbiam typa. I mój szacunek w prawym dolnym rogu. A wiecie co, powiem szczerze, że nawet bym był bardziej chwilowo poważny niż niepoważny. Ze względu na to, że ilekroć rozmawiałem z Kunradem, tak, on będzie, nie, on nie może być tak daleko jak Etam, to będzie ten. Kunrad będzie tutaj, a 44 to jako część boska będzie już off-grid. ze względu na to, że kiedy Kunrad nie popada w te swoje ja jestem geniuszem, że ja tutaj jestem Bogiem i tak dalej, to on ma naprawdę mnóstwo bardzo fajnych rzeczy do powiedzenia, do porozmawiania. Jeszcze wiele lat temu, kiedy miał swoje audycje w Nocnym Radiu, które wydaje mi się nawet gdzieś tam są dostępne, czy jego nagrania, które możecie sobie wyszukać na YouTubie, bo jego jeszcze kanały gdzieś tam są, to jakby odfiltrować to z tego całego mesjańskiego potrzeba, miałeś być miły. Z tej wizji świata religijnego, tak? Dopóki Kunrad nie mówi o religii, to jest to naprawdę bardzo fajny dyskutant, który czasami się sili na kontrowersje, ale to bardzo łatwo zauważyć, tak? Że można poczuć, że on wie, że to jest bzdura, tak? Ale mówi właśnie i tutaj bardzo sprawnie wręcz mogę powiedzieć, że włamał się do mojej głowy i właśnie dzięki temu, że jest postacią tak bardzo wielowymiarową i w pewien sposób to w ogóle jest w stanie ogarnąć, że oczywiście uważa, bycie Bogiem jest trudne, my Bogi tak mamy, jasne, nie ma sprawy, tak? Ale ogarnąć to, jakoś tam ze sobą połączyć i nawet tak powiedzieć, no, ja jestem geniuszem i odkryłem i nie wiem, bo powiedzieć, że ma swoje tłuste, a woda jest mokra, połączyć to wszystko, bo on ma mnóstwo bardzo fajnych rzeczy do powiedzenia. Dobra, no czyli może nie do końca w prawym dolnym rogu, ale zdecydowanie bardziej na poważnie do tego podchodzę. Ciosany, ja szanuję C44 za to, że powiedział, że ci wszyscy, którym się wydaje, że są mesjaszami i są chorzy na łeb i łżą, bo on jest mesjaszem. A to prawda. Jezus Maria, jak dobrze mieć komputer, na którym mogę polegać. Okej, rzeczy, które równie często pojawiają się w Nocnym Radiu, rower Kaborodo, żeby nie było. Myślę, że mimo tego, że był obiektem drwin, więc na wesoło. Natomiast ja tam wielokrotnie powtarzałem, że bardzo, bardzo się cieszę, że ten pomysł chociaż był, że się trochę nasz Kaborodo pobawił i dobrze. Przecież nie musimy oczekiwać od każdego, który... O Jezu! Dzięki akurat dawno się nie pojawiał. Nie, on nie jest z Nocnego Radia, on nie jest elementem naszego uniwersum, wobec czego... Dobra, to mu na szybko. To zrobimy sobie tak. Enki. I... kurwa, nie to. Okej, Enki został umieszczony, a wracając właśnie do roweru Kaborodo. Jak sądzicie? Oczywiście, wszyscy mieliśmy z tego jaja. No może nie wszyscy, niektórzy nawet na trochę bardziej poważnie do tego podchodzili, ale wydaje mi się osobiście, że jest, że lepiej, że się zdarzyło, niż że się nie zdarzyło. Więc wydaje mi się, że taka umiarkowana, szara strefa, no nawet może trochę przesunę... myślę, że raczej w żartach. Myślę, że będzie w sam raz. Kolejna propozycja. Gumball i alkohol. Oczywiście, częsty gość w Nocnym Radiu dzwoni do niemalże każdej audycji, a nawet wiele prowadzi. Więc wydaje mi się, że pozycja jego tutaj gdzieś po środku byłaby kompletnie nieuprawniona. Bo z jednej strony też trzeba zauważyć, że alkohol jest czymś, co sprawia, że czasami komuś się język rozplącze, czasami powie coś fajnego, czasami naprawdę rzeczy, których... No, tak działa przecież wszelki rozmiękczacz neuronów, że decydujemy się na rzeczy, których normalnie byśmy nie powiedzieli, ale niestety czasami sprawia to, że... Oho, alkohol się zbliża do policji, zobaczymy jak policja zareaguje. A nie, brzydki magraf to go wypił. No, więc kurde mi się wydaje, że w połowie, i to myślę, że na poważnie, bo z używkami nie ma żartów, można się odsunąć od człowieka, ale nigdy nie można się odsunąć od narkotyku, więc wydaje mi się, że spokojnie można go tutaj gdzieś na połowie osi położyć i zobaczyć, co z tego dalej będzie wyglądało, tak? Myślę, że tutaj żartów nie ma, powinniśmy do tego podchodzić problemu poważnie, a alkohol powinien rzadziej dzwonić do radia. To zdecydowanie jest prawda. Okej, dobra. Patrzę sobie tutaj na czacik, jeszcze sobie luknę w jedno miejsce. Budujemy sobie wśród Oczywiście rodzinne ogórki, rodzinne ogródki działkowe, czyli tak zwane RODOS. Tak, a w międzyczasie wszystkim, którzy przyszli w międzyczasie, może w ogóle ja tutaj powinienem zmienić ze względu na to, że są to, że tak powiem, takie markery, kurde, dziwna klawiatura, takie markery bardziej istotne, jakieś, nie no, gdzie, kurde, zielony? Może niech będzie zielony. Spróbujemy sobie, moi drodzy kochani, dzisiaj zbudować właśnie taką mapkę, żeby ludzie byli w stanie się odnaleźć, co w nocnym radiu szanujemy, a co w nocnym radiu szkalujemy. No, tak to właśnie jest, moi drodzy, że czasami trudno się w tym wszystkim odnaleźć, a potem się biorą z tego jakieś bzdury i tak dalej. No dobrze, więc oczywiście wracając do RODOS, wzbudziło to mnóstwo śmiechu na samym początku i wzbudza do dzisiaj, ale po prostu jest. Więc skoro wzbudziło śmiechu, myślę, że nie wzbudziło za bardzo pogardy, więc zdecydowanie na wesoło. Czy szanujemy, czy szkalujemy? No, to jest takie, że tak powiem, na dwoje babka wróżyła, bo nie chciałbym, żeby się tutaj pojawił trzeci wymiar na mapce, którą dzisiaj próbujemy sobie zbudować. W postaci tego, że tutaj nagle się stanie dziwna rzecz i się rozbijemy na dwa obozy, że jedni będą szkalowali, a drudzy szanowali, wobec czego myślę, że RODOS niczym alkohol powinien być właśnie w tym takim środkowym punkcie. Bo być może zbudowanie czegoś takiego w ogóle da nam trochę jakiegoś takiego spojrzenia, że w tych rzeczach, które mamy po środku, no nie jesteśmy aż tak bardzo zgodni i może nie codziennie powinniśmy aż tak bardzo to pałować, aż tak często o tym rozmawiać, wspominać, bo prędzej czy później się to będzie źle kończyło. Prototyp mapki całkiem fajnie już mi tutaj wygląda. Myślę, że no właśnie, z tematów, które często się powtarzają. No u mnie to oczywiście będą koty, no ale wiecie, że koty wylądują tuż pod etamem, bo koty sobie poradzą, wiadomo, a etam nie. Domagam się przyjemnej jednej kratki odstępu od kościoła katolickiego. Wiesz co, w sumie masz rację. Proszę. Kotowe. Znaj łaskę Pana. No właśnie, więc... Już to zaczyna jakoś wyglądać. Alejkum salam i slalom alejkum i slalom stulejkum. Witam serdecznie kolejnych dochodzących. Na razie, ze względu na to, że jeszcze nie przeszliśmy do... że nawet nie przeszliśmy dzisiaj do tematu. Na razie budujemy sobie taką mapkę, taki wstęp do tematów, które często się w Polsce pojawiają. No i tutaj można by było powiedzieć... o polityce, natomiast myślę, że wszyscy wiemy, jak to wygląda i nikt z nas nie potrzebuje jakiegokolwiek wskaźnika, żeby pokazać, gdzie co powinno, gdzie polityka, politycy powinni się znaleźć, ponieważ ich wszystkich mamy dokładnie tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, ale już powoli to zaczyna wyglądać. No właśnie, ze względu na to, że nie jestem... Żmiję z Discorda. O, to może w ogóle jako Discord to sobie powinniśmy nazwać. Discord bandycki. Okej. Jest Discord bandycki. No i tutaj mam problem z uwagi na to, że... Położyłbym go przede wszystkim gdzieś tutaj idealnie po środku. Idealnie. Z uwagi na to, że o ile Discord sam z siebie się śmieje i to tutaj można go położyć z jednej strony, z drugiej strony, bo plujemy po sobie jakby jak jakieś lamy, ale wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Oczywiście może być niezrozumiały dla kogoś, kto przyjdzie i zacznie nas rozstawiać po kątach, no ale cóż, niestety, jeżeli nie potrafisz, nie wiesz jak się zachować, to przynajmniej się przyjrzyj i zacznij zachowywać. Natomiast z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że podczas ostatnich różnych gadek i podczas mojej ostatniej, jednej z audycji 2 tygodnie temu, pod tytułem Darcie Kotów, faktycznie się zgodziliśmy, że do tego Discorda bandyckiego nawet z tym szkalowaniem podchodzimy na wesoło, więc mi się wydaje, że Discord tak spokojnie jest najbliższym czymś, co jest na wesoło w nocnym radiu i tak w sumie neutralnie, może inaczej bym powiedział, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Raz tak, raz tak. Muszę sobie nagrać i tak puścić sobie jako pętla albo jakiś bicik z tego zrobić. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. Tu-tum, tu-tum, tu-tum, tu-tum. No właśnie, więc może taka najbardziej, może też nie powiem, że taka najluźniejsza, najluźniejszy fragment nocnego radia. Chociaż nie wiem, czy już jesteśmy oficjalni, czy jeszcze jesteśmy nieoficjalni, czy w ogóle może już nas z radia wywalono, ale trudno powiedzieć. Czy to nowy ład w NR? Wiesz co, nie do końca. Jest to przewodnik, jak się zachowywać. I żebyśmy sobie mieli jakąś taką wspólną bazę pewnych rzeczy. Oczywiście też zachęcam w każdego z was do może później właśnie proponowania, dajmy na to gdzieś w komentarzach na YouTube czy czymś takim. Żeby też wyrazić właśnie swoją opinię na ten jakże zacny temat i przyjrzeć się, i tak zobaczyć, że może ten papież trochę w lewo, albo żaby bardziej prądem. A to, co chcę osiągnąć, to jest to, żebyśmy mieli pewną wspólną bazę pojęciową. Ostatnie zresztą rozmowy i sytuacje na Discordzie uświadomiły mi, że my jako, i to ja jako wręcz pierwszy bym powiedział, problem z komunikacją, ze względu na to, czym problem w ogóle z rozmową, ze względu na to, że czym jest rozmowa. Rozmowa jest przekazem informacji, wobec czego, żeby rozmowa była czymś, co jest dla nas ważne, tutaj w nocnym radiu, rozmowy są po prostu dla nas ważne. Rozmowy są tym, co nas połączyło. Rozmowy są tym, co nas bardzo wiele nauczyło. Rozmowy są tym, co bardzo wiele w nas przećwiczyło. Natomiast to, czego nam brakuje, i tutaj mi przede wszystkim, a każdy niech sobie zrobi sam rachunek sumienia, jeżeli się poczuje urażony, to prawdopodobnie miałem go na myśli, że zaciemniając komunikat, w jakiś sposób manipulując swoją wypowiedzią, żeby była niejasna, żeby była jakaś właśnie drwiąca, i to z kogoś, kto nie jest przygotowany do tego, że będzie obiektem drwin, co nie ma w tym nic złego, tak, ale oczywiście może to sobie odebrać jako atak. No i bardzo słusznie to odbiera, wydaje mi się, że wśród Może i mi, bo to też w sobie przede wszystkim zauważam, zaczyna brakować trochę swego rodzaju takiej szczerości, bezpośredniości, że jak mam do kogoś jakiś problem, to lać po pysku zamiast się tutaj bawić w jakieś dyplomacyjki i tak dalej. Staram się, żeby to lepiej wyglądało. Chociaż, no nie wiem, tutaj musiałbym zrobić bardzo długiego, bardzo, bardzo szeroki przeskok mentalno-emocjonalny i wam o paru rzeczach opowiedzieć, ale może jeszcze znajdę na to czas. Natomiast w momencie, kiedy sam upośledzam swój komunikat, sprawiam, że on jest niezrozumiały, używam, nie wiem, niezrozumiałego stylu mówienia, czy jakichś odniesień, o których wiem, że druga osoba nie zrozumie, to wtedy okazuję jej pogardę. Co nie zmienia faktu, że bardzo wiele osób zasługuje na to, żeby okazywać im tylko i wyłącznie pogardę. Pytanie, na ile, jak często jest to celowe, jak często strzelamy z armaty do wróbla, no bo kurde, jak się będziemy żreć między sobą. I tak jak mówię, w miejscu, gdzie ta rozmowa właśnie nas połączyła, gdzie te wieczorne pogadanki, czy to tutaj, czy na afterkach 5 lat temu, to właśnie stamtąd się tutaj wszyscy wzięliśmy, a tymczasem kolejna propozycja się pojawiła na czacie, nasze najnowsze odkrycie wykopane prosto z australijskich lodowców, czyli Dariusz. Dariusz, moi drodzy, myślę, że wszyscy się zgodzimy, że jest bardzo na wesoło. I myślę, że tak, nie wiem, tak blisko Etama, to Dariusz, musisz powiedzieć, czy chcesz być tak blisko Etama. Ja cię na razie odłożę tak 2 klatki dalej, bo nie będzie mu się chciało przejść tyle do ciebie. Także położę cię tutaj na razie. Jak będziesz chciał bliżej, to okej. Okay. Ale nie biorę za ciebie odpowiedzialności i pamiętaj wziąć rękawiczki, bo to wiesz, to najlepiej kilka par. No właśnie, więc mamy tak trochę Chciałem to zrobić na żywioł, tak? Bo w ogóle śmieszna sprawa, że wpadłem na to stosunkowo wcześnie, ale nie chciałem sobie przygotowywać za bardzo sam tutaj jakichś propozycji. Z uwagi na to, że też mało Radyjka sobie przez ostatnie 2 tygodnie słuchałem i nie do końca wiem, co jest obecnie na tapecie. Natomiast tak patrzę, okej, polityka, alkohol, kościół, Rodos, rower, kot monety, żaby, Jan Paweł II, Zenon, Himmler, Dariusz, brzydki magra w domu, tfu, i Konrad i Etam. Ej, come on, to jest żałosne tak naprawdę, że to są tematy, które się... No jeszcze można oczywiście pewien naród na rzecz tutaj...

I witam was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia. Ja nazywam się Marcin Zaborski i będę dzisiaj z wami wszystkimi przez najbliższego trochę czasu. No już za późno na furiata, już za późno, natomiast nie jestem pewien, czy chcę mu poświęcać jakiś dodatkowy czas temu, bo wydaje mi się, że jakiekolwiek poświęcanie czasu z mojej strony będzie mu zwyczajnie szkodziło, a ja wbrew pozorom nie lubię być jakoś wybitnie szkodliwym. Także, moi kochani, zapraszam was do projektu Tysiąca Maślanek, do dzwonienia na Skype Nocne Radio, a także do odpowiedzi na bardzo ważne pytanie. Ta miniaturka, która dzisiaj się... O, łoniaki zapomniane, pół godziny mieliście, żeby się zastanowić, więc takie z was łoniaki, że nawet nie potraficie zadbać o siebie na swojej tej, na swojej mapce, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydaje mi się, że jeszcze do tej mapki wrócimy. Jeszcze tylko to zapiszę. Okej. Nazwa Kompas Moralny Nocnego Radia. Okej, okay. jak ktoś będzie chciał kopię, to potem może wrzucę na Discorda. Oczywiście zachęcam do wpisywania też własnych rzeczy i własnych podejść i szerokich dyskusji na ten temat. Jak również chciałbym osobom, które słuchają mnie na ofie, powiedzieć, że jak doceniacie tutaj moje zabawy i moje cuda na kiju, no to też można sobie wrzucić donajcika na offline, dzięki czemu zostanie ono odtworzone podczas najbliższej mojej audycji, a tych w najbliższym czasie nie zabraknie, bo mi się trochę, że tak powiem, warunki komputerowe poprawiły. Natomiast, no właśnie, zdjęcie, które dzisiaj wybrałem, tak można sobie powiedzieć, że potrzeba to zawsze koty, nie? Wiecie co, od jakiegoś czasu, ja w ogóle pamiętam, że odkąd tak się uruchomiłem trochę bardziej właśnie pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, kiedy zacząłem robić te swoje rzeczy i te swoje luźne gadki, za każdym razem wstawiam koty, tak? Ja rozumiem, że do opisu się nie patrzy, że tam nikt nie może nie zauważyć, że jest napisane kot muluczek, nie? Ale po prostu uwielbiam to, co uwielbiam i myślę, że wy wszyscy tutaj zgromadzeni również uwielbiacie, że nie wiem, jest bez litości, co jest serią tylko moją. Nikt nigdy nie robił swojego bez litości. To jest moja marka, moja własna, a przychodzi jakiś taki, będzie krawiec, albo jak krawca nie będzie, to nie słucham. Więc sobie tak wykminiłem, że w takim razie, no zresztą to już wcześniej uskuteczniałem na Facebooku Nocnego Radia, który leży martwy prawie już tyle lat co Kurt Cobain, że będzie to właśnie jakiś taki mój sygnał rozpoznawczy, ale każdy z tych kotów, który się pojawia na miniaturkach moich audycji, nie wziął się tutaj kompletnie z przypadku. Ponieważ pytanie, które chciałbym wam zadać, i które sam sobie zadaję i na które spróbuję sobie później też odpowiedzieć, być może razem z wami, jeżeli was zachęcę do małego treningu intelektualnego, to jest, co my tu wiemy, co my tutaj widzimy. Ten kot biegnie i można zadać sobie wiele pytań. Czy on goni coś? Czy ucieka przed czymś? Czy może biegnie dla sportu? Ale główne pytanie, najważniejsze pytanie, to jest, dlaczego ten kot biegnie? Nie dokąd, nie skąd, tylko dlaczego. Bo każdy, kto biegnie, wie coś, czego ty nie wiesz. Więc może gdybyś wiedziała to, co wie ten kot, to też byś biegł. Też może byś gonił, też może byś uciekał. A tytuł dzisiejszej audycji trochę do ucieczki będzie nawiązywał, natomiast oczywiście później to w swoim starym stylu postaram sobie spiąć z pewnym lobem i pewnym projektem audycyjnym, projektem radiowym, który już za tydzień się zacznie, wobec czego mam już nagrane, mam już przygotowane, przemyślane 3 odcinki, wobec czego myślę, że spokojnie będę go już mógł tutaj wam zapowiedzieć na antenie Nocnego Radia, także zapnijcie basy, bo ja jeszcze chwilę minie, zanim do tego przejdę. A tak nawiązując trochę do dzisiejszego tytułu, czyli Luźne Gadki Radio Szaria, powiem szczerze, że narzuciłem sobie takie piękne embargo informacyjne przez może nie ostatnich parę dni, bo tam w zeszłym tygodniu miałem pewien taki wypad, musiałem się spotkać ze swoimi demonami,

których wam tam wcześniej wspominałem. Udało się, poszło lepiej niż myślałem. O, Bierucik, klamoty, to wiesz, nie, klamoty nie są nocno-radiowe, klamoty są bardziej ten... Klamoty są bardziej właśnie discordowe, więc może tutaj zrobimy sobie kiedyś taką osobną audycję, taką wewnętrzną discordową, na którym zrobimy sobie kompas moralny użytkowników nocnego discorda imienia świętego ojca świętego Jana Pawła II, imienia, dawne imienia Kociary Mruczki, a dawna kuria psychopatów, nie, kuria psychopatów to teraz jest. Witamy Sławomira od Peruna. No ale tak, pytanie... Może ten kot ucieka? No i właśnie w związku z tym embargiem informacyjnym, które próbowałem sobie, kurwa, narzucić. Ale niestety mam ten problem, że w samochodzie zazwyczaj słucham tylko FM-u. No i powiem wam, że w porównaniu do nie wiem, do telewizji wszelkiego rodzaju, do gazet, do czegokolwiek, no to jest spoko. Bo między innymi słyszałem zajebiście ciekawą, fajną audycję. Krótką taką rozmowę, bo w Tok FM-ie w trakcie dziennej ramówki, no to tam są właśnie takie 15-minutowe rozmowy, wywiady, gdzie podejmowano temat okna życia. I powiem szczerze, że to, co tam usłyszałem, to mnie naprawdę mocno zszokowało, bo już nieraz się tam śmiałem z kogoś, że stary, mam cię dość, tutaj niedaleko jest okno życia, zamknę cię tam i będzie spoko, nie? A się okazuje, że ten pomysł okna życia, który jest w ogóle jakimś absurdem i, nie wiem, jakimś po radzieckim, jakąś kompilacją, nie wiem, romansu Związku Radzieckiego z Kościołem, okno życia w Polsce nie ma żadnego statusu prawnego. Jeżeli chciałbym u siebie zamontować okno życia, wentylowane, podgrzewane, coś w stylu małego inkubatora, to mogę prawnie, spokojnie coś takiego zrobić. I nikt nie może się do mnie tutaj przyczepić. Jeżeli będę się tym dzieciakiem potem opiekował, jeżeli będę się nim zajmował, jeżeli będę go karmił, ubierał, przebierał i wychowywał jak swoje, to mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Ponieważ nie ma żadnego uwarunkowania prawnego. Dlaczego? Dlatego, że według prawa mówimy o sytuacji porzucenia dziecka, natomiast według właśnie kodeksu porzucenie dziecka musiałoby oznaczać pozostawienie je w miejscu właśnie bez opieki, bez żarcia, bez dostępu do ciepła, wody i tak dalej. Wobec czego, jeżeli jesteś w stanie spełnić te warunki, no to na dobrą sprawę możesz sobie zrobić taką małą dziuplę z dziećmi. Ja tutaj nikogo nie podpuszczam, ja tutaj nikogo nie kuszę, ale... Jeżeli prawdą jest to, co opowiadają persony takie jak Paweł Bednarz, no to można sobie zrobić tutaj naprawdę zajebisty interes. Druga rzecz to jest taka, że z tą anonimowością w oknach życia, no to też jest nie do końca tak, jak nam obiecują, że to jest takie super anonimowe. I tutaj babka, która, kurde, nie pamiętam, kim ona tam z zawodu była i w tej chwili wam nie pomnę, bo to sobie słuchałem po drodze i nawet nie zapisałem, ale wbiło mi się to w pamięć, że... Nawet w momencie, kiedy takie dziecko, czy może dorosły, może też można zostawiać dorosłych w oknie życia, nie, chociaż dorosły to sam powinien się sobą zajmować, to policja i tak podejmuje próbę ustalenia tożsamości matki, czy tudzież przede wszystkim osoby, która to dziecko tam zostawiła. I to jest coś, co mnie naprawdę mentalnie mocno kopnęło w dupę, dlatego że bardzo, może nie tyle, że bardzo duża część, ale wyraźna część tych pozostawień w oknach życia jest wywołana przez osobę, która nie jest prawnym opiekunem. Przykładowo, nie wiem, siostra matki albo matka ojca tego dziecka bierze dzieciaka i zabiera go do okna życia. Oczywiście jest to o tyle proste, że w takiej sytuacji bardzo dużą rolę grają emocje, bardzo dużą rolę gra no takie kompletne nieprzygotowanie w sytuacji, jeżeli dokonujemy jakiegoś czynu, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Czy to będzie pierwszy raz skok na bungee, czy to będzie pierwszy raz zostawienie w oknie życia dziecka, nie będziemy myśleli o szczegółach, o których musimy pomyśleć, wobec czego policja bardzo łatwo może sobie się postarać i na przykład rozpytać, gdzie ostatnio się dzieci urodziły, rozpytać okoliczne szpitale w pobliżu tego okna życia, popytać sąsiadów, zrobić wywiad środowiskowy, no i powiedzieć, no tak, tutaj taka brzuchata chodziła, już brzucha nie ma, z dzieckiem na spacery nie wychodzi i pach, i jesteśmy. Natomiast, no i mamy tutaj wizytę. Natomiast oczywiście, ponieważ nie było to porzucenie takie per se,
ponieważ było to zostawienie tego dziecka w bezpiecznym miejscu, no to nie grozi za to odpowiedzialność karna. Oczywiście pod warunkiem, że dziecko na przykład nie miało tam połamanych rączek albo jakichś siniaków po karmieniu z procy, bo takie rzeczy też się bardzo często zdarzają. Natomiast jest to oczywiście dodatkowy stres, dodatkowe problemy, konieczność składania zeznań, oczywiście policja też nie będzie szukała do usranej śmierci, ale jak najbardziej będzie mogła się tym zająć. I tak nie do końca rozumiem w ogóle tej koncepcji okien życia, ona mi się trochę z izbami wytrzeźwień kojarzą ze względu na to, że jest to instytucja, która zastępuje instytucję, która już istnieje i która jak najbardziej ma sens, patrząc na logikę, ze względu na to, że matka, która na przykład nie ma ochoty wychowywać swojego dziecka, może sobie je zostawić w szpitalu. I o ile to wymaga pewnych dodatkowych prawnych deklaracji, to mimo wszystko tożsamość matki, tożsamość rodziców, biologicznych rodziców będzie utajona przed dzieckiem do ukończenia 18 roku życia. Tożsamość biologicznych rodziców będzie utajona do usranej śmierci przed możliwą późniejszą rodziną zastępczą. Więc taka instytucja jest. A nie wiem, to może jakieś nowe takie przyzwyczajenie, że jeżeli kupujemy coś przez internet, to wtedy mamy takie prawo do zwrotu w ciągu 10 dni, bo może się okazać, że no, kupiliśmy coś poza siedzibą firmy, to nawet chyba więcej teraz jest na ten zwrot. No, w sumie nie jestem pewien, bo akurat tego nie mam za bardzo w tym momencie przypomnianego, bo sobie właśnie teraz to prawie, że z palca wyssałem, no może nie z palca wyssałem, ale sobie o tym przypomniałem. Okej. Więc wydaje mi się, że ta instytucja już jest. Po co mnożyć byty ponad konieczność? Po co budować te okna życia, które nie są tanie w budowie? To są małe inkubatory, tak? I większość z nich tak naprawdę nigdy nie zostanie wykorzystana. Co i róż dowiadujemy się o jakichś dziwnych sytuacjach, że na przykład w oknie życia został pozostawiony 3-latek. Tak się kurde zastanawiam, a co jeżeli to okno życia już jest zajęte? To czy możesz tak jak te hulajnogi elektryczne, co się wynajmuje, to wiesz, to wyrzucasz, wyciągasz cudze dziecko i wrzucasz swoje, czy to muszę jeszcze sprawdzić, bo to by było bardzo, bardzo ciekawe, nie? No, ciekawy temat. No i właśnie, ta cała pogadanka o tych oknach życia miała też na celu trochę uzmysłowić wam, jak bardzo na tle ostatnich afer związanych z Afganistanem, z budową płotu między Polską a Białorusią, jak bardzo byłem żądny jakiejś innej ciekawej informacji. Skąd ty takie informacje posiadasz? Kodeks karny. Było niedawno w Tok FM-ie, nie chce mi się szukać. Tak to wygląda, tak to jest. Akurat, aczkolwiek wymienianiu sobie dziecka w oknie życia zmyśliłem, a to byłby całkiem niegłupi patent, bo tam, wiecie, jak się dzieciak rodzi, mały, za bardzo nic nie może, nie? No, luz, nie? Potem zaczyna dorastać, to byłby zajebisty pomysł na biznes. Takie centra, że przychodzisz ze swoim dzieckiem, zostawiasz je i bierzesz sobie jakieś inne. Tak dla testu, nie? I tam, nie wiem, no, masz 7 dni na zwrot, dajmy na to. I zobaczysz, nie? Tak sprawdzić, bo może ci się nie udało, może akurat miałeś gorszy czas i ci przeszło, a może faktycznie, być może to dziecko nie jest stworzone dla ciebie, a może i nawet nie przez ciebie. I zwyczajnie do siebie biologicznie nie pasujecie, wobec czego powinieneś mieć prawo, żeby sobie takie dziecko zwyczajnie wymienić na inny model, tak? No jeżeli sobie kupujesz komputer w MediaMarkcie i on ci... coś ci na nim nie działa, no to oddajesz go i wiesz, i bierzesz nowy, więc brakuje mi takiej instytucji w Polsce. No właśnie, więc na tle tej całej chucpy medialnej, która się dzieje nie tak dawno temu, mieliśmy też taką prowizoryczną, taką wstępną rozmowę. Myślałem, że się wygadam, tak, ale tak już mi się nie do końca chciało, już było późno i potem spać poszedłem. Na temat oczywiście tych biednych uchodźców, którzy czekają na granicy polsko-białoruskiej. Ilekroć słucham, i to bez względu na to, jakie jest źródło, czy to mówi jakiś pisior, czy to mówi jakiś popapraniec, czy to mówi Razemek, czy Konfederata. Nieważne, czy to jest TVP, czy to jest TVN, czy to jest w dupie 24, czy to są media narodowe. Cytując pana Korwina... Wszyscy się mylicie, nikt z was nie ma racji.
Dlaczego tak mówię? Bo to wiecie, no, trochę odważne stwierdzenie z mojej strony, natomiast jeżeli bycie inteligentnym jest przestępstwem, no to możecie mnie zamknąć, tak? Sprawa jest niezwykle prosta. Dlaczego? Dlatego, że jest to oczywiście rozgrywka, za którą odpowiada zbrodniarz Łukaszenka, przy współpracy oczywiście ze zbrodniarzem Putinem, który im tych Afgańczyków pomaga załatwić. Co się dzieje za wschodnią granicą, to nie mam absolutnie bladego pojęcia, ale w momencie, kiedy słyszę jakiegoś tępaka, jakiegoś idiotę, kompletnego kretyna w garniturku, który przychodzi do telewizji, którą ogląda parę milionów osób dziennie i mówi, że a to jest ziemia niczyja. Jak cię kurwa ziemia niczyja? Jak ziemia niczyja, to mi ją dacie. Ja sobie tam leśniczówkę postawię. Jaka ziemia niczyja? Mamy 2021 rok. Mówimy o granicy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ze Związkiem Radzieckim. To jest najbardziej dokładna granica, jaką w Polsce kiedykolwiek ustalono. Ona w całości jest pokryta znacznikami demarkacyjnymi, wobec czego nie ma dokładniej wytyczonej granicy. I słyszę, bo oni są na ziemi niczyjej, no i to nie jest nasz problem. No kurde. No i właśnie, tutaj taka moja refleksja, bo wewnętrzny lewak oczywiście we mnie mówi, że... Mówi, żeby no tak trochę niehumanitarnie patrzeć, jak ktoś ci podrzucił zdychającego kota pod twój płot i patrzysz, jak ten kot zdycha i nic z tym nie zrobisz, bo przecież ten kot nie jest na twoim terenie, nie? Ale problem, wydaje mi się, jest dużo szerszy, ze względu na to, że Łukaszenka, który jest zbrodniarzem, który jest mordercą, a też jest głupi, jest po prostu głupi, jego jedyną siłą są wpływy. On sam nie jest jakimś wybitnym strategiem, on sam nie jest tak jak, nie wiem, tak jak Putin, wybitnym dyplomatą, nie. On się tylko przyzwyczaił do tego, że siedział tam na dupie przez tyle lat, ma kontakty, ma pieniądze rządowe oczywiście, żeby sobie te kontakty jeszcze bardziej poszerzać, dzięki czemu udaje mu się rozgrywać to, jak w jaki sposób rozgrywa. I oczywiście od początku do końca jest to jedna wielka ustawka, w którą środowiska bardziej opozycyjne zwyczajnie poleciały jak muchy do gówna. Tylko problem jest taki, no właśnie, kolejny przykład z opisów i z gadających głów. Jak widziałem jakiegoś tam posła, który tam biegał z jakąś torbą, dzisiaj jacyś księża tam pojechali, też bardzo smutni, że ich rozgonili. A co się, kurwa, spodziewaliście? A spróbujcie sobie przejść przez granicę w nielegalnym miejscu z torbą pełną leków. Przecież to się przemyt nazywa. I jeszcze to jest przecież wyjście poza Unię Europejską, poza strefę Schengen. No to o czym wy tutaj mówicie? No niestety, no, prawo działa tak, jak działa. I wszyscy jesteśmy podobno równi wobec prawa. Ale w końcu pojawiła się informacja, która nie do końca której nie do końca rozumiałem w pierwszym momencie. Dlatego, że pojawiły się informacje ze strony ONZ-u, że tutaj wzywają Polskę i Łotwę do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo humanitarne, żeby zapewnić im żarcie, żeby zapewnić im leki i tak dalej. No nas to nie kosztuje, no ale w dalszym ciągu jest to zdychający kot pod płotem. No ale tak sobie myślę, kurde, czemu cały czas trąbią o tej pieprzonej Polsce? Czemu nie mamy zdjęć z Łotwy? Czemu nie mamy zdjęć z Litwy? Więc zrobiłem to, co ludzie rzadko robią. Komisja Europejska naciska na Polskę, żeby ich nie wpuszczać. To swoją drogą. Natomiast zrobiłem coś, co powinien zrobić taki, nie wiem, TVN, TVP, Media Narodowe i inne w dupie 24. Czyli przejrzałem litewskie media. Przejrzałem litewskie media, żeby odnaleźć tajemnicę, jak to się dzieje, że oni też budują płot, że oni też mają 2000 nielegalnych migrantów z Białorusi teraz w stosunku do 81 w zeszłym roku. Litwa ogarnęła temat Zenek trochę inaczej. Litwa ich internuje. Litwa przygotowała obozy, internuje, prześwietla i w razie czego wydupia. A jeżeli faktycznie jest ktoś z historią, tak, którą można zweryfikować, to wtedy zaczynamy rozmawiać o statusie uchodźcy. Bo kiedy widzę kolejną mordę w garniturku za 13 tysięcy złotych, która mówi, że no przecież nie wiemy, kim są te osoby. Ludzie kochani, mamy XXI wiek. Mamy XXI wiek, mamy bazy danych. Rządy mają takie kontakty, o których my sobie nawet nie wyobrażamy. I żeby przez 2 tygodnie nie móc zdoksować jakiegoś Araba... No oczywiście, słuchajcie, jasna sprawa.
mógł się postarać, tak? Tylko problem jest taki, że żyjemy w XXI wieku. Każdy z nas ma ślad cyfrowy. Po dokumentach, po naszej starej szkole, po naszych miejscach pracy, po naszych umowach ubezpieczeniowych, po naszych zarejestrowanych samochodach, po miejscach, w których się leczyliśmy, po naszych kartach dentystycznych. To nie jest ucieczka z jakiegoś bantustanu. Oni tam też mają internet, wbrew pozorom. I jeżeli słyszę, że przez 2 tygodnie nie udało się zidentyfikować, nie wiemy, kim oni są. I przez dwa tygodnie nie zrobiono absolutnie żadnego kroku, żeby na przykład wziąć od nich, nie wiem, jakąś informację, zweryfikować, zobaczyć, kim oni są. I właśnie tutaj Litwa wygrała. Litwa wygrała dlatego, że otworzyła obozy, które są zajebiście dobrze chronione, z których nie ma, że pani Halina się kładzie o 22 i można sobie tup-tupi przez siateczkę. Nie. I tam zaczynamy rozmawiać, tam zaczynamy prześwietlać, tam zaczynamy weryfikować, czy faktycznie z tym kotem przeszedłeś 5000 kilometrów, czy może go sobie po drodze przygarnąłeś. Chłop, właściciel tego kawałka ziemi, musiał dzwonić na policję, bo był dziennikarzy z TVN i Hołota z Sejmu trawy zadeptali i nie będzie mógł jej skosić i wykarmić inwentarza. Afganistan jest tak może kroczek dalej niż Bantustan. No to też zależy oczywiście, jakie czasy. Natomiast to, co... No właśnie, to jest taki problem cui bono, cytując pewnego znanego kota, Moneta. Cui bono. Problem jest taki, że w tym momencie oczywiście stajemy się swego rodzaju pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej, bo mamy umierającego kota pod naszym płotem. Problem jest w tym, że bardzo duża część elektoratu obecnej władzy zwyczajnie oczekuje tego, tak? Pamiętamy, jakie hucpy były w 2015 roku. Cały czas czekam na te wszystkie zamachy, które miały nas spotkać. Jakoś, kurwa, ich nie widzę, przynajmniej nie w Polsce. Jeżeli, słuchajcie, no w Polsce akurat tak dobrze nie jest, więc to jest nawet spoko, wpuśćmy ich dalej, pójdźmy dalej do Francji. Oni się tam ucieszą, więc będzie całkiem spoko, a my przynajmniej nie będziemy pośmiewiskiem. Ale tym pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej po raz kolejny zwyczajnie jesteśmy. Dlaczego? No dlatego, że wystarczyłoby. Albo właśnie obozy, albo coś. Wiadomo, Putin z debilem zbrodniarzem Łukaszenką rozgrywa nas jak tylko chce. I zarówno pisiory, i zarówno cała opozycja po prostu grają tak, jak im Ruscy zagrają. Tańczą tak, jak im Ruscy zagrają. I to jest naprawdę smutne, że to nie są rzeczy, które powinny być codziennie, nie wiem, filmowane z drona czy z jakichś teleskopowych obiektywów. Nie, takie rzeczy no, powinno się załatwiać gdzieś, no wiecie, na uboczu, tak? W momencie, kiedy chcemy się wysrać, no to nikt nie ma przezroczystego kibla, żeby pięknie było widać dupę, bo to jest moment, w którym jest brudno i w którym trzeba posprzątać. Trzeba coś z tym zrobić, a my nie, robimy sobie aferę na cały świat, jesteśmy kurwa znani. Jako najwięksi idioci w całej Unii Europejskiej ze względu na to, że wszyscy, jak jeden mąż, zostali rozegrani. Każda decyzyjna osoba, która ma jakiś wpływ na to, co się dzieje na tej granicy, poszła idealnie według scenariusza zaprojektowanego przez Putina czy kogoś tam wyżej w Kremlu. I to mnie strasznie przeraża. Ja rozumiem, że Polska jest teraz w stanie rozbioru niemalże, tak? Że Polacy są podzieleni. Sam się ostatnio dowiedziałem, że mój kuzyn, z którym naprawdę mnóstwo razy wyjeżdżaliśmy na wakacje, bardzo fajny facet, który naprawdę ma łeb na karku, jest też z IT, fajnie mu w życiu wychodzi, ma swój biznes, nie ma dzieci, a jest kurwa pisiorem. Głosuje na PiS, jest antyszczepionkowcem, no on jest oświecony. Taka, wiecie, taka polska Kalifornia, nie? Więc nie rozumiem tego. I te podziały są coraz głębiej. A naprawdę, mi się przypomina, wiem, że już milion razy to mówiłem, ale no właśnie, tak odniosę się do tam kilku ostatnich afer discordowych, gdzie ktoś tam tutaj został, ktoś wyleciał, ktoś tam gdzieś tam kogoś wyzywał i dostał po pyszczku i tak dalej. Dla mnie jest to naprawdę wspaniałe, że przychodzę sobie do takiego Waldka i mogę z nim porozmawiać jak równy z równym, jak człowiek z człowiekiem. I to jest super, tak? Tylko że problem jest taki, że jest bardzo mało wokół nas ludzi, którzy chcą rozmawiać z kimś, kto się z nami nie zgadza, kto się z nimi nie zgadza. A my zabijamy takich ludzi. My do nich strzelamy. My zamykamy się na możliwość tej dyskusji,
robiąc sobie nawzajem jakieś dosrywki, zarzuty i inne pierdoły, które nie są w tym momencie absolutnie nikomu do niczego potrzebne. A to przecież właśnie na tym, na ścieraniu się na tematy, w których się nie zgadzamy, Nocne Radio zawdzięcza temu swój sukces. To właśnie dzięki temu regularnie, ilekroć się pojawiała nowa osoba, ja albo Krawiec, pytaliśmy ją, skąd jesteś, jak trafiłeś na Nocne Radio, co cię tutaj zainteresowało, no bo tutaj jest inaczej. Właśnie, tutaj jest inaczej i bardzo chciałbym, żeby coś takiego tutaj nam pozostało. Tymczasem Krawiec, ponad połowa Polaków, 55%, jest przeciw przyjmowaniu uchodźców, mimo że sami jesteśmy narodem, który korzysta z gościnności obcokrajowców w przeróżnych krajach. Znaczy się, wiesz, no, wydaje mi się, że przed każdym takim sondażem też powinien być przeprowadzony jakiś taki test. Na zasadzie, czy wiesz, o czym w ogóle mówisz? Czy wiesz, jak wygląda polityka uchodźcza? Czy powtarzasz jakieś drdymały, które sobie usłyszałeś w dupie 24? Czy może masz jakąś swoją wizję, że są to reptilianie, którzy zostali tutaj przez Putina sprowadzeni do tego, żeby Federacja Galaktyczna przejęła kontrolę nad Polską? To też jest ten problem. Coraz mniej wierzę w sondaże, przynajmniej w te, których sam osobiście nie sfałszowałem, bo bardzo często dają fałszywy obraz sytuacji. My tutaj jesteśmy w paradoksalnie bardzo wygodnej bańce informacyjnej, z uwagi na to, że mimo, że przed chwilą się tam przywaliłem do tego rozmawiania na różne tematy i tak dalej, ale mniej więcej każdy z nas potrafi tutaj rozmawiać i większości z nas zdarza się od czasu do czasu na przykład posypać głowę popiołem, powiedzieć, pomyliłem się, przepraszam, puściłem dalej fejka, albo że forsowałem jakąś ideę, która się okazała fałszywa i chciałbym się z tego wycofać, albo nauczyłem się czegoś nowego i już nie myślę tak, jak kiedyś myślałem. Problem jest taki, kiedy wyjdziemy poza Nocne Radio. Problem jest taki, kiedy spróbujemy sobie, nie wiem, pogadać, czy to na innych Discordach, czy zadzwonić do jakiejś innej audycji, gdzie można sobie po polsku pogadać po Skype'ie, czy choćby posprzeczać się trochę w komentarzach i zweryfikować, jak wyglądała dana flaga i czy ją faktycznie można zobaczyć, czy to był tylko mokry sen kogoś, kto to proponował. Mamy dzięki internetowi naprawdę mnóstwo możliwości komunikacji i jednocześnie weryfikowania pewnych podstawowych informacji. Wykorzystujemy to my. My, jako NR, robimy to całkiem dobrze. Mimo, że oczywiście jesteśmy różnymi ludźmi, różne mamy podejście, wielu z nas, no w zasadzie każdy z nas jest skażony jakąś swoją ideologią, swoimi uprzedzeniami, swoim podejściem do życia i każdy z nas co chwila musi się ugryźć w język, zanim coś powie i tak się podrapać po główce, powinien się zastanowić, ej kurde, Adzia, czy przypadkiem ja tutaj nie forsuję czegoś, co... Tylko dlatego, że mi się to podoba, bo na przykład lubię koty, więc poforsuję sobie tutaj jakąś fałszywą informację o kotach, żeby jeszcze ładniej o nich powiedzieć. Albo że nie lubię PiSu, więc puszczę sobie fake o jakimś pośle PiSu, który i tak jest sukinsynem, no ale puszczę coś, co mi nie pasuje, tak? Coś tutaj nie gra, ale puszczę to dalej, przecież wiadomo, jebać PiS i do przodu, więc nie będziemy się tutaj tym przejmować. I każdy z nas jest tym skażony. Każdy z nas ma confirmation bias. Każdy z nas, jeżeli zaufa swojej intuicji, jeżeli zaufa swojemu chłopskiemu rozumowi i w 100% się o coś takiego oprze w tym momencie, od początku do końca, już całe wnioskowanie jest zaburzone, cały pomysł, cały proces wyciągania wniosków jest już bezzasadny. Może czasami się uda tutaj dojść do dobrego wniosku, do prawdziwego wniosku, do słuszności, ale to będzie przypadek. To będzie tylko i wyłącznie dzieło przypadku. Bo nawet z jakichś, nie wiem, uszkodzonych części można zbudować coś ładnego, na przykład Magrawa. Ale nie mając tych ładnych części, no jest, może się uda, może się nie uda. No i to jest, kurde, taki nasz problem. I my może tutaj u siebie tego nie widzimy. Każdy z nas jest w pewien sposób konsekwentny, może aż czasami za bardzo. Staramy się mimo wszystko nie stać w miejscu i nie gadać w kółko tego samego. Staramy się, mówię tutaj jako grupa bardziej, staramy się jakoś tak dążyć do poznania bardziej tego świata,
pod różnymi względami, zarówno jakimiś bardziej szurskimi, bardziej społecznymi, które też co niektórych mogą bardziej lub mniej zainteresować. Spieramy się na przeróżne tematy i... No właśnie. I wbrew pozorom, wbrew tutaj tej całej mojej przesrywce i półgodzinnemu intro w postaci budowania busoli ideologicznej nocnego radia, u nas jest zajebiście dobrze. U nas jest naprawdę fantastycznie. Słuchajcie, to, że się tam raz na dwa tygodnie ktoś z kim pokłóci, ktoś tam będzie się wyzywał czy coś takiego. Ludzie, to jest naprawdę złoto, co się tutaj dzieje. A nasz Discord nieboży się trochę tam rozpędził i mnie pozapraszali do jakichś innych miejsc. To może tak, może ten mój szok kulturowy wynikał z tego, że staram się nie angażować, nie słuchać mediów, które w jakiś sposób budują mi negatywne emocje, bo staram się być człowiekiem wesołym i staram się karmić dobrymi emocjami, żeby też również tę energię miłości przekazać wam potem jakoś dalej, puścić coś wartościowego w postaci choćby uśmiechu, choćby w postaci jakiegoś dowcipu, czy choćby w postaci, nie wiem, jakiejś audycji, którą będziecie sobie mogli posłuchać, podrapać się po główce, być może to do kogoś dotrze, być może ktoś przy tym uśnie. Jak dla mnie spoko, ja jestem z tobą i to jest twoja zabawa. Natomiast w momencie, kiedy wyszedłem poza ten nasz safe space, o matko bosko kochano, tam nie ma nawet nie tyle dnia bez dramy, tam nie ma godziny bez tego, że ktoś komuś się będzie do gardła rzucał, że ktoś komuś będzie groził, że ktoś kogoś będzie nakręcał, ktoś przyjdzie i... To ja już wiem, to ty jesteś taki, a ty jesteś taka i owaka, a wy poza tym to w ogóle to powinniście zrobić coś, o czym nie mogę powiedzieć, bo jestem na YouTubie i bardzo lubię ten kanał i nie chcę, żebyśmy dostali kolejnego strajka. To jest normalny sposób komentowania. Ja pamiętam ten styl rozmowy, ja go pamiętam z Fight Clubu wiele lat temu, a ja znam ten styl rozmowy na przykład z sekcji komentarzy na YouTube. Gdzie robimy coś, gdzie puszczamy jakąś informację, która powiedzmy nie jest zgodna z tym, co powiedział prowadzący. Pod jednym z odcinków ze Sprawdzam, to nie był komentarz, to był mail. To był odcinek dotyczący Młodej Ziemi, gdzie się naśmiewałem, że według pewnego tłumaczenia, jak to było, że Noe spłodził syna w wieku 105 lat i 6 lat po powodzi również w wieku 105 lat zbudował arkę, czy coś w tym stylu, nie? Pojawił się typek, który kulturalnie podał mi tutaj materiały źródłowe i tak dalej, no, że tutaj faktycznie to starsze tłumaczenie było spieprzone gdzieś tam z 1600 któregoś roku, wobec czego wszystkie tłumaczenia, które na tym bazowały, również popełniły ten błąd, a to wszystko wynika z tego, że w oryginalnym języku wygląda to tak, że z tymi liczbami jest trochę tak średnio. Nie mam teraz tego przed oczami, bo nie mam tutaj programu pocztowego jeszcze skonfigurowanego, więc wam dokładnie nie przytoczę, ale spokojnie wypunktował faktycznie i tutaj tak, oparłem się o pewne źródło, które znalazłem. Co więcej, ono mi odpowiadało, bo ono pasowało mi do mojej tezy. Wobec czego też, jeżeli kiedykolwiek wskrzeszę Sprawdzam, to pierwszym odcinkiem w ogóle będzie errata, żeby spoliczkować samego siebie sprzed kilku lat i wyzywać siebie za wszystkie błędy, które popełniłem. Bo to jest normalne. Bo to jest normalne, że popełniamy błędy i powinniśmy się od siebie zwyczajnie uczyć, żeby może ich nawet nie tyle nie popełniać, co w nich nie trwać. Bo popełniać błędy będziemy do końca życia. Wszyscy będziemy popełniać błędy i to jest stan zastany. Z tym się nie walczy, że nagle ktoś będzie, nie wiem, super idealny i będzie miał zjedzone wszystkie rozumy. Chodzi po prostu o to, żeby w tym błędzie nie trwać. Każdemu zdarza się pieprznąć jakąś głupotę, no ale z głupot można się wycofać. I u nas, no właśnie, u nas jest jeszcze w miarę dobrze. U nas jest jeszcze w miarę dobrze i nie powiem, że jesteśmy tutaj ostatnim bastionem. Natomiast cała reszta to, jak mówię, sekcja komentarzy na Facebooku albo w YouTubie. Tam też mniej więcej podobny poziom dyskusji, gdzie nie ma znaczenia, gdzie nie mają znaczenia fakty, gdzie nie mają znaczenia to, gdzie nie ma znaczenia, że nie wiem, że może inaczej, że jest teza, tak, i postawiona, i w tym momencie dzielimy się na dwa obozy. Ci, którzy z tą tezą się zgadzają i ci, którzy z tą tezą się nie zgadzają. Nie jest ważne, czy ta teza jest prawdziwa, czy nie, tylko ważne jest, kto lepsze wyzwiska zastosuje z której grupy.
I kurde, ludzie, to jest standard dyskusji. To jest standard dyskusji. Nawet zaczynam to zauważać z lekkim niepokojem, że tematy bardziej drażliwe, takie właśnie jak lockdowny, szczepionki i tak dalej, budują w ludziach coś bardzo podobnego. Przypominają mi się słowa, prorocze słowa mojej teściowej, kiedy to 10 kwietnia 2010 roku jechałem jeszcze wówczas autobusem do mojej ówczesnej narzeczonej. No i wyjeżdżałem właśnie tuż po tym, jak samolot się rozbił. Po drodze się dowiedziałem, dojechałem na miejsce. Cały wieczór, całe popołudnie siedzieliśmy przed telewizorem, wszyscy w szoku. Ale pierwsze słowa, które moja teściowa z siebie wydusiła w momencie, kiedy się dowiedziała, bo tam później przyszła do domu, bo tam w piwnicy pracowała, wróciła, tak popatrzyła. Teraz kurwa się zacznie. I zauważcie, to jest ten sam dokładnie model rozgrywki. Nie jest ważne, choćby wróćmy właśnie sobie do tych rzekomych uchodźców. No, nazwijmy ich koczownikami, tak myślę, że politycznie będzie to najbardziej takie miękkie, nienacechowane niczym słowo. Do tych koczowników, których mamy na granicy. Zadajemy pytanie, czy jesteś za przyjęciem uchodźców? Tak czy nie? Nie pytamy o martwego kota, czy umierającego kota, czy gnijące ścierwo pod płotem. Nie. Czy jesteś za przyjęciem uchodźców? Gdzie jest tyle pytań po drodze, które trzeba zadać. Jeżeli będziemy zadawali niewłaściwe pytania, no to nic dziwnego, że będziemy dochodzili do odpowiedzi z dupy. Tak samo jak był w 2015 taki projekt, że no jak jesteś za przyjęciem uchodźców, to przyjmij ich do siebie, bo to kurwa płacę podatki, żebym tego nie musiał robić, a jednocześnie żeby mieć spokojne sumienie. W sumie tam moje sumienie akurat ma się całkiem dobrze pod wieloma względami, natomiast też dość zjawiskowe są opinie środowisk katolickich, które jednak wzywają do jakiejś humanitarnej postawy. Więc oczywiście faktem jest, że wybudowanie takiego obozu, który byłby no, tak naprawdę więzieniem, i to takim jednogwiazdkowym więzieniem, byłby to pewien koszt, oczywiście. Tylko wiecie, my teraz chcemy wybudować płot. Znaczy płot wyższy od mego. Nie można takiego mieć. To trzeba to zgłosić do Biura Interwencji Obywatelskich, że płot na te 2,5 metra. Ja pierdolę 2,5 metra. W Kastorowie drabina 2,5 metrowa chyba z 80 zł kosztuje. No właśnie, ten płot będzie kosztował jakieś 440 milionów złotych według dzisiejszych szacunków. A pewnie się skończy na 2 miliardach i zaangażowaniu handlarza bronią i instruktora narciarstwa, więc zobaczymy. Ale też płacę po to, żebym nie musiał na nich wydawać. No i tutaj jest właśnie taki problem, no bo mamy tego gnijącego kota pod domem, tak? I tyle. No jeżeli z tym nic nie zrobimy, no to kot będzie gnił, będzie śmierdział, tak? No i też... Wiesz, no, możesz mieć piękne róże i klony w swoim ogrodzie, ale nikt tego nie zauważy, bo wiesz, patrz na płot nadzianego martwego kota. I on śmierdzi, i tych kotów jest tam więcej, bo nie rozwiązujesz przyczyny problemu. I wiesz, i taplamy się w tym wszystkim, tak? Nie mamy żadnego pomysłu, co z tym zrobić. No, jest pomysł właśnie, żeby zbudować sobie ten ludzki płot. Teraz się okazało, że Orlen wydał 200 tysięcy na remont willi Obajtka w Sedno P19, pisze tomu uchodźcom, się jest w najbliższym kraju wolnym od wojny. Powiedziałbym, że w najbliższym kraju wolnym po prostu, bo być wolnym od wojny można też być w jakimś ekstremalnym szariacie, a tego wolnością akurat nazwać nie można. Czy nawet taka Białoruś, która z sensu stricte nie jest areną wojenną, tam nie ma nawet stanu wojny domowej za bardzo, a jednak pomoc humanitarna dla mieszkańców i spokojnie osoby, które opuszczają Białoruś współcześnie, spokojnie nazwałbym uchodźcami. Natomiast jeżeli by się coś działo, dajmy na to na Litwie, mojej kochanej, i by uszli do Białorusi, no to nie, oni muszą iść dalej.
Więc o, dobrze pisze Zenon, nie tyle wolnym od wojny, co bezpiecznym, jak uciekasz jako ateista z cudownego równie kulturowo świata islamu, to w zasadzie dopiero w krajach zachodu, bo przypominam, że wiele krajów muzułmańskich dosłownie zabija za ateizm w świetle prawa. Tak, w świetle prawa szariatu, w którym to wyższym punktem jest księga niż prawo ludzkie. Ukraińcy to uchodźcy. Dokładnie, Zenon, tak. Dokładnie tak. Szczególnie ci, którzy nie są gdzieś tam blisko granicy i przejeżdżają do nas na emigrację zarobkową, tylko osoby, które pochodzą chętnie spod Krymu, tak? Znam parę osób stamtąd, które naprawdę fantastycznie się zaaklimatyzowały, które dosłownie, przyjęły się absolutnie fantastycznie i tyle, tak? I niektóre z nich poszły dalej na zachód, tak? Natomiast to, co jest bardzo zjawiskowe, że gdybyście porozmawiali, tak, nie wiem, tak chwilę gdzieś, nie wiem, w podróży metrem czy autobusem przez 10 minut z taką osobą, to byście po akcencie nie powiedzieli, że ta osoba mówi po polsku od 4 czy 5 lat. Włożyli gigantyczną pracę w to, żeby właśnie tutaj zostać i się zaaklimatyzować. No ale nie, zadajmy pytanie, czy przyjmujemy uchodźców, tak? O, to by było dobre. Zadajemy pytanie, czy przyjmujemy uchodźców, a potem robimy sobie pytanie otwarte. Kim według ciebie jest uchodźca? Mi się wydaje, że tutaj nagle ten rozkład by wyglądał zupełnie inaczej. Bo nie wiem, ciężko mi jest tutaj tak sypać z dupy przykładami, mając jednocześnie zbyt małą wiedzę na temat tego, jak wygląda taki przekrój społeczeństwa. Bo niestety dość bardzo sobie uświadomiłem, w jak wygodnej bańce informacyjnej żyję tutaj z wami. I jak bardzo śmieszne jest poświęcanie czasu na kompletnie nic nieznaczące pierdoły. Zatem przypominam, że to ja jestem największym zagrożeniem dla Nocnego Radia, ponieważ jestem jedyną osobą, która zadeklarowała, że faktycznie przyszła tutaj z intencją jego zniszczenia. Więc proszę mnie mojej korony nie odbierać. To do mnie należy ten tytuł. Do mnie się należy ten pas. Jeżeli ktoś ma jakieś ten, to zapraszam na Fame MMA i Oktagon zweryfikuje. Weźmiemy sobie po radiu i zobaczymy, kto szybciej zniszczy radio. I zobaczycie. Wezmę sobie na plecy jakąś fajną reklamę jakiegoś składu budowlanego. Albo drutów kolczastych. Pamiętacie w ogóle, jak tam parę tygodni temu wam mówiłem, żeby zacząć inwestować w drut kolczasty? No i to jest ten problem. To jest ten problem, że po to mamy prognozy. Po to mamy pewne informacje, które wiemy z góry, że one coś się stanie niefajnego. Jest planowana pewna akcja. Jeżeli mamy informację o prognozie, że rzeka wezbrała i przyjdzie fala. Prognozy nie są po to, żeby siedzieć na dupie i patrzeć i potem płakać, jak już ta fala przejdzie i potem dopiero się zacząć zastanawiać, co tu zrobić. Prognozy są po to, żeby się przygotowywać. Jeżeli masz prognozę pogody, że będzie padało po południu, no to rano wychodząc z domu bierzesz ze sobą parasol, którego codziennie nie bierzesz. Przygotowujesz się do tego, po to są prognozy. A my co? W każdej jednej sytuacji. Dostajemy informację z zewnątrz, będzie chujowo, a my, może się uda, nie? Ale będzie chujowo, może się uda, ale już wam się 3 razy nie uda, może tym razem się uda. Hejca i za każdym jebanym razem. Gdybyśmy miesiąc temu zaczęli budowę tego pieprzonego płotu za 4 sasiny, to byśmy go już mieli całkiem nieźle skończonego. Gdyby już wtedy przerzucić wojska terytorialne, gdyby już wtedy przerzucić straż graniczną do uszczelnienia tych granic, do patrolowania, to być może udałoby się wywieźć tych wszystkich koczowników dużo wcześniej, niż by się pojawiła telewizja, dużo wcześniej, niż by się pojawili politycy i zrobili z tego imprezę piknik country na granicy z Białorusią. I to za każdym jebanym razem dostajemy informację, będą problemy, trzeba się przygotować. Nie takie rzeczy już spieprzyliśmy. I za każdym razem, i to od lewa do prawa, i pisiory, i opozycja równo pod tym względem, pod dupie muszą dostać, że w momencie, kiedy jest jeszcze co zrobić, kiedy możemy budować, nie wiem, wały przeciwpowodziowe, kiedy możemy sobie myśleć o retencji, kiedy możemy sobie, bo się spodziewamy gdzieś za parę lat suszy, dajmy na to, tak? Czy właśnie gwałtownych wystąpień wody. No to co robimy? Obcinamy program budowy zbiorników retencyjnych i regulacji rzek. Po to, żeby ludzie na wiosnę rok w rok tracili swój dobytek, tracili swoje majątki.
a nie pieprznęło w nas coś takiego, jak pieprznęło w Niemcy. Tam faktycznie skala poszła ostro. Chociaż trudno mi powiedzieć, nie mi oceniać, czy przygotowali się do tego wystarczająco, no ale też mieli jakieś prognozy. Mieli prognozy, żeby się na przykład finalnie ewakuować. To też jest istotne. A my co najwyżej dostaniemy SMS-a. Zabezpiecz rzeczy i nie wychodź z domu. I to jest taka nasza prognoza. Będzie chujowo? Okej, dobra, powiemy ci 3 godziny przed tym. Więc tak sobie myślę, tak już zupełnie abstrahując i bardziej tryb dowcipny sobie włączać, jakby nas czekała jakaś taka wielka, wielka katastrofa, do której moglibyśmy, nie wiem, się przygotować, budując podziemne bunkry, taki popularny szurski temat właśnie, podziemne bunkry, żeby ukryć się przed katastrofą, to powiedzieć o tym ludziom? Nie, no co wy. W ciszy kombinować i budować tak, żeby nikt się nie dowiedział. Bo jak dowiedzą się ludzie, to zaraz się zrobi hucpa, zaraz się zrobi jakieś sprzedawanie działek na Madagaskarze, czy jakichś tam bunkrów, jak to było w okolicach roku 2000, czy jakiejś innej apokaliptycznej wizji. Mnóstwo wesołych kupców stwierdziło, że zwyczajnie zrobią sobie na tym interes, więc... Jeżeli my, jako ludzie, jako obywatele, domagamy się tego, żeby być w pełni informowanym na temat tego, co się stanie, no to okej, no co z tym zrobimy? Czy mamy możliwość, na przykład swoją pracą, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, pomóc, żeby temu przeciwdziałać? Czy żeby się jakoś przygotować na to? A jeżeli nie mamy, to ja proszę was bardzo się nie wpierdalać, kiedy mądrzejsi od nas pracują. Niestety, ludzie nie są równi. Ja jestem pod wieloma względami głupi, a pod innymi radzę sobie całkiem dobrze. Każdy z nas ma jakąś swoją dziedzinę, w której może nie tyle jest mistrzem, ale w którym jest najlepszy. I żeby był śmieszniej, zawsze znajdzie się lepszy, więc tutaj nie ma za bardzo się do czego aż tak bardzo odwoływać. Natomiast pod tak wieloma względami jesteśmy kompletnie zidioceni. Jeżeli widzę taką lempartową, która siedzi sobie na dupie na tej zielonej trawce, kurde, wiesz co, Zenek, ty chyba miałeś rację, że ona jest sterowana ze wschodu. Bo jedynym, kto tutaj zyskuje, jest właśnie Łukaszenka, jest Putin. Kto jeszcze zyskuje? No nasi sąsiedzi poniekąd też, tak? Bo to my wzięliśmy na siebie, zostanie stańczykiem Europy. I to my, nie podejmując w zasadzie jakichkolwiek ruchów, jakichkolwiek decyzji, czekamy aż ten kot co? Pójdzie sobie? Nie, przecież za tym kotem umierającym stoją żołnierze. Mamy też już dowody na to, że ci koczownicy to sobie przylecieli samolotem do Mińska. Część z nich, zanim ruszyła na granicę, to sobie ruszyła na wycieczkę po Białorusi. Ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby istniały tam jakieś obozy państwa islamskiego, żeby faktycznie wyszkolić ich i puścić na Europę. Tylko ci nie będą przemycani przez ten medialny punkt, bo to nie jest tylko jeden tam, nie wiem, ustroń czy coś takiego, coś tam, jakieś bryździoły karpackie, nie wiem jak to się nawet nazywa, mniejsza o to. To jest jeden punkt, tak? To jest jeden punkt, który jest medialny i który jest rozgrywany tak, żeby ośmieszyć Polskę. Natomiast co się dzieje na całej reszcie granicy? Czy może kogoś mu się uda podrzucić do Rumunii i tam wrzucić przez Słowację? Bo czemu nie? Tam jest akurat sporo miejsc, gdzie można sobie cichaczem przejść. Więc no, na pewno mając wyszkolonego żołnierza, maszynę do zabijania, nie będziemy jej rzucać na główne danie, bo wiadomo, że wtedy stracimy kogoś, kto jest zwyczajnie wykwalifikowany i będzie to zwyczajnie niemądre. A ponieważ polska dyplomacja żre Putinowi z ręki to, co Putin im poda, no to niestety będzie to wyglądało, jak wygląda. A więc... Wracając do miniaturki, do dzisiejszej planszy. Kot biegnie. Dokąd, skąd, trudno powiedzieć. Jest w pozycji mniej więcej skoku, ale ogon balansuje tak mało, jakby skakał na jakieś polowanie. Jeszcze jakby mu się tak bardziej przyjrzeć, zajrzeć w pyska. Chyba coś zauważył. Natomiast jest w zajebiście uprzywilejowanej pozycji, bo może biec. Może ktoś za nim stoi, może przed nim jest siatka, ale ma jakąś taką przestrzeń. Nikt nie mówi, że jest ziemią niczyją,
Nikt nie twierdzi, że on sobie tutaj powinien poczekać, aż uda mu się zdechnąć z głodu. Nie wiemy tak naprawdę, kim jest ten kot. Nie znamy jego historii. Ale może ma chipa wszczepionego. Może uda nam się znaleźć kogoś, kto go zna i będziemy wiedzieć, czy jest to kot bezpieczny, czy kot jest niebezpieczny. A może... Może kot sobie po prostu biegnie dla sportu, bo coś zauważył, bo chce rozprostować sobie kości. Jest zajebiście uprzywilejowany, bo może sobie pobiegać. Bo nie stał się elementem gry, z której prawdopodobnie by sobie nawet nie zdawał sprawy, że jest z tej gry elementem. Cieszę się wolnością. Nie ma nic więcej, tylko trawa, tylko bieg i jakiś taki punkt, w który bardzo wyraźnie jest wpatrzony. Coś, co chce złapać, raczej on biegnie do czegoś, raczej odbiegnie dokądś. Chociaż wąsy powinien mieć bardziej do przodu, ale możliwe, że w momencie skoku to w ten sposób by raczej wyglądało. Zrobimy tutaj zaraz z Magrawem parę eksperymentów. Porównam sobie. No właśnie, więc to jest ważne, żeby docenić to, że ten kot ma tę wolność, żeby sobie pobiegać, żeby gdzieś ruszyć, żeby gdzieś wystrzelić, bo zobaczył coś, może jakąś bardziej zieleńszą trawę. I o tym będzie kilka moich najbliższych audycji, ponieważ podrapałem się po główce, zastanowiłem się. Mamy wśród nocników bardzo wielu emigrantów, bardzo wielu ludzi, którzy liznęło naprawdę kawał świata. A nie przypominam sobie, żeby była... I ten temat cały czas się jakoś gdzieś tam przejawia. Ciekawostki z Australii, pod kaganatem strusi emu. Polecam wczorajszą audycję. Tam sobie pomincie ostatnie 15 minut. Dobra, nieważne. Rób ta, co chce, co mi to, tam do tego. No właśnie, więc postanowiłem, zaprosiłem kilku już naszych nocników do rozmowy, do nowej serii, która ma roboczą nazwę U sąsiada trawa jest zieleńsza, gdzie weźmiemy na warsztat bardzo konkretne osoby, które znacie, które lubicie. Już w najbliższym odcinku będzie to Galaxian, z którym po raz kolejny się spotkam w nocnym radiu i rozmawiam mi się z nim niezwykle przyjemnie, w którym popatrzymy sobie tak od spodu, jak wyglądał ten proces emigracji. Skąd? Dlaczego? Po co? Czy faktycznie tam trawa jest zieleńsza? Czy warto było? Czy wróci do Polski? Co by się w Polsce musiało zmienić, żeby chciał wrócić? Czy tęskni mu się? Te pytania będę zadawał ludziom z wielu kontynentów. Znacie trochę tutaj naszych kochanych nocników, którzy regularnie i chętnie się pojawiają. Już dostałem 3 odpowiedzi pozytywne, także myślę, że będziemy zadowoleni, bo być może już niedługo, jak tak dalej pójdzie, być może któremuś z nas, bez względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i tak dalej, przyjdzie do głowy, że kurde, może to jest ostatnia szansa, żeby biec. A może ten kot, kurde, ma rację. Może tam wcale nie jest coś tak super ciekawego, tylko tam jest spokojnie. Tam jest bezpiecznie, tam się nie trzeba przejmować. Tam nie trzeba się bać. Tam nie trzeba brać leków na uspokojenie przed złożeniem JPK. Może ta trawa nie jest aż tak bardzo zielona. Być może tylko my to mamy w głowie. Wydaje mi się, że nastały czasy bardzo dziwne. I jest to coś, co z czym sam bym chętnie, że tak powiem, podjął się tego i porozmawiał. Ze względu na to, że nie mówię, że tutaj zaraz planuję sobie emigrację, ale jakby to powiedzieć, trochę ten temat mnie bardziej zainteresował na zasadzie społecznych, na zasadzie właśnie takich społecznych rzeczy, co się działo ludziom w głowie, co to spowodowało, jaki był ten proces. No i też pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli trawa u sąsiada jest zieleńsza, no to czasami są tam skorpiony, więc o skorpionach już będzie w przyszłym tygodniu, a ze względu na to, że będziemy podróżowali sobie przez kilka różnych stref czasowych, no to oczywiście zaglądajcie na zapowiedzi YouTube. Postaram się jakoś tak przynajmniej na 24 godziny przed każdą z tych audycji wrzucić zapowiedź, żebyście mogli sobie się przygotować. Być może będzie to o jakichś bardzo dziwnych porach. Nie będzie tego dużo, bo i szczególnie dużo takich osób nie mamy,
ale zajrzymy im niczym wielki brat z naszymi kamerami i mikrofonami do ich życia, do ich mieszkań, do ich planów i do ich... Nie, do portfeli waszych zajrzymy. Znaczy się... powiedziałem to na głos? Nikt nie dzwoni. I to jest ten problem, czy tak bardzo gadam głupotę, że nikt nie chce się tutaj nawet na chwilę wciąć, a czy po prostu mam taki flow, że się mnie dobrze słucha, ale będę udawał, że jestem całkowicie przekonany, o tym, że tak, że po prostu mówię ciekawe rzeczy, bo może czasami mi się zdarza. Sąsiad trawę podlewa Roundupem, to dlatego. I to właśnie stamtąd się wzięły skorpiony w Stanach Zjednoczonych, także no właśnie, także to będzie już bardzo niedługo, a ja ze względu na to, że wreszcie sobie się pozbyłem wszelkich problemów technicznych związanych z nadawaniem i kompletnie przemeblowałem swoje studio i mam nowy komputer, to może i będzie mnie więcej, może mnie będzie częściej, bo tak akurat jak znacie mnie, nie mam za bardzo słabości do prowadzenia samodzielnie różnego rodzaju tasiemców, ale być może czasami, no zwyczajnie łatwiej jest mi w tym momencie, mając wszystko podpięte do jednej maszyny, nie musząc wyciągać komputera, podłączać tych wszystkich kabli, przełączać się na setup, włączać tutaj wiatraki, żeby szybciej... O Jezus Maria, kochany... Nie, po prostu mam wszystko wpięte w jednym miejscu, komputer do domu, komputer do pracy i wreszcie to wszystko ma ręce i nogi, także prezenty urodzinowe zawsze najlepsze dostaniecie tylko i wyłącznie od siebie, a powiem szczerze, że mieć mniej niż 10% zajętego procesora na OBS-ie jest to naprawdę fantastyczna, piękna i cudowna zabawa. Natomiast jeszcze w międzyczasie muszę oszwabić jeden temat, bo mnie Apple urżnął na 200, ale to wam opowiem o tym w najbliższym... No a może teraz... Nie, dobra, nie będę tutaj psuł tematycznej audycji, jakimiś tam swoimi pierdami, więc być może jakoś to później zbiorczo zrobię, popracuję na ten tydzień i zobaczymy i zdam wam jakąś taką szerszą recenzję z ARM M1. Skurd, chore, naprawdę... Wszystko mi działa. Wiem, że Android Studio mi nie zadziała i emulacja VirtualBoxa, no ale one nie mają prawa zadziałać. A tak, to jestem bardzo zaskoczony, że wszystko po prostu działa. No i to, co jest największym dla mnie zaskoczeniem, że jest to naprawdę bardzo duży Mac Mini. Myślałem, że to znaczy po ostatnim miniacz, jakiego widziałem, był tak ze dwa razy mniejszy. Anyway, do tego jeszcze będę wracał, żeby wam tutaj nie zagracać tematycznie rzeczy i żeby nie latać po off-topach, tym bardziej, że mam jakiś szczególny flow i wydaje mi się, że parę mądrych rzeczy zdarzyło mi się dzisiaj powiedzieć, więc powracając do naszego pytania, każdy, kto biegnie, wie coś, czego nie wiesz ty. Czy to jest kot, czy poseł na granicy, czy człowiek, który desperacko próbuje się przedostać przez granicę, czy ktoś, kto wyjeżdża z Polski. Więc czego sobie mogę i wam życzyć? Może trochę empatii, trochę zastanawiania się nad tym, dlaczego ktoś biegnie. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę spokojnej nocy, i może zrobię coś głupiego i wpadnę w weekend. Trzymajcie się. Buźka, buźka, serduszka.

0: Ahoj, tu Ania z pochmurnej i wietrznej Gdyni, a z urokliwego i dusznego Dolnego Śląska witam was.
1: A dwa ahoje, Gambol.
0: Witamy was i zapraszamy was do takiej około wakacyjnej audycji w temacie wakacji, bo to właśnie Gambol przytomnie zauważył, że zaczęły się wakacje. No i co by tu z tym tematem zrobić? Witamy wszystkich na czacie, witamy wszystkich słuchających i John Locke, nie, to Łukacjusz, tak przytomnie zauważył, że może nocnikowie raczej tak nieczęsto w ogóle wyjeżdżają gdzieś na wakacje. No to sprawdźmy to, czy wy macie jakieś plany, a może właśnie nie lubicie wakacji, a może chcielibyście opowiedzieć o jakichś swoich wakacjach marzeń,

0: Chorwację, nawet takie kraje jak Hiszpania. Samoloty, można bilety całkiem tanie ogarnąć, 300, no to 600 za bilety, gdzieś tam jakiś nocleg, coś żeby ogarnąć. Można to zrobić na pewno taniej niż w Polsce. No co, jeśli chodzi o mnie, no to na pewno tu w okolicy, bo wiadomo, mimo że tak mówię, że Polska jest droga, to zawsze gdzieś nad jakieś jezioro można się wybrać, tak o, bez noclegu, no to to jeszcze jest w miarę rozsądne cenowo, no bo prawda, jeżeli mamy transport, no to możemy to jakoś zrobić, a i nawet pod namiotem można zawsze się zaczepić. Albo jeżeli ktoś ma kampera, albo wypożyczy sobie jakieś coś w tym stylu, no to też jest fajnie. Ale ja akurat może coś się uda, że gdzieś za granicę wylecę. Jeszcze nie wiem, jeżeli będę wiedział, to na pewno będę zrobił jakieś sprawozdanie. Może wrzucę jakieś zdjęcia, ale na razie niczego nie mówię, bo sam nie wiem i... No w sumie jeszcze jest to w planach, tak? Dopiero pewnie w lipcu się dowiem, a jak będę jechał, to pewnie gdzieś na początku września.
1: No właśnie, Polska nie dość, że droga, to jeszcze pogoda nieszczęsna, zwłaszcza nad polskim morzem. Słuchajcie, tykl się domknął, pierwszy weekend wakacji i tak, wczoraj lało prawie cały dzień. Dzisiaj lało pół dnia, ale za to bardzo wiało i bardzo, bardzo pochmurnie było. Także tak, tak to jest nad polskim morzem. Pogoda w sumie przewidywalna. Dużo deszczu, no i ciężko trafić tak, żeby mieć na przykład cały tydzień słoneczny, no bo z drugiej strony lipiec to najbardziej deszczowy miesiąc. No ale to otwarcie wakacji, no wyjątkowo paskudne, tym bardziej, że było dużo jakichś takich imprez zaplanowanych w związku z tą Nocą Świętojańską, jakieś koncerty, jakieś festyny. No i pewnie się odbyły, no ale z drugiej strony tak, wiecie, w czapce, żeby wam głowy nie przewiało, to tak trochę słabo. No, także polska pogoda nad Bałtykiem jest tak samo niezawodna, tak jak polscy piłkarze na Euro. Cykl się domyka. No właśnie, jakby ktoś chciał swoją frustrację tutaj a propos naszej drużyny uzewnętrznić, to można. W ogóle dzwońcie od razu, bo to będzie taka luźna i krótsza audycja, także nie zwlekajcie, no bo w sumie tak jak myśleć o nocnym radiu, to tutaj u nas najważniejsze chyba jest to właśnie te wasze telefony i takie pogaduchy po prostu.
0: Luźne gadki. No teraz akurat para gwizdek, ale traktujcie to parę gwizdek jako właśnie takie luźne gadki dzisiaj o wakacjach. Dzisiaj o tym, co będziecie robić, co robiliście, jeżeli macie jakieś opowieści, gdzie byliście, może na wsi, jeździliście do babci, może akurat byliście w jakichś domkach letniskowych, może coś innego, może akurat coś bardziej bogato za granicą, w Polsce akurat, znaczy u Polaków jest najbardziej popularne chyba tutaj podróże do Turcji. Tak mi się wydaje, więc tutaj pewnie Turcja gdzieś będzie się pojawiała. Są też inne kraje, Grecja, no właśnie ta Hiszpania, o której mówię. No kraje tutaj bliskie, Czechy, Słowacja, Niemcy, to wszystko gdzieś jest. Ja ogólnie, jeśli chodzi o moje doświadczenia, no to raczej więcej byłem nad jeziorami. Taka miejscowość Bożkowo, bardzo popularna. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś dosyć popularna. No i od cholery różnych takich miejsc nad morzem. To już nawet nie pamiętam wszystkich. Wiem, że na pewno były Międzyzdroje. No właśnie, i mózg mi się wyparował. Międzyzdroje. No właśnie, i co więcej było? No wszystko gdzieś tam w okolicy. Dziwnówek, Międzyzdroje. Kurde, no jakoś tak było. W każdym razie ja lepiej wspominam, bo Polacy jeżdżą zwykle nad morze, a ja tak ogólnie lepiej wspominam rzeczy nad jeziorem. Jakoś tak nad jeziorami fajniej jest, bo nad tym morzem to tak czuję trochę ten fałszywy przepych, że ludzie myślą, że mają hajs, a w zasadzie go nie mają. I

0: i tak udają lepszych niż są, a chodzą w sandałach z białymi skarpetkami.
1: Ale to już chyba jest teraz modne. To już taka januszowa moda stała się na fali. A z takich miejscówek nad morzem polskim, jak już jesteście uparci i chcecie i możecie sobie właśnie dostosować do prognozy pogody urlop, to, a chcielibyście na przykład, żeby inni myśleli, że wyjechaliście do Włoch, to polecam miejscowość Stilo. Tak, bo to taka włoska nazwa w środku tutaj naszego wybrzeża nad otwartym morzem. I jak właśnie nie chcecie tłumów, nie chcecie tych parawanów obok siebie, to najlepiej takie plaże, do których trzeba dojść kawałek, gdzie nie można podjechać pod samą plażę. No i wtedy też mniej bąbelków będzie, no bo wiadomo, że bąbelki to tak nie będą łaziły, więc tak, najlepsze takie plaże, do których ten dostęp samochodem jest ograniczony. No i właśnie może popatrzmy, jak Polacy ogólnie w swojej masie planują w tym roku te swoje wakacje. Tutaj znalazłam taki sondaż, że 25% planuje po prostu spędzić w Polsce, wynajmując coś, a za granicę wyjazd planuje 17%, czyli wcale nie aż tak dużo. Ale tutaj wy też przez wynajęcie czegoś, czyli Gumball, jesteś tutaj w tej grupce. Na następnym miejscu 17% planuje spędzić w Polsce, ale na własnej działce, we własnym domu, mieszkaniu letnim. Potem 15% w Polsce u znajomych albo u rodziny, a 12% chce po prostu zostać sobie w domku i odpoczywać. Właśnie namiocik, kamper, takie wynalazki trochę bardziej na łonie natury to 7%, no i za granicę do znajomych, do rodziny 6%, remont w domu. Tylko
0: też, też wakacje.
1: Tylko też wakacje. 5%. Tylko 5%. A nie planuję urlopu w tym okresie, w czerwiec, październik 5%, a 12% wciąż nie wie, co z tymi wakacjami zrobić. No mi się wydaje, że też wakacje to jak planować i kiedy, to też właśnie dużym wyznacznikiem jest to, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, no bo póki te dzieci chodzą do szkoły, no to tak trochę jesteśmy skazani na ten lipiec, sierpień. No ja, jak już moje dzieci wyjdą poza ten okres szkolny, to nie będę sobie planować wakacji na lipiec, sierpień, tylko właśnie bardziej wrzesień, październik. No bo też fajne są te miejsca, właśnie Hiszpania, Grecja, gdzie ta pogoda jest pewna, ale na przykład dla mnie tam jest za gorąco w lipcu, w sierpniu i ja tam za bardzo nie chcę się pchać teraz.
0: Powiem ciekawostkę, dużo osób o niej nie wie, ale pierwszy raz, kiedy w ogóle pojawiłem się tak aktywniej na nocnym radiu, na Discordzie, jeszcze nie dzwoniłem, chociaż nie, zadzwoniłem na Discordzie. Więc można tak powiedzieć, że w pewnym sensie zadzwoniłem. Było to w 2020 i wtedy byłem w Hiszpanii. Więc tak naprawdę pierwszy raz, jeśli chodzi o nocne radio, no to właśnie dzwoniłem z Hiszpanii, z ładnego miejsca, z widokiem na morze. W ogóle dla mnie Hiszpania fajne miejsce. Pomimo, że Polska też ma dużo takich fajnych miejsc, jednak no co jak co, tam jest już taka tropikalna bardziej temperatura i no jednak inaczej wygląda całkowicie kraj, w którym jednak jest więcej tego słońca. Całkowicie inna roślinność, inna mentalność, inni ludzie. Nie mówię, że w Polsce źle, po prostu warto wybierać się w miejsca, które są trochę inne niż te, w których jesteśmy, żeby właśnie tak trochę się wystrzać od tego, co mamy wokoło i po prostu trochę inaczej, jakaś taka
1: uciec polaryzacja. Uciec od uśmiechniętej Polski. A psycho poleca Lublin, że piękna Lublin? Pogoda, tak. Ja w Lublinie kiedyś byłam, ale dawno byłam i zapomniałam, jak tam jest, ale znam kogoś, kto był niedawno i mówi, że super miasto, także psycho, możesz dzwonić i reklamować Lublin. A Gosia z kolei poleca kajaki.
0: Super.
1: A teraz szykuje się na rafting. Czyli spodobało się. i chcę bardziej na ostro te kajaki potraktować.
0: Ja w Polsce uważam, że najfajniej jest pojechać w góry mimo wszystko. Byłem najmniej w górach, bo byłem chyba tylko 3 razy. 2 razy szkolnymi wycieczkami, a raz byłem tak o sobie. Wiesz, teoretycznie 4 razy, no bo jednak wypad na Ślęże też się liczy jako góry. Może takie, no takie małe góry, ale liczy się, liczy
1: góra
0: się.
1: Góra to góra, zaliczone.
0: No, góra to góra. Tak ogólnie, no to byłem gdzie właśnie w okolicy Śnieżki, byłem na Szklarskiej Porębie, znaczy w Szklarskiej Porębie, bo to jest miejscowość. Tam chodziłem w różne miejsca. Karpacz, Zakopane, no Ślęża, no właśnie tak jak mówię. Także niedużo, ale najbardziej właśnie mi się podobały miejsca takie górskie. Są bardzo ładne krajobrazy. Jezioro jest fajne, bo jest chłodno, znaczy chłodno. Można pójść właśnie na tą wodę i tak fajna jest ten taki chłód z jeziora, który leci. Wiadomo, to jest o wiele lepsze nad morzem, ale jezioro ma to do siebie, że wydaje mi się, że nad jeziorami nie ma takich tłoków jak nad morzem, że mnie to jednak zawsze odrzucało, jak szło się na plażę, no chyba, że Hel, ale na Helu nie byłem. No jak szło się na plażę, to po prostu było, no powiem kolokwialnie, zajebane ludźmi. To nie była przyjemna atmosfera. Jak wszędzie same akumulatory, to co ja mogę zrobić? No ja nie wiem, niby plaża nie nudystyczna, a ludzie wyglądają jakby zaraz mieli wychodzić nago. I powiem tak, no ja nie oceniam ludzi, no ale estetycznie to nie wygląda jak Janusz z Grażyną są czerwoni i to jeszcze w tych klapkach chodzą z białymi skarpetami. Ja sam często tak robię, ale jak już gdzieś jadę w publiczne miejsce, gdzie jest dużo ludzi, no to trochę się ubiorę, trochę nawet zmienię ten styl, żeby nie tyle, żeby ludziom się podobało, jak ja wyglądam, tylko żebym nie psuł atmosfery, która jest w danym miejscu.
1: Nie chcesz odbierać apetytu innym, tak?
0: Tak, tak, bo to naprawdę nad morzem to jest takie paskudne rzeczy czasem się widuje. Jeszcze jak słyszysz gościa, lody, lody, lody, lody, kopcia lody. To już w ogóle się odechciewa żyć. Dla mnie odpoczynek to jest raczej taki, znaczy z ludźmi, ale nie tak, że właśnie z Januszami. No powiedziałbym, że to jest dwie grupy. Są normalni Polacy i są Janusze. I wydaje mi się, że większość ludzi, którzy jeździ nad morze, to Janusze, a ludzie, którzy jeżdżą nad jeziora, góry, to bardziej tacy normalni, bo oni rozumieją, że morze to nie jest jakby tylko, że można gdzie indziej.
1: No, Gumball, tutaj otwierasz puszeczkę z tematem, co mnie wkurza na wakacjach.
0: No, ale to jest też trochę prawda. No, gdzieś zawsze coś wkurza na wakacjach, chociaż ja mam bardzo dobre doświadczenia. Czy byłem nad morzem, czy byłem nad jeziorami różnymi. Sieraków ogólnie, fajna miejscowość.
1: Jakie?
0: Małe Sieraków.
1: Sieraków, to jest gdzieś tam koło ciebie?
0: Nie, a wiesz co, aż sprawdzę, bo w sumie nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Byłem tam, a nigdy tak w sumie na mapie nie patrzyłem się, gdzie to dokładnie jest. Wielkopolskie.
1: No proszę.
0: No i jest ładne jezioro tam, jest fajnie. Jeszcze jest obok Sierakowski Park Krajobrazowy.
1: No właśnie.
0: Jest co poglądać.
1: Może nam podpowiecie, jaki klucze wy macie przy wyborze tych miejsc, gdzie jeździcie, niekoniecznie na jakieś tam, nie wiem, tygodniowe, dwutygodniowe wakacje, tylko nawet na takie wypady, powiedzmy, weekendowe. No dla mnie też na pewno takim kluczem jest to, żeby właśnie nie było zbyt tłumnie, no bo żeby odpocząć, no to musi być też w miarę cicho i nie może być tam dzikich tłumów, choć no wiadomo, lipiec, sierpień, to o to ciężko, więc właśnie jakieś takie kameralne pola namiotowe na przykład. No ja wam mogę polecić takie pole namiotowe na Mazurach, Pajda Mazur, niedaleko Ostródy, bardzo fajne takie właśnie kameralne, zaciszne, i tak to polecam, kto lubi Mazury i jeziora. A Psycho rzuca tutaj taką tezę, że urlop jest, żeby odpocząć, a nie po górach łazić. no właśnie, wśród tej takiej najmłodszej młodzieży, typu tam 12-14 lat, to w ogóle chodzenie po górach, to jest dla nich za dużo.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ja tak naprawdę ostatni raz byłem w górach, oprócz tej ślęży, ja miałem 16 lat, to ja chodziłem za młodu po górach, właśnie później mi się już tak jakoś nie chciało gdzieś w te góry wybierać, no także nie wiem, może to nie jest tak do końca.
1: No, ja tak jak słucham, wiesz, historii jakichś osób, które na przykład dorabiają sobie w wakacje jako opiekunowie na jakichś tam wycieczkach, koloniach, tak, w góry, no to jak tam jest plan wycieczka do Doliny Chochołowskiej, to połowa kolonii symuluje chorobę, żeby tylko nie chodzić, nie? Także stawiam tezę, że za te 20 lat nie będzie wcale tak tłoczno w tych górach, skoro te młodziaki są tacy niechętni do chodzenia. No chyba, że im się coś odmieni.
0: Ale w górach ogólnie nie jest tłoczno, jeżeli nie jedziemy do jakichś bardzo turystycznych miejscowości jak Morskie Oko, w którym nigdy nie byłem i nie zamierzam być. Nie wiem,
1: jak
0: kto
1: do Zakopanego,
0: tam...
1: tak?
0: No, Morskie Oko to jest miejsce, które po prostu ja bym omijał szerokim łukiem. Ludzie sobie chwalą, a co tu tam jest? Ło, panie, Morskie Oko, możesz pan się na bryczce przejechać, gdzie będziemy napastować konie, które ledwo żyją. I tak, rozumiem, trzeba biznes kręcić. No, nie dajcie im żyć. Dajcie trochę pożyć temu koniowi też. No, kurde, kuń też chce wakacji. No. Ale co, no ogólnie Polska ma dużo miejsc takich, które właśnie można pojechać i nie trzeba jechać w jakieś popularne miejsca, takie jak właśnie Morskie Oko. Tylko można właśnie do Lublina pojechać. Ja nadal czekam, chciałbym wiedzieć, co jest w Lublinie. Jak mi da parę dobrych powodów, to ja specjalnie pojadę do Lublina i zobaczę, co tam jest. Tylko muszę mieć dobry powód.
1: No, psycho, musisz tutaj jakąś rekomendację zapodać. A z takich miejsc, które ja bardzo, bardzo chcę odwiedzić w Polsce, to wam powiem o zamku, uwaga, Moszna. Nie wiem, czy słyszeliście o tym zamku.
0: Nie można tam wejść.
1: To jest niedaleko Opola taka miejscówka. Taki właśnie zamek.
0: To kurczę, to czekaj, sprawdzę sobie na mapie.
1: I słuchajcie, taka sprawa jest, bo sobie właśnie dzisiaj chciałam przypomnieć coś o tym zamku i natknęłam się na konkurs Rady RMF FM i można wygrać, ale to dla dzieciatych, można, chyba że wy mi chcecie pomóc wygrać ten konkurs, trzeba ułożyć rymowankę o tym zamku pod tytułem Tajemnica 99 wież zamku Moszna.
0: Jezu, ale to jest naprawdę konkurs dla dzieci. Dzieciaczki, zróbcie rymowankę ze słowem Moszna.
1: Nie, trzeba użyć zamek Moszna, kręte korytarze i tajemne przejście. I wprost jest napisane, że to rodzice mogą pisać, dzieci też mogą pisać. Można kilka swoich rymowanek zgłosić. Słuchajcie, ale czas jest tylko do dzisiaj, do północy. Także tutaj wam wrzucam taki długi link. Kto ma ochotę wziąć udział w tym konkursie? No wiecie, w dobie inflacji trzeba sobie radzić. Może akurat sobie wygracie dla dzieciaczka ten pobyt w tym zamku. No ja nawet, kurczę, nawet jedną dobę się tam przespać, to by było fajnie. No i prędzej czy później chcę tam pojechać, bo po prostu miejsce jest naprawdę niesamowite. Tam to była taka siedziba niemieckich Rockefellerów, takiej bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny. No mówię, komnat 365-99 wiesz.
0: Cholera.
1: Także... Ale można się też po prostu wybrać na taką jednodniową wycieczkę i sobie zrobić spacer z przewodnikiem. Także no, super miejscówka. No a od was bym chciała takich inspiracji, bo zastanawiam się nad takimi krajami jak Słowenia, Gruzja, Rumunia. Może ktoś był, może ktoś poleca, a może właśnie wręcz przeciwnie, byście odradzali. Także zapraszamy, dzwońcie. A Silver tutaj się dzieli, że ma jutro egzamin, także powodzenia Silver. Potem szpital, tym bardziej powodzenia. No i Silver, ja mam do ciebie prośbę, jakbyś się mogła zalogować na nocne radio, ci tam zostawiłam wiadomość, albo po prostu odszukaj mnie na Skype'ie i jako Anna F, bo ja ciebie próbowałam znaleźć, ale mi się nie udało. To a propos tej wiadomości, co mi zostawiłaś, także fajnie, też bym się chciała z tobą skontaktować, ale mówię, musisz się najpierw zalogować na Skype albo na nocne radio mi odpisać, a najlepiej mnie odnaleźć, bo jestem na Skype'ie tak samo jak tutaj na czacie bywam, czyli Anna EF, po prostu F.
0: Kurczę, teraz tak mi się tyle fajnych historii przypomina, no to po prostu wakacje, gdzieś góry, to zawsze dobre wspomnienia. Czy właśnie gdzieś jak się jeździło na wieś, na miasto, gdziekolwiek. Też ja na wsi żyję, ale jeździłem też na inne wsie. Ale co chciałem powiedzieć, że byłem jeszcze w takiej miejscowości, która nazywa się Różanka. I spałem w najciekawszym miejscu, jakie może być. Nie wiem, czy to był jakiś... Kurczę... Jak się na takie miejsce mówi dla takich młodych? Schronisko, właśnie. Takie schronisko, tylko nie wiem, czy klasztorne, czy kościelne. Na pewno powiem tyle, że to jakbyście mieli hotel, nie wiem, macie gwiazdki. 5, 4, 3, 2, 1, no to tu byłoby 0. Ale nie chodzi całkowicie o to, co tam było, bo to taki budynek, żeby tylko się przespać i to jeszcze w śpiworze, bo... Bóg was by opuścił, gdybyście próbowali spać na tych łóżkach, bo tam i nawet jakieś pijawki mogłyby się pojawić. Więc ja bym tam... No wszyscy mieliśmy jakieś kalimaty, wszyscy ze sobą wzięliśmy, ale cały koszt wycieczki, pamiętam, że kosztował nas 50 zł.
1: Kiedy to było? W latach 90?
0: Nie, właśnie w 2013 albo 2012.
1: Ile dni?
0: Byliśmy tam bodajże 3 albo 4 dni. I 50 zł było tylko na sam autobus. Także bardzo fajna wycieczka była, bardzo tania. I ona była związana z chórem. Ja byłem w chórze przez pewien krótki czas.
1: A na wycieczkę się załapałeś?
0: No na wycieczkę się załapałem. Znaczy, bo ja byłem po prostu bardzo, miałem tremę, bałem się po prostu wychodzić na scenę, bałem się przy ludziach cokolwiek robić, więc moja trema mnie zjadała. Udało mi się to przepracować, także nie mam problemu z tym dzisiaj, w miarę. Jeszcze się zdarzają takie momenty, ale ta trema gdzieś przeszła, ale w każdym razie byliśmy właśnie tam i wycieczka za 50 zł, która była jedną z najlepszych, bo była to typowa taka wycieczka typu obóz, czyli właśnie jakieś rozrywki, jakieś tutaj opowieści straszne, tutaj idziemy do lasu coś tam sobie porobić, tu pójdziemy w jakieś miejsce, żeby właśnie kiełbaski sobie usmażyć, coś takiego. I to po prostu była wspaniała po prostu wycieczka, którą pamiętam do dziś. I to oznacza, że po prostu można, czy jest to dzisiaj trudniejsze, ale da się spędzić ciekawie czas i nie wydawać masy pieniędzy. I nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, w góry, nad morze. Można nawet pojechać gdzieś blisko, do lasu, zebrać się w grupie, coś porobić ciekawego. Także nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy, nie trzeba gdzieś wyjeżdżać. Można robić to w okolicy i też spędzić świetny czas.
1: Tak, ale na przykład jeszcze z takich tańszych opcji, jak sobie można poradzić, to tutaj właśnie też była ta opcja, że wakacje, urodziny u znajomych, ale na zasadzie ja proponuję wszystkie wymiany, nie? Na przykład, no nie wiem, ty mieszkasz nad morzem czy nad jeziorem, masz znajomych gdzieś tam na południu Polski i wymieniasz się z nimi po prostu, dogadujecie się, kiedy, żeby wziąć urlop w tym samym czasie i ty im użyczasz swojego mieszkania, a oni tobie swojego. I wtedy w sumie ta największa część opłat związanych z wakacjami odpada, co nie? Ja takie coś kiedyś właśnie też robiliśmy z znajomymi z Gliwic. Oni przyjeżdżali nad morze, no i tak cierpieli tutaj, bo na te kilka dni, co tutaj byli, to połowa zawsze była deszczowych. No ale, ale polskie morze mają zaliczone i tak trochę po kosztach, nie? Także
0: dokładnie.
1: Z takimi jakimiś bliższymi znajomymi, to myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie tutaj poradzić z tymi wydatkami wakacyjnymi.
0: No warto, warto zbierać się z ludźmi. Ja teraz tak myślę w ogóle, kurde, czy można byłoby tak się zebrać w grupę? Na przykład jeżeli ktoś mieszka na przykład w jakimś bloku, kwa, tak popytać się sąsiadu, jedziemy gdzieś i tak grupą się zebrać. Ciekawe to by było, jakby w ogóle dało się coś takiego zrobić. Wiem, że kościoły często takie wycieczki organizują. Jak się dowiedziałem, gdzie pewien ksiądz lata ze swoimi wiernymi, to z małej miejscowości jakiejś. Byłem akurat na chrzcinach młodego, on tam się pochwalił o jakichś tam wyjazdach, bo robi ogłoszenia parafialne. W sumie jest dziwne, bo nie wiem, który ksiądz robi na chrzcinach ogłoszenia parafialne, ale się dowiedziałem, że tutaj gdzieś na Majorkę, tutaj gdzieś na jakieś, nie wiem, do Lourdes, bo oni tam zawsze do tego Lourdes muszą lecieć, gdzieś do jakiejś innej miejscowości. Gdzie to dokładnie nie pamiętam, ale jakieś ciepłe kraje, to pamiętam Majorka akurat, że mówił, Lourdes i coś jeszcze, ale same takie, ja sprawdzałem nawet miejsca, gdzie kurde, chciałoby się być i tak w sumie myślę, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i ma jakiś kościół, to się podpytać można, a czy może jakaś jest wycieczka, może coś i może by dało się jakoś ogarnąć, polecieć z wiernymi. Jeżeli nie macie problemu z tym, że będzie trochę więcej starszych osób, to kurde, też jest jakaś fajna opcja, żeby pozwiedzać świat.
1: I też taniej, bo to też są takie trochę tańsze opcje, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: No John Locke mówił, że mój kolega tak kiedyś zrobił, w sensie taka wymiana mieszkań i mu mieszkanie zdemolowali.
0: Ojo, to słabo.
1: No to fajnych
0: on brał?
1: Znajomych.
0: To już chyba nie są jego znajomi.
1: A psycho się boi z księdzem gdzieś jechać. Bałby się chyba.
0: A może zna księdza, może to ksiądz jego zna i tam wie, jakie grzechy psycho popełnił.
1: Silver marzy o podróży na Azory i do Japonii.
0: O, Japonia, fajne miejsce. Chciałbym kiedyś tam się wybrać.
1: No, to może z Kambolem się wybierzecie. We dwójkę to zawsze taniej.
0: No w ogóle do Japonii można całkiem przyjemnie się dostać z Polski, bo mamy tam ruch bezwizowy. Wystarczy po prostu wypełnić taki świstek, tam nie wiem, stówkę zapłacić. Coś podobnego jak z USA. Więc jest to nawet chyba prościej niż do USA się dostać do Japonii, bo to jednak mimo wszystko trochę jest kraj turystyczny. Tak. Znaczy teraz jest trudniej podobnież, bo nie za bardzo już tak chcą tych turystów w jakichś takich super popularnych miejscach, ale jak gdzieś jedziemy w jakieś góry te japońskie i nie jedziemy w te Tokio czy Okinawa, czy gdzie oni tam by chcieli, no to nie ma problemu, da się wszystko. Jedźcie do Osu. Nie, do Osu to nie Japonia. Po prostu jedźcie sobie gdzieś tam do Japonii właśnie w góry, chyba że naprawdę chcecie do Tokio, ale Tokio jest przereklamowane, to jest duże miasto, w którym wydacie od chuja pieniędzy i w sumie no jak ktoś lubi, ale mi się wydaje, że chyba lepiej naturę zwiedzać niż jakieś tam miasta. Miasto to możecie zawsze pojechać do Warszawy i powdychać spaliny.
1: Lepiej do Lublina. A Silver poleca Bory Tucholskie, ja się przyłączam, tak? Bory Tucholskie są super. I Kaszuby też oczywiście.
0: Oglądałem 100 najpopularniejszych miejsc w Polsce i były właśnie Bory Tucholskie i chyba tam jest park krajobrazowy.
1: Miejscach, no to wiesz, to już dziwne, żeby się nie załapałem.
0: No było na 10 miejscu, więc nie było tak źle. I tam chyba jest park krajobrazowy, tak? Coś w tym stylu?
1: Wszędzie tam jakieś parki. A John Locke poleca żeglarską przygodę, czyli rejsy turystyczne na mniejszych jachtach, że cenowo całkiem przystępnie. Tak, właśnie takich cenowo przystępnych opcji szukamy. No bo jednak te wakacje to taki trochę, no taki zbytek, nie? Ale z drugiej strony, żeby odpocząć, to trzeba wyjechać choćby na ten tydzień, żeby się odciąć. No i żeby też zatęsknić za domem swoim, nie? Najzwyczajniej w świecie, bo to ten powrót też jest taki fajny.
0: Regeneracyjne to jest. Zawsze powrót jest regeneracyjny i człowiek trochę bardziej chce być w swoim domu niż był wcześniej. A tutaj słyszę o przygodach żeglarskich, jakieś rejsy turystyczne na mniejszych jachtach. Ja bym nawet polecał, ale trzeba mieć twardy żołądek. I tu nie chodzi o to, że buja. Bujać to buja. Ale jeżeli już płyniemy na morze, bo nie wiem, czy chodzi tu o takie jachty po...
1: Chyba
0: takie jak
1: chodzi
0: na przykład
1: o jeziorka.
0: Jeziorka, no to jeszcze, ale jeżeli mówimy o morzu, a nawet jeżeli kogoś stać, to oceany, ale to trzeba być kasiastym, no to tam jest problem natury takiej, że są pewne choroby, które można złapać i będziecie całą wycieczkę na kiblu siedzieć, więc jak macie słaby żołądek i wiecie, że to się tak może się zdarzyć, nie polecam.
1: A któż to się do nas dodzwonił?
2: Halo?
0: Halo.
2: O, teraz was złapało wreszcie. W swoich nowoczesnych słuchawkach dzwonię, więc dziwnie mi się będzie rozmawiało.
0: Genesis, zapamiętałem.
2: Nie. Z Trastów dzwonię.
0: Strastwujcie.
2: Jak zaufaj po angielsku. No ja jako fachowiec od wypoczynku palcem po mapie, bo ostatnio w czasy to jest za dużo powiedziane, bo to były 4 dni przy, jak to się nazywa, nie molo, tylko no ten deptak taki, co jest wzdłuż morza w Międzyzdrojach.
1: Bulwar.
2: W Świnoujściu. Jak?
1: Bulwar chyba to się nazywa.
2: No jakoś tak. No to dawno temu nie byłem. Tak naprawdę to moje ostatnie wczasy, a według mnie, mojej nomenklatury wczasy, to jest coś, co jest, jakby to powiedzieć, przynajmniej 2 tygodnie, nie? To jest taki stary, komunistyczny system wypoczynku. 16 dni urlopu, w tym 4 tygodnie na wyjeździe. Pierwszy dzień na spakowanie, 14 dni na miejscu, gdzie się pojechało i jeden dzień na powrót.
0: Ja trochę się jeszcze załapałem na to komunistyczne podejście, głównie z tego powodu, że byłem jeszcze tak jakby na takich wakacjach kolejowych. Nie oczywiście mówię o wagonach, bo to ja tam zaraz o tym powiesz i ja bym chciał, żebyś o tym porozmawiał. Tylko byłem na takich zorganizowanych wyjazdach, które były w pewien sposób trochę finansowane przez kolej. W mojej rodzinie jest to kolejarstwo jednak było. No ja chyba jestem osobą, która zakończy niestety tą świecką tradycję. No ale no cóż, ktoś musi. Nie wszystko będzie do końca szło, ale właśnie przez to, że była ta kolejarska tradycja, no to też były kolejarskie wakacje w jakichś miejscach, które w PRL-u bodajże były takimi typowymi miejscami wczasowymi, jak się jeździło. Wiesz, jak były organizowane praca, nie organizowała ci wyjazdy wypoczynkowe i to szczególnie kolej miało to.
2: To się nazywało Fundusz Socjalny, on zresztą istnieje zgodnie z prawem do dziś, natomiast już tak powiedzmy ludzie o tym nie wiedzą lub nie odważają się powiedzieć pracodawcy w dzisiejszych czasach, nie? A idzie ku gorszemu, bo jak pewnie część z was wie, od 1 lipca taki biedny europejski kraj jak Grecja ustawowo będzie miało 6-dniowy dzień pracy, nie?
0: Oj, to słabo.
2: Mówię zupełnie poważnie. Od 1 lipca zgodnie z nowym prawem tam wraca 6-dniowy dzień pracy, a więc zdobycze socjalne są cofnięte o 100 lat. W przypadku Grecji prawie o 100 lat.
0: No. Ale ja bym tam chciał ciebie zapytać o twoje historie wakacyjne, bo wiem, że miałeś bardzo fajne historie. Wiem, że byłeś na wakacjach, to się nazywało wagonowe wakacje, coś takiego, że, tak, że był tak, wagon, tak. który stał na torach i to było bardzo tanie i fajne.
2: Tak, to były trzy wagony, które stały akurat w moim przypadku, to były tory w Międzyzdrojach, no i raz było to w Zakopanem, chociaż akurat w Zakopanem to nie były typowe wczasy, bo to był wagon, który jechał ze Szczecina, a więc to był zwykły wagon, po prostu przedział był przedziałem, tak? Natomiast w przypadku Międzyzdrojów to były wagony socjalne, tak zwane, gdzie jakiś kawałek toru, który nie był wykorzystywany przez czynną kolej, był odcięty po prostu od toru. Były postawione takie trzy wagony, wyburzone ścianki między poszczególnymi przedziałami, także mieliśmy do dyspozycji dwa przedziały dla siebie, a jeden z takich dwóch przedziałów służył jako kuchnia, a jeszcze jeden jako sala telewizyjna w tamtym czasie, nie? Czarno-białym telewizorem jeszcze.
0: Fajna sprawa. Mimo, że to
2: był już prawie że rok 90, nie? No, bardzo fajna sprawa, ale to nie tylko takie rzeczy, no bo na kolei przysługiwało od każdego rodzica, przysługiwały przynajmniej jedne wczasy rocznie, zimowe i letnie. No i się jeździło zazwyczaj nie w trójkę, czy tam w czwórkę, zależy jaka rodzina, tak? To tylko jeździło się po prostu osobno, żeby właśnie wykorzystać, żeby dziecko wykorzystało ten okres dłużej. Były też takie wczasy w ruchu, które niestety były wybierane przez wyżej postawionych, najczęściej zapisanych do partii dyrektorów. Ja miałem jechać na takie wczasy. To były wczasy w Ulan Bator, czyli stolicy Mongolii, gdzie trasa w jedną i drugą stronę zajmowała około 10 dni, a 4 dni było się na miejscu i zwiedzało się największe miasto Mongolii. Zresztą właściwie tak naprawdę jedyne takie duże miasto Mongolii. Czyli właśnie stolica Ulan Bator. Nie? Także tak, tego typu. No, były też domki. W Międzyzdroje, jeśli znacie, to po jednej stronie, gdzie jest stacja, były te właśnie wagony. Być może, że one jeszcze stoją. Ja nawet nie wiem, czy czasami one jeszcze gdzieś tam nie stoją ze złomowane. Natomiast po drugiej stronie jest ogromny ośrodek wczasowy. Po drugiej stronie stacji, w lesie, na takim wzgórzu. I to jest ośrodek, który nie bardzo pasuje, że tak powiem, klimatycznie do Międzyzdrojów, bo to są takie domki góralskie, takie w kształcie trójkąta, z takim góralskim dachem opadającym.
0: A to często się pojawiało nad morzem takie domki, to nie jest aż takie dziwne. W tamtych czasach, znaczy jakieś 15-10 lat temu to było bardzo popularne.
2: Jeszcze. Tak, tak. One są nawet obecnie do kupienia na Allegro. Można sobie na własność taki domek wykupić. Te domki się dzieliły na dwa typy. Na jeden typ to był taki, że miałeś pół domku i one miały dwa wejścia z jednej strony i z drugiej strony. I wtedy się miało dwa pokoje na parterze i na piętrze po jednym. No i niestety te domki były gorszej jakości, bo toaleta i łazienka były na zewnątrz. Czyli trzeba było pójść do wspólnej toalety i wspólnej łazienki. Nieraz to było 200-300 metrów od domku. Zależy, na jakie się trafiło. No i były też domki całe, gdzie były cztery pokoje, dwa na dole i dwa na górze i one miały wydzielone pomieszczenie łazienkowo-toaletowe. Nie? Mi się raz udało w takim domku zamieszkać, bo pojechaliśmy umówieni, byliśmy po prostu jeszcze z jakąś rodziną i udało nam się większą ilość osób dostać po prostu taki cały domek. Nie?
1: Te domki to się Brda nazywały, teraz widzę, że też te pod nazwą Trump funkcjonują. A w ogóle ciekawe jest to, jak się właśnie zmieniło to te wyjazdy na wakacje, bo kiedyś, jak mówisz, tam z zakładu pracy dostawało się ten przydział na to jezioro, na ten domek na dwa tygodnie i tam się po prostu te dwa tygodnie tam przebywało. A teraz, no tak jak sobie ktoś pomyśli, że miałby dwa tygodnie w jednym miejscu tak spędzić, to trochę za długo, nie? Teraz takie mamy po prostu turbo wakacje. Chcemy jak najwięcej zobaczyć często, nie? A jak tak nad jeziorko, no to tam na trzy, no cztery noce, max, nie?
2: Nie no, ja osobiście uważam, że te 2 tygodnie to było takie minimum, które zresztą tak samo było z senatoriami, tak, z jakimiś uzdrowiskami. Zawsze były wyjazdy 2-tygodniowe, bo pierwszy tydzień to był okres zapoznania się z ludźmi, można było jakieś tam interakcje nawiązać, a drugi tydzień to było takie przywiązanie się do tych ludzi, nie? Podobnie zresztą z koloniami, no na przykład obozy, na które jeździła moja córa, za wyjątkiem tak zwanych obozów ostatniego turnusu, który się akurat tak kończył, że były tygodniowe, to zawsze to były turnusy 14-dniowe, nie? I nigdy nie było tak, że było na przykład tych mniej, tak? Zawsze było to 14 dni, czy to były obozy konne, czy obozy ASG, czy survivalowe. Zawsze to było 14 dni, poza ostatnim tygodniem, który zawsze tak jakoś wypadał, że było wykorzystane ostatni tydzień, nie? No ale na ten ostatni tydzień to przyjeździły najczęściej osoby, które były na przykład na przedostatnim turnusie i sobie dokupywały wtedy ten dodatkowy tydzień, żeby jeszcze być troszkę dłużej, nie? Bo tak jak przyjechała jakaś świeża osoba na tydzień, no to jest ciężko nawiązać interakcję. Ja sam wiem po sobie, bo pamiętam doskonale, ja wszystkie w czasy, na których byłem, że tak powiem, z zakładów pracy, to były to wszystko były w czasy właśnie 14-dniowe, czyli po prostu turnus, tak zwany turnus, czyli 14 dni, a rodzice mieli w tym czasie 16 dni urlopu, nie?
1: No bo mi ostatnio ktoś Szczecin w ogóle polecał, jakby na taki wypad właśnie na 3 dni, to też taki wypad właśnie na jakiś długi weekend. Co tam fajnego w Szczecinie polecasz zobaczyć?
2: Ojejku, 3 dni na Szczecin, to powiem ci szczerze, że to jest tak jak jeden dzień na Międzyzdroje, nie? No nie wiem, ja powiem ci szczerze, że na 3 dni to bym ci nawet nie był w stanie cokolwiek polecić tutaj w Szczecinie. Szczecin jest polskim Paryżem. Tutaj nawet, żeby po ulicach...
0: Ale poczekaj, polskim Paryżem w jakim sensie?
2: W sensie układu ulic, tak? Jak sobie zobaczysz mapę Szczecina, to bardzo szybko poznasz, który plac jest centrum Szczecina. To są 2 centra tak naprawdę. To jest Brama Portowa i plac Grunwaldzki. A ten plac Grunwaldzki jest tak charakterystyczny, że od razu patrząc na mapę będziesz wiedział, że to jest centralny plac Szczecina i od niego rozchodzi się gwieździście 8 ulic, tak? Chodzi tutaj o gwieździstą budowę ulic. Taką jak właśnie w Paryżu. Zresztą tylko projektantem był ten sam człowiek, który...
0: Mam nadzieję, że nie kulturalnie jak w Paryżu. Paryż aktualnie płonie. Tak, no, może nie aktualnie, ale na przestrzeni miesięcy nie jest tam lekko.
2: Nie jeżdżę do centrum, ale ostatnio bywając w marketach dostrzegłem bardzo dużą ilość murzynów, także...
0: A może to są opaleni ludzie? Skąd wiesz? Może byli gdzieś nad morzem albo w krajach egzotycznych i się opalili dobrze? To może Polacy są? Tak nie wiesz.
2: Trudno powiedzieć. No, w sumie nie zagadałem. To nie sądzę, ale znaczy nie mogę powiedzieć tego obiektywnie, ale rzeczywiście tak jak bardzo, bardzo rzadko się spotykało osoby czarnoskóre, no to w tej chwili jest to normą. Praktycznie za każdym razem, kiedy wejdziesz do dużego centrum handlowego, a ja mówię o tych centrach, które są na uboczu Szczecina, to praktycznie masz pewność, że spotkasz kolorowego, nie?
1: Silver mówi, że była 2 dni w Szczecinie, się jej podobało, a jak ktoś ma jeszcze czas, to jeszcze Świnoujście poleca zaliczyć.
0: Ja mogę na pewno nie polecić Warszawy, bo Warszawa jest przereklamowana i nie dość, że się pieniędzy się straci dużo, to jeszcze w sumie nie ma co oglądać. Kraków też.
1: A Etam, jakbyś miał, wiesz, nieograniczoną ilość gotówki, to czy jest takie miejsce, które chciałbyś odwiedzić na globie, które ci się marzy, które ci się śni?
2: Jeśli chodzi o rzeczy z nieograniczoną ilością gotówki, to nie, bo mnie nie pociągają raczej miasta duże, na przykład jak największe miasto świata, czyli Tokio. To jest miasto 40-milionowe razem z peryferiami. Natomiast mnie bardziej pociągają takie miejscowości właśnie jak, czy lokacje jak na przykład Madagaskar, Sri Lanka, tak, czyli Filipiny, tak generalnie, Kambodża, no tego typu miejsca, tak bardziej. Przynajmniej pociągają mnie, że tak powiem, jak sobie poglądałem vlogi i palcem po mapie. To są takie lokacje, które mnie bardziej... Bardzo chętnie bym zobaczył południe Ameryki Południowej, czyli tam końcówkę Chile, końcówkę Argentyny, końcówkę Brazylii.
0: Polecimy do Hokkaido.
1: Właśnie, jakbyście mogli też polecić jakieś fajne kanały YouTube, które tak właśnie ogarniają temat wyjazdowy.
2: Bez planu na przykład, bardzo fajny kanał. Ja tych mam ich kilkanaście i nawet z kilkoma z tych vlogerów koresponduję, bo mam nawet nagrane lokacje, gdybym chciał przyjechać tam i zamieszkać za całkiem dobre pieniądze. No powiem wam tyle, no podrożało trochę, to jest prawda, ale na przykład na Sri Lance mam nagrany domek, gdzie pan podnająłby mi część tego domku za $150 miesięcznie i to jest całkowity koszt z dostępem do basenu. Także nie ma problemu, żeby taką lokację sobie znaleźć. No i ciekawa podróż, no bo ja na przykład w przeciwieństwie pewnie do większości nie leciałbym tam samolotem, bo to jest bardzo mało ciekawe, natomiast skorzystałbym z kolei transsyberyjskiej i później kolei dojazdowych. Już tam miejscowo, tak? No bo kolej transsyberyjska się rozgałęzia na Chiny i na Nowosybirsk, tam do góry bardziej. Natomiast można zrobić fajną przesiadkę sobie na kolej mongolską, przez Mongolię i przez Chiny dotrzeć do tych wszystkich państw północno, Boże kochany, dobrze mówię, południowo-wschodnich Azji. O, w ten sposób.
1: A tutaj jeszcze psycho wcześniej mówił, że nieważne gdzie się jedzie, tylko ważne z kim się jedzie. Ale czy to trzeba zawsze z kimś podróżować? Taki jest dosyć chyba popularny trend, że takie podróżowanie w pojedynkę to też jest jakaś opcja, nie? Chłopaki, jak wy?
0: Warto z kimś być, bo to jednak dodaje trochę uroku. Ogólnie lepiej się zapamiętuje miejsca i wrażenia z kimś niż
2: samemu. Ja akurat planowałem 2 lata temu w wakacje, planowałem objazd z córą. Objazd konkretnie to miał być Lwów, Kijów, Mikołajew, Odessa, potem do góry do Mińska i Moskwa oraz Sankt Petersburg. Natomiast z wiadomych przyczyn to się nie udało, nie?
1: No właśnie, z takich miejsc, czy są właśnie takie miejsca, które żałujecie, że nie odwiedziliście? Takie właśnie, ja to na przykład żałuję, że na tą Ukrainę się nigdy wcześniej nie wybrałam, tylko zawsze mnie ciągnęło właśnie jakaś Hiszpania, jakieś Włochy. No, a Ukraina, że tak powiem, już kierunek, który nam odpadł. A też...
0: Żałuję, że do Holandii się nie wybrałem. Miałem okazję, ale nie pojechałem.
1: No ale to chyba jeszcze możesz spokojnie, nie? Pojechać.
0: Nie, no wiadomo, ale jednak wiadomo, to jednak w takich grupach fajniej, a samemu to jest samemu, a wtedy była okazja zrobić, jak to się mówi, fajne imprezy. Zresztą znam opowieści z Holandii. Jak to mówią, trochę jak Vegas tam było, z tego co słyszałem. No i samemu no ciężko byłoby jednak mieć takie same wrażenia, no ale na pewno się jeszcze do wielu krajów Unii Europejskiej spróbuję dostać, póki będzie jeszcze można.
2: No cóż, no ja akurat 3 tygodnie temu, 4, akurat Holandię zaliczyłem. To była taka mała miejscowość, chyba to się wymawia Unz, czy jakoś tak dziwnie. Ale to było dosłownie 5, może 10 kilometrów za granicą i to było związane czysto, że tak powiem, z sprawami finansowymi. No i za chwileczkę żeśmy wracali, także ja tam nawet nie miałem okazji spróbować, bo tam Holandia ma parę takich rzeczy jak frytki na przykład, podobno są bardzo dobre. Chociaż ja akurat tego generalnie nie lubię, ale usłyszałem parę dowcipów po drodze, na przykład, że w Holandii jedno drzewo to jest zabytek, 2 drzewa to jest park, a 3 drzewa to jest las. Także tego typu gadki, nie?
1: A do nas dołączył sam Marcin Chudik. Dobry wieczór, Marcinie.
3: Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór.
2: No hej.
0: Cześć.
1: Co planujesz na te wakacje? co polecasz? Co już zaliczyłeś?
3: Słuchaj, co ja planuję? Nie wiadomo, co się wydarzy za 5 minut, więc według mnie nie ma co planować. Czas przyniesie.
0: A jakieś może marzenia, gdzie byś chciał się dostać, gdzie chciałbyś coś zobaczyć, a może nie tyle plany, co jakieś wybory, które masz, co może zobaczyć.
3: Ja bym chciał się dostać na Agartę na przykład.
0: No to trochę, kurczę, będzie problem, bo to nie grubo, wiem, czy to tak ciężko będzie.
3: Grubo. A czemu nie? Kto powiedział, że nie? Może kiedyś.
0: Można
3: marzyć. Jak kurczyna upadnie, jak no, marzenia, a dlaczego? Crazy marzenia zawsze są do zrealizowania. Ale tutaj w kwestii właśnie, na przykład chciałbym się raz, dwa wypowiedzieć, że dawniej podczas wymian szkolnych, w moich latach, to były lata jeszcze 80., pojechaliśmy do byłego Związku Radzieckiego, aczkolwiek teraz na Ukrainę, i byliśmy na takiej wymianie dwutygodniowej. Mieszkałem w Mościskach, taka miejscowość pod granicą ukraińską, Medyka, ale pojechaliśmy później takim autokarem na taką wycieczkę do Lwowa. I taką anegdotkę chciałbym wam sprzedać, że nasz prowadzący stwierdził, że było w jakimś tam sklepie sprzedawane piwo bezalkoholowe, no z tego co on wyczytał. I powiem wam tak, no myśmy się serwowali tym piwem bezalkoholowym jako gówniarze dzieci, rozumiecie? A później cała wycieczka chodziła pijana po Lwowie, rozumiecie, gówniarze, ty, czelicie bazę. Patologia.
0: To słuchaj.
3: To patologia.
0: Ja miałem wycieczki takie w technikum, gdzie autobus już o godzinie 20.
3: Ale to było w technikum. To nie była podstawowa szkoła, wiesz, dzieci w granicach 10-12 lat byli pijani, chodzili po Lwowie, rozumiesz, bo gdzieś tam...
2: A bo wyście nie słuchali lokalsów, otóż w Związku Radzieckim piwo bezalkoholowe zaczynało się od 5% dopiero.
0: O, to grubo, to Lech Free by nie działał, to trzeba byłoby od razu.
3: Ja to pamiętam do dziś, wiecie, wszyscy, wiesz, zrobieni. Dzieci zrobione chodziły, wycieczka szkolna, pijana dzieci.
1: Kierowca przecież zrobiony. Dzisiaj...
3: Nie, kierowca nie wiem, nie, kierowca był trzeźwy, ale ogólnie dzieci. Ogarniacie w ogóle sytuację?
1: Ale może to wycieczka chodzi o to, żeby dzieci, uspokoić te dzieci,
3: Polaków.
1: Żeby poszły szybciej spać.
3: To jest taki hardcore, naprawdę trudno wyobrażalne na dzień dzisiejszy, no nie?
0: Ale fajna wycieczka, przynajmniej no zapamiętałeś sobie.
3: Ale słuchajcie, jeszcze kolejny patent. Kolega się tak nawalił, tam były takie ubikacje, takie, nie wiem jak to nazwać ogólnie, skocznie. Wiecie jak wyglądały skocznie dawno temu?
1: Że się tak staje po prostu, tak? I do dziury. Da,
3: klęczy, nie staje, klęczy się. Łamiesz się w pół, no nie? Słuchaj, on był tak nawalony, że ta noga mu wpadła do tej skoczni, ty.
1: Mógł ją wyciągnąć?
3: Wyciągnąć to nie był problem, tylko problem był z zapachem później tej nogi. Te dżinsy, on pamiętam, był w takich dżinsach, wiecie, bo tam dawniej te kamele, nie kamele, takie w dżinsach się chodziło, takie, nie wiem czy pamiętacie, takie czasy, takie były takie katany dżinsowe, pamiętacie te klimaty katany dżinsowe, kamela? No i ogólnie on był cały ubrany w te dżinsy i ta noga mu tam wpadła, czajcie, myśmy musieli spodnie kupić jemu.
1: Kałowy incydent hardcore, się wydarzył.
3: Hardcore. Cała ekipa zawalona, ten osrany w gównie. I myśmy potem w Lwowie tak chodzili. No to był taki, kurde, boż, patologia. No takie krótkie wspomnienia, rozumiecie, z wycieczki.
1: No ale proszę.
2: No cóż, to były czasy.
3: Ale a na domiar tego pojechaliśmy do kina. Pojechaliśmy do kina, ten ogólnie nasz przewodniczący w ogóle kiepsko po rosyjsku, a chociaż myśmy dawniej mieli rosyjski w szkole, wyczytał, że jest film dozwolony dla dzieci, a to był film na jakiejś plaży, to ogólnie była plaża nudystów i tam był film z plaży nudystów. Kazał nam opuścić w ogóle, wiecie o co chodzi, porozbierani ludzie, a to gówniarze to oglądają, no to taki hardcore, że ja to pamiętam do dziś.
1: No właśnie, a propos tych nudystów, Gumball, ty się nie boisz tam na tych plażach hiszpańskich tych starszych pań bez staników?
0: Hiszpańskie panie są ładne. Nawet te starsze, ja nie mam problemu. Ja jestem akceptujący. To, co wcześniej mówiłem o Januszach Polakach, to taka, jak to się mówi, zagawędka. Jeżeli się gdzieś pojawiają, to się gdzieś pojawiają. Jak to się mówi, Janusze, niech oni sobie będą, niech oni sobie siedzą. A jeżeli gdzieś są jakieś starsze panie, to też niech będą. I ja jestem za, a i nawet co? Przeciw. No. A na plażach nudystycznych mogę się pojawić, tylko pokażcie mi gdzie.
1: No tak, jak Costa Dopóki Brava, Costa Gumball... Blanca, to tam normalnie Helgi chodzą bez staników, nie? Tam chyba nie ma zakazu.
2: Gumball, dopóki panie nie obijają, że tak powiem, sutków kolanami idąc, nie opuszczasz wzroku, mówisz, tak?
0: Nieźle. Nieźle. Ale nie no, faktycznie ja jeszcze nie zdarzyło się, żebym był na plaży nudystycznej. Wiem, że są takie. Nigdy jeszcze nie widziałem i nie wiem, czy chciałbym widzieć w zasadzie. Bo ja jednak uważam, że jednak co naturalne, to naturalne i niech zostanie w naturze i prywatnie. Ale jak ktoś lubi, to lubi.
2: Powiem ci, jako osoba, która wracała pieszo, jeszcze nie byliśmy wtedy w tej Unii całej i były tak zwane statki wolnocłowe i pływał taki statek Świnoujście Albek, dokładnie Molo w Albeku, i postanowiliśmy wracać na piechotę plażą do przejścia granicznego, to okazało się, że już pod samym podnóżem tego molo, jak tylko się zeszło, to już wszyscy byli nago i tak całą drogę. Po prostu Niemcy się nigdy nie łamali, na to wygląda. To powiem ci szczerze, że jest to taki, no jakby to powiedzieć, jeśli nie jesteś na to nastawiony, nie jesteś na to napalony, tak krótko mówiąc, to nie jest to nic przyjemnego, szczególnie panie grające obficie, że tak powiem, doposażone, grające siatkówkę z panami. I jednym i drugim podskakuje to i to strasznie śmiesznie wygląda. Naprawdę się jest bardzo, bardzo trudno powstrzymać od śmiechu. A to było jeszcze w czasach, kiedy boberek był rzeczą naturalną, nie?
1: Właśnie, jak jesteśmy przy boberku, słuchajcie, ja mam taki kolejny klucz właśnie co do wakacji. Klucz festiwalowy.
0: No to ja myślę, jak są bąbelki i w głowie gra od razu.
1: No, jest, słuchajcie, taki nawet festiwal Czochraj Bobra Fest w Namysłowie, już się zbliża. 11-13 lipca. To jest niedaleko ciebie też, Gumball, bo to województwo opolskie. No i tam takie gwiazdy polskie jak Dr. Misio, Happy Set, Hunter, Zalewski, Farbenery, także... taka opcja festiwalowa, 270 zł, ale w tym samym czasie Castle Party w Bolkowie, też niedaleko tam Wrocławia, 11-14 lipca. No tutaj wjazd na te 4 dni to 600 zł, a jednodniowe wejście kosztuje 200 zł. No wiadomo, jest też ta najtańsza opcja, czyli darmowy Poland Rock na początku sierpnia, teraz to będzie taki rocznicowy 30. festiwal z takich zagranicznych gwiazd to Guano Apes, a z polskich to T-Love, Kasia Kowalska, Mr. Zup to ten, kto ma ten nieśmiertelny hicior, mu jest ten kawałek podłogi i uwaga, ich troje nawet wystąpi na Poland Rock. No i teraz tam za 2 tygodnie też ten opener koło mnie się zaczyna. No i jest tu taki jeden bardzo kuszący dzień, bo w środę będzie Foo Fighters i Maneskin. No ale to taka droższa opcja, bo jeden dzień na openerze to 500 zł. A karnet na wszystkie dni to trzeba tysiaka położyć. No ale myślę, że dla takich...
2: Matka, skąd oni te ceny biorą w ogóle? Czy to jest jakieś... Nienormalne. Ja ostatnio, jak byłem w Międzyzdrojach, byłem oburzony, że za toaletę jest złotówka. Myślałem, że 10 groszy się płaci za to.
0: Przepraszam, bo jestem głuchy. Ja usłyszałem bąbelek, a Etam powiedział boberek,
1: tak.
0: No to ja już jestem głuchy, tak, to od razu, tak. To ja wiem, co to jest ten boberek. Taki aktor. Taki... Nie no, ale co, no tam, no co, musisz niestety bardziej mówić do mnie, bo ja jestem takim, co

0: zmieniłem. Już mi się gorąco zrobiło. No ja nie mogę na takie tematy mówić. No, to, o czym wy mówicie? No, no sami, sam...
1: Od bomberka do bomberka. A ja bym chciała, żeby nocniki poleciły może jakieś takie bardziej kameralne festiwale muzyczne, na których byli i się zdziwili, że było tak fajnie. No bo czy ten Castle Party, no to już takie większe imprezy, no i...
0: Jelcz, Laskowice.
2: No u mnie na osiedlu jest coś, co się nazywa Free Blues Club. Go trzeba piwo zamawiać, no to tam jest free. Tutaj czasami są jakieś takie zloty nietypowych muzyków, na przykład Bobby McFerrin, nie wiem czy znacie. Bardzo fajny klub w dawnym transie. Kino Trans, obecnie jest to czytelnia jakiejś tam uczelni, nie pamiętam jakiej, a w podziemiach jest coś, co się nazywa właśnie Free Blues Clubem i tam czasami są jakieś zloty jakichś bluesowców czy czegoś takiego, ale to są imprezy kameralne, takie osiedlowe, nie?
3: Ja bym chciał tylko dwa zdania jeszcze sprzedać.
0: Tak.
3: Kontrowersyjnie, gdyż ja również bywałem na różnych takich festiwalach, nie festiwalach, z racji tego, że przebywałem w różnych miejscach za granicą, ale powiem wam szczerze, że wychodząc z założenia tych wszystkich pochłaniaczy energii, bo nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, że każde takie festiwale, im bardziej masowe, tym bardziej pochłaniają ludzką energię. To tak, jest bardzo ważne również. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię, ale jeżeli nie wiecie, to może kiedyś się dowiecie, bądź zrozumiecie.
2: Na lusz, dzień dzisiejszy... Lusz, hasło. Tak? Lusz, hasło, klucz. Nie wiem, czy słyszałeś to słowo akurat, ale masz rację.
3: Ja nawiązuję w desen taki, że każda impreza masowa jest to zbiór energii, tak zwany egregor, który pozyskuje energii zgromadzonej. Więc tutaj też jest kwestia okultystyczna wprowadzona w ten desen, ale do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że jeżeli ktoś ma jakiś tam czas wolny na wakacje, warto się zapisać do jakichś grup zielarskich, które organizują takie spotkania zbiorów ziół. Fajna sprawa, żeby sobie podczas wakacji, jakiegoś tam czasu wolnego, zgromadzić wiedzę, jakie zioła można pozyskiwać w okresie letnim, uczestniczyć w takich webinarach, nazywaj jak chcesz, oraz wykorzystać ten czas, żeby sobie nazbierać ziół na okres całoroczny. Na przykład według mojego uznania, gdyż tak jak mówię wcześniej, uczestniczyłem w różnych imprezach, już wiem na czym to polega, wiem jak to działa, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym wybór jakichś imprez, oczywiście ja tutaj was nie chcę tutaj dyskredytować, ale ja bym wolał wybrać sobie jakiś tam taki trzydniowy na przykład webinar ziół leczniczych, przejście po lesie, przejście po łące, nazbierać sobie ziół, nasuszyć, dowiedzieć się, jakie zioła, dla kogo.
1: Ale to jest bardzo fajna opcja. Nie wiem, czy oglądacie to
3: sami. Według mnie, wiesz, tak prywatnie tutaj tylko i wyłącznie racjonalnie doradzam. Bo jeżeli jakieś imprezy, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi, go for it. Ale ja już jestem wyciszony. Wyciszony, no ja już mam 44 lata,
0: dobry temat, a może właśnie medytacja? A może medytacja jako alternatywa dla wakacji?
1: Polecam wam Łukasza Łuczaja. A propos tych ziół, Łukasz Łuczaj, on świetne filmiki, fajny ma kanał na YouTubie, właśnie jeśli chodzi w ogóle o lasy, o zioła, i on właśnie takie warsztaty zielarskie w wakacje organizuje, także jakby ktoś miał ochotę, no, a w ogóle profesor to jest...
3: Ale jest fajny klimat, wiesz, bo są fajne zioła, ogólnie to jest wtedy coś w rodzaju, że jeżeli się jedzie na takie coś, to się jedzie z założeniem tego, żeby się lepiej poczuć. Po prostu odreagować, odstresować, wzmocnić organizm, lepiej się

0: poczuć, przeżyć. Przede wszystkim przeżyć.
1: To niewątpliwie taki według festiwal mnie... muzyczny to jest wyczerpujący i tak tego luszu dużo wtedy schodzi. I po takim 3-4-dniowym festiwalu tak muzycznym powiem, się zdycha, no wiadomo.
2: Bo wspomniałeś, że masz 44 lata, no ja mam tych lat trochę więcej. Ja już po prostu organicznie mnie już odrzuca od imprez masowych. Jeżeli już miałbym gdzieś pójść, to na imprezę masową w sensie zamkniętą, powiedzmy, na wielkości powierzchni wielkości pubu, czyli gdzie jest kilkadziesiąt osób, to max. Impreza masowa rzędu otwarta, impreza na wałach Chrobrego, gdzie jest tych osób kilka, nawet kilkanaście tysięcy, nawet bym się nie zbliżał. Odrzucam je nawet, mimo że uwielbiam mecze.
0: Słuchaj, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na muzykę przetworzoną cyfrowo. Muzyka przetworzona cyfrowo działa negatywnie na nasze wibracje, bo nasz organizm ogólnie rezonuje z wibracjami głośników, które wydają ten dźwięk. Więc jeżeli to by był dźwięk w rezonacji, dajmy na to, strzelam, 432 herce, to wtedy jeszcze ta muzyka z nami rezonuje. Ale jeżeli tam są herce, bo te herce oczywiście opółki są ucięte, ale to już jest grubszy temat, to one wywołują herce destrukcyjne w naszym organizmie. I my podczas słuchania tej muzyki już jesteśmy zaburzeni na poziomie komórek DNA. To jest bardzo ważne.
2: No, nawet nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale rezonatory, które służą do strojenia pianin, zostały właśnie z tej częstotliwości 432 zostały ostatnio jakoś tam przestrojone. Także jeżeli ktoś stroi na przykład fortepian czy pianino, to powinien szukać starych, poczciwych rezonatorów z dawnych czasów.
0: Jak najbardziej. Była moja relacja, nie wiem czy ktoś oglądał z targów Sacro Expo, gdzie rozmawiałem z organistą kościelnym i on nawet nie był świadomy, że te organy nie są dostrojone do fal 432 Hz, z tym, że one były dostrojone na 440 Hz.
1: Dobra, chłopaki, ale trochę tak. Odpływamy od tych wakacyjnych tematów w stronę częstotliwości. Okay. A wyobraźcie sobie, że jeszcze ktoś chce zadzwonić. Także za te polecajki takie właśnie zielarsko, medytacyjne, dzięki ci, Marcin. No i Etam.
0: Rozumiem, że zostaje wyproszony z.
1: Dajmy szansę innym, tak.
0: Okej,
2: dobrze. Dziękuję za to. Dajmy solidarnie, dajmy szansę innym, żeby nie było, że ja jestem lepiej traktowany, to też daję szansę innym.
1: I zapraszamy do Szczecina.
2: Powiem wam szczerze, tak przy okazji przetestowałem te moje słuchawki i strasznie ciężko mi się w nich mówi. Po prostu dudni mi w uszach od mówienia przez słuchawki dookoła uszne, także zostanę chyba, wrócę do słuchawek zwykłych, do usznych jak kiedyś.
0: Wiadomo, co
2: trzymajcie się, na razie.
0: Ja również żegnam i pozdrawiam się.
3: Cześć, ciałem.
1: Dzięki, tutaj był jeszcze jeden telefon od Tomasza Filozofa. Tomaszu, jeśli nas słuchasz, zapraszamy.
3: Filozoficzny
1: kontekst wakacji też nam się przyda. Czemu nie? Zróbmy to. A w międzyczasie na czacie Silver poleciła Beskid Wyspowy. No i tutaj się odezwał dobrodziej, że tak, że wspaniałe miejsce, że każdy szczyt inny. Także z tych górskich wojaży Beskid Wyspowy. W ogóle pierwszy raz słyszę coś takiego jak Beskid Wyspowy.
3: A wiecie, co mi się kojarzy bardzo mocno z wakacjami? Tkwiło mi w głowie. Powiem. Lato z radiem. Nie żartuję. Ta czołówka jest w mojej głowie.
1: Tak.
3: Bo mnie w rodzinie często słuchano polskiego radia, szczególnie w weekend. Jakieś były różne audycje. Z tego co wiem, polskie radio nie zawsze było takie miałkie. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś nawet tego dało się słuchać. I czy radiowa trójka, czy jedynka, i były nawet okej. I jest do dziś ta kultowa audycja. Lato z polskim radiem. Bodajże chyba o każdego dnia, w sensie w wakacje, to już się zaczęło, 21 czerwca, tak mi się zdaje, o 9 rano. Także jak ktoś nie może, popracuje, nigdzie wyjechać, to może sobie chociaż puścić, nie wiem, lato z Polskim Radiem, a nuż widelec może jako dzieciak właśnie też słyszał ten dżingiel i jakieś takie dobre wspomnienia przyjdał i poprawi się trochę dzień.
1: No tak, ja też pamiętam ten dżingiel lata z radiem, bo moi dziadkowie właśnie te jedynki słuchali, jak u nich oczywiście część wakacji też spędzałam, to radyjko grało. A wiem, że teraz w ramach tej całej akcji Lato z radiem to jest po prostu seria jakichś takich darmowych koncertów w różnych miastach Polski.
3: Oj, już teraz chyba już nie, w tym nie roku ma? Nie ma tego. Było w tym chyba nie ma niestety, a szkoda właśnie. Te darmowe koncerty zawsze były fajne, to taki dobry aspekt. Ja byłem na też darmowym koncercie, jak to się mówi, w Jelczu, Laskowicach, to tam, gdzie takie autobusy robili. Jelcz. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze robią te Jelcze kultowe. I był tam fajny raper, Ostry. Nie wiem, kto go lubi, kto go nie lubi, ale Ostry, spoko raper.
1: Tak,
3: nie wiem, co mogę powiedzieć.
1: Lato to jest fajny moment, że można się załapać na fajnych artystów za darmo.
3: Za darmo?
1: To też jest właśnie tak, że
3: to najważniejsze.
1: Warto sobie przejrzeć, co oni tam mają w planach. No i jeszcze tutaj Furiat poleca festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym. No to jest kolejny taki klucz właśnie. Jak ktoś jest jakimś takim kinomaniakiem, to tak sobie może też dobrać miejscówkę, bo tych festiwali filmowych też jest sporo. Tutaj na przykład w Gdańsku mamy Octopus Film Festival od kilku lat. To jest dla fanów kina gatunkowego, także jak ktoś namiętnie horrory ogląda, to polecam. I to jest w tym roku 6-11 sierpnia. Taki karnet na wszystko to jest 200 zł, a można sobie po prostu też na konkretne te seanse wykupywać i bilety, no i one mają taką regularną cenę tam 22 zł, także nie ma dramatu. No i też się w klimatycznym miejscu te seanse odbywają, bo one są przeważnie pod chmurką i to w halach Stoczni Gdańskiej, w okolicach ulicy Elektryków, także bardzo fajny klimacik. I tam też, słuchajcie, jest konkurs, także tutaj mamy różne zdolniaszki, jak wam się marzy jakiegoś shorta nakręcić, to właśnie w tym roku oni wprowadzili taki konkurs Octopus Shorts i do 30 czerwca jest termin, także macie tydzień na napisanie scenariusza i nakręcenie komóreczką jakiegoś horroru. Także może akurat ktoś z was się podejmie. No tak, sporo też jakichś tam jest konkursów różnych. No, czasami mam wątpliwości, czy ktoś coś tam kiedyś wygrał, ale czemu nie? Można spróbować. Czy ty, Gambo, coś kiedyś wygrałeś konkretnego?
3: Podkładkę pod mysz. No i w sumie... A nie, no jeszcze zestaw batonów, jak miałem chyba 8 lat, tam był jakiś konkurs, wygraj batony, sneakers i mówię, to wyślę. I wysłałem SMS-a i mi przysłali pudełko batonów, sneakers i było fajnie. Nie wiem, co jeszcze. A, jeszcze karton, znaczy karton, pudło z jakimiś duperelami z anime, to też mi się udało, a tak poza tym to nic.
1: Wysyłam wam na czacie linka do tego konkursu. Także może ktoś z was poczuje w sobie nagły przypływ kreatywności i coś nakręci.
3: A ty coś wygrałaś?
1: Ja wygrałam, słuchajcie, tylko fakt, że to było lata temu, bo to było chyba z 10 lat temu w konkursie radiowym tutaj w naszym Radiu Gdańsk. I wygrałam taki weekendowy pobyt dla dwóch osób w Mikołajkach, w tym takim hotelu. No, to jest taki moloch. Kurde.
3: Też mam do końca języka.
1: No wiecie, o którym mi chodzi. Tego pana, co też tam wafelki robił. Bowankę tradycyjnie. trzeba było wysmażyć. Także czasami coś można wygrać.
3: No to teraz mi się przypomina, że jeszcze jedną rzecz wygrałem.
1: O, Gołębiewski, właśnie, Gołębiewski, dzięki, adwokat. Tak, także byłam i ja tam w tym Gołębiewskim. Raz mi się zdarzyło.
3: I trochę tutaj już szczypnę Silver, bo mówi, że marzyła o opiekaczu. Ja właśnie wygrałem opiekacz, znaczy i staromodny opiekacz, drzwiczkami. Był kiedyś taki sklepik mały, jakaś taka papierdółka, to się nazywało delikatesy. Nie wiem, co to z delikatesami miało wspólnego, bo sklep delikatesowy to ma jakieś produkty delikatesowe, a to był zwykły po prostu, jak to się mówi, lokalny sklep. No i był sobie sklep i był konkurs. Panie, zrób zakupy, możesz wygrać opiekacz. I wygrałem opiekacz. I miałem opiekacz. Najlepszy produkt, jaki miałem przez 5 lat, bo potem się spieprzył.
1: Chłopak z opiekaczem. A tu jest jeszcze pytanie od Obersta, właściwie do ciebie, Gumball, bo już się przyznałeś, że w chórze się udzielałeś przez jakiś czas. Czy zaśpiewamy pieśń Wojów?
3: Nie, to ciężko. Ja to z piosenek na chórze to tylko śpiewałem. Sia hamba kukłe nie kłęko, sia hamba kukłe nie kłęko.
1: W jakim to jest języku? Co to było?
3: A nie wiem, pamiętam tylko słowa i to nie wiem kompletnie co to znaczy. Chyba to znaczy, że to... Bóg coś tam świeci, że idziemy w świetle Boga. Coś takiego. Światło Boga, idziemy w świetle Boga. Bo to był taki chór typowo katolicki. Raz nam się zdarzyło śpiewać Oh happy day, oh happy day, when Jesus born. No, nie pamiętam, że tak.
1: Dobra,
3: szło,
1: słuchaj, już jest prośba, żebyśmy jednak nie śpiewali, także okej.
3: Okay. No, już nie mogę. Nie wolno.
1: Ale wam wolno dzwonić. Można dzwonić. Także jeszcze chwilę tu z wami pobędziemy.
3: Kiedyś umiałem śpiewać, ale już zapomniałem.
1: Jest teoria, że właściwie wszyscy potrafią śpiewać, tylko po prostu nie trenują. Także może gdybyśmy potrenowali i to może by nam się udało. No zobaczymy, może coś wymyślimy z tą pieśnią Wojów. Kto chętny, żeby opowiedzieć nam o swoich planach wakacyjnych, a może właśnie powiedzieć, że nie lubi wakacji i nic nie planuje, albo ewentualnie planuje właśnie na jakieś późniejsze terminy. No i właśnie jaki jest wasz ten klucz wakacyjny? Czy to musi być z kimś, z paczką znajomych, stałych, czy może ktoś właśnie, tutaj Silver wcześniej pisała, że na takie samotne wojaże się wybrała. I było fajnie, i żyje. Także odważne dziewczyny czasami podróżują same. Więc zapraszamy jeszcze chwilę.
3: A nie wiem, skąd to zdziwienie w ogóle takie, że śpiewanie. Ja lubię śpiewać. Często mi się zdarzało śpiewać na audycjach. Jako przywitanie do swoich urodzinowych audycji, to już taką tradycję mam, że śpiewam jakąś piosenkę i to taką głupią pokroju Arka Noego.
1: No słuchajcie, bo właśnie zbliża się ten wielki dzień urodziny Gumball. Także to już niedługo, słuchajcie, 2 tygodnie i Gumball zrobi swoją audycję. Także szykujcie się, szykujcie donaty, bo no, dzisiaj to hojni nie jesteście absolutnie. Także nawet na lodzika, na deptaku.
3: Tam nie wpadło,
1: ale szykujcie do nejty, chociaż na tą urodzinową audycję Gumballa, która już 10 lipca w środę. Zgadza się, Gumball?
3: W środę. No, muszę, niestety, nie mam wyboru. Będzie znowu, to ta audycja, co dzieje się raz do roku i to jest ta jedna audycja, którą nadaje raz.
1: No tak.
3: Z pominięciem oczywiście wszystkich audycji, które współprowadzę oraz tych, które zdarzają się losowo.
1: No i właśnie, co wolą nocniki? Czy wolicie takie wakacje, które sobie sami organizujecie? Wszystko tak jak ty, Gumball, tutaj mówisz, tak, przelot, nocleg, i cała reszta? Czy raczej jesteście wygodnicy i wakacje all excuse me z open barem i tak dalej? Co ty myślisz o takich wakacjach?
3: Grażynka, co my nie mamy tutaj czerwonej opaski? Ja markera wezmę, zamalujemy tu. O, tu młody pójdzie po wódeczkę. To będzie zajebiść. Grażynka, to wakacje będą najlepsze.
4: Tak będzie.
1: Tak będzie i w Turcji, i w Grecji, i wszędzie indziej, gdzie tam Janusze się dorwą do open baru. A adwokat poleca podróżowanie rowerem. No tak, no są fajne opcje z takimi lekkimi namiotami. To można sobie też taką opcję zrobić bez samochodu, a właśnie jakimiś fajnymi trasami leśnymi przez wioseczki. To też fajna opcja, ale tego to jeszcze nie przerabiałam. A ty, Gabo, zdarzyło ci się gdzieś tam rowerem pojechać i przenocować nad jeziorem?
3: Tak, zdarzyło mi się. To w sumie było przypadkiem, ale zdarzyło się, bo akurat mieliśmy taką opcję, że po prostu zaczął lać deszcz i się musieliśmy schronić gdzieś i się przespaliśmy.
1: I mimo deszczu, ale... pod gołym niebem.
3: Nie pod gołym niebem. Akurat mieliśmy namiot. Namiot to miał być taki po prostu, że będziemy sobie tam, nie wiem, ognisko rozpalić, no a potem sobie wrócimy. Ewentualnie może chwilę posiedzimy, ale zaczął padać deszcz, no to już także zdarzyło się takim przypadkiem zostać na noc. No i w sumie tyle. No, nic ciekawego.
1: No dobra, moi mili, słuchajcie. Tomasz się już nie podjął dzwonienia. Wy tutaj też się nie wyrywacie. To co? Będziemy powoli chyba się zmywać. Dzięki wam
3: przede wszystkim. Tak będzie wszystkim. Będzie tak trzeba, no niestety, no ani donate'ów, ani tu nikt nie chce dzwonić. No Etam oczywiście zadzwonił, to dziękujemy. I Chudzik, pan Marcin Chudzik.
1: Marcinowi tak, dziękujemy.
3: No. Ale to za mało.
1: Tomaszowi też dziękujemy, no i przepraszam, że nie dobraliśmy, no ale kurka na antenie to już dla mnie maks. No i przede wszystkim dziękuję wam za czatowanie. No i co, Gabo? Czekam na tą twoją urodzinową audycję.
3: Money. Jak trzeba czekać, może się nauczyć.
1: Wyżebrałam.
3: Może się nauczę śpiewać. O, wyżebrałaś.
1: Słowianin, tak.
5: Słowianin. 10 zł.
1: Na lodzika,
5: ale nie wiem, czy starczy na gałkę.
1: Na jedną, no na półtorej gałki starczy. Także no, dzięki wielkie.
3: No półtorej, u mnie 7 zł.
1: No. To jeszcze Gambolowi coś rzućcie, żeby było sprawiedliwe.
3: A ile u ciebie gałka? U mnie 7.
1: No, u mnie też 7.
3: U ciebie tu wszędzie 7? Tak byłem właśnie. W różnych miejscach patrzę 7 zł. To jakaś taka
1: może to jakoś
3: zmowa cenowa?
1: Państwowo ustalona cena. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi lodami. Ale no.
3: Lody państwowe.
1: Także tak, no w przyszłym roku już chyba będzie gałeczka po 10 zł, coś czuję.
3: No, Jezu,
1: obym się to już... myliła.
3: To jak, to co, to już żadnych lodów nie można jeść. A gofry ile kosztują tam? To już w ogóle pewnie nie chcę nawet pytać. To pewnie nerka i wątroba.
1: Nie no, goferka to za 2 dyszki można kupić.
3: No, tak drogo. Znaczy ja wiem, że to już nie te ceny, ale kurde, ja to mam gofrownicę, sam sobie zrobię.
1: Znaczy no, wiadomo, Trójmiasto to w ogóle jest najdroższe chyba z całej Polski, nie? Te noclegi, te ceny tego piwa, czegokolwiek. No nie jest tutaj różowo, nie? Na pewno jest drożej niż w Krakowie, nierzadko niż w Warszawie. Ale uczciwie to polecam mimo wszystko przyjechać tutaj czasem do Trójmiasta, ale jednak we wrześniu, w październiku, bo w wakacje jest faktycznie mnóstwo tych turystów. No i nierzadko jest tak, że pogoda tam we wrześniu jest, czy tam na początku czerwca jest lepsza po prostu niż w tym lipcu nieszczęsnym, który jest naprawdę mega deszczowy, także Trójmiasto okej, no ale no, trzeba sobie jakichś takich może tańszych opcji szukać tutaj, czy na jakimś, no tych, w samym Trójmieście też mało jest jakichś miejsc kempingowych, no sobie jest takie jedno pole namiotowe między Sopotem a Gdynią, no ale ono i tak jest bardzo drogie, nie? Także przyjeżdżasz z namiotem, a i tak tam musisz płacić stówę za dobę.
3: Stasza sobie wymyślił. Stasza sobie wymyślił sposób na gofry. On tutaj ma taki pomysł, że kupuje gofra suchego, a te dodatki to ma w plecaku. Tutaj bita śmietana, tutaj pewnie jakiś sosik zaraz się wyciągnie. Czemu nie?
1: Jakie moje ulubione lody? Słony karmel. To jest mój ulubiony smak. A twoje, Gumball?
3: Lubię śmietankowe, zwykłe. Ewentualnie śmietankowe z drugą gałką truskawkową.
1: No dobra, słuchajcie. To jutro na lody. Przynajmniej ja mam za co. I życzymy wam co? Udanego tygodnia, udanych wakacji. Niech wam tam się dobrze dzieje. Odpoczywajcie, czy na rowerze, czy na grzybach. No i co? Do usłyszenia.
3: Na grzybach? W czerwcu? Jakie te grzyby?
1: No wiesz, wakacje trwają 2 miesiące, a grzyby już się pojawiają. Bo grzyby wbrew pozorom rosną cały rok. Teraz na przykład jest sezon już na takie tak zwane kurczaki. To są takie żółte chuby. Więc jak ktoś ma ochotę na leśnego kurczaka, to jest ten moment. Także tak. Trzymajcie się. Dzięki za tą audycję. I słyszymy się niebawem, prawda, Gumball?
3: Oczywiście. I proszę stawić komentarz, czy chcecie więcej Gumballa, co śpiewa.
1: Dobrej nocy.
3: Cześć i czołem.

Witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w ten wyjątkowo czwartkowy wieczorek, ponieważ już niedługo sobie uciekam na odrobinkę od was, uciekam sobie na urlop i nie będzie mnie mniej więcej do poniedziałku. Może z doskoku będę, może będę słuchał, może gdzieś zadzwonię, natomiast będę w ograniczonym zasięgu, będę troszkę niedostępny, także moi drodzy, tak, urlopu czas i dlatego dzisiaj z wami jestem. Dzisiaj w takiej luźnej pogawędce, ale przygotowałem wam parę fajnych opowieści, troszkę z kategorii przerwy technicznej, co prawda, ale dzisiaj nazwijmy to luźnymi gadkami. Jako, że dzisiaj luźno, to też zapraszam was do takiej luźniejszej pogadanki. Swoją drogą, dzisiaj w komentarzach miałem naprawdę wspaniałą rozmowę z Iwan SP, wreszcie zapamiętałem, mam nadzieję, że nie pomyliłem tej ksywki. Przepraszam za to, że w poprzedniej audycji w spowiedzi sceptyka się walnąłem, ale zwyczajnie nie mam pamięci głowy do imion, do nazw i tak dalej. Słuchajcie, spójrzcie sobie, naprawdę polecam komentarze pod audycją spowiedź sceptyka. Wynikła pewna gorąca dyskusja też między zwolennikami płaskiej, wklęsłej ziemi w kształcie tortilli i tak dalej, ale oprócz tego właśnie temat tego dziwnego generatora, o którym z Iwanezem... Sorry, naprawdę, jeżeli mylę, to bardzo cię przepraszam, ale... No, przepraszam. No. Właśnie odnośnie tego generatora,

o którym miałem okazję wspomnieć. I fajne jest to, że mimo, że mamy zupełnie inne podejście, byliśmy w stanie przeprowadzić swego rodzaju cywilizowaną dyskusję, chociaż chwilami to stawało odrobinkę na ostrzu noża, ale... To też jest fajne, słuchajcie, bo też jednak jest takie drobne nieporozumienie, które łatwo daje się zauważyć, że pewne rzeczy jak najbardziej spłycam. Oczywiście, że pewne rzeczy spłycam, ponieważ zwyczajnie, jeżeli coś nie jest głównym tematem audycji, a nie chciałem robić z tego wynalazku głównego tematu audycji, ponieważ, no zresztą zobaczycie w komentarzach moją opinię na ten temat i rzeczy, na które się powołuję, zwyczajnie nie było dostatecznie dużo kontentu, wrzuciłem to jako ciekawostkę, która była niejako w jak najbardziej w temacie. Jednak warto było to zwyczajnie rozwinąć. Także też czasami, jeżeli traktuję pewne rzeczy po łebkach, to też nie dlatego, że nie wiem, że się nad nimi nie przyjrzałem. Jeżeli coś nazywam perpetuum debile, no to patrzę z góry na pewne rzeczy. Nie będę ukrywał, patrzę z góry na pewne rzeczy, jeżeli udało mi się samemu przed sobą udowodnić, że pewne rzeczy... No, zwyczajnie nie mogą działać. I mam ten swój troszkę pazurzasty język, który może tu i ówdzie być odebrany jakoś krzywo. Także nie przejmujcie się, zawsze jest okazja, żeby dopytać, żeby jakiś temat, który was szczególnie pociąga, rozwinąć, czy to w komentarzach, czy to w późniejszej audycji, także spokojnie dzwońcie. Dzisiaj też możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Dzisiaj luźniejsza pogawędka, nie wiem jak długo będę z wami siedział, bo jutro sobie wyjeżdżam, co prawda jeszcze od rana muszę sobie skoczyć do biura na troszkę, ale jutro już mnie nie będzie i usłyszycie się ze mną najprawdopodobniej dopiero od przyszłego poniedziałku w górę. Ja jeszcze tylko przypomnę, że wśród wszystkich sponsorów Nocnego Radia zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma książkę, biografię twórcy PayPala, SpaceX i firmy Tesla, Ilona Muska. Także zapraszam do sponsorowania Nocnego Radia. Tym razem Nocne Radio się odwdzięczy i myślę, że jakoś zrobimy z tego jakąś większą tradycję. A w międzyczasie, kontynuując może ten wątek, bo disiaj będzie troszkę kosmicznie, już tutaj czat się rozgrzewa, pozdrawiam wszystkich czatowników, chcesz sobie strzyć spodnie, a tu ciastka, dokładnie tak. Sklep z koszulkami jest, że tak powiem, w planach, ale najpierw krawiec musi mi zrobić parę innych rzeczy, które mi obiecał. I dopóki mi ich nie zrobi, też chciałbym, żeby się pewne rzeczy rozwijały według pewnego planu, który zarysowałem, który przygotowałem i zwyczajnie też nie chcę, żebyśmy łapali zbyt wiele srok za ogon naraz, bo wszyscy doskonale wiemy, jak to w takiej sytuacji się skończy. Skończy się, moi drodzy, oczywiście katastrofą, jak za każdym razem, kiedy się próbuje zrobić za dużo rzeczy naraz, także wszystko powoli, wszystko w swoim tempie. A my będziemy sobie powoli może jechali z tematem. Wiecie co, tutaj akurat wspomniałem sobie dzisiaj dosłownie przeżycie z mojego dzieciństwa. Tak troszkę też na tle tej całej spowiedzi sceptyka miałem o tym wspomnieć w tamtej audycji, ale coś mi umknęło, coś mi się zapomniało, mianowicie kometa Hale-Bopa, która była obserwowalna gołym okiem od maja 96 do grudnia 97 roku, która, powiedzmy, miała ogromny wpływ na mnie pod względem mojej fascynacji astronomią, gdzie fascynacja jest najlepszym słowem, ponieważ jestem absolutnie noga, jeżeli chodzi o wykształcenie pod tym kątem, ale jestem w stanie oczywiście pewne rzeczy potocznie sobie ogarnąć, pewne rzeczy sobie potocznie zrozumieć, a także pewne rzeczy wyjaśnić wam, moi drodzy. Także dzisiaj, uprzedzam, dzisiaj będą kosmiczne gadki. Scena, którą zapamiętałem najbardziej, bo ona strasznie, strasznie długo była widoczna, ta kometa. Jak wam mówiłem w poprzedniej audycji, wychowywałem się w małym domku na wsi, więc nie mieliśmy tam do czynienia z tak zwanym zanieczyszczeniem świetlnym. Jeżeli sobie próbujemy oglądać niebo gołym okiem w mieście, no to niestety jesteśmy skazani na to, że oświetlenie tego miasta zwyczajnie jest na tyle jasne, to światło się rozbija o cząsteczki
ścieżki pary wodnej o mgłę w naszym, nad naszym miastem, wobec czego tak naprawdę nie widzimy praktycznie żadnych gwiazd. I jeżeli sobie pojedziemy gdzieś daleko na wieś, na jakąś dzicz, na jakąś głuszę oddaloną od najbliższych osad ludzkich, oświetlonych osad ludzkich, no to wtedy może się okazać, że gołym okiem zaobserwujemy choćby drogę mleczną, co jest naprawdę niesamowitym przeżyciem. Sam będąc dzieckiem, byłem wychowany po prostu w takim miejscu, widziałem drogę mleczną zwyczajnie na co dzień i było to jej rozgwieżdżone niebo, było swego rodzaju normą dla mnie. I teraz, kiedy wracam do, jadę do moich rodziców w odwiedziny i kiedy patrzę w niebo, co prawda to już nie jest to samo miejsce, to już nie jest ta sama miejscowość, jednakże kiedy patrzę w niebo, no to to niebo wygląda zupełnie inaczej. Inaczej niż w mieście i tym razem właśnie już wiedząc, że to niebo wygląda u mnie, no jak coś się pojawi, to prawdopodobnie będzie to jakiś satelita. Tak, chciałem wrzucić linka, ale tutaj już profesor Leniuch mnie uprzedził i bardzo polecam zapoznanie się z tym, szczególnie podczas waszych wakacyjnych wojaży, jeżeli gdziekolwiek się wybieracie, nawet nie potrzeba teleskopu, nawet nie potrzeba lornetki, nie potrzeba niczego, potrzeba tylko 19, potrzeba tylko spojrzeć i spojrzeć w górę i się naprawdę zadziwić. Samo doświadczenie tego, zauważenie Drogi Mlecznej, które tak naprawdę jest kondensacją tych wszystkich gwiazd mniej więcej na równej linii, co nam pokazuje mniej więcej naszą pozycję w galaktyce, potrafi zrobić naprawdę niesamowite wrażenie. A wracając do komety Hale-Bopa, dlaczego o niej mówię? Dlatego, że ona była widoczna na niebie bardzo, bardzo, bardzo długo, widoczna gołym okiem, ale właśnie jako taka gwiazdeczka gdzieś w oddali z jakimś takim warkoczem, z jakimś takim ogonem. Wyglądało to naprawdę niesamowicie. Pamiętam, obserwowałem to przy użyciu lornetki pożyczonej od znajomego myśliwego. Lornetka oczywiście na statywie, ponieważ nie dało się tego utrzymać. No, kometa była widoczna, ale wyglądała jak taka duża, duża, duża gwiazdka. A pewnego lipcowego wieczora, pewnej lipcowej nocy w zasadzie, moi rodzice mnie zwyczajnie obudzili. Wyciągnęli przymusem z łóżka, wyciągnęli na ganek i kazali spojrzeć w niebo. I to, co wtedy zobaczyłem, to było jakieś naprawdę, nie wiem, tak jak właśnie wam mówiłem w poprzedniej audycji, że budujemy sobie w jakiś sposób też wspomnienia, ale wiem, że tutaj tego wspomnienia nic mi z zewnątrz nie zafałszowało, nie kazało mi zobaczyć tego, co widziałem, co najwyżej mój zachwyt tej pięknej, bezchmurnej, lipcowej nocy. Słuchajcie, spojrzałem na niebo i zobaczyłem coś tak absolutnie obrzydliwie ogromnego, otoczonego jeszcze właśnie ten warkocz na tle Drogi Mlecznej. Czegoś tak pięknego nigdy wcześniej, nigdy później nie widziałem na naszym nieboskłonie. To było naprawdę, brak mi słów, żeby to opisać. Takie po prostu sobie leci, taka buka z muminków sobie idzie i jest, tak? I nie zważa na nic, po prostu jest widoczna, po prostu się pokazuje. Nie wiem, być może właśnie to, że po prostu byłem 10-letnim chłopcem, czy no w sumie nie 9-letnim, przepraszam. Też na to wpłynęło, pewne rzeczy się wydawały większe, kiedy się miało mniejsze oczka, ale podziałało na mnie to naprawdę niesamowicie i taki właśnie zachwyt nad tym całym cholernym wszechświatem, jak to jest możliwe, żeby takie piękne zjawiska działy się wokół nas i tak sobie po prostu przelatuje. Nikomu nie wadzi, nikomu nie przeszkadza. Naprawdę nie wiem, czy sami mieliście przyjemność zaobserwować własnymi oczami kometę Hale-Bopa. Jakie są wasze wspomnienia w związku z tym? Może komuś coś, jakieś tutaj wspomnienie odrobinkę uruchomię, może odrobinkę przypomnę. A przypominam, że dzisiaj jesteśmy bardzo, w bardzo luźnych gadkach, ale jesteśmy jak najbardziej w kosmosie. Jeszcze tutaj tylko zaznaczę, że już na czacie się przyznałem wcześniej, że zacząłem troszkę wierzyć w hipotezę, że Kubrick wyreżyserował lądowanie na Księżycu i może być to dla was szokiem, że coś takiego jestem w ogóle w stanie przyjąć, ale spotkałem się z hipotezą, że tak, jak najbardziej, został poproszony, zgodził się i jako perfekcjonista stwierdził, że okej, ale wszystkie zdjęcia muszą być kręcone na Księżycu. Także tak, tak, moi drodzy, tak, zdecydowanie jest to możliwe. A dlaczego właśnie wspominam o tej komecie? A, bo wspominam o niej, ponieważ ku Ziemi zbliża się planetoida Apophis. Apophis chyba w zasadzie powinienem powiedzieć.
ponad 400-metrowa planetoida Apophis znajduje się na liście potencjalnie niebezpiecznych obiektów zagrażających potencjalnie Ziemi. Potrzeba napraw, czat, nie można zejść niżej i normalnie pisać. Powinno działać. Spróbuj odświeżyć ewentualnie sobie otwórz nocneradioczatango.com w osobnym oknie, a ten czat z playerkiem sobie zostaw w tamtym. Wszystko powinno działać, także it's not a bug, it's a feature. A jednocześnie chciałbym też tak troszkę odrobinkę mrygnąć sobie oczkiem do słuchaczy offline, a wiem, że jest ich bardzo wielu. Słuchajcie, zaglądajcie czasem na nocno-radiowego czata, ponieważ tutaj cały czas się dzieje, 24/7. Ktoś tutaj siedzi, jakieś dzikie dyskusje się wyczyniają swoją drogą. Wczoraj słuchałem może godziny krawcowej audycji i tak jak patrzyłem, co się potem na czacie działo, dzisiaj sobie nadrobiłem za namową paru słuchaczy i byłem, że tak powiem, o kurde, co tu się w ogóle, coście tutaj. Oj, tak, także dobrze, że nie słuchałem, bo bym się tylko zdenerwował. No ale wracając do naszej Apophis, ona została odkryta w 2004 roku, ma 400 metrów, także tutaj też wszystkim ludziom, którzy się, tak, że tak powiem, bardziej obawiają, od razu zaspoileruję, że prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią wynosi 1 do 100 tysięcy, NASA mówi, że to jest mało, ja mówię, że to dużo, 1 do 100 tysięcy to jest naprawdę dużo. Ale zobaczymy, im bardziej się to będzie zbliżało, tym więcej będziemy wiedzieć na ten temat. Natomiast asteroida przeleci w pobliżu Ziemi w piątek 13. Tak, w piątek 13 kwietnia 2029 roku, także myślę, że wszyscy spokojnie tego dożyjemy. I jeżeli chodzi o coś, co ma 400 metrów, czyli coś, co się prawdopodobnie rozpadnie na kilka mniejszych fragmentów w atmosferze i spokojnie będzie w stanie pozbawić życia tak na oko kontynent. Więc to będzie naprawdę ciekawe. Mam nadzieję, że Nocne Radio wtedy jeszcze będzie istniało. W ogóle dzisiaj jakieś takie szatańskie potrzeby na Skype'ie miałem, że dzisiaj jest najlepszy dzień, żebym przejął Nocne Radio. Ale jeszcze tego nie zrobię, bo jadę na urlop i słuchajcie, no nie mogę tak po prostu was samych zostawić i kurde, przejął, pojechał i co. Także jeszcze nie teraz, ale może kiedyś pewnego pięknego dnia i wszyscy się spotkamy na takiej apokaliptycznej audycji, gdzie wszyscy będziemy się trzymać za pisiorki i głaskać po pupciach i wspominać stare dobre czasy. Zobaczymy, dokąd to dojdzie, no ale słuchajcie, to jest 12 lat do przodu. To jest naprawdę 12 lat do przodu i myślę, że wszyscy będziemy... musisz przejąć za dnia, jak strażnicy będą spać. Co tak mało ludzi dzisiaj? No dzisiaj jest mało ludzi, nie wiem dlaczego jest mało ludzi, ale i tak was lubię, wszystkich i każdego z osobna. Generałowie już są po mojej stronie, wojsko jest po mojej stronie, jestem tutaj jako połówka Nocnego Radia, jestem zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, więc o to się akurat kompletnie nie martwię. Co ciekawe, to prawdopodobieństwo w momencie odkrycia asteroidy Apophis zostało wyliczone w 2004 roku, jeszcze na 1 do 36. Więc właśnie pytanie, tutaj się rodzi takie troszkę zwodnicze, spiskowo-foliarskie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że to prawdopodobieństwo nie jest jeszcze dużo, dużo, dużo większe, a ostatnio przecież NASA zaczęła kombinować z misjami, które mają na celu wykolejać asteroidy. Mówiło się jeszcze w tym roku podczas jednej z przerw technicznych, z tego co pamiętam, opowiadałem wam o tym, że planowane jest wystrzelenie w pasie asteroid znaleziono jakąś asteroidę, która zawiera w sobie tyle metali ziem rzadkich, tyle cennych kruszców, że wysłanie, po prostu wyrzucenie wszystkich naszych pieniędzy, które mamy i wysłanie tam jakiegoś promu, jakiejś tam rakiety, która poleciałaby tam i ciągnęła nam tę satelitę na Ziemię, żebyśmy ją sobie mogli, nie wiem, położyć gdzieś na orbicie i sobie powoli wydobywać.
koszty, które byśmy ponieśli, są tak absurdalnie śmieszne w porównaniu z surowcami, które znajdują się na tej asteroidzie. Oprócz tego jeszcze jest jedna misja, o której mówiłem podczas ostatniej audycji z profesorem Michalikiem, gdzie jest wysyłana sonda, która będzie miała na celu sprawdzenie, czy jesteśmy w stanie przesunąć, zmienić tor lotu takiej asteroidy. Także pytanie, czy to się wszystko nie dodaje, czy wykrycie Apophisa, o którym będzie tylko głośniej. Jeszcze zostało 12 lat, znamy ją od lat ponad 12, ale pewne plany już są poczynione. Jestem przekonany, że jakieś tam największe kraje na świecie typu USA, Chiny, Rosja, czy może i nawet mumia europejska mają jakieś pomysły na to, żeby w razie, jeżeli coś, jakiś obiekt zagrozi Ziemi, już jest przygotowany pewien plan, żeby go tam wykoleić, żeby tam wywalić go gdzieś dalej. Myślę, że to jest naprawdę bardzo już dawno gotowe, tylko nie jest to jeszcze za bardzo przetestowane i zastanawia mnie to, że jednak te testy już się powoli zaczynają odbywać. Ogromnie mnie to zastanawia, no ale zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie, także obserwujcie niebo, wczytujcie się, patrzcie, a o tym będzie tylko coraz głośniej. Chciałbym jeszcze też tak troszkę wbić nóż w plecy wszystkim apokaliptykom, którzy się będą pojawiali, którzy już w tej chwili jak najbardziej głowę podnoszą, że coś może się nagle pojawić. Mamy wokół Ziemi naprawdę mnóstwo różnych satelit, sond, różnych punktów obserwacyjnych i słuchajcie, 400-metrowa planetoida, która ma niby przywalić w Ziemię, została wykryta w 2004 roku, a przelecieć ma w 2029. W kwietniu, w piątek, 13. Jestem ciekaw, jaki będzie wtedy ten temat teorii chaosu. Także w wykrywaniu jesteśmy dobrzy. Nie wiemy jeszcze, jak bardzo dobrzy jesteśmy w sprawdzaniu, w upewnianiu się i w zmianie toru lotu. Czy może będzie jakiś taki rodem z filmu Armageddon? Wystrzelimy jakąś sondę, która się wwierci, zostawi tam atomówkę, rozdzieli to na dwie połówki i się okaże, że potem, po tym jak zostanie to rozdzielone na dwie połówki, zostanie tyle szczątków różnego rodzaju, które i tak rozgrzeją nam niebo do tak nieprawdopodobnych temperatur, że zwyczajnie sobie wyginiemy, bo czemu nie? Także broń atomowa za bardzo się tutaj nie spisze, dlatego też NASA bardziej skupia się na tym, żeby się przypiąć do takiego obiektu jak najwcześniej i następnie sobie jakoś tam go przeciągnąć na bok i tak dalej. To wtedy wówczas jak najbardziej mogłoby się udać. Także no, Apophis to z całą pewnością potencjalnie niebezpieczna planetoida. To właśnie dlatego jej orbita była tak szczegółowo badana. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że dalsze pomiary wyeliminują także i tę możliwość uderzenia z prawdopodobieństwem 1 do 100 tysięcy, jak cytując jednego z badaczy. Według współczesnych szacunków mówimy o odległości 30 tysięcy kilometrów od Ziemi. Dla porównania stacja kosmiczna ISS jest jakieś 600 kilometrów nad Ziemią, a no, Księżyc jest kawałek dalej, także tak między Księżycem a Ziemią, jeżeli dobrze liczę, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, to się jeszcze może zmienić, ponieważ może owa asteroida jak najbardziej napotkać na przykład jakiś obiekt pod swojej drodze, który zwyczajnie ją wykolei i na przykład odciągnie bardziej, albo przypchnie bliżej Ziemi, ale patrzymy w niebo, obserwujemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. A skoro już przy obserwowaniu Rage się kłania i... Jaki Rage się kłania? Arki pod ziemią na tę asteroidę. W każdym razie, tutaj chciałbym tak sobie od razu powoli przejść do kwestii obserwacji. O obserwacji nie ma. Nieba. Rage Arc, jak to brzmi w ogóle? Co to jest w ogóle za maleńki obrazek? Rage Arc. A, dobra. Oto, dobra. Okej, po wpisaniu w Google Rage Arc już wiem wszystko.
Wiesz co, schowanie się, no problem jest taki, że jeżeli byśmy się nawet schowali pod ziemią, nie znam co prawda tej gry, natomiast jeżeli byśmy, tutaj sobie odrobinkę możemy pozwolić na taką chwilę spekulacji, jakbyśmy się zachowali i tak się chwilkę zatrzymać nad tym apokaliptycznym zagrożeniem, tak troszkę widzę nieco taki postindustrialny, troszkę falloutowy schron. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę sobie odrobinkę pospekulować, jakby takie zagrożenie mogło przebiegać, to zapraszam też do dzwonienia Skype Nocne Radio, ale właśnie wydaje mi się jednak, że definitywnym końcem ludzkości niekoniecznie musi być wyginięcie ludzi, bo nawet jeżeli się zamkniemy w takiej arce podziemnej i byśmy, dajmy na to, ta arka byłaby na tyle dobrze zbudowana i na tyle głęboko zbudowana, że nie odczułaby, nie została zniszczona wskutek wstrząsów sejsmicznych, które by nastąpiły po tym zderzeniu. Dajmy na to, że zostałaby zbudowana akurat po drugiej stronie Ziemi, przeżyłaby tsunami, przeżyłaby wybuchy wulkanów, które będą potem miały miejsce, trzęsienia Ziemi, które też prawdopodobnie nastąpią, jeżeli coś odpowiednio mocnego przywali w nasze płyty tektoniczne. Bo słuchajcie, 400 metrów, tak, wagi nie... Czekaj, aż sprawdzę. O, aż Google nawet podpowiada, zobaczymy, ile to waży. Okej, 380 metrów, średnia prędkość 30 km na sekundę, masa 4 razy 10 do 10 kg. Okej, nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym. Także tutaj możemy sobie pospekulować, w jaki sposób to by się odbyło, czy to by w ogóle dotarło w jednym kawałku. Wcześniej nas wykończy wulkan, Yellowstone, imigranci, świńska grypa, żarty Drozdy. Wiesz co, zrobiłbym to inaczej. Zrobiłbym imigrantów, Yellowstone, grypę Drozdy, żarty imigrantów i świnie. To w ten sposób mogłoby nas bardziej nawet wykończyć. Okej, to było czerstwe jak dowcipy Drozdy. I Mehran Kesh oczywiście, nie wiem, czy to znaczy, nie wiem, czy on nas wyzwoli, czy on nas uratuje, czy kurde, jakby taką cewkę wbić, ha. Okej, ten dowcip był zdecydowanie zbyt czerstwy. Nie, no, myślę, że spokojnie, słuchajcie, to jest tylko 12 lat, no, jak się cofniemy w tył, w czasie o lat 12, no to wylądujemy w roku 2005 i tak naprawdę aż tak dużo... Już pierwsza wymiana uprzejmości na czacie się pojawia. Zapraszam też słuchaczy, żebyście zajrzeli sobie na czata i dołączyli się do dyskusji. I to też by było zabawne, jeżeli Mehran Kesh by tak po prostu poleciał, jak adwokat na czacie zaznacza, i pokazał nam takiego fakolca. A było szkalować, to teraz macie. I on wraz ze 144 tysiącami ludzi, jakie było napisane w Biblii, by sobie odleciał na swoim kosmicznym Oplu Astrze gdzieś w kosmos i dzięki temu, no ale właśnie, kurde, to jest ten problem, że my żyjemy na Ziemi tylko i wyłącznie dlatego, że tutaj mamy odpowiednie warunki do życia. Problemem jest, jeżeli coś takiego przywali, moi drodzy, głównym problemem jest to, że te warunki do życia mogą się naprawdę nam zawalić, bo żyjemy nie tylko dzięki temu, że jesteśmy w odpowiedniej odległości od Słońca, a żyjemy nie tylko dlatego, że mamy naprawdę sporo wody na powierzchni naszej planety. Kto powiedział, że w 2029 będziemy nadal mieszkać na tej samej planecie? Podejrzewam, że to mówi m.in. rząd Stanów Zjednoczonych, który w ciągu czterech pierwszych lat wojny z terrorem w Afganistanie i w Iraku wydał na tę wojnę więcej pieniędzy niż wydał na program Apollo. Tam dzwoń, rozmawiamy dzisiaj o tematach bardzo apokaliptycznych, zapraszam Skype Nocne Radio, zastanawiamy się, jak przeżyć katastrofę związaną z upadkiem asteroidy. No i właśnie jak to mogłoby się odbić? No przede wszystkim, czy to spadnie w jednym kawałku, czy wiele kawałków, które po prostu zaleje żarem jakąś większą przestrzeń, czy spadnie na ziemię, czy spadnie do oceanu i wywoła potężne, wielokilometrowe fale tsunami, które będą zrywały po prostu absolutnie wszystko, będą dochodziły do wielu kilometrów w głąb Ziemi, ale przede wszystkim, słuchajcie, główny problem jest taki, że okej, my się schowamy, wszystko fajnie, tak? Nawet, nie wiem, będziemy mieli ziarna, będziemy mieli sadzonki, weźmiemy sobie
weźmiemy sobie, kurde, nie wiem, po parze świnek, krówek, kotów, psów, królików nie lubię, królików sobie nie weźmiemy. Okej, ale kiedy wyjdziemy na zewnątrz, może się okazać, że już te warunki się bardzo zmieniły, że średnia temperatura na Antarktydzie wynosi 40 stopni, a na równiku nie da się mieszkać, bo się woda sama gotuje, paruje i powoduje potężne burze, coś takiego jak macie na północy Saturna, czy ta wielka trwająca od wielu milionów w zasadzie lat burza na Jowiszu. Może się okazać, że nie będziemy po prostu mieli gdzie mieszkać i samo przetrwanie samej katastrofy to jest jeszcze małe miki, bo możemy się wkopać faktycznie ileś tam kilometrów w głąb. Z drugiej strony Anon zaznacza, że schron musiałby się znajdować gdzieś w kosmosie, dlatego Elon robi te rakiety. Tutaj trzeba troszkę, kurczę, nawet się uśmiechnąć w kierunku tego pomysłu, ponieważ Elon Musk buduje... bez jaj. 12 lat temu 90% z nas nie miało neta, nie słyszało o kimś takim jak Elon Musk, podróżach w kosmos. No przepraszam, 12 lat temu nie słyszało o podróżach w kosmos, chłopie, naprawdę. Nie przesadzajmy, tak? 12 lat temu mieliśmy 2005 rok, tak? To nie było aż tak bardzo dawno temu. Myślę, że wszyscy powinniśmy się schować w wulkanie, przynajmniej śmierć będzie szybka. Tak, 12 lat temu było zdecydowanie przed chwilą, może dlatego, że... tak, Anonie, myślę, że jakieś 70% z nas jest tym 10%. W 2005 roku już istniała Neostrada, tak? Ja nie mówię o... o Jezu, w Irlandii. Ja nie pytam o kraje trzeciego świata, ja mówię o Polsce, ja mówię o cywilizacji. Więc wydaje mi się, że 12 lat to naprawdę też nie mamy co oczekiwać od technologii, że zmieni się aż tak bardzo, ponieważ mamy jakieś tam pomysły, mamy napędy jonowe, mamy jakieś fajne rzeczy. O, widzę, że trigger zadziałał. Natomiast za 12 lat wiele tych rzeczy nie będzie na tyle dojrzałych. To znaczy może inaczej. Rzeczy, które się dzisiaj testuje eksperymentalnie, jak choćby właśnie Falcon 9, rakieta od SpaceX, która jest właśnie taką wielokrotnego użytku rakietą, gdzie są prototypy, które pozwalają, gdzie jest nawet taka fajna animacja, że wystrzeliwujemy taką rakietę, taką kapsułę, która się odłącza od rakiety i sobie ona powoli spada na takim spadochronie i pozwala nam zaobserwować, właśnie tak troszkę zerknąć sobie w kosmos z czegoś, co odrobinkę przypomina taką Star Trekową kantynę, gdzie mieliśmy całe okna przeszklone i mogliśmy się przyjrzeć, jak to wszystko wygląda na zewnątrz. Zazwyczaj tuż obok była kuchnia. Także to może być faktycznie taka już niedaleka przyszłość, natomiast też pamiętajcie, że musimy brać pod uwagę tę istotną cechę, że jeżeli mamy wysłać tam ludzi, to jednak musimy to wszystko dograć na tip-top. I ta technologia, którą dzisiaj używamy do wynoszenia satelit i tak dalej, do dostarczania zautomatyzowanych dostaw na stację kosmiczną, jest mimo wszystko na tyle niedojrzała, że jeszcze ludzie nie do końca mogą się odrobinkę bać tym całym ustrojstwem latać i bać się jak najbardziej słusznie, że to wymaga odpowiednich testów. Pamiętajcie, kiedy w Odysei Księżycowej opowiadałem wam o programie Apollo, ile tam rakiet było wystrzelonych, zanim w ogóle wsiedli tam ludzie. I co się okazało? I w momencie się okazało, że kiedy trenowano ludzi do tej pierwszej załogowej misji, no to się okazało, że w trakcie testów doszło do zapłonu i załoga sobie zwyczajnie spłonęła, pokazując też wadę konstrukcyjną włazu, który ciężko się było wydostać z tego prototypu ówczesnego modułu dowodzenia, więc no niestety troje ludzi w atmosferze bardzo tlenowej musiało zwyczajnie stracić życie i zostać spalonymi na wiór, żeby potem ich następcy mogli postawić stopę na Księżycu. Także tak, Elon Musk to, co robi, to przede wszystkim wprowadza pewien racjonalizm gospodarczy w podróżach kosmicznych i sprawia, że wystrzelenie kilograma ładunku w tej chwili kosztuje 3 do 4 razy mniej niż wystrzelenie kilograma ładunku przy użyciu wahadłowca, co było właśnie wcześniej uznawane za taki największy majstersztyk techniczny,
dostępny w świecie, no to tutaj trzeba przyznać, że wahadłowce z kolei były dwukrotnie tańsze niż wystrzeliwanie za każdym razem jednorazowych rakiet. Też te rakiety się zmieniały na przestrzeni wieków, teraz też one są odrobinkę, że tak powiem, myśli się o takich rzeczach jak odpowiednie zebranie tych wszystkich kolejnych części spadających, odłączających się od pędzącej rakiety, żeby po prostu otworzyć im spadochron i żeby one w miarę bezpiecznie się sobie przewaliły w ocean, żeby potem ktoś mógł tam podpłynąć, wyklepać i wykorzystać w kolejnej misji kosmicznej. A tymczasem krawiec już pokazuje nam... A co to jest? To jest jakiś render przecież. Zobacz na te piksele na tym, na cieniu. To jest wszystko render. Przecież to jest, kurde, okej. Przecież ty w 5 minut byłbyś w stanie zrobić lepszy, kurwa, spodek kosmiczny niż to coś. O Jezu.

liczyła się NASA, czyli USA, był rosyjski Jurij Gagarin, teraz jest Elon Musk, nadchodzi Meran Keshe. No właśnie, kurde, nie do końca. No nie do końca, wiesz, bo jeżeli się przyjrzymy stacji kosmicznej, no to żadne z tych państw z osobna nie byłoby w stanie zbudować tak wielkiej, tak potężnej, tak? Coś, co ma metraż mniejszy niż mój pokój, tak? Ale tak naprawdę niesamowitego obiektu, jakim jest międzynarodowa stacja kosmiczna, która ma swój moduł rosyjski, która ma swój moduł amerykański, europejski i japoński, wobec czego może to wyglądać zupełnie inaczej. Ten kult jednostki, takie zrobienie, nie, kurde, zrobimy po mojemu, w momencie, kiedy będzie zagrożona nasza cała cywilizacja, nasza cała planeta, może się okazać nie do końca mądre. Ja wracając, ucieknę wam na chwilkę i do usłyszenia za momencik.

A dzisiaj o kosmosie, o kosmosie w luźnych kosmicznych gadkach. Na czacie się pojawiły jakieś coś, co mi przypomina naprawdę deser lodowy, coś, co mógłbym naprawdę podać. Tak, Aldona, zdecydowanie brzydkie kolory, jakieś takie kurcze pastel potrafi być naprawdę przyjemny, ale no niestety nie można służyć dwóm bogom energii i estetyce, więc ważne, że działa, najważniejsze, że kresze działa. Och, wait. Natomiast tak, zdecydowanie, wracając jeszcze w przerwie muzycznej, był Serl, Space Invader, utwór pod tytułem Space Invader. Dzisiaj sobie zaczęliśmy naszą pogadankę od takich Space Invaderów naszej przestrzeni, naszej rodzimej przestrzeni kosmicznej. Na czacie padło pytanie o chip zmieniający ludzi. Tak, przyjrzałem się podczas poprzedniej przerwy technicznej albo podczas spowiedzi sceptyka. Wiecie co, widziałem tego newsa już parę razy, ale mu się wcześniej nie przyglądałem, zrobiłem to jakoś we wtorek i przyjrzałem mu się bliżej. Jak wam kiedyś opowiadałem, jednym z głównych takich cech naszego organizmu jest to, że DNA w pewien sposób w naszych komórkach się degraduje. Wskutek czego między innymi się starzejemy, te komórki, które się odbudowują, one się odbudowują, no skąd mają czerpać tę wiedzę? No oczywiście z naszego łańcucha DNA, tak? I jeżeli dojdzie do sytuacji, w której nasze komórki zostaną, nie wiem, zbombardowane jakimś tam promieniowaniem i wskutek tego dojdzie... A, już pamiętam, co to była za audycja, to była przerwa techniczna o superbohaterach, kiedy sobie rozmawialiśmy o Hulku i o tym, jak mogło dojść do jego mutacji, to właśnie opisałem wam szerzej ten mechanizm. No i jeżeli nasza komórka zmutuje za bardzo, no to wtedy przykładowo dostajemy nowotwór. I ten nowotwór się będzie nam mnażał, ponieważ on w komórce, kiedy komórka się dzieli, tak, no to wtedy kopiuje DNA, które ma w swojej komórce obok. Więc jeżeli ta komórka już jest pod jakimś względem upośledzona, no to ona będzie się namnażać, tak? Ona się będzie namnażać coraz bardziej i będzie taki nasz zły, wielki, zły, mały brat w postaci nowotworu rosnął. Wracając do kwestii tego chipu, bo mówi... W ogóle jaki tytuł? Chip zmieniający ludzi, o kurde. Słuchajcie, dokładnie jak to działa. Jest to chip, który potrafi wpłynąć na komórkę tak, żeby jej zaprogramować DNA. Czyli w sytuacji, kiedy mamy swego, na przykład, dajmy na to, nowotwór, tak? I czy powiedzmy urwało nam kawałek ręki i chcielibyśmy spróbować ją zrekonstruować, żeby to się ładnie zagoiło, no to kładziemy takiego chipa, który jest zaprogramowany na przykład naszymi komórkami macierzystymi, ewentualnie jakimiś zdrowymi komórkami, naszym łańcuchem DNA, który został pobrany ze zdrowego elementu naszego ciała. Chip ten tak przeprogramuje komórki w swojej okolicy, żeby one, reprodukując się, nie brały za wzorzec swojego własnego już wadliwego DNA, tylko to DNA, któremu narzucimy, któremu tak de facto wgramy tym chipem, w efekcie czego ta komórka, która wyrośnie nawet z chorej komórki, będzie zwyczajnie zdrowa, będzie integralną częścią naszego organizmu, która nie będzie atakowana przez nasze systemy obronne, jak to mamy przykładowo w przypadku nowotworu. Ten chip jedynie co robi, to wpływa na komórki, które są uszkodzone i uczy je tak, żeby one reprodukując się miały dobrą bazę genetyczną. On w żaden sposób nie przyspiesza tego procesu, czyli nie będzie tak jak w technologii Keshe, że nam odrośnie ręka, to jest tylko, ma na celu wprowadzenie właśnie takiego gojenia się poprawnie, tak? Czyli w sytuacji, jeżeli ktoś by został, nie wiem, bardzo poważnie poparzony i te łańcuchy genetyczne by zostały po prostu rozerwane w tych komórkach, w efekcie czego powstaje potem taka brzydka, poparzona skóra, no to wówczas ten chip może faktycznie nam zadziałać, ale on w żaden sposób nie spowoduje, że te komórki przykładowo będą się namnażały szybciej. On jedynie sprawi, że te komórki będą miały właściwe DNA.
Oczywiście rodzi się pytanie, co z inżynierią genetyczną? Co jeżeli sobie w tym DNA wrzucimy coś, co do naszego DNA nie należy i sobie postanowimy zostać Supermanem albo Hulkiem? A co się stanie, moi drodzy? Gówno się stanie, ponieważ jeżeli komórka będzie dostatecznie odległa, niezgodna genetycznie z całą resztą komórek, no to przebiegnie nasz system odpornościowy i ją zwyczajnie zeżre, tak jak każdy inny patogen, z którym się zderzamy w naszym życiu. Także rewolucja jak najbardziej, bo takie programowywanie komórki na żywo jest czymś naprawdę zdecydowanie istotnym, rewolucyjnym, ale chip zmieniający ludzi jest to tak przerażające nadużycie. Tutaj mówimy tylko i wyłącznie w zasadzie o przeprogramowaniu komórki. Tutaj nie wspieramy w żaden sposób, nie dodajemy nic więcej do samego procesu leczenia, którym jest namnażanie, regeneracja komórek i tak dalej. Ten mechanizm tylko i wyłącznie sprawia, że te komórki, które się namnożą, które sobie tutaj wyrosną w miejsce tych komórek, które no, krótko żyją, tak, które zastąpią te komórki, które będą musiały odejść, żeby one miały dobry materiał genetyczny. No i teoretycznie, jeżeli coś takiego byśmy przyłożyli, takiego chipa byśmy włożyli gdzieś w środek raka, no to w środek nowotworu, no to wtedy on namnażając się będzie produkował komórki dobre, komórki zgodne z nami, komórki nasze i w efekcie, w konsekwencji, ponieważ każda komórka ma swój określony czas życia, z pamięci nawet nie powiem, ile on wynosi, ale mówiłbym tu raczej, podejrzewam, o dniach, ale nie rozliczajcie mnie za to, bo naprawdę z głowy w tym momencie to wyciągam. Komórki nowotworu też obumierają i są zastępowane przez nowe, wobec czego ten nowotwór w końcu by zniknął, aż ostatnia komórka nowotworowa, która by się dzieliła, wydałaby na świat potomstwo w postaci nowej, świeżej komórki, która już miałaby poprawne DNA, a sama krótko później uległaby naturalnemu procesowi zniknięcia, zniszczenia i by było pozamiatane. A w międzyczasie jeszcze krawiec wrzuca coraz więcej statków kosmicznych Fundacji Keshe. Oj, wygląda mi to na sfotoshopowane. Mi się wydaje, że pan Keshe ma odrobinkę mniejszą głowę. Pozdrawiam wszystkich sponsorów. System immunologiczny to jakiś nacjonalista? Tak, zdecydowanie tak, bo nawet to jest, wiesz, to jest częsty problem w przeszczepach, tak? Dlatego też, jeżeli trzeba ci przeszczepić nerkę, no to musisz być zgodny. Dawca musi być zgodny z biorcą i są sytuacje, w których przeszczepy są zwyczajnie odrzucane, ponieważ nasz organizm stwierdzi, że nie, no kurde, to jest podobne, ta nerka jest całkiem podobna, ale jeżeli zauważy, że ona się różni odrobinkę za bardzo i właśnie, no niestety nie znamy, jaki jest punkt tego za bardzo, no to wtedy zwyczajnie zacznie ją atakować, mimo że ta nerka będzie spełniała, jak tam są wszystkie rureczki i tak dalej, podepniemy do niej i ona będzie działać i ona będzie spełniała swoją rolę, ona będzie filtrować naszą krew, to jednocześnie przy każdym przepływie naszej krwi będzie dodatkowo atakowana przez nasz system immunologiczny, wobec czego no przeszczepy jak najbardziej są trudne. Tak się zastanawiam, czy ten chip mógłby coś pomóc w kwestiach przeszczepu i przykładowo, jeżeli byśmy tak mieli taką nerkę, która nie byłaby do końca zgodna genetycznie i jeszcze tutaj tylko wracając i uzupełniając, jeżeli mówimy o przeszczepach i tej zgodności genetycznej, no to oczywiście, jeżeli mówimy o przeszczepach od rodziny, to mamy większe prawdopodobieństwo na to, że zwyczajnie trafimy w taki genom, który nam będzie odpowiadał, no a jeżeli nie, no to się zaczyna szukanie jakiegoś tam motocyklisty, któremu się nóżka potknęła na prędkości 300 km na godzinę i coś się jeszcze da z niego wyciągnąć, ale za każdym razem są robione badania właśnie zgodności genetycznej, żeby to było jak najbardziej podobne do nas. No i oczywiście takie losowe przeszczepy z losowych ludzi mają dużo większe szanse na odrzucenie tego przeszczepu, tylko i wyłącznie dlatego, że nasz układ odpornościowy tak popatrzy, no dobra, fajna nerka, ale kurde, nie z naszego miasta. Dzisiaj był nawet wpis na Wykopie, że dzięki badaniom i możliwości aborcji na Islandii nie ma osób z zespołem Downa.
Nie wierzę, że nie ma. To przede wszystkim badania jak najbardziej mogą temu sprzyjać, ale całkowite wyplenienie zespołu Down nam się wydaje całkowicie jakimś mitem antyaborcjonistów, ale nie wciągajcie mnie w dyskusję o aborcji. Nasłuchaliście się wczoraj. To jest podobna teza jak to, co wczoraj Etam zaznaczył i bardzo dobrze, że zaznaczył, że potrzebne źródło, że w Holandii bodajże jest możliwość aborcji płodu do dwóch tygodni po narodzeniu. Jak patrzę na niektórych ludzi, to naprawdę do 44 roku powinna być legalna aborcja, ale to jest tylko moje osobnicze zdanie. Natomiast coś takiego, ta informacja o tej aborcji w Holandii jest jak najbardziej wyssana z palca. W jakichś naprawdę najbardziej chorych, słuchajcie, to nie jest już wtedy polityka, to jest wtedy eugenika, tak? To jest coś, co może się skończyć naprawdę tragicznie, kiedy bawimy się w demografię, no to wtedy możemy naprawdę się potknąć o strasznie różne dziwne rzeczy, problemy i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że mamy taką sytuację, że możemy sobie zadecydować, przeprowadzić pewne badania genetyczne i zobaczyć, czy nasze dziecko na przykład będzie debilem, czy będzie geniuszem. I załóżmy, że jeszcze się nie bawimy w inżynierię genetyczną, że załóżmy w tym punkcie, że jeszcze w ogóle nie wchodzimy w kwestię tego, że możemy z debila zrobić geniusza, tam odrobinkę coś tam mu wstrzykując i zmieniając, co by technicznie, teoretycznie było możliwe, ale no oczywiście żaden rodzic nie chciałby, żeby jego dziecko było debilem, co więcej, nie byłoby to w interesie państwa w jakiś tam sposób, bo jednak mi się wydaje, że o ile państwo może dość dobrze na prolach i ludziach, którzy są tylko i wyłącznie do zadań prostych potrzebni, to jednak mając możliwość wykształcenia mniejszego pokolenia, ale pokolenia bardziej inteligentnego, bardziej kreatywnego, prawdopodobnie wprowadzono by, mając takie technologiczne możliwości, zasadę, że takie badania są robione z automatu i które państwo jako pierwsze zastosowało eugenikę, strzelałbym, że albo byśmy powiedzieli o faszystowskich Niemcach, albo o Chinach stosunkowo niedawno, ale to akurat w przypadku Chin było to efektem ubocznym polityki jednego dziecka i naleciałości kulturowych. To też swoją drogą niedawno słuchałem podcastu o obecnej sytuacji demograficznej w Chinach, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardzo trudno jest sobie znaleźć żonę. Współcześni młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem żony, dlatego że jest mniej więcej, że na jedną kobietę przypada dwóch mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono w związku z wyżem demograficznym w Chinach, żeby zatrzymać w ogóle przyrost naturalny, wprowadzono politykę jednego dziecka, tak? Bardzo poważne kary, jeżeli się miało więcej niż jedno dziecko, co spowodowało rozwinięcie dzikiego rynku aborcyjnego, co miało uwarunkowania kulturowe, ponieważ w chińskiej kulturze jest mniej więcej tak, że jeżeli masz syna, no to wtedy syn jest jako kontynuator rodu, a jeżeli masz córkę, no to wtedy ta córka sobie tam gdzieś ucieka, jest wchłonięta przez ród swojego syna i tak naprawdę twoja linia kulturowa wygasa. Co to spowodowało? No spowodowało nie tylko potężne podziemie aborcyjne, ale również spowodowało to, że małe dziewczynki, które się urodziły w trakcie trwania tej polityki jednego dziecka, ginęły bardzo szybko w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach. Rodzice się zwyczajnie ich pozbywali i starali o nowe dziecko. Co odrobinkę też przypomina tę sytuację eugeniczną. Anonie, czy mógłbyś rozszerzyć kwestię eugeniki w USA, bo bardzo mnie to ciekawi, o jakim zagadnieniu i kiedy przede wszystkim, i kiedy ono się zdarzyło, mówisz? A w międzyczasie, kontynuując nasz wątek, jeszcze tutaj zaraz rzucę jeszcze jedną przerwę, a wy dzwońcie, słuchajcie, dzwońcie, Skype, Nocne Radio, dzisiaj luźne protonaukowe gadki, zapraszam, Anonie, czekam na rozwinięcie eugeniki w USA. Natomiast właśnie wracając do samej kwestii eugeniki, dlaczego jest to zjawisko kulturowo i cywilizacyjnie niebezpieczne, bo jeżeli byśmy byli w stanie właśnie przewidzieć, to tutaj już nie mówię o takich abstrakcyjnych przykładach, które są jednak przytaczane przez pewnych kontestatów eugeniki, jak to, czy dziecko będzie psychopatą, że zostanie mordercą, że zostanie, nie wiem, malarzem, grafikiem, to od razu do wora, do jeziora, tak?
wówczas może się... Tak, segregacja, to znaczy segregacja rasowa, to była to, kurczę, masz rację, ale troszkę uogólniasz, tak, że jak mi się wydaje, patrząc na współczesne możliwości, eugeniki, ponieważ segregacja rasowa jednak zakłada pewne wsparcie naturalnych procesów, zamknięcie, prawda, określonej grupy etnicznej w gettach, co teraz robimy z imigrantami, co robili z nami Niemcy i tak dalej. Amerykanie faktycznie postanowili uniemożliwić rodzinom biednym i patologicznym rozmnażanie się. No, ma oczywiście też na to wpływ socjal, który za tym wszystkim stoi i pewne warunki już tutaj, tak też troszkę pijąc do tej mojej spowiedzi sceptyka i tej rodziny 2 plus 15, z której zapamiętałem Jessica Bong, która opowiada, gdzie podejście rodziców tychże dzieci z tych rodzin 2 plus 15, no cóż, było mniej więcej takie, że Bóg dał dzieci, to i Bóg da na dzieci. I to jest autentyczny cytat z matki Jessica Bong. Natomiast tutaj jeszcze cytując Anona, polityka eugeniki pozytywnej polegała często na przyznawaniu nagród czy dodatków za dodatkowe dziecko tym rodzicom, którzy spełniali kryteria eugeniki, aczkolwiek nawet tak niewinne praktyki jak doradztwo małżeńskie miało pewne odniesienia do ideologii eugeniki. Na pewno miało to miejsce w Niemczech na początku XX wieku, kiedy już zaczęto się bawić w to całe rasistowskie podejście kultury aryjskiej i tak dalej, gdzie wręcz organizowano obozy dla młodzieży, z której wszystkie dziewczynki po prostu wracały w ciąży, moi drodzy. Tak było. A to nie są żadne czary z mleka, man. To nie są żadne czary z mleka. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że ciężko jest doszukiwać się czegoś pozytywnego w eugenice. Troszkę mierzi mnie pojęcie eugeniki pozytywnej. Dlaczego? Dlatego, że to w dużym stopniu ogranicza naszą różnorodność genetyczną. Mamy z takim zjawiskiem do czynienia między innymi w hodowli rasowych zwierząt, gdzie jest dla nas istotne, żeby nasze zwierzę było czyste genetycznie, żeby pochodziło z danej rasy, ponieważ będzie miało pewne cechy, ponieważ będzie miało pewną określoną wartość rynkową. Jednakże jak się okazuje, jeżeli weźmiemy takiego zwykłego, surowego kota dachowca, okazuje się, że on jest dużo silniejszy genetycznie i on zwyczajnie przeżyje dłużej, będzie zdrowszy przez całe swoje życie tylko i wyłącznie dlatego, że jest sierściuchem z dachu, który ma bardzo bogatą pulę genetyczną, dzięki czemu nie ma pewnych charakterystycznych dla każdej z ras choroby. Ciekawym przypadkiem są tutaj harty, psy wyścigowe, które w czasie, to głównie mrygam oczkiem w stronę Anglii, w stronę Wielkiej Brytanii, którzy wprowadzili, można powiedzieć, modę na wyścigi psiaków, no i w efekcie doprowadziło to do, współczesne harty mają jeden maleńki problem, który im bardzo utrudnia życie, dlatego że one nie potrafią się rozmnażać bez człowieka. Ponieważ mają tak mało wytrzymałe kręgosłupy, że jeżeli piesek sobie wsiądzie na suczkę, no to wtedy stanie się co? No to wtedy suczce się może bardzo łatwo połamać kręgosłup, jeżeli się piesek za bardzo rozkręci, i do tego mniej więcej prowadzi eugenika, że ekspresja pewnych cech spowoduje zmniejszenie różnorodności genetycznej, co tak naprawdę doprowadzi daną cywilizację do, no, w kierunku zagłady. Jeszcze tutaj mam wrzut na Skype'ie, eugenika pozytywna. Ja się sprzeciwiam rozmnażaniu, gdyż ponieważ medycyna obecnie jest w dużej mierze objawowa, wskutek czego słabe geny dalej propaguje i przez to jesteśmy coraz to chorsi jako populacja.
Tak, antynatalizm ma tutaj swoją cechę, jednakże wprowadzanie do naszej puli genowej tych słabszych genów jednocześnie, co prawda powoduje, że nie jesteśmy piękni i młodzi, nie mamy super, super silnych ciał i tak dalej, jednakże pewne patogeny są nam, może nie tyle patogeny, co pewne sytuacje, informacje genetyczne zostały nam przekazane, zostają w naszej puli genowej. Przykładowo, tak wygląda mniej więcej sam proces ewolucji, tak, że kiedy pojawił się pewien gatunek ćmy, który miał takie, nie wiem, jak dotykaliście kiedyś ćmy, to zauważyliście, że ma takie dziwne skrzydełka, tak jakby miał odrobinkę pył na sobie, tak? Wobec czego co się okazało? Głównym takim naturalnym wrogiem tych ciem, o których mówię, były nietoperze, które je wyłapywały. Pojawiła się odmiana, która wykształciła sobie takie delikatne futerko na skrzydłach. No i co się stało? Stało się to, że to drobne futerko odbijało ultradźwięki, które były wydawane przez nietoperze, wobec czego ten gatunek ćmy był mniej podatny na polowania, wobec czego tych ciem jest zwyczajnie w konsekwencji więcej. I oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z jakimkolwiek drapieżnikiem, a tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o tygrysach, gepardach i nietoperzach, ale również o wirusach i bakteriach, taka informacja genetyczna, która w naszym skończonym genomie by się pojawiła, ponieważ jakiś tam nasz dziadek, jakaś nasza prababcia miała do czynienia z danym patogenem i sobie z nim poradziła, może nam w przyszłości uratować zwyczajnie tyłek. Dlaczego? No dlatego, że coś takiego było nam po prostu znane. Genetycznie się na to uodporniliśmy, ponieważ jesteśmy pokoleniami, jesteśmy potomkami pokolenia, które przeżyło. A ci, którzy nie byli odpowiednio dostosowani, zwyczajnie wymarli, nie zdążyli mieć dzieci. I tak mniej więcej wygląda sam proces ewolucji. A ja wam jeszcze wrzucę jeden kawałek serla i za chwilkę do was powrócę. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio.

A my dzisiaj w luźnych kosmicznych gadkach troszkę nam zeszło na biologię, ale temat jest jak najbardziej ciekawy. Został poruszony przez słuchaczy, więc warto go tutaj szerzej wyjaśnić. Zapraszam też do dzwonienia, zadawania pytań. Dzisiaj sobie luźno gadamy na tematy przeróżne. Jeszcze troszkę wam o teleskopach różnego rodzaju będę opowiadał. Tak, będzie o Hubble'u, będzie o Keplerze, będzie o Webbie, który już chyba 10 lat czeka na wystrzelenie i jakoś nie ma mu się na to. Ale po tym, co zrobili naukowcy po wystrzeleniu Hubble'a, który się okazał w pierwszej kolejności i najprawdopodobniej zwykłym śmieciem. Ale o historii Hubble'a będzie za chwilkę. Tutaj jeszcze jeden ze słuchaczy na privie, na Skype'ie zaznaczył mi, że ma pewną, jak to określił, pomniejszą chorobę genetyczną i dlatego nichuja, jak to określił. Furiacie, wciśnij shift i control jednocześnie, bo ci się klawiatura przestawiła. Mszysz mlewam z je psiokrami ugorjej, cytując Furiata, cokolwiek to miało znaczyć. Natomiast co do tej pomniejszej choroby genetycznej, no to też pamiętajmy, że jednak genetyka nie uchroni nas przed absolutnie wszystkim, tak? Genetyka nas uchroni przed chorobami, które mogą wpływać na nasze rozmnażanie, czyli nie tylko chorobami, które wpływają na naszą płodność, ale jednocześnie też przed chorobami, które zwyczajnie zabiją nas na tyle wcześnie, że nie będziemy w stanie mieć, nie będziemy mieli okazji, żeby się potem rozmnożyć. Wobec czego niestety nie przed wszystkimi chorobami nas genetyka, nasza wielka pula genowa ustrzeże, jednakże pamiętajcie, że jeżeli mówimy o pewnej skali, o pewnym rodzaju chorób genetycznych, no to wówczas posiadanie takiego genomu, który pokazuje, że nie mamy tej danej choroby genetycznej, nie mamy danych problemów, to znaczy tylko i wyłącznie to, że nasze wcześniejsze pokolenia, nasi przodkowie oczywiście, w jakiś sposób albo się zabezpieczyli przed tą chorobą właśnie genetycznie, tworząc jakiś bardziej rozwinięty system odpornościowy lub coś w tym stylu, albo przygotowali nas swoimi genami do tego, żebyśmy sobie w dzisiejszym świecie poradzili. A jak nas przygotowali? Tylko tym, że udało im się rozmnożyć. Jeszcze anegdota, również od słuchacza na privie. Jadę z kolegą po Warszawie 10 lat temu i dziewczyna, raczej nie po polio, ale nogi krzywe, młoda, i rzucił tekstem, żebym ją poderwał, czy bym takiej nie chciał. I wtedy zauważył o tej medycynie objawowej, to mnie tknęło. Z tym to też różnie bywa. Sam miałem w ogólniaku dziewczynę, która miała zwyczajnie jedną nóżkę bardziej, jedną nogę miała wyraźnie dłuższą od drugiej, wobec czego poruszała się tak, że tak powiem, hulając, tak? Dziewczyna naprawdę do rany przyłóż, naprawdę fantastyczna, a przy tym naprawdę urocza, pomijając oczywiście jej ten charakterystyczny chód, którego się zwyczajnie nauczyła, ponieważ kiedy miała jedną nóżkę bardziej w dzieciństwie, no to procent, stosunek masy ciała jednak i proporcji ciała swoje robił i spowodował, że nauczyła się zwyczajnie złych nawyków, co w konsekwencji mogło również doprowadzić do tego, że ona w dorosłym życiu mogłaby się oduczyć tego kroku i nauczyć się jakiegoś bardziej eleganckiego, ale jednocześnie też bądźmy szczerzy między nami, nie oszukujmy się, od tego, w jaki sposób chodzimy, nie zależy nasze życie. Już nie, już żyjemy w takim świecie, że osoby, które nie poruszają się dostatecznie szybko, dostatecznie zwinnie, nie wymrą, jak to prawdopodobnie mogło mieć miejsce te 20, 30, 40, 50 tysięcy lat temu, gdzie taka osoba zwyczajnie by była zżarta przez jakiegoś tygrysa czy innego drapieżnika i wówczas zwyczajnie nie przekazałaby tej swojej puli genowej dalej. I tutaj też jeszcze pijąc do, bo słuchacz ów, który mnie tutaj na privie atakuje, a niestety nie może zadzwonić, mówi bardzo o medycynie objawowej. Tak troszkę też mnie drażni takie najeżdżanie na
najeżdżanie na medycynę, że ona leczy objawy zamiast przyczyn. No, są choroby przewlekłe, co do których przyczyn nie jesteśmy do końca pewni, ewentualnie nie jesteśmy w stanie tej przyczyny złapać, przypilnować i wyeliminować, tak? Także w takiej sytuacji pozostaje leczenie tylko i wyłącznie objawowe, jednakże jest to pewien margines medycyny i tutaj naprawdę nie podpisywałbym się pod tym, że współczesna medycyna bawi się tylko i wyłącznie w leczenie objawowe. Zresztą też bądźmy szczerzy, że przy leczeniu pewnych punktów musimy, pewnych rzeczy musimy się skupić na kilku rzeczach, zarówno objawowych, jak i usuwaniu przyczyny, tak? Czyli kiedy leczymy osobę, powiedzmy, paliatywną, tak? Jeżeli leczymy kogoś, kto cierpi na nowotwór płuc, który powoduje oprócz faktycznie ograniczonej pojemności płuc, utrudnionego oddychania, powoduje jednocześnie bardzo potężny ból, bo te płuca nam zwyczajnie pleśnieją, gniją, tak? I płuca są jak najbardziej unerwione i wówczas leczenie objawowe jest nam zwyczajnie niezbędne, ponieważ co odróżnia, no właśnie, czym jest choroba, tak? To od tego sobie zacznijmy, zadajmy fundamentalne pytanie, ponieważ co to jest choroba, tak? Choroba to jest wtedy, kiedy czujemy się nie do końca okej. Wobec czego, jeżeli mamy taki nowotwór, tak, który powiedzmy zostanie zaleczony, a w naszych tych nieszczęsnych płucach zostanie wielka wyrwa, zniszczone zakończenia nerwowe, które będą nas zwyczajnie boleć, tak, no to w dalszym ciągu pozostajemy chorzy. Mimo że sama przyczyna nawet została zaleczona, to objawowo w dalszym ciągu czujemy się chorzy, a w jaki sposób bolą uszkodzone zakończenia nerwowe, będą wiedzieli wszyscy, którzy przeszli kiedykolwiek półpaśca. Miałem taką wątpliwą przyjemność przejść półpaśca jakieś 7-8 lat temu i jak to kudziwa boli, no sobie nawet nie wyobrażacie, chyba że przechodziliście. Nie wiem, to absolutnie, słuchajcie, to jest coś, co naprawdę zdarzyło mi się wywalić, połamać rękę, połamać obojczyk, zdarzyło mi się dostać po mordzie. Nic, nigdy, ani wcześniej, ani później nie bolało mnie jak te pieprzone krosty półpaśca. Półpasiec jest to z grubsza wirus ospy wietrznej, który zostaje w naszym rdzeniu kręgowym i który się w pewnym momencie, kiedy mamy obniżoną odporność, wydobywa poprzez właśnie nerwy. Poprzez nasze unerwienie, idąc od naszego rdzenia kręgowego do skóry, powodując bolesne krosty, ale jednocześnie każdy najdrobniejszy ruch, który wykonujemy, kiedy ten nerw zaatakowany przez wirusa zostaje poruszony w jakikolwiek sposób, moi drodzy, powoduje naprawdę niesamowity ból. Także jeżeli ktokolwiek miał półpaśca i jest moim wrogiem, jeżeli nie miał półpaśca i jest moim wrogiem, to bardzo polecam, obyś zdechł na półpaśca Wajzo, ponieważ naprawdę ze wszystkich chorób, które miałem w swoim wątłym życiu, półpasiec był absolutnie najgorszym skurwysyństwem, którego doświadczyłem z czystego, naprawdę z takiego czystego odczuwania. I bardzo mi brakowało właśnie takiego leczenia objawowego w tymże leczeniu półpaśca. Oczywiście miałem terapię acyklowirem i tak dalej, jednakże za bardzo mi zabrakło tego leczenia paliatywnego, które by odrobinkę zrobiło. Nie życzy się źle innym, nawet wrogom. Slogan! Życzę się ludziom różne rzeczy i nie będę narzekał, nie będę się z tego w jakiś sposób tłumaczył zdecydowanie. Wiecie co, nawet jako takie doświadczenie, jako takie prywatne doświadczenie czasami... Nie wiem nawet do czego to porównać, ale doświadczenie tego w jakiś sposób, w jakiś dziwny, pokręcony sposób. Doświadczenie tego w jakiś dziwny sposób mnie wzbogaciło. Więc nie wiem, nie jestem przekonany. Polecam, naprawdę polecam zaznajomić się z tym, jak może to wyglądać. Podejrzewam, że kiedy będę stary i brzydki i będę zdychał na nowotwór, to będę cierpiał jeszcze bardziej, ale to mnie czegoś nauczyło, pewnego takiego dystansu do pewnych rzeczy, które nie mają znaczenia w momencie, kiedy nie możesz dosłownie ruszyć nawet mięśniem,
a niestety tymi mięśniami ruszamy, czy nam się to podoba, czy nie. Przykładowo w momencie, kiedy usypiamy, jakieś takie drobne drganie i tak dalej, wyobraźcie sobie potężny ból przechodzący od kręgosłupa po całych plecach aż do boku, kiedy tylko odrobinę drgniecie we śnie. Nie jest to nic fajnego. No ale skoro nikt nie dzwoni, skoro nie ma dalszych pytań na czacie, mam nadzieję, że kwestię tego chipu wyjaśniłem, w jaki sposób on działa. I tutaj też odrobinkę możemy spojrzeć, że on działa też w jakiś sposób objawowo, ponieważ on nie niszczy tych komórek, które są upośledzone, które nam nie działają, które są po prostu złe, które mają zrąbany łańcuch genetyczny. Ten chip jedynie właśnie działa objawowo, dbając o to, żeby się to nie rozwinęło w żaden sposób, tak? Żeby ta nasza choroba nie postępowała, tak? I żeby komórki, które się z niej urodzą, były zdrowe, nasze i własne. Więc to też jest po części leczenie objawowe, jednakże leczenie objawowe też ma tę dziwną kwestię, że potrafi czasami zagłodzić samą naszą przyczynę, także tutaj jak najbardziej widzę w tym przyszłość i oczywiście furiat na czacie stop chipom wszelakiej maści. A wiesz, że procesor twojego komputera to też chip? Także tyle, jeżeli chodzi o chipowanie. Polecam transhumanizm, jedyną drogą dla świata. Natomiast właśnie wracając do tego, bo rozmawialiśmy sobie na samym początku audycji o prawdopodobnej o asteroidzie Apophis, która może przywalić. Nie martw się, pojawi się choroba, której zaradzą tylko chipy i będziesz mógł zadecydować, wtedy pogadamy. To by było ciekawe, tak? To by było ciekawe, ale myślę, że już współcześnie mamy do czynienia wystarczająco wieloma przykładami broni biologicznej, czyli przykładowo czarna ospa, tak? Czarna śmierć, która zdziesiątkowała Europę w okresie średniowiecza. Ten wirus, o ile został wyizolowany, on już nie występuje w naturze, nie występuje w naturze w ogóle. To w dalszym ciągu istnieją laboratoria, które taki wirus posiadają, tak? I mi się to wydaje naprawdę cholernie chore, bo ja rozumiem, bo oczywiście jest to tłumaczone, że tam do jakichś badań i tak dalej. Natomiast no nie wiem, czy ktoś ktoś o tym myśli, co się stanie, jeżeli ktoś się po prostu właduje do takiego laboratorium i tego wirusa sobie zwyczajnie wyciągnie. Nie jesteśmy zaszczepieni przeciwko tym. Wszyscy jesteśmy, jak tutaj stoimy, wszyscy jesteśmy podatni na czarną ospę, wobec czego to mogłoby oczywiście, no jakaś tam odpowiedź medyczna w dzisiejszych czasach wyglądałaby dużo lepiej niż w czasach, kiedy ludzie byli przekonani, że owa choroba przyczyną owej choroby jest gniew Boga, a nie kwestie medyczne. No i nie musiałoby wtedy zginąć tak wielu ludzi, ale wielu by zdecydowanie zginęło. Otworzyłem sobie zakładkę i mi gdzieś zniknęła. Co to ma być? A, już wiem, co to ma być. Okej, sorry, ale jestem tak odrobinkę rozproszony, bo mam jeszcze paręnaście rzeczy do domknięcia w związku z robotą przed rozpoczęciem urlopu i tak troszkę jestem głową poza dzisiejszą audycją, ale pozwolę sobie odrobinkę się skupić, bo oczywiście jeżeli macie ochotę, zadzwońcie Skype Nocne Radio, porozmawiamy sobie o różnych. Z tego co pamiętam, jutro teorii chaosu nie będzie, jeżeli dobrze pamiętam to, co Kłotok baszał podczas swojej ostatniej audycji, także nie, jutro po północy nie będzie nic, nie będzie niczego, tak jak mówił Krzysztof Kononowicz, niestety nie będzie niczego. I wracając do naszego tematu, chciałbym wam, bo zaczęliśmy dzisiaj rozmowę odnośnie tej asteroidy Apophis, która w prawdopodobieństwie 1 do 100 tysięcy zagraża Ziemi, ale jest jeszcze 12 lat przed nami. Piątek, pamiętajcie, piątek, zapiszcie sobie w kalendarzu, za 12 lat, piątek 13 kwietnia 2029 roku, to będzie najlepsza przerwa techniczna w historii świata, a być może ostatnia, haha.
Natomiast, no właśnie, wszyscy na pewno słyszeliście o kosmicznym teleskopie Hubble'a. Dlaczego kosmiczny? No dlatego, że on się znajduje na orbicie okołoziemskiej. Został wystrzelony w 24 kwietnia 1990 roku. Został wyniesiony przez prom kosmiczny Discovery. No i nauczyliśmy się naprawdę bardzo wiele dzięki niemu. Jest to jest wielkości autobusu, waży jakieś 10 ton, ma potężne lustro, które pozwoliło nam zajrzeć w głąb wszechświata. I też chciałbym tak od razu, skoro już jestem przy teleskopie Hubble'a, odrobinkę obalić wszelkiego rodzaju teorie spiskowe związane z tym, bo spotkałem się w trakcie przygotowania tematycznego do dzisiejszej audycji z tym, że kosmiczny teleskop Hubble'a nie istnieje. Co jest tak absolutnie głupie, ponieważ zwolennicy tej teorii spiskowej tłumaczą to tym, że Hubble nie zrobił absolutnie żadnych zdjęć Ziemi. Nie wiem, czy kiedyś bawiliście się aparatem, a prawdopodobnie, ponieważ żyjemy w XXI wieku, jakiś aparat na pewno mieliście w ręku. Mając odpowiednio mało światła i robiąc dłuższe naświetlanie, co robi Hubble? Tak, bo problem jest, że tak, że z Hubble'a nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych zdjęć Ziemi. Gdzieś tu miałem, kurczę, gdzieś tu miałem Apophis, Trappist, o, tutaj. Hubble został raz dla testów wprowadzony, skierowany w kierunku Ziemi i spróbowano zrobić zdjęcie Ziemi. I uwaga, wkleję wam teraz na czata zdjęcie Ziemi z teleskopu Hubble'a. Tak. Bardziej to przypomina Jowisza, a nie Ziemię, głównie dlatego, że teleskop Hubble'a ze względu na to, że został stworzony do tego, żeby obserwować obiekty dalekie, które się zasadniczo za bardzo nie poruszają, ma bardzo długi czas naświetlania. Nie ma możliwości zrobienia szybkiej migawki i mignięcia, tak, żeby użyć jednej części tysięcznej sekundy, żeby otworzyć migawkę i zasłonić, ponieważ nie ma takich możliwości. On jest 300 tysięcy razy czulszy niż ludzkie oko, oczywiście, ale jego minimalny czas naświetlania jest zwyczajnie zbyt długi, wobec czego, kiedy skierowano go w kierunku Ziemi, no to okazuje się, że nie można zrobić zdjęcia Ziemi, ponieważ Ziemia się rusza, nawet płaska Ziemia się rusza. Pytaj mierzu, mryk, mryk. Wobec czego mam nadzieję, że nie ma wśród nas wyznawców teorii spiskowej, że Hubble nie istnieje, że teleskop Hubble'a nie istnieje w zasadzie. Natomiast sam początek teleskopu Hubble'a miał jeden problem konstrukcyjny, ponieważ kiedy go wyniesiono na orbitę, nie działał. Był po prostu rozmyty. I zabawna anegdotka. Zastanawiano się wówczas, czy go po prostu zostawić tam jako nieudany eksperyment, w który oczywiście włożono ileś tam milionów dolarów. Nie tylko w konstrukcję, ale też w samo wyniesienie. Słuchajcie, to jest 10 ton, a wyniesienie 1 kilograma przy użyciu wahadłowca jest to około 30 tysięcy dolarów, więc sobie możemy przemnożyć, że samo wyniesienie na orbitę teleskopu Hubble'a to było jakieś 3 miliony dolarów. Zauważono pewien błąd konstrukcyjny, ponieważ był to pierwszy tego typu teleskop, który miał pracować poza... Pierwszy tego typu, to nie będę się aż tak bardzo w to wcinał, ale też nie rozliczajcie mnie za bardzo, bo pewni puryści językowi tutaj tylko czekają na mnie, żeby mi wbić nóż w plecy niczym w klatę leniucha. Pewien błąd konstrukcyjny, który... Pierwsze zdjęcia, które w ogóle wyciągnięto z teleskopu Hubble'a, były strasznie rozmyte. I właśnie zastanawiano się, czy go tam zostawić, czy go po prostu sprowadzić powoli na Ziemię, żeby spłonął niczym stacja Mir później, co tutaj z nim zrobić. I pewien naukowiec, który zaproponował rozwiązanie całego problemu, bo chodziło tutaj o odległość tego zwierciadła od matrycy zbierającej dane. Przypomnę tylko, że mówimy o wyniesieniu w 1990 roku, więc ta technologia była odrobinkę, no, troszkę niedojrzała w stosunku do tego, co mamy dzisiaj w naszych aparatach. Jednakże, no właśnie, koleś wpadł na pomysł, będąc pod prysznicem.
założył sobie prysznic na taki uchwyt, który ma się na ścianie, na który taki, wiecie, teleskopowy uchwyt, który się przesuwa w górę i w dół. I wtedy go olśniło. I wtedy go olśniło. A może by zwierciadło na takich łapach zrobić? I tak przybliżać i oddalać? W razie potrzeby. Nie tylko mielibyśmy ostre zdjęcie, ale jednocześnie moglibyśmy i obserwować i bliższe, i dalsze, obiekty, dzięki czemu udałoby nam się zdobyć naprawdę potężne informacje. I trzeba tutaj przyznać, że Hubble zdobył naprawdę, no słuchajcie, rzeczy, które znamy z naszych podręczników, z naszej historii. Jeszcze tutaj sobie kopiuj adres obrazu. Zdjęcie, które wszyscy znacie. Zdjęcie, które wszyscy widzieliście, gdzie Hubble potrafi sobie te swoje maleńkie oczka przybliżyć na odpowiednią odległość, ale przede wszystkim on naświetla bardzo, bardzo długo. Jest też takie jedno zdjęcie, którego teraz może nie będę szukał, żeby się za bardzo nie rozpraszać, ale jedno zdjęcie masy przeróżnych galaktyk, która... ale Photoshop, oczywiście, Hubble nie istnieje. Masy galaktyk, gdzie czas naświetlania tego zdjęcia, jeżeli kiedyś mieliście w łapie jakiś bardziej profesjonalny, taką półprofesjonalną lustrzankę, tam można było sobie ustawić czas naświetlania, dzięki czemu przy nawet słabym świetle udało się wyciągnąć naprawdę fajne detale, ponieważ powiedzmy przez minutę, bo to jest mniej więcej taka maksymalna wartość, która występuje w amatorskich aparatach fotograficznych, mniej więcej przez minutę otwierała się przysłona i naświetlała naszą matrycę światłoczułą. Zdjęcie, o którym mówię, tychże galaktyk, było naświetlane przez 11 dni. W sumie, bo tam skanowano niebo po kawałku, kawałek po kawałku i dzięki temu powstał nam obraz galaktyk. No i przede wszystkim Hubble pozwolił nam się odrobinkę przenieść w czasie i zobaczyć rzeczy oddalone o setki tysięcy lat świetlnych, dzięki czemu widzieliśmy mgławice i galaktyki, gwiazdy, które istniały bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, tak? Ponieważ nasz wszechświat, który się cały czas rozszerza, który obserwujemy maksimum z prędkością światła, tak? Wokół nas jest taka bańka wyliczana na 4 miliardy lat, czyli wiek wszechświata, czego nie będziemy zwyczajnie widzieć, co jest dalej, ponieważ prędkość światła nie pozwala nam powiedzieć, co jest poza tą granicą widzialnego wszechświata, ponieważ oczywiście światło nie zdołałoby do nas dolecieć, chyba że jakaś technologia kosmiczna typu kasze by nam pozwoliła się przenieść w czasie. Tia, muszki w oczach chyba widzieli wszyscy, chyba mieli wszyscy ci, którzy widzieli te galaktyki. Wiesz co? Nie wiem, tutaj też może takie krótkie pytanie do was, jak wy to odbieracie, ale to było, ja spróbuję je zaraz znaleźć, tutaj sobie wrzucę jedną, tak troszkę też serl, ale zresztą sami zobaczycie, miłośnicy Mango i Animu na pewno docenią ten utwór, ale spróbuję odnaleźć tutaj w krótkiej przerwie ten obraz dla was. I tak, Aldona, zdrówko! A ja wracam do was za chwilkę. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Who does this?

gramy dzisiaj w naszych kosmicznych gadkach. Słuchajcie, będę was katował muzyką, bo dzisiaj coś nie dzwonicie. No, zapraszam jakby co. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Mamy dzisiaj luźne, ale bardzo kosmiczne pogawędki z lekkim skrętem na medycynę. Z lekkim skrętem, if you know what I mean. Tak, wybaczcie, że was dzisiaj tak katuję, ale już jedną ręką, jedną nogą czuję się odrobinkę na urlopie. Czuję się... Ale jeszcze jutro muszę swoje w kołchozie odwalić. Także wracając do teleskopu Hubble'a, który naprawdę to nie ma drugiego takiego, nie ma drugiego takiego urządzenia, które tak wiele by wniosło w całej naszej, w całej naszej historii. Jednocześnie też warto zaznaczyć, że pierwszy pomysł, niejako pomysł, żeby postawić w ogóle teleskop na orbicie, zrodził się w 1946 roku, gdzie astrofizyk Lyman Spitzer, pewnie operacja Paperclip, ale już nie będę wnikał, przedstawił pomysł umieszczenia teleskopu na orbicie okołoziemskiej. Natomiast w roku 69 Narodowa Akademia Nauk Stanów Zjednoczonych przekazała tę koncepcję do NASA i w 71 powstał zespół naukowy, który miał właśnie na celu zbudowanie takiego kosmicznego teleskopu. Tutaj jeszcze wracając do kwestii powiązanych z zanieczyszczeniem świetlnym, light pollution, tutaj ten link, który profesor Leniuch wklejał wam na czata, no oczywiście jak najbardziej rozsądnym jest to, żeby wystrzelić coś na orbitę, ponieważ on nie będzie taki teleskop, który będzie się chował na przykład w cieniu Ziemi, nie będzie...

0: teleskopy obserwują świat w troszkę innym spektrum i oni widzą częstotliwości, które dla nas, naszym gołym okiem, są niewykrywalne. I w jaki sposób można je pokazać człowiekowi? No możemy je oczywiście pokazać w formie czarno-białego obrazu, ponieważ nie powinniśmy rzutować tych częstotliwości na konkretne kolory, nałożyć je na siebie, podkolorować każdą z tych warstw na inny kolor, dzięki czemu mamy właśnie takie fajne, kolorowe zdjęcie. NASA nie fejkuje zdjęć, NASA po prostu pokazuje nam pewne fotografie w ten sposób, żebyśmy mogli je zaobserwować, ponieważ jeżeli oni by tego nie podkolorowali w żaden sposób, no to wówczas nie mielibyśmy szans, żeby zobaczyć cokolwiek. Zobaczylibyśmy tylko albo całkowicie białą, albo całkowicie czarną fotografię, co nam nie mówi absolutnie nic, ponieważ te zdjęcia jednak mają tę wredną cechę, że one są poza naszym widzialnym spektrum. Jeszcze Furiat na czacie zaznacza, że NASA zamazuje wiele rzeczy. Ostatnio spotkałem się z teorią spiskową, że NASA usuwa ze zdjęć statki obcych i tutaj tak chciałbym tylko mrygnąć oczkiem, że jeżeli twierdzimy, że NASA usuwa statki obcych ze zdjęć, a jednocześnie nie dopuszczamy do siebie świadomości, że ktoś inny, jacyś niezależni obserwatorzy mogliby te statki kosmiczne do zdjęć dorysowywać, no to jest to odrobinkę, no, niepoważne, szczególnie, że dzisiaj już swoją drogą też mam taką aplikację na iPhone'a, która na żywo potrafi podłożyć statek kosmiczny i zrobić takie zdjęcie z statku kosmicznego. Teraz już jest ciemno, także nie pokażę wam, ale jeżeli kiedyś mnie w ciągu dnia na czacie złapiecie, no to spokojnie możecie mnie poprosić i spróbuję wam pokazać, jak wygląda jakiś latający statek kosmiczny nad jednym z parków miejskich, bo czemu nie? Także to przetwarzanie danych jest bardzo istotne. Jeszcze tutaj wrzucę wam jedno inne zdjęcie, na które warto zwrócić uwagę. Jest to również tak zwany HDF, czyli zdjęcie, które kopiuje adres obrazu, które zostało wykonane w tej rozszerzonej, można powiedzieć, rozszerzonym spektrum, tak? Czyli rzeczy, które nie są widzialne dla naszego oka, zostały po prostu przesunięte, długość fali została przesunięta tak, żebyśmy ją mogli zobaczyć, a jeżeli przesuwamy to w dowolny punkt, no to zwyczajnie musimy nadać kolor, ponieważ w zależności od tego, jaka długość fali elektromagnetycznej zostaje do nas wysłana, no to mamy pewną barwę, mamy pewien kolor i ta zmienność tego koloru pozwala nam zaobserwować, że coś takiego się na przykład odróżnia od jednolicie czarnego tła. Oczywiście na tym zdjęciu, które mam teraz wkleiłem, jest dużo takich czerwonych punkcików, które wbrew pozorom nie są niedoskonałościami matrycy, ale są właśnie być może jakimiś mniejszymi galaktykami, mniejszymi czymś dziwnym, czego jeszcze do końca nie znamy, coś co emituje nam. Tutaj Anon na czacie zaznacza, ile tu szumu, to nie jest szum, to są wszystko jakieś obiekty, które coś emitują w podczerwieni, które znajdują się na tyle daleko, że nie jesteśmy w stanie im się przyjrzeć bliżej. W teleskopach zasadniczo bardzo dużą uwagę zwraca się na to, żeby tego szumu nie było, żeby tych wad optycznych nie było. No właśnie dlatego, żeby nie było tak, że wypalony piksel przykładowo nam tutaj uznamy go za jakąś planetę. Oczywiście z czasem się to odrobinkę może zepsuć, ale są mechanizmy, które pozwalają nam to ograniczyć. A tymczasem zadzwonił do nas Jacek Kuchmistrz. Czołem Jacku.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór. Mam parę pytań. Czy nie uważasz, odnośnie tego tematu, który pierwszy był temat eugeniki, czy nie uważasz, że eugenika już była zastosowana przez dawne, powiedzmy jeszcze sprzed naszej ery, plemiona, które nie dopuszczały innych plemion? Czy Żydzi nie dopuścili się eugeniki? Czy na przykład Wikingowie nie rozmnażali się tylko wśród rody szlachetne wśród swoich rodów, czy Wielkiej Brytanii nie dotknęło ta eugenika przez to, że żyli sobie na wyspie i nie chcieli nikogo innego przyjąć?
0: Wiesz, przede wszystkim tutaj warto się odwołać do samego pojęcia eugeniki, które zostało wprowadzone tak naprawdę dużo wcześniej, które można powiedzieć zostało odrobinkę zredefiniowane w czasach dzisiejszych, ponieważ ono zostało ukute w 1800.

0: W 1869 roku przez Francisa Galtona, który był kuzynem Karola Darwina. Eugenes ze starogreckiego oznacza dobrze urodzony i de facto na samym początku, gdzie dzisiaj się mówi bardziej o preeugenice, wykorzystując, wiesz, mechanizmy dostępne naturalnie, tak, bez modyfikacji genetycznych, bez badań genetycznych i tak dalej, właśnie stosując, brzydko to nazywając, chów wsobny, ale miało to podobne konsekwencje, takie jak właśnie choćby ta słynna błękitna krew, która u nas jest potocznie uznawana za synonim takiego dobrze urodzonego. Ta błękitna krew, czyli ręce, które nigdy nie zaznały pracy i tak dalej, dzięki czemu te wielkie rody koniec końców przez to, że nie wprowadziły sobie odpowiednio zróżnicowanej puli genetycznej, okazały się koniec końców bardzo chorowite.
1: Tak, oczywiście. To samo było, można było już zaobserwować w starożytnym Rzymie, gdzie tam spółkował ojciec, znaczy z córką, czy syn z matką, i z tego rodziły się jakieś dzieci.
0: Tak, no.
1: Ale znowu taki naturalny sposób, mnie się wydaje, popraw mnie, jeżeli się mylę, załóżmy, że jesteśmy tam w pierwszym wieku przed naszą erą, na terenach tutaj między Bugiem a Wisłą, to jeżeli było jakieś plemię, czy jakaś grupa ludzi i oni wybrali wśród siebie jakiegoś, wybierali przywódcę, czyli to był człowiek, który albo się wyróżniał wśród innych plemieńców mądrością, albo siłą, prawda? I on wtedy zostawał takim księciem, czy królem, przywódcą, prawda? No i on się w naturalny sposób jakiś tam rozmnażał, ale jeżeli jego synowie, którzy byli tam z nadania, nie sprostali swojej roli, jaką pełnił, powiedzmy, ich ojciec, czy tam dziad, to wtedy był ktoś inny wybierany jako przywódca danego stada, czy danej grupy, tak jak wśród zwierząt, prawda? Czy
0: Właśnie nie wiem, w którym punkcie historycznie można zaznaczyć to, że pojawiło się dziedziczenie tytułu, tak, z którym mieliśmy do czynienia choćby w naszej Polsce średniowiecznej, gdzie mieliśmy pewne dynastie, tak, czy nawet pijąc do dalszych dostępnych źródeł historycznych, słynne dynastie chińskie, czy rody egipskie, tak, gdzie jednak dbano o to, żeby to był ten niewdzięczny chów wsobny, który sprawiał, że jednak ci ludzie z pokolenia na pokolenie byli dużo słabsi. Tutaj bardzo dobrze, że zaznaczasz porównanie do zwierząt, ponieważ jeżeli mamy do czynienia przykładowo z gromadami kotów, dajmy na to lwów, no to tam jest jak najbardziej lider takiej gromady, który w momencie, kiedy z jakichś powodów straci życie, no to wówczas zaczyna się walka o byt i też wręcz może dojść nawet za jego życia do takiej sytuacji, że zostanie zaatakowany przez takiego młodego lwa, pragnącego właśnie zdobyć względy jego samicy, zostanie zaatakowany, zostanie poturbowany, nie zostanie zagryziony. Tutaj warto to zaznaczyć, że to nie są zasadniczo walki na śmierć i życie, zazwyczaj to się sprowadza tylko i wyłącznie do upokorzenia drugiej strony i stąd też jest taki, można powiedzieć, charakterystyczny gest ze strony zwierząt wszelkiego gatunku, że jeżeli zwierzę odsłoni przed tobą brzuch, tak jak współcześnie tam piesek czy kotek, żeby się pozwolił podrapać, jest to symbol uznania twojej wyższości. Że słuchaj, odsłaniam przed tobą najsłabsze moje fragmenty ciała, całkowicie oddaję się i jestem, wiesz, uważam cię za szefa, nie?
1: No i tak właśnie kiedyś były, jak były pojedynki, to były pojedynki do tak zwanej do pierwszej krwi. Bo tak. Wiadomo było, że taki człowiek, który posługuje się tam, no nie wiem, maczetą, nie wiem, jakąś szablą czy mieczem, wiadomo, że on walczą w jakiejś sprawie czy lub o coś, ale wiadomo, że jeżeli on jest wojownikiem, to on będzie potrzebny dla danej populacji czy dla danej grupy ludzi, ponieważ jeżeli przyjdzie jakiś wróg z zewnątrz, no to on wtedy będzie w naturalny sposób stanie w szranki, żeby obronić dany gród, prawda?
0: Tak, jest to kwestia swego rodzaju empatii wobec stada, wobec naszego plemienia czy grupy, którą się opiekujemy, gdzie wiemy, że atakujemy dużo silniejszego przeciwnika, Jednocześnie wiemy, że ów przeciwnik ma swoją historię i już dowiódł, że mimo wszystko, mimo tego, że tutaj już atakujemy właśnie jego, to on w dalszym ciągu pozostaje jednostką dużo silniejszą niż większość członków naszego plemienia. Tutaj bardziej chodzi tylko i wyłącznie o kwestie dowodzenia, tak? Kwestie, można powiedzieć, polityczne. Kwestie, no ja to sprowadzam do słowa upokorzenie. Nie wiem, czy to jest najbardziej właściwe słowo, ale myślę, że mniej więcej wiecie, co mam na myśli. Jeszcze Asperol zaznacza, że wtedy przecież ludzie brali sobie wiele żon często w takich plemionach. Tak, zdecydowanie tak. To też miało swoje ugruntowanie w tej naturalnej eugenice, w tej pre-eugenice, ponieważ te silne cechy, ponieważ ludzie od zarania dziejów widzieli ten mechanizm, że z silnego ojca jest silny syn, prawda? Wobec czego zwyczajnie zwiększali prawdopodobieństwo tego, że w ich kolejnych pokoleniach dalej ten silny genom tego silnego ojca pozostanie. Stąd też właśnie wiele żon, ponieważ jak dobrze wiemy, mężczyzna jest kluczem, który potrafi otworzyć wiele zamków.
1: Tak. Dobrze. I to by było odnośnie tego pierwszego tematu. Kolejny temat, jaki poruszyłeś, to było ta Hubble'a, ten teleskop.
0: Teleskop, tak? Hubble'a, tak. Tutaj zagęściłem historię.
1: Tak. Później mówiłeś o tych zdjęciach, które są pokazywane tam z NASA i że one są manipulowane. Tak naprawdę, generalnie, to wydaje mi się, że żeby zadać kłam tym wszystkim teoriom spiskowym, o ile one są spiskowe, bo tak naprawdę nie mamy na to dowodu. Jeżeli ktoś uzna, że NASA coś kombinuje, a jest jedyną agencją, czy jedyną firmą, która robi sobie coś tam za naszą, no w kosmosie powiedzmy, za naszą tą ochronną warstwą chmur i tego wszystkiego, co tam jest naokoło kuli ziemskiej, to NASA, gdyby było, powiedzmy, gdyby nie miało, moim zdaniem, nie miało nic na sumieniu, to powinno udostępnić zdjęcia, które są oryginalne. Ty twierdzisz, że tych zdjęcia oryginalne są nie do odczytania przez ludzkie oko, ale oni na pewno stosują jakiś program lub jakiś system, który powoduje to, że to zdjęcie jest odczytane przez ludzkie oko i wyglądają te obrazy tak, a nie inaczej.
0: Wiesz co, pozwolę sobie tutaj sprostować, ponieważ te oryginalne zdjęcia, również teleskopu Hubble'a z tych pasm niewidocznych, one są dla nas dostępne, one są sprowadzone do skali szarości. I chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby takie zdjęcie, takie wynikowe zdjęcie było atrakcyjne wizualnie, dlatego każda z tych warstw, które odpowiada poszczególnym pasmom podczerwieni, czy ultrafioletu, czy promieniowaniu rentgena, czy promieniowaniu gamma, każdej z tych warstw nadaje się osobny kolor, żeby pokazać właśnie różnicę. Jakbyś sobie wziął właśnie jedno z tych dwóch ostatnich zdjęć, które wrzuciłem i je zrzucił do czarno-białego zdjęcia, one byłyby zwyczajnie dużo mniej atrakcyjne wizualnie, prawda?
1: No dobrze, w porządku. Będą mało atrakcyjne, ale będą jakby prawdziwe, czy nie?
0: No tak, zdecydowanie będą prawdziwe. Ja tutaj wrzucę jeszcze jedno ze zdjęć absolutnie surowych, które nie zostały poddane jakiejkolwiek obróbce. I widząc takie zdjęcie, też musimy pamiętać, że jednak mówimy do ludzi, którzy, no nawet ja, można powiedzieć miłośnik astronomii, ale zdecydowanie nie uważam się za astronoma, bardzo, że tak powiem, wręcz z pokłonami podchodzę do ludzi, którzy poświęcili swoje życie tej gałęzi nauki. Takie zdjęcie, gdzie mamy te surowe piksele, gdzie mamy po prostu wszystko poszarpane i tak dalej, jest mało atrakcyjne wizualnie, ale ono jest autentyczne i te zdjęcia, kilka naprawdę terabajty zdjęć są dostępne na stronie, na stronach NASA. Szczerze, nie widziałem nigdy sytuacji, żeby NASA została przyłapana na kłamstwie. Zresztą też tutaj to, co zaznaczyłeś, że NASA jest niejako jedyną taką agencją. No tutaj, też NASA sobie wyrobiło pewną markę, ponieważ wygrało wyścig kosmiczny z Rosjanami, tylko i wyłącznie dlatego, że mieli więcej pieniędzy najprawdopodobniej, bo Ruscy się postarali, wysłali pierwsi Gagarina w kosmos, oczywiście pewnym kosztem bardzo wielu ludzi. Z tego, co wiemy, na podstawie niezależnych badań, na podstawie badań ludzi, którzy podsłuchiwali pasma radiowe, wiemy, że wielu ludzi straciło życie, którzy polecieli w kosmos przed Gagarinem, ale o nich nigdy nie usłyszeliśmy, ponieważ oni zginęli, ponieważ oni byli porażką Związku Radzieckiego, więc oczywiście Związek Radziecki się do tego nie przyznał. Oprócz tego w roku 1989, kiedy żelazna kurtyna opadła, zostały upublicznione między innymi nagrania wideo z nieudanych startów rakiet. Nie wiemy, czy to były rakiety załogowe, czy to były rakiety z jakimiś satelitami, czy to były rakiety testowe, ale wiemy, że do pewnych eksplozji doszło, ale też musimy pamiętać, że program kosmiczny, no to są lata 50-60, wobec czego Ruscy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zwyczajnie lwią część tych materiałów zniszczyć. Współcześnie mamy cztery główne siły, jest to właśnie Rosja, są to Stany Zjednoczone, czyli NASA, jest to Europejska Agencja Kosmiczna i Japońska Agencja Kosmiczna. Chiny są odrobinkę, próbują robić coś same i próbują też się przytulać odrobinkę do Rosji, ale nie ma ich formalnie na niebie aż tak bardzo, jak te cztery agencje kosmiczne, o których mówimy. I tutaj, wracając do kwestii spisku, taka troszkę absurdalna teza, że dwa wielkie mocarstwa, jak USA i Rosja, które mogłyby ze sobą zawalczyć, jeżeli Rosjanie przykładowo byliby w stanie udowodnić, że w pewnym momencie NASA zwyczajnie od początku do końca kłamie, byłoby to naprawdę bardzo silna karta względem stosunków politycznych na linii USA i Rosja, które nawet w dniu dzisiejszym są niesamowicie rozgrzane. I coś takiego się nie stało. Ich badania są zbieżne, ich niezależne badania są jak najbardziej dodają się nawzajem i nikt w historii badań kosmicznych nie powiedział: dobra, ej, ale z naszego satelity wygląda to zupełnie inaczej.
1: No właśnie, tak właśnie a propos Rosji, to chciałem się zapytać, czy Rosjanie też publikują różnego rodzaju zdjęcia kosmosu?
0: Nie powiem ci, bo nie wiem w tej chwili. Musiałbym zweryfikować, śledzę tylko NASA i Europejską Agencję Kosmiczną. Zweryfikuję to i postaram się dać link w komentarzu.
1: Dobrze, a czyli powiedzmy w ten sposób, a czy nie można wysłać na przykład jakiegoś satelity, które są tam, podobno co chwilę są wystrzeliwane jakieś satelity, które wynoszą jakieś, nie wiem, no czujniki, jakieś różnego rodzaju maszyny, które mają coś tam pobierać i później to opada i jest to tam badane, jakieś pobierają próbki z kosmosu i tak dalej, to nie można wysłać jakiegoś takiego, powiedzmy, aparatu fotograficznego, który by porobił zdjęcia i później by spadł i można było je, nie wiem, wywołać te klisze czy cokolwiek, czy ja nie wiem, jakąś transmisją radiową przesłać?
0: Wiesz co, jak najbardziej można, zresztą to była ta metoda, o której mówisz przy użyciu tych klisz, to też taka mała ciekawostka z historii, warta przypomnienia, że w trakcie zimnej wojny, gdzie satelity szpiegowskie stanowiły istotny element obronno-zaczepny mocarstw takich jak Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, nie miały jeszcze tak dojrzałej technologii, żeby sobie pozwolić na zapis cyfrowy fotografii. Krótko mówiąc, satelity te były wystrzeliwane na stosunkowo krótko, na czas mniej więcej pół roku do roku i robiąc zdjęcia przykładowo nad Związkiem Radzieckim, następnie wystrzeliwały w takich małych kopułkach, w takich małych kapsułkach klisze, które opadały na terytorium Stanów Zjednoczonych, które były później wyławiane przez odpowiednie agencje i na podstawie których budowano strategię obronną tych państw. Także tutaj taki mały trend, ale własnego satelity jak najbardziej można wystrzelić, szczególnie w czasach obecnych, kiedy już wystrzeliwanie rzeczy na orbitę nie jest tylko i wyłącznie w rękach agencji rządowych, ale jest również dostępne przez firmę SpaceX Tesla, gdzie Ilona Muska, gdzie możesz sobie zwyczajnie zapłacić i wystrzelić cokolwiek zechcesz. Oprócz tego warto tutaj też wspomnieć o polskim satelicie o nazwie LEM. Jest to drugi sztuczny satelita zbudowany w całości w Polsce, który w ramach projektu międzynarodowego został wystrzelony na orbitę, który działa który wystartował 21 listopada 2013 roku i on ma za zadanie obserwowanie jasnych gwiazd, jest częścią większego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej, natomiast LEM jest takim pudełkiem 20x20x20 cm, który waży 6 kg i który został od początku do końca w całości zbudowany w Polsce. My go daliśmy Amerykanom, żeby go, przepraszam, myśmy go dali Chińczykom nawet, żeby go wystrzelić. I znajduje się obecnie na orbicie. Udało nam się to zrobić. Polski Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk wystosował coś takiego i ten satelita działa tak, jak się spodziewamy. Oczywiście możemy tutaj bawić się w teorie spiskowe, że on został tam w jakiś sposób zmieniony przez tych, którzy wystrzeliwali i tak dalej, jednakże jednakże w kwestii kosmicznych, no mamy ten problem, że jeżeli byśmy dokleili do niego nawet 15 gramów, no to by zaburzyło jego orbitę, nad którą kontrolujemy my, Polacy. Nikt tam tutaj nam nie pomaga. To jest nasze własne, polskie i nikt nam tutaj po drodze nic nie napsuł.
1: No właśnie, no, czyli generalnie można powiedzieć, że nie tylko Stany Zjednoczone czy NASA, ale już, tak jak wymieniłeś, kilka jest takich organizacji, które są zdolne do tego, żeby wystrzelić taki aparat czy taką lupę, bo tutaj chodzi o całą atmosferę, która jest naszą ochroną i filtrem przed kosmosem, a jednocześnie uniemożliwia nam zrobienie dobrych zdjęć, ostrych zdjęć, czy jakichś wyraźnych zdjęć dalszych odległych galaktyk, czy terenów, które nas otaczają, i wystrzelić właśnie coś takiego już tuż za naszą właśnie tą... Ojejku, wypadło mi to słowo.
0: Za naszą atmosferę, prawda? Tak, dokładnie.
1: Za atmosferę, tak. I porobi zdjęcia. I można byłoby to porównać z tym, co robi NASA, i wtedy byłoby wiadomo, czy NASA zmyśla, kłamie, czy potwierdzić po prostu to,
0: wiesz,
1: prawda?
0: Tutaj problemem jest przede wszystkim koszt, tak? Współcześnie już patrząc na projekt Elona Muska, SpaceX i jego rakietę wielokrotnego użytku Falcon 9, mówimy sobie tutaj o cenie około 8000 dolarów za kilogram. Krótko mówiąc, nasz LEM, skrzyneczka 20x20x20 cm, to jest tylko i wyłącznie 6 kilo, tak? Także 6 razy 8 tysięcy, no to jest 48 tysięcy dolarów, czyli jakieś tam 200-250 tysięcy złotych. Jakiś prywatny inwestor, który chciałby wystrzelić taki aparat, który przykładowo, nie wiem, tylko dla upewnienia się zrobi zdjęcie, czy faktycznie Ziemia jest okrągła, dajmy na to jest koszt 200 tysięcy dolarów. To nie jest dużo. Nie wiem, tak.
1: Dla jakiego... Jeszcze tyle jest organizacji takich, które mówią, że są, które są piewcami różnych teorii spiskowych, no to wystarczy zrobić zrzutkę, na pewno by uzbierali nawet na takie 3 skrzyneczki.
0: No dokładnie, ja tylko przypomnę, pozwolę sobie przypomnieć, ponieważ użyłem dzisiaj tego argumentu w jednej z innych dyskusji. Polacy w samym Amber Gold utopili 850 milionów dolarów, przepraszam, 850 milionów złotych, co przy obecnym kursie, dajmy na to 4,5 dolara, 188 milionów dolarów, milionów przez 9 tysięcy, pozwoliłoby to nam na wystrzelenie 21 kg na orbitę.
1: No.
0: A 21 kg, słuchaj, aparat fotograficzny średniej klasy lustrzanka to jest 250 gram, tak? No to tam naprawdę można by było... Wiesz co, fajnie, że to zaznaczasz, tak? Bo lubię takie argumenty, takie młoty na teorie spiskowe, które faktycznie trzymają się kupy. I faktycznie, słuchajcie, moi drodzy, słuchajcie, zrzućcie się, naprawdę. Sam obiecuję, że sam się dorzucę do takiego niezależnego badania, które by właśnie miało na celu wyniesienie takiego całkowicie niezależnego satelity, nazwijmy go tutaj roboczo Nocnik 01, które by zweryfikowało i odpowiedziało na pewne rzeczy. Zastanawiam się, ponieważ my też o wszystkich tych obiektach, które krążą na naszej orbicie, nie do końca zdajemy sobie sprawę, ponieważ wiele z nich jest właśnie prywatnymi inwestycjami, tak? Przede wszystkim mówimy tutaj o kosmicznym śmieciu, który jest jeszcze pamiątką zimnej wojny, gdzie zarówno Związek Radziecki, jak i Stany Zjednoczone wywalało naprawdę megatony różnej blachy na orbitę tylko po to, żeby się podglądać nawzajem, i to cały czas wokół nas leci swoją drogą. Ostatnio była ciekawostka, jedno z obserwatoriów, które współpracuje w tym programie, bo się chyba troszkę później podłączyłeś, bo na samym początku mówiliśmy o asteroidzie Apophis, która zmierza ku Ziemi, która nas odwiedzi 13 kwietnia 2029 roku, ale jedno z tych...
1: Właśnie, słyszałem, że będziesz wtedy organizujesz wtedy całodzienną audycję, nadawanie.
0: Tak, apokaliptyczną audycję, największe osiągnięcie mojego życia. Ale wracając do tematu, jakiś czas temu udało się przy użyciu właśnie jednego z tych detektorów odnaleźć bodajże 20-kilogramową sondę, satelitę wystrzeloną z Indii, z którą nie udało się nawiązać kontaktu po wystrzeleniu, i udało się ją znaleźć między Ziemią a Księżycem. Znaleziono ją po prostu fizycznie i z tego co pamiętam nawet potwierdzono, że to jest to przy użyciu innych satelitów, którym odpowiednio zmieniono trajektorię, tak żeby się tam przybliżyły i upewniły, że to jest właśnie ten zagubiony indyjski kosmiczny śmieć.
1: No, czyli jak się chce, to można, tylko widocznie komuś na tym nie zależy, więc to mogą być takie po prostu balony atmosferyczne, które puszczane są, wiesz, w eter internetu, że się tak wyrażę, i podniecają, czy podsycają taką po prostu, wiesz.
0: Tak, bo wiesz, bardzo często celem ludzi jest tylko gadać o problemie, a nie wyciągać, a nie naprawdę badać prawdę, tylko wiesz, straszyć ludzi, kombinować i tak dalej. Nie do końca mi się to podoba, no ale żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Jeszcze Jacku, skoro jesteś na antenie, chciałbym jeszcze nawiązać do tej pierwszej części audycji, w której mówiłem o tych kwestiach apokaliptycznych, co by się stało, i chciałbym cię zapytać o kwestię, że tak powiem, ekonomicznego i takiego sustainable. Ciągle nie jestem w stanie znaleźć dobrego polskiego słowa na to, takiego łatwej do utrzymania kwestii żywienia, co jest twoim polem eksperckim, można powiedzieć, w takim świecie postapokaliptycznym, gdzie przykładowo wychodzimy na Ziemię i się okazuje, że standardową temperaturą na Ziemi jest 80 stopni, musimy sobie budować kopuły, ewentualnie schować się w tym naszym schronie, Ziemia jest wyjałowiona, już nic na niej nie żyje. I tak, że tak powiem, jakbym cię mianował takim ministrem do spraw wyżywienia w naszym bunkrze, jak byś to zrealizował? Tak, popuśćmy już kompletnie wodze fantazji, jakby to mogło wyglądać?
1: Jeżeli puścisz wolę fantazji, to będzie tak, nawet nie musi być taka, wiesz, wystarczy, żeby jakikolwiek uaktywnił się wulkan, nastąpiła erupcja jakiegoś wielkiego wulkanu, który wypluje z siebie taką masę pyłu, który przesłoni słońce i nie będzie tylko przez rok, nie będzie, wiesz, dostępu słońca w takiej, czy promieni słonecznych w takiej ilości, która umożliwi uprawę roślin, to już populacja ziemska skurczy się, moim zdaniem, nawet do 10%. Bo w momencie, gdy jest na przykład 80 stopni, to tak jak powiedziałeś, albo budujemy kopuły, albo szukamy coś, ale może być za mało czasu, a żywność, na pewno żywność jest gdzieś zgromadzona, każde z państw ma kilkanaście magazynów z żywnością, ale wiadomo, że tej żywności nie wystarczy na przykład dla Polski całej, załóżmy, że ma tam 32 miliony mieszkańców, no to może się okazać, że tej żywności na rok czy na dwa lata to wystarczy tylko na przykład dla 5 milionów, więc pozostała część musi się liczyć z tym, że albo się nauczą, jest taka sztuka, bretarianizm. To są ludzie, którzy żyją bez jedzenia. Oni czerpią, tylko właśnie nie wiem, jak oni będą żyli, jeżeli nie będzie dostępu promieni słonecznych, ale jeżeli już wtedy będą promienie słoneczne, oni podobno żyją od słońca i żywią się własnym oddechem. Niedługo będę miał w audycji takiego gościa, który właśnie o tym będzie opowiadał, więc przeżyją ci ludzie, przeżyją jacyś tam mnisi, hindusi czy Tybetańczycy, którzy mogą tam spowolnić, no to też jest wiadomo i jest już to sprawdzane, że mogą spowolnić rytm swojego serca i obniżyć temperaturę swojego ciała, choć człowiek nie jest zmiennocieplny, ale mogą to spowodować, czyli w takim sensie, w pewnym sensie jakby żyć w letargu przez jakiś czas i ci ludzie mogą przeżyć, natomiast reszta ludzi niestety umrze z głodu.
0: Wiesz co, tutaj mi się przypomina fabuła jednego z anime, Knights of Sidonia, w której mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym wypełnionym potomkami ludzi. Ziemia w zasadzie umierając, już tutaj nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu oni opuścili tę ziemię, ale znajdują się na takim ogromnym statku kosmicznym, który bardziej można nawet przyrównać do kraju niż do jednego miasta. Naprawdę potężnym, który jest zintegrowany z asteroidą, który przemierza kosmos, no i tak troszkę odrobinkę bez celu się w nim znajduje, tylko i wyłącznie właśnie starając się, wiesz, zatrzymać, podtrzymać istnienie gatunku, bo jak najbardziej, nawet jeżeli Ziemi będzie zagrażało całkowite zagrożenie, no to będziemy jednak, podejrzewam, próbowali utrzymać nasz gatunek za wszelką cenę. I tam rzucono bardzo ciekawą hipotezę, gdzie w wyniku ewolucji, ponieważ był to jak najbardziej statek pokoleniowy, który setki lat wcześniej opuścił Ziemię, ludzie wykształcili umiejętność fotosyntezy, którą przejęli od roślin i właśnie podobnie jak ci Bretarianie, byli w stanie po prostu absorbować promienie słoneczne, które dawało im energię i podobnie jak rośliny, wdychając dwutlenek węgla, produkowali powietrze. Także ewolucja, mi się wydaje, jeszcze może nas parę razy zaskoczyć.
1: No oczywiście, że tak. I to będzie, wiesz, i to będzie kolejny dowód na to, i nikt się wtedy, co najciekawsze jest moim zdaniem, to nikt się wtedy nie będzie pytał, czy to jest zgodne z prawem, czy macie do tego prawo i czy tak można, czy nie można. Ale będzie to naturalny sposób selekcji, bo tak jak powiedziałeś, nawet z populacji na przykład 100 ludzi, jeżeli każesz ludziom na przykład mieszkać tylko w ziemi albo mieszkać tylko na drzewach, to część ludzi odpadnie w naturalny sposób i zostanie tylko parę osób. To jest tak samo jak w obozie koncentracyjnym byli ludzie, którzy potrafili, były takie racje żywnościowe, gdzie w normalny sposób, dzisiaj współczesny, to człowiek by nie przeżył, a jeszcze żądali od niego, żeby pracował. Zresztą, wiesz, ja znam taką dziewczynę, która dobrowolnie poddała się takiej głodówce i piła tylko wodę przez 21 dni. I oprócz tego prowadziła dzieci do szkoły, do przedszkola, chodziła sobie na siłownię. Najtrudniej to było jej przygotowywać jedzenie dla całej rodziny, ale no, poradziła sobie, dała sobie radę. I na pewno będzie to, no nie wiem, może się uda jakąś tamtą fotosyntezę czy coś, ale na pewno część ludzi przetrwa i wtedy, bo wiesz, bo są jeszcze ryby, no, zakładając, że powiedzmy nie byłoby słońca, ale no będą jeszcze ryby, będą jakieś tam rośliny, korzonki, część ludzi będzie, wiesz, to jest tak jak z górnikami zakopanymi, kiedy była, wiesz,
0: jakaś katastrofa, która ich zatrzymała w kopalni, tak.
1: Tak, i było tylko, i że tam było chyba 5 górników, ale tylko 2 przeżyło, a reszta no niestety umarła. To jest, wiesz, siła organizmu, wytrzymałości jego, czy sposobu przystosowania się. No to jest...
0: Wiesz co, jest jeszcze coś takiego, pojęcie, które warto tutaj wspomnieć, mianowicie epigenetyka, czyli to, co mamy w naszym aktualnym genomie, jest, można powiedzieć, pewnymi wyznacznikami, w jaki sposób nasz organizm będzie zbudowany w przyszłości, w jaki sposób on będzie kreowany dalej. Natomiast epigenetyka opowiada o zmianach, których doświadczamy w trakcie naszego życia, które, że tak powiem, nas jakoś zmieniają, i zmiany epigenetyczne potrafią się utrzymywać przez bardzo wiele pokoleń. I tutaj przykładem, który można tutaj przywołać, mi się wydaje, jest rekonstrukcja ludzkich ras, tak? Gdzie mamy do czynienia z bardzo wieloma różnymi ludzkimi rasami, które są stosunkowo przystosowane do warunków klimatycznych, które panują na danym terenie, gdzie nie tylko kolor skóry, ale też ilość tłuszczu, rozłożenie tego tłuszczu w naszym organizmie, skośne oczy, które będą nas chroniły przed dodatkowym Słońcem na pewnych równoleżnikach, gdzie te zmiany, które były epigenetyczne, które mogły się wykształcić już w trakcie życia danej jednostki, zostały podtrzymane przez pokolenia, które pozwoliły tutaj akurat zapiję odrobinkę i zrobię reklamę podcastowi Nerdy Nocą, gdzie z gościem została bardzo ładnie epigenetyka wyjaśniona. Postaram się wrzucić linka do tej audycji, ale może być właśnie tak, że my będąc poddani pewnym dodatkowym czynnikom, możemy wykształcić dodatkowe umiejętności i to nie czekając kilka pokoleń, jak to mamy do czynienia w zwykłym doborze naturalnym, ale możemy je doświadczyć również za naszego życia. Oczywiście są pewne granice, bo jeżeli nasza atmosfera będzie gorętsza niż te 60 stopni, to wtedy nasze białko, z którego jesteśmy zbudowani, zwyczajnie się zetnie i wychodząc na taką powierzchnię, się zagotujemy, ale z drugiej strony, żyjąc odpowiednio długo pod ziemią, możemy też sobie wykształcić oczy kreta, czy coś takiego. Coś, co zwyczajnie będzie nas zmieniało pokolenie po pokoleniu i pozwoli nam na zaistnienie w tym postapokaliptycznym świecie.
1: Ale nie trzeba szukać apokaliptycznym świecie. Ja ci powiem nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, że nawet teraz ludzie, którzy przywędrowali właśnie z północnej Afryki, czy tutaj z Azji, przywędrowali do Szwecji, do Norwegii, czy gdzieś tam do Anglii, czy do Szkocji. Ci ludzie zaczynają odczuwać brak dostatecznej ilości słońca. Zaczynają zapadać na choroby, które nie były spotykane, czy nie chorowali na te choroby, mieszkając tam u siebie w Pakistanie, czy w Iranie, czy gdziekolwiek indziej. Zaczynają po prostu na przykład łysieć. Ja znam taki przypadek, dwóch braci, jeden brat jest tam, jest w Syrii, a drugi brat mieszka tutaj, bliźniacy, i ten, który mieszka tutaj, no to już tych włosków na głowie ma niewiele co. Bardzo nad tym boleje i próbował sobie jeszcze powoli, bo ten proces trwał powoli, gdzieś około 5 lat, sobie natłuszczać te włosy, smarować, stosować, wydawać pieniądze na różnego rodzaju, wiesz, środki, które miały powstrzymywać to łysienie, no ale jego brat, który mieszka tam w Syrii, ma bujne, czarne włosy, natomiast on, tych włosów już mu zostało niewiele nad skroniami, także nawet takie przemieszczanie się tutaj w obrębie, powiedzmy, jakby tej jednej półkuli powoduje to, że niektóre nacje nie przeżywają tego, więc na pewno jest to dowód na to, co ty powiedziałeś, że poszczególne rasy ludzi przystosowały się do życia w danym rejonie geograficznym i przeprowadzka na przykład na drugą półkulę może się okazać nie za takim dobrym pomysłem.
0: Tak, to jest dość zabawne. Tutaj też można troszkę wspomnieć o procesie tracenia włosów w wyniku chemioterapii. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że chemioterapia jest skierowana, żeby zniszczyć tę część naszych komórek, bo to są nasze komórki, tak jak wam wcześniej mówiłem, to jest taki nasz zły brat bliźniak, który sobie wyrósł na naszej krwawicy. Natomiast charakterystycznym dla nowotworu jest to, że te komórki namnażają się bardzo, bardzo szybko. I komórkami, które zachowują się w podobny sposób, są nasze mieszki włosowe. Wobec czego chemioterapia je w pierwszej chwili będzie eliminować i właśnie dlatego, że ten proces namnażania komórek został zaburzony względem jego materiału genetycznego, wówczas właśnie ta utrata, to powolne łysienie, z którym ma do czynienia ten twój ów znajomy, jest właśnie tym takim podstawowym procesem biologicznym, że on nie dostaje odpowiednich, nie wiem, czy to właśnie wynika ze słońca, czy to wynika też z kwestii żywienia, bo to też może być tak, że zwyczajnie czegoś w jego diecie brakuje, ale te komórki nie nadążają się mnożyć wystarczająco szybko, w efekcie czego w pierwszej kolejności właśnie będzie tracił włosy, w drugiej kolejności zestarzeje się dużo szybciej.
1: No właśnie, i to jest właśnie dowód na to, że może natura nas obroni, tak jak wojna światów, gdzie człowiek sobie nie mógł poradzić, no fantazy to jest, prawda? Człowiek sobie nie mógł poradzić z najeźdźcami, to pomogły mu zarazki, prawda, wirusy.
0: Tak, ale tutaj akurat troszkę kłam zadaję tej całej historii, bo sobie nie wyobrażam, żeby przygotowując taką inwazję na osobną planetę, nie wziąć pod uwagę czegoś takiego jak właśnie ta mikroflora bakteryjna, która może cię zwyczajnie wykończyć, także... Było to oczywiście ciekawe pod kątem science fiction, ale tak z racjonalnego punktu widzenia, no odrobinkę nie do końca mi się to trzyma kupy.
1: No też zgadzam się. No dobrze, no to niech teraz dzwonią następni. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.
0: Okej, dzięki Ci wielkie, Jacku, za telefon. Trzymaj się i do usłyszenia. To był Jacek Kuchmistrz, którego możecie usłyszeć w niektórych audycjach w Nosym Radiu, audycja Anusz Widelec. Od czasu do czasu pozwala sobie również na prowadzenie luźnych gatek. Ja nie wiem, ja może się będę powoli zawijał, chyba że jeszcze ktoś zadzwoni, to jak najbardziej zapraszam. A jeszcze na chwilkę sobie ucieknę na przerwę muzyczną. Wracamy do serla, wracamy do klimatu klubowego, który dzisiaj nam tutaj jak najbardziej towarzyszy, a jeżeli macie ochotę porozmawiać o tej postapokalipsie, a jeszcze tutaj będę wam wkręcał odrobinkę na temat następcy teleskopu Hubble'a. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć odnośnie teleskopu Keplera, który został wystrzelony, którego celem było wyszukiwanie innych planet i który naprawdę sporo nam w tym punkcie wniósł. On został wystrzelony na dość nietypową orbitę, ponieważ on ma orbitę heliocentryczną. On krąży wokół Słońca, on jest cały czas blisko Ziemi, ale jest odrobinkę dalej już poza polem grawitacyjnym Ziemi, dzięki czemu pozbył się tego problemu, którym jest odbicie światła słonecznego od powierzchni kuli ziemskiej. A tutaj za chwilkę zakończę jeszcze temat teleskopem Jamesa Webba, który od 10 lat czeka na to, żeby go wystrzelić. Chwilkę przerwy muzycznej, a tymczasem Aldona, zdrówko.

0: A my sobie wracamy tymczasem do naszych kosmicznych gatek. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to zapraszam, bo niedługo będę się z wami żegnał, a mam jeszcze do was, chciałem wam jeszcze dzisiaj opowiedzieć o jednym teleskopie, który jest co prawda planowany, który z roku na rok jest przesuwany, ale jeżeli chcecie zadzwonić, dołączyć do dyskusji, to jak najbardziej możemy dzisiaj odrobinkę przedłużyć. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Na tapecie ogólnie nauka, czemu nie, ale bardziej będziemy się skupiać na tematy, co dzisiaj tam padło, eugenika, leczenie raka, chipy i postapokalipsa spowodowana przez asteroidę. Pamiętajcie, zapamiętajcie tę datę, 13 piątek kwietnia 2029 roku, już za 12 lat słyszymy się w apokaliptycznej audycji na temat śmierci naszej planety. A właśnie, kosmiczny teleskop Jamesa Webba. W tym tygodniu jakoś oglądałem właśnie film dokumentalny na temat teleskopu Hubble'a, który troszkę mi posłużył za źródło do tej audycji, kiedy wam opowiadałem o... Tak, profesor Leniuk w międzyczasie wrzuca te materiały z NASA, aż sobie skopiuję na boku, żeby wrzucić do opisu dzisiejszej audycji, która za chwilkę już niedługo się pojawi, na stronie Nocnego Radia, tylko sobie tutaj skopiuję, gdzie jest mój tekst Wrangler. Teleskop Jamesa Webba, który pierwotnie miał zostać wystrzelony w 2008 roku, teraz ma być wystrzelony w 2018, został w części sfinansowany z NASA, ale również z Europejskiej Agencji Kosmicznej i kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Swoją drogą też warto zaznaczyć, że mamy coś takiego jak Polska Agencja Kosmiczna, z której wielu ludzi się śmieje, ale między innymi dzięki niej udało nam się wystrzelić już dwie satelity, nasze własne, prywatne, w tym ta z ostatnich lat, czyli LEM, gdzie nawet była, z tego co pamiętam, swego rodzaju referendum, czy swego rodzaju ankieta, i w jaki sposób, jak to można nazwać, i myślę, że nazwa LEM jak najbardziej się do tego dodaje, ponieważ LEM, tak, on zdecydowanie polski pisarz fantastyki, wielki futurolog, którego jak najbardziej należy zapamiętać, a jeszcze tutaj wrzucę tylko na czata, w jaki sposób będzie wyglądał teleskop Webba. Krótko mówiąc, zespół 18 sześciokątnych wykonanych z berylu pokrytego złotem luster, które będzie odbijać na końcu tej antenki takiej satelitarnej, znajduje się czujnik, który będzie zbierał te informacje odbite przez ów teleskop. Strasznie się to przedłużyło, jednakże doświadczenie, które zabraliśmy przy wystrzeleniu Hubble'a, jednak pokazało nam, że warto jednak pewne rzeczy przemyśleć parę razy bardziej, dużo bardziej się zastanowić, zanim po prostu wystrzelimy coś na krzywy ryj i spróbujemy się umieścić na orbitę. Tutaj jeszcze w międzyczasie padła jedna istotna... teza, której już chyba nie znajdę. A nie sądzisz, że przez tę niedoskonałość matrycy, dokładniej rozdzielczość wielu obiektów, zostanie pominięta na tych zdjęciach? Oczywiście, że zostanie pominięta. Dlatego pamiętajcie, słuchajcie, teleskop Hubble został wystrzelony w 1990 roku, tak? To było naprawdę kawał czasu temu i technologia, którą teraz dysponujemy, jest absolutnie nieporównywalna w stosunku do tego, czym dysponujemy dzisiaj. Rozdzielczość będzie dużo większa, też możliwości skupiania światła, całej optyki, która będzie stała między tymi złotoberylowymi zwierciadłami a czujnikiem światłoczułym, pozwoli nam na wyciągnięcie absolutnie dalszych gwiazd, dalszych informacji, i może się okazać, że zwyczajnie zajrzymy właśnie na ten skraj widzialnego wszechświata, a co za nim się kryje, no tego niestety nie wiemy, nie mamy absolutnie żadnych podstaw, żeby cokolwiek przypuszczać. Być może się okazać, ponieważ już dzisiaj wiemy, że istnieje takie zjawisko jak soczewkowanie grawitacyjne, które odpowiednio obiekty o odpowiednio dużej masie są w stanie zakrzywić prosty promień światła, który pędzi poprzez próżnię. dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć pewne rzeczy w zupełnie inny sposób, a jednocześnie wiedząc, że światło przykładowo przestrzeliwuje się przez atmosferę pewnego obiektu, który chcemy zbadać na podstawie różnicy w spektrum światła, które leci do nas z jakiejś odległej gwiazdy i następnie jakaś planeta przelatuje na jej tle, i na tej podstawie jesteśmy w stanie zweryfikować, z czego składa się atmosfera tej planety. I właśnie dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby ocenić, że przykładowo w układzie Trappist-1, który został odkryty swoją drogą przez naziemne obserwatorium, ale o tym naprawdę, o Trappist-1 można sobie pozwolić, można powiedzieć, absolutnie dużo i myślę, że warto poświęcić na to osobną audycję, a przynajmniej jakieś osobne nagranie. Jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy pamiętacie przerwę techniczną na temat nanotechnologii, ale tam wspomnieliśmy i wprowadziliśmy skalę jednego nanometra. Mianowicie jest to mniej więcej wielkość atomu. Segmenty, dopuszczalne odchylenie segmentów tego lustra, które będzie zbierało światło, odbijało je i skupiało na naszej wiązce, pozwoli nam, może być maksymalnie odchylone o 38 nanometrów. Czyli sobie wyobraźcie, że sobie budujecie jakąś tam strukturę, jakieś takie lustro, no i te 38 atomów, do którego wystarczy zwykłe kichnięcie w kierunku tego lustra, żeby zwyczajnie zaburzyć jego dostępność. I tutaj mi się wydaje, że jest to naprawdę bardzo przyjemne ze strony NASA, że myśli ogromnie o właśnie tej przyszłości, na temat tego, że nie możemy sobie pozwolić na... Jeżeli sobie nie możemy pozwolić na pewne błędy, z którymi mamy do czynienia w tym satelicie. Okej, to ja się będę powoli z wami żegnał. Jeszcze jeden utwór na sam koniec. Misleading Title. Dzisiaj jesteśmy z Serlem na antenie. Ja się będę z wami powoli żegnał i będę uciekał na swój urlop. Coś tam poprowadzę, myślę, że w ostatnim tygodniu sierpnia, w pierwszym tygodniu września, jak zwał, tak zwał, a tymczasem Misleading Title, Serl, wsłuchajcie się dobrze w tekst, ponieważ on bardzo dużo nam mówi o tym, co może się zdarzyć w sytuacji, kiedy pozwolimy sobie zbadać prostatę przez kogoś, kto tylko udaje, że jest lekarzem. Okej, zostawiam was z tą myślą. Słuchajcie, może ktoś wejdzie na jakiś after, może sobie wlezę, ja uciekam na wakacje. Trzymajcie się i do usłyszenia, a z wami jeszcze przez chwilkę Serl i Misleading Title. Trzymajcie się, nocniki. Cześć.
1: I'm just gonna need you to drop your pants and we'll check your prostate.
2: Say what?
1: Do you trust me?
3: Yeah, I guess so.
4: A few inches later.
5: I'm not a real doctor.
6: What?

Doctor? Doctor? Doctor? Doctor?

Dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Krawiec się kłania, a audycja to oczywiście Nocny Marek. Jak w każdy poniedziałek o 21 w Nocnym Radio. Właśnie moja debilowata sąsiadka zza ściany zaczęła się wydzierać chwilę przed tym, jak zacząłem nadawać, co mnie jak zwykle troszkę rozprasza. Przepraszam was na sekundkę. Zamknij ryj, ty durna kurwo babilońska! Już jestem z powrotem, przepraszam was bardzo. Dzisiaj niespodziewany eksperyment, jak zapowiadałem, będzie to wódczany eksperyment naukowy. Postanowiłem sprawdzić, jaki wpływ ma alkohol na nadającego. No i nie będzie to takie nic, no bo połówka pęknie flakona, że tak powiem. I ciekawe, jak to będzie... Znowu się drze. Morda psi ryju! Przepraszam, bardzo już jestem. Suczy ryju powinno być, tak nieładnie zakrzyknąłem. No i zobaczymy, przypuszczam, że pod koniec to już będzie troszkę ciężko z dykcją, ale może na przykład humorek się poprawi. Jak teraz jest humorek powiedzmy 50 na 100, to będzie 100 na 100, a z kolei dykcja 0. No to może być nie słychać humorku, szczególnie jeśli inteligencja spadnie, cecha inteligencja. Tylko połówka? Zapytuje tutaj słuchacz. No... Ja tam ekspertem nie jestem, ale jak na jednego, to chyba nie jest tak mało znowu połóweczka. Po wódzie wgrywa ci się agresor, ostrzega tutaj słuchacz, przypomina, że podobno tak ze mną jest. No, być może tak. Troszeczkę. To zależy od sytuacji, chyba. Możecie też napić się ze mną, tak dla towarzystwa, no bo głupio tak samemu trochę pić, nie? A z kimś to zawsze raźniej i no nawet jeśli tylko wirtualnie, to czemu nie, no co stoi na przeszkodzie. Ludzie tak trochę dyskryminują nas, ludzi internetu, będących za pan brat z siecią, tak jakby to przez Skype'a czy przez radio, to już zupełnie w ogóle do dupy, do bani, do niczego i to nie ma już człowiek do człowieka. Jak to nie? No co, nie słychać mnie? Nie jesteśmy na żywo? Nie może się tu wszystko zdarzyć, na przykład wpadnę pod stół

trochę ciszej jest. Tak patrzę też właśnie a propos dram na komentarze tutaj. No i słuchajcie, furaka wstąpiła furia dzika. Ostatnio pomylono furaka, Marcin pomylił, nadający z Kuźni Wojowników pomylił furaka z furiatem i to sprawiło, że furaka wstąpił furiat, właśnie widzicie? To moc słowa właśnie, moc słowa. No i tutaj furak wpadł w furię, niczym Jezus z Nazaretu biczujący kupców, kupczących boskością, bo się zdenerwował i poszło, jak to zawsze bywa, o religię, o Jezusa. Wszak mówił Jezus, nie przynoszę wam pokoju, ale miecz. I właśnie i się naparzają ludzie teraz o Jezusa. No przecież pół Europy zdewastowali protestanci z katolami, się lali i poganie z katolami i chrześcijanie z poganami i Żydzi z chrześcijanami, a teraz muslimy z resztą wierzących i biją się, wszyscy wierzący się biją, bo oni bardzo wierzą w to, że w to co wierzą to jest najlepsze i bardzo nie lubią jeśli ktoś w coś innego wierzy, jakoś tak. No ale co tutaj właśnie jeszcze z komentarzy? Widzę, że spodobała się akcja, aby umieszczać na jakiś czas wpisy z podłączoną bombą, z mechanizmem, z tym zapalnikiem czasowym. Wpisy, które znikają po jakimś czasie, a są tam audycje takie, które by normalnie nie były publikowane, bo są na przykład zbyt głupkowate, albo zbyt osobiste, albo zbyt afterowe. Oto one się pojawiają tylko na chwilę i sobie potem znikają. Spodobała wam się taka akcja, jest dużo pozytywnych komentarzy, więc będziemy to ciągnąć i będą się pojawiały. Może nawet wygrzebię dla was kilka innych nagranek starszych, które się nie załapały do publikacji, a które, jak się okazuje, lubicie słuchać takich rzeczy. Ja szczerze mówiąc też lubię sobie posłuchać, bo to są takie audycje inne, tak? One są takie bardziej właśnie afterowe, niezobowiązujące, dużo się tam dzieje, często są emocje, no i czemu nie, można sobie posłuchać. Ostatnio na przykład Kunrad się pojawił tutaj gościnnie, poprowadził aftera. Muszę się go spytać, czy ten after z Kunradem ostatni, to czy chciałby, czy nie chciałby go opublikować przypadkiem, też na tych samych zasadach. No zobaczymy. Co tutaj się jeszcze dzieje w komentarzach? Klot mi zarzuca, że powinienem kupić mikrofon dla Mariusa, bo słabo go było słychać. No gratuluję ci, Klodzie. Widać, Klot kupuje wszystkim swoim gościom w audycjach mikrofony dobre, jak mają słabe. To słuchajcie, ma chłopak gest. Przy okazji to może taki lifehack, jak zdobyć dobry mikrofon. Wprosić się do Kloda do audycji, podłączyć jakiś taki za 5 zł na pałąku. Potrzeszczeć tam trochę, słuchaj mnie, coś nie trzeszczy jak cholera, to Klod wam wtedy kupi dobry mikrofon.

0: seks według mnie jest straszliwym złem.
1: Tu widać po twarzy.
2: Co to jest? Sebes?
3: Wszyscy won. To jest po prostu bydło sowieckie.
4: No i chuj, no i cześć.
2: Ludzie się pytają o Kesze, technologię Kesze, co o tym sądzisz?
5: No, Kesze ma bardzo dobre rozwiązania.
3: Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie to wszystko jest fałszywe, piłka nożna, koszykówka, Lady Gaga, Justin Bieber, który zachęca cię do podatku od emisji tlenku węgla. Mawiają naszym dzieciom, że muszą uwielbiać Justina Bieblera. I wtedy Bibler powie: oddajcie swoją broń, poprzyjcie cenzurę w internecie i państwo policyjne jest dobre.
6: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
7: Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia. Zachrypnięty już nieco, bo po kilku godzinach nadawania krawiec wita was w audycji luźne, no właśnie, luźne gadki chaosu. Były tutaj różne propozycje już, że jakiś chaotycznie luźny odbyt, coś jakieś w ogóle, bajtasy chaotyczne, no... Tak, tak, audycja będzie dzisiaj luźna, ale spiskowa. Zaproponuję wam, no w ogóle, dlaczego jestem tu ja, takie byle co, a nie ktoś, kto się zna na teoriach doskonale, kto prowadzi od lat konsekwentnie wspaniałą audycję Teoria Chaosu, no bo Claude Monet ma przerwę. Już raz próbowałem go zastępować, źle się to skończyło. Co starsi słuchacze, ci, którzy pamiętają dawne czasy, to wiedzą, o co chodzi. A tym, którzy nie wiedzą, to tłumaczę. Kiedyś Ivelios mnie, no tak słusznie, mądrze zrobił, wypierdzielił z anteny po prostu, bo prowadziłem właśnie w taki sposób jak teraz. I świrowałem pawiana, gadałem głupoty. Byłem totalnie nieprzygotowany i zacząłem audycję w stylu: no, witam was, dziś porozmawiamy, przepraszam, o teoriach spiskowych i chciałbym, no i dzwońcie. No i, no właśnie, czy teorie spiskowe to prawda jest? Właśnie, jak uważacie, dzwońcie. No i tak sobie gadałem i Ivelios uznał, że taki poziom nie przystoi Radiu Paranormalium. No właśnie, może to kogoś dziwi, ale od razu zachęcę, jak ktoś ma ochotę sobie na przykład posłuchać czegoś innego niż mojego pieprzenia, to jest też w innym radiu, w Radiu Wolne Wilno. Możecie sobie posłuchać Teorii Twarogu, też fajna audycja, też... Zaraz, czemu ja mówię też? Jakim prawem ja mówię też? To by sugerowało, że uznajesz krawiec swoją zjebaną audycję, jakieś ten nocny bełkot

dziękowały za coś równie dobrego, jak audycja w Wolnym Wilnie i nazwę cię w tym momencie kłamcą. No. Tak by mógł ktoś, tak ktoś mógłby to podsumować. Ale dla tych, którzy wolą trochę spokojniejszą audycję, trochę bardziej kulturalną, to, to proponuję swoją tutaj, bo będzie może mniej hardkorowo, mniej szydery radosnej, a może uda nam się nawet jakąś ciekawą dyskusję tutaj wywiązać. No i jakie główne tematy bym wam zaproponował? Mam takie fajne trzy tematy, które się fajnie ze sobą zazębiają. I ktoś złośliwy by tutaj od razu powiedział, fajne czyim zdaniem? No, moim zdaniem fajne. Ja teraz już tak się asekuracyjnie zawsze tutaj zasłaniam, że wszystko, co mówię, to jest absolutnie tylko moje zdanie. W nic nie wierzę tak naprawdę, tylko tak mówię o tym, bo jako dziennikarz. I zastrzegam, że mogę pieprzyć głupoty i być nieprzygotowanym i wszystko, co mówię, jest niesprawdzone. Tak. No i te trzy tematy to teorie spiskowe, które się już sprawdziły. Teorie spiskowe, które waszym zdaniem są najbardziej wiarygodne i te, które dla was są najgłupsze, najbardziej naiwne, najbardziej nie trzymające się kupy. I w tym temacie będzie można dzwonić i przedstawiać swoich tutaj kandydatów, co może wywołać małą wojnę, no bo ktoś na przykład zadzwoni i wrzuci do jednego worka, powie, uważam, że najgłupsze są dzieci indygo, bo to po prostu rodzice, swoje rozpieszczone dzieciaki, że ich tam Brajanek to jest ósmy cud świata, są przekonani i się nazwali, że dziecko indygo, no i to głupie strasznie jest. I oprócz tego jeszcze wklęsła ziemia i w tym momencie ktoś dostał, po prostu się zaburaczył, zły się zrobił, z zębami zgrzyta, bo dla niego teoria na przykład wklęsłej ziemi jest całkiem wiarygodna. Jak wiadomo, NASA kłamie. Kubrick nakręcił lądowanie na Księżycu i wielki spisek. To chodziło o wyścig zbrojeń przecież. No, każdy głupi to wie. Kto pierwszy na Księżycu, no to nagramy tutaj. No, ja często jestem zdania, że prawda leży faktycznie gdzieś po środku. Wiem, że to niepopularny pogląd, bo prawda jest tam, gdzie jest i basta, ale leży po środku i w tym przypadku oznaczałoby to, że Kubrick faktycznie nakręcił takie nagrania z lądowania na Księżycu, pomógł nakręcić. Na wszelki wypadek na przykład, gdyby misja się nie powiodła i takie nagrania są, ale zostały w innym celu przygotowane niż zakłada ta główna teoria spiskowa, nie? Chociaż no, jest też wielu takich, którzy starają się właśnie w ten sposób podchodzić do sprawy i to jest nawet dość oczywiste, że w każdej bajce jest ziarno prawdy, w każdej teorii spiskowej przypuszczam też coś, bo nic się nie bierze z niczego. Mówi się, że stereotypy nie biorą się z niczego, no to teorie spiskowe też z reguły się nie biorą z niczego, prawda? I są czymś tam spowodowane, uwarunkowane, coś je tam napędza i coś zakiełkowało tą teorię spiskową. No, są też takie, które się potwierdziły, oczywiście, o nich też chciałbym parę słów. I tutaj też oczywiście możecie swoje jakieś kandydatury przedstawiać. O, wiecie co, tak do was gadam, że zapomniałem skipować fajki i skipowałem na klawiaturę. Moment. O, i już brand new, jak nowa. No, ja wyznaję takie średniowieczne trochę zasady czystości, higieny, prawda, tutaj już zdmuchnąłem i jest dobrze. No, a chociaż to może też może się okazać nieprawdą, bo na przykład tacy wikingowie to dbali o higienę na przykład i się myli. Niektórzy nawet dwa razy w tygodniu, a niektórzy nawet raz na tydzień, co było ewenementem też. No, no dobra, przejdę już do teorii. Na początek mała rozgrzewka. No, te teorie, które się okazały prawdą. Przypuszczam, że większość z was zdaje sobie akurat z tego na przykład sprawę, że Katyń był taką teorią spiskową. No, masakra polskich oficerów w Lesie Katyńskim, oczywiście, mówiąc precyzyjniej. Bardzo wielka tragedia.
na mocy decyzji wydanej przez biuro polityczne komunistycznej partii Związku Radzieckiego, spocznij, powstań, padnij. No, wymordowano nam tysiące polskich oficerów, wymordowano. I elit, ogólnie takich ludzi, którzy mogli coś zmienić. No, sprytny ruch, tak? Patrząc od strony ruskich, no to faktycznie sprytny ruch. Wymordować wszystkich, którzy mogą innych porwać do walki, coś zorganizować, prawda? Którym się coś chce, którzy coś sobą reprezentują, są wykształceni. No bo kadra oficerska to też są takie elity wojskowe, nie? No i wymordowano. No i przez całe lata faktycznie byli tacy, którzy wierzyli, że to zrobili Niemcy, tak? Komuna tak wmawiała Polakom i no przypuszczam, że dzisiaj to oczywiście każdy będzie mówił, nikt w to nie wierzył, wszyscy wiedzieli, że kłamstwo, ja wiedziałem, mój dziad wiedział, ale nie powiedział. Wszyscy wiedzieli. Tak, no bo tak to z reguły też jest, że wszyscy są mądrzy po fakcie, nie? A ja myślę, że to nie zupełnie tak jest. W ogóle, no dzisiaj to też wszyscy mówią, kto płakał po Stalinie, kto, to bzdury jakieś. No płakali ludzie, tak byli urobieni, tak propagandą urobieni, tak po prostu histerii dostali, że tak się ludzie zachowują, jak się przez całe lata im coś wtłacza. Człowiek to nie jest kamień. Wchłania różne rzeczy, czy chce, czy nie chce. Nawet ten mądry, nawet ten bystry, nawet ten oportunista, tak, jakiś, nawet ten człowiek, który samodzielnie myśli, on wszystko i tak wchłania i nawet buntownik w końcu się też nałyka propagandy, różnych treści i można dostać pierdolca i potem płakać po Stalinie na przykład, albo po jakimś Mao, albo po innym Xinjiangu. No i tak, no można, czy w ogóle można coś takiego nazwać teorią spiskową, to, że na przykład wiele osób jest przekonanych, daje się złapać na jakieś kłamstwo. No chyba tak, no, a jak nie tak, no. Też w ogóle taka myśl mi przychodzi do głowy, że jeśli coś się wydarzyło raz, jakieś wydarzenie no, danego typu, tak, na przykład mord na szeroką skalę na jeńcach właśnie w tym stylu, tak, że bierzemy jakieś tam kadry oficerskie, elity, inteligencję i zabijamy, zakopujemy i ściemniamy potem jeszcze, nie przyznajemy się, robimy to po tajniaku, no to chodzi mi o to, że takie rzeczy mogą się wydarzyć i na pewno się wydarzą. Drugi raz, trzeci raz, czwarty i dziesiąty. I w przypadku takich teorii spiskowych, które oparte są na jakimś scenariuszu, który już się wydarzył, a tym bardziej jeśli się wydarzył wielokrotnie, no to możemy taką teorię spiskową potraktować jako znacznie bardziej wiarygodną niż jakąś taką zupełnie oderwaną od rzeczywistości i niż coś takiego, co się po prostu, no, nie wydarzyło faktycznie, no nie mamy żadnych dowodów, że coś takiego już się stało. No ale jeśli coś się już wydarzyło w tym stylu raz, drugi, trzeci, no to czemu nie miałoby się i czwarty, i piąty? Więc myślę, że takich właśnie różnych akcji w stylu mordowanie po tajniaku, no zresztą no, można o tym opowiadać. No. Znamy wiele takich przypadków, ale o tym może później. No mówiłem już też, że właśnie istnienie mafii było taką teorią spiskową, z której się ludzie też podśmiechujki sobie robili i nie wierzyli, że przestępcy mogą być tak zorganizowani, tak mieć taki wpływ na biznes, na świat biznesu, że może ta mafia wnikać w różne ciemne zakamarki. No niekoniecznie ciemne, no że może się przenikać z różnymi sferami naszego życia tak mocno i być i dochodzić aż do szczytów władzy. No, to faktycznie brzmi dość niewiarygodnie. Czemu jakaś banda złodziei miałaby rządzić jakimś miastem całym, nie? Czemu to faktycznie głupie jest. Ja nie wierzę, że jakaś mafia istnieje, co? I że się jakieś takie banda Robin Hooda, tak? Mają szefa i tam z łuku strzela, tam...
głupoty takie, mafia, jaka sama nazwa głupia, jak nazwa głupia, to w ogóle ja nie wierzę, że istnieje coś takiego jak mafia. To jest wymysł, to Hollywood zrobiło, żeby kasiorę czepać na tych, na filmach, to wymyślili tą mafię, nie ma czegoś takiego jak mafia. Ten Al Capone, nie było nikogo takiego w ogóle, przecież, no. No, głupa gram trochę. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że to jest prawda, że istnieją różne, przeróżne mafie. Włoska, chińska, japońska, polska. Każdy kraj ma swoją mafię. W Chinach jest triada, tak? W Japonii jacuzzi, tak? Tam japońska mafia nazywa się jacuzzi, tak? Dobrze mówię? No. Projekt Manhattan mam tu też na liście, czyli działania, które miały, z tego co pamiętam, bo tu tak nie mam za bardzo notatek, nic, to były te działania, które miały doprowadzić do zbudowania bomby atomowej, tak? No to tak, dokładnie. No i ponoć to przedsięwzięcie na początku nie było takie bardzo na szeroką skalę i w ogóle, tylko się rozrastało, nie? I też media omijały ten temat, były sterowane. No i to pokazuje nam też w ogóle, czy możemy zakładać, że, bo może w niektórych z was pojawi się taka myśl, że człowiek się zmienił, nie? Że to wszystko, to, że ktoś sterował w tym czasie mediami i nie pisał o tym projekcie Manhattan, bo przyszło paru tam agentów i widzicie, rozumicie, tylko że po angielsku to powiedział, po amerykańsku. You know, man. Wiesz, rozumiesz, nie będziesz tu pisał o tym, bo wiesz, coś ci się może stać. Wiesz, rozumiesz, wiesz, za dużo wiesz, wiesz. No i wiecie, no to skoro to też się tak stało, to czy media się nagle zmieniły, tak, że w dzisiejszych czasach nie może nastąpić analogiczna sytuacja, że przychodzi tu w Polsce na przykład ktoś i mówi... Wiesz, rozumiesz, po prostu za dużo wiesz i wiesz, po prostu jak coś napiszesz, to wiesz, nie? To też może być. Tak mnie się wydaje, że to jest całkowicie normalne, logiczne i wręcz oczywiste. Bo człowiek się nie zmienia tak bardzo. Czasy się zmieniają, owszem, zmienia się moda, zmienia się to, co widzimy w sklepach, zmieniają się filmy, ich styl, charakter, zmienia się sztuka, kultura, wszystko się właściwie zmienia, ale człowiek w gruncie rzeczy pozostaje taki sam. Co najwyżej więcej się ukrywa, więcej się przypudrowuje, więcej się... No, w końcu sprytny człowiek doszedł do wniosku, że jak robi różne niegodziwe rzeczy, że jak szpieguje obywateli na przykład, albo ich podtruwa, żeby więcej zarobić, więcej oszczędzić, to nam coś, to trzeba to wszystko ładnie upudrować, trzeba zrobić, żeby było kolorowo, żeby było śmiesznie, żeby było dużo gołego cyca. No... W ogóle ja uważam, ta teoria spiskowa, która mówi na przykład, że ktoś tam na górze nas mocno tak seksualizuje, na przykład nasze dzieci. Popatrzcie na te bajki, no same, każda bohaterka ma po prostu wąska w talii, dupcia, cyc też jest, wszystko, pięknisie takie same, nie? Gdzie te kulfoniaste jakieś dziewczynki takie śmieszne, co kiedyś w bajkach było? Dzisiaj każda bohaterka to modelka, nie? Długie włosy, wąska talia jak u osy. Znów nie czuję, że rymuje. No i co? Kto za to odpowiada? Ja się pytam. Przed wam tutaj. Czemu wszystkie te disneyowskie księżniczki są zawsze muszą być sexy? No, oczywiście tu kiedyś nawet mówiłem w audycji przedstawiałem styl rysowania a la NWO i Illuminati, czy coś takiego. I to śmieszne się wydawało, bo to się zaczyna po prostu od jakiegoś erotycznego symbolu. Rysujecie na przykład sobie przysłowiowego kutasa, kutonga, i do tego kutonga dorabiacie resztę postaci. Także nagle potem, jak dziecko sobie patrzy, to widzi, że to nie widzi właśnie tego kutasa, tej piczki u księżniczki i tak dalej, ale jak się popatrzysz na rękę myszki Miki, to ona wygląda jak właśnie kutas z żołędziem takim chamskim.
I tutaj nie byłbym taki pewien, że faktycznie ktoś... No to by było straszne, gdyby się to okazało, bo by wyszło na to, że taki Disney ma ogromny... że to jest bardzo taka mroczna siła, która... No bo seks jest czymś takim intymnym. No ciężko nam zaakceptować świat, w którym się wszyscy na przykład ruchają na ulicach, tak? To są takie wizje dystopiczne, czasami przedstawiane może nie w filmach, ale w komiksach na przykład. Trochę taki świat jest we francuskim komiksie Rank Xerox na przykład, tam wszędzie seks, nie? Wszędzie seks, małe dziewczynki wyglądają jak małe ladacznice, no i może faktycznie komuś zależy, żeby seksualizować ludzi, żeby się stali nie tyle niemoralni, co tacy próżni. No, trochę jak taki ten stereotypowy gej, który tylko myśli, jak tu się pokochać trochę i zaruchać i całować i kremikiem się nasmarować. I żeby wszyscy pornole oglądali na potęgę, żeby już małe dziewczynki myślały, jak tu chłopaka znaleźć, a nie jak się tam pobawić czymś. No to straszny świat trochę, tak mi się wydaje. Chociaż chyba hipisi trochę, no chyba dążyli do takiego świata, skoro reklamowali wolną miłość i tak dalej. Ja bym się trochę dziwnie czuł w takim świecie strasznie seksualizowanym, gdzie wszyscy myślą tylko o seksie i o tym, żeby pięknie wyglądać. No bo to też, no właśnie, jak seks, to i trzeba pięknie wyglądać. To mamy, tak? Już dawno, dawno temu. Kiedyś to w mniejszym stopniu było, porównywałem ostatnio, została jakby podniesiona poprzeczka tego, jak wyglądamy. Niedopuszczalne są całkowicie jakieś niedokładności skóry u modelki czy aktora w filmie. Wszyscy muszą być zawsze upudrowani pięknie. Jak zdjęcie, to musi być na Photoshopie zrobione. Nawet niektórzy popadają w przesadę i widzimy te zdjęcia na Photoshopie takie wygładzone, że aż sztuczne, tak? Bo skóra przestaje mieć pory, tylko jest taka gładziutka, jak jakaś guma dziwna. No i potem dziewczyny na przykład martwią się, że ja jestem niedoskonała, tak? I cierpią, no i kupują sobie lepsze kosmetyki i spędzają więcej czasu przy lustrze, nie? Malują się wcześniej. No to można by powiedzieć, że też komuś zależy, żeby przemysł właśnie, no nie wiem, właśnie może kosmetyczny, czy może żeby się ludzie tacy próżni zrobili, żeby zaczęli o tym wyglądzie myśleć, to nie będą może myśleć o czymś innym, o buntowaniu się, o wolności, tylko żeby pięknie wyglądać. Żeby się podobać. To, co mnie interesuje, to tak. Żeby się podobać, żeby pięknie wyglądać, żeby być ładnie uczesanym, żeby, proszę ja was, żebym miał ładną cerę, żebym też nie chodził ubrany byle jak jakiś dziad. No i takie ma problemy może na przykład jakiś współczesny młody człowiek, nie? Zgadzam się z tym, co pisze twoja, moja stara tutaj na czacie, że malowanie się u młodych dziewczyn to głupota, bo dziewczyna szybciej sobie psuje skórę, tak jakby, nie? Jak się zaczyna wcześniej malować, bo no ta chemia w tych kosmetykach, no to jakoś tam wyniszcza, nie? No i nosimy cały czas to na twarzy. Ta biedna skóra cały czas jest trochę przytkana, trochę taka wylakierowana czymś tam. Niedługo to będą sobie może jakoś permanentnie polepszali, na przykład jakimś lakierem, nie wiem. No można sobie zrobić permanentny makijaż, tak? Myślę, że kobiety Wikingów właśnie nie robiły sobie, bo tam się niektórzy śmieją, że o, tam serial The Vikings, to te laski z jakimś makijażem łażą. Myślę, że to mogły być tatuaże. Zresztą trochę tak to wygląda, bardziej jak tatuaże na powiekach, niż, czyli właśnie taki permanentny makijaż. Trochę inny niż dzisiaj, ale jakże trwały. Na przykład. No tak więc projekt Manhattan okazał się prawdą, a też sobie ludzie myśleli, tak, coś słyszałeś z dzisiu, co mówili, że robią taką, słuchaj, bombę, że łup i pół kraju nie ma. Całe miasto ci rozwala wielkie. To głupoty, nie? Nie ma takich bomb, słuchaj. To musiałoby być tyle prochu, ja to wyliczyłem, słuchaj, to musiałoby być tyle prochu, że musiała to być by bomba taka, że samolot nie uniesie, bo by była wielkości całego miasteczka małego. Tyle prochu musiałoby być, żeby zniszczyć. To jest niewykonalne, więc tu jakby mamy obalone. Rozumiesz?
No i ktoś taki cwany był, nie? A tu się okazało, że to zupełnie, zupełnie inaczej bomba atomowa działa. W sposób straszliwy i nie ma tam prochu w środku, żadnego ani materiałów, ani nawet C4, ani nic w tym stylu, nie? Tak więc ostrożnie, dzisiaj też możemy o czymś nie wiedzieć, nie? Może faktycznie istnieją jakieś możliwości takie, żeby się przenosić między rzeczywistościami, załamywać czasoprzestrzeń, tworzyć w niej jakieś portale. Może ta rzeczywistość działa na kilku płaszczyznach faktycznie. Są rzeczywistości alternatywne i różne wymiary. I nakładają się niczym warstwy na Photoshopie te różne rzeczy, a my nadal tkwimy tutaj w tym naszym przyziemnym świadku zwykłym, 3D co prawda, ale nie kumamy jeszcze wielu rzeczy i odkrycie tych różnych nowych zupełnie rzeczy, które niekoniecznie muszą przeczyć prawom fizyki, tylko stworzą na przykład nowe prawa, nie? Fizyki, których jeszcze nie znamy i które umożliwią jednak robienie takich cudów. No i to nam otworzy wrota, drzwi do różnych niewiarygodnych dzisiaj teorii spiskowych, może tych takich bardziej skupionych na różnych cudownościach, niesamowitościach, jak na przykład reptilianie, którzy no, dla mnie osobiście nigdy nie byli czymś aż tak głupim, no bo reptole awansowali trochę do takiego chłopca do bicia przy teoriach spiskowych, albo do narzędzia, którym można zdyskredytować, ośmieszyć tych, którzy się zajmują, nie? No, my tutaj sobie żartujemy, że foliarze, że chociaż powinno się mówić chyba celofaniarze, bo to nie jest folia, nie robi się... Od razu mówię tu fachowo, żeby się zabezpieczyć przed promieniowaniem z kosmosu i przez rządy nam tu, które nas napromieniowywują, to nie robi się z folii, tylko się z celofanu robi kapelutek, więc to są celofaniarze. Albo celofani po prostu, może powinno się mówić celofani. Jak są fani, to może są i celofani. Na przykład, nie? To tutaj trademark by Krawiec 2017. Celofani. Pamiętajcie, że to ja wymyśliłem, tak samo jak radiokomputer. Prawda? No. I co tu jeszcze powiem ciekawego? Tej teorii spiskowej nie pamiętam. Badanie Tuskegee? Coś z Tuskiem? W ramach realizowanego eksperymentu... A, to już wiem o co chodzi. Że amerykańskie służby medyczne wpadły sobie na pomysł, że sobie będą robili eksperymenty na biedakach. Bo to co, bogatego będziemy brać? Przecież to ważny człowiek i tak dalej. No i co? I robili sobie eksperymenty na czarnoskórych z reguły, jak tu czytam, różnych biedakach bezdomnych. Około aż 400 osób, to jest no, sporo, wyobraźcie sobie tak 400 osób. Ja czasami sobie wyobrażam słuchaczy Nocnego Radia. Jak się martwię, że jest mało, to sobie wyobrażam, że te 30, 40 czy 50 osób zasiada w jakiejś sali na przykład. No, dzisiaj to nawet powyżej 50. Ale już pewnie niektórzy zauważyli, że nie ma Kloda, a to szkoda. I rozłączyli się od razu, bo jakiś debil coś gada. No, ale no, to pokazuje też, że jednak chyba ludzie lubią audycję Michała i tak krytykują ostatnio, że tu, tam, tego poziom spadł. No, a to jak niski mój musi być poziom, skoro tak mało osób przychodzi w porównaniu do teorii chaosu. To chyba jednak dobra, nie? Więc proszę przeprosić grzecznie Kloda, no. No i okazało się, że faktycznie robili sobie, to było w latach 1932-1975, no to długo trwał ten eksperyment. Kurczę, no, ponad 40 lat. Ale jaja. I nikt nie pisnął znowu, nie? Nikt nic nie odkrył, nic i tyle to trwało, no ja nie mogę. Grubo. Zarażali ludzi kiłą nawet. I potem to się przenosiło na innych. To straszne, no jak można kogoś kiłą
kiłą zarazić. No, to jest straszna choroba kiła. To w ogóle gnije wam, odpada, wrzody straszne, zgniłe takie. To tak, Furiat pisze, że mógłbym randkę w ciemno prowadzić i też by było fajnie. No właśnie. To dzisiaj zrobimy spiskową randkę w ciemno. Będę tutaj łączył spiskowców z właśnie, jak jest żeński odpowiednik foliarza? Foliara? Tak, a to strasznie brzmi, jak blachara, foliara. Ale celofanka znowu, celofanka. Już brzmi ładniej, prawda? Celofan i celofanka. Może zrobimy, jakie by pytania były tutaj na przykład. Można by zadawać, żeby się rozpoznać. Pozwól, Krzyśku, że zadam ci pierwsze pytanie. Na jakiej ziemi chciałbyś mieszkać? W klęsłej, płaskiej, a może kulistej? A Zbyszek odpowiada, to ja może zaśpiewam. I gitarę w tym momencie zza pleców wyciąga i tam bajla, bajla, bajla, bajla. Od góry przykryta niebem, a od dołu piekłem. Lelelelelelele. No i taka właśnie randka w ciemno foliarska mogłaby być. To by było dobre. No dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Operacja Drost. No, to chodziło o manipulowanie opinią publiczną. To są lata 50. XX wieku. I CIA robiło wielką operację i zamawiali sobie artykuły w takich tytułach jak New York Times, Time czy Washington Post. No i też wyciekały jakieś hipotezy, bo to ciężko w sumie, żeby nie wyciekło nic, prawda? No bo ktoś z redakcji tam, ktoś z boku coś usłyszał, ktoś zobaczył, że się dziwni panowie w redakcji kręcą, że no przecież ktoś tam pracuje, nie wszyscy są wkręceni, nie wszyscy dostali w łapę, więc to nie ma prawa nie wycieknąć. I myślę, że takie służby muszą wtedy uważać i pilnować i rozglądać się. Kto coś tam puszcza parę, to go zaraz tam... Jak na Family Guy'u jest zawsze fajnie pokazane. Sobie idzie ten Peter tak, i sobie tam śpiewa coś, a tu wyskakują, znaczy tak szybko podjeżdża samochodzik czarny, wyskakują z niego panowie w czarnych garniturach i tak go łup, łup, łup, kopniak, w łeb, kopniak, łup, łup, łup. I szybko potem go tak leją do samochodu i odjeżdżają. Właśnie, może do mnie zadzwoni też jakiś stały słuchacz. Dzień dobry. Dostałeś krawcze linki? Jak ja bym tak chciał. Ja nie mam takich słuchaczy stałych. Moi słuchacze są niestali. Przychodzą i odchodzą. No i no widzicie, zamawiają sobie służby. Ciekawe, czy polskie służby zamawiają jakieś teksty w gazetach, na przykład odnośnie katastrofy smoleńskiej albo miesięcznic, bo to u nas są takie najważniejsze tematy, którymi żyje opinia publiczna, miesięcznice. Czy ma pani ma chyba miesięcznicę? Jakaś taka pani jest rozdrażniona. Dobra, nieważne. No, tak więc widać, że... No i oficjalnie dopiero potwierdzono, że tak było z tym zamawianiem artykułów przez CIA w 1975 roku. A zaczęło się w latach 50. Co my tu jeszcze mamy?

No, na przykład eksperyment MK Ultra, czyli taki Weapon X, tylko że prawdziwy. No, okazało się, że faktycznie znowu to CIA, straszne to CIA, ciągle coś robią, jakieś ciemne sprawki. Ciekawe, co robią teraz, co wyjdzie dopiero za 20 lat. No bo jak coś robią, to wyjdzie. A może to w ogóle to wychodzi, bo ma wyjść potem... Albo wychodzi, jak się zmienia pewnie ekipa, nie? Zmienia się cała ekipa. Może o Pizzagate też... może afera Pizzagate, słynna, pedofilska, też dopiero za 20 lat, nie? Jeszcze raz się musi ekipa zmienić, bo to za wcześnie. Co nagle, to po diable. Nie możemy tu ruszać, świcie, rozumicie, prawda, czy coś, nie wiem. No, ale w każdym razie eksperyment MK Ultra polegał na tym, że sprawdzano, czy człowieka można uwarunkować jakoś, żeby on na hasło stawał się psychopatą, czy można go zahipnotyzować, jakie są działania psychodelików na człowieka. Nie wiem, czy w programie tym MK Ultra było też właśnie to słynne zatrucie całego miasteczka kwasem. No, zatrucie. I tutaj by mnie zaraz ktoś zjechał, powiedziałby: man, zatruć to można, wiesz, bieluniem się, ale kwasikiem, man. No, to ubogacenie organizmu tą wspaniałą substancją zmieniającą świadomość i formatującą nam mózg wspaniale, że jest czysty i jesteśmy szczerzy sami ze sobą. No ale jak się okazało, w praktyce niektórzy dostają pierdolca i zaczynają się dziwnie zachowywać, mieć jakieś jazdy. No, nie każdy jest tak świetnie przyzwyczajony do substancji psychoaktywnych, prawda? Ktoś może... No, pamiętam swój pierwszy raz ze zwykłą marihuaną, której nie sposób nawet przyrównać do czegoś tak mocnego jak LSD. No to też mi się wydawało, że umieram... Co się dzieje? Serce mi staje, o Jezu. No, może nie powinienem wtedy łoić wody przy okazji. To taki błąd, który wielu popełnia. W ogóle bardzo odradzam łączyć wódę, alkohol z jakimikolwiek substancjami psychoaktywnymi. To są używki, które się nie lubią za bardzo. W ogóle alkohol to jest taka podła używka, tutaj się akurat zgodzę z fanami i tych alternatywnych bardziej używek nielegalnych, których państwo nie popiera. No, a jak widać, państwo wszystko wie, jest w ogóle tak moralne, państwo. No, jak widzimy to na przykładzie tych właśnie operacji tajnych CIA różnych, no to tu sobie zamawiają kłamliwe, propagandowe artykuły w najważniejszych tytułach, tu ludzi trują, tu robią eksperymenty medyczne, prawda? Tutaj hipnoza, tu morderców chcemy mieć. No to super, no to i ci ludzie mają nas uczyć, jak się grzecznie zachowywać, tak? Jak być grzecznym. To ja wybieram chyba jednak to tego upalonego trawką Rastamana. No, znałem wielu i zawsze byli spokojnymi, pokojowo nastawionymi. No właśnie nie, jednego znałem takiego Rastamana, który był wielki jak góra. I potrafił, autentycznie takie były sytuacje, że jak zobaczył, że na jego podwórku ktoś siedzą jakieś dresiki na ławce sobie, na jego ławce, to poszedł i ich wygonił stamtąd. Powiedział: wypierdalać, moja ławka. No taki Rastaman też się zdarza, to nie ulegajmy stereotypom, nie? Był bardziej bojowy i bardziej się go bali niż jakiś tam właśnie dresów tego Rastamana, więc to różnie bywa. Widać, są i tacy. No i właśnie, mamy to MK Ultra, też się sprawdziło. Są dokumenty normalnie, ale trzeba pamiętać, to znaczy, no to jest moja opinia, powiedzmy, że mogą ludzie czasami ulegać temu, że koloryzują mocno te rzeczy, które już wyszły, tak? Mogłoby się na przykład, nie znam dokładnie szczegółów, nie badałem tych dokumentów dotyczących MK Ultra, ale mogłoby się okazać, że w powszechnej opinii znowu to jest przesadzone, tak? Że na przykład przypisuje się dużo gorsze rzeczy niż były w rzeczywistości. No chociaż jeśli bez wiedzy ludzi się wpuszcza im do wody LSD, jeśli się gdzieś
ludzi, no ale może na przykład nie robiono jakichś tam tortur, nie krzywdzono aż tak strasznie, prawda? To mogłoby się okazać, że jednak nie. Chociaż z drugiej strony nie sądzę, aby tajne służby, służby ogólnie specjalne, aby państwo, aby rządy miały jakieś tutaj... się cackały tak strasznie, nie? Że nie zrobimy mu krzywdy. Udowodnione też przecież zostało, że były te więzienia CIA w Polsce, tak? Że Andrzej Leper jednak miał rację, mówiąc o talibach w klewkach. To były tajne loty konkretnie w klewkach i więzienia, które miały być na Mazurach. No i okazało się to prawdą. I być może Polska będzie musiała bulić nawet kary różne. Była też afera z Tymińskim. To był kandydat na prezydenta Polski. No, jeszcze jak to był rząd Mazowieckiego wtedy, no to jeszcze tam kręciło się dużo pogrobowców, jeszcze te służby nie były zrestrukturyzowane, wszystko. No i UOP sobie wymyślił, że trzeba takiego Tymińskiego zdyskredytować i zaczęli różne dziwne rzeczy o nim wypuszczać do mediów, że na przykład Tymiński, co tam było, że ma związek z Libią, która wtedy była mocno tak przedstawiana jako kraj związany z terroryzmem, albo że z narkotykami coś ma, bo tam do Kolumbii gdzieś jeździł i wszystko takie w ogóle. No i okazało się, że to jest potem ściema, no ale było już za późno. A i ciekawa informacja, tuż przed końcem kampanii wyborczej na TVP poszły informacje, że Tymiński stosuje przemoc wobec żony, czyli bije żonę. A jak bije żonę, to pewnie i pijak, a każdy pijak to złodziej. I dziękujemy Państwu za uwagę. Koniec wiadomości. Tak więc, no, widać, ja myślę, że dzisiaj to dopiero propaganda jest w TVP. Taka bardziej trochę nowoczesna, więcej jest półprawd może niż kłamstwa takiego oczywistego. Więcej propagandy niż właśnie ściemy takiej dającej się łatwo wyłapać, chociaż na przykład Maciej Orłoś, jak już wspominałem, twierdzi, że komuchą by było wstyd się posługiwać tej jakości propagandą, taką chamską, ale z drugiej strony wielu wyborców PiS to są takie, to są bardzo prości ludzie, no przepraszam, no jak ktoś się obrazi, może ty akurat, słuchaczu, nie jesteś takim jakimś prostaczkiem, czy prostakiem, czy człowiekiem prostym, no. Tylko jesteś intelektualistą wielbiącym PiS i artystą i informatykiem albo kimś takim i głosujesz na PiS. Czemu nie? Też takich znałem. No, w sumie znam. Więc naprawdę, nie ma się czego wstydzić, że ktoś na PiS głosował. Nie. Nie, no, też, no i od razu mówię, jak nie jestem za PiS-em, to nie znaczy automatycznie, że jestem za PO. No to takie, już to będziemy do zażygania to powtarzać. Taką niby oczywistą rzecz, ale no, niektórzy mają problem do dzisiaj, żeby coś takiego zrozumieć, bo jak nie jesteś czarny, to jesteś biały, a jak nie jesteś za PiS-em, to za PO, a jak nie jesteś katolik, to jesteś pedał. To masz tak, tylko takie opcje. Jakie jeszcze teorie się sprawdziły? Amerykański rząd chciał wymordować czarnoskórych farmerów za pomocą kiły. Kurczę, no to chyba to właśnie co... Tak, to właśnie służby. Tylko widzicie, można też różnie przedstawić. To jest ta sama teoria badania Tuskegee. No i można to przedstawić, tą teorię, jako właśnie, że rząd amerykański chciał wymordować murzynów za pomocą kiły. Można przedstawić, że rząd amerykański robił badania na temat kiły i posłużył się w tym celu biedakami czarnoskórymi. No i to właściwie to zmienia trochę sens tej teorii, tak? I jakby cel, no bo w przypadku jednej opcji celem nie jest wybicie czarnoskórych za pomocą kiły. No, to jest zupełnie co innego, więc można tą samą teorię przedstawić na dwa różne zupełnie sposoby, właściwie które niby są, właściwie to jest to samo. Tak się może wydawać na początku czytamy i że no to chodzi o to samo. No, są czarni, jest kiła i ich mordują tą kiłą, nie?
No ale właśnie te niuanse tutaj zmieniają sporo jednak, jak się zastanowić, więc strasznie mnie w ostatnim czasie jakoś tak właśnie drażni i denerwuje takie koloryzowanie, przedstawianie w jak najgorszym świetle jakiejś grupy, jakiegoś rządu, jakiegoś kraju, jakiejś grupy społecznej, jakiegoś jednego człowieka, bo go po prostu nie lubimy, tak? I zaczynamy bujać w obłokach po prostu. Robimy właśnie z jakiejś teorii spiskowej, dorabiamy do niej sobie, nie? I niby się wszystko zgadza, pozostajemy w tych samych ramach, zachowujemy te same elementy, tak jakby. No w tym przypadku kiła, rząd, czarnoskórzy, nie? Ale zaczynamy opowiadać o tym tak, że to jednak zmienia się sens tej całej teorii. Więc to jest bardzo taki, no ja bym powiedział, że to jest właśnie propaganda. Tylko propaganda robiona przez ludzi z tej drugiej strony barykady. Tych, którzy się uważają właśnie za tropicieli na przykład spisków, albo poszukiwaczy prawdy, albo ludzi moralnych, oświeconych ze srebrno-fioletowo-złotą aurą na przykład. No i idąc tym tropem możemy pewnie napotkać sporo takich szarlatanów, którzy będą nam jakieś zupełnie kosmiczne metody leczenia sprzedawali i przy okazji będą wieszali psy, atakowali cały czas, oczerniali i wyolbrzymiali jakby wszystko, co niedobrego i co ma związek z przemysłem farmaceutycznym, z Big Pharmą popularną. Nie podoba mi się takie coś, bo to też czuję propagandę, nie? Jednak ważna jest prawda. Nawet, powiedzmy, nawet jak pedofila złapiemy, to nie możemy nagle z niego mordercę przy okazji też zrobić, bo on jest takim skurwysynem i pedofilem, wstrętnym zboczeńcem, że to jeszcze on morderca jest jeszcze, jak nie jest na przykład, nie? No bo nie godzi się nawet w przypadku najgorszego łacha kłamać zwyczajnie i czy nawet koloryzować i powiedzieć na przykład, jeśli on tylko zaczepiał jakąś dziewczynkę i jej tam sukienkę jej podwinął, to nagle zrobić z tego gwałt. No jest to, sami chyba przyznacie, że jest to coś nie w porządku tutaj w tej sytuacji, nie? Nawet jeśli mówimy o jakichś szkodnikach, chcemy im zaszkodzić, no to trzymajmy się prawdy, to nawet dla samej opłacalności, dla naszej korzyści, dla tych, którzy chcą tutaj coś wywalczyć, coś zmienić, no bo możemy stracić wiarygodność w pewnym momencie, tak? Zaczniemy sobie koloryzować, zaczniemy wyolbrzymiać, zaczniemy robić z igły widły, odwracać kota ogonem, włączą nam się kolorowe kredki, jak to się czasami mówi, no i nagle ci ludzie, którzy stoją trochę z boku, powiedzą, ale ci ludzie strasznie przesadzają, oni ze wszystkiego robią wielką rzecz, nawet jak jest malutka i tu ich przyłapałem na nieścisłości, to nie chodziło o to, tu nie chodziło o to, tak naprawdę to trochę inaczej było, tu znowu coś kręci, nie, ja już ich nie słucham. No i tak, i całe środowisko tych badaczy spisków nagle straci na wiarygodności, bo się rozsmakowało w tym umniejszaniu tym, z którymi walczy i w wymyślaniu różnych rzeczy i w dorabianiu sobie, nie? Więc ja bym tego unikał, po prostu instynkt samozachowawczy. Znalazłem też informację, że kościół scjentologiczny, że udało mu się przeniknąć do naprawdę wysoko postawionych ludzi. Aż do rządu i że to jest w gruncie rzeczy okazało się, że to jest bardzo groźna sekta, co wcześniej się ponoć wydawało właśnie taką trochę teorią spiskową, że o tam, że Tom Cruise jest, to od razu tak, to od razu do rządu, tak, to wiesz, jeden debil tutaj, co oni mogą, zwykła sekta. No się okazało, że tak, mają kupę kasiory, jak wiemy, no zawsze tak było, jest i pewnie jeszcze bardzo długo będzie, że kasiora, no, daje ogromne możliwości. Mówi się, że pieniądz rządzi światem. No faktycznie, no niestety, pieniądz rządzi światem. Światem rządzi pieniądz, rządzi seks i rządzi humor i rządzi zabawa dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Kiedyś może co innego, były trochę inne priorytety, ale też w sumie kasa, no kasa misiu. Kasa rządzi jednak światem. Możemy sobie poprawić trochę humor i powiedzieć, że jednak nie, że jednak miłość, przyjaźń. A ja bym powiedział, że to też są ważne rzeczy i odgrywają ważną rolę tutaj w rozwoju naszej cywilizacji, w różnych przemianach i tak dalej. Jest dużo ludzi dobrych, fantastycznych, pożytecznych, ale
to jest zawsze gdzieś tam jakby tak trochę na drugim miejscu, mi się wydaje. Tego się obawiam, nie? Że jak jest z kasą ok, jak się rachunek zgadza, to możemy wtedy sobie tu się pogłaskać po główkach, pośpiewać piosenki, czy zrobić coś dobrego dla innych. Nawet spotykam się z takimi opiniami, że wiesz co, wezmę się za działalność charytatywną, mam takie marzenie, mam taki plan, ale pierw chcę zadbać o swoje sprawy, o swój stan materialny. No, jak mi ktoś takiego coś powiedział, to nawet się zastanowiłem, czy on nie myśli słusznie, czy nie warto pierw zadbać o siebie i stanąć twardo na nogach, a potem się wziąć za naprawianie innych, za naprawianie świata, za pomaganie, nie? Może będziemy wtedy skuteczniejsi też w tym pomaganiu. Była, słuchajcie, akcja Snow White. Snow White, czy Snow White to nie znaczy ten, Śnieżka? No bo wiem, że ten, Snow White to tak właśnie Królewna Śnieżka, Snow White. I taka była operacja, która miała na celu wytropić tych scjentologów w Białym Domu i w Kongresie. Operacja Tropimy Scjentologów, no. No właśnie, a jak się nazywa ten projekt Echelon, tak? Że nas podsłuchują. Że internet jest po prostu bardzo mocno inwigilowany, że są cały czas zbierane informacje, że mogą nas wytropić, na przykład na podstawie jakichś słów wypowiedzianych, takie rzeczy. No tu jakiś specjalista musiałby się bardziej tutaj wypowiedzieć. Też ciekawa rzecz. Grupa uczonych twierdzi, że udowodniła, że to są uczeni z brytyjskich uniwersytetów w Portsmouth, mój piękny akcent, Portsmouth, Essex, zrobili taką jakieś modelowanie właśnie, zbadali to, jak są podejmowane decyzje w różnych krajach, które to kraje wtrącały się w wojny domowe gdzie indziej, w innych państwach, i zbadano, jaka motywacja faktycznie była, co stanowiło główny powód, no tak po przeanalizowaniu sytuacji dogłębnym. No i się okazało, że faktycznie chodzi o ropę głównie, a takie rzeczy jak tam, że tam pomóc, że historia, że jakiś tu trzeba walczyć o wolność, coś, to jest w zasadzie tak bardzo drugorzędna sprawa. To jest taka skórka, to trzeba to wszystko ubrać w jakieś ładne ubranko, nie? No to walczymy o pokój na przykład, albo żeby, bo tam jest na przykład dyktator zły, albo że nie, bo tam jest niewolnictwo, ale to jest, okazuje się, bardziej pretekst niż faktyczny powód. Tak twierdzą przynajmniej brytyjscy naukowcy. No, przychodzą wam jeszcze jakieś teorie spiskowe, które się sprawdziły? Może azbest? Podobno, tak też dzisiaj taką informację znalazłem, że ten szkodliwy materiał, którego używano do, robiono z niego azbestowe rury, azbestowe dachy, super nowoczesny azbest. Azbest da ci komfort. Może były takie reklamy nawet. Nowoczesne azbestowe okna. Tylko teraz możesz poczuć się wspaniale. I podobno krążyły właśnie takie opinie przez wiele, wiele lat, że to jest gówno, że to jest szkodliwe, że choroby płuc będą, że to trzeba wywalić do śmietnika. No, ale pewnie potem się ukazał artykuł w jakimś ważnym piśmie. Kurczę, można by poszukać na przykład, czy nie ma jakiejś gazety wyborczej, gdzie albo czegoś takiego, gdzie piszą na przykład azbest szkodliwy,
mit czy prawda? I tam jakiś profesor Pierdziwąs stara się nam wytłumaczyć, jak komuś dobremu właśnie, że te opinie, że azbest jest szkodliwy, uważam za zupełnie nieuprawnione. Jak dobrze wiemy, no i tam cały artykuł o tym. Można by poszukać, ciekawe. No nie, no myślę, że dzisiaj to już będzie ciężko znaleźć. Już pewnie nawet jak były takie rzeczy, to się nie znalazły tam w archiwum. Bo że mają po prostu takie wyszukiwarki, że tam sobie wywalają to, co nie pasuje. I wpisują w wyszukiwarce azbest i nie znajdują, znaczy i znajdują i wywalają od razu te artykuły. Często tak jest, że szukam jakichś artykułów, jakiejś niewygodnej prawdy, a tu strona nie istnieje albo nie można załadować strony. To może tak, to by wynikało, że tak na chama to wywalają, nie? Bardziej. Chociaż nie, no po prostu się zaindeksowało w wyszukiwarce, a takiej podstrony o takim linku już nie ma. Padło pytanie na czacie, gdzie jest Claude? Nie ma Claude'a. Nie ma Claude'a, wielka szkoda, ale krawiec wam coś zapoda. No i już od około godziny trwa audycja, w której mówię o spiskach, tak. Mówiłem teraz właśnie o spiskach, które się potwierdziły głównie, o takich. I proponowałem jeszcze dodatkowe tematy, takie właśnie jak teorie spiskowe, które niekoniecznie się już potwierdziły, ale które uważacie za bardzo wiarygodne, które was przekonują, które się trzymają kupy, no i które mogą być prawdziwe. Może ktoś zadzwoni i powie, wierzę gorąco, że żyjemy wewnątrz Ziemi, w środku, w dziurze takiej i naziści umknęli na Księżyc, bo mieli UFO, i zabrali ze sobą dzieci Indygo i technologię Keshe, na przykład, nie wiem. Nie, to głupie było, przepraszam. Nie mieszajmy technologii Keshe do tych bzdur przecież. No i zaproponowałem też, abyście rzucali tutaj na antenę swoich kandydatów swoje propozycje, jeśli chodzi o teorie spiskowe najgłupsze, najbardziej naiwne i takie, które się najmniej trzymają kupy przysłowiowej. Awatar 44, który chyba jest, czy to jest ten, o którym myślę? Czy to jest ten, którego imię 44? Naprawdę? Czy to jakiś

0: kamieniami, nie wiem, czy to rentgenem, czy czym, jabłka, że one ponoć są potem takie właśnie twarde, takie zieloniutkie, takie chrupiące, tylko że nie mają substancji odżywczych, ale jakimi promieniami oni te jabłka naświetlają, to nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czym one były naświetlane, ale ja lubię te jabłuszka, one są może mało zdrowe, ale żebym się tylko w jakiegoś Hulka nie zamienił. No, są tacy, którzy twierdzą, że GMO to samo zło i że to nas zniszczy. No, jak na przykład popularny Jerzy Zięba, który nawet o tym mówił w polskim Sejmie. Wpuszczono go na mównicę. Wcześniej jakaś pani była, której dano 2 minuty na wypowiedzenie się i ona tak szybko jeszcze, dzień dobry, chciałem powiedzieć, że tu już dzyń, dzyń, dzyń, proszę się streszczać, mamy tu ważne sprawy. Tak jakby te skurwysyny miały takie ważne potem sprawy do obgadania, nie? Będą potem godzinami sobie debatować i na wstępie powiem, że pan mi przerwał, pan się skandalicznie zachowuje. I to tak pierdolić mogą godzinami całymi, nie? A jak ktoś przychodzi w naprawdę ważnej społecznie sprawie, jak to GMO cholerne, już niezależnie od tego, czy faktycznie jest to szkodliwe, jak bardzo jest szkodliwe, czy a może jest jednak to jakieś dobrodziejstwo dla ludzkości, bo pozwala stworzyć nowe odmiany ryżu z karotenem, które leczą ślepotę i problem można rozwiązać częściowo z niedożywieniem, problem głodu dzięki temu. Trzeba o tym gadać. To są ważne sprawy, a miesięcznica i to, czy Kaczyński lubi Tuska, czy nie, czy go podsądna i czy mu napluje, to mnie to naprawdę koło pytki lata. Naprawdę. Ciekawą rzecz pisze tu anonimowy słuchacz. Podobno 100% ludzi, którzy piją wodę, umierają. Szewcu, krawiec jestem. Czy mógłbyś sprawdzić tę teorię spiskową? Jak coś, to mam dowody. No to jest właśnie ciekawy taki... Ciekawa myśl, bo to jest prawdziwe, tak. To jest prawda, a nie fałsz, że 100% ludzi, którzy piją wodę, umierają. Przypadek? No ale nie wiem, o co dokładnie miałbym teraz z tym zrobić. A Tibor pisze, znam takiego, co jadł chleb i umarł. Ja się tu krotochwile was trzymają, takie sowizdrzały dzisiaj same widzę na czacie. Jak tacy jesteście mądrzy, to proszę tu dzwonić i przedstawiać swoich kandydatów, a ja może postaram się przytoczyć może jakieś najgłupsze teorie spiskowe. No bo tak, nie, no teraz nie wiem, bo były te, które się sprawdziły, było trochę tych, które się sprawdziły, a teraz można by... Aha, dobra, dzwoni... Etam jest znany i lubiany, tak kochany wręcz przez was i rozrywany wręcz człowiek o hipnotyzującym głosie. Ja tak trochę w stylu Kloda dzisiaj przedstawiam gości. I redaktor radia, którego nazwy nie pamiętam i nie chcę pamiętać, Etam.
1: Tak, jak powiedziałeś odnośnie tego picia wody, to ja doszedłem do szybkiego wniosku, oświeciłeś mnie, że 100% ludzi, którzy się urodzili, umierają. Także to jest też taki problem, ale co gorsza, jeśli się nie urodzą, to będą umarci, bo rozumiesz, jakby patrzeć w tył, no to zanim się urodziliśmy, to nie żyliśmy, czyli byliśmy umarci, tak? Zgadza się?
0: No tak, tak. Ja myślę też, że oddychanie mocno się przyczynia do umierania.
1: Też tak myślę, czy w ogóle nie kiedyś słuchałem człowieka, nie pamiętam jakiego i nie pamiętam gdzie, który twierdził, że w ogóle generalnie powinniśmy dążyć w swoim życiu, żeby zapewnić sobie długowieczność, do tego, żeby jak najmniej wokół siebie i sobą samym jak najmniej wprowadzać tej zmiany entropii. I wtedy, jeżeli będziemy jak gdyby żyć wolniej, to znaczy nie wprowadzać tych zmian w otoczeniu, tak, bo ktoś tutaj powiedział, czy to czasami nie był Zenon, że życie to lokalne zaburzenie entropii, jeżeli tej entropii będziemy wprowadzać jak najmniej, to wtedy będziemy długo żyć. No, taka była koncepcja tego pana. To chyba była w niezależnej telewizji taki wywiad, ale nie pamiętam naprawdę, z kim to był wywiad.
0: Możliwe, że coś w tym jest, bo ja żyję w sumie wolno i wyglądam bardzo młodo jak na swój wiek. Mam piękną, gładką skórę.
1: No to tak jak ja. Skórę. Tak jak ja, też jestem ładny.
0: Radio ludzi ładnych. panie tak. ładny, panie ładny. A pan, panie ładny, jakie pan te

0: Teorie uważasz spiskowe za na przykład najgłupsze, takie najbardziej nie trzymające się kupy. Wiesz, ja nie bez powodu zadaję ci to pytanie, bo ty akurat się tak w moich oczach trochę rzucasz nawet na te teorie, które wielu uważa za pojechane, jak wklęsła Ziemia, a nawet płaska Ziemia chyba. Czy ty nie jesteś przypadkiem fanem płaskiej Ziemi?
1: Fanem to ja nie jestem, bo dla mnie jestem bardziej fanem Star Trekowego spojrzenia na wszechświat, takiego, że są kulki i latają sobie w przestrzeni. On jest odrobinę bardziej kuszący, natomiast zacząłem się nad tym zastanawiać, no, kiedy trafiłem na po prostu materiały wideo na ten temat, bo rzeczywiście pewne takie rzeczy są z tym związane, a ja po prostu już bym się niczemu nie zdziwił. Żyjemy w takich czasach, że gdyby się na przykład okazało, że na Księżycu ludzie nie byli, to ja się po prostu temu nie zdziwię całkowicie. Z prostej przyczyny, bo jest taka zasada, mi się wydaje, że ja ją wyniuchałem, obserwując właśnie te różne takie jak gdyby zamieszania wokół różnych spisków, że jeżeli jest jakaś teoria, się rodzi jakaś teoria, jakieś takie przeczucie, na przykład, że nie wylądowaliśmy na Księżycu, to natychmiast powstaje kontrteoria i ja myślę, że ją robią ci, którzy chcą zamaskować tą główną teorię. To jest taka kontrteoria, że wylądowaliśmy więcej razy niż to było w rzeczywistości, nie? Znaczy przynajmniej oficjalnie, tak? Także jeżeli masz jakiś spisek i ludzie zaczynają coś niuchać, to zrób sam drugą teorię, która będzie przeciwstawna tej.
0: No może, ale też wychwyciłem jedną ciekawą rzecz, że powiedziałeś, że jakaś teoria spiskowa wydaje ci się bardziej kusząca. I wiesz co? I myślę, że to może byś chciał na przykład powiedzieć wiarygodna albo prawdziwa, i to taka freudowska pomyłka mogła trochę być, z której coś można tu wywnioskować, że właśnie dla wielu ludzi przyswaja sobie bardziej lub mniej daną teorię spiskową właśnie pod takim... No wiesz, czy jest właśnie bardzo kusząca, czy nie kusząca dla nich. Na przykład dla mnie jest bardzo kusząca teoria o dzieciach Indygo, bo chciałbym wierzyć w to, że były ze mną problemy wychowawcze, że się źle uczyłem, że problemy sprawiałem, że matka płakała, to dlatego, że ja jestem dzieckiem Indygo wspaniałym, które jest zbyt wspaniałe, żeby inni je zaakceptowali. To bardzo kusząca dla mnie taka teoria jest.
1: Ja pamiętam taką teorię z tych, które się sprawdziły. To była teoria związana z moim ulubionym komputerem, z Amigą. Na początku lat 90. albo pod koniec 80. ludzie w Stanach obserwowali takie dziwne trójkątne obiekty na niebie. No i zachodziło duże podejrzenie, że to jest UFO i pojawiła się wówczas na Amidze, a później na PC-cie gra, która się nazywała Birds of Prey. Zresztą miałem oryginał tej gry. To była gra taka o symulator lotów samolotami wojskowymi i tam właśnie pojawił się F-117A. On chyba się wtedy tak nie nazywał w tej grze, ale to był samolot właśnie trójkątny. I kilka lat później, 2 czy 3 lata później, podczas agresji na Irak amerykańskiej, nagle się okazało, że rzeczywiście posiadają taki myśliwiec, to chyba był myśliwiec, z tego co pamiętam, nie znam się dobrze na tym, to jest taki samolot właśnie trójkątny, niewidzialny dla radarów. I się okazało, że teoria, którą zresztą w tej grze wprowadzili, rzeczywiście się sprawdziła. I tak samo parę lat później, znaczy to chyba nawet całkiem niedawno, pojawił się samolot Aurora, który rozwija tam 8 machów, w którejś właśnie z gier już tych nowszych komputerowych. No i teraz czekamy na to, czy to się potwierdzi, że rzeczywiście taki samolot gdzieś na stanie któryś z sił wojskowych, pewnie amerykańskich, istnieje, nie? Mhm.
0: Musiałeś skończyć akurat, jak przełykałem Mentosa? Wiesz co, a mi się wydaje na przykład, że bardzo głupia jest taka teoria była taka teoria, że KFC dodaje do swoich specjałów taki specyfik, który ma wywołać impotencję u czarnoskórych. I ludzie, i Amerykanie długo w to wierzyli, ale zostało to ucięte w momencie, kiedy Afroamerykanin został szefem KFC.
1: Aha, to wiesz co, to być może, to być może był przekupiony Afroamerykanin, ale to tutaj poruszyłeś kolejną z teorii, którą gdzieś wyczytałem, a którą jakoś gdzieś tutaj na antenach radiów nikt nie poruszał, mianowicie coś, co się nazywa selektywną bronią chemiczną. I ponoć Chińczycy pracują nad takim rodzajem broni, który miałby zostać rozpylony, nie wiem, czy może w żywności, czy może w formie na przykład elementów, które będą w jakiś tam sposób się ulatniać ze sprzętów, które przecież oni produkują dla całego świata. To by był żaden problem, żeby oni to roznieśli, który będzie selektywnie działał na wszystkie rasy, tylko nie na rasę żółtą. Nie wiem, czy o tym słyszałeś w ogóle.
0: No, chodziły takie opowieści. A myślisz, że to jest wykonalne? Że jakaś trucizna na przykład nie działa tylko na Chińczyków? Albo
1: no jak najbardziej. Murzynów? Jeżeli antidotum dla tej trucizny będzie jakiś gen, który powoduje to, że oni są żółci, tak, że są taką rasą, a nie inną. To jest broń rasistowska w ogóle, to trzeba od razu powiedzieć. To jest to jak najbardziej możliwe. No ja jestem pewien, że przy odpowiednim poziomie badań genetycznych jest to jak najbardziej możliwe.
0: No, nie wiem, czy gen może być antidotum.
1: To znaczy antidotum, po prostu być może tak będzie działać jakaś cząstka, czy jakiś wirus, że dany odcinek kodu DNA będzie mówił mu, stop, jesteś, tutaj masz nie działać, nie? No ja nie wiem, nie jestem genetykiem, tak, ale patrzę od strony takiej informatycznej, to jest jakby kod w jakimś programie, był zawarty kod, który ma na przykład uodparniać ten program na danego wirusa, tak? Powiedzmy.
0: No, jeszcze dodam, że z tą teorią z KFC spiskową to krążyły też takie opowieści, że KFC mocno finansuje Ku Klux Klan. Ale wiesz co, to się może wzięło stąd, że ten... Czasami tak się zastanawiam, czy takie rzeczy się nie biorą z takich bardzo takich detali, z takich szczegółów. Na przykład z samego wizerunku tego pułkownika Sandersa, który jest na opakowaniu. On, nie wiem czemu mi się kojarzy z takim amerykańskim rasistą trochę, wiesz? Te białe włoski, ten biały garnitur, muszka, tak mi się coś kojarzy. Może dlatego, że on jest trochę podobny do Marka Twaina właśnie, którego się też, który był faktycznie rasistą i wiesz, i mogą takie, to może być taki ciąg skojarzeń, wiesz o co mi chodzi? Że, że Sanders nam się kojarzy z Twainem, a Twain to rasista i to on tak wygląda, tak jakoś na biało cały, biały to Ku Klux Klan i wiesz o co chodzi, takie dziwne skojarzenia, czy ludzie tak nie budują sobie czasami właśnie teorii różnych?
1: No jest to całkiem możliwe, wiesz, odnośnie kurczaku, to tam jeszcze inna sprawa, tak, ale ty poruszyłeś sprawę azbestu. No rzeczywiście takie coś miało miejsce w latach 70. Masowo w polskim budownictwie takim, gdzie trzeba było coś załatwić, tak? Wszystko trzeba było załatwić, materiały budowlane trzeba było załatwić, worek cementu trzeba było załatwić. No i weszło coś, co się nazywało eternit, co było niczym innym jak zbitką azbestową, którą się kładło na dachy. No i ludzie się przecież zabijali, załatwić eternit to było ho, ho, ho przecież. No a dzisiaj wiemy o tym, że to jest po prostu azbest, tak, który ma dosyć specyficzną budowę. Jest w formie takich mikrohaczyków, które zahaczają się w płucach, no i powodują rozmaite choroby, tak, od astmy począwszy. Także to w ogóle ludzie się nie było tego spisku, tak, ludzie się nie zdawali sprawy, a być może władza uzbrajała tych troszeczkę takich kułaków, bo to ludzie, którzy mieli pieniądze, mogli sobie na to pozwolić, bo to głównie indywidualne budownictwo było tym kryte i być może robiła to celowo, żeby tych kułaków po prostu wytruć. Tak samo zresztą jak w polskich więzieniach w latach 80. podobno normą było to, że więźniowie polityczni siedzieli w celi, gdzie było malowane farbą ołowiową. Ściany były malowane, tak, które powodowały różne też schorzenia. Oni po prostu krócej żyli przez to, nie?
0: Tak, dokładnie. Tak z grubsza to mi się wydaje, że mniej wiarygodne są te teorie spiskowe, które, jak już powiedziałem, bazują na czymś zupełnie nowym, coś, co jeszcze się nigdy wcześniej nie wydarzyło, a bardziej wiarygodne są te, które opowiadają nam jakąś historię, która już wcześniej miała miejsce w trochę innej wersji, w innym kraju, no bo wiadomo, że jak coś się raz wydarzyło, to się wydarzy i drugi raz. No i też wydaje mi się, że te spiski, które zakładają globalny, zupełnie globalny spisek, na przykład z tym kształtem Ziemi, to jest chyba nie do obronienia. Nie wyobrażam sobie, jak koszmarne środki musiałyby by iść na utrzymanie takiego, na przekupienie tych wszystkich, którzy mogliby to, wiesz, twardo i szybko obalić i są znani i tak dalej. Wiesz, no znaleźliby się tacy, na pewno, nawet powiem więcej, znaleźliby się tacy, którzy wzięliby tą kasę, a i tak by ujawnili prawdę. Znaleźliby się ci, którzy by jednak tej kasy nie wzięli, nie daliby się przekupić i by ujawniali. A wydaje się, że nie ma nawet takiego dużego zainteresowania tym, wiesz, nikt znany się nagle nie wychodzi na mównicę i przed kamerami w jakiejś znanej telewizji nie mówi, nie ujawnia, że Ziemia jednak jest płaska, ale Ziemia jednak jest wklęsła, Ziemia jednak jest okrągła. Nie wiem.
1: No wśród takich znanych, może nie u nas, bo my jednak tam jesteśmy mało znaczącym dzisiaj krajem, ale wśród takich znanych postaci aktor i wrestlingowiec znany Jesse Ventura jest takim piewcą, takim wręcz klodem wśród aktorów w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy słyszałeś o tym panu. On jest oficjalnie w wielu mediach występuje i właśnie bardzo wiele takich spiskowych rzeczy, między innymi Heimtrails, on właśnie głosi, tak?
0: Jesse
1: Ventura.
0: Predatorze grał tego gościa w kapeluszu.
1: Żółty tytoń,
0: no, Jesse Ventura. No, jak powiedziałeś o wrestlingowcu, to myślałem, że masz na myśli może Donalda Trumpa.
1: Nie.
0: Bo on też się pojawiał we wrestlingu. No, są też takie opinie, że Trumpa gra naprawdę jakiś tam aktor kryzysowy, jak to się mówi. Nie pamiętam niestety nazwiska, ale zaraz będę miał. A no właśnie, nie wierzę w takie teorie. Nie wierzę też w nazistów, którzy uciekli po wojnie zaraz na Księżyc i tam mają tajne bazy. No bo chyba już by tu było o nich głośno, nie? Już by może zaatakowali. A może uciekli i wymarli tam na Księżycu, bo nie dali se rady?
1: No na Księżyc to pewnie nie, ale wiesz, no to, że była akcja Spinacz, która między innymi takiego, jak on się nazywał, ten od rakiety Pau 2, zapomniałem jego nazwisko, von Braun, tak, no, że przecież on jest na filmach oficjalnie w NASA, kiedy tam lądują na Księżycu, no a przecież no, uniknął, tak, uniknął. Inni naziści, czy Niemcy, krótko mówiąc, tam byli w Norymberdze sądzeni, tak, natomiast no, on po prostu był naukowcem, tak, no ci tacy się uchowają, no, z tego co kiedyś oglądałem program na temat tych obozów takich podziemnych, w których były budowane rakiety V1 i V2, no to tam to był normalne taka, no, taka katownia, tak, dla tych obozowiczów, krótko mówiąc, nie?
0: No właśnie, to, że amerykański rząd przejmował naukowców od nazistów i dawał im jakby bezkarność w zamian za różne wyniki badań, za współpracę. No to samo robił z japońskimi diabłami, między innymi tymi, którzy działali w tej jednostce niesławnej 731 lub powinno się mówić 731 chyba, gdzie robiono straszliwe eksperymenty na ludziach. Oni też się uchowali po przegranej przez Japonię tam wojnie, no i też ich wzięto pod skrzydła. No i to pewnie też były teorie spiskowe, gdzie to przecież by czegoś takiego strasznego rząd nie zrobił. Rząd o nas dba, rząd jest dobry. I popatrz, tacy ludzie mają nas uczyć moralności, co wolno ćpać, co nie wolno. No, jak się obywatel powinien zachowywać, jak ubierać w miejscach publicznych, nie? Takie najgorsze łajzy zwyrodnialcy.
1: No tak, no ale duży postęp właśnie poprzez eksperymenty obozowe. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale podobno cyklon B to był cyklon Bayer przecież. No to mamy przecież dzięki temu aspirynę, tak? Znaczy, no nie wiem, na ile mówię, to jest prawdziwa informacja, bo tam gdzieś to może by była plotka po prostu, wiesz, dzisiaj w internecie są różne rzeczy, tak?
0: Nie, ja kiedyś tą sprawę wytłumaczyłem nawet w jednej audycji. Możesz sobie znaleźć, jest nawet taka miniaturka, gdzie dałem taką rękę, jest w tle obóz koncentracyjny, widać rękę więźnia, na której jest wypalone logo Bayer. Bo to były.
1: To całkiem możliwe, tak.
0: Zresztą, tak.
1: Tych firm było więcej. BASF chyba zdaje się też znana firma chemiczna. No, w każdym razie dużo tych takich korporacji, które dzisiaj gdzieś tam są w tle w Niemczech, tak? Bo jednak my znamy te korporacje amerykańskie głównie. Japońskie, amerykańskie, dalekowschodnie, ale o niemieckich tak jakoś cisza jest, nie? A dużo rzeczy właśnie Nie wiem, czy to jest specjalnie czasami nierobione, żeby ktoś sobie nie przypomniał, a ta firma była tam gdzieś obozowiczem, tak, który tam coś tam robił, dzięki temu był postęp. Tak. No ale w ogóle niemiecki przemysł został właśnie uratowany dlatego po wojnie, bo przecież Niemcy miały być zaorane. To też taka teoria spiskowa, ale nie do końca spiskowa, bo taka jest podobno prawda. Natomiast uchowali się z tym swoim przemysłem, z tą potęgą swoją, dzięki temu, że byli potrzebni Amerykanom, tak, jako takie przeciwwaga tutaj w Europie.
0: Ale to się też trochę właśnie wykrzywia, bo jak jest taka sytuacja, jak z Niemcami była, to tam się te firmy przecież nacjonalizuje, nie? I nie za bardzo jakaś wielka... No staje się to państwową firmą, całkowicie zależną od państwa, od rządu. No i czy to jest wina wtedy takiego koncernu jakiegoś, że on wytwarza coś dla nazistów czy coś? No jak naziści go przejęli tak właściwie, nie?
1: No trudno powiedzieć, bo w Niemczech nie było typowego faszyzmu jak we Włoszech. To znaczy jednak ta gospodarka działała na zasadzie socjalistycznej, a nie faszystowskiej typowo. Natomiast to są takie niuanse. U nas jest problem w ogóle z dyskusją na temat tego, czym się to różni jedno od drugiego. A to z tego względu, że oczywiście tam była jakaś nakazowo rozdzielcza na pewno gospodarka w tamtych czasach, szczególnie po 1934 roku, ale to trudno jest, bo my dzisiaj właściwie nawet nie znajdziesz na tak naprawdę definicji faszyzmu, definicji komunizmu, czym to się tak różni, bo to są takie zlewki już w tej chwili tego wszystkiego. Zwróć uwagę, ile w telewizji, jak ktoś powiesz tam, że flagą machasz, to już jesteś faszysta, nie? Ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy z tego, czym są te definicje. Zresztą to nie o definicję chodzi, tylko o zachowanie, tak?
0: No jak już jesteśmy przy II wojnie światowej, to no ponoć była też taka popularna swego czasu teoria, że II wojna światowa się faktycznie nie odbyła, że to wszystko zostało wymyślone i przedstawiane nam w takim w sumie dobrym celu, żeby nas zniechęcić do przemocy, do, wiesz, do zabijania się, do agresji, że to taka akcja.
1: No ja znam świadków, więc...
0: No właśnie, to się... No,
1: mój tato był wprawdzie dzieckiem, no, ale był postrzelony w skroń, w głowę. Przeżył to, natomiast no też dziadkowie, tak, dziadek walczył w Egipcie, w okopach, zresztą w nocy walczył głównie, bo tam się w dzień spało, a w nocy się walczyło, bo były za duże upały. Babcia też opowiadała bardzo dużo na ten temat. No, tutaj trudno akurat, żeby to były, to nie były fakty, jak się znało osoby, tak. Natomiast trzeba sobie też uświadomić, że wojna to, przynajmniej tak z polskiego punktu widzenia, to wojna trwała bardzo krótko. To nie było tak, jak się nam wydaje, że przez 6 lat się strzelali w okopach, tutaj byli. Nie, wojna trwała miesiąc i 3 dni. Się skończyła 3 października kapitulacją, natomiast później była okupacja i to bardziej przypominało stan wojenny. Oczywiście nieco ostrzejszy, z ostrzejszymi represjami, ale chodziło się normalnie do pracy. To nie było tak, żeśmy siedzieli, o wojna, siedzimy w domu. Nie? Normalnie pracowały poczty, normalnie firmy pracowały i to było normalne życie. Tak? Zresztą moja babcia, jak sobie przypominam, mówiła, że największy porządek to był za Niemca. I coś chyba w tym musiało być rzeczywiście.
0: Tak, tak. Był porządek, nie było niepełnosprawnych, nie było żydków pełętających się, był porządek. Nie, no ale tak się mówi, no faktycznie to się potwierdza, że Niemcy bardzo są tacy uporządkowani i wszystko muszą mieć z planem i Ordnung muss sein, tak? No, a co sądzisz o teorii mówiącej, że GMO nas zabija i powoduje raka, alergię i wszystko co najgorsze?
1: To znaczy z GMO akurat ja się bardziej interesowałem eksperymentalnie, tam troszeczkę sobie przyglądałem, właściwie to nawet pierwsze kroki to pozwolił mi postawić program z Discovery, który pokazywał właśnie różnego rodzaju eksperymenta tego typu na krótko żyjących muszkach owocówkach. No i tam rzeczywiście w 3. czy 4. pokoleniu, one żyją tam chyba dobę czy dwie, pojawia się takie dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie 100% homoseksualizm u samców i po prostu kończy się populacja poprzez to, że po prostu nie kopulują ze sobą muszki dwóch płci. Jest duże zagrożenie właśnie, że majtanie przy tych wszystkich genach powoduje to, iż natura sama w sobie, w jakimś mechanizm tej natury, tego łańcucha DNA, uznaje, że jest to mutacja zbyt szybka i powoduje właśnie taką reakcję homoseksualną, żeby po prostu przerwać ten łańcuch mutacji. Nie? I to jest zagrożenie bardzo duże.
0: No to następna rzecz, 9.11. Autentyczny atak terrorystyczny, pod fałszywą flagą, czy może to drugie i hologramy jeszcze samolotów w ogóle?
1: Znaczy hologramy samolotów to zdecydowanie nie. Ja te filmy bardzo dokładnie okiem takiego grafika montażysty filmowego przejrzałem i absolutnie World Trade Center zostało wysadzone. Widać tą falę uderzeniową, która idzie wcześniej, przed momentem, kiedy się zawala, tak wyprzedza jak gdyby to. Natomiast samoloty oczywiście były prawdziwe i oczywiście były zdalnie sterowane z całą pewnością, a już na pewno nie kierowali nimi zamachowcy, którzy uczyli się na awionetce pilotażu, bo trafienie, jak ktoś bawił się symulatorem lotów na komputerze, trafienie w patyczek wielkości czy szerokości budynku takim samolotem, no to jest praktycznie dla pilota trudne, co dopiero dla jakiegoś człowieka, który kilka godzin sobie awionetką polatał. Także absolutnie tutaj jest kwestia taka, że to były samoloty wycelowane, ale największym takim dowodem na to jest raz, że zawalenie się kolejnego budynku, który nie został trafiony, to jest raz. Od czego on się zawalił? Od wstrząsów? Nie mam zielonego pojęcia. Dwa, to jest film, w którym ta pani taka prezenterka, chyba CNN czy czegoś takiego, mówi, że runęły trzy wieże i nagle widać, jak ta trzecia, która jeszcze nie runęła, runęła za nią dopiero. Znaczy powiedziała to wcześniej, niż to się stało. Tak? To jest zarejestrowane, jest na YouTubie, nie wiem, czy nie wycięli już tego filmu. A trzecia sprawa to są filmy, które są dostępne. Ja wtedy siedziałem to sobie w dniu, kiedy to się stało. Oglądałem ten film jedyny, który wyciekł z kamery sprzed Pentagonu, gdzie widać, no jak na moje oko, bo to był obraz bardzo rozmazany, to był Patriot albo Pershing, jakiś taki, albo Tomahawk, który trafił w ten budynek, a nie żaden samolot, tak?
0: No ale trzeba też być ostrożnym. Ostatnio natknąłem się na rewelację na Facebooku, tam news, że umierający agent CIA wyznał, że to wszystko była akcja zaplanowana, że sam w niej uczestniczył, że podkładano ładunki, no to ja sobie myślę, wow, no w końcu coś się dowiadujemy, rewolucja jakaś tutaj w tym temacie. No ale poszperałem, okazało się, że fake news, widzisz, więc...
1: Znaczy widzisz, trzeba, to co tam
0: dzisiaj
1: opowiadano...
0: Dzisiaj fake newsy to jest straszliwa plaga i internet podobno w ogóle strasznie się przyczynił do tego, że teorie spiskowe się rozkwitły po prostu jak, wiesz, piękne kwiaty nagle i... No nie dziwi to oczywiście, tak wolna... Człowiek ma ogólnie tendencję do opowiadania sobie różnych niesamowitych historii. Zaczęło się pewnie przy ognisku, jak nie było nic ciekawszego do roboty. Można się było albo upić, albo poruchać, albo opowiadać sobie niesamowite historie.
1: To się plotka nazywa po prostu. Plotka buduje cywilizację.
0: No, a internet jest stworzony wręcz do plotki. Można tweetnąć jakąś plotkę, ona zaraz ma milion komentarzy i ktoś już o tym artykuł napisał i dajemy linka do artykułu i ten artykuł jest potwierdzeniem i komentarze są w nim i te komentarze odsyłają do tego naszego tweeta i zdjęcie się nagle pojawia, które ktoś zrobił na Photoshopie. No właśnie, też ile jest różnych przeróbek na Photoshopie, nie? Jakieś znane były takie też filmy, które miały udowadniać istnienie reptilian, gdzie oczy się zmieniały nagle jakiejś dziennikarce albo jakiejś znanej osobie. No ja dość szybko jako grafik rozpoznałem tutaj, też byś pewnie się do tego, chociaż może nie wiem, może masz inne zdanie, ale no, błędy kompresji różne, no po prostu przy... Sam często jak animację jakąś przygotowuję, czasami mi się robią błędy, źle się wyrenderuje film i nagle jakieś zniekształcenie jest. No robią się dziwne rzeczy, ale czemu one, w sumie jak tak się teraz zastanawiam, czemu same oczy się psują jak przy złej kompresji, a nie cały obraz na przykład?
1: No trudno powiedzieć, natomiast takich filmów dużo różnych widziałem, na przykład kiedyś sobie spędziłem wieczór lub dwa oglądając filmy z kamer przemysłowych, które miały udowodnić istnienie podróżników w czasie, że zostali gdzieś zarejestrowani. Najstarszy film jest z bodaj 1917 roku, z premiery jakiegoś filmu Charlie Chaplina, gdzie przed kinem była kamera stała i pokazywała tłumy gromadzących się fanów Chaplina, no i pojawia się w pewnym momencie taka osoba, która ewidentnie to po prostu widać, jak rozmawia przez komórkę. Znaczy tej komórki samej nie widać, ale przykłada w tak dziwny sposób rękę, jakby rozmawiała przez jakieś radio krótkofalowe czy przez komórkę właśnie. No, dużo takich filmików było, jak na przykład taki film Na skrzyżowaniu, gdzie widać teleportację. Trudno to wyjaśnić.
0: Może się drapał kiedyś, po uchu.
1: Kiedyś podczas filmu pierwszy raz w ogóle taki efekt specjalny, nie wiem czy wiesz, ale pierwszy taki efekt specjalny w kinematografii to był początek XX wieku, kiedy filmowano ulicę, skrzyżowanie właśnie na jednej z ulic Nowego Jorku i na chwilę zacięła się klatka w kamerze, po prostu przez jakiś ułamek sekundy, czy może przez dwie sekundy nie filmowała. No i okazało się, że po wywołaniu filmu nagle w magiczny sposób wóz taki konny zamienił się w samochód. Po prostu przeskoczyło, czas przeskoczył, tak, na tym. No i w ten sposób zaczęto tworzyć najprostsze efekty specjalne przez przypadek po prostu. Aha. Także tutaj jest ten problem, że jest wideo, nie?
0: Przypomina mi się też taki znany filmik Disneya o myszkach, taki, nie pamiętam jak się nazywał, bohaterami były jakieś właśnie myszki takie i oni, te myszy sobie na jakimś roller coasterze tam zjeżdżają w dół, krzyczą i w tle widać budynki i jest taka jedna klatka, że widać gołą babę z pornola wklejoną w to okienko. No i ludzie ten temat chwycili, no jak to w bajce dla dzieci, tu jakaś ukryta klatka. No ostatecznie się okazało, że to był żart jakiegoś, no kogoś, kto potem składał czy montował ten film i dorobił. No i wiesz, Disney potem to wycofał, no ale potem właśnie opowiada się, że Disney, chociaż z Disneyem są faktycznie dziwne rzeczy, bo tam jest bardzo dużo takich, kiedyś cały odcinek też o tym nagrałem, że jakiś, wiesz, jakiś ksiądz jest taki rysunkowy, kartunowy i on ma wzwód. Gdzieś tam sterczy pała, gdzieś się napis układa, jakieś chmury się układają w napis seks, gdzieś głowa króla lwa wygląda jak dupa kobiety trochę. Ponoć nas wywaliło, wyrzuciło z anteny, wiesz?
1: Wiem czemu. Nie wiem, czekaj, spróbuję szybciutko się odpalić. Już patrzę.
0: W każdym razie chyba się nagrywa audycja, tyle że...
1: Nie, no ja mam.
0: Aha, czyli jednak nie wywaliło. No to chyba tylko u jednego słuchacza, albo tu podpuszcza, troluje, no właśnie, no.
2: Są to gwałciciele dzieci.
1: No także także ja wiem, bo ja też kiedyś śledziłem te rysunkowe, te tylko na bazie obrazków, nie na bazie filmików. I powiem ci, że dużo było właśnie takich, na przykład Kaczor Donald, który tam czyta sobie, jest u lekarza, u tego od oczu, tak, okulisty, i tam jest napis, układa się napis, coś tam, ask about Illuminati, coś takiego, nie?
0: Też było, tak, i, no. I to ponoć, wiesz, nie znalazłem żadnych informacji, że to jest fake. Wszyscy twierdzą, że faktycznie. I ja nawet kiedyś to sprawdziłem, wiesz, poszukałem ten odcinek, jak sobie tam Sknerus właśnie jest i faktycznie. Ale wiesz, jak to mogło zadziałać? Jak zaczęły się pojawiać te plotki, znaczy, wiesz, te informacje, że właśnie z Disneyem coś jest nie tak, że masoni, znaczy to, że tam był Disney masonem, to akurat może tak faktycznie chyba było. No tak, chyba tak, ale wiesz, na zasadzie, że zaczęli się taką autoironię stosować, tak, wszyscy o nas tu mówią, że szatany, że iluminaty, to my tu coś damy, wiesz, takie ask about iluminati, taki jakby żart dla dorosłego widza, nie, taki wiesz, pstryczek w nos trochę, nie wiem sam, no, ale z tym Disneyem to faktycznie są dziwne rzeczy. Przypuszczam też, że nas jako grafików, czy ciebie by nie korciło etamie, żeby gdzieś tam coś wrzucić, zaszyfrować, nie masz tak czasem? Bo ja już parę razy tak...
1: Niespecjalnie, natomiast co do takich spisków właśnie, skoro mówisz o grafice, to słyszałem, że drukarki, które są aktualnie od lat iluś tam sprzedawane w sklepach, te takie drukarki domowe są, mają takie dość ciekawe spiskowe zabezpieczenie. Otóż każdy model, jak kupujemy, każdy egzemplarz wręcz ma swój kod, który jest w jakiś tam delikatny sposób na kartce, na której drukujemy, drukuje swój, jak gdyby swoje takie insygnia drukuje, że wiadomo, że to jest ten numer seryjny. Jest to w postaci takiego jak gdyby kodu mikroskopijnego nadrukowywanego. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
0: No coś chyba tak 3x3.
1: Tak, no i czy ja to się zastanawiałem, po co by to miało być robione? No potem się zacząłem dochodzić, że w zasadzie to jest rozsądne, bo jakość tych drukarek jest coraz lepsza i ludzie po prostu mogą fałszować różnego rodzaju dokumenty, także być może jest to zrobione właśnie jako takie zabezpieczenie, nie, żeby w razie czego wiedzieć, no bo ty kupując drukarkę najczęściej zapłacisz kartą kredytową, po zeskanowaniu kodu on zostanie powiązany z tą kartą, że ten egzemplarz o tym numerze seryjnym został sprzedany, jeżeli tak jest, taka informacja jest w kodzie kreskowym, bo nie wiem czy jest, ale może być, tak? No to jest, tam jest na tyle dużo bitów, że może być zawarta i wtedy wiadomo kto kupił tą drukarkę i kto robił jakąś fałszywkę, nie?
0: Coś tu się dziwne rzeczy dzieją. Ja tu słyszę helikoptery, bo też z czata przed chwilą wywaliło ludzi.
1: Mnie też.
0: Przypadek? Nie sądzę, naprawdę w tym przypadku nie sądzę. Mówimy o ważnych rzeczach i myślę, że tu zły czuwa. No dobra, ale tak, wiesz, też mi teraz przyszło do głowy, że jakie żarty robią dorośli sobie najczęściej? No takie, które nawiązują do dupy, do seksu, tak? To są takie żarty dla dorosłych często. I może te teorie spiskowe, wiesz, że nas tam seksualizują, że goła dupa wrzucona bo przez iluminatów czy coś, to może trochę mieć z tym związek. Jak stary facet taki jak my sobie chce zażartować, to albo coś, wiesz, właśnie goła baba, coś tu, tam, tego, nie. No. Ja pamiętam, że kiedyś dorobiłem obrazek. Ja robiłem takie tła do generatora animacji i tam jedno z teł, na jednym z teł chmurki się układały w kutasiki. Takie. Ale wiesz, wychwycili to kumple. Może dlatego, że też zainteresowani takimi różnymi tematami i się przyglądnęli, widzisz, i wyłapali i kazali mi skasować te kutasiki.
1: No to ja też dzisiaj taki żart wyszedł mi niechcący przed 2 godzinami, no troszkę dłużej jak 2, bo około 9 w naszej Biedronce. Nasza, znowu powiedzą, że reklamuję, ale tutaj w Biedronce byłem jako ostatni klient, tam przynajmniej tak mi się wydawało i kasjerka woła tak głośno przez cały ten sklep: zapraszamy do kasy. A ja się wydarłem na cały głos: już idę! I podszedłem do kasjerki, no i tak mówię, że powinniście panie tutaj zaanonsować taką informację na drzwiach, że ostatni klient sprząta, nie? Tam się zaczęła śmiać ze mnie, ja mówię, wie pani co, ale to jest sposób na znalezienie sobie dobrego, wspaniałego, sprzątającego męża. Po czym się okazało, że ja nie jestem ostatni, tylko jeszcze 2 chłopaków stanęło za mną. Kiedy to usłyszeli, oczywiście sobie zażartowali, że oni by dla niej posprzątali. Ja mówię, niech się pani nie da złapać, oni oszukują, żaden mężczyzna nie będzie sprzątał, nie? Także zawsze takie żarciki troszeczkę tam gdzieś w kontekście z kobietami kasy. Oczywiście są.
0: Widzicie, podrywa te kasjereczki. Etam to ogólnie jego świat, to w dużej części ta Biedronka, bo tam i panienki podrywa, i podyskutuje sobie, i produktami się zainteresuje. Ty powinieneś być mecenasem jakimś, takim Biedroniem takim, taki Etam Biedron. Taki.
1: No właśnie, to za darmo robię, a przecież powinni za coś takiego płacić, przecież ja tutaj jednak tą markę
0: odwraca
1: promuję.
0: Uwagę teraz, odwraca uwagę, że niby mu nie płacą nic, i tak mówi, powinni mi płacić. No i my wtedy tracimy czujność.
1: No ja bym chciał dla Biedronki pracować, żeby tam u nich robić te wszystkie projekty graficzne i tak dalej, bo to są na pewno dobrze opłacani pracownicy. No przecież wszyscy wiedzą, że w ostatnich miesiącach jest bardzo dużo informacji, że pracownicy Lidlów, Biedronek i różnych marketów bardzo mają wysokie pensje, bo się biją o tych pracowników. Nie widziałem wprawdzie żadnych bijących się menadżerów na ulicy, ale takie informacje poszły. To pewnie też jest teoria spiskowa.
0: Jest tu pytanie, czy wierzę w internet 6.0 i komputery kwarcowe? To pewnie chodzi o internet 3.0 i komputery kwantowe, tak? Ale tutaj, no nie wiem. Krawcowe komputery może. Taka propozycja też jest. No nie wiem, ale jeśli chodzi na przykład o jasnowidzów, o przepowiednie takie wielkie, typu na przykład Apokalipsa Świętego Jana, no wszyscy znamy, Znamie Bestii, bez którego nie kupisz, i tak dalej, no to kiedyś czytałem właśnie taki artykuł, że to ta bestia, to dotyczyło Nerona przede wszystkim, którego imię, znaczy cesarz Neron, jak przeliczymy na gematrię, to wychodzi 666, a to, że nie można, nie można kupować bez znamienia bestii, no to było to, chodziło o to, że cesarz po prostu udzielał pozwolenia na handel i znakiem tego, że można handlować, był diadem kupiecki albo bransoleta kupiecka, czyli znamie na czole albo na ręce. Trzyma się to kupy, no skoro coś mi się trzyma kupy i wiesz, no to czemu mam... Ale z drugiej strony, ci przepowiadacze różni, to oni często są po prostu dobrymi obserwatorami i przepowiadają nam rzeczy, które wiadomo, że się wcześniej czy później wydarzą. No chociaż popatrz, jakby na przykład ciężko by było, żebym przed katastrofą smoleńską przepowiedział na przykład, że i runie stalowy orzeł niosący pod swoimi skrzydłami
1: dwa kaczory. A wiesz, że był taki jeden anonimowy marszałek Sejmu, który dzień przed przepowiedział tą katastrofę?
0: Już nie mówiąc o Komorowskim, który mówił, że tam prezydent gdzieś będzie leciał i coś się może wydarzyć.
1: No to jest dzień wcześniej w telewizji, więc to nie jest, że tak hop-siup, nie?
0: Ale co on powiedział, ten, o którym ty mówisz?
1: No ja właśnie dokładnie nie wiem, bo ja tego nie mogę znaleźć, pewnie to pousuwali, natomiast podobno właśnie powiedział o tym, że samoloty spadają, coś w tym stylu, nie?
0: Widzicie państwo, samoloty czasem spadają i następnego dnia łup. No
1: ale to było w kontekście, że z prezentami, nie? O to chodzi.
0: No widzisz. Coś dużo osób już o tym wiedziało, i Komorowski, i ten typ, o którym ty mówisz. I tak.
1: No co,
0: i
1: co tak, po niektórzy, którzy mieli lecieć, dostali ponoć dziwne telefony rano, żeby się spóźnili na samolot. Podobno takie przypadki były też, bo to też oglądałem gdzieś w jakimś telewizyjnym programie.
0: No bo mówi się też, że przed zawaleniem się World Trade Center ewakuowano wszystkich Żydów.
1: Znaczy nie, to wiesz co, to było troszeczkę inaczej, bo to jest podobno fakt stwierdzony i są podobno zdjęcia z tego satelitarne, bo oni tam co jakiś czas to obfotografowują, że pod World Trade Center był jakiś skarbiec i całe złoto, które tam było przechowywane, zostało wywiezione ciężarówkami. Tam bo nie było tego tak dużo jak w Forcie Knox oczywiście, ale tam jakieś tego typu rzeczy tam w tych parkingach podziemnych były, tak? I podobno dzień wcześniej zostało to wszystko stamtąd usunięte. To trochę tak jak w przypadku napaści Japończyków na Pearl Harbor, że akurat dzień przed tą napaścią wszystkie lotniskowce sobie wypłynęły, nie?
0: No właśnie, tak, dokładnie. A są też takie przepowiednie, które mogą nam całkiem dobrze robić na głowę. Na przykład te różne właśnie wizje, że Polska będzie wielka, nie? Jest kilka takich przepowiedni. Tam ojciec Klimuszko, jakaś niemiecka teraz jasnowidzka, tu czytam. I może być tak, że ci różni jasnowidzy się przyczepiają do innych przepowiedni, tak jak obecnie różni czaramarnicy i cudaki się przyczepili do technologii Kesze, bo znaleźli taki sposób, żeby się, wiesz, łączyć, a nie dzielić i żeby być ze sobą kompatybilni. To wiesz, jeden wspiera drugiego, ja też to Kesze i ja, a ja zrobiłem Magrava, który ma 8, a nie 4 zwoje, taka tutaj i wiesz, i się tak napędzają i mają taki wspólną rzecz, wokół której mogą się zakręcić i myślę, że z tymi przepowiedniami też czasami jest, że jeden jasnowidz czyta przepowiednie innego i zaczyna też snuć takie same wizje, tylko trochę tam coś pozmienia, a potem ktoś patrzy i patrz, jaka zbieżność, ten też dokładnie to samo, przypadek.
1: No, w kwestiach przepowiedni to ja się kiedyś nad tym bardzo głęboko zastanawiałem, bo mam taką radę dla tych, którzy by chcieli przepowiadać albo mają jakieś przeczucie odnośnie przepowiadania, a konkretnie to taki, na temat takiej najbardziej mocnej przepowiedni, czyli o końcu świata. Ja radzę wszystkim, którzy by chcieli przepowiadać koniec świata, przepowiadać, że go nie będzie. Bo jeśli nawet się on stanie i zgadniecie, to nie będzie już nikogo, kto by powiedział, a miałeś rację.
0: Dobra. Etamie, zrobimy przerwę na muzyczkę?
1: No koniecznie, bo ja się muszę napić. Ja dzisiaj już tyle gadam, wiesz, że czekam, aż kolejni zadzwonią. To także dobra, robimy przerwę. A ja nawet się rozłączę. O.
0: Dobra, trzymaj się za tym. Dzięki za telefonik i do usłyszonka. Hej.
1: No hej, hej.
0: No. A co, ja może puszczę tutaj Laserhawka. King of the Streets. Trochę to Biedzińskim pachnie.

zachęcam po przerwie do dzwonienia. Dzisiaj taki temat teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Teorie spiskowe najbardziej niedorzeczne i bajkowate, i niepoważne, głupkowate, głupawe. Oraz te, które wydają wam się najbardziej prawdopodobne, które przewidujecie, że mogą się nawet potwierdzić.

kryzysowy aktor, który miałby wcielać się w Donalda Trumpa, to Ron Masak, o którym mówił też Klot. No faktycznie podobny, kurczę, no jak dwie krople wody. No ale co, robiliby prezydenta marionetkę? To aktorzynę? Według mnie bardziej prawdopodobne jest, że w rezultacie po latach dowiemy się, że znikoma część teorii spiskowych jest prawdziwa. Mała część się potwierdzi, ale jednak jakaś część okaże się prawdą. Pewnie te związane właśnie z rządami, te, które są na trochę mniejszą skalę, te może mniej widowiskowe, mniej spektakularne, te bardziej odjechane odpadną, okażą się wymysłem. No, ale może też i zaskoczy nas coś i okaże się, że w ogóle żyjemy w jakiejś jednej wielkiej iluzji, wielkiej, że po prostu przerazi nas ta rzeczywistość. Okaże się, że Justin Bieber został faktycznie zgwałcony w Guantanamo.

0: Ale czy na przykład spodziewalibyście się, że Michael Jackson okaże się takim, no bardzo takim zwichrowanym człowiekiem? Mówię oczywiście o tym tajnym pokoju Michaela Jacksona. No, długo na tapecie był temat jego rzekomej pedofilii. No i fani byli najczęściej przekonani, że to ktoś dybie na Michaela i go wkręca w złe rzeczy i go szkaluje, bo podpadł koncernom, tam miał prawa do różnych wykonawców typu Elvis Presley, Beatlesi, no i nie chciał ich tam sprzedać i wkurzał wszystkich, groził, że coś tego, no i mu i go wrobili po prostu w to, w te różne molestowania, albo że to rodzice tych dzieci, po prostu dziecko sobie tam przenocowało, coś, a potem wpadli na pomysł, a oskarżmy go o pedofilię. Ja szczerze mówiąc też tak myślałem, no a potem tak całkiem niedawno jakoś dopiero, często po śmierci dopiero coś wychodzi, nie? Tak samo jak było z Jimmym Savilem. Z Jimmym Savilem, słynnym pedofilem. Przypomnijmy, laureat orderu, który dostał od Jana Pawła w nagrodę, że taki dobry, fajny, taki sympatyczny, lubi dzieci. No, Jan Paweł wtedy powiedział, bardzo lubisz dzieci za to, że dla dzieci tyle zrobiłeś. Nic nie wiedział znowu, bidulek, Karolek, bidulek. Taki ważny człowiek i takie ma możliwości, ma agentów swoich watykańskich i nic nie wiedział i wszyscy coś wiedzieli dookoła, ale się bali pisnąć, bo to taki wojewódzki drugi, no to powiedz coś na wojewódzkiego, który miliony ma, którego wszyscy oglądają, a ty nagle wychodzisz nieznany taki obdartus i mówisz wojewódzki to i tutaj go oskarżasz o coś, nie? Tak przykład oczywiście, proszę mnie nie podawać do sądu. Chodzi mi oczywiście o to, że ciężko jest wyjść z jakąś rewelacją, która wszystkich zaszokuje. Jeszcze w przypadku kogoś tak znanego i wpływowego, przecież to jakiś tam bożyszcze był ten Jimmy Savile, nie? Który potem się okazało, że zmolestował w ogóle dziesiątki czy tam setki dzieci. On już pod koniec to wyglądał jak jakiś taki demon, jakiś taki miał popsute zęby całkiem, jakiś taki z cygarem śmiejący się, może jakiś szatan w niego wstąpił po prostu.
1: Skąd się to gówno bierze? Są to gwałciciele dzieci. Tu widać po twarzy.
0: No właśnie. No i... ludzie no zwyczajnie nie mają za bardzo ruchu, a jak taki umiera, to dopiero wychodzi i to straszne jest, że za życia często różni zwyrodnialcy nie odpowiadają za swoje czyny, tylko dopiero właśnie po śmierci nagle się ludziom rozwiązują języki. No taka natura tej rzeczywistości, że jak ktoś właśnie jest wpływowy, ma dużo kasiory, wszyscy go znają, to nasze słowo to nic nie znaczy. Zresztą ludzie mają taką tendencję, żeby nie wierzyć, jeśli coś brzmi po prostu niewiarygodnie. Nie myślą na skróty, tak? Też o tym ostatnio gadaliśmy z potrzebą, do takich wniosków tam doszliśmy w którejś tam audycji, że ludzie po prostu myślą bardzo na skróty i że to jest naturalna cecha naszego mózgu, że czy to z potrzebą było, czy to z kimś innym. Już nie pamiętam. No w każdym razie taka właśnie była... taka myśl nam się tu pojawiła, że tak po prostu działamy, że staramy się wiele rzeczy oceniać w bardzo uproszczony sposób i że to jest swego rodzaju optymalizacja myślenia, żebyśmy, no nie wiem, nie zwariowali, nie zajmowali cały czas tej głowy swojej myśleniem, tylko tak po prostu... bardzo powierzchownie. Jeśli coś brzmi głupio, to znaczy, że jest głupie. No bo tak natura ogólnie, tak działa nasz instynkt, różne mechanizmy, które nam ułatwiają przetrwanie, no u zwierząt też. Zwierzę widzi ruch w krzakach i się nie zastanawia, czy to ten ruch to jakaś duża istota, czy mała, czy to zagrożenie, czy nie, tylko jest ruch, trzeba spierdalać, nie? I my też tak sobie wszystko oceniamy, trochę w taki uproszczony bardzo sposób. Jak ktoś jest brzydki, to zły. Jak zrobił raz, to pewnie i drugi raz to on, nie? No a potem niestety dochodzi do sytuacji, że kowal ukradł, a cygana powiesili, nie? Też bardzo często tak w życiu jest, niestety. Savil, poprawia mnie tutaj 44, dziękuję. No właśnie, nie Sevil, tylko Savil, Jimmy Savil, no właśnie, tak się mówi, dokładnie. Jimmy Savil, no. No i Michael Jackson, potem znajdujemy, widzimy na zdjęciach ten jego tajny pokój, gdzie ma jakieś manekiny dzieci, jakieś zdjęcia nagich dzieci. No łaził tam i marszczył Freda, nie? Sobie. No i nie wydaje się to jakieś takie nieprawdopodobne. No po prostu był taki, miał zryty beret, no stary go lał, rzucał nim o sufit tam, jak ten źle tańcował, chciał go na wielką gwiazdę wychować. Zero miłości i tylko myślał, jak tu zrobić gwiazdę, nie? I zarobić dużo pieniążków. I go tam lał i wrzeszczał i trenował. No i w ogóle jakiś był zrąbany ten jego ojciec i on nie miał dzieciństwa też trochę chyba, bo od razu był jako taki maluszek, od razu musiał tam do telewizji jeździć, gwiazdorem być, no i nie miał normalnego dzieciństwa, no i tak jakoś się dziwnie jego charakter ukształtował, że potem tym dzieckiem już został jakby na stałe. Fascynacja w ogóle ideą Piotrusia Pana, że on zawsze będzie dzieciakiem takim i z innymi dzieciakami. No i ten kontrast taki, że śpiewa nam te pioseneczki takie tym głosem, nie? What about Earth? What about us? No, a potem nagle się okazuje, że taki zboczuch, nie? No ale też, jak często się zauważa, no nie oceniajmy tak po prostu radykalnie. Jeśli na przykład miał skłonności i upodobania pedofilskie, a żadnego dziecka nie skrzywdził, no to inaczej jednak powinno się oceniać kogoś takiego, czynnego pedofila, że tak powiem. Nawet Biblia inaczej traktuje czynnego geja i geja, który się powstrzymuje. Mnie to zawsze trochę śmieszyło, bo ten Pan Bóg dał nam ten instynkt, bardzo silny instynkt ten seksualny, a jednocześnie cały czas nam mówi: nie dotykaj, nie ruszaj, nie wkładaj, nie oblizuj, nie wsadzaj tam palca, ręce na kołderkę. No to tak trochę niefajne też. Właśnie kupa takich rzeczy jest, które mi się tu nie kleją, nie zgadzają. A właśnie, czy można uznać za teorię spiskową, skoro mówimy, że mamy teorię spiskową dotyczącą tego, że ukrywa się przed nami autentyczny, prawdziwy kształt Ziemi, która ma faktycznie kształt banana. Nie, to Monty Python. Kształt pierożka. Nie, to też nie. Kształt pustej w środku piłki, gdzie w środku na hologramie w środku nam hologramem wyświetlają na tej kuli od środka te wszystkie gwiazdki, albo to są takie dziurki. To czy można uznać też za teorię spiskową taką, że nas ulepił z piachu czarodziej taki w białej szlafmycy, taki z długą brodą, i że kobieta powstała z kawałka tego z żeberka wyjętego, tak rękę wsadził jak na Mortal Kombat, finish him, wyjął, tam ulepił. Zawsze się tak mi to takie dziwne wydawało i że Ziemia początkowo miała taką osłonę z wody na niebie i to właśnie na potopie spadło nam na głowy, to właśnie to, ta osłonka taka wodna, albo że była płaska, nie wiem już co Biblia, no w Biblii ponoć jest, że Ziemia jest na okręgu, takie coś, ale to może taka na okręgu w sensie, że jak skorupa żółwia, taki okrąg i te słonie i wszystko. No, polecam, ostatnio któryś ze słuchaczy wkleił fajnego linka, gdzie są różne odnośniki do różnych kosmologii, do wikińskiej, do chrześcijańskiej. No i to też trochę tak wydaje mi się na siłę dzisiaj się dorabia, że to taka przenośnia, metafora, nie wolno tego rozumieć dosłownie. Ale to się, jak właśnie, tam się wszystko nie zgadza. No, pierw są rośliny, potem światło dopiero, to jak one rosły. Pierw jest w ogóle, w Genesis jest pierw wieczór i poranek, a potem dopiero słońce powstaje. Jakoś tak dziwnie, tak nic się kupy nie trzyma. Nawet sam Martin Lechowicz, wielki chrześcijanin, kiedyś się go o to pytali, to on tak w końcu taki bezradny. No to ja nie wiem w końcu, jak czemu to tak jest. Nie wiem, czy ja wszystko muszę wiedzieć. Bo już nie wiedział, co powiedzieć. A jak zawsze wie. No i... To też to, no i w ogóle no, chrześcijańska wizja zakłada przede wszystkim bardzo kontrowersyjnie szacuje się wiek Ziemi, chociaż oni się już też tłumaczą, że to nie chodzi o wiek Ziemi, tylko o wiek naszej cywilizacji ludzkiej, że to cywilizacja ludzka ma 7 tam, czy 6, czy 7, czy 8 tysięcy lat, nigdy nie mogę zapamiętać, chyba są zresztą różne wersje. Wzięło się to w ogóle stąd, że jakiś rabin zrobił tam drzewo genealogiczne aż do Adama i mu tak wyszło. No to faktycznie. No i też ta chrześcijańska wizja zakłada, że dinozaury żyły razem z ludźmi. W Ameryce są takie parki, rozrywki. To było chyba pokazane albo w filmie Wiara czyni czuba, albo w jakimś filmie Dawkinsa, Wirus wiary, właśnie taki park w Ameryce, gdzie są ludzie na dinozaurach, Jezus tam, krzyżują go, ludzie się cieszą. No, także życie nas czasami zaskakuje. Kto by się spodziewał, że Michael taki śpiewający o pokoju i ciągle I love you, I love you. I to taki właśnie jest zboczek, no. Można dzwonić, proszę bardzo, zachęcam, zapraszam, Nocne Radio. Trzeba sobie dodać oczywiście do kontaktów Nocne Radio i tylko wtedy można zadzwonić, bo inaczej są problemy czasami z odbieraniem, z dołączaniem, coś tam się pieprzy. Więc proszę sobie łaskawie dodać Nocne Radio do znajomych i dzwonić mi tu. Już, proszę, natychmiast, czekam. Jak nie, to kopnę w mikser i sobie idę. Muszę sobie odkaszlnąć, bo coś mi na gardle siedzi. Zresztą chyba czas na przerwę muzyczną. Tym razem poleci muzyczka z Fight Clubu.

0: gdzie można piątki przybijać skrodem za 5 zł?
1: Nie, to dopiero 25 będziesz mógł przybić piątkę. A co, a zamierzasz przebić z Klodem piątkę, dać mu piątkę i przebić piątkę na żywo?
0: Nie, mogę mu dać piątkę, ale piątki nie chcę przybijać. Nie. Nawet nie wiem, gdzie to jest, to spotkanie, ale myślałem, że się jest spowodowane to właśnie to jego nieobecność tym meetingiem.
1: Nie, to dopiero będzie 25 i ma być na żywo nawet retransmisja z tego spotkania. Kurczę, znowu jakieś smugi chemiczne. Ja
0: pierdolę. Czyli co, dzisiaj taka audycja o tych, o teoriach spiskowych, tak?
1: Ty, mi się serio coś stało, chyba coś rozpylili, bo normalnie się rozsmarkałem tak nagle, rozkaszlałem. I nie mogę normalnie mówić, chemtrailsy. No tak, dzisiaj są teorie spiskowe, te najbardziej niepoważne, najgłupsze, najśmieszniejsze. Te, które są według nas jednak w drugą stronę najbardziej wiarygodne i przewidujemy, że mogą się nawet sprawdzić i potwierdzić, oraz te, które się już sprawdziły, już trochę ich wymieniliśmy, to która kategoria ci najbardziej odpowiada?
0: Znaczy jeszcze chyba nie było tej jednej z najgłupszych o reptylianach, no to jest dla mnie jedno z największych niedorzeczeń, tak, no bo...
1: Jak to?
0: Niby też... Na filmików też jest pełno na YouTubie, gdzie niby tam widać tego. Jest taki filmik, gdzie Barack Obama gdzieś tam jest, jeden z tego jego z tych ochroniarzy ma taką głowę, jest obcięty, znaczy cały wyglądany na łyso i mu spod czaszki tam niby jakieś takie rogi wystają czy coś. Nie wiem, czy kojarzy ten filmik.
1: No są takie różne rzeczy, ale wiesz co, ciekawi mnie, dlaczego tak wielu ludzi uważa teorię, bo zawsze się przy tej okazji pytam, czy wierzysz w istnienie cywilizacji pozaziemskich?
0: Na pewno coś tam może być, tak? No nie, na pewno tego nie neguję i nie mówię, że tego na 100% nie ma, bo na pewno jestem daję większy procent na istnienie cywilizacji pozaziemskiej niż na istnienie Boga, tak? Ale no tutaj...
1: Boga do tego może nie mieszajmy, ale można powiedzieć, że bardziej... O wiele bardziej wydaje się prawdopodobne, że istnieją jakieś cywilizacje niż to, że jesteśmy sami w tak ogromnym wszechświecie, nie?
0: No
1: bo
0: dokładnie, no to
1: samo istnienie w tak ogromnym wszechświecie nas tylko sugerowałoby właśnie ideę Boga, że stworzył nas jakiś stwórca, który mógłby sobie faktycznie pozwolić na takie marnotrawstwo, nie? A sama natura, wszechświat raczej nie dąży do takiego marnotrawstwa, że tworzy przeogromny wszechświat i nieskończoną liczbę wszechświatów jeszcze i w ogóle wszystko to jesteśmy nawet mniej niż jedno ziarenko na plaży w tym wszystkim i jesteśmy sami. To by było dziwne i sugerowałoby, że faktycznie jest Bóg, więc faktycznie no albo Bóg, albo kosmici, czyli ty jednak kosmici mówisz.
0: Jednak kosmici, tak, ale no, że zabawy w reptylianów to też już tam, to jest dla mnie śmieszne. Tak samo Kwaśniewski też jest reptylianem, też nie wiem, czy kojarzysz ten filmik taki, gdzie widać, że mu z ust język wystaje, tam z zębów mu się takie kły robią. Nie wiem, widziałeś ten filmik?
1: No ale to są takie głupotki już, no to
0: no tak,
1: wiesz,
0: ale to jest
1: wiadomo,
0: wszystko, wiesz,
1: ale...
0: jak każdy film przybliżysz, tak, masz pewną rozdzielczość i ją przybliżysz, to wiadomo, że ci się zaczną rozładowywać piksele, gdzieś tam jakieś cienie wychodzić i zawsze coś z tego ułożysz, tak.
1: No ale słuchaj, bo zadaję ci w tym momencie następne pytanie. Skoro dopuszczasz jak najbardziej, że istnieją te inne cywilizacje, to dlaczego jedna z nich nie miałaby być właśnie w formie takich jaszczurów, gadów i nas tutaj inwigilować, łamane przez szkodzić, łamane przez szpiegować, albo łamane przez przejmować, no nie wiem.
0: No to będzie tak, no jeżeli oni już mieli tą możliwość dotarcia do nas, tak, no to musieli pokonać jakąś tą mega galaktyczną odległość, co nam się jeszcze, ludziom nie udało do nich dotrzeć, oraz nawet na Księżyc udało się albo nie udało się dotrzeć, tak, ale nic się nie udało zauważyć w tym kosmosie. Także podejrzewam, że oni by mieli tak rozwiniętą technologię, że nie musieliby się kryć w jakichś skórach ludzi czy czegoś, tylko i tak by byli niezauważalni i by mogli ingerować w to wszystko, co się dzieje na świecie, tak. A jakieś skrywanie się w ciele Kwaśniewskiego, akurat wybieranie sobie ciała Kwaśniewskiego, tak, i zostanie prezydentem, no to podejrzewam, że oni, jeżeli chcieliby podbić tą ziemię, to by to zrobili na pstryknięcie palca, tak?
1: No właśnie nie. Może oni wolą gonić króliczka, zamiast go od razu łapać i zabijać to raz. Może nie mają takiego pola do manewru wielkiego, bo są inne jeszcze cywilizacje, które starają się przypilnować, żeby takie reptiliany za bardzo się tam, wiesz, nie aktywowały.

0: zostały i oni muszą działać w ukryciu, można wymyślić całą masę powodów, dla których lepiej jest właśnie działać w taki sposób, bardziej skryty. I no wiesz, no wojna tutaj o planetę mogłaby tą planetę zniszczyć też. Nie wiem, czemu się ludziom tak niewiarygodne, znaczy może powiem inaczej. Nie wiem czemu, nie rozumiem czemu ludziom wydaje się tak niewiarygodna idea reptilian i jednocześnie jak najbardziej dopuszczają, że istnieją obce cywilizacje. Ty zacząłeś coś właśnie tłumaczyć w taki też typowy trochę sposób dla osób, które tak myślą, że o, nie mogliby tu przylecieć, bo to bardzo daleko. A co ty jesteś, jakiś specjalista od napędów kosmicznych?
1: No nie, no ale no jeżeli potrafią tu dolecieć, to muszą mieć jakąś dobrą technologię, tak? No skoro my teraz na Ziemi mamy też dużą technologię, tak? Tak nam się wydaje, że jesteśmy bardzo rozwinięci cywilizacyjnie, a jednak nie potrafimy tego osiągnąć, tak? Nie potrafimy wylądować obecnie na Marsie, na innych planetach. I dla nas jedyną sukcesem to jest po prostu wzbicie się w ten kosmos, tak? Ale żeby coś tam działać sobie w tym kosmosie poza jakimiś tam stacjami badawczymi, czy jakimiś tam wypuszczeniem jakiegoś Sputnika, czy innej takiej tej rakiety, no to nie mamy żadnej takiej technologii, tak? A jeżeli ktoś potrafi to zrobić inny, to znaczy, że jest jeszcze wyżej od nas cywilizacyjnie, tak?
0: Coś tak zasyczałeś dziwnie przed chwilą.
1: No taki jaszczur jestem trochę, nie?
0: W 07 zgłoś się był porucznik Jaszczuk. To może też coś, Jaszczuk. No nie wiem, no też zdziwiłeś się, że tu by się Zakwaśniewskiego tego, tam by się ten podszywali za jakiegoś kwacha czy królową brytyjską, no a za kogo? Za wpływowe osoby, za najbardziej wpływowe, za prezydentów, za władców, za biznesmenów najbogatszych, no to też nie
1: jest. No dobra, dziwne. No ale to powiedz mi, w którym momencie oni się w niego tam przeinaczyli czy coś, tak? Czyli od momentu, kiedy się Kwaśniewski urodził i oni tam byli tym małym Kwaśniewskim, od razu mieli taki plan, że zostaną prezydentem Polski i wszystko robili, żeby zostać tym prezydentem Polski, czy po prostu jak już został tym prezydentem, to nagle co, ten reptilianie go, nie wiem, zjadł go i się zamienił w niego?
0: Kurczę, taka straszna mi się tu wizja teraz przed oczami pojawiła, że Kwaśniewski sobie gdzieś tam na wczasach jest na Mazurach czy coś, poszedł do kibelka, taka, wiesz, taka wygódka gdzieś tam sobie jest na zewnątrz i sobie siedzi, a tu go wciąga, tak wiesz, za dupę go łapie i przejmują go wtedy.
1: Albo ląduje taki statek kosmiczny jak w tym, w Kapuśniaczku z Louisem de Finesem. Oglądałeś?
0: Świetny film.
1: No i ląduje taki, wiesz, wielki, nie? I go wciąga na ten statek i podmienia go, nie? No to też trzeba sobie tak wytłumaczyć, w którym momencie Kwaśniewski stałby się tym reptilianinem, tak?
0: No mogła być jakaś okazja, że on gdzieś tam był sam, gdzieś, no wiesz, mogli go śledzić. No nie wiem, wszystko to, wiesz, nie wydaje mi się aż tak bardzo nieprawdopodobne. No szczególnie biorąc pod uwagę, że faktycznie mogą istnieć jakieś obce cywilizacje, i no to czemu faktycznie nie mieliby szpiegować? Może nasza Ziemia, taka planeta jak Ziemia, jest dobrem rzadkim i to faktycznie wielu cywilizacjom zależy, żeby tu coś może przejąć, żeby wiesz...
1: No dobra, no ale no powiedzmy, że Kwaśniewskiego na tych Mazurach, gdzieś w tym kibelku, gdzieś go tam wciągnęli, podmienili, coś tam. No ale i wystawili jakiegoś swojego jaszczura, który przeistoczył się tam, przybrał sobie postać Kwaśniewskiego, no ale musiał też zachować jego całą pamięć, tak? Ponieważ pamięta to, co Kwaśniewski skrył 5 lat temu, to, co, kim był, jak był dzieckiem, wszystkie te wspomnienia mu zostają, tak? Więc albo mają jakieś super technologie, które pozwalają na wydobycie z człowieka całej jego pamięci i włożenia sobie tak jakby do jakiegoś procesora i korzystać z tego komputera, gdzieś na jakimś dysku przechowują dane, no to jeżeli taką technologię mają, no to mogli równie dobrze stać się drzewem i kontrolować ludzkie umysły, tak?
0: No nie wiem, wiesz, tą teorię reptilian my chyba trochę tak spłycamy, ponieważ ci, którzy się tym bardziej interesują, to przedstawiają nieco inaczej, że to nie jest tak bardzo wszystko technologiczne, że oni jakieś mają czy kamuflaż, czy coś, tylko że to jest na poziomie takim, wiesz, wielowymiarowym, że oni potrafią się przemieszczać między różnymi tam rzeczywistościami, gęstościami chyba, i że taki reptilianin to może w ciebie wniknąć trochę jak taki demon, duch bardziej, a nie, wiesz, że on cię tam łapie za dupę i skafander sobie robi z twojej skóry, czy tam coś, nie?
1: No ale czasami są właśnie te momenty, kiedy ten reptilianin się zapomina i pokazuje swoją tam to swoje prawdziwe oblicze i że mu wystają gdzieś tam te łuski spod ręki, spod rękawa, albo właśnie jakiś kły język tam wystaje, taki ten długi jaszczurzy. I no to przy takim Kwaśniewskim to by się przy każdej okazji jego, na każdym jego jakimś tam wyjeździe, na każdym sympozjum, gdzie on tak jest, był za każdym razem pijany, to ten reptilianin by się zapominał i by wychodził z niego.
0: To mi się akurat nie klei, bo myślę, że jak już by potrafili się pod nas podszywać, to mieliby na tyle dopracowany ten sposób, żeby nie byłyby ciągle jakieś błędy tam na filmie, że właśnie, że język, że oko, że coś, bo to by było takie głupkowate, że jednak mają to bardzo niedoskonałe takie, nie? No, a czemu by mieliby mieć to tak niedoskonałe strasznie?
1: A jeszcze co, wracając do tych istot pozaziemskich, tak? Kojarzysz tą babkę taką, nie wiem jak ona się nazywa, nie wiem czy to nie była jakaś Niemka, ona teraz jest dosyć stara, że ona podobno przybyła z kosmosu, też jakiś książek napisała na ten temat i opowiada, że też właśnie nie wiadomo skąd się na tej ziemi wzięła, że z kosmosu. No i wszystkiego musiała się od samego początku uczyć i takie te, nie wiem czy ją kojarzysz, on też o niej było głośno, też sprzedaje masę książek, ma też masę wyznawców.
0: Laura Jutczyk czy Jadczyk?
1: Dokładnie.
0: Laura Knight Jutczyk chyba, czekaj, zaraz sobie to zobaczymy. Laura Jadczyk. No tak, ta pani, ona chyba zapoczątkowała te wszystkie, to całe uniwersum Plejadian, tak?
1: Tak, no i
0: czy uważasz, że ta teoria to jest,
1: ona była wymyślana po prostu po to tylko, żeby zbić kasę, nie? No bo przecież ona teraz masę tych książek wydaje, tak? Co kolejna książka wychodzi, no to ona oczywiście ma spotkania z tymi fanami, wyznawcami, podpisywanie tych książek, te wszystkie spotkania, jakieś tam jej te sympozja, opowieści, seminaria, no to wszystko to jest płatne, nie? Tam nie pójdziesz za darmo, żeby posłuchać, jak ona opowiada, jak to tam ona się z tego kosmosu przybyła, tylko za to wszystko się płaci, nie? To jest dobry biznes tak naprawdę.
0: Tak, zdaje się, że jej mąż w ogóle to jest fizyk i myślę, że oni się mogli dogadać, bo ona stworzyła coś takiego jak dzisiaj trochę to Keshe, że taką metafizykę połączoną z fizyką, czyli no dzisiaj to niektórzy już poszli też tą samą drogą, te różne panie rajskie i tak dalej i oni to nazywają, zdaje się, hiperfizyka. Że to jest taka, wiesz, taka właśnie wymyślanie zupełnie nowych różnych pojęć właśnie i łączenie współczesnej nauki tam z gęstościami, z czakrami i tak dalej. I ona chyba była prekursorką trochę takiego myślenia, ale to się chyba z kolei wywodzi ogólnie z idei z ruchu New Age, tak mi się wydaje, bo New Age to w ogóle łączy nie tylko różne wierzenia ze sobą i stara się stworzyć taki system kompatybilny ze wszystkim, ale też i wiarę z nauką właśnie.
1: No tak, no ale mówię, no ta teoria to jest, jej teoria to jest według mnie typowy skok na kasę, nie? To jest naprawdę świetny pomysł na biznes. Tak jak kiedyś mieliście audycję, gdzie rzucaliście pomysłami na biznes, nie? Jak tu szybko, jak szybko zarobić, a się nie narobić, to myślę, że to jest właśnie jeden z takich przykładów, tak? Jak właśnie szybko zarobić, a się nie narobić. Wymyślić sobie jakąś historię, zbudować sobie jakieś tam zaplecze takie, które ci tam pozwoli niby to troszeczkę uwiarygodnić, a czego i tak naprawdę się nie da w żaden sposób udowodnić, a znajdziesz sobie jakąś rzeszę wyznawców i oni będą za tobą szli w ciemno i kasę będziesz zbijał.
0: No tak, to myślisz, że to takie proste. To wymyśl nagle cały taki system, wiesz, który będzie ci tłumaczył całą rzeczywistość. Zrób channelingi, gdzie będziesz jakieś trzymające się w miarę kupy przekaziory serwował wszystkim dookoła. No nie wiem, czy to takie proste. Myślę, że pani Jadczyk ze swoim mężem Arkadiuszem, fizykiem teoretycznym, musieli naprawdę sporo wieczorów razem spędzić i główkować, jak to wszystko fajnie poukładać, żeby to, wiesz, żeby to nie było takie, że przyjdzie pierwszy lepszy i ci to rozwali, nie? Tylko żeby to się jakoś tam broniło jednak. No to...
1: Tak, ale też zobacz, kiedy ona zaczynała z tym, ona nie zaczynała z tym 5-10 lat temu, tylko to już dawno się rozpoczęło, tak? Nie wiem, w którym roku dokładnie ona to wyznała, że ona jest z kosmosu. I wtedy też to takie nie było popularne, tak? Więc ona można powiedzieć, że była jakąś tam pionierką, trafiła w odpowiedni moment i czas, trafiła na dobry grunt. I nie było takiego czegoś jak internet teraz, bo teraz w internecie, gdyby taka osoba się pojawiła, to by się z nią rozprawili w ciągu 5 minut, tak, i by nie zaistniała, a wtedy jednak tego internetu nie było, gdzieś tam nawet nikt nie mógł sobie sprawdzić tych informacji, które ona opowiada, jak ona opowiada właśnie jakieś tam metafizyce, coś tam, gdzie zwykli ludzie nie mają o tym pojęcia, a po prostu słuchają, że ktoś do nich o czymś mówi, czego nie rozumieją, więc uważają go za autorytet, tak, bo on coś wie, czego my nie wiemy, więc on jest na pewno mądry i musimy za nim podążać, tak?
0: No wiesz, ja trafiłem na publikację, można znaleźć właśnie w internecie, możecie sobie wpisać Quantum Future Net albo Kasiopejański eksperyment, bo to chodzi o Kasiopejan, Plejadianie się potem jakoś pojawili. Ktoś pomyślał, że to fajna rzecz w sumie i wymyślę swoich kosmitów i przekazy od nich. No i pamiętam te moje pierwsze chwile, kiedy się w to wkręciłem i powiem ci, że naprawdę byłem w to wkręcony. I wiesz, i to było, i pamiętam to takie odczucie, takie wrażenie, że dowiedziałem się o czymś, o czym mało osób wie, że dotknąłem, wiesz, tej prawdy, tego nieznanego.
1: No właśnie,
0: i że
1: dokładnie,
0: tak,
1: to jest to, o czym chciałem powiedzieć, tak, że jeżeli słuchamy kogoś, kto mówi on do nas o czym my nie mamy pojęcia, to uważamy go za kogoś mądrego, że o tak, on coś wiemy, tego nie wiemy i on nas teraz tak jakby oświeca, tak, i dzięki temu, że ja go wysłucham i będę znał tą jego prawdę, która była prawda ukryta, jestem teraz też, będę oświeconym człowiekiem.
0: To ogólnie tak z tymi teoriami spiskowymi jest, że na wczesnym etapie człowiek jest tak, wiesz, dostaje takim obuchem w łeb i porażony się czuje taki tą całą informacją i mu się wydaje, że kurczę, no wiem więcej niż inni, jestem w takiej elicie trochę, nie? I wszyscy są takie owce, takie lemingi, a ja już wszystko tu mam, zbieram, chłonę te informacje, łączę je ze sobą, ale potem tak stopniowo przechodzi jak fascynacja Korwinem Mikke, że im dłużej się tym interesujesz, to ci tak przechodzi troszeczkę i zaczynasz łapać różne właśnie luki, różne nieścisłości. Myślę, że wiesz, że na przykład taki Klot jest trochę wkurzony za to na osoby typu stały sceptyk, czy stałego słuchacza nie wolno oczywiście ani skrytykować, ani nic, ale to są takie osoby, które tą audycję z jednej strony bardzo ubogacają, bo no fajnie, jak jest głos z drugiej strony, jak jest jakiś sceptyk, no jak ktoś stara się coś podważyć i podyskutować przede wszystkim, no ale Klot ma bardziej chyba wizję, że to ma być audycja spiskowa, czyli no nie, że się kłócą ze sobą spiskowcy i antyspiskowcy, tylko to jest audycja dla tych, którzy właśnie chcą się wkręcić trochę, chcą nawet sobie posłuchać o niesamowitych różnych rzeczach i nawet jak gdzieś tam podskórnie czują, że to coś mi się tu nie trzyma, nie klei, ale to jest fajne, to jest... Zobacz, co dzisiaj powiedział Etam, wyrwało mu się, że jakaś teoria spiskowa mu się wydaje bardziej atrakcyjna lub mniej atrakcyjna. No to chyba właśnie wiele osób tak osądza i podchodzi, czy atrakcyjna, czy nieatrakcyjna. Nieważne, czy prawdziwa, czy nie, tylko czy to jest fajna opowieść. Może wiesz,
1: tak,
0: może po prostu...
1: Tak, też
0: no.
1: Jak się przekazuje dalej komuś znajomym, gdzieś jesteś w gronie znajomym i coś powiada, żeby to też innych zaciekawiło, a nie powiesz coś, co nikogo nie będzie interesowało, a tak to możesz czymś zabłysnąć, nie?
0: No właśnie, ty sobie, wiesz, przygotowujesz się do audycji, szukasz jakiejś niewiarygodnej, fajnej historii, a tu masz po chwili już telefon. No cześć, chłopie, ale głupoty wygadujesz dzisiaj. Wiesz, że to się kupy nie trzyma.
1: Ale poczekaj, zaraz, ale Oki mówi, że Klot się przygotowuje do audycji. Klot jest nigdy nieprzygotowany. Wiecznie mu się on wiecznie źródeł to szuka oraz informacji w trakcie audycji. Wiecznie mu się komputer zawiesza i wiecznie wszystko sprawdza. Nic nie potrafi, coś czyta o Justinie Bieberze, to nie potrafi wymienić nazwiska Bieber i udaje, że nie wie, kto to jest, gdzie... No, sorry, no nie da się nie znać Biebera, tak? Wszędzie o nim piszą, nawet wejdziesz na Wirtualną Polskę, czy wejdziesz na Onet, czy wejdziesz nawet na inny portal, wszędzie jest Justin Bieber, tak? Tak jak i nikt nie słucha Disco Polo, ale każdy zna Zenka Martyniuka. A Klot udaje głupiego, że nie wie, kto to jest Bieber, przekręca nazwisko i on nigdy nie jest przygotowany do audycji. On zawsze szuka w trakcie. Jeszcze w dodatku w trakcie mu się te komputery wieszają i wiesz, nie ma problem, że to mu się zawiesiło i trzeba czekać.
0: Nie, no wiesz, wiele razy był świetnie przygotowany, myślę, i słucham na przykład sobie troszkę takich starszych audycji, no może ostatnio trochę mniej faktycznie, ale wiesz, no, jest kupa audycji, gdzie on bardzo dużo wiedzy przedstawia i widać, że notatki ma, że zebrał jakieś informacje, więc ja bym tak surowo aż nie oceniał, ale z tym Bieberem to faktycznie, po co to tak świrować, że się nie zna tak tego Biebera, żeby tak zademonstrować, że się tak poza tym jest, że się ja tego nie słucham. Tak jakby wszyscy tu słuchacze i Nocnego Radia czy Paranormalium słuchali tego Justina Biebera, nie? A on słucha poważnej muzyki.
1: I tak samo mnie na przykład irytuje z tym jego telefonem, że on ma taki super telefon na Linuxie, nikt mu się nie włamie, on ma taki, on ma wszystkie lepsze funkcje niż najlepszy iPhone i najlepszy tam Galaxy S8, co teraz wyszedł. On ma taki super telefon i ten, jak się ktoś go zapyta, to tej funkcji nie ma, to on nie wie. Jak się ktoś go coś zapyta, to już mówi, że on nie wie, jaki ma ten telefon i ten. I też takie, że on to ma taki super telefon antyhakerski, antywszystko, antypodsłuchowy i ten, nie?
0: No dobra tam, ale też już dajmy spokój Claude'owi. Nikt, wiesz, no każdy ma jakieś tam swoje siupy, do każdego się tam można przyczepić i tam, no dzisiaj tak bardziej może się ten o tych spiskach, może mniej o Claude'zie. Czy chciałbyś jeszcze coś, o czymś, jakiś temat podrzucić, czy
1: no,
0: coś?
1: O spisku na przykład, że tajemnica witaminy D jest skrywana, nie, że lekarze, że lekarze niby nie chcą przepisywać witaminy D, że ona jest taka potrzebna. No faktycznie jest witamina D bardzo potrzebna, tak? I to każdy lekarz ci normalnie powie, a Claude oczywiście ma witaminę D, nie wiadomo skąd, z jakiegoś spodlady, skądś tam, on ma super znajomości i ktoś mu załatwia tą witaminę D i on dzięki temu nie choruje, jego już od 3 lat on nawet kaszlu nie miał, nie miał nawet kataru, nie? A 2 audycje później z gardło bolałe, zachrypnięty i mówi, że no dzisiaj będzie krócej trwało, bo coś mnie rozkłada, nie? Także tutaj też takie teorie, że wiesz, że są jakieś tam magiczne witaminy D, które są skrywane przez farmaceutów i koncerny, te wszystkie big farmy, no to też jest dla mnie taka trochę lipa, nie? No bo normalnie każdy lekarz ci przepisze witaminę D i witaminę D masz normalnie do kupienia w każdej aptece, także tutaj...
0: No... A co tu pisze Edam? D3 DeVicap jest w PL powoli wycofywane i tylko na receptę. Pije 2 lata i zdecydowanie pomaga, a wiem o niej od Claude'a. No to widzisz, są różne opinie. Może
1: no tak, no bo to oczywiście jasne, że pomaga i to ci normalnie każdy lekarz ci to powie i teraz też nawet na jakimś forum czy gdzieś nie zapytasz, to wszyscy nawet jeżeli chodzi o sport, tak, to każdy sportowiec tą witaminę bierze, no bo to jest oczywiste, tak, że witamina D jest najczęściej wchłaniana przez słońce, a jak mamy teraz okres letni, no to jesteśmy bardziej napromieniowani i mamy lepszą wchłanialność, a w okresie zimowym, no to tej przyswajalności nie ma, tak. I to nikt tego nie ukrywa, a Claude robi z tego teorię spiskową, że ta witamina D to jest gdzieś nie wiadomo trzymana gdzieś w jakichś, nie wiem, skarbcach, kurwa, w wielkich sejfach i nikt nie ma do tego dostępu, tylko, nie wiem, elita, nie?
0: Kurczę, powiem ci tak szczerze, jak już sobie gadamy w tym temacie, że właśnie kiedyś Claude'a postrzegałem bardziej jako taką osobę, bardzo liczyłem na niego, że on będzie właśnie tym spiskowcem, tym badaczem spisków, który będzie właśnie tak twardo stąpał po ziemi, obalał mity, będzie sceptyczny, ale on od tego trochę uciekł właśnie i stał, i wiesz, tak troszkę właśnie utracił w pewnych, przez takie właśnie troszkę poprzez tą przesadę właśnie, no tak na wiarygodności szczerze mówiąc, no i nie wiem, może stwierdził, że bardziej go ciągnie jednak, że trochę go jednak ciągnie do tego świata niezwykłości, tego świata, w którym się trochę przesadza, pokazuje coś bez dowodów, w którym się bezkrytycznie ocenia kogoś, bo on jest z naszej bajki, bo to jest na przykład Zięba, to już nie wolno w ogóle o nim dyskutować, nic.
1: No właśnie, Bóg, dokładnie. I na przykład dlatego też właśnie Claude u mnie dużo stracił na wiarygodności, bo nie jest bardzo obiektywny, za to na przykład nie przepadam za potrzebą, ponieważ dla mnie to jest człowiek, który uważa, że za wszystkim rozumie się zawsze wymądrza, ale szanuję go za to, że on potrafi, jeżeli nawet powiedzmy na przykładzie PiS-u, nie? Jeżeli PiS coś zrobi dobrze, to on potrafi powiedzieć, tak, PiS zrobił dobrze, to jest okej, ta ustawa sądownicza ma jakieś tam swoje plusy, to jest dobrze, a jeżeli coś zrobi PiS źle, no to też mu krytykuje, że to jest źle, tak? I nie idzie w ciemno, dobra, nie lubię PiS, to wszystko, co powie PiS, to będzie złe i będę cały czas ich krytykował, tak? Tylko jeżeli coś jest dobre, no to mówi o tym, że według niego to jest dobre, to jest ok, a jeżeli coś jest złe, to jest złe i nie ma czegoś takiego, że zięba jest właśnie od nas, to nie możemy krytykować zięby i co by zięba nie zrobił, to wszystko jest ok, nie? Tylko potrafi z jednej strony opieprzyć, a z drugiej strony pochwalić, nie? I to na przykład lubię. Lubię w Potrzebie, chociaż uważam go, że jest za bardzo przemądrzały, nie? Że pozjadał wszystkie rozumy i na jaki temat byś z nim nie chciał porozmawiać, to i tak on będzie od ciebie lepiej wiedział.
0: Słyszysz to, przemądrzały bucu? No właśnie trzeba trochę być sceptycznym i czasami umieć powiedzieć stop, a nie wpadać w jakąś ekstazę i takie stare jest pożekadło polskie, że nie sramy do własnego gniazda. I to robi więcej szkody chyba niż pożytku, bo ludzie przestają właśnie rozmawiać, dyskutować, krytykować, badać, tylko właśnie on jest z naszego gniazda, to tu nie sramy. I takie, to jest właśnie takie patrzenie na świat jak chłopek roztropek. No, z grubsza faktycznie no, warto wspierać tych, którzy są w naszej grupie. Faktycznie, no warto, ale nie można być bezkrytycznym i robić sobie bożków, guru i z drugiej strony, wiesz, ktoś może ci powiedzieć, to niech ta druga strona atakuje tego ziębę, my go wspieramy, bo on jest, nawet jak popełnia błędy, to wiesz, no po co mamy strzelać do własnej bramki, nie? Coś w tym stylu, więc też jestem w stanie trochę ten punkt widzenia zrozumieć, bo zawsze się ktoś do atakowania tego, kogo nie lubimy, czy tam Kesze, czy ktoś, to się znajdzie, nie? Więc no po co? Z Kesze może zły przykład, bo skoro kogoś uważam zwyczajnie za szarlatana, no to co ja mam go wspierać, bo co? Bo cudowności różne opowiada, a ja jestem za tymi, co fajne opowieści opowiadają, niesamowite, i będę go wspierał tylko z tego powodu. Nie, no prawda jest taka, że ludzie na tych magrawach zarabiają kasę, no 2,5 koła za magrawa, 8 koła za pozbijany jakiś z patyczków i sprężyn i z tym, z rurą od prysznica, jakiś stelaż, kurwa, to jest po prostu zabawne.
1: A jak się nazywają te takie kolorowe kamyki, co oni tam zalewają żywicą czy czymś, to są właśnie te magrawy?
0: Orgonity.
1: A, orgonity. No, orgonity to dla mnie jest fajne jako na przykład ozdoba do ogródka, czy gdzieś do domu, to efekt wizualnie, to naprawdę dzieła sztuki, nie? No bo to fajnie wygląda. Ale jeśli chodzi o te właśnie jakieś tam działania, że on ci, wiesz, postawi ci ten orgonit gdzieś w ogródku i nagle nad jego całym tam domem, ogrodem nie ma żadnych chmur, a wszędzie dookoła są, no to też już są ściemy, nie? Ale jeśli chodzi o estetykę, no to do ogródka sobie zrobić takie coś, stawić, to ozdoba elegancka.
0: No, niektóre są bardzo piękne, na przykład mają kształt piramidy, takiej, wiesz, jakby z jakiegoś kryształu, coś takiego, nie wiem, oni to odlewają z jakiegoś przeźroczystego plastiku czy coś, ale i w środku tam jakieś cudowności. No wygląda to bardzo ładnie, faktycznie. No na początku, z tego co pamiętam, to była taka wersja, że tylko możesz z tego sobie zrobić działo orgonowe i rozganiać chmury i zrobić tak zwanego clodbustera. No a potem jakoś nagle się okazało, że one ogólnie wspaniale na ciebie działają, że stabilizują ci pole. I wiesz, teraz nagle ci różni cudotwórcy zaczynają nagle jednym językiem mówić na przykład o polu grawitacyjno-magnetycznym, wiesz, tam ten co to pole emituje magraw, i oni tak od siebie, wiesz, zapożyczają bardzo dużo, nie?
1: No i żeby to się wszystko składało w kupę, nie? Wszystko jedno, ten potwierdzi, tutaj ten to samo, tu trochę od tego, tak, on ma rację, to ten potwierdził, to też ma rację, czyli coś w tym jest, bo jeżeli kilka osób już tak twierdzi, no to na pewno coś w tym jest, nie? No i tak się właśnie rodzą te teorie wszystkie spiskowe, nie?
0: Tak
1: jak wcześniej w poprzedniej rozmowie mówiliście, że z tymi wróżbitami, tymi jasnowidzami, tak, że jeden coś powie, drugi to wszystko to powie innymi słowami, ale zachowa tą samą treść, no i to zawsze coś tam się potwierdza, zazębia, czyli coś w tym jest, bo kilku jasnowidzów miał taką samą wizję, więc no.
0: To świetnie działa nie tylko z tego powodu, że jednoczy i pozwala znaleźć wspólny temat i zbudować to wspólne uniwersum, tylko że na wiarygodności zyskują, bo człowiek sobie potem słucha, ogląda i myśli, no skoro kolejna osoba to potwierdza, sam się czasami przyłapuje na myśleniu takim, że skoro znowu następna jakaś jasnowidzka i tu mówią o tym w tej niezależnej telewizji, najmniejszej na świecie NTV, i u Mapeta, i u Kloda, no to skoro skoro wszyscy nagle coś, wiesz, no twierdzą, że coś w tym jest, no to ja jeden się mylę, czyli wiesz, no liczba zainteresowanych i osób wkręconych w to bardzo dobrze działa na wiarygodność, bo ja już, wiesz, w pewnym momencie sam się zastanawiam, czy kurczę, może to oni mają rację, ich jest tyle.
1: Tym bardziej, że wie, że to są autorytety, tak jakby, nie? To są ludzie, którzy mają rzesze wyznawców, taki Zięba, tak? Zięba ma też swoją armię, także jeżeli Zięba potwierdzi coś z teorii Keshe, no to też ufają mu, no bo to jest nasz autorytet, więc on na pewno nas nie oszukuje, tak? Więc my mu ufamy, a wyznawcy Keshe uważają Ziębę za swojego człowieka, więc też będą potwierdzali teorię Zięby i to wszystko się napędza, tak? No bo skoro wszyscy oni razem się trzymają i razem potwierdzają swoje teorie, no to muszą być prawdziwe.
0: No i nagle dochodzi do tego jeszcze pan Taratajcio, znany konstruktor zaperów, który się zaczyna nagle wypowiadać. Technologia Keshe bardzo dobra i to jest coś takiego, co ja robię też właśnie w tym stylu. I wiesz, i to jest jednocześnie człowiek, który wcześniej sprzedawał radyjko odganiające złe byty diabelskie i pasożytnicze, wiesz? No to kurwa mać, no. No, nie wiem, myślę, że ci różni czaramarnicy czasami w ślepy zaułek idą i taki pan Taratajcio mógł nagle, wiesz, a to ja tu pójdę w jakieś egzorcyzmy, takie elektroegzorcyzmy będę robił, wymyślę urządzenie wyganiające diabła, już nie trzeba księdza i wiesz, i nagle mu to nie wypala, ale on po chwili widzi, że Keshe, wow, jaki ruch, są tu ludzie, wszyscy w to wierzą. No to widzicie, to co ja robię to jest takie Keshe trochę właśnie. No i mam tu taki aparacik.
1: I kupujcie go, tak? Kupujcie materiały do wykonania tego aparaciku, kupujcie aparaciki, tak? I biznes się napędza.
0: Wiesz, no może te zapery faktycznie zabijają jakieś drobno ustroje, ale szczerze mówiąc zawsze mam taki lęk, wiesz, bo może się nagle okazać, że owszem, wybijają nam jakąś tam bakteryjną florę, faunę, czy jakieś mikroorganizmy nieprzychylne, znaczy wiesz, niekorzystne, ale może jest efekt uboczny taki, że dostanę, nie wiem, jakiegoś raka krwi, czy coś w tym stylu, tak? Jednak chciałbym, żeby medycyna konwencjonalna, akademicka wzięła to na warsztat i jednak nie podzielam tu takiego całkowitego braku zaufania do lekarza, do, wiesz, do farmaceuty, do nauki. Jak tak można w ogóle odrzucić wszystko? Ktoś, kto odrzuca wszystko, to jest człowiek niepoważny, bo nie może być tak, że cała nauka nagle kłamie, wszyscy nas chcą oszukać, sprzedać nam tylko gówno. Może się jeszcze okazać tak, że więcej tych, którzy nam chcą sprzedać gówno zawinięte w cyberko, to jest właśnie w tym środowisku alter ezo jednak.
1: No tutaj też właśnie ciężko się przebić do prawdziwej nauki z takimi pomysłami, tak, z takimi teoriami, ponieważ nauka zawsze uważa, że to, co już teraz wymyśliła, to już jest tak jak ma być i zawsze każdy, kto przedstawia jakieś kontrargumenty oraz kontrteorie, jest uważany za idiotę, tak? Nie wiem, kojarzysz taki kanał na YouTubie GF Darwin?
0: Grupa filmowa Darwin to jest?
1: Tak.
0: No, Orki z Majorki.
1: I oni mieli właśnie o Koperniku mieli fajny taki jeden odcinek. Nie wiem, czy oglądałeś.
0: O Koperniku nie.
1: Właśnie, że Kopernik przychodził, że on tam miał mieć tą obronę, tak, miał dostać tam tytuł, nie wiem, jakie tytuły wtedy dostawało naukowe, no i miał jakąś teorię przedstawić. No i mówią mu, wymyśl coś prostego. No i on wymyślił, że Ziemia się kręci. No i oni go wyśmiali. No i dla nich argumentem takim było, że Ziemia się nie kręci, kazali mu podskoczyć. On podskoczył. No i twierdzi, no skoro podskoczyłeś, to jeżeli że Ziemia się kręci, to powinieneś w innym miejscu wylądować, a ty wylądowałeś w tym samym miejscu i go wyśmiali, no i jego teoria została obalona, tak? No i koniec dyskusji, ponieważ nauka dobrze wie, że Ziemia się nie kręci, ty podskoczyłeś, skoczyłeś w to samo miejsce i koniec, nie? No i teraz też jest tak z tą nauką, nie? Że jeżeli my coś przedstawimy, jakąś teorię, to też ciężko się z nią przebić do tej nauki, tak? Ponieważ obecna nauka uważa, że to, co osiągnęła wszystko, to już jest, powiedzmy, osiągnięte, jeżeli jakieś tam teorie są, jeżeli już jest teraz 2 plus 2 to jest 4 i ktoś będzie chciał udowodnić, że to jest 5, no to nie udowodni, bo to już jest zaklepane i koniec, nie?
0: No ale z jednej strony to jest coś, co naukę mocno ogranicza, ale z drugiej stanowi o jej sile i to, że nauka jest nauką, bo gdyby nauka nagle się zaczęła rzucać na wszystko, co nowe i niesamowite, no to przestałaby nauką być. Ona bazuje na tym, że puzzle nowe, które się pojawiają, muszą niestety pasować do tych, które już są, nawet, a jeśli mamy jakieś braki w tej układance i brakuje nam tych elementów układanki, które by nam umożliwiły przyłączenie tych nowych, no to niestety musimy zaczekać. To sprawia tylko, że po prostu będziemy dłużej czekali, aż nauka wytłumaczy nam niektóre dziwne rzeczy, aż dojdzie do nowych różnych rzeczy. To jest tylko czas, nie? Ale to jest cholernie dobre zabezpieczenie, żeby się z tej nauki nie zrobił nagle śmietnik.
1: Żeby też wszystkiego nie łykać po kolei, tak? Bo by się też zrobił duży bałagan i ta nauka stałaby się też mało wiarygodna, tak? I też by każdy naukę zaczął traktować jak teorie spiskowe, tak? Gdyby w całej tej grupie naukowej znaleźli się takie osoby jak właśnie Zięba i Taratajcio, no to straciłaby bardzo na wiarygodności.
0: No ale to się i tak stało. Nie wiedzieć czemu nagle nastąpił kryzys zaufania i do instytucji państwa, i do nauki. I ludzie się... Ale to zawsze tak jest, że jest jakaś moda i ludzie się zachłystują czymś, nie? I teraz właśnie chyba jest tak, że się zachłysnęli tą alternatywnością, buntowniczością i byciem zawsze w opozycji do wszystkiego, co powszechne, mainstreamowe. Bo to samo to już... To, że coś jest popularne i większość w to wierzy, to już świadczy o tym, że to jest gówno i oszustwo, bo wszyscy to lemingi, nie? I to jest też kolejny taki aspekt wśród tych spiskowców, że jest zawsze takie poczucie elitarności chcą mieć i to uczucie i ten efekt oblężonej twierdzy, nie? Że nas atakują, wszędzie wrogowie. Popatrz ile, ja tutaj z całym szacunkiem to mówię, ale niestety wytknę, coś tam mogę wytknąć. Nie podoba mi się też to takie ciągłe atakowanie przez tych badaczy spisków, przez środowisko ezoteryczne. Ciągle kogoś muszą atakować, muszą wroga mieć, nie? I popatrz ile jadu tak, tam jest. Ten zły, ten skurwiel, ten bydle, ten oszust, ten podstawiony, ten opłacony. Wszyscy wie, i tylko my, taka wąska grupka, trzymajmy się za ręce i my jesteśmy, wiesz, tutaj, my widzimy prawdę, a wszyscy to są agenty Smithy z Matrixa wysłani tutaj, chcą nas zniszczyć.
1: Dokładnie,
0: nie?
1: Ale też popularność tych wszystkich, popularność naprawdę Zięby i tych wszystkich innych pseudonaukowców, to jest, bierze się po prostu z bezsilności nauki, tak? Ponieważ jeżeli nauka jest bezradna i nie potrafi wyleczyć raka, a pojawia się nagle Zięba, który daje nam receptę, tak, daje ci jakąś nadzieję, to no, ludzie chwytają, tonący chwyta się brzytwy, tak, że oni, ludzie i tak nie mają nic do stracenia, więc sięgają po tą alternatywę, tak, gdzie czytają wszystkie te posty wyznawców Zięby na Facebooku, którym udało się wyleczyć tą, przezwyciężyć tą chorobę, no to też chcą tego spróbować, tak? I to się też bierze z tej bezsilności nauki, gdzie nauka na pewne pytanie nie potrafi nam odpowiedzieć, nie potrafi czegoś wytłumaczyć, a tu nagle ktoś się pojawia i który nam mówi, jak to jest i jak to na przykład pokonać, albo jak to jest stworzone, tak? I ludzie szukają takiej właśnie alternatywy przez to.
0: No ale widzisz, no ja na przykład staram się być w miarę uczciwy i nawet już dla zasady zawsze staram się podkreślić to, że mojej mamie na przykład wiedza od Zięby pomogła zwalczyć te ataki gorąca czy tam ciepła, jak to się nazywa, taka przypadłość właśnie mają to kobiety, że wiesz, to i z tym się nie da żyć i starsza się leczyła przez całe lata farmakologią taką zwykłą i nic nie pomagało, a zastosowała się do rad Zięby, żeby odstawić po prostu te leki i że to normalne jest, że jest wysoki cholesterol w tym wieku i nagle, wiesz, ozdrowiała, nie? No to widzisz, Zięba zrobił tu jakąś dobrą robotę w tym przypadku, nie? Więc no ja bym tak tutaj nie skreślał.
1: Ale
0: nie?
1: Na jakiej zasadzie to, nie wiem, czy ty wyleczyła, czy po prostu te objawy jakoś tam zmniejszyła, ale na jakiej zasadzie? Coś przyjmowała, jakąś tam właśnie witaminę C, jakieś wlewy robiła, czy coś? Czy jak to się odbywało?
0: No, tak jak ci mówię, że po prostu odstawiła leki, te, które przepisywał lekarz, które miały rzekomo zlikwidować te ataki gorąca i to trwało całe lata i nie likwidowały. A starsza sobie kupiła książkę Zięby, w której było napisane, że to jest normalne, że ma ten wysoki cholesterol, który miał właśnie sprawiać, miał się przyczyniać do tych ataków gorąca i żeby nie walczyć z tym, że to tak ma być i że odstawić leki i zniknie i tak zrobiła, no i znikło, wiesz, no to... Co ja
1: ale to równie dobrze mógłbyś na przykład odesłać mamę do potrzeby albo do blachy i też blacha by powiedział, no dobra, no to są przez te leki, niech pani odstawi leki, będzie pani lepiej się czuła, nie? I nagle potrzeba się staje genialnym cudotwórcą, nie? I teraz potrzeba może pisać książki, może robić wykłady i też na tym zarabiać kasę, nie?
0: A wiesz, jak ktoś robi dobrą robotę, to niech sobie zarabia nawet. Ja mam tylko obiekcje do tych, którzy zarabiają na naiwności innych i przypisują, nie wiem, na raka. Są takie ponoć przypadki, że jakiś tam jad węża, coś, wiesz, oko żaby.
1: Tak, ale no, Zięba też robi dużo złej roboty, nie? Gdzie ludzie odstawiają tą chemię za namową Zięby, chociaż Zięba twierdzi, że nikogo nie namawia, on tylko po prostu napisał to, co napisał, a każdy zrobi jak chce, ale też dużo jest przypadków, gdzie po prostu po tych zastosowaniach się do rad Zięby ludziom się jeszcze pogorszyło, tak?
0: Tak, nawet taki artykuł był ostatnio bardzo popularny o tym, że właśnie zrobiono w końcu statystykę, jak to jest z leczeniem raka nowotworów ogólnie u osób, które właśnie leczyły się sposobami alternatywnymi i tymi normalnymi, popularnymi, czyli chemią, chemioterapia. No i okazało się, że w przypadku tych, że... No tak twierdzą ci, którzy badali temat właśnie, że skuteczność tych alternatywnych metod jest bardzo, bardzo znikoma i że wiesz, że dużo szkody to robi to właśnie ta moda na jedzenie pestek, na jakieś tam właśnie jad węża, na sok z buraka. No to się nawet tak głupie wydaje, jak się... Wiem, że sam proponowałem, aby nie oceniać może, że coś jest głupie, bo głupio brzmi. No ale wiesz, sok z buraka leczy raka, niezła draka.
1: No ale wiesz, no wszystkie nawet te jakieś tam metody, tak, jakieś tam właśnie te jedzenie pestek, coś tam, tak, to powiedzmy, uważam, że przed chorobą, tak, to się może na przykład jakoś tam uodpornić, tak, że jeżeli ty to zaczniesz już dużo wcześniej stosować, no to możesz być w jakiś tam sposób bardziej odporny na te choroby, tak, ale jeżeli już ta choroba cię dopadnie, no to tak naprawdę... Wyjścia nie mamy, tak? Albo bierzemy chemię i tak umrzemy, albo stosujemy się rad Zięby i tak umrzemy, tak? Albo ewentualnie mamy to jakieś szczęście, gdzie nagle ta rozwój tej choroby się cofnie i przeżyjemy, tak? Co jest najmniejszym odsetkiem z wszystkich tych chorób, nie? Także tutaj jakiej drogi byśmy nie wybrali, no to tak naprawdę wszystko się skończy praktycznie tak samo, nie?
0: Też jest taka przestroga. Nie wiem, czy potrzeba miał faktycznie rację, no ale mówił, że jak się dużo tych pestek zje... Z moreli to są, tak? Czy z czego to są te pestki? Już zapomniałem. No w każdym razie, że te pestki, o które chodzi, to mają w sobie cjanek.
1: Że nie znaczy, no, tak jak na przykład pestki z brzoskwini, to powiedzmy, jak zje pies albo kot, no to jest gwarantowana śmierć prawie, nie? Także jeżeli chodzi o zwierzęta, no to na zwierzęta to bardzo oddziaływuje negatywnie, nie? Taka pestka z brzoskwini na przykład.
0: Czytam, widzę tu artykuły, które też miałyby ostrzegać, że pestki z jabłek są trujące, jak się ich dużo zje. No więc no, trzeba uważać, bo się nasłuchamy, potem nażremy się tych pestek i okaże się, że się przytruliśmy ostro. Albo za namową czyjąś... pyta Anon, czy czytałem książki Zięby? No nie, no ja nie czytam. Nie czytam takich książek za bardzo, bo mnie to nie dotyczy. Nie mam jakichś problemów zdrowotnych. Może kiedyś przeczytam tak z ciekawości. Gdzieś wezmę tam od matki. Dlatego tak dużo się o Zięby nie wypowiadam. Raczej słucham, co inni mają do powiedzenia.
1: Na Facebooku jest taka fajna strona, tam właśnie ją cały czas obserwuję i czytam. Uniwersytety dla nauki, pajaca do cyrku. No i tam właśnie często punktują Zięby i tych wszystkich takich alternatywnych, jakichś tam zielarzy i tych innych, nie? Często dobrze ich punktują, nie? Mają dobre argumenty, a czasami też już przesadzają po prostu, nie? Co kto nie napisze, to po prostu żeby się dopieprzyć, nie? Ale naprawdę jest dużo fajnych, dają kort argumentów i naprawdę takich naukowych, nie? Gdzie potrafią obalić to wszystko w kilka minut, nie? Okay, także tutaj, też warto sprawdzić, nie? Uniwersytety dla nauki, pajace do cyrku.
0: Na czacie zdaje się jeden ze słuchaczy stara się zasugerować, że jak nie czytałem książek Zięby, to mogę paść ofiarą twoich jakichś tutaj bzdurek, które opowiadasz. A powiedz, a ty czytałeś w ogóle coś Zięby i potrafisz wskazać jakąś konkretną rzecz, przez którą uważasz za głupią, którą on powiedział, napisał i go jakoś skrytykować tak merytorycznie?
1: Nie, też nie czytałem Zięby, no się opieram głównie na tych jakichś tam jego właśnie takich filmikach na YouTubie i kontrargumentach, nie, gdzie tam po prostu są jakieś dyskusje z obydwu stron i obalanie jakichś tam jego mitów oraz obrońców, nie, a tak żeby czytać te książki, no to się przyznaję, że nie czytałem i nie chcę nawet sięgać po nie.
0: No, a potrafisz wskazać na podstawie tych materiałów ogólnie, co widziałeś, czy filmików, czy coś, jakąś rzecz, że się myli, że gada głupoty, bo jak nie, to faktycznie trochę bez sensu jest rozmowa nasza, bo sobie gadamy czy Zięba taki, czy owaki, a mało co wiemy o tym, co on mówi, nie?
1: Głównie o tych wlewach, nie? O tych wlewach z witaminy C i przede wszystkim o witaminie C tej lewoskrętnej, nie? Że tak naprawdę każda witamina C to jest lewoskrętna, ponieważ nawet zwykła witamina C, którą kupujemy w aptece, tak? W takich zwykłych tabletkach to jest lewoskrętna. Innej witaminy C nie ma, którą się je. Także każda jest lewoskrętna, a wymyślenie teraz tej nazwy lewoskrętna to jest tylko po prostu też wymyślenie takiego skoku na pieniądze, nie? No bo ona zawsze była lewoskrętna, ale po prostu teraz ktoś tylko dodał tą drugą część nazwy lewoskrętna i nagle się zrobił wielki boom, że ktoś odkrył prawdziwą witaminę C, która była też przez wieki gdzieś tam skrywana, nie tylko dla elity.
0: Widzisz, ja tu sobie wszedłem na jakąś biomedika, jakaś lecznica tutaj, wygląda na poważną całkiem, tak na pierwszy rzut oka i oni proponują wlewy z witaminy C. Vita Drip, witaminy w kroplówce i piszą, że to właśnie do leczenia nowotworów.
1: No bo coś na pewno jakoś tam, nie wiem czy witamina C ci tak wyleczy nowotwór, a przede wszystkim bo to witamina C lewoskrętna, nie? Bo tak jak powtarzałem, nie ma innej witaminy niż lewoskrętna, bo to chodzi tylko na jakieś tam, to już są sprawy tam jakieś tam powiedzmy naukowe, pojęcia farmaceutyczne, chemiczne, których też ci tam nie przytoczę, ale chodzi o to, że jakieś tam te składniki, te cząstki czy tam atomy skręcają się w lewą stronę, nie? I to jest w każdej witaminy C, każda ta witamina C się składa, skręca w lewą stronę.
0: Askorbinian sodu, pisze tutaj Anon, tak, faktycznie to jest to właśnie ta rzecz, w której jest duże to stężenie witaminy, ale widzisz i tutaj piszą tak bardzo konkretnie, że naukowcy z University of Kansas Medical Center potwierdzili to, co było znane od dawna w świecie medycznym. Podawanie witaminy C w dużych dawkach dożylnie leczy raka. I to jest, wiesz, normalna usługa jest i wiesz co, i oni też w wielu miejscach nie piszą tutaj, że to leczy nowotwory czy coś, tylko że wspomaga leczenie. To jest bardziej takie uczciwe, myślę, przedstawienie też sprawy, nie? Jak ktoś pisze na przykład, że wspomaga, a nie, że cię wyleczy całkiem z tego, bo przypuszczam, że tak jest, że to wspomaga. Piszą też, że to te końskie dawki witaminy C są też dobre w przypadku złamań, infekcji głębokich ran, awitaminozy, stanów zapalnych, rozechwianych zębów, wirusowych zapaleń wątroby, stanów nowotworowych, zatruć toksynami pochodzenia chemicznego. No wygląda na to, że może faktycznie się to okazać, wiesz, dobrą rzeczą i taką całkiem naukową można.
1: Ale witaminę C też można przedawkować.
0: No chyba jak wszystko, nie?
1: No właśnie, także tutaj też takie mega jakieś końskie dawki też mogą nam zaszkodzić, tak? Wysłałem ci teraz na czacie link właśnie do tego artykułu o lewoskrętnej witaminie C, także nie ma rozróżnienia, witamina C lewoskrętna czy witamina C zwykła, każda witamina C to jest witamina C i nieważne, czy ona jest lewoskrętna, czy prawoskrętna, czy idzie do środka, czy idzie do góry, nie? Każda witamina C to jest po prostu witamina C i dochodzi tylko tutaj o skręcalność optyczną.
0: A tu piszą słuchacze, że nie można witaminy C przedawkować.
1: Można.
0: Nie wiem, wiem, że niektóre, że można, no bo jest ta, to jest awitaminoza, jak przedawkowujesz, czy to jest niedobór? Zobaczymy.
1: Przedawkowanie to jest awitaminoza.
0: Awitaminoza, schorzenie polegające na całkowitym braku lub znacznym niedoborze, czyli jednak niedobór. No dobra, słuchaj, dzięki, fajnie się gadało. Ja może zrobię albo jakąś przerwę, albo już powoli będę się zmywał. No, ale dzięki, że zadzwoniłeś. W ogóle
1: przeczytaj ten artykuł o tej witaminie C, że tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ona jest lewoskrętna, czy zwykła, każda witamina C. I on tak samo opiera się na, są tam źródła, także to nie jest jakiś tam artykuł napisany sobie po prostu, tak? Tylko masz źródło odwołania. I jeszcze chciałem zapytać, co się w ogóle z blachą dzieje, nie? Nie wiem, czy z blachą jakiś jesteście pokłóceni, czy coś, bo blacha też się nie odzywa od dłuższego czasu, a jego lubiłem posłuchać.
0: Gadaliśmy sobie ostatnio na afterku, co prawda go urwało, nie wiem, chyba mu się internet skończył, czy tam rozłączyło, ale gadaliśmy, no myślę, że pojawi się jeszcze w nocnym radio. Może wiesz, może teraz ma taką akurat fazę na inne radio, bo to jest taki człowiek, że się pojawia tu i tam. No więc, no ale to widzisz, jak słucha tego, to pewnie się ucieszy, że ma też...
1: To jak blacha teraz słucha, to taki apel do niego, odezwij się jeszcze dzisiaj, może jak będzie trwało, to zadzwoń do Krawca, to posłucham sobie, no koniec.
0: No dobra, no to trzymaj się.
1: Trzymaj się, na razie.
0: Cześć. Jakby jeszcze ktoś chciał zadzwonić, może jakiś fan na przykład Zięby. Jeśli twoja matka krawiec zażywała statyny i je odstawiła, to z dużym prawdopodobieństwem uratowała sobie życie. Skutki uboczne przerastają po wielokroć plusy, między innymi którymi jest likwidacja stanów zapalnych. Tutaj... Od anonimowego, nie będę zdradzał, kto napisał, ale dostałem na priwa taką oto wiadomość. Jeszcze się tu upewnię, czy mogę przeczytać. O Łuszczycy. No też mam czasami problemy właśnie z cerą, to może mi tu coś podpowie. Choruję na łuszczycę od 15 lat. Od 3 miesięcy nie ruszyłem maści sterydowej, a używałem praktycznie 5 razy w tygodniu. Nic w moim życiu się nie zmieniło, oprócz tego, że zasuplementowałem witaminę D z 35, to są nanogramy, NG czy coś, łamane przez mililitry na 80 ng/ml i zapomniałem praktycznie, co to łuszczyca. Czyli dzięki witaminie D zniknęła łuszczyca. No proszę. Myślę, że Zięba ma dużo racji, ale na ile? Może kiedyś zadzwonię. No, zadzwoń. Chętnie się dowiem. No, łuszczyca to jest bardzo przykra choroba i taka, która nas troszeczkę tak czasami wyklucza, no bo się wstydzimy z problemami skórnymi gdzieś pójść do ludzi. Miałem też kolegę, który miał właśnie też problemy duże z cerą i jak on sobie poradził? Jakieś tam orzeszki jadł? Słuchajcie, no w każdym razie wyleczył, nie zlikwidował jakoś tam całkiem, że w ogóle teraz piękny całkiem i gładki, ale bardzo mocno pomógł sobie z takimi jakimiś przebarwieniami na twarzy czy coś. Nieładnie to wyglądało i pomógł sobie też tymi alternatywnymi sposobami. Więc no nie można tego całkiem skreślać absolutnie, nawet trzeba po prostu sobie tam odfiltrować to, co jest głupotką. I wielu osobom pomaga, no. mi też się czasami takie przebarwienia robią jakieś dziwne. Nie jest to łuszczyca, ale jakby mi się wysusza skóra, tak przy włosach. Tam, gdzie są części włosienne, to mi się robią takie zaczerwienienia i coś, i też tego bardzo nie lubię. Czasami mi się też tak robią jakieś w okolicach nosa czy coś. Nie wiem, od czego to zależy. Wiem, że albo jestem na coś uczulony, coś takiego popularnego, co jem co jakiś czas, albo za mało słońca, bo za mało z domu wychodzę, czy coś. Tak mi się wydaje, że mój własny pot to jakoś się przyczynia do tego, a może to jest takie normalne, że jak się pocimy, to nam się coś tam robi, nie wiem. Nie wiem zresztą. W każdym razie może faktycznie zacznę więcej tych witamin, chociaż ja dużo witamin w sumie piję, cały czas jakieś soki sobie. A z kolei Tomek pisze, podobno olej kokosowy pomaga na łuszczycę. No tak, więc w sumie jeśli tak widzimy, że na zdrowy chłopski rozum i zgodnie z powszechną wiedzą jakaś metoda pseudonaukowa, alternatywna, jak zwał, tak zwał, nam nie zaszkodzi, to co szkodzi spróbować, nie? No chyba, że jak jest coś, co może nam zaszkodzić, to zwykle czujemy to i widzimy, że jakiś właśnie jad zwęża, czy jakiś, możemy sobie łatwo znaleźć informacji, że te pestki z moreli, czy z czegoś tam, czy z jabłek posiadają małe ilości tego cjanku, no to już wiemy, że nie możemy się tym obżerać pewnie za bardzo. Gorzej jest z takimi rzeczami, które ciężko zweryfikować, jak zapery na przykład, nie? Taratajcie, no bo tu ciężko nam dojść do tego, czy nie będzie faktycznie jakichś dziwnych skutków ubocznych. Na pewno czas tutaj zweryfikuje, nie? Jak ma coś wyjść, to wyjdzie po pewnym czasie. No, biznes na pewno też dobry, ale też nie warto chyba oceniać tak, że jak ktoś zarabia kasiorę, to czujemy od razu, że coś z jakiś hochsztapler, nie? Czy coś, bo on sobie zarabia, nie musi to kłócić się ze sobą. Robienie czegoś dobrego dla innych, wynajdowanie fajnych wynalazków i zarabianie na tym. No, sam Taratajcie się zresztą nie krył, że ma tyle zamówień na te zapery, że telefonów już nie może odbierać, bo cały czas dzwonią. To niech sobie zarobi, niech mu się powodzi, niech będzie bogaty jak Michael Jackson i Celine Dion, niech zarobi milion jak Celine Dion, ale no i co to, coś od razu go to czyni jakimś złym człowiekiem, no gorzej z tymi, którzy zarabiają na naiwności faktycznie, coś robią złego, chociaż też mogą być jakieś takie nieszkodliwe rzeczy, nie wiem, jakaś wróżka, która ci coś naopowiada, jakiś pierdół, ty się ucieszysz i dasz jej 100 zł, nie wiem. Jest rada tutaj, abym odrzucił łuszczycę. Co ja pieprzę? Odrzucił łuszczycę. Mleko odrzucił. Odrzucam łuszczycę. Łuszczyco, precz. I przetwory mleczne. Faktycznie to może być to, bo ja od czasu do czasu sobie jem jakieś tam mleczne, czy tam jakiś jogurcik, czy jakiś serek, czy się mleka. Do kawy sobie mleko daje właśnie. Może faktycznie spróbuję odrzucić mleko i może mi się poprawi trochę cera. Lampka też UVB. No ale cenne informacje. Kurczę, ja sobie tu wkleję do notatnika. A taka zwykła po prostu lampa do opalania się, to jest to? Taka, jak takie mini solarium, co sobie kładziesz na stół i się naświetlasz tym. Mój kolega miał taką właśnie lampkę, że taką właśnie stojącą pionowo i sobie właśnie można sobie to skierować na twarz i się trochę tym ponaświetlać. Może się od razu humor poprawi, jak się trochę naświetlę, czy coś. Teraz by mi się humor poprawił, jakbym sobie coś zapalił, ale nie mam co. Nie, to nie to samo, bo solarium ma UVA, a to jest UVB. A te lecznicze to są właśnie UVB. No, tu widać, że słuchacz ma wiedzę, jak to się dzisiaj mówi, ma wiedzę. Dzisiaj to nikt nic po prostu nie wie, albo wie, tylko albo ma wiedzę, albo nie posiada wiedzy. Zawsze mnie to bawiło. tylko produkty mleczne mocno przetworzone, na przykład biały ser. Ale to nie wiem, czy to się tyczy, że to są właśnie te szkodliwe, czy nie. A ten LDL, HDL i DHL. Takie rzeczy. No dobra, jak ktoś ma ochotę jeszcze zadzwonić, to mogę jeszcze tu parę minutek. Tak do, sorry, ale dłużej niż do trzeciej nie będę siedział. Zresztą powoli też się, widzę, ludzie wykruszają. Tematy się kończą. Jak mówiłem, nie jestem jakoś super ani przygotowany, ani nic. Bardzo luźna i niezobowiązująca audycja. Ale lepsze to niż nic. Jak nie ma Kloda, to niech krawiec coś zapoda. Przynajmniej. I pogadaliśmy sobie trochę o spiskach, o różnych rzeczach z tym związanych, o szalonych teoriach. Trochę mi zabrakło właśnie, żeby ktoś zadzwonił i powiedział o tych teoriach spiskowych, które jego zdaniem są bardzo wiarygodne. I to by mogła być ciekawa bardzo rozmowa. I teraz się obawiam, że za chwilę otrzymam niespodziewany telefon i usłyszę: no witam cię, Krawcze. No, myślę, że taką teorią, która się sprawdziła, to było

panie, bo to te kosmity i inne Mansony to z nas tak tą energię wysysają, panie Fertku. No. Co tu jeszcze można by... Nie, no już mam pustkę w głowie, trochę późno. Nie będę teraz przez jeszcze 2 godziny tu z oczami zamykającymi się na zapałkach wam tu plutł. Lepiej powiedzieć o 2 słowa za mało niż o 2 słowa za dużo i trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i przestać gadać. Nie jak ci, co by tylko gadali i gadali i dziób im się nie zamyka, prawda? No. To więc niech poleci sobie jeszcze muzyka. Może ktoś w tym czasie wpadnie na jakiś pomysł, żeby jeszcze rzucić na szybko jakiś temat. Ale tak już na szybko może właśnie. Graj spiskowy cyganie.

0: Wszyscy won!
1: Właśnie. Zdradzę wam prawdę, bo już nie mogę ukrywać więcej. Zostałem właśnie nasłany, od początku jestem tutaj agentem, który ma zniszczyć wszystkie radia. Zauważcie, że ciągle z kimś się tu kłócę, ktoś się obraża, bo ja tak niszczę wszystko. I podkopuję, i wprowadzam chaos. Niby taki tutaj, tiu, a tak naprawdę knuje cały czas. No, no już znacie prawdę. Może jeszcze w jakimś innym radio będzie trwała audycja nocna dzisiaj. Jakaś teoria twarogu może, czy coś. Może się jeszcze załapie. Tak, wężowe nasienie, złe nasienie, bad seed. W ogóle. Czarna owca, wilk i wilk w owczej skórze. Wilk w skórze czarnej owcy w ogóle, coś najgorszego. Z językiem wężowym. Wilk w skórze czarnej owcy, będący naprawdę ukrytym reptilianinem opłaconym przez rząd. No. Może byłem w poprzednim wcieleniu jakimś reptolem wstrętnym. I się aktywuje. No, ci różni

0: tam specjaliści od poprzednich wcieleń, od aury, jakąś taką wróżkę ostatnio słuchałem, no to mówiła, że... Czy to mówił pan Owsianko? Tadeusz, Tadzio, że właśnie to, co tu robimy, to wiecie, no jest konsekwencja naszych poprzednich wcieleń, no i lekcji, które nie przerobiliśmy, kochani. Też takie znamienne jest to, że bardzo dużo tych, którzy tak nas pouczają o moralności, o empatii, o dobrym sercu, to często mają bardzo dużo za uszami. Okazuje się, że jakieś, że rodzinę zostawiali dla jakichś kochanek, że ciągle kogoś tam besztają o coś. A tacy niby, tacy moralni, tacy świetliści, kryształowi, ich aura złota, złoto-srebrna, a potem się okazuje, że tam walą po rogach żonę, coś tu dla młodszej. Więc to tak różnie bywa. No i sprzedają dziwne rzeczy też. No ale to zostawmy. Niech sobie każdy robi. Czy ja muszę oceniać ciągle kogoś, co wy nie potraficie sami ocenić? Niech każdy oceni sobie sam w własnym zakresie. Keszystów, ziembistów, fanów Janusza Zagórskiego. To też mówiłem, nie do końca mi się podoba to, że się tak legitymizuje i ciągle i zaprasza jako super gości ludzi, którzy twierdzą, że są naświetlani promieniami z kosmosu. Robi się krzywdę czasami tym ludziom, bo się ich utwierdza w tym, że jak mnie już Zagórski zaprosił, no to ja już jestem pewien, że mam rację. A już chciałem iść do psychologa się po porady, ale nie, zaprosił mnie Janusz Zagórski, to okazało się, że są jeszcze inni, co tak myślą i to taka telewizja, to ja już teraz jestem pewien, że mam rację, naświetlają mnie promieniami, sukinsyny. A może ja mam właśnie problemy z cerą, bo mnie naświetlają promieniami. Krawiec, bierz pod uwagę, że w mediach działają rozmaici dezinformatorzy. No to taka teoria też spiskowa trochę. Ale no, już było wcześniej powiedziane, była wymieniona jedna teoria, która okazała się prawdą, że która okazała się praktyką spiskową, że CIA organizowało artykuły w Timesie, w Washington Post i w innych znanych w gazetach, propagandowe, kłamliwe, które miały coś udowodnić, no to czemu nie miałoby w sumie być dezinformatorów tutaj w kręgach różnych, tylko w sumie po co by mieli tutaj dezinformować, w jakim celu i na czyją stronę i co, może żeby ośmieszyć po prostu całą jakąś właśnie grupę, w której widzą, że coś jest, co na przykład zagraża bardzo mocno zarobką faktycznie dużych koncernów farmaceutycznych, no to wtedy się tam przyczepiamy i faktycznie robimy z nich oszołomów, że coś tam, no... Może, no to akurat nie byłoby jakieś bardzo dziwne. W ogóle też miałem taką teorię teraz spiskową, że no ta sprawa z tym napojem energetycznym Tiger. 1 sierpnia, tak, rocznica powstania. No i mamy tutaj taką nieszczęsną tą reklamę z tym palcem środkowym wyprostowanym, z wstążeczką i napis, że nieważne to, co było, ważne to, co jest. No i zastanowiłem się, że być może mógłby działać taki grafik ninja. Ja może zostanę takim grafikiem, no wiecie, taki grafik sabotażysta. On se pracuje w jakiejś agencji, dogaduje się z producentami wszystkich innych napojów energetycznych, żeby dowalić temu największemu, czyli temu Tigerowi. W ogóle byłem w Orlenie sprawdzić, czy faktycznie nie ma tam Tigera. No i nie ma Tigera. W ogóle nigdzie nie widzę teraz Tigera. W Biedronce nie ma, w Lidlu nie ma. Nie, no w Lidlu może jest, bo tam w sumie nie sprawdzałem, ale na stacji nie ma. No i... Nie, ja właśnie mówię, że dla mnie dezinformator to nie jest żadna fikcja ani nic. Mówię właśnie w drugą stronę, że całkiem jest prawdopodobne, że są ci dezinformatorzy. dezinformatorzy w różnych kręgach, jak i szkodnicy. No, ta reklama okazała się bardzo nieszczęśliwa dla firmy Masmex, tak, chyba dobrze zapamiętałem nazwę, czyli producenta tego napoju energetycznego. No, bo wszyscy się nagle rzucili na nich, że to jest drwienie sobie i brak szacunku dla powstańców i tak dalej. No, w gruncie rzeczy sporo młodych osób tak myśli, że już dość tej martyrologii, dość już tego gadania o tych miesięcznicach, powstaniach, klęskach, ważne to, co jest, nie? Wielu tak myśli, ale to jest bardzo kontrowersyjne i niepopularne, tak samo jak, nie wiem, jak różne zarzuty wobec Jana Pawła II. Niby są takie osoby, które to mówią, na przykład ja, ale jak coś takiego powiesz, to jesteś skreślony, no, tak samo coś powiesz o Żydach, to nieważne, co powiesz, jak powiesz w ogóle w jednym zdaniu powiesz trzy razy Żyd, to już jesteś w ogóle podejrzany o antysemityzm. No i są, i tutaj tak trochę też taka sytuacja. No i oni zaczęli przepraszać, że to agencja, że to oni nie wiedzieli, że to już zwolnieni są, że już w ogóle w ryja dostali, że kopa w dupę, że już się nigdzie pracy nie znajdą, że... No i Tiger wpłacił nawet 500 tysięcy, pół bańki na jakąś fundację wspomagającą powstańców. Ale no to już nie, czarna czacza nie wybacza. Też takie trochę niefajne, że ci, którzy się uważają za chrześcijan, których religia się opiera ponoć na wybaczaniu, tacy zajadli są, nie? I już w ogóle ci nosa odgryzą, rozwalą cegłą głowę skażą cię na piekło, na potępienie, a to w sumie polska firma. I co? I teraz oni tacy i patrioci tacy, a zniszczą tą polską firmę i będziemy pili Red Bulla i Monstery, tak? A nasz polski Tiger, polski Tygrys, nasz wspaniały, niech zdycha, bo śmiał się śmiać i błąd popełnił. Poza tym faktycznie to jest niekoniecznie tak bardzo ich wina, bo faktycznie agencja zrobiła głupi ruch, mogli tego nie skonsultować i tak się zastanawiałem właśnie, czy może tam być grafik opłacony. Ja zostanę takim grafikiem. Nazywam się Krawiec Hayabuto. Jestem grafikiem ninja. Jak chcesz zniszczyć konkurencję, to pracuję dla dużych agencji. Mogę zrobić na przykład reklamę. O, mógłbym na przykład zrobić podobny obrazek, pracując w agencji, która obsługuje jakiegoś dużego producenta fajek, papierosów, i zrobić na przykład taki obrazek: Jan Paweł II palił dobre szlugi. I śmieszny taki ten Jan Paweł II, jak te okularki takie robi, hi-hi. No to i wrzucić szybko na Facebooka, nie pytać się nikogo, no i co, zwolnią mnie potem z pracy, a producent tych fajek dostanie tak po dupie, że nagle wszyscy zaczną już w ogóle, żeby mu dokopać, kupować inne, tylko dla zasady, a ja tam umknę, chichocząc ochryple, jak w Muppet Show. I pieniążki ten, i wezmę 100 tysięcy za taki numer. Grafik ninja, to mi się podoba. Ja będę takim właśnie skrytografikiem, skrytoreklamiarzem takim, reklamiarz-sabotażysta taki. Będę zmieniał ciągle agencję, ale potem mogą listy gończe wysłać. Nie zatrudniać tego grafika, krawca, to szkodnik, on jest opłacony i robi krecią robotę i sabotuje projekty i no... To jest dobry, ale to jest dobry pomysł. Ale się dorobię i co mnie to, że tam będą mnie ścigać, czy nie zatrudnią. No, spokojnie się wkręcę do dużych agencji, do sieciówek jakiś. No, także słuchajcie, biorę łapówy. Jak słucha mnie producent jakiejś tam znanej czekolady, napojów jakiś, to ja zrobię właśnie taką robotę. Wymyślę kontrowersyjną, obrazoburczą reklamę na przykład, po której dostanie po dupie ten, co go zareklamuje i już. No. Dobra, ostatnie minuty, żeby zadzwonić. Jak nie, to sobie idę. No, dzisiaj sporo w ogóle, dzisiaj ktoś zauważył tutaj, że było w ogóle 8 godzin audycji na żywo dzisiaj, jeszcze przed tymi luźnymi gadkami chaosu. To teraz jeszcze 3 godziny, 11 godzin, które radio wam tyle da kontentu, żebyście byli ukontentowani tym kontentem. No, także jak chcecie, żebyśmy byli ukontentowani też, to, to wiecie, tam jest taki dział Wspieraj. I tam można tutaj na radyjko dla nas tutaj wysłać jakąś kasiorkę w ramach uznania. Jednocześnie chciałbym tu z tego miejsca oficjalnie podziękować wszystkim tutaj sponsorom kochanym. I pamiętajcie, nic nie będzie zapomniane, będziecie na wieki tutaj naszymi dobrodziejami i będziecie mogli się za 20 lat, już takie dziadki tam niektórzy za 30, no, czy za 40 nawet, chwalić potem wnukom, to ja to wspomagałem, no i to słynne radio, to ja to prawie że założyłem, ja ich finansowałem, haha, no, więc taka korzyść i zadowolenie też, bo stajecie się nagle tutaj mecenasami, lordami, dobrodziejami i w ogóle macie kupę tytułów i 5 gwiazdek zamiast jednej. No i Bronson zasnął i się obudził. Nie przejmuj się, ja często zasypiam sobie na Teorii Chaosu. Bardzo mnie usypia czasami ta audycja. Nie będę pobijał rekordu Claude'a, absolutnie. Ja się chcę wyspać chociaż trochę. No. Także tak. No, tak więc, no i co, stajecie się w ogóle lordami i maharadżami tutaj, a nie takim zwykłym szarym słuchaczem, który sobie tylko słucha, nic nie zasponsoruje, taki bidok, no to w ogóle, a nagle wchodzicie jak lord do radia. Możecie powiedzieć, ja płacę, ja wymagam. No. Co to dzisiaj dajecie, bo nie wiem, czy będę jako sponsor, czy będę zadowolony, panie. No, wdechy ważni możecie być, to jest ta korzyść. Także zachęcam i myślę, że nowe rzeczy będą się pojawiały. W ogóle dużo u nas się audycji pojawia, ciągle coś nowego na głównej, nie? Nie ma tak jak gdzie indziej, że wchodzicie, dzisiaj to samo, jutro to samo, trzeciego dnia znowu nic nie ma, się nowego nie pojawiło. A u nas ciągle przybywa nowe audycje. Jeszcze mam w kolejce trzy teraz do wrzucenia. Właściwie 4, łącznie z tą. Luźne gadki tutaj apokaliptyczne, o Gretkowskiej i feministkach, o niewolnictwie dzisiejsza audycja. A jak ktoś bardzo chce już sobie już teraz posłuchać, to jak przewinie sobie czata trochę w górę, to znajdzie te linki. Bo już tam są wrzucone na serwer, tylko trzeba podlinkować na stronie głównej. Także dużo fajnych rzeczy. Niebawem, jakoś jutro we wczesnych godzinach postaram się wrzucić te 4 audycje, aż nowe. No, tak więc docencie i czerpcie z tego wszyscy. To jest bowiem radio nasze, które nie da sobie dmuchać w kaszę. No. Także żegnam się już z wami, dzięki, że byliście i nie wiem, czy dzisiaj coś będzie. No, wypadałoby, żeby w sobotę też coś nadawać, nie? No, zobaczymy. Może tak, może nie. Jeden rabin powie tak, drugi nie. A ja już sobie... No i na to czekałem. No, napisał w końcu C. Bronson, że bardzo fajna była. No to w końcu się doczekałem. No na to czekałem, żeby się pożegnać, bo też się pół godziny żegnam jak kobieta. Kobiety się tak zawsze żegnają, nie? No to cześć, kochana. No cześć. Pa. Trzymaj się. Cześć. No. Narka. No, do usłyszenia. Pa. Cześć. No, bywaj. No, słyszymy się jutro. Dobra, no. Pa, cześć, całuski, pa, cześć, pa, no, trzymaj się, cześć. Aha, jeszcze chciałam, no, i tak. Dobra, a ja jestem facet, mężczyzna i się żegnam po męsku.
1: Nara.
2: Wszyscy won.

Czy jesteśmy na antenie? Halo, halo? Czy konie mnie słyszą? Halo? Dalej nie mam potwierdzenia na YouTubie. Przypuszczam, że tak. Na YouTubie z jakimś dziwnym opóźnieniem mi wchodzi YouTube, ale z jeszcze większym opóźnieniem widocznie musi się zmagać gość, który dzisiaj nie dotarł. Prawda życia, jak znam życie. Innym razem trzeba to będzie jakoś lepiej umiejscowić w czasie. Czy jutro? Nie wiem, jeszcze się dogadam, jak to będzie wyglądało. Może później, nie wiem, mam też do zrobienia inne audycje. Sprawa jest rozwojowa, w sumie czas troszeczkę gra na korzyść, że tak powiem. Może temat nie będzie już taki gorący, ale będzie więcej wiadomo i będzie można coś ciekawszego powiedzieć. No, muszę wam powiedzieć, że jak sobie czytałem, co się tam działo, to mi się włos na głowie jeżył. I jeżeli się finalnie nie uda załatwić tegoż gościa, bo tam proza życia, że coś tam będzie nie halo, no to chyba pochytam sobie pewną taką książkę i albo ją przeczytam, albo postaram się zaprosić autorkę. No, chociaż nie czarujmy się, jest ona troszeczkę rozchwytywana, no bo pisała książkę właśnie o tymże zjawisku, zanim w zasadzie znaleziono ten smoking gun. Dobra, moi drodzy, ja was najmocniej przepraszam. Jeżeli jakoś tam powiedzmy do 21 by się zjawił, czy coś takiego, to może jeszcze wejdziemy. Na razie musimy odwołać audycję. No, to nagranie za niedługo zniknie. Sorry, że was tak zwołaliśmy. Mea culpa, mea maxima culpa. Pamiętajcie, nie wysyłajcie dzieci do katolickich szkół. Nara.

0: Cześć wszystkim, krawiec się kłania. No niestety, dziwna sprawa, okazało się, że moja nowa karta graficzna nie współpracuje z programem do nadawania na YouTubie, więc bardzo mi przykro, dzisiaj tylko w radiu nadajemy, to znaczy ja nadaję. Więc ale tu niektórzy smutni na YouTube'owym czacie, jakby się coś stało wielkiego, a to chyba się nic nie stało, nie? Bo wystarczy sobie wejść na www.nocneradio.pl i kliknąć słuchaj radia. Nie wiem, czy nie mam przypadkiem dźwięku źle ustawionego też, bo tak na ostatnią chwilę starałem się coś tutaj sprawdzić, uruchomić. A i wynikły drobne problemy techniczne, ale może jakoś sobie damy radę. No, a dzisiaj o chorobach, o wirusach i o epidemiach. Mam tu dla was różne fajne wirusy, całą kolekcję wirusów różnych i chorób straszliwych. Na przykład, o, tu mam taki fajny. O, to rozbił mi się. O kurde. Widzicie, jak to jest. Ale to później posprzątam. Nie będę teraz przerywał audycji. Co mi się tu rozbiło? Ciekawe, czy to się rozbiła probówka z durem brzusznym, czy to może gruźlica, albo cholera. Ewentualnie dżuma, albo AIDS. Może czarna ospa, albo hiszpańska grypa. No, nie wiem, ale to dzisiaj mam na tapecie i o tym wspomnę. Tak, wydaje mi się, że po prostu trzeba doinstalować jakieś sterowniki albo zainstalować jeszcze raz OBS-a po prostu, który jest przyzwyczajony do starej karty graficznej w jakiś tam sposób, coś w tym stylu. Więc bez obaw niedługo się pojawię znowu na YouTubie. No, a niestety niektórzy dalej czekają sobie tutaj na YouTube. 5 osób sobie czeka. A ciekawe jak ze słuchalnością. O, 35 na radio. No dobra. A więc, no, z wieści to słyszałem, że w Białymstoku dalej szaleje koronawirus. Okazuje się, że nosicielem jest prawdopodobnie Krzysztof Kononowicz.
1: Aleksander Iwanowicz, Sokrates, Michał Anioł, Da Vinci, Mozart, Napoleon, Einstein, Nabokow, Kubrick, Messi, krawiec. 20 zł.
0: O proszę, w jakim doborowym towarzystwie się znalazłem. To chyba przesada troszkę, chociaż się czuję taki trochę Leonardo da Vinci, taki do Jezusa się upodabniam, broda rośnie, długie włosy. Chcę być naśladowcą Jezusa właśnie. Myślę, żeby sobie na wiosnę kupić sandałki. Dziękuję, Aleksandrze, za dwie dyszki. To bardzo miło z twojej strony. Przy okazji przypomniał mi człowiek tutaj donatem, że planszy zapomniałem włączyć z tego wszystkiego, ale to i tak nie ma znaczenia, bo nadaję tylko w radio. Głupi jestem. Więc, ale OBS sobie działa i donaty słychać, więc... No, tylko nie widać. No właśnie, Krzysztof Kononowicz jest nosicielem i nie można go przekonać, żeby się umył, bo on się od 25 lat nie mył. No i z tego wynikła epidemia, która się rozchodzi z ulicy Szkolnej. No, zobaczymy, co to będzie z tym koronawirusem. O objawach już wspominałem. Wystająca dolna wara, przeraźliwy smród, bełkotanie 3x3, agresja i takie wysyłanie donosów co chwilę w ilościach hurtowych. Człowiek zaczyna donosy pisać. Kupuje sobie taki gruby brulion i pisze donosy. Tak się objawia koronawirus, a koronawirus z kolei, którego się teraz ludzie boją, to jest aktualny temat, no to mówi się, że w Polsce jest już 500 osób pod obserwacją, ale nie stwierdzono jeszcze w zasadzie tej choroby, nawet wśród tych, którzy przyjechali z Chin. No właśnie, jakiś hełmianin, dobrze mówię, hełmianin się zgłosił do szpitala, powiedział, no, dzień dobry, pani doktor, ja tu przyszłem, bo się właśnie tak kiepsko czuję, mnie gardło boli, jakbym był po grypie, bo mnie, kurde, wszystko rypie. No i właśnie z Chin, żem wrócił, pani szanowna, no i to mówili, że jak wrócił ktoś z Chin i ma objawy, to niech się zgłosi. No i pani doktor poszła po pana doktora i pogonili typa, bo tak, pójdziesz ty, iż, tak jak małpa tak straszy, nie? Tak wiecie, tak tupie, tak, iż, pójdziesz ty, iż, co tu to jest? Już się nie ma tu. Sio. No i on tak uciekł biedny. No niestety, no Polska to jest Polska, tak? No służba zdrowia praktycznie to jest jakiś żart. Cyrk, może nie. Nie obrażajmy cyrku, bo się niektórzy mogą obrazić. Nie nazywajmy tego cyrkiem. Dlaczego tak często się nazywa cyrkiem to, co się tu w Polsce dzieje? W cyrku popełnisz jeden głupi błąd, źle się wybijesz, źle wyskoczysz, jakąś akrobację źle zrobisz, albo ze słonia spadniesz i cię rozdepcze. Tam nie ma miejsca na błędy. Więc, a tu jest błąd na błędzie i mam was w dupizm i niedopatrzenia i brak pieniążków i nie chce mi się i przychodzę tu pracować za karę i dlaczego ja nie zarabiam tyle, co na zachodzie, to ja pierdolę nie robię, to nazywać to cyrkiem, to jest obraza dla cyrku, więc bardzo proszę nie nazywać cyrkiem tego, co się tu w Polsce dzieje. No, i potem on się zgłosił jeszcze do innego szpitala i też go pogonili, tak. Pójdziesz ty, symulancie. Widziałaś, Halinka, symulanta? Hipochondryk, psia jego jucha. No, ale dobrze mu dogadałem, nie? Pogoniłem. Poszedł do tam jeszcze gdzieś. W końcu w świeciu. Świecki szpital, to fajnie brzmi w ogóle, nie? Świecki szpital. To taki, nie wiem, gdzie krzyże nie wiszą, nie? Nie, to w świeciu. No tam go właśnie też nie przyjęli, ale potem sobie pan doktor tak uświadomił, kurde, a jak on pójdzie do jakiegoś TVN-a czy coś, no i się opamiętali i wysłali po niego karetkę i jest pod obserwacją. Może naprawdę ma tego koronawirusa. Tylko nam nie mówią, nie? Też tak może być. No bo wy ufacie władzy? Moje zaufanie do władzy wynosi 0,0. Takie mam zaufanie. Nawet mam coś takiego jak antyzaufanie. Jak władza coś mi, jak polska władza coś mi mówi, to ja zaraz tak węszę, że może być odwrotnie zupełnie. Tak w drugą stronę coś. Więc jak władza mi mówi, że coś jest czarne, to jest białe. Wcześniej to miałem tylko z kościołem katolickim, że jak kościół mnie przed czymś przestrzegał, mówił, że coś jest złe, kiepskie, słabe, to ja zawsze czułem, że to jest fajne, wartościowe, mądre. A teraz mam to też właśnie z władzą państwową. Z drugą komuną, jak niektórzy mówią. Druga komuna, bo była pierwsza, teraz jest druga komuna. No i no, wspomina tutaj niepowtarzalny orgazm na naszym czacie o Adolfie Kudlińskim, który do walki z koronawirusem zaleca czosnek i okadzanie mieszkania jałowcem. No tak, no to ci celebryci właśnie związani z medycyną alternatywną, niech będzie, że medycyna, no to oni tak mają jeden przepis na wszystko, nie? Na przykład Jerzy Zięba zaleca zawsze na wszystko. Wlewy z witaminy C, srebro koloidalne oraz suplementy diety Winsanto. No, taki dżingielek. Na wszystko. Czy macie grypę, czy macie raka, czy wam urwało siusiaka, to zawsze sobie trzeba zrobić wlewy, srebro i witaminki z jego sklepu, bo najlepsze oczywiście. Tak więc nie wiem, ufacie takim znachorom, którzy mają jeden lek, jeden sposób na każdą chorobę? Mi to się wydaje trochę słabym pomysłem, bo choroby są bardzo różne, różnie bardzo działają. Trochę wam o tym dzisiaj opowiem, bo będzie o różnych takich plagach, które dotknęły ludzkość i które nadal dotykają. Przypomniał mi się też agent Smith z Matrixa, który stwierdził, że ludziom najbliżej do wirusa, że dla niego ludzie to był taki wirus. No coś w tym jest, o tym też możemy sobie pogadać, nie? Tak bardziej od filozoficznej strony. Jak bardzo człowiek jest podobny do wirusa? No to zacznijmy przegląd tutaj mojej kolekcji. Może na przykład od tyfusa plamistego, czyli inaczej duru brzusznego. Tak jak w przypadku wielu innych wirusów, chorób, jest przenoszony przez wszy znajdujące się na myszach i szczurach. Ale wiecie co? Też tak się zawsze o tych myszach i szczurach mówi głównie, a przecież to inne gryzonie też w sumie, nie? Wiewiórka może was zarazić. Wy ją tam głaszczecie, dajecie jej orzeszek, a ona wam w prezencie daje dur brzuszny, nie? Tutaj mam nawet zapisany cały schemat, jak dochodzi do zakażenia. Otóż pałeczki tego duru brzusznego przedostają się do przewodu pokarmowego i zbierają się w jelicie cienkim. I tutaj się przez nabłonek jelitowy dostają do układu limfatycznego, gdzie się mnożą, a następnie przedostają się do krwi i do wątroby, no można by zrobić taki serial Było sobie życie, nie? Był taki serial, gdzie pokazywano fajnie różne takie systemy, mechanizmy działania różnych naszych organów, różnych komóreczek. No, jak to wszystko wygląda od środka, że tak powiem, od środka. No i człowiek był przyrównany do takiej jednej wielkiej fabryki, do takiego państwa, można powiedzieć, gdzie ktoś tam zarządza, ktoś tam czuwa nad porządkiem, wysyła przeciwciała i tak dalej, i tak dalej. Wiewiórka ucieka przed człowiekiem, pisze Nocny. A co? A mysz to co? To walczy? Rzuca się do gardła mysza wstrętna? A właśnie wiewiórka to mniej ucieka od myszy, bo wiewiórki są takie ufne raczej i nie takie bardzo strachliwe. Ile to widziałem nagrań, gdzie wiewióra sobie podchodziła do człowieka, brała orzeszek, dopiero potem czmychała. Tak więc przy odrobinie szczęścia można nawet pogłaskać taką wiewiórkę. No to może taka bardziej co w parku sobie żyje, no ale taka też może mieć jakieś pchły, wszy, nie? Na futerku lubią się gnieździć. No i właśnie, można by tak jak w tym serialu Było sobie życie mówić. Pójdzie pan z przewodu pokarmowego, pójdzie pan do jelita cienkiego. A tam, proszę pana, przejdzie pan przez nabłonek jelitowy i potem do układu limfatycznego imienia Jana Pawła II, proszę pana. Tam się będą mnożyć inne bakterie, to pan już zobaczy, no. Potem razem może pan z krwią się przenieść do wątroby, proszę pana, do wątroby imienia Jana Pawła II i, proszę pana, potem pan spłynie z żółcią do światła jelit, proszę pana, to pan pozna, bo tam będzie dużo światła, prawda, w tych jelitach. Proszę pana, potem... A potem już, proszę pana, mięsień sercowy, układ nerwowy, szpik kostny, to już pan tam się potem dostanie. No, będzie pan widział. No. Tak by to mogło wyglądać. Może zrobię taki serial, właśnie było sobie życie. Wątroba imienia Jana Pawła II i tam pan skręci, proszę pana, przez nabłonek do układu limfatycznego. Czy jakoś tak, nie, coś pomieszałem. No, a jak się leczy dur brzuszny? No, tymi znienawidzonymi antybiotykami, którymi nas chce wyniszczyć Big Pharma wstrętna. Ale też fluorochinolonami. Chinolami się liczy? Chinole to nas zarażają. To są chlorominolonami. No. No nieważne czym, to już wam lekarz powie, co ja. Ja nie mogę wam udzielać i tak rad medycznych, ponieważ nie jestem lekarzem. Ja jestem zięba. Musiałbym przed każdą taką radą mówić, że radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia i że nie, ja tylko mówię, co słyszałem od mądrzejszych ludzi i tak dalej. Czy coś, jakaś taka formułka może jest dla kogoś, kto radzi, jak się leczyć, a nie jest lekarzem. Nie wiem, może ktoś ma taką formułkę, to możecie podpowiedzieć. No, a tak więc antybiotyki i fluorochinolonomy. A Jerzy Zięba oczywiście zaleca wlewy z witaminy C, srebro koloidalne oraz suplementy Winsanto. Oh yeah! I tutaj przechodzimy do najciekawszego punktu ofiary. Właśnie, za Napoleona, ten dur brzuszny, zwany też tyfusem plamistym, zabił 400 tysięcy ludzi. A my tu się, prawda, martwimy, a to i tak jest mało, potem będzie lepiej. A podczas wojny 30-letniej 10 milionów ludzi już. No to 10 milionów, widzicie, a tutaj my się martwimy, że tam 20, 100... No ja wiem, że znachor choroby, to samo się rozumie, znachor, czyli zna choroby, a lekarz to każe leki tylko brać. To ja wiem, to trzeba być debilem, żeby nie rozumieć, o co tu chodzi. Albo jak to woli, trzeba być debilem, żeby na podstawie nazwy profesji wyciągać takie wnioski. Też może ktoś tak powie. A jaka była śmiertelność tyfusa w procentach? Zapytuje Zamojskie Drogi. Rezolutnie. Czy ja mam to zapisane? No, nie mam. To postanowiłem zostawić już wam. Liczę, że sami też weźmiecie się do roboty i będziecie szukać. Właśnie specjalnie tego nie zapisywałem, żeby wam dać zadanie domowe. Ale za to mam informację, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, na tego tyfusa plamistego ginie około 22 miliony ludzi rocznie. To bardzo dużo. To połowa Polski ginie co roku. My tu się martwimy, czy pasy zapinać, czy tam coś, a tu pół takiej Polski ginie. Równowartość w liczbach obywateli. Co roku. Sporo, nie? I nie dziwne, że tylu ludzi ginie, bo to się bardzo łatwo roznosi. Przez kał, przez mocz i jeszcze muchy to roznoszą. To jest z brudu, panie. Wszystko to, panie, z brudu jest. Ja trochę nawet rozumiem tych, którzy mają hopla na punkcie czystości, bo są takie osoby, które mają pierdolca na punkcie higieny, co chwila tam myją ręce i tak dalej. No wiecie, no ktoś sobie będzie podcierał tyłek, nie umyje rąk, potem wam da cześć i cześć. I do widzenia. I żegnam. Cześć i żegnam. Tak więc, no to naprawdę nieciekawie. Czy czytam czat na YouTubie? Czyli co, niektórzy sobie słuchają na radyjku i piszą, ale piszą na czacie YouTubeowym, bo się przyzwyczaili. Tak, My Way, od czasu do czasu zerkam, ale może trochę mniej niż zwykle, ale będę zerkał co jakiś czas. No bo też niektórzy piszą, że tam nie wiedzą, jak się zarejestrować na tym czacie wewnętrznym, nocno-radiowym. No trzeba sobie założyć konto. No mówię ci, Klepałcy, już taką informację znalazłem, że 22 miliony rocznie. Ale, no, nie wiem. Taką informację znalazłem. To bardzo dużo. A zobaczmy, jak to wygląda z gruźlicą. Wiele tych chorób to są właśnie choroby układu oddechowego. W każdym razie są takie objawy, że tracimy zdolność oddychania, niewydolność tak zwana układu oddechowego. I taka gruźlica to jest od dawien dawna znana, no bo niektóre epidemie, tak jak AIDS, czy hiszpańska grypa, no to tak stosunkowo niedawno, a tutaj od starożytności ta gruźlica, od dawien dawna, a pewnie jeszcze i wcześniej, w każdym razie znaleziono ślady po tej gruźlicy nawet w mumiach egipskich, tak więc... Ale za to o istnieniu tej bakterii dowiedzieliśmy się w sumie nie tak dawno, bo odkrył ją niemiecki uczony Robert Koch. To chyba od niego pałeczki Kocha, czy coś takiego. I on swoje badania opublikował w 1882 roku. Dopiero. Patrzcie, jak to ludzkość długo nie wiedziała, co ją dręczy, co ją wyniszcza po prostu, nie? Rączki z wózków i koszyków myć, przestrzega tutaj Tomu. Żelem alkoholowym, no to chyba jeden z tych, co mają właśnie lekkiego pierdolca na punkcie czystości. Etam się zjawił i pyta o czym. Nie mówcie mu, nie mówcie mu właśnie. Niech cierpi za to, że się spóźnia. Aż uwagę, pała! Spóźniarski. Nie rozmawiajcie z nim w ogóle. Zabraniam. No. Objawy gruźlicy. No, człowiek się poci, jest osłabiony. Cholera, może to ja mam, kurczę, bo ja tak się właśnie pocę. Coś się ostatnio pocę, ale zacząłem się pocić gdzie indziej, bo wcześniej się pociłem pod pachami zbytnio, a teraz się zbytnio pocę w kroku. I to jest bardziej jeszcze uciążliwe. Bo co, jak gdzieś pójdę na dłużej i się spocę w kroku za bardzo i mi się zrobi taka mokra plama w kroku. Na razie mi się udało jeszcze tego uniknąć, ale co, jak tak z taką mokrą plamą w kroku gdzieś pójdę, będą myśleli, że co ja robiłem, że co, się zsikałem czy co. Ale fakt, to kurczę, ludzie, no... biorą te bułki, te chleby tymi rękami. Ja zawsze przez papierek biorę. Bułkę w bibułkę i już. A ten przyjdzie umorusany, czarne pazury i tą bułkę bierze i jeszcze dotknie tej, co ja potem biorę, nie? No, myję ręce osobiście po wózku sklepowym. Słuchajcie, jak to dotyka stu ludzi dziennie takiego wózka, powiedzmy, strzelam, no to... wiecie, no to trochę strach faktycznie, cholera wie, co tymi rękami robił, nie? Tak więc warto chyba myć ręce, no ale nie jakimś tam żelem antybakteryjnym, czy a może sobie kupię mydło antybakteryjne jakieś lepsze, bo takim zwykłym to może bakteria jakiś zaraz, to nawet może być nie zarazek, to może być zaraz, to może wytrzymać ten bój z mydłem. No ale to chyba nie mam jednak tej gruźlicy, bo jeszcze jest krwawy kaszel. A ja nie mam, ale sprawdzę jeszcze. O, takie zielone. To strząsnę sobie, czekajcie. Dobra. Nie mam krwawego kaszlu. Tylko zielony glut. gruźlica. W ogóle się dobrze czuję, jak wiele innych chorób, z takim AIDS-em. Dobrze się dogadują, nie? No bo taki AIDS to obniża nam drastycznie odporność organizmu No ale tutaj jest problemem też ewolucja tej bakterii, która się uodparnia bardzo mocno na antybiotyki. No to jest taki strach właśnie współczesnego człowieka. Co zrobimy, jak nam się uodpornią wszystkie wirusy, zmutują i antybiotyk im nie będzie groźny. Będą sobie te wirusy tak w czapkach takich żołnierskich szły i tu jakaś pałeczka kocha, prawda, na ramieniu i nie będzie ten pluł nam... Nie będzie antybiotyk pluł nam w twarz. No bo wczujmy się trochę w takiego wirusa przez moment. On też toczy swój bój. Tak jak my, ludzie, walczymy o jakąś słuszną sprawę, no to wirus też ma swoją słuszną sprawę, się rozmnożyć. My też się chcemy rozmnażać jako ludzkość. Rozmnażamy się i niszczymy. Tam, gdzie jesteśmy, to zaczynamy w taką wydzielinę brązową i żółtą wszędzie wypuszczać do środowiska, wstrętną, śmierdzącą. I też wyrzynamy nawzajem inne stworzenia, siebie, wszystko niszczymy. Wyrywamy rośliny, różne drzewa, wszystko i pierdzimy, zanieczyszczamy. Człowiek to jest taki syf, taki syfiarz. Jak długo się czeka na aktywację premium? No co, znowu nie aktywował potrzeba? No ja go muszę chyba do porządku, muszę go Moresu nauczyć. Zaraz tu aktywuję, jak jest nieaktywna, a jak jest... Tak, faktycznie, oczekuję. He? Żebym tylko delayed nie dał. Dobra, status aktywny. I zapisz. No kurde, no to już ja muszę mu przypomnieć, żeby on zawsze aktywował od razu. Co to jest? Już aktywne. Dziękujemy za dołączenie do strefy premium. Bardzo, bardzo mi przyjemnie. Wirus potrzebuje nosiciela. Jak nas ubija ta sama też... Jak nas ubiją, to same też zginą, pisze Tomu. No tak, tak. W sumie tak. No tak, za mojskie drogi. No taki dinozaur to jak piernął, to drzewo potrafił zmieść. Taki diplodok, ojej. No ale wyobraźcie sobie, że taki człowiek mały idzie sobie, no niektórzy twierdzą, że ludzie żyli razem z dinozaurami, na przykład stary Giertych, no to on by nas takim piardem załatwił, przecież to taki byłby smród, trująca chmura. Jak czasami się w grach RPG przedstawia taki czar maga, trująca chmura, nie? No to taki diplodok wali trującą chmurę z dupy i po prostu, a jak jeszcze z gruzem, po prostu tym gruzem nas zabije nawet. Tak więc to groźne bardzo to jest. No, gruźlica zbiera swoje żniwo obecnie, dawniej chyba też w krajach trzeciego świata. W ogóle jak sobie patrzyłem, gdzie największe żniwo zbierają wszelkie te epidemie różnych chorób, to zawsze są kraje trzeciego świata, albo kraje słabo rozwinięte, albo tam, gdzie jest problem z urządzeniami sanitarnymi. Ale też czasami brudna woda, nie? Biedni ci ludzie są. Kurczę, tak wszyscy się zachwycają. O, życie zgodnie z naturą. Tu cię pająk jadowity ugryzie w dupala. Tutaj od brudnej wody dostaniesz cholery albo duru brzusznego. Tutaj cię wąż chapsnie, tutaj dostaniesz biegunki, się odwodnisz i umrzesz. Słuchajcie, od biegunki można umrzeć. Jak zaczynacie na skutek jakiejś choroby wymiotować na przemian i, no krótko mówiąc, tak mówiąc obrazowo, cieknie wam jednym i drugim otworem, to bardzo szybko umrzecie. Jak wam ktoś nie podłączy jakieś kroplówek, elektrolitów, nie zapoda, nie uzupełni płynów przede wszystkim, to zemrzecie od razu. I to, jaka to jest śmierć poprzez od biegunki? Gówniana.
2: Zasrana.
0: Zginął śmiercią gównianą, zasraną. No. Cześć, Tamie.
2: Cześć. Ja to zawsze polecam na taką biegunkę po morelach suszonych, to polecam zawsze dużo wody pić. Was przeczyści porządnie, będziecie mieć jelita czyste. ale nie polecam moreli, kiedy w domu są inni, że tak powiem, mieszkańcy. No więc mówisz dzisiaj wirusy, grypa, gruźlica i tego typu rzeczy. Ja dzisiaj się nad tym zastanawiałem, ile na koszyku jest wirusów, bo wszedłem do dużego sklepu, marketu, w taki kącik, gdzie te koszyki jeden w drugi wsunięty stały. W ogóle tak zauważyłem ciekawą rzecz, że one są homoseksualne, te koszyki. Zauważyłeś, że one jeden drugiemu w dupę wchodzą, nie?
0: No w sumie tak.
2: No i tak szukałem takiego, który ma szparkę na monetę, ale okazało się, że nie mam takiej monety, która by pasowała w tą szparkę. Znaczy wszystkie były za małe, nie? A to już jest problem, jak masz za małą monetę, nie? No i kurczę, w końcu znalazłem jeden taki koszyk, taki biedny, stojący na boku, bez łańcuszka, zerwany, taki powszechnego użytku. To znaczy wszyscy go używali, bo nie potrzebował monety, żeby go wyciągnąć, nie? No i wtedy tak właśnie, jak już go złapałem, to sobie tak pomyślałem, ile rąk, ile łapcuchów tam za niego łapało i takich samych jak ja, czy monety nie mieli i wzięli go bez monety. On był chyba najpopularniejszy, zresztą widać było po tej rączce, że ona była taka wytarta, podbrudzona, więc wpadłem na genialny pomysł, zdjąłem z siebie kurtkę zimową i tak rzuciłem od wewnętrznej strony ją tak wyginając na ten koszyk i pchałem za tą kurtkę, nie? Żeby się czasami tam nie pobrudzić, bo teraz będę musiał kurtkę zdezynfekować. Kiedyś wśród takich rekinów biznesu jest taki program na TVN-ie, gdzie prawie nigdy nie dobijają targów, a jak już dobiją, to tak, że ten rekin biznesu na tym zyskuje. Był taki człowiek, który wymyślił spsikiwarkę do koszyków, do marketów. I to polegało na tym, że przejeżdżało się koszykiem przez taki osobny, jak gdyby taką osobną bramkę, przepychało się bokiem i tam psikał coś a la spray, tak jak dezodorant, tylko właśnie na tą rączkę, nie? Że zdezynfekował. I to był bardzo dobry pomysł. Ja nieraz miałem taką sytuację, że gdzieś tam po jakimś dzieciaku, który, bo wiesz, jak to dzieci lubią pchać, nie? No i często sobie u morusa łapska w takim jakimś, nie wiem, klerze albo czymś, co jest na markecie, nie? Bo dzieci nieraz konsumują w trakcie chodzenia po markecie i jest takie lepiące, nie? To ja wtedy mam taki sposób. Idę sobie na półkę ze spirytusami salicylowymi, rozlewam sobie na ręce, dezynfekuję i polewam po tym wzdłuż tego całego tej rękojeści, nie? A potem odstawiam, no bo uznaję, że powinni to zapewnić już taką, właściwie taką chusteczkę mogliby przy wejściu. O, może taki patent wymyśleć, nie właśnie spryskiwarka, bo ona, jak powinien się domyślać, nie zdobyła wśród rekinów biznesu jakiegoś wielkiego aplauzu, ale właśnie takie chusteczki namaczane, jak są do pupy dla niemowląt. Ja wam kiedyś pokazywałem, bo ja takie mam tutaj Insensitive z Netto i by każdy człowiek mógł sobie wyciągnąć taką chusteczkę i przetrzeć po prostu tą rączkę. Szczególnie teraz w okresie grypowym, bo mówi się o tym, że najwięcej zarazków jest na rękach. A dlaczego? A dlatego, że jesteśmy kulturalni, kichamy i kaszlemy w ręce, tak?
0: No właśnie, też mi teraz to przyszło do głowy, że faktycznie każdy, kto kicha, kaszle, to sobie zasłania gębę i potem na tej łapie nosi. My dajemy cześć, ściskamy rękę. Ja dzisiaj nikomu nie ściskam, od dzisiaj nikomu nie ściskam ręki. Powiem przepraszam bardzo, ale się nie przywitam, albo na odległość się przywitam, tak rękę do góry wyciągnę, tylko żeby to tak głupio wygląda, jak tak rękę, to, tak jak, wiesz, jak za Hitlera trochę, tak.
2: No jeszcze teraz, wiesz, teraz w tej erze tego retrowirusa, który panuje, czy tam jak tam się nazywa, ja na niego retrowirus mówię, żeby było przyjemniej, to wiesz, to jest ryzyko, ale mówiłeś o tym pieczywie, które ludzie ręcami biorą. Ja zawsze sobie, znaczy są takie rękawiczki, ale one są zawsze trudne do rozdarcia, żeby tam rękę wsadzić. Są takie sklejone zawsze, więc ja mam zawsze inny pomysł. Ja zawsze robię tak, że biorę dwa worki. Jeden worek mam rozdziawiony już, żeby tam wkładać bułki, jeżeli to są bułki oczywiście, nie? A drugi worek nakładam sobie na rękę. I tym drugim
0: workiem. To jest dobry sposób.
2: Tym, który był wewnątrz tej rolki, nie? Zawsze tego biorę do nakładania, czyli że był otoczony innym workiem. I teraz nakładam te bułki, zawiązuję ten worek, do którego włożyłem, i na lewą stronę odwracam ten, który miałem na ręce, i podwójnie go wiążę. A wiesz, dlaczego tak robię? Mhm. Bo nie tak bardzo aż są denerwujący ludzie, którzy nakładają, bo ludzie już przywykli, już starają się jednak przez tą folię, no chyba, że jakieś dziecko, no to wiadomo, że może się zdarzyć. Ale co mnie jeszcze bardziej irytuje, to siedząca na kasie, na L4, kaszląca w ręce kasjerka, która te wszystkie produkty, szczególnie te, które są od razu do spożycia, bierze łapskami i kaszle w ręce albo smarka w chusteczkę i tymi rękoma.
0: No właśnie.
2: Ten. No wiesz, co ja wtedy robię? Ja mam taką już po prostu fobię na tym punkcie. Znaczy takie przyzwyczajenie. Przychodzę do domu, jak było takie zjawisko, to ja to delikatnie w dwóch paluszkach wszystko wkładam do reklamówki i przychodzę i co tylko się da, absolutnie. Znaczy z bułkami nie mam problemu, bo mam tą podwójną prezerwatywę, czyli mam ten już worek, którym nakładałem jako jeden, to tylko go zdejmuję i ten w środku jest bezpieczny, nie? Ale na przykład takie produkty, które piję, gdzie ona łapie za gwint, a ja potem z tej butelki piję, nie? Czy na przykład jakieś, nie wiem, energetyk już nie piję, ale jakąś kolę, czy tam wodę mineralną, to zawsze wkładam pod prysznic i zawsze robię im prysznic. Znaczy leję zimną wodą, bo to z reguły wystarczy, żeby spychać te zarazki, a potem stawiam na takiej warstwie ręczników albo papierów toaletowych, żeby sobie obcięć.
0: Nie, no zdecydowanie trzeba myć owoce, to na 100%, bo jakieś choroby to jedno, a dwa chemia, którą się pryska. A ty masz w sobie coś, widzisz, z Niemca, bo Niemcy to taki czysty naród. Już tego doświadczyliśmy. Czystość rasowa. A to wiesz, Sieg Heil to tak naprawdę to jest takie pokazanie, wiesz, że właśnie myłem. Wiesz, myłem. Tak pokazują, jak dziecko pokazuje obie rączki, to oni też mniej więcej to samo, tylko tak jedną pokazywali, że właśnie myłem. Ja tak sobie myślę, że tak o to mogło chodzić Niemcom.
2: Tak do przodu z ręką wchodzili też w Związku Sowieckim, w Leningradzie szczególnie była taka moda do komunikacji miejskiej, pokazując, że mają bilet ludzie, taki był obyczaj. Takie słuchy chodziły, kiedy mnie rosyjskiego uczyli jeszcze w szkole, że tam jest taki obyczaj. Natomiast obecnie to wszyscy mają taki obyczaj, kiedy jest jakaś impreza, to wszyscy rękę w pozdrowieniu rzymskim, a tylko na końcu jest komórka, nie?
0: Także... A jak myślisz, czy słynny koronawirus, jesteś fanem teorii spiskowej, że został wytworzony sztucznie, czy nie? No bo ja czytałem, że on już od lat 60. są te różne koronawirusy, bo to jest typ wirusów. Właściwie, no tego nazywają koronawirusem z Wuhan. No, myślisz, że faktycznie to laboratorium, które w tym Wuhanie się mieści, czy tam 30 kilometrów od sklepu ono się znajduje, w którym zanotowano, wiesz, wybuch tej epidemii, a właściwie no źródło. No, myślisz, że przygotowywano sobie tam jakąś broń chemiczną, Chińczycy chcieli mieć,

0: w przypadku tego wirusa, to zaczynam nie mieć wątpliwości, bo dzisiaj zupełnie przypadkiem, słuchając materiału o zupełnie czymś innym, o rolnictwie, trafiłem na, obok na materiał, że już jest sprzedawana do państw i są zamówienia na szczepionkę. No, jak wiadomo, szczepionkę, żeby wyhodować, trzeba wyhodować w takim szkiełku po coś tam. Dokładnie nie wiem, jak ten proces się nazywa, ale trzeba wyhodować dopiero szczepy bakterii, które patrzymy, czy jest odporny, czy nie na tę substancję, którą robimy. I to trochę trwa, to nie jest tak, że to w jeden dzień się zrobi, tak? To trwa raczej parę tygodni i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę tą szybkość mutacji tego wirusa. Także jest to bardzo dziwne, jest to bardzo dziwne. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, że jest już szczepionka i już są zamówienia państwowe, no to wygląda na to, że to jest mikro na skalę lokalną epidemia, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. O epidemii mówimy wtedy, kiedy przechorowuje, tak nie uczono w szkole, 50% populacji przechorowuje. Natomiast o pandemii mówimy wtedy, kiedy umiera połowa populacji.
1: To ciekawa informacja. A jak to jest z tymi wirusami, które nie przetrwają na tkance nieorganicznej? A właściwie to nie chodzi nawet o tkankę organiczną, no bo jak człowiek jest martwy, to wirusy zdychają, tak? Różny jest ten okres żywotności.
0: No, okres karencji to jest, tak on się nazywa okresem karencji.
1: Aha, ale są chyba też takie... Znaczy, z tymi wirusami to w ogóle jest dziwne, bo tu wcześniej mi pisaliście, że to nie jest coś żywego, taki wirus. Ja słyszałem, że to jest taki dziwny twór, ten wirus, że to właściwie ciężko zaklasyfikować do świata właśnie istot żywych, ale też do martwych, że to jest takie dziwo, trochę jak grzyby też tak się wymyka troszkę spod...
0: W całej swojej masie, o ile mi wiadomo, tak bardzo się akurat w świat wirusów nie zagłębiałem, bardziej o bakteriach czytałem, natomiast ich oglądałem pod mikroskopem takim prawdziwym, laboratoryjnym. Natomiast jeśli chodzi o wirusy, to słyszałem, że on ma jako jakby taka wspólnota, jakby taki zbiór, grupa populacyjna ma jakiś tam mechanizm, trend dążący do przetrwania. W sposób jak gdyby rozumny, według pewnego algorytmu występujący, żeby przetrwać. Nie? Także to nie jako jedna tam cząsteczka tak, tego, tylko jako właśnie cała populacja, cała społeczność jak gdyby.
1: Nie no, bakterie, no bo widzicie, no wytłumaczcie nieukowi. Bakterie, no to są żywe organizmy, jednokomórkowe, tak? A wirus...
0: A wirus jest około 10 do 100-krotnie mniejszy z tego, co pamiętam i zawiera, to jest jakiś fragment wiążący się, biologiczny, wiążący się z łańcuchem DNA. To jest tak jak na przykład wirus grypy, który jak wiadomo bardzo szybko mutuje i na przykład szczepienie się na grypę nie ma najmniejszego sensu. Bardzo dawno temu, bo myślę, że to już z dekada minęła albo już więcej nawet, oglądałem program Discovery i tutaj była bardzo wielka ciekawostka. W Polsce o tym jakoś cisza. Pytałem się kilku konowałów, którzy powiedzieli mi, że nic o tym nie wiedzą. Powstał lek, można to sprawdzić, bo pamiętam nazwę, jaką wymienili na Discovery. Relanza się nazywa. Lek nazywa się Relanza, który wiąże i niszczy wszystkie wirusy grypy, jakie tylko są w stanie powstać. A przynajmniej te do tej pory, tak? Także jest to ciekawostka. Podobno jest to masowo już produkowane w krajach zachodnich od dekady co najmniej. Jest to skuteczne. Natomiast w przypadku wymienionej przez ciebie choroby gruźlicy, tutaj jest pewien problem, bo tutaj kiedyś Edyta występując mówiła o tym, że i to rzeczywiście jest problem, że od dwóch prawie dekad nie są rozpatrywane jak gdyby w laboratoriach nowe antybiotyki, nie są rozpozowywane, bo to się nie opłaca. Bardziej opłaca się robić leki, które zapobiegają jak gdyby skutkom już, a nie przyczynom, nie? Czyli zaleczają tylko problem. Dlatego mamy tych saszetek pełno, że szybko w ciągu 2 dni staniesz na nogi, będziesz w pracy i tak dalej. To są trucizny tak w ogóle. To one działają na zasadzie trucizny. One zatruwają nasz organizm, zabijając nosiciela częściowo tylko, a całkowicie zarazek, przyczynę. Jak gdyby,
1: pewnie jak ze wszystkim trochę jest, że te droższe, lepsze leki lepiej leczą, a te tańsze zaleczają częściej, nie?
0: Tak, ale nie tylko mięśni.

0: zakończyłem myśli, bo była pokazana właśnie Ameryka Południowa, konkretnie Honduras, gdzie już właśnie około dekady temu miała miejsce epidemia, powszechna epidemia, i to do dziś trwa, bo ci ludzie nie są całkowicie wyleczeni, tak zwanej gruźlicy lekoodpornej. I już w tym momencie obecne szczepienia, obecne antybiotyki, które leczą w razie zachorowania, nie są w stanie tego uleczyć. Był powszechnie zwany na tym filmie, w sposób powszedni może w ten sposób zwany złoty antybiotyk, jakaś nowa formuła, gdzie doświadczalnie po podpisaniu cyrografu ci ludzie mogli się poddać takiej kuracji doświadczalnej na jakimś tam nowoczesnym antybiotyku, który dopiero był w fazie testów. Nie? I rzeczywiście podobno po długim czasie brania tego, no bo wiadomo, antybiotyk generalnie bierze się przez 5 dni, tak jest standard. Tak się buduje antybiotyki, żeby nie obciążać dłużej organizmu. W szczególnych przypadkach jest to 10 dni lub 20, w przypadku chlamydii na przykład. 20 razy trzeba wziąć powszechną doksycyklinę, czyli wybromicynę, żeby wyleczyć chlamydię, która jest taką bakterią żyjącą we krwi, powodującą dużo różnych problemów, a rozmnażającą się drogą płciową. Nie? Wiem, bo miałem, że tak powiem, z tym kiedyś w życiu problem. Natomiast nie może być dłużej, no bo sam antybiotyk zabija także florę bakteryjną, tą oryginalną naszą. Nie? On po prostu nie patrzy się, nie? Po prostu każdy drobnoustrój idzie w odstawkę w tym momencie. Nie?
1: Szkliwo zębów też niszczy. Ogólnie trzeba uważać z tymi antybiotykami. No i im więcej ich bierzemy, tym chyba słabiej potem działają, nie?
0: No to jest inna sprawa, tylko problem jest tego rodzaju. Ja na przykład jestem osobnikiem, to mogę osobiście powiedzieć, który nie nadużywa antybiotyków. Głównie biorę tą popularną, mocną wibromycynę, jeśli już na przykład mam zapalenie ostrzeli, gdzie czuję już, że to jest przedsmak zapalenia płuc, czyli jest woda w płucach, to da się wyczuć należąco. No, można samemu wyłapać, wtedy biorę uderzeniową dawkę dwóch w ciągu doby wibromycyn, które mi pomagają, ale ja to robię raz na 3 lata, tak? Natomiast niestety w wyniku tego, że w pewnym momencie wibromycyna była bardzo mocno przedawkowywana w całej populacji i tutaj jest no, niestety ta populacyjna odporność, to bakterie, które się roznoszą drogą kropelkową czy jakkolwiek powietrzną, uodporniły się na tą wibromycynę i jesteśmy niestety w tej chwili w ciemnej dupie. Znaczy jeśli ktoś wibromycyny bardzo długo nie używa, tak właśnie przerwami 5 lat, 3 lata, to może mu pomóc, ale zaczyna być problem. No nie ma nic lepszego po prostu.
1: No, tak, kochani, no nas zaniedbaliśmy strefę premium, tak tutaj odnosząc się też do komentarzy. Postaram się teraz jak najszybciej coś z tym zrobić i wynagrodzić, jakoś zrekompensować. A z informacji, które tutaj pojawiły się na czacie, to wirus to taki pojemniczek z materiałem genetycznym. Ktoś inny pisze, wirus ma również RNA, nie DNA. Wirus zmienia zadanie bakterii, jej przeznaczenie pierwotne i jest dużo mniejszy od bakterii. Antybiotyki atakują metabolizm bakterii, nie działają na wirusy. No to takie informacje się tu na czacie pojawiają. Dzięki za nie. I dużo innych ciekawych rzeczy ludzie tu piszą, którzy się często znają, więc wpadnijcie. Naprawdę warto się zarejestrować na naszym czacie bakterie, na nocneradio.pl.
0: Bakterie były powszechnie stosowane właśnie jako ta broń biologiczna, tak? Najprostszym takim, że tak powiem, chyba nie zdradzę tajemnicy, bo można się tego dowiedzieć chociażby z serialu Walking Dead, sposobem wyhodowania antraksu, czyli wąglika słynnego jest zakopanie świńskiej skóry zaraz po ubiciu i po skórowaniu świni pod ziemią i po 2-3 tygodniach wykopując tą skórę mamy gotowy antraks. Także no jest to nieprzyjemna rzecz i bardzo prosta w produkcji. Podobno Niemcy w czasie II wojny światowej mieli ileś tam ton tego antraksu niewykorzystanego, ale z uwagi na podpisanie konwencji, że już nigdy więcej, jak to po pierwszej wojnie było, już nigdy więcej gazu musztardowego, już nigdy więcej żadnych broni biologicznych, jak i chemicznych, no to nie użyto tego. Nie?
1: No, ale nie wszyscy przestrzegają tych różnych konwencji. Konwencja genewska określa to, jakich broni można używać, a jakich nie?
0: Nie pamiętam dokładnie, natomiast na przykład Polska obecnie, jeśli chodzi o siły zbrojne ma aż dwa typy broni, które są niezgodne, że tak powiem, ze współczesnym, czy nie są kompatybilne z prawem współczesnego pola walki. Są to bomby termobaryczne. My mamy malutkie te bomby, tam chyba 300-kilogramowe. Największe są 100-tonowe, tak zwane Mother of Bombs i Father of Bombs, tak? Czyli matka wszystkich bomb i ojciec wszystkich bomb, rosyjska i niemiecka, która jest porównywalna z małym ładunkiem jądrowym, takim około 1 kilotony. Natomiast my tam mamy taką, powiedzmy, kilka przecznic byłaby w stanie zniszczyć. A druga broń to jest bomba tak zwana kasetowa. To mamy też z całą pewnością na uzbrojeniu, wiem, bo sprawdzałem.
1: A pierwszym przykładem użycia broni biologicznej, takim zanotowanym, to była sytuacja, w której Mongołowie, Tatarzy, właściwie katapultowali zwłoki zakażonych za mury miasta. To był XIV wiek. To były zwłoki zarażone dżumą. No to widać, że ta zaraza się jednak, zaraza morowa się przenosi też z trupa, nie? Często.
0: No tak, tak zwany trup jad. No, zresztą w czasie epidemii w miastach, zresztą to znamy chyba z filmów średniowiecznych, jak na takim wozie niosą i palą, no bo wiadomo, ogień strawi nawet i bakterie, tak? Ja pamiętam takie czasy, kiedy patyczki, nie wiem, czy pamiętasz, takie patyczki jak do lodów miał lekarz i naciskał na język dziecka, które nie umiało dobrze tego języka wystawić, żeby zobaczyć, czy gardziołko nie jest czerwone. To z pewnością to pamiętasz. Ja pamiętam jeszcze czasy, lata 70., kiedy nie było jednorazowych patyczków. Ja już nie mówię nawet o jednorazowych strzykawkach, ale mówię o jednorazowych patyczkach. Stosowało się patyczki z takiej specjalnej blachy. To mi wyglądało na jakiś rodzaj aluminium, ale nie jestem pewien. Raczej to było stalowe, ponieważ lekarz przed każdym badaniem pocierał to spirytusem i odpalał. Ten spirytus przez chwilę się palił i jak się wypalił, to go przetarł zimną szmatką i język naciskał. Ja jeszcze miałem badania w latach 70. właśnie takim patyczkiem wielorazowego użytku.
1: Dobra, ja tam dzięki za telefon. Będę leciał dalej tutaj z choróbskami.
0: Okay.
1: Jak będziesz miał ochotę, to zapraszam.
0: Powiem wam w kwestii patyczków, bo pamiętam świetny patent, a miałem wtedy tylko pół roku. Mam zdjęcie na Golasa, notabene z tego badania. Jakbyście mieli czasami wizytę domową i lekarz zapomniałby patyczka, to jako patyczek można użyć łyżeczki od herbaty, tylko drugą stroną. To działa jak patyczek. Taka porada na koniec własnej konstrukcji.
1: Dobra.
0: Trzymajcie się, na razie.
1: Cześć. Zatrzymałem się gdzieś tutaj na gruźlicy. No i mówiłem o tym, że chyba bym nie chciał teraz tak żyć w zgodzie z naturą i gdzieś mieszkać w Afryce na przykład. Rocznie mamy około 1 600 000 zgonów spowodowanych gruźlicą. Ciekawe jest leczenie, bo ma dwie fazy. Krótką, ale taką intensywną, gdzie podaje się cały zestaw leków. Etambutol. Tak nomen omen. Etambutol. Nie wiedziałem, że takie coś jest nawet. To może to etam wynalazł. Etambutol. Rifampicyna, steptomycyna. Czemu te leki tak się zawsze nazywają, że ciężko to odczytać? Żeby to tylko lekarz mógł odczytać, żeby taki było, że taki mądry. A zwykły człowiek to nie potrafi i dlatego nie wolno mu się samemu leczyć, do lekarza musi iść. Pirazynamid i izoniazyd. No to dużo różnych leków się podaje i w tej pierwszej fazie się człowieka tak bardzo intensywnie karmi tymi różnymi specyfikami, a druga faza to już ze zmniejszoną ilością leków, ale dłuższa taka. A Jerzy Zięba oczywiście poleca wlewy z witaminy C, srebro koloidalne oraz suplementy diety Winsanto. No to musiałem po prostu, nie mogę się powstrzymać. T teraz cholera. O cholera, o cholera. Mieliśmy kilka tych epidemii cholery. Coś około 6 takich wielkich epidemii. No i... ale to tak słabo jakoś ta cholera. Widzę tutaj, no... rocznie 130 tysięcy dzisiaj, a dawniej to nawet nie wiem, jakie spustoszenie zrobiła. Oczywiście kraje trzeciego świata, syf, kiła i mogiła. I brudna woda jest tu problemem, brak dostępu do czystej wody. Kurde, to są problemy, z którymi powinniśmy sobie jak najszybciej poradzić w trybie natychmiastowym, najlepiej od razu albo jeszcze szybciej, żeby właśnie zapewnić wszystkim przynajmniej tą czystą wodę. Jak często ta czysta woda jest potrzebna przy leczeniu, jak często mamy to odwodnienie, nie? Jak często ta woda przenosi różne choróbska, nie? No to jest podstawa. Woda to życie, a tam, gdzie nie ma wody, to nie ma życia i żyć się nie da. I to jest największy skarb. A my dzisiaj... Zastanawiam się, jak skuteczne są oczyszczalnie ścieków, no w ogóle nie, no dość skuteczne, bo tam są przeróżne te filtry, nie, przechodzi przez jeden filtr, potem przez drugi, trzeci, różne tam chemie się dodaje, potem oczyszcza i tak dalej, no dość to jest skuteczne, ale co w sytuacji, jak tak strasznie zanieczyszczamy tą wodę na potęgę i tam spływa mocz z różnymi syfami, które zażywamy, jakieś leki, jakieś całe ustrojstwo, gówna, choróbska, wszystko to do tej wody idzie, nie? Jeszcze ktoś tam podpaskę weźmie i wrzuci do kibla. Są i tacy, wierzcie mi, rozmawiałem z panami hydraulikami, no, jak mi przepychali kibel, to czego to panie ludzie nie potrafią mnie wrzucać? Panie... I tak się wtedy zdenerwował ten hydraulik i się rozwrzeszczał, tak na początku cichutko. Mówi, wie pan, ludzie to potrafią naprawdę niesamowite rzeczy wrzucać do tego kibla. Po prostu mówię im, nie, to nie od tego jest kibel. I pod koniec już tak mi się dar po prostu. I dlatego właśnie te głupie skurwysyny. I tak się coraz bardziej denerwował, no i... U mnie podpaski to norma, pisze Etam, ale że co, że nosisz, czy wrzucają ci kobiety do toalety podpaski? Serio? To kurde, no to absolutnie nie wolno, przecież to się nie rozpuści tam. W ogóle no to nawet chusteczek się nie powinno wrzucać takich do nosa, do kibelka, bo się zapcha. A co dopiero podpaska, przecież tam jest materiał. Tak więc Etam, widzicie, wrzuca podpaski do kibla. Tak więc choroba. No, a na cholerę Światowa Organizacja Zdrowia zaleca przygotowanie roztworu sól kuchenna, tak trochę ziębą zapachniało, albo jakimś kudlińskim, cytrynian sodu, chlorek potasu, glukoza rozpuszczone w 1 litrze wody. I ten specyfik się nazywa WHO Oral Rehydration Solution, no, czyli żeby nawodnić organizm. Bo człowiek się właśnie odwadnia i to po nim widać. Ma taką suchą skórę, jak zombie wygląda trochę, ale są jeszcze gorsze rzeczy. Ale tutaj człowiek się taki zasuszony, jak mumia robi trochę i ma oczy wybałuszone, pomarszczony cały taki brzydki. To najgorzej jak gej zachoruje, to on wtedy się martwi, że o, ale brzydko wyglądam, cera cała popsuta, no. Kurde. A dżuma to mówi się, że to mogła być jedna... że to była właśnie pierwsza taka prawdziwa pandemia na świecie. I znów te wstrętne gryzonie, i znów te wstrętne pchły. I znowu brud. Brud, to wszystko, panie, z brudu się bierze. No. Dobra, zmieniamy podkładzik. Przypomniał mi się odcinek Pitbulla, gdzie przyszli ci gliniarze badać jakiś tam... sprawdzić przyczyny śmierci jakiejś kobiety i taki cieć był i cały czas powtarzał: panie, to brudna baba, taka brudna, syf tam u niej, to wszystko z brudu umarła, proszę pana policjanta, panie władzo, z brudu, wszystko to właśnie z brudu baba umarła, no, od tego syfu, no to... Tak więc w XIV wieku mieliśmy do czynienia z gigantyczną pandemią, która zdziesiątkowała Europę. No i mówiono wtedy, że winne są oczywiście inteligencja katolicka wtedy wkroczyła i uważam, że winne mogą być w tym przypadku wampiry. Wampiry lub czarownice, jeszcze nie przebadaliśmy dokładnie. Wasza ekscelencjo, jeszcze będziemy to sprawdzali. Na razie wahamy się między wampirami a czarownicami. Ale to jeszcze trzeba zbadać. Nie wolno pochopnie wniosków wyciągać. Być moim zdaniem wszystko bardziej wskazuje troszkę na czarownicę, ale wampirów nie wykluczam, wasza ekscelencjo. Nie wykluczam. Naprawdę. Niepochopnie. Musimy to jeszcze sprawdzić. Będziemy dzisiaj przesłuchiwać jedną czarownicę, która prawdopodobnie mogła brać udział w zatruwaniu studni. Niektórzy mówią, że to Żydzi, ale tutaj byłbym ostrożny. Wiemy oczywiście, że składają dzieci w ofierze, robią macę z krwi dzieci chrześcijańskich, ale moim zdaniem w tym przypadku wampiry. Wampiry, wasza ekscelencjo, jak w mordę strzelił, przepraszam, że tak powiedziałem. No, wampir. Myślę, że za tym stoi wampir, wąpierz tak zwany. Ale jeszcze będziemy przesłuchiwali czarownicę. Tak. W ogóle jakieś... ludzie nie wiedzieli, co wtedy za bardzo zrobić i nosili jakieś figury Matki Boskiej, często chorej, od chorób. Może taka jest często chora, Matka Boska często chora. I tam... wypłakiwano żale i tam się kajano i tam stękano, jęczano i proszono i kolana wycierano do naszej matuchny przenajświętszej o pomoc wołano, no ale niestety była zajęta wtedy Matka Boska czymś innym chyba, najwyraźniej, nie wiem, może gotowała pierogi Jezusowi, synowi swemu na przykład. Albo jakąś rybkę, a może prała majtki, nie wiem. Jak nie wiem, to nie mówię. No i nie pomogło za bardzo. To zdziwienie, nie? No, Matka Boska, która potrafiła Armię Czerwoną rozwalić, nie pomogła w tym przypadku. No, musiała być zajęta, tak mi się wydaje, no. Albo po prostu wampiry silniejsze są. Wampiry może po prostu, nie wiem, może jak w Heroesach tych wampirów było 5 tysięcy, a Matka Boska jedna, no to co, jak macie w Heroesach dwa smoki i was zaatakuje 5 tysięcy wampirów, to rozwalą tego smoka i tak, no. Te wampiry. Nie wiem dokładnie. Jak mówiłem, była to pierwsza broń biologiczna, bo katapultowano zwłoki i tam ich zarażano. No, sprytne, sprytne. Sztuka wojenna. No i jeśli chodzi o leczenie, to znowu te znienawidzone antybiotyki. Ale też ponoć zaszczepić się warto. Kurczę, ja się już od tak dawna na nic nie szczepiłem. Ale też mało gdzieś tam jeżdżę po świecie, nie jeżdżę, mało co gdzieś tam chodzę, jak muszę, to gdzieś tam idę. No to tak, jestem zdrowy od lat, nic mi nie jest, nawet żadnej grypy nie mam. Więc Tomu pisze, że pejsaci są w grupie z zwiększonego ryzyka z tymi ich rytuałami przy obrzezaniu. Ale z drugiej strony dużo czosnku jedzą, więc... się leczą w bardzo skuteczny, naturalny sposób, czosnkiem. Więc nie wiem. Ale już tak mówiąc serio, to Żydzi na przykład nie mieszają ze sobą różnych rzeczy, co podobno jest właśnie, to jest niezdrowe, mieszać ze sobą ser, mięso i tak dalej i sobie cheeseburgera wpieprzać, a oni tego nie czynią właśnie. I to podobno dobrze wpływa na zdrowie, takie niemieszanie ze sobą różnych rzeczy, nie? No zresztą w Biblii już jest napisane, żeby nie mieszać, ale to może Bogu chodziło o to, żeby nie mieszać, żeby tak, ty tu nie mieszaj już, ty tu już Mojżesz nie mieszaj za bardzo, dobra? Może o to chodziło, że z tym niemieszaniem oni jak zwykle tak zrozumieli trochę po swojemu i nic nie mieszają, tkanin, chodzą w jednolitej tkaninie, nie mieszają nabiału z mięsem i tak dalej, a to Bóg tak powiedział, tylko weźcie już nie mieszajcie Żydki, Eskimośki, wy moje kochane, wybrane ludy moje, nie mieszajcie już, dobra? Bo już tak namieszaliście, że już nie mieszajcie. A oni głupi, jak zwykle, o, nie mieszać, czyli nie wolno nic mieszać z niczym. I tak do dzisiaj im zostało. Może to o to chodzi. No, ja się szczepić nie muszę, no. Ale już mówiłem, że się cofnąłem w rozwoju jako dziecko trochę, kiedy mnie zaszczepiono akurat. To taki, no, potrzeba twierdzić, że to zbieg okoliczności akurat taki, że malowałem, chodziłem, śmiałem się, zaszczepili mnie i tydzień później przestałem chodzić, przestałem się śmiać, przestałem malować i płakałem cały czas i chorowałem od tego szczepienia. No, tak się jakoś zbiegło. Miałem to ukryte po prostu i się tak zbiegło. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie patrzę tutaj sobie... No te antybiotyki, szczepić, nie muszę chyba przypominać, co poleca Jerzy Zięba, prawda? I mówić po raz kolejny, że wlewy z witaminy C, srebro koloidalne oraz witaminki, suplementy diety firmy Minsanto, chciałem powiedzieć. Winsanto! Oh yeah! AIDS. Ma ktoś może AIDS-a? Taki młodzieniaszek wśród chorób. Pełna nazwa zespół nabytego niedoboru odporności i ta nazwa jest dość wymowna w sumie. Zarazić się można przez dotknięcie takiego chorego na AIDS. Żartuję oczywiście, nie. Ale jakbyście się kiedyś była jakaś dyskusja, czy przez ślinę można. No można, ale musielibyście szklankę czyjejś śliny chyba wypić. A tak jak się będziecie całować, to przez całowanie też się chyba nie zarazicie. Chociaż kontakt, to jest dziwne, ja tak nie do końca rozumiem, bo jak się będziecie stykali pisiorkami na przykład, jak są tu jacyś geje, albo stosunek tradycyjny będzie, no to tam przez te błony właśnie różne to przechodzi od razu i trzeba uważać, no i czym się co dotyka. Ale tak rękę można podać, nie? Takiemu. A właśnie taka myśl mnie dzisiaj naszła. Czym by się zaraził Hannibal Lecter, jakby zjadł chorego? To co by to było? Na YouTubie jest i bez dźwięku, i bez obrazu, rzekłbym. Jest tylko zapowiedź, nie? Nie ma nic, nie będzie niczego jak u Kononowicza. Kononowirus mi popsuł OBS-a i nie działa z nową kartą, ale będzie, myślę, działał. No bo to niemożliwe, żeby z Radeonem nie działał. Mam aktualne sterowniki, wszystko, tylko stara instalacja pewnie. Trzeba od nowa pewnie zainstalować i tyle. Albo coś doinstalować i następnym razem już będę też na YouTubie. Ale co, nie możecie raz na radyjko wpaść, kochani? No, możecie, bo już 75 osób jest. Bardzo mi przyjemnie. Z racji, że dziś na YouTubie, to możesz na przerwę muzyczną zagrać Ginger Pieces. Co to jest? Pieces? Sikająca Ginger? Ja nie wiem, nie znam. No właśnie, to jest też ciekawy temat. Nocny tutaj zapodał. Te szczepionki, które zostawiają taką bliznę na ramieniu. I to każdy ma prawie taką bliznę chyba, nie? Znaczy bardzo wiele osób ma taką bliznę. Nawet czasami widać u aktora jakiegoś, a to tak trochę nie, że tak powiem, nie na rękę. Nie na rękę taka blizna na ręce. Chcesz ładnie wyglądać, mieć ładną łapkę muskularną, jesteś jakimś aktorem, modelem czy coś, a tu ci taką dziurę robią i taką masz bliznę od szczepionki brzydką. Ja bym żądał odszkodowania. Popsuliście mój wizerunek. Tak, tak, dzisiaj możemy grać wszystko. Więc jak macie coś bardzo trafionego, coś może o chorobach, jakaś piosenka. Szliśmy jak do gazu, wtedy do gabinetu higienistki i widzieliśmy, jak kwas wyżera dziurę na ramieniu każdemu z nas. No... Tak trochę tak to wygląda. No, taka dziura na ramieniu kojarzy się z jakimś z tatuażem, nie? Jakby wam numerek na ramieniu zrobili. Jakiś szkolny numerek. Numer ucznia tak na ramieniu. Wypalić taki numerek uczniowi. No, tak więc... No tak, no oczywiście chodzi o prawa autorskie. Chociaż na YouTubie też nie jest tak źle. My i tak nie mamy monetaryzacji. To wam to jest trochę nie na rękę, ponieważ włączą się reklamy czasami. Jeśli są użyte jakieś utwory, to jest pojawia się taki komunikat, że jest, że na tym nagraniu zarabia ktoś inny. Ktoś, kto jest właścicielem praw autorskich do wykorzystanej muzyczki na przykład. I wtedy, pomimo, że my nie mamy włączonych reklam, to mogą wam się włączyć. Ale może to sobie adblocka włączcie, to wam się nie włączą. Wtedy już żadne reklamy. No i jak myślicie, czy Hannibal Lecter by się zaraził gruźlicą, na przykład jakby zjadł sobie płucka, na przykład. Jakby sobie zjadł płucka. Albo jakby była jakaś choroba, która atakuje mózg i by ten móżdżek zjadł. On wiem, że lubi Hannibal Lecter móżdżek. To by się zaraził, myślicie, czymś? Jak to z tym Hannibalem? Bo ja nie to, żebym ja jadł zwłoki, był kanibalem. To nie, to mam tylko kolegę, który jest kanibalem. I tak pytam, z ciekawości. Nie, żartuję, nie mam nawet kolegi. Jakby sobie zrobił tatara, to pewnie tak, pisze straszny świntuch. Tatara, ale to tatara, Hannibal Lecter jedzący tatara? A Polaka jakby zjadł? No bo czy to musi być tatar? Zresztą gdzie on tatara teraz znajdzie? Albo chińszczyznę. No, raz tatara, raz chińszczyznę. Tak czasami się mówi, nie? Idę sobie w tranżolę jakiegoś Japończyka. Nie? I to, że idziemy na sushi. Albo dzisiaj idę na Chińczyka sobie. I idziemy do jakiegoś tam Hui Pei, Tai Moi. Tatar z płucek na przykład. Aha. Tatar z płucek, nie zrobisz z płucek tatara. Ale już na przykład flaczki by się dało zrobić, nie? Chyba z człowieka. Chociaż nie wiem, czy człowiek ma tą właśnie tkankę, z której jest zrobiony żołąd, czy to jest też taka torba, którą można pokroić i zrobić właśnie zupkę flaczki. No bo to się robi z tego worka właśnie żołądkowego krowiego, tak? Z krowich żołądków to są te flaczki, tak? Sos tatarski, to taki tatar przejechany przez walec, to się od razu robi sos tatarski, nie? Tatarzyna bym se zjadł dzisiaj. Flaki zamojskie. To jak kogoś tam na Zamojszczyźnie dorwie Hannibal Lecter, tak? To flaki zamojskie. Człowiek ma tą wyścielinę w żołądku tak, że też można zrobić flaczki, podpowiada Zamojskie drogi. No to jakie tematy dzisiaj tutaj? Hannibal Lecter i przyjaciele normalnie. Macie jeszcze jakieś koncepcje na kuchnię dla Hannibala Lectera? Co by tu można zrobić? Na przykład dziecięcinę. Takie młode mięsko, dziecięcinę można by zrobić sobie, nie? Przyrządzić. A ja sobie dzisiaj zamarynowałem mięsko. Schabik, to jest bodajże schabik. Czy karkuwa, taka gruba. No, włożyłem folię, marynata, ponakuwałem wykałaczką i jutro usmażę sobie duży kawał mięsa. I to jest to, to jest to. Potem sobie trochę na chlebek wkroję, trochę sobie ten... Słone paluszki, no przestań to, to. Na Hannibala Lectera słone paluszki, to co, jak ktoś pod pachami trzymał tak ręce, tak? Na przykład ja, bo ja się tak właśnie trochę za bardzo pocę. Mam plamy? No nie mam akurat, ale czasami mi się tak właśnie pocę. Powiem wam, że jak nadaje, to mi się zwiększa potliwość organizmu. To jest dziwne, nie? Bo nie wiem, taki lekki stresik, coś. No, niby nie mam stresu już tyle lat, gadam, to już nie mam, ale może organizm jeszcze myśli, że to jest coś strasznego, to gadanie do was, że ja się tu... Mózg swoje, a organizm swoje, nie? Mózg mówi, tam już gadałeś tyle i tak wszyscy wiedzą, że głupi jesteś, tak się już bardziej nie skompromitujesz, krawiec, co ci zależy? Możesz nawet o dupie Maryny gadać przez 2 godziny i ludzie i tak się będą cieszyć. A organizm swoje, po prostu, nie, to stres, trema, wielka odpowiedzialność, wielka władza wiąże się z wielką odpowiedzialnością, wielka moc się wiąże z wielką odpowiedzialnością, taki Spider-Man się włącza. Monolog Spidermana. A czy jem magnez? Tak, ja w ogóle witaminki ten sobie tam biorę, kupuję sobie te Oshi różne, jakieś tabletki, coś, owocka czasami jakiegoś. Zresztą dzisiaj witaminy są w wielu rzeczach, jakieś soki piję i tak dalej. Cielęcinki. No, także... Burak to jest dobra rzecz, nie? Burak to jest dobra rzecz. Nawet teraz jak robią jakieś wegetariańskie hamburgery, to tam jest dużo buraka. Burak cholernie zdrowy w ogóle. Burak to jest to. Burak, yeah. Burak, wow. Jedzcie buraka. Filozofia moja jest taka, jedzcie buraka. Sok z buraka leczy raka. A jesz magnez? No... Tak, chyba tak. No kupuję sobie teraz, ale to jest dziwne, bo kupujemy sobie jakąś taki, kupujemy sobie taki napój, w którym jest dużo różnych witamin i tam zawsze, nawet na największej butelce będzie napisane, że to jest zapotrzebowanie na jeden dzień. O, a kiszony buraczek to dobry, nie? Że to jest zapotrzebowanie na jeden dzień, czyli nie wiem, czy to jest taka, czy tam jest, to my powinniśmy codziennie, kurczę, wypijać jakieś soki, owoce jeść, bo inaczej to kiepsko, nie? Jakieś suplementy z witaminami, no. Albo może tak po prostu piszą, żeby pójść i kupić następnego dnia, nie? Nie wiem. Z epidemią AIDS mieliśmy do czynienia w latach 80., ale wcześniej już wykryto w latach 60., ale w 80. to się dopiero tak jakoś mocno uwidoczniło. Lekarstwa do dzisiaj nie wynaleziono. Nie wiem, może Etama zapytajmy. On, słuchajcie, takie panuje przekonanie, że on wszystko wie i na wszystkim się zna. Albo potrzeby na przykład. Nie, potrzeba to zaraz, tak, to taki mięczak, on się przyzna od razu, że a ja nie wiem, jak nie znam leku na AIDS, nie wynajdę, nie dam rady. Ale Etam miałby coś do powiedzenia, założę się, żeby powiedział, ja mam pewien taki swój patent na lek na AIDS, wczoraj nad tym myślałem na kibelku i powiem wam, że ja myślę, że to może działać. Także ja bym wysłał tych różnych naukowców do Etama. Może on ma już jakiś pomysł na lek na AIDS. No, Jerzy Zięba, wiadomo. Witaminka C, dożylnie. Askorbinian sodu, potasu, przepraszam. Srebro koloidalne. I suplemenciki. Najlepiej Winsanto, bo najlepsze. Co roku umiera 1 700 000 około ludzi. To słabo trochę, nie? Na tego AIDS-a. Głośno się robi na pewno, jak umrze jakiś Freddie Mercury czy inna sława. A ogólnie ta choroba odebrała życie około 40 milionom ludzi. Czyli tak to jakby cała Polska wymarła, nie? Straszne żniwo zbierają te choroby. Maść z mastki. Tutaj propozycja jest... Myślicie? No, ja bym powiedział, że ten straszny gumowy szatan, co go nasz wielki rodak Karol, zwany Karolem, co się go bał, tego gumowego szatana, i tam jechał do Afryki i mówił: nie lękajcie się seksu bez kondoma. Jest bardziej większa przyjemność. Ja to nigdy gumki nie nakładam. I wam radzę to samo, bracia i siostry. Nie ma nic gorszego niż seks w gumce. Tak mówił. Bo on nie wiedział, on też tak samo jako pedofili nie wiedział o aferach w banku Ambrosiano i kolegował się z tym, jak mu tam było, ten jezuita, co gwałcił tych, no dużo miał takich kolegów, no to on też, on nie wiedział, listy do niego pisali, ale mu nie dawali tych listów, potem ukrywali przed nim i też ukrywali przed nim, że 80% zachorowań na AIDS to w Afryce. Po prostu on był, on myślał, że to spisek komunistów jest, nawet jak się dowiedział, no i już. A może wiedział, tylko po prostu on lubił bez gumki, bez tych wstrętnych erosów i promował, każdy promuje to, co lubi, tak? No to on po prostu tylko wyraził swój pogląd, że on lubi bez gumki. Czarna ospa. Przytachali ją w XVII wieku nowi osadnicy, którzy przybyli do Ameryki. I to dopiero jest... niezły wynik. Epidemia w sumie trwała rok, bo 1633-1634... Ale to jakoś straszne żniwo zebrało, bo wyczytałem, że śmierć od tej czarnej ospy mogło ponieść nawet 90 milionów Indian. Czujecie, jaki holokaust zafundował biały człowiek swoim czerwonoskórym braciom? No to naprawdę, to się po prostu w pale nie mieści. Ale o tym się tak jakoś mało mówi w sumie, nie? Nie wiem, czy w szkole się dzieci nawet o tym uczy, a... jaki to prezencik zafundował biały... Ja tak sobie nie przypominam w sumie, żeby o tym było na lekcjach. No bo co będziemy krytykować białego człowieka, nie? To trzeba sławić białego człowieka, też najlepszy przecież. No, a ilu Żydów zabił Hitler? 5,5 miliona jakoś, tak? No a tu mamy 90 milionów Indian od przywleczonej czarnej ospy. No, a chory na taką ospę to wygląda koszmarnie, jak zombie. Stały w strupach, w bąblach, w wrzodach, ropa wycieka w ogóle. Można go z zombiakiem pomylić i z shotguna załatwić niechcący. Też z bardzo starymi ludźmi, tu podpowiadam, taki tips też trzeba uważać, bo możemy się pomylić. Bo to na przykład taki stary człowiek, no jeszcze czasami już wygląda tak troszeczkę nieciekawie, wiadomo, starość, nie radość. No i tak jeszcze noga mu ścierpnie, na przykład bo gdzieś tam trzymał nogę na nogę albo na kibelku za długo siedział, noga mu ścierpnie i tak potem idzie, a wiecie, jaki to jest ból, jak noga ścierpnie, tak? I tak człowiek i to idzie tak do was, noga tak, i tak powłóczy tą jedną nogą, no to można się pomylić, no. Co to potem tak... No nieważne, to trochę nieeleganckie było. W 1770 Edward Jenner wynalazł szczepionkę i chorobę się udało zwalczyć całkowicie, tą czarną ospę. Edward Jenner. Edek. I tu pytanie moje do was, bo nie wiem właśnie, czemu różnych innych chorób nie eliminujemy całkowicie, nie zwalczamy całkowicie, mimo że mamy szczepionki na nie, tylko cały czas po prostu chorujemy. Za mało ludzi się szczepi, czy co? O co chodzi? No, dzisiaj ci Indianie nie mają chyba tak źle, bo mają prawo do posiadania kasyn, tak? I chyba są dosyć zamożni, jak sobie mają na własność swoje własne kasyna. To chyba niezły zarobek. No, ale to tak słabo się, to tak, no, lepiej by było, żeby nie mieli kasyn, ale żeby żyli, na przykład. No, ale wiadomo, biały człowiek najlepszy. No, mamy też hiszpańską grypę. Hiszpankę w sumie się mówi, tak? I ten wirus to też jest niezły fighter, bo zabił około 100 milionów ludzi. Czyli taki, kurczę, ekwiwalent kilku krajów, nie? Straszne spustoszenie. Ale też czasami się zastanawiam, co by było, gdyby... gdyby nas nie dopadły te wszystkie epidemie w przeszłości. Krawiec, wirusy mutują i trzeba nowe szczepienia, nowe szczepionki. No, no, no, to, no, no, masz rację, Tomu. A może kiedyś wynajdziemy taką szczepionkę, która zabije wszystkie choroby? Nie, to chyba nie ma. To tylko znachorzy znają takie metody, na przykład, żeby wszystkie typy raka leczyć w jeden sposób, nie? Ale gdyby kiedyś ludzkość się na przykład przeniosła do przestrzeni wirtualnej całkowicie, bo na przykład już cywilizacja będzie taka zniszczona, wyczerpane złoża naturalne i sami sobie zafundujemy coś na kształt takiego Matrixa, ale z własnej woli, tak? Że to jedyny sposób, żeby jakoś funkcjonować, no jakoś, nawet całkiem fajnie, bo możemy sobie taki świat zrobić a la raj, nie? Tylko, że będziemy siedzieli w jakichś pudłach, popodłączalni do rurek i tam będą nam dozowane witaminki, składniki odżywcze, różne minerały. No i... I będziemy sobie w takiej jakiejś mazi leżeć, i żyć sobie w wirtualnym świecie, no to nie będzie chorób. Chyba, że je zaprogramujemy, nie? Są nawet takie teorie, że różne inne cywilizacje właśnie już to zrobiły i że sobie tak na innych planetach żyją, tak na serwerze sobie żyją, nie? Tak jakby już. Albo całkiem swoją świadomość, swoje jestestwo przenieśli do formy cyfrowej lub czegoś podobnego, do formy takiej, w której mogą sobie żyć w świecie alternatywnym, wirtualnym. Są takie teorie, że istoty wyższe potrafią się przenosić do innych wymiarów po prostu na pewnym etapie i tam wszystko inaczej trochę działa. No, albo też, no właśnie, można w kapsułach poumieszczać ludzi i podłączyć ich jakimś interfejsem nerwowym do komputera i żyją sobie. No, są też takie wizje, niektórzy mają, że my jesteśmy taką cywilizacją, która dokonała już dawno swojego żywota, w sumie, po części. No i ten nasz świat to jest symulacja, nie? To też, a już to wielokrotnie o takich rzeczach gadaliśmy na antenie. Co z tą Hiszpanką? No, mówi się, że to jedna z największych epidemii w historii. Był czas, że w samym Konstantynopolu ta Hiszpanka zabijała 5 tysięcy ludzi dziennie. Możliwe, że to największa epidemia. To jest ta Hiszpanka, to jest taka wyjątkowa suka w sumie, bo ona głównie zabija najsłabszych. Dzieci, starców, no... Okrutna ta natura, nie? No ale można też powiedzieć, że my jesteśmy częścią natury i że nasze okrucieństwo to jest jednocześnie okrucieństwo samej tej natury. No jesteśmy częścią natury. Czemu my mielibyśmy być wyłączeni z niej? No bo czasami się tak mówi, że ta natura to taka jest fajna, spoko, a to człowiek jest taką bestią i takim demonem wyjątkowym. A przecież my jako część natury, to będąc tacy okropni, dajemy dowód, że sama natura jest okrutna, niesamowicie. Nie wiem, co myślicie na ten temat. Przypominam, że audycja interaktywna. Można dzwonić na Skype'a. Nocne Radio trzeba sobie dodać do kontaktów i można dzwonić i się wypowiadać na różne tematy, najlepiej pokrewne z tym, co jest, o czym dzisiaj sobie rozmawiamy, czyli choroby, wirusy, bakterie, plagi, epidemie. Kolejna teoria, że koronawirus z Wuhan to jest wstęp do NWO, że chcą tym razem wyplenić ludzkość. Ale to zawsze jak coś takiego spektakularnego się dzieje, cokolwiek by to nie było, czy wielki atak terrorystyczny, czy nagła zmiana prawa polegająca na odebraniu nam wolności, sporej dawki wolności, czy cokolwiek takiego bardziej widowiskowego, spektakularnego, dotyczącego większej grupy ludzi, no to zawsze się chyba pojawia taka teoria, że to rząd światowy, że to nowy porządek świata, że to początek końca i że to nadciągają cztery jeźdźcy apokalipsy. Swoją drogą też oni są ciekawi, bo tam się mówi, że to jest zaraza, głód, śmierć i co? Zaraz sobie przypomnę. A było już o tym. Czterej pancerni mi się wyświetlili. Czterej pancerni apokalipsy. Może to nawiązanie, że tak po prostu, tak przecież dzięki nim udało się wygrać ze Szwabami wstępnie. Czterej jeźdźcy apokalipsy, kurde. Wojna, zaraza, głód i śmierć. No właśnie, a bardzo różnie się ich przedstawia, bo czasem przedstawia się zarazę jako pierwszego jeźdźca, czasem zamiast tej zarazy jest jakiś typ z łukiem, który wygląda jak król, czasem jednym z tych jeźdźców jest sam Jezus, a czasem i antychryst. I to tak dziwnie jest. Nie do końca właśnie to rozkminiam. Wystarczy spojrzeć na Królestwo Zwierząt. Natura jest bezlitosna, eliminuje najsłabsze osobniki. Trochę walczymy z nią. No, ja teraz sobie gram w grę sobie, nie Tomb Raider, tylko Far Cry Primal. Uruchomiłem sobie na tej nowej karcie graficznej. No, muszę sobie coś kupić fajnego raz na parę lat, nie? Żebym się dobrze czuł i lepiej pracował i się bardziej nie popadał w jakieś stany depresyjne. O, tak sobie to wytłumaczę. No i tam jest fajnie pokazany świat właśnie takiej walki z żywiołem natury. Atakują nas zewsząd różne drapieżniki, my je tam zabijamy, zdobywamy skóry, konstruujemy jakieś tam z różnych zdobyczy rzeczy. Właściwie no to tak cały czas trzeba się rozglądać i wszystko jest przeciwko nam w tej naturze, nie? Trzeba uważać, żeby nie nadepnąć na węża, trzeba się kryć przed niektórymi zwierzętami silniejszymi, te słabsze napadać, zabijać, no taka jest natura. Właściwie no to można powiedzieć, że łatwo, że dzisiaj trochę łatwiej jest, no żyjemy sobie tutaj w komforcie, w wygodzie, w ciepełku, nie musimy łazić z łukiem albo z dzidą na polowanie, nie musimy zabijać, no ale kiedyś człowiek był skazany na zabijanie, ale mimo, że zabijanie było częścią życia prawie wszystkich, no chyba, że ktoś był jakimś zbieraczem, który się krył cały czas, no to właściwie jesteśmy dzisiaj też skazani na to chyba, żeby zabijać te zwierzęta, bo jeśli by nie było żadnego odstrzału właśnie nadplanowych zwierząt, których jest gdzieś tam za dużo, jakichś właśnie wilków, czy gdybyśmy zrezygnowali z tego zabijania, to co? Są kraje, gdzie możecie, kurczę, tygrys napaść, nie? W dżungli. Nadal, więc jeszcze wszystkich nie zabiliśmy. No czasami faktycznie ostatnio, nie ostatnio, ale już tak z pół roku temu była jakaś taka sytuacja, w której ciągle słyszeliśmy o tym, że jakieś psy bezpańskie, czy tam psy, które wyszły za posesję, kogoś napadały, nie? I ludzie naprawdę potrafią być zmasakrowani przez takiego psa, któremu coś tam dołba strzeli i się na nas rzuci i nam odgryzie pół twarzy, nie? No, pies to tam się nie pieprzy w tańcu, jak już gryzie, to gryzie, nie? Odgryzie ci nosa, odgryzie ci kawałek ręki, odgryzie ci palce i potem chodź taki sobie, taki nieforemny trochę. No, a źródłem tej Hiszpanki miały być Chiny. A może znowu teraz będą Chiny źródłem. Dzisiaj z jednej strony jest nam łatwiej chyba się chronić przed różnymi epidemiami, no bo jesteśmy już w tym... No bo jesteśmy rozwinięci lepiej i potrafimy działać w takich sytuacjach. Potrafimy zrobić jakąś kwarantannę, wynaleźć szczepionkę, leki, zająć się pacjentem i już nie myślimy, że to wąpierz albo Żyd zaczarował, tylko trochę więcej wiemy, ale z drugiej strony jest nas o wiele, wiele więcej. No właśnie, ciekawe, ilu by nas było, gdyby nas nie wytrzebiły te różne epidemie i wojny. To byśmy się już mogli nie pomieścić i potrzebowalibyśmy takich ziem 4 na przykład w tym momencie, nie? Może ktoś robił jakąś symulację, ile by nas było na Ziemi, gdyby nie te setki milionów ludzi, którzy zginęli przez epidemię, następne setki przez wojny. Kiedyś ludzi było dużo, dużo mniej, nie? Był czas, że sobie na Ziemi było tam, nie wiem, nawet 100 milionów ludzi. O ile dobrze pamiętam. W Europie jakoś tak było, nie? Że było 150 milionów, 170, coś jakoś tak w Europie. A dzisiaj sama Polska 40 milionów, nie? Albo i więcej. Ciekawe, czy program 500+ przyniósł tutaj jakieś efekty widoczne. Jest nas więcej, ale pula genetyczna słabnie, pisze Tomu. No i chyba ma rację. No, tak więc przydałoby się... Kurczę, zaczynam nadużywać zwrotu tak więc. A zarzucam to Etamowi często. Może się od niego zaraziłem. Tak więc, kochani... Przypominam, że audycja interaktywna i można dzwonić. Ja sobie odpalę papieroska.

kiedyś pewnie człowiek był bardziej odporny na różne choroby, miał silniejszy układ odpornościowy. Jak ciężko pracował, dużo wysiłku fizycznego, kondycja, to wszystko ma wpływ, nie? No chyba, że akurat trafił na okres głodu, który nam jakoś towarzyszy. W sumie tak od zawsze gdzieś tam ludzie są głodni. No to jak człowiek niedożywiony, to osłabiony i bardziej podatny na choroby, a taki dobrze odżywiony, dlatego nawet jak mam mało hajsu, to staram się nie oszczędzać na jedzeniu i nie jeść tak całkiem byle czego albo mało. Chociaż ostatnio tak w sumie mało jem, ale to tak z wyboru. Mam plan też, żeby sobie trochę oczyścić organizm, czyli pić dużo wody na czczo, no bo mówi się, że powinniśmy pić dużo wody, nie tam jakieś rzeczy, soki jakieś, czy napoje w ogóle, no bo to żołądek wariuje i to ciężko z tego wodę chyba wydobyć, nie? Jeszcze się to zmiesza, zrobi się taka breja w tym żołądku, najesz się jakiegoś syfu, popijesz jeszcze wodą z różnymi rzeczami i weź tu organizmie biedny, oddziel sobie tą wodę, nie? A tak to na czczo napije się wody mineralnej, najlepsza niegazowana i wtedy organizm sobie tą wodę wchłonie lepiej. Tak mi się wydaje. Dobrze mówię, czy nie? A propos tego właśnie, że nas jako Słowian nie dotykała jedna z tych plag, zapomniałem, o którą to chodziło. Może podpowiecie. Ale czytałem, że to wynikało z tego, że niekoniecznie, że piliśmy dużo alkoholu i że byliśmy odporni, tylko że byliśmy po pierwsze rozproszeni dość mocno, a po drugie kwarantanny, znaczy te zablokowane granice, takie różne dodatkowe rzeczy. Woda z sodą oczyszczoną i sokiem z cytryny na

A to można sobie z rana właśnie zrobić do szklaneczki z wodą i przyglądnąć się tam, czy coś pływa na powierzchni takiego dziwnego. Taki test. Jakoś do dzisiaj go nie zrobiłem. Wiecie, z czego to wynika? Że chyba mam zakodowany taki lęk przed dowiedzeniem się. Przed dowiedzeniem się, że coś mi dolega. Lepiej nie wiedzieć, nie? To wielu ludzi tak ma. A Luke pisze, że to według pana zięby akurat. Nie no, z tego zięby ja się śmieję, ale to już wielokrotnie powtarzałem, że nie jestem do niego jakoś tak bardzo źle nastawiony i nie uważam wszystkiego, o czym on mówi, za pseudonaukę. Ale cóż, nawet jak jestem za kimś, to też mogę sobie z tego kogoś pożartować, nie? Że na wszystko ma te same... Bo faktycznie, no, pan Jerzy Zięba już zalecał na koronawirusa. Już tam clickbaity. No i koronawirus to właśnie trzeba dożylnie witaminę C. Srebro koloidalne najlepiej. I nie zaszkodzą suplementy w moje tutaj Winsanto, które są no, najlepsze, nie mogą być tanie, proszę Państwa, bo to są najlepsze, no. Niektórzy robią w szopie, mieszają w jakimś garze, brudną łychą, proszę Państwa, w jakiejś butli od bimbru, od zacieru, proszę Państwa, a ja to robię w moim laboratorium, w domu, w kuchni,

Diatomit miesza się z wodą i pije. Naczczo najlepsza seta z pieprzem na odkażenie. No, jak się tak organizm oczyszcza z różnych pasożytów, z różnych syfów, to naprawdę się niesamowite rzeczy potrafią dziać. Koledze jakieś bardzo takie małe robaki zaczęły w ogóle wychodzić przez oczodoły. No człowiek dostaje jakiś tam biegunek trochę, no trzeba z siebie to wyrzucić czasami wszystko, nie? W ogóle ile my mamy w sobie różnego syfu tak naprawdę? Tylko pytanie, czy jak się nie pozbędziemy całego syfu i nie zrobimy się tacy sterylni, bez to jeszcze sobie przy okazji florę bakteryjną zniszczymy, wszystkie pasożyty, florę, bakterie, wszystko i tacy czyści genetycznie jak Aryjczycy po prostu za Hitlera, no to czy to nam nie wyjdzie bokiem? Że tak fachowo powiem. Dobra, dzwońcie, bo mi się tematy kończą. Florę i faunę, tak. No człowiek to taka cywilizacja w sumie, nie? Wielka, w której przeróżne rzeczy sobie, przeróżne istoty znajdują schronienie. Owsik u niektórych. Ma ktoś rodzinę owsików? W dupie? Niczym koń Rafał? Tak, no właśnie dużo się mówi, że warto sobie tą lewatywę robić. Są tacy, którzy bardzo często sobie robią lewatywę. Nawet tutaj wśród słuchaczy, nie będę tutaj akurat mówił kto, bo może sobie ta osoba nie życzy, ale też właśnie kiedyś rozmawiałem i okazało się, że ten człowiek sobie robi bardzo często lewatywę. Też dużo dobrego słyszałem, że jednak jak nam się tam gromadzi w tych kichach tyle syfu, no to nie robi dobrze, nie? A to przecież wszystko w końcu do krwi częściowo przechodzi, nie? Chyba. Z kawy lewatywa... Lewatywa z kawy. Niektórzy się z tego śmieją. Marek Kotoński, tak? To on za... Nie, to kto inny. Kto inny zawsze jak się żegnał, kto to był? Zapomniałem. To mówił: nara, trzymajcie się, zróbcie sobie lewatywę z kawy.

dobranoc. Tak, tak. Aktorki porno sobie bardzo często robią lewatywę przed seksem analnym. Tak, to prawda. Dlatego tak zdrowo wyglądają pięknie. Ale dlaczego tylko z kawy akurat ta lewatywa? Żeby nam co, ładnie pachniało z pupy kawką? Taki miły kawowy zapach? A czy z mleczkiem, czy bez ta kawa? I ile łyżeczek cukru? Ja słyszałem, że jest jakiś płyn po prostu do lewatywy, który można kupić w aptece razem z jakąś gruszką.

Ja sobie zrobię lewatywkę jednak z soku cytryny, bo wolałbym, żeby mieć, wolę, żeby pachniało mi z tyłka cytrynką świeżutką, albo z soku jabłkowego sobie zrobię, bo też lubię zapach jabłkowy, smak jabłka. Jak już sobie robię, to chcę, żeby wspaniała woń z mojego tyłka się wydobywała. No. A kawa, no też, ale jednak kawa.

może warto, no gdybyśmy byli wychowywani w sterylnych warunkach, nie mieli kontaktu z ludźmi, nie chorowali, to potem nie nabieramy odporności, nie? Na różne choróbska, nie wytwarzamy przeciwciał, nie uodparniamy się. No, a kiedyś taki człowiek to w Śnieżycy gdzieś tam chodził na Golasa, prawda? Nie, no to się filmów naoglądałem o wikingach, ale myślę, że skoro ja znam takie osoby, które właśnie stosują kryoterapię sobie, czy tam się po prostu mrożą ostro i dochodzą do takiego levelu, że sobie teraz w podkoszulku idą do pracy, nie? Jak już jest dosyć zimno, to oni sobie w podkoszulku idą do pracy. Ich organizm się do tego przyzwyczaił. Rozmawialiśmy też o tym, że to według niektórych to jest kiepski pomysł, ponieważ nasz organizm się cały czas wtedy przełącza na taki tryb walki i to niekoniecznie musi być dobre, ale ja nie widzę po koledze, żeby coś mu dolegało, właśnie okaz zdrowia, nie? Świetnie się czuje, świetne samopoczucie i psychiczne, i ciało dobrze się czuje, nie choruje na nic. Zupełnie, no to chyba nie jest tak źle. Tak więc możecie wzorem właśnie, jak on tam się nazywał? Żelaznoboki, Bjorn Żelaznoboki. Możecie się udać w jakieś chłodne miejsce, zacząć nurkować pod lodem, jak on, stoczyć walkę z berserkerem, zabić niedźwiedzia nożem, ale obawiam się, że może się to skończyć trochę jak w filmie Zjawa z Leonardo DiCaprio. A swoją drogą fajnie zagrał, myślę, DiCaprio. Świetny film, taki właśnie o przetrwaniu, bardzo mocno. Lubicie takie filmy, gdzie bohater musi przetrwać, gdzie walczy właśnie z siłami natury, z przeciwnościami, cały poraniony w ogóle gdzieś tam musi się pozbierać do kupy i walczy. Ja to lubię, bo to trochę jak z horrorami. Lubimy się bać, siedząc sobie wygodnie w fotelu, jeszcze jak ktoś ma się do kogo przytulić i tak dalej, i popcornik sobie zajadając, i lubimy też patrzeć, jak ktoś tam w zimnie zawierucha idzie, walczy, a my tu sobie kaloryferek włączony, prawda, gorąca herbatka, sweterek, wserek i siedzimy sobie.

A jakie znacie dobre filmy na przykład o epidemiach, o chorobach? Może rzucicie jakimiś tytułami.

0: Co my tu mamy za dzieła? Ludzkie dzieci. Aha, to pamiętam, o epidemii bezpłodności. No, coraz większy jest problem z bezpłodnością, więc czemu to nie miałoby się posunąć dalej i dalej i dalej, nie? Aż w końcu dojdziemy do momentu, w którym płodny samiec to będzie ewenement i będzie miał wokół siebie tysiące partnerek chętnych, żeby je zapłodnił na przykład. I no, statystyki są zatrważające. Mówi się, że o 40% kobiet i mężczyzn dzisiaj, którzy mają z tym problemy. Nawet nie sądziłem, że to może być aż taka skala. I to nawet nie chodzi o taką bezpłodność permanentną, że nie i już, i nie ma co się starać, tylko właśnie tak się ludzie starają, no spróbujmy, o, znowu nic, jeszcze popróbujmy, no już tyle walczymy, staramy się, a może tym razem, nie? Tak jakby po prostu coraz gorzej z tym było. No tak, zawsze z okazji właśnie jakichś artykułów, w komentarzach przy okazji artykułów o chorobach, o zarazach, czy w materiałach, które dotyczą właśnie takiej tematyki, to zawsze ktoś mówi o zarazie pod tytułem PiS, czy o zarazie pod tytułem komunizm, czy o zarazie pod tytułem Kościół, a zadzwonił jak zwykle niezawodny Grzesiek. Witamy Grześka.
1: Siemo, cześć.
0: Cześć.
1: Tak, pisałem wcześniej na czacie, byłem chwilę, zanim tam poszedłem sobie coś jeść, że dzwońcie ludzie, bo narzekali ludzie na czacie na Etama, że co chwilę dzwoni. A ja przypominam, że tam nie dzwoni, jak się audycja odpala, tylko jak widzi, że Krawculek się męczy, to dzwoni. Ja też tak będę dzwonił i właśnie będziemy na przemian z Etamem dzwonić do pożygu, jak nie zaczniecie dzwonić ludzie. Taki apel. A o wirusie chciałem powiedzieć, który, ile powiedziałeś, ten wirus HIV, który tam powoduje AIDS, tam ile zgonów było, 100 milionów?
0: Nie, mniej chyba, czekaj, zaraz zobaczymy.
1: Tutaj... No ale to nie rocznie, tylko tak ogólnie jakoś tak.
0: Rocznie 1 700 000.
1: Tak. No to ja chciałem powiedzieć o wirusie.
0: Łącznie do tej pory około 40 milionów ludzi zginęło.
1: No, to 47?
0: 40.
1: A, no to więcej rocznie na jeden wirus ginie. Taki wirus, który mieści się w brzuchu i się szczypcami go wyrywa i się aborcja nazywa. I 47 milionów rocznie ludzi ginie przez taki wirus, tylko to jest wirus chyba w głowie ludzkości nowożytnej się zamieścił. Więc o koronawirusie, czy tam koronawirusie się tyle gadało. Ile osób umarło? Kilkaset? Już czy nie jeszcze?
0: No jakoś tak, nie wiem, no. 200 czy coś takiego.
1: No to tyle gdzieś na godzinę aborcji się robi, więc...
0: A ty jesteś obrońcą życia napoczętego?
1: No właśnie mam z tym problem trochę, bo z jednej strony tak, a z drugiej strony czytałem, że do 3 miesięcy to jednak system nerwowy się nie wykształca i nie można uznać, to by było bardzo naciągane, że to jest człowiek, ale też dowiedziałem się niedawno znowu, że po kilku tygodniach, czy tam bardzo szybko, 2-3, jakoś tak już linie papilarne mamy takie, że już każdej indywidualnej nie rozróżnisz, nie znajdziesz drugiego takiego gościa w brzuchu nawet, który ma podobne linie papilarne i nie wie, czy... Nie, jestem w kropce, jestem za obroną życia.
0: Jest też o
1: tym, mimo wszystko, mimo tego, że mam jakieś tam wątpliwości, bo czy dziecko, które urodziłoby się w rodzinie takiej, które było bardzo niekochane, niechciane, no, czy wartość cierpienia z jednej strony, ale z drugiej to jest barbarzyństwo też. Może będziemy się bardzo wstydzić jak Holokaustu, tych wszystkich aborcji.
0: Albo gorzej.
1: Właśnie tych, Jeszcze. Tak, albo gorzej, i będziemy traumę przechodzić jako społeczeństwo, będą patrzeć na nas jak na barbarzyńców. Nie wiem, mam z tym problem.
0: No chyba każdy ma troszkę, nie? Bo taki człowiek, który w ogóle nie ma z tym problemu, to jest postrzegany przez wszystkich raczej jako taki psychopata. Te kobiety, które się wypowiadają w mediach, czasem się zdarzy taka, która mówi o tym, jakby to było coś zabawnego, że wiesz, ja się zrobię, jutro se usunę i co mi zrobicie, nie? No to tak coś tu nie gra, nie? Nawet u tych takich bardziej, którzy bardziej tolerują to zjawisko, to budzi to niesmak, bo to jednak jest bardzo osobista sprawa, bardzo dramatyczna, jak... A w ogóle zastanawianie się, czy ten płód czuje ból, to chyba nie powinno być najważniejsze, bo umieranie, czy nawet jak nie boli, to co, że nie boli, nie? Ale umierasz i to raczej przyjemne nie jest, nawet jak cię nie boli. Na podobnej zasadzie, no nie chcę tu porównywać, ale jak ci idziesz do dentysty i ci zęby wyrywają ze znieczuleniem, no to ci je wyrywają i nie jest to przyjemne. Ale nie, no, może złe porównanie, no bardziej tu chodzi pewnie o świadomość tego, czy taki płód sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, że coś się z nim strasznego dzieje, nie? Że opuszcza ten świat, nie? No niektórzy by się już obrazili, że ja mówię płód, no bo to powinienem mówić dziecię, Boże.
1: No właśnie, już przy samym doborze słów już można się pokłócić. To prawda, to jest bardzo, bardzo trudny temat, śliski. I jednak liczby robią wrażenie, 47 milionów, tak jeden rocznie kraj uśmiercamy co roku ludzi. No to jest bardzo... No ale niepokojące.
0: Jeśli agent Smith ma rację i w sumie coś w tym jest, że człowiek to taki wirus, no to niszczymy wirusa.
1: Właśnie nie zgodzę się z tym, bo wirus nie jest organizmem żywym. Bakteria, owszem, są bakterie zaraźliwe, i które robią przetrwalniki, i nawet gdy kopią tam wywierty, robią w lodowcu i pod te warstwy tam się dowiercają, które nie miały na przykład kilkaset lat, tam były zamrożone, nie miały styku z powierzchnią Ziemi, no to okazuje się, że tam są bardzo mało mikroskopijne ślady, ale jednak są bakterie, które sobie zaczynają żyć, jak tylko woda się robi w stanie ciekłym, tak? Także to jest niesłychane, właśnie to są bakterie, ale wirusy nie żyją, więc tak porównanie człowieka do wirusa to nie, do bakterii raczej.
0: A może...
1: Ale tak się... No. Nie, chodzi o to, wirus jest synonimem tego, że złego, czegoś złego, tak? Takie złego zarazka. No to pod tym względem tak, no człowiek taki jest trochę.
0: No i podobnie działa. No, głównym naszym jakimś celem jest rozmnażanie się, jak do tej pory, i zawsze się stawia na to rozmnażanie. Idźcie i mnóżcie się, i gdzie się nie pojawimy, to dewastujemy wszystko i niszczymy. W sposób często przebiegły, niczym jakiś właśnie wirus. I przenikamy, i wnikamy, i niszczymy. No a z tym, z tą aborcją, to może się w końcu okazać, że nie da się po prostu jakoś sztywno wytyczyć i jakieś granicy, kiedy się zaczyna, a kiedy, wiesz, kiedy jeszcze nie. Może to jest trochę... jak ze sztuką, no kiedy się zaczyna, kiedy jest sztuka, a kiedy nie jest sztuka, nie? Może się okazać, że jest to po prostu płynne, że jest jakaś gradacja i nigdy, i to tylko wyłącznie kwestia umowna, jak się dogadamy i to wszystko. I ja chyba byłbym też takiego zdania, że niektórych rzeczy nie da się skategoryzować, zaklasyfikować na sztywno, wytyczyć sztywnych granic. Może są takie zjawiska w przyrodzie, które właśnie takie są, nie? Może nawet większość jest, że to nasze subiektywne są jakieś opisy, definicje, wiesz, kiedy zło, a kiedy dobro, nie? Kiedy zimno, a kiedy ciepło już. Czy potrafimy powiedzieć, że nie, to już nie jest zimno, to już jest ciepło.
1: No może w przyszłości będą tak zaawansowane metody antykoncepcyjne, że antykoncepcji, że będą prawie stuprocentowe i problem zniknie. Może w tą stronę to pójdzie.
0: Albo człowiek wyginie. Może każda cywilizacja musi mieć swój kres w końcu i wyginąć. Jest to jakoś nierozerwalnie związane z rozwojem, że im szybszy i większy rozwój, tym bardziej przyspieszamy nieuniknione. Koniec cywilizacji i może jakieś inne istoty ewoluują za miliony lat i zastąpią nas i będą sobie żyły według zupełnie innych zasad. Chociaż tu bym był ostrożny, ponieważ pewnie sama natura, sam klimat, prawa fizyki, to wszystko nas jakoś jakby to powiedzieć, przysposabia do pewnego stylu życia, do pewnych zachowań, nie? No bo jesteśmy zależni. Każde, wszystkie istoty są bardzo zależne od tego, jaki panuje klimat, jakie są prawa fizyki i tego wszystkiego, od tego wszystkiego, czym jest właśnie natura. Natura to jest nadal nieposkromiony żywioł. Nam się wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy, silni, potężni, a wystarczy jedna klęska żywiołowa i stajemy się jak dzieci we mgle, nie? I bezbronni jak pisklaki w gnieździe.
1: Tak. To jest ciekawe też, że są teorie, że właśnie nie jesteśmy pierwszą zaawansowaną ewolucją na Ziemi. I tego nie da się wykluczyć naukowo, że tak nie było. No znaczy się, ten niby ciężar dowodu spoczywa na tym, który opowiada, mówi jakąś tezę. Ale to jest też ciekawe, że gdyby, no bo wszystko na Ziemi ulega erozji, wszystko zmienia swoją postać i zatraca się i po 100 tysiącach, 200 tysiącach, tam po milionie lat by pewnie nie było nic z naszej cywilizacji, by nic nie przetrwało. Żadna struktura taka, żeby później odczytać, czy tu było coś, czy nie było. A na Księżycu już nie. Tam jest wszystko w próżni, jak ktoś sobie stopkę postawi, dopóki meteoryt w to nie pierdzielnie, to ta stopka będzie. I to jest bardzo ciekawe właśnie. Mało się o tym mówi, ale kiedy Amerykanie lecieli na Księżyc, pierwszy raz misja, która to okrążyła Księżyc z tym lądownikiem całym, bo robili próbę generalną, trzynastka wylądowała, tak? Czy jedenastka? Tam się już pierdolę. Nie, trzynastka miała problem, a jedenastka wylądowała. To chyba ta dziewiątka, dziesiątka okrążyły Księżyc, jakby pierwszy raz, że człowiek zobaczył Księżyc od dupy strony. No to jest duże osiągnięcie, ale to przykrywa to lądowanie na Księżycu. Jednak ci ludzie mogli dostrzec, czy coś faktycznie nie jest, bo jakby ktoś, jakaś inna cywilizacja ziemska zostawiła jakieś coś na Księżycu, to dopiero właśnie dowiedzielibyśmy się o tym przy misji amerykańskiej. Nie wiem.
0: No ale czemu...
1: Czy to nie jest ciekawe? Dla mnie to jest cholernie ciekawe.
0: Ale czemu te pozostałości po jakiejś cywilizacji, która była na Księżycu, miałyby być tylko po tej ciemnej stronie Księżyca?
1: Znaczy nie wiem, w ogóle, że oni na Księżyc dojechali. Może tak, żeby jeszcze trudniej było dla przyszłych ziemian, to zostawili na ciemnej stronie, no bo może z jasnej, jakby bardzo dobrymi teleskopami można było jednak tą powierzchnię zbadać, no w małej pewnie rozdzielczości, ale jednak. A w ogóle czemu o tym mówimy, o wirusach? No, bo wszystko się umiera i rodzi, a na Księżycu jest jakaś taka stabilna taka kapsuła czasu, można powiedzieć, więc gdyby nas szlak trafił na Ziemi teraz i długo by nie było cywilizacji i ktoś by tam wyewoluował, to po milionie lat na przykład, no to odkryłby po tych lądownikach na Księżycu, że jednak coś tu było. Bardziej niż po czymkolwiek z Ziemi. To też ciekawe, nie?
0: No. No jeszcze Mars, nie? Też
1: no też tam jakieś graty są.
0: No. Może jest tak, że po prostu w pewnym momencie faktycznie zabraknie tutaj miejsca, surowców i się przeprowadzimy na inną planetę i to sobie będzie tak niszczało i w końcu się wszystko rozpadnie w proch i przyszłe cywilizacje też nie znajdą tu za wiele, właściwie co przetrwa. Nic nie przetrwa.
1: Gdzie słyszałem, że najdłużej jeszcze piramidy by zostały? Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie.
0: No tak, te monolity największe, one są najbardziej wytrzymałe, ale wiesz, no to też w końcu się rozpadnie. Znaczy nie rozpadnie, tylko zostanie przykryte kolejnymi warstwami ziemi, to znaczy to będą tam ruchy bardzo mocne, tektoniczne i to w końcu się zapadnie, zostanie przykryte i gdzieś jakaś inna cywilizacja będzie sobie widziała taki kształt gdzieś tam w górach, bo tam się zrobi zimno nagle w Egipcie, będą widzieli taka dziwna góra, taka bardzo geometryczna i foliarze będą mówili jakaś inna cywilizacja, co ty tam pierdzielisz, ty oszołomie jeden. No, ale to tak musi być. A czy to musi tak być, że będziemy tu zawsze? Kurczę. Wszystko ma swój koniec. Nawet najlepszy film, najlepsza książka w końcu się kończy. I gdyby tego zakończenia nie było, no właściwie to wszystko jest skończone, nie? A my jesteśmy... Kurczę, no może nas jeszcze spotkać coś niespodziewanego. Jeden rozbłysk gamma emituje energię taką, jak nasze Słońce podczas całego okresu swojego funkcjonowania. Jeden rozbłysk gamma.
1: Tak, a takie rozbłyski są, tak obserwujemy, jeden, dwa, trzy dziennie. Jeszcze niedawno, w latach 70. bodajże, to pewnie coś pomylę i ten... Potrzeba słucha zawał dostanie tam na łóżku. Chory podobno jest, pozdrawiam jak słucha. Że profesor Wolsztam, taki mieliśmy polskiego astronoma wybitnego, który się podobno otarł o Nagrodę Nobla. To on miał słynną debatę, w której to rozprawiał, skąd się biorą rozbłyski gamma. Czy pochodzą z naszej galaktyki, czy nie. Czy w obrębie naszej, tej czarnej dziury, gdzie się dzieją, czy nie. Bo one miały taką cholerną energię, że gdyby nie pochodziły z Drogi Mlecznej, tylko skądś inność, to no musiałby mieć taką energię, że ona rozwala wszystko, taki rozbłysk w setkach kilometrów lat świetlnych. No i tak, faktycznie, czyli biorąc pod uwagę wielkość kosmosu i nawet, że życie zdarza się bardzo rzadko na daną galaktykę, tam ileś razy określoną liczbę takiej Ziemi może być, warunków do życia i tak dalej, no to i tak każdy rozbłysk, który obserwujemy codziennie, zabija jakąś cywilizację i to pewnie nie jedną. Czyli co chwilę sobie takie cywilizacje giną. Pyk, pyk, pyk. Tak, pewnie.
0: Może ktoś steruje.
1: Za tydzień znowu się spotkamy, będziemy gadali, a tu sobie tak całe cywilizacje giną. Może to tysiące lat bardzo zaawansowane i nie są w stanie takiego rozbłysku gamma ogarnąć i ich układ słoneczny, tam nie słoneczny, tylko ich cieśny się rozpada. No, bardzo okrutny jest wszechświat. Z tego wychodzi.
0: Raczej.
1: Bezmyślny, okrutny.
0: Jak natura, no może no, taki po prostu bez emocji, bez jakichś tam moralnych ograniczeń. No i... A paradoks Fermiego to właśnie to było to, że skoro wszechświat jest tak przeogromny, taka jest skala, to dlaczego nie, to powinno być tutaj masa innych cywilizacji powinna być, nie? I czemu nie spotykamy? No, ale to... Chyba wynika z tego, że po prostu nie zdajemy sobie do końca sprawy ze skali faktycznie, bo nam jest to ciężko sobie wyobrazić, jaka
1: też
0: faktycznie...
1: Też bym się ku temu skłaniał właśnie, no, ku takiej odpowiedzi.
0: My mówimy sobie tylko, że ten wszechświat jest przeogromny i niesamowicie, ale tak naprawdę nie rozumiemy tego, jak on jest przeogromny, jaka to jest niesamowita skala, nie? No to gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, a może jest jedna cywilizacja na jedną galaktykę, tylko...
1: Tak, to jest tak, jakbyś na przykład była jedna żaba, nie, w Hiszpanii i druga w Stanach Zjednoczonych. I żeby te dwie żaby miały się spotkać, żeby jedna odkryła, że istnieje druga. Są dwie tylko na całej Ziemi. No to musiałaby przepłynąć ocean. No to zanim przepłynie, to prawdopodobnie umrze. No i się nie spotka z drugą i pewnie to tak jest z cywilizacjami, że to są takie odległości. I pewnie to i te żaby mają dużo większe prawdopodobieństwo się spotkać niż my inną cywilizację, bo to i tak w kosmosie właśnie skala jest jeszcze większa niż ten ocean. Dla żaby dużo, dużo większa, więc...
0: Albo w ogóle jest taka skala, że dla nas dotrzeć do jakiejś innej cywilizacji to tak jak dla jakiegoś jednokomórkowca, który w kałuży sobie żyje, się przetransportować na inny kontynent, nie?
1: No to coś takiego. Także mało optymistycznie to brzmi, no ale tak jest.
0: Ja sobie nie mogę kupić dobrych słuchawek. Myślałem, że te, które mam, to są takie same jak od Etama, ale to jest inny jakiś Philips i one mnie gniotą w moje wrażliwe małżowinki uszne i cierpię od tego. Bolą mnie uszy. I muszę chyba kupić sobie takie same, jak dostałem od Etama Philipsy. Taki sam model, bo widać mają większe trochę te muszle. No ciężko, jest ciężko. Kupiłem sobie jakieś gamingowe, to w ogóle się nie nadają. No bolą mnie uszy, kurczę, no co poradzę. No jak oni projektują te słuchawki? To co, to wszyscy mają jakieś takie twarde uszy, kalafiory, że was nie bolą? A tylko mnie? Mam takie wrażliwe te uszka? Czy o co chodzi?
1: Słuchawki, słuchawkom nierówne i to jest też temat duży. Ja akurat jestem fanem słuchawek, bo mieszkałem wcześniej z siostrą, której urodziło się dziecko i siłą rzeczy musiałem swój sprzęt wyłączyć na dłużej i zagustować się w słuchawkach. Więc przebadałem temat, nie wiedziałem, że tak. Jest to w ogóle dużo z fanów słuchawek, tak, i słyszałeś na pewno, że są otwarte, półotwarte, zamknięte i tak dalej, są z aktywnym tam wygłuszaniem. No, do wyboru, do koloru. I warto mieć dobre słuchawki, do tego dążę. To na słuchawkach się nie powinno oszczędzać, na butach i słuchawkach. To jest moje zdanie. Więc jak już masz zamiar kupić słuchawki, to radzę ci dobrze poszukać, nawet się odłożyć. Radiowiec zresztą musi mieć dobre słuchawki. Więc nawet słuchacze pewnie pomogą, żebyś miał dobrze, robiąc radio.
0: No to musieliby sporo tutaj pomóc, bo te, co polecacie mi na czacie, to 500 zł kosztują. I co? I kupię sobie takie za 500 zł i się po tygodniu okaże, że mi gniotą w uszy też, bo to tak nie sposób to... sprawdzić w sklepie od razu, że nakładasz na sekundę i od razu cię gniotą, nie? Więc to się może okazać po kilku dniach używania, czy tam po jednym dniu, po dwóch dniach siedzenia w tych słuchawkach, no to ryzyko spore. Wydam 500 a uszka nadal będą cierpiały. Dziękuję bardzo.
1: No to takie kup, żeby całe uszy wlazły do słuchawek. Ja takie mam na przykład.
0: Aha, no tak.
1: Tylko dałem więcej niż 500. Dużo i zaużywane. Akurat. No, także radiowcowi jeszcze lepsze powinien mieć, więc naprawdę sprawdź sobie, obczaj na YouTubie są filmiki, które tam porównują do wyboru, do koloru naprawdę. A w ogóle najdroższe słuchawki, jak widziałem, to są za 200 tysięcy złotych.
0: Są.
1: Także...
0: Ze złota pewnie.
1: Nie ze złota, ale takie są. też mnie kopara padła.
0: Dobre, muszę sobie kupić takie, które mają przede wszystkim ładnie wyściełane to od góry, pałąk ten, żeby mnie nie gniotło w główkę. Duże te muszle, żeby zakrywały całe ucho. Chociaż takie całkiem zakryte ucho, to też nie jest zdrowo dla bębenków, bo wtedy odcinasz sobie poniekąd dostęp powietrza do tego ucha całkiem. Ono jest tak, wiesz, po prostu...
1: Kiedy zamkniesz całe?
0: Kisi, no.
1: Niekoniecznie, kiedy masz otwarte słuchawki właśnie, to nie czuć tak. No,
0: O, a Straszny Świntuch pisze, że jego gniotą wszystkie. Jest skazany na douszne.
1: To najbardziej są
0: niezdrowe.
1: Inwazyjne, tak, na nasz słuch.
0: No.
1: Robią takie podciśnienie jakby małe i chociaż używam w miejscach publicznych właśnie, bo chociaż słuchawka na jedno ucho, właśnie taka douszna używam, żeby sobie coś słuchać, jeżdżąc samochodem czy coś. Wiem, że to jest niezdrowe i staram się jak najmniej używać, jednak używam. Coś w tym jest, jednak to ucho dostaje w czadu, dostaje w dupę, że tak powiem.
0: No nie we wszystkich sklepach, kochani, można zwrócić towar. Na przykład w Media Expert mi powiedzieli, że prawem, a my mamy po prostu niektóre towary bez możliwości zwrotu i dziękujemy, a jak się nie podoba, to do widzenia. No i już. No, ale to faktycznie, no jakby zakrywały całe ucho, to nie byłoby problemu. Tylko wtedy, jak się często w takich słuchawkach przebywa, to z racji z tego, że ta gąbka przylega do skóry dookoła ucha, to mogą się odparzenia z kolei robić. Miałem kiedyś takie słuchawki i mi się takie lekkie odparzonka jakby.
1: Kurde, to musiałeś mieć naprawdę z czegoś bardzo złego. To nie... Jakieś podróby były. To nie może tak być.
0: Nie, to były już takie chyba przyzwoite, bo tam za 2,5 stówy czy coś takiego.
1: No, dziwne.
0: Ale bardzo, bardzo, bardzo wygodne były. Pamiętam, że świetnie się w nich czułem. A teraz po prostu może też kwestia tego, że noszę okulary, nie? No to też dodatkowo tam troszkę gniecie. No ale w tych etamowych, oprócz tego, że może mi jakiegoś wirusa tam sprzedał w tych słuchawkach, to bardzo sobie chwaliłem i dobrze się w nich czułem. A teraz, kurczę, cierpię. Jak ja dla was cierpię po prostu, nadając. Zrzuta, robimy zrzuta na błazna, na nowe słuchaweczki jakieś ustawię. Jak ogarnę tego YouTube'a, to może przetestuję robienie celu na jakąś zbiórkę właśnie taką zaplanowaną. I może coś uzbieram po prostu na słuchawki. Czasami ludzie lubią właśnie na coś konkretnego się dorzucić. Nie tak, że a tu masz taką osę, kup piwo, tylko po prostu widzą, że jest konkretny cel i wtedy chętniej wspomogą. To może się...
1: No to ja się tu zadeklaruję wszelkimi wobec, że się dorzucę, jak taka zbiórka powstanie celowa właśnie. Ale ale model wybierzesz, tak, żeby... Tak, już to i to kupuję i tak, czy nie zbiorę i sobie popatrzę potem.
0: Może wybiorę jakichś takich faworytów i pomożecie mi potem wybrać z tych kilku marek jakieś najlepsze waszym zdaniem, no bo tu naprawdę się wielu ludzi zna, to ja bym wolał się zdać na opinię też trochę specjalistów, nie? A nie, bo ja to mogę, co ja mogę ocenić? O, ładne, czarne.
1: No to ten. Kopi. To ja tu wklejam moją jakby opcję, co ja bym polecał.
0: Co ty?
1: Poszło na eBaya.
0: Sennheiser, to chyba dobra firma, nie? Sennheiser.
1: Tak. No. To jest chyba używane, akurat wystawione, tylko takie, nie wiem, pierwsze lepsze na eBayu, które znalazłem. Chodzi mi o ten model. Bardzo polecam, bo mi kolega polecił i tak dalej i sobie takie właśnie kupiłem i właśnie tam ci całe ucho wchodzi i jest tak, nie wiem z jakiego materiału zrobili tą wyściółkę, ale jest tak idealna. Wcześniej miałem też dobre AKG słuchawki, które bardzo sobie ceniłem, też jest bardzo dobra firma, stara, z tradycjami, ale jednak te to mnie zadziwiły. Można właśnie siedzieć godzinami i nie czuć, że masz słuchawki.
0: Okej, no to od teraz to, co mi wklejacie, to sobie do specjalnego foldera przenoszę linki. Już tam wcześniej nie będę szukał, tylko to, co mam na ekranie. No, ale tu się pyta Orzech Atakie, czyli sam chyba nie jest pewien, no to nie wiem, czy uznać to za opinię też eksperta. Słuchawki nauszne, jakieś dziwne. Nie, to takich nie chcę, gdzieś tam za ucho, jakiś pałąk za ucho wchodzi. No, to dziękuję bardzo. Takie to nie. No, jak macie jakichś faworytów, to możecie teraz jeszcze mi jeszcze raz linka wkleić. Jeśli był wcześniej, to sobie tutaj przeniosę.
1: To jest też ciekawe, że oszczędzamy na niektórych rzeczach, a na niektórych mniej lub bardziej. I właśnie ja tam też nie lubię wydawać kasy, raz, że nie mam, a na gadżety. Jednak tak sobie przemyślałem, że będę miał takie słuchawki 5 lat to minimum. No raczej więcej niż mniej, no to 5 lat. I to podzielić sobie na miesiące, no to wychodzi jakieś tam, nie wiem, śmieszne 5 zł na miesiąc, tak? A taka wygoda na kilka lat spokój, więc...
0: A kupisz jakieś takie beznadziejne za 100 i one się zepsują po pół roku, nie?
1: Tak. Dobra, no dajmy szansę innym i dzwońcie ludzie, Ja się przełączam na co. Po pracy jestem trochę zmęczony. Dzisiaj byłem prawie 11 godzin.
0: No to idź się, relaksuj, panie.
1: Także nikt nie dzwonił, postanowiłem właśnie się dołączyć do dyskusji. Chętnie posłucham jeszcze kogoś.
0: No zobaczymy. Też trochę zmęczony jestem, wiesz. Też ostatnio praca, a to tak jak się mało pracuje, to łatwiej sobie wejść i ponadawać 5 godzin, nie? A jak
1: tak,
0: się
1: na
0: jest
1: po
0: pracy, to trochę ciężko. Ale dzięki za telefonik.
1: Spoko, pozdrawiam słuchaczy Nocnego Radia, ciebie też, hej.
0: Hej. To był Grześ. Ktoś ma ochotę jeszcze pogawędzić chwilę? No serio, już powoli się ewakuuję. Muszę coś zjeść, głodny jestem. A to dziwne, bo zjadłem sajgonki, zupę fu. Fo, wietnamska zupka. Bardzo pikantna. Nie powinienem pikantnych rzeczy jeść, bo mi nie służą, ale tą zupę akurat lubię. Z kawałkami mięsa jest, z różnymi smakowitymi śmieciami. I sajgonki mi jakoś wybitnie wchodzą ostatnio. Tu jeszcze jakiś link. Tego chyba jeszcze nie było. To sobie też przeklejam. Ale ja chcę takie białe. Ja chcę takie różowe. Wy mi sami czarne. Same czarne mi dajecie. Ja chcę różowe. Albo jakiś seledynek gustowny. Albo fiolecik. A ci same czarne. Smutasy. Tęczowe. No, faktycznie trzeba jakieś dobre słuchawki kupić. Już nie chcę byle czego. Kto kupuje byle co i taniochę jakąś, to potem cierpi i wychodzi i tak na minus. Bo coś w tym jest, że tyle się gada o tym, o planowanej nieprzydatności, o planet obsolescence. No, a to po prostu kupujesz sobie jeden z drugim i w sumie to ja też. Byle co, a potem zły, że się zepsuło po roku, po pół roku, po 2 latach max, nie? A kupisz sobie coś markowego, coś naprawdę solidnego, dobrej firmy, z przedłużoną gwarancją od razu i posłuży te 5 lat nawet. Miałem na przykład słuchawki Pioniera kiedyś, to jeszcze po tacie. No naprawdę kawał, to się nawet wzięło do ręki i się czuło, że to jest kawał dobrego sprzętu. Wszystko jakieś takie solidne. Nawet słuchajcie, ta skórka na muszlach, to ona wytrzymała wiele, wiele lat. W ogóle się to nie ścierało, tak? Aż dziwne. Kabel był taki jak od telefonu, taki zakręcony, spiralka taka spiralka i to też było fajne, bo ten kabel przez to był rozciągliwy po prostu. Co ciekawe, one były na dużego jacka, trzeba było przejściówkę, jak się chciało wpiąć na małego jacka, ale kawał solidnego sprzętu, to się po prostu brało do ręki, one ważyły swoje, ale były cholernie wygodne, dobrej jakości dźwięk, markowe, dobre, z wyższej półki słuchawki Pioneer, służyły, nie wiem, 7 lat, w końcu coś tam przerwał się kabelek, jakbym chciał, to bym naprawił, tak, ale to człowiek głupi był i wolał kupić jakieś nowe gówno, zamiast po prostu gdzieś to zanieść do naprawy, przylutować i służyłyby kolejne 7 lat, nie? Sabotuj. No to mi dadzą drugie takie same, no jak tam przycwaniakuję i uszkodzę celowo, tam przejadę gdzieś śrubokrętem po jakiejś ścieżce, czy tam zrobię dziurę w środku gdzieś tam w kabelku, to mi dadzą drugie takie same. No to dziękuję. Dobra, naprawdę, słuchajcie, zmęczony dzisiaj jestem potwornie. Też już nie mam o czym gadać, no. Będę się starał jakieś ciekawsze audycje robić dla was. Ale to musicie chwilkę dać na ogarnięcie tych rzeczy, żeby były ciekawsze audycje, żeby było...
2: Przemek, to ja kiedyś to było. Nie to, co teraz. Sam chłam 5 złotych.
0: Kurwa, panie Przemku, kurwa, kiedyś to było, były słuchaweczki Prima Sort, się na ucho nakładało i to się to ucho się czuło po prostu, to ucho oddychało, panie, całe ucho, nie było takie gnieciulesy, kurwa, teraz same takie kupujesz, kurwa. Wszystko było, teraz nic nie ma, kurwa. Dziękuję za 5 zł. Kurwa, kiedyś to donaty były, kurwa. A teraz, panie, kurwa, 5 zł wyślej. Myślisz, że ja tu 5 godzin jeszcze teraz będę siedział. Wyślij pan 500. To może 5 minut jeszcze posiedzę. Jak pan wyślesz 500. No, żartuję oczywiście. Jestem wdzięczny za każdą, za każdy grosz. A o dziwo czasami też, ale to tak bardziej w drodze wyjątku. Trafi się coś bardzo taniego, a służy nam, nie psuje się, jest niezniszczalny i się świetnie sprawdza. Bywa i tak, nie? Ale nie pierwszy raz słyszę, że te Sennheisery to dobra marka, więc może się skuszę na takie. Tylko to drogie, panie, kurwa. Panie, to ja wolę 5 Philipsów mogę za to kupić. A tanie mięso to psy jedzą. To mój ojciec tak czasami mówił.

0: Też pytanie, jak mocno coś eksploatujemy, dany sprzęt. Jak sobie kupimy jakiś sprzęcik i on sobie raz na jakiś czas gra, albo komputera używamy tylko do wysyłania maili, to logiczne, że on nam posłuży... Może się nawet nigdy nie zepsuje, jak odpalamy go sobie od czasu do czasu, wyślemy maila, zerkniemy na stronkę i wyłączamy, nie? A co innego, jak ktoś używa komputera, tak jak ja, czy niektórzy pewnie z was, że ten komputer chodzi właściwie cały czas sobie. No. Dzisiaj co prawda nie wywaliło z radia. Może reset routera pomógł, chociaż ostatnio właśnie go resetowałem, a też zerwało. I najgorzej, jak się audycja dzieli na dwa na YouTubie, to kiepsko to wygląda później. Muszę potem wpisywać część pierwsza, część druga, że niby tak specjalnie podzieliłem na części. No ale to kiepski efekt. Ktoś włącza potem drugą część i słyszy od razu, no i właśnie dlatego, tak jak powiedziałem, no, żadnego intra, nic, ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dupę, tylko od razu gada. Internet w zasadzie duże możliwości daje, jeśli chodzi o znalezienie czegoś dobrego, bo wystarczy wejść właśnie na jakieś fora audiofilskie, poczytać i zawsze się coś znajdzie. No ale to trochę czasu zajmuje. Kurde, brzuch mnie boli, ale tak jakbym był głodny, a przecież zjadłem tą zupę, sajgonki, jakiś głodomor się zrobiłem. Może chory jestem, może jakiegoś tasiemca mam. Tasiemiec Stefan, na przykład można takiego bohatera by zrobić. Tasiemiec Stefan i jego przygody. No dobra. Czas się chyba ewakuować, czas się nieco zdrzemnąć. Dzisiaj się napracowałem, robiłem animację. Klient oczywiście chyba mi nadal nie odpowiedział. No i tak, jeden klient, jak mu delikatnie daje do zrozumienia, że czekanie 3 tygodnie na poprawki to trochę przegięcie, to mi tam coś odburkuje i nadal nic nie wiem. Drugi mi w ogóle nie zapłacił i nie ma kontaktu, nie pisze, nie dzwoni. Ani nie odbiera. Z trzecim się tu przedłuża. No nie wiem, czy ja wyżyję w tym miesiącu. Ale za to inny jest klient, który mi na przykład zapłacił z góry za robotę. Też takie przypadki bywają. A tak to jest, jak ktoś nie potrafi agresywnie walczyć o swoje i nie potrafi w sobie odnaleźć tego wewnętrznego dresa. Takiego, który zaraz tam zadzwoni i co kufa? Zajebać tobie, kufa? Gdzie moje pieniążki? Się pytam się. Jadę do ciebie, jadę, już ubieram, już się tu ubieram, będę zaraz u ciebie, kurwa. Już tu laczki wdziewam, gdzie jest pała, jadę do ciebie, ty luju. No i tak trzeba załatwiać interesy w Polsce. A nie tam, dzień dobry, przepraszam, ja tak nieśmiało chciałem się upomnieć, bo no naprawdę się ciężko napracowałem, proszę pana. I jednak, no, jednak chciałbym jakieś wynagrodzenie dostać za to, tak?
1: No to spierdzie, tutaj frajerze. Tyle wam, tyle usłyszycie.
0: Muszę się bardziej agresywny jakiś zrobić. Chyba. No, ale czasami to się nie chce walczyć tak o te parę groszy. Tylko, że potem tych paru groszy brakuje nagle, nie? No. Muszę sobie kupić jakieś dresy, adiki, ostrzyć się na pałę, przypakować trochę i zaraz wszyscy będą mówili dzień dobry, panie Krawcze. I będą wszyscy płacili z góry. Nie, no tak naprawdę to wyrobię sobie taką markę, że do mnie, u mnie coś zamówić, to jest zaszczyt dla klienta. I To jest takie Lamborghini, takie Ferrari wśród grafików trochę. No, dobre wrażenie można zrobić płacąc o jedno zero więcej i z góry. Wtedy przyjmę, być może nawet osobiście będzie można mnie spotkać, jak się jedno zero doda, ale to nic nie obiecuję. I trzeba się zwracać z szacunkiem, przez menadżera rozmawiać tylko i sobie zarezerwować termin pół roku wcześniej na moje usługi graficzne. Tak sobie taką wyrobię markę. Taki Cravinci właśnie, taki Leonardo Cravinci. Co myślicie o tym? Chyba dobre, nie? Grunt to zrobić dobre wrażenie. I trochę może niczym taka ryba rozdymka się nabzdyczyć, taki zrobić się dwa razy większy niż jesteśmy i wtedy wszyscy będą cmokali i masz stronkę od Cravinciego. Chyba ci też Logosa zrobił, poznaje ten styl charakterystyczny. To jest sztuka właśnie. No, zazdroszczę. Mnie niestety nie stać, żeby zapłacić za logo 10 tysięcy złotych. No, ale gratuluję. No, to jest marka. Tak se zrobię. I co, a kto zabroni? A jak się nie uda, a jednocześnie założę sobie taką stronkę z Dzichnet albo jakiś tam Janusz Design. I tam same takie jakieś gówna dam do portfolio. Będzie muzyczka grała na stronie, coś tam jak będzie latało, jakieś piłeczki, jakieś czachy, coś. I takie obskurne wszystko, kolorowiutkie, fajniutkie. Wezmę jakąś wersję MIDI Zenka Martyniuka, zrobię, żeby się odtwarzała po wejściu na stronę. Będzie migało tełko, tak, na wszystkie kolory tęczy. I będzie tam super design, okazja, 2 za 1, tylko teraz. No i wszystko będzie właśnie tanie, na jutro. I tak będę miał dwie takie marki. Jedna to taki Leonardo Cravinci, tak napisane taką czcionką, exclusive, taka pisanka, odręcznie. Leonardo Cravinci Design, tak podpisane na dole małymi design. I tam dam wszystko, co najlepsze mam. A ten Craftsnet, czy tam Crafts Design, zrobię, albo Designex jakiś i tam właśnie wszystko, największą szmirę wrzucę. I niektórzy przyjdą tu, a niektórzy tu, nie? I będę obgadywał tam, a proszę pana, ja nie jestem, trochę na innych zasadach działam niż ten Crafts Design, to proszę mnie nie mylić, to jest zbieżność. Ja jestem Cravinci, proszę pana. U mnie co prawda jest o jedno zero więcej się płaci, a czasem i dwa, ale no może pan pójść i kupić sobie hamburgera, a może pan pójść też i do dobrej restauracji, prawda? Myślę, że się rozumiemy. No, a jako krawiec design będę tam po prostu mówił, panie, to pan, po co pan przepłacasz? Proszę pana, ja zrobię to samo, może nie takie tam super wypićkane, ale proszę pana, kolorki są, proszę pana, jest tu taki zawijaz, zrobiłem w logo panu, to L to taki idzie przez taka kreska fajna, to wymyśliłem wczoraj na całe logo. I fajne, nie? I chcę zrobić w animacyjce, żeby to logo się tak kręciło, tak dookoła, o 360 stopni. I muzyczka będzie grała, proszę pana. Wybrałem tu taka, żeby skoczna taka, że taka z przytupem, po prostu fajna, żeby klient wejdzie efekt wow, proszę pana. No. Bierzesz pan, czy nie bierzesz, bo muszę następne zlecenie robić, no. Tylko pan nie idź do tego Cravinciego, pan się nie sfrajeruj, panie, za takie gówna pan chcesz płacić pieniądze ciężkie? Ja to zrobię 10 razy taniej i 100 razy szybciej. No i tak dwie osobowości po prostu mieć. Na jeden typ klienta i na drugi typ klienta, no. No. taka, taka muzyczka będzie grała na stronce. O, taka. Tło takie drewniane zrobię.

Kraftbaum. No, może Kraftbaum by dobry był. No, taka dywersyfikacja, tak jak piszesz Tomu. Jak Pepsi i Coca-Cola.

No to co? Ktoś jeszcze ma ochotę pobajerzyć 10 minut do pierwszej? No to 20 prawie. Czy mam sobie iść?

panie przeplatane reklamami. A te reklamy to lecą jeszcze po dwie i ma 48 reklam, kurczę, na filmik. I kaszle, i prycha, i te reklamy, ja już nie mogę tego słuchać. Już przestałem, dałem sobie spokój. Nie chcę chłopa okradać, on ciężko pracuje przecież. Ale po prostu już nie mogę, nie? I nawet, no, włączyłbym sobie może adblocka, ale nie wiem, czy tego kasłania... Słuchajcie, może jemu coś jest. Ja mam taką teorię spiskową, że Ator nas opuści za jakiś czas. No, nie chcę tu być czarnowidzem, ale może on ma coś, jakiegoś raka płuc czy coś, bo on tak kaszle. I to tak kaszle, jakby miał jakieś zapalenie płuc cały czas, nie? Już no nie wiem, od roku, dwóch, trzech. I tak cały czas churchla, kaszle. No, słabo się tego słucha. Nie lubię, jak ktoś mi kaszle do mikrofonu. Tak, przynajmniej by głowę odwrócił jakoś bardziej, a nie tak po prostu. Gada i co chwilę. Przepraszam. No i właśnie to, co mówiłem wam, kochani, są też takie teorie. Przepraszam. I reklama, kurwa. No, nie. Schudł, tak? Podtruwają. Kto go podtruwa? Myślisz? Kurde. Niedobrze. Nie, ja mu źle nie życzę. To jest w sumie bardzo spoko człowiek. Dużo sympatii do niego mam, ale po prostu no, to, że kogoś tam lubimy, czy nawet cenimy jakoś jego pracę, no to jedno, a dwa, no, jak się tego słucha, no tyle tych... No, jak można w jeden, na jeden filmik nawtykać tych reklam... Tyle, że dosłownie co chwilę się włącza. Jeszcze mając tyle odsłon, będąc gdzieś tam na topie, cały czas się żalić, że no tam kliknijcie, dajcie, subskrybujcie i całe reklamy oglądajcie, bo wiecie, ja muszę coś zarobić, bo znaczy, nie, jak on to mówi? Bo jak będę coś zarabiał, to nie będę musiał do innej pracy już iść, a tak to muszę i tu pracować. Ale to też moją jakąś tam czujność wzbudziło, bo może on po prostu czuje, że odchodzi, że mu tam zostały, nie wiem, 3 lata życia czy coś takiego, może ma jakiegoś faktycznie raka płuc czy coś i chce jak najwięcej tego sianka nazbierać tam dla żony. On ma dziecko też, nie? Do którego sam się nie przyznaje, to znaczy nie mówi o nim nic. To taka tajemnica trochę, poliszynela w sumie. No i to jakoś mi się to klei z tą moją teorią, że on chce po prostu wymaksować, nie? Jak najwięcej zarobić. I tu pracuje, tu tyra, tu nagrywa na potęgę, codziennie przecież on nowy filmik nagrywa. Kiedy on znajduje na to czas? Praca jedna, praca druga właściwie na cały etat, no bo to jak codziennie nagrywasz, to pracujesz jakby na cały etat, przygotowujesz się i tak dalej. A on się jeszcze tam stara przygotowywać. Nawet jak z czymś tam się myli, to jego audycje, jak dla mnie, są fajnie przygotowane, starannie, nie? Nie to, co moje. Ja to się o wiele mniej wysilam niż on. No i tak, tu zapierdala, tu nagrywa codziennie. Jeszcze tak jakby wyciągał troszkę od ludzi, tak, że no, oglądajcie te reklamy do końca, oglądajcie. No to tak mi się trochę klei, że może on tak już ma termin, nie? Ma termin przydatności ustalony. No, chciałbym się bardzo mylić, naprawdę chciałbym się mylić, ale ten kaszel mnie niepokoi. No, tak cały czas kasłać. Już by dawno wyzdrowiał, nie? A on tak kaszle i kaszle od ilu już lat? Od 2 lat? W każdym odcinku. O Atorze mówię. Człowiek z ogromnym. To ciekawa ksywka. Człowiek z ogromnym. To ciekawe. Żonkę to niu nie ma, tak?
Widziałeś?

jego kobitkę? Ja nigdy jakoś nie widziałem kobiety Atora. No ciekawe.

Cholera, dobry ten Chińczyk, ta zupa wietnamska. Chińska, wietnamska. No, u nas się tak zwykło mówić, że chińskie żarcie, ale to wietnamskie, nie? Doprawiona, pikantna. My Polacy to raczej takie jemy rzeczy nie takie ostre. Nasze zupki są łagodne, nie? A to taka nasza specyfika chyba, myślę, naszej kuchni właśnie, że dużo zup jemy. Zupy zdrowe są, nie? W zupce to przecież jest dużo różnych rzeczy. No ale nasz rosołek to zawsze jest taki grzeczny rosołek, taki spokojny rosołek, taki rosołek wesołek, taki rosołek łagodny. A ten wietnamski to, kurczę, wypijam łyżkę tego rosołu i mam łzy w oczach. Co kraj, to obyczaj, no. Też ten Wietnamczyk, co w tym Hanoi tutaj koło mnie pracuje, jak on się drze, to mówiłem wam, nie? A tam wszyscy cichutko tam do niego, słuchaj, tutaj, wiesz, tego. Biega, krzyczy, kurczę. I tam widzę, że zmieniają się i każdy tak się zachowuje. Po prostu taka specyfika. Tak oni rozmawiają ze sobą, nie? Że się drą po prostu. Nie wiem. Przepraszam was, że jem dzisiaj, ale już tak afterowo trochę, nie? Siedzę tutaj tak trochę... Czekając z nadzieją, że może ktoś jeszcze chce, żeby posiedzieć i zadzwoni i jakiś temat fajny podrzuci. Ja dzisiaj taki słabo przygotowany, wyjątkowo. Dziś wyjątkowo jestem słabo przygotowany. Coś dzisiaj tak naprawdę wyjątkowy dzień, no tak po prostu wyjątkowo jestem nieprzygotowany, no. Ale spoko, też jakoś tam chyba dajecie mi do zrozumienia, że trzeba to zmienić swoimi donatami. Dzisiaj to ile tam, 25 zł dostałem, no to też no, to się nie czuję jakoś tak strasznie zobligowany, żeby tutaj jakieś mega wykłady wam fundować. Zresztą w Nocnym Radiu już się chyba przyzwyczailiście do tego, że po prostu jest człowiek, który do was coś gada. Wy dzwonicie, ciągniecie temat albo podrzucacie jakiś nowy i to dzięki wam się w dużej mierze kręci, a ja tu jestem taki łącznik trochę. Takie medium bardziej. Taka biała, niezapisana kartka, na której to ty, właśnie ty, teraz, Nie jutro, nie czekaj do jutra, teraz i razem, kochani, właśnie, nie mów jutro, tylko teraz i razem właśnie, rodzina Nocnego Radia i te inne radia, to wiecie, że to jest byle jakie, właściwie no, to tylko my jesteśmy, już zostaliśmy tylko my, z tych, którzy mówią wam prawdę, kochani. Tak. No, a ci inni to jest byle jakie. To jest szatan. Wiecie, co z nimi zrobić. Ja oczywiście do niczego nie namawiam, ale wiecie, co z nimi zrobić. I razem. I nie jutro, teraz właśnie. Nie mów jutro.

O, kawałek mięska się jeszcze trafił. A mówiłem Etamowi, żeby nie żarł na audycji. Ale ja mogę. Bo ja tu jestem pan kierownik.

Ale ja też trochę dłużej siedzę. Ostatnio przynajmniej, bo kiedyś Etam też miał maratony. No ale ja trochę dłużej siedzę. No to ja muszę coś zjeść czasami. Inaczej to tak jak pan Kleks po prostu. Bym się robił coraz mniejszy i taki malutki potem tutaj do mikrofonu bym nie dosięgał. Biegałbym po stole i bym tak skakał do góry, żeby się złapać za mikrofon. Lepiej trzymać się łagodniejszej zasady, aby dwie osoby naraz nie jadły podczas nadawania. No, w sumie adwokat... No właśnie. Dobra, zwalniam cię, Etamie, z zakazu niejedzenia na antenie. Ambroży Krawiec. Pseudonim profesor. Ja nie mogę być profesorem, bo nawet matury nie mam, to co... Tak więc, no, a Etam się trochę zniechęcił, to znaczy tak wystraszył, zniechęcił, może się troszkę poczuł urażony, albo coś, tak może wszystkiego po trochu. I zauważcie, że nie nadaje teraz, nie? No, to, że on się pojawi na YouTubie i tam będzie jedna audycja pod tytułem, no właśnie teraz myślę, że będzie mnie słychać. Ale jeszcze tu planuję, aby uruchomić taki inny sterownik, który kompresuje dźwięk z częstotliwością nie 44 kHz, kochani, tylko 40, uwaga, 42 kHz. To będzie wielka zmiana, planuję to właśnie wdrożyć, kupując specjalny konwerter i specjalny kabel z przejściówką, który będzie dźwięk konwertował z audio na analog, a z analoga na cyfrę, a z cyfry z powrotem na audio, ale już z kompresją dwa razy mniejszą i potem będzie to interpolowane przez taki mój specjalny tutaj, specjalne urządzenie, które zrobiłem ze starych słuchawek wzmacniacza Unitra i pięciu Amic 500. No, to tak... nadał taką audycję i przestał nadawać. Tak czułem trochę, że tak to się skończy. Ale mam nadzieję, że Etam jakoś tutaj powróci. Z czymś ciekawym. No, tyloma się rzeczami interesuje, to na pewno coś może znaleźć. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No dokładnie to samo pomyślałem, ale nie chciałem być niegrzeczny. Luku. Luke, my son.

Rzućcie jakikolwiek temat na koniec. Jeszcze 3 minuty zostały. Jakikolwiek. Cokolwiek i ja się na ten temat wypowiem, bo w sumie tak nieskromnie powiem, że się na wszystkim znam. Fałszywa skromność jest tutaj niepotrzebna. Trzeba jednak znać swoją wartość. Tak więc ja się znam na wszystkim. Rzućcie jakikolwiek temat, ja się wypowiem. Autorytatywnie. Żydzi. Aż mi się odbiło. Chyba z przesytu, bo o tych Żydach to ile audycji było? Jaki Żyd jest, każdy widzi, no zresztą. Żeście rzucili temat. Dziękuję bardzo. Wiecie, że w niektórych kulturach to jedzenie... Właśnie w Wietnamie tak jedzą, że siorbią. Siedzą przy stole i ten makaron tak jeszcze wciągają. I mlaskają. Wszyscy przy stole siedzą i mlaskają. A w niektórych kulturach na przykład pierdnięcie przy stole jest uważane za komplement dla gospodarza. Na przykład u Niemców. Wpływ Eskimosów na rząd Tybetu na uchodźstwie. Wpływ żółtych gumowych kaczek na efekt cieplarniany. No, ciekawe zagadnienia. Jan Paweł II też taki temat się pojawił. No, to w końcu jakiś dobry temat. O tym można mówić bez końca, o tym... No, chciałoby się powiedzieć człowieku, ale to ktoś więcej niż człowiek. Jan Paweł II, no, kiedyś człowiek, potem Ojciec Święty. Świetny lekkoatleta, mówca, poeta, piosenkarz, żołnierz, akrobata, tapicer, specjalista, ginekolog też od seksu, seksuolog, wspaniały. I politeista, multikulturalista, multilanguagista. Właściwie, no, chciałoby się powiedzieć, że ze świecą szukać drugiego takiego, ale to kto by w ogóle próbował szukać? Myślę, że Jan Paweł II to bomba atomowa na szatana po prostu. Rzeczy dziwne piszecie. Pojęcie środki Marysi w otaczającym nas świecie. No, środka Marysia. Myślę, że to jest pierwowzorem środki Marysi była oczywiście Matka Boska. Też Maria, ale to jest próba przeniesienia tego w świat bajek. Mamy też, no właśnie, te krasnoludki. Środka Marysia i 7 krasnoludków. No, to chciałoby się powiedzieć Pan Jezus i 12 apostołów. Gdzie jest Nemo? Pytanie. Ja tu mam skarpetę należącą do Nemo. Dajcie mi chwilę, kochani. Ja muszę... Jak już wiecie, no ja odnajduję poprzez wąchanie, muszę powąchać rzecz należącą do tej osoby, gdzie jest Nemo. Nemo...
dziwna sprawa, ponieważ wącham tą skarpetę i tak jakby to nie była skarpeta tego Nemo. Coś we mnie mówi. Nemo nie ma nóg. Nie wiem, jak to rozumieć. Ja tego nie rozumiem. Ja tylko mówię to, co czuję. Nemo nie ma nóg. Czy to prawda? Jak on może nie mieć nóg, ten Nemo? I że to nie jest jego skarpeta. I nic nie czuję. No. Teraz tak poczułem, chyba podświadomość mi się tutaj podpowiada, coś narzuca, bo zapach rybki poczułem, chyba zgłodniałem. Komu zależy, aby dzisiejszy facet był spedalony? O, takie brzydkie słowo. Zniewieściały nie można było napisać. Komu zależy? Myślę, że kobietom może zależy. Kobiety lubią takich właśnie grzecznych, spokojnych, żeby zarabiał, za dużo nie gadał, może ona jest od gadania i taki, żeby ładnie wyglądał i taki przyjaciel fajny, można się pogadać z nim o butach. Może kobiety chcą, żeby faceci byli tacy. Gdzie jest złoty pociąg i dlaczego właśnie zajebali go Eskimosi? No to chyba sam sobie odpowiedziałeś. To jest pytanie z presupozycją, tak zwaną. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale... Jak go zajebali Eskimosi, no to chyba wiemy, gdzie jest. Ale złoty pociąg, ale pociąg do kogo i do czego? Kto pociąga i kogo? Nie rozumiem do końca.

Mało nie wylałem na klawiaturę kawy. Klawiatura wydostała lewatywę z kawy.

Cholernie dobra jest ta zupa, powiem wam. To dobrze, że to jest wietnamska, a nie chińska, bo jeszcze bym jakiegoś koronawirusa złapał. Spedalony facet nie wydaje, tylko się pindrzy. No ale to napindrzenie może dużo wydawać. Chodzi do kosmetyczki, wydaje na kosmetyczkę, na solarium. Ma 20 par butów w szafie, no to chyba kosztowny, nie? A ja powiem wam, że nawet nic nie mam do homosiów. Tak jakoś bardziej mam do jakichś takich agresywnych, którzy się jakoś tam zachowują dziwnie, coś mają pretensje do świata cały czas i tam... Ale do takich jakichś homoseksualistów normalnych, to niech się żyją, co tam, niech się dobierają w pary, niech się tam kochają, niech sobie gdzieś tam łażą, spacerują, niech se żyją, niech se adoptują dzieci, niech se biorą śluby katolickie. I... Co, sprowokowałem was? Niech se biorą śluby katolickie. Przecież tam w tym Watykanie to tak z połowa, spokojnie, z połowa to są pedzie, ci księża. Popatrzcie sobie na gębę takiego Jędraszewskiego na przykład. Jak to nie jest pedziol, to naprawdę bardzo się bym zdziwił. Przecież to widać, ten głosik taki przylizany, jakaś taka szyjka cienka i tak mówi takim głosem. Jak dla mnie to jest pedzio. Facet to czuje, facet rozpoznaje. Ty jesteś pedzio, krawiec. A nie księża. nie ma wśród, furiat mój, nie ma wśród księży żadnego homoseksualisty. Nawet jak się jeden jakiś zdarzył, to był nasłany przez masonerię, żeby rozwalić. Księża są wspaniali, mądrzy, inteligentni, empatyczni, tyle dobrego robią. Znałem nawet takiego jednego księdza, który kawał potrafił opowiedzieć. Kawał potrafił, ksiądz. I on rozmawiał z drugim człowiekiem jak równy z równym. Przyszedł, zjadł razem z tobą i zażartował. Taki fajny ksiądz, taki fajowy. I jeszcze siedział na drzewie, na gitarze, grał z dziećmi. A ty, krawiec, się tu czepiasz. To te dzieci kuszą tych kapłana Bożego. Szatan je podsyła, małe, opętane, wstrętne gnoje. Specjalnie ubierają jakieś seksowne podkolanóweczki, krótkie spodenki i kapłan po prostu czasami nie wytrzyma. A to nie jego wina. Szatan kusi, szatan działa. To lewacki kwik słychać dookoła tego.

Poza tym ksiądz to też jest człowiek. To, że tam czasem pójdzie do kasyna i tam pieniądze kurii przegra, albo że afery są jakieś w Watykanie, albo że tam jakieś dziecko powie, że tam paluszek się omsnął księdzu, tam coś, to jest też człowiek. Albo że interesy robią. To co, ma na osiołku jeździć? Na osiołku ma jeździć? Musi mieć dobry samochód. To jest jego narzędzie pracy. Poza tym księża wcale nie żyją w takim luksusie. Ja widziałem może i złote klamki, ale złote, ale skromne. Na wszelki wypadek? Ostatnie namaszczenie? Nie ma czegoś takiego jak wiara na wszelki wypadek. To już nie jest wiara. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Na wszelki wypadek to sobie można, kurczę, nie wiem co. Zostawić drzwi uchylone. Albo nie wiem co. Kapłanowi się należy, pisze KG Bierut. No, tak to jest, dokładnie jak za Zamojskie Drogi piszesz. Jednego pedzia wszyscy nienawidzą i chcą mu cegłą łeb rozwalić, ale jak zostanie księdzem, to go całują po rękach i on się wtedy cieszy, bo jego to podnieca, że go drugi facet po rękach całuje. Szczególnie jak jest takim staromodnym gejem. Ja już to mówiłem, dla księdza to jest jedyny... Znaczy, dla pedzia, który się urodzi gdzieś na wsi, to jest jedyny sposób na osiągnięcie czegoś, bo go tam na tej wiosce go tam zaciukają przecież, a tak to pójdzie na księdza i wszyscy będą go kochać, mama będzie dumna, a to są często tacy ludzie bardzo związani z mamą właśnie, co powie mama, a moja mama, moja matula, moja mamusia. Ci księża, oni mówią mamusia zawsze. Moja mamusia, zauważcie, ksiądz jakiś zaproszony do Radia Maryja mówi, moja mamusia, no to dużo mówi, nie? I dla nich to by była tragedia, jakby się mamusia dowiedziała, że oni są homo. To mamusia by tego nie przeżyła. No to on co ma zrobić? To on się nie może ujawnić, ale jak pójdzie na księdza, to mamusia będzie w siódmym niebie po prostu, będzie dumna, wszyscy będą dumni po prostu, że ten pedzio poszedł i został księdzem, bo to on, nawet jak zobaczą, że on się zachowuje jak pedzio, jak coś, to już tak na niego nie patrzą, bo to jest ksiądz. Oni sobie myślą, to jest takie, po prostu on się tak zachowuje, bo to jest Boży człowiek, taki, no, ksiądz może być ekscentryczny, ale to nie jest pedzio, to on po prostu, to jest takie zachowanie trochę, ksiądz tak się zachowuje czasem. No, ale to broń Boże i mówienie czegoś takiego, że to jest pedzio, ja się będę modlił, żebyś ty zdechł. Powiem ci szczerze, będę się modlił, żebyś ty zdechł. Za takie mówienie. Ale oni tam się trykają wszyscy w tych seminariach, co tam przecież ludzie, no to żadna tajemnica nie jest. Myślę, że właśnie, że potrzeba tak zrezygnował trochę z tego, bo i uciekł, bo właśnie tam już się na niego czaili, no. Chcieli mu się tam wkraść, do dupy się wystraszył i uciekł po prostu z tego kapłaństwa, no. Taka jest prawda. Tylko on nie wszystko chce mówić, nie? Ale już tam czuje, że jakaś kosmata łapa go tam gdzieś łapała, no. Za pindolka i on się wystraszył, uciekł. Albo nikt go nie chciał. To jest też taka propozycja. No nie wiem.

Nie wiem, czy zimna zupka nie jest nawet lepsza niż gorąca. Tak mi zasmakowała, ja dlatego tak żrę podczas tej audycji, bo po prostu nie mogę się powstrzymać. Strasznie dobra jest ta zupka. Polecam, zupa pho. Pho Vietnam. I 6 zł kosztuje. A tam są kawałki mięska, różne tam warzywka, wszystko. To jest taka sycąca zupa. Kto wali browara do audycji? No ja nie, ja na trzeźwo dzisiaj. Ostatnio i tak dużo chlałem podczas audycji, to trzeba się trochę uspokoić. Bo faktycznie się skończy tak, że będzie już tylko jeden temat, że ja was szanuję. Po pierwsze, primo, chciałem powiedzieć, że was szanuję. A po drugie, primo, że was bardzo, bardzo szanuję. Takie audycje by były w końcu. Zresztą muszę teraz być oszczędny, bo kupiłem sobie tą kartę graficzną i już się boję, co to będzie. Trzeba ciężko pracować, oszczędnie żyć. Bułka z cebulą to max. Nie no, mięsko już zamarynowane, już się nie mogę doczekać. Radeon RX 70. No to już mówiłem, że mi Zenon doradził fachowo. I to jeszcze specjalnie właśnie tam wybraliśmy taką, żeby miała tam tylko jedno złącze zasilające, a nie dwa. Bo nie chciałem mieć tam, żeby mi tak żłopało ten prąd. Poza tym nie potrzebuję aż 8 giga RAM-u, no po co mi? Wystarczy 4. Cyberpunk już teraz mi raczej pójdzie na tym kompie. No na pewno nie na wysokich detalach, raczej na średnich. No ale różne inne gierki to już na wysokich. Wiesiek to już powinien pójść na wysokich, ale Wieśka na razie nie kupuję. Nie chcę kraść naszego dobra narodowego. Jednak należy się twórcom, więc sobie trochę uzbieram, sobie kupię oryginał, jakieś tam Game of the Year Edition, bo przyznaję się, że bez bicia, że do dzisiaj nie grałem w Wieśka Trójkę.

No i ponoć bardzo dobry stosunek jakości do ceny. No, bo nie jest to, to raczej jest taka karta, którą się do tańszych PC-ów wstawia, gamingowych, ale mi to spokojnie wystarcza. Nie muszę mieć, kurczę, jakiegoś wypasa, co jakiś gracz, jestem namiętny. Czasami se w coś pogiercuję, a raczej chcę tego używać bardziej do grafiki 3D, nie? Do robienia filmów sobie na Unity. Unity jest świetnym programem do animacji jednak. Jak się odpowiednio to poustawia wszystko, to jednak bardzo fajnie się animuje postacie, wszystko. No i przede wszystkim można kupować sobie asety. Jak chcecie sobie zrobić jakąś scenerię, gdzie są drzewa, góry, no to jak znalazł, kupujecie sobie jakiś set do... gdzie macie gotowe drzewa, gotowe tekstury fajne lasu, dróg. I łatwo sobie modelujecie. No, zrobienie czegoś takiego odręcznie, samemu, od zera, zajęłoby, kurczę, nie wiem, miesiące. No, dajcie spokój. Prawdziwy filmowiec też nie rzeźbi drzewa, kurczę, sam, tylko znajduje jakieś ciekawe miejsce, nie? Już. Co, ja mam być gorszy? No tak, dla Etama to 6 komputerów, no, dokładnie. Ale zauważyłem dużą jakość, duży wzrost komfortu pracy, od kiedy w końcu mam zmieniony komputer, od kiedy mam ten dysk SSD, tą kartę, świeży, fajny, nowy komputer, sprawny, to od razu inaczej się pracuje, nie? Niż na jakimś kaszlaku, który zamula, ciągle coś jest. No tutaj dlatego tak Etama namawiałem, żebyśmy zrobili tutaj zbiórkę jakąś na komputerek dla niego. Należy się chłopakowi. Tyle lat was tutaj też zabawia, gada, no to co, nie zrzucilibyście się? Jestem pewien, żeby całkiem fajnie zrzutka wyszła i byście mu jeszcze z przyjemnością, jeszcze byście go po stopach niemytych całowali, że przyjął te pieniądze od was. Jeszcze byście mu dziękowali, mówili dzięki ci Etamie, że się zgodził. My ci jeszcze więcej damy, tylko przyjmij, zgódź się. My niegodni cię sponsorować, ale ty zrób to dla nas. Jestem pewien, żebyście tak powiedzieli. Nie widziałem wycieku animacji Marvela What If. A co to było konkretnie? To fajnie się zapowiada, nie? Ja lubię w ogóle takie hipotetyczne jakieś wizje właśnie, takie, co by było gdyby, nie? Gdyby ktoś tam nie został tym i tamtym, tylko poszedłby inną drogą, albo gdyby zamiast tego bohatera był inny, gdyby się ktoś tam nie spotkał z kimś, to są świetne scenariusze zawsze. Zombie Marvel. No nie gadaj, że Marvel Zombies biorą na warsztat. Był jakiś taki Kapitan Ameryka zombie, ale to myślałem, że tylko Kapitan Ameryka zombie. No, Marvel Zombies, no to świetna seria po prostu, no, taka rewolucyjna trochę, bo nikt wcześniej czegoś tak hardkorowego o superbohaterach nie zrobił, nie? Oni tam są koszmarni. Kurde, no to rewelacja, Marvel Zombies. Ale coś tak czułem, że może się za to wezmą, bo to był hit, nie? To był hit, to... Wszystkim się to spodobało, jak ci wspaniali superbohaterowie nagle się wszyscy w zombie zamieniają i zaraza zombie krąży po wszechświecie już, bo potem ziemia im nie wystarcza, nie? Oni w końcu się przenoszą do innych wymiarów, szukając sobie żarcia. Zbiórkę na Amiga One dla Etama. On jak to usłyszy, to się w gacie zesra z podniety. No ale co z tego, jak on na tej Amidze One, czy nawet Amidze Two, czy Three, on dalej gówno będzie mógł zrobić, bo to przecież co na takiej Amidze, nawet jakiejś nowoczesnej, można zrobić? Nic. Dalej mu nie będzie działał OBS, dalej nie będzie miał możliwości, żeby tutaj jakoś się rozwinąć, czy jakieś filmy robić, czy coś. Tylko będzie się cieszył, że ma Amiga One i że fajna, że śliczne maleństwo i że cacuszko takie, no ale to dalej
Ja jestem wielkim fanem Amigi, ale to już nie te czasy, że coś się na tym da zrobić. No. Sam Etam mówi nawet, że o, jakaś tam Amiga najnowsza z kartą Vampire 5, w ogóle z bajerami, to fajna, zajebista maszynka, tylko nie ma do niej przeglądarki internetowej niestety. I nie można stron oglądać, ale tak to zajebista. No. 25 odcinków i każdy o czym innym. Ja pierdzielę, no to strzał w dziesiątę, ale jestem podjarany. No to będzie hicior, to będzie hicior. Ile, tylko żeby to zrobili zgodnie z tym, co w komiksach było, no. Niech zjedzą tego Silver Surfera, Galactusa, niech zjedzą. Aż mi się uszy będą trzęsły. Niech łażą tacy, kurcze, bez ręki, bez nogi, flaki na wierzchu i niech będą tacy straszni, jak w komiksie. No, ciekawostka. No ale to kurczę, no można się było tego spodziewać, no po tym jak się okazało, że Walking Dead jest tak wielkim hitem, że zombiaki nadal są tak chętnie oglądane, że można z nich dużo wycisnąć. Czemu nie połączyć tego z Marvelem i czemu nie wziąć tym razem na warsztat świetnego komiksu, no świetnej serii. No, jeszcze się zdziwimy i jeszcze się w którymś odcinku pojawi Ash. No bo były też takie odcinki, gdzie pojawił się Ash ze swoim boomstickiem i piłą spalinową i Necronomicon. Może tak jeszcze być, no. No i też nie mogą byle czego teraz dać ludziom, no po takich hiciorach jak Endgame czy Wojna Superbohaterów, nie? Po tych wszystkich fajnych produkcjach. No, Spider-Man Homecoming mi się też podobał, Iron Man, Thor mi się bardzo podobał. Ant-Man nie zgorszy, Doctor Strange też niczego sobie. Właściwie wszystko mi się podobało. Kuźwa, ja w ogóle lubię Marvela. A jak ktoś powie, że to są głupie filmy, to dostanie w łeb. Ale co, to piszesz, że ta Amiga to taką ma konfigurację? Że 16 giga RAM-u, dysk Radeon, znaczy grafika Radeon, dysk 1 tera, to piszesz o tej Amidze? No ale to ja nie wiem, z tego się da coś wykrzesać w ogóle? Da się na tym coś zrobić? Jaki on tam program graficzny sobie znajdzie do grafiki? Jakiś Deluxe Paint nowszy trochę? Kwestia też software'u, nie? Czy właśnie ciekawy jestem, czy na tej Amidze One się coś da zrobić. No szkoda, że Etama już nie ma, bo jestem pewien, że już teraz by zadzwonił i powiedział tutaj, czy się, jak wygląda ta kwestia Amigi One. No możecie mu zrobić jakąś na przykład taką niespodziankę, że mu się pokryjomu gdzieś tam zrobić jakąś zrzutę, bo on taki jest, że jak mu nie kupicie i nie dacie, nie wyślecie, to on się tam będzie wahał, raz tak, raz nie, chciałaby, ale się boi, jak taka dziewica jakaś orlańska. Ororo będzie w Black Panther 2. No tak, no w komiksie była jego kobietą, nie? W końcu tam się związali ze sobą. Ale to dziwne, bo licencję na X-Menów ma chyba ktoś inny, nie? Nie Disney, to muszą zabulić za licencję znowu. Jak z tym Spider-Manem było, że już nie zobaczymy Spider-Mana, bo Sony, które ma prawa, sobie zażyczyło jakieś takie bajońskie kwoty i się nie dogadali w końcu. A szkoda trochę, bo ciekawy jestem. No... Szmal popsuł wszystko, abym chętnie zobaczył rzeczywistość po tym, jak się wszyscy dowiedzieli, kim jest Peter Parker. Jakby wtedy wyglądało życie Spidermana, to mogłoby być ciekawe. Disney kupił Foxa. Aha, to Fox, faktycznie, Fox
Bo Fox ma ten, bo Fox robił tych animowanych X-Menów, na pewno wiem, bo to leciało na Fox Kids. A tych filmowych X-Menów to też Fox? No to Disney ma już wszystko, kurde. A niech robią, niech robią. No X-Meni już troszkę się znudzili, nie? Ja X-Menów to tylko w tej chwili trawię w Deadpoolu, jak Colossus jest. To jest paradna postać. Boże mój. Boże mój. No. KG Bierut tutaj się zna na Marvelu, widzę. Wszystko wie. Dobra, zmykam, bo wiem, że trochę was zanudzam co po niektórych takimi tematami. Tak więc dzięki za słuchanie. Dzięki za linki do słuchawek, dzięki za donaty, dzięki za komentarze, dzięki za wyrozumiałość, dzięki za telefony. I dziękuję, że jesteście. I że jesteście, jacy jesteście.

Zobaczymy, jak będzie wena, to może wpadnę jakoś jeszcze w weekend, coś ponadaję. A jak nie, to w poniedziałek. Już tym razem wszystko powinno pójść zgodnie z planem. No mam nadzieję, że potrzeba wyzdrowieje, no bo też nie będzie teraz chorował 2 miesiące.

się niechcący podgłośniło. dzisiaj wyjątkowo nieprofesjonalnie. Ale wiecie co? To właśnie takie ma być.

0: I witamy wszystkich serdecznie i każdego z osobna. Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00, miało mnie nie być, ale wychodząc wam na przekór, jestem. Jest też i on, czyli...
1: Jestem i ja, Stanisław Michalkiewicz, i zbieram na dom. No właśnie, dzisiaj mamy wielkie święto, święto każdego kawalarza, święto każdego dowcipasa, święto każdego człowieka obdarzonego chociaż krztyną poczucia humoru. Mianowicie dzisiaj mamy święto Republiki Islamskiej w Iranie. Więc to nie jest tak, że szkalujemy tylko i wyłącznie Kościół katolicki i z niego się śmiejemy, ale jedziemy wszędzie równo, po każdej możliwej wierze, po każdej świętości, a potem jak się nawet trafimy do piekła i się będziemy tam wspólnie smażyć, to przynajmniej w dobrym towarzystwie.
0: Ty, czekaj, bo chyba nas nie słychać. Kurwa mać. Coś chyba nie łączy.
1: No, luźne gadki, krawiec live.
0: Może coś z serwerem jest nie tak. Prima aprilis!
1: To nie ja, już zaglądam SSH. Co tam się w logach dzieje?
0: Nie no, no mówię, że prima aprilis.
1: A! Kurwa! A nagrałeś to chociaż? To będzie później bonus na tym, dla tych, którzy odsłuchują z puszki.
0: No cały czas się nagrywa i jesteśmy na antenie.
1: Jakoś ci nie wierzę. Witajcie tu z tej strony, święty Hugon z Grenoble.
0: No, ale wiecie co, bo tak powiedziałem, zażartowałem, że nas nie słychać, a może nas naprawdę nie słychać, bo nic nie piszecie na czacie, to napiszcie, że nas słychać.
1: Napiszą, że nie słychać, przecież widzę.
0: No, albo się będą dowcipnisie. Widzisz, że nas nie słychać, czy słyszysz, że nas nie widać?
1: Widzę i nie grzmię, o.
0: Aż chyba sam siebie ten zaskoczyłem tym żarcikiem, że aż sprawdzę, czy nas słychać.
1: No nie słychać nas, jesteśmy na ofie.
2: Widzisz, żybity powiedział ci.
1: Nie, zapomniałeś się podłączyć.
0: Ty faktycznie nas nie słychać.
1: Co ty odwalasz?
0: Ty, ale ja myślałem, że nas słychać.
1: No to myślenie najwyraźniej nie jest twoją mocną stroną.
0: No, może i nie jest mocną stroną, ale za to zażartowałem i słowo ciałem się stało, bo zażartowałem, że nas nie słychać, a tu naprawdę nas nie słychać. Ale jak to się stało, to nie wiem.
1: Spróbuj się połączyć może, tak na sam początek.
0: No właśnie znowu, prima aprilis, bo już się połączyłem 5 sekund temu. Ale na wszelki wypadek sprawdzę, czy nas słychać.
1: Coś ci, kurde, nie wierzę.
0: Coś mi żart nie wyszedł, bo...
3: Ja chwalę, naprawdę, urzędy...
0: Ty, no to dalej nas nie słychać.
1: Co ty odwalasz?
0: Nie, no serio, teraz połączyłem i nas nie słychać. Już wiem, co się stało. Ale to później ci powiem.
1: Co, podłączyłeś się do innego radia?
0: Tak jakby. Ale to radio, ale to nie działa.
1: Ty, daj mi pasy do tego, do RNF-u.
0: Nie.
1: No weź. Nie
0: czekaj. No to jeszcze raz się połączymy. Momencik. Kurde, a tu ludzie czekają i się niepokoją. Dobra. I witamy serdecznie, jak co tydzień, w Nocnym Marku.
1: Będzie tutaj do dzisiejszego Nocnego Marka mały bonus przez pierwsze 5 minut, ponieważ... A to zobaczycie, nie będziemy spoilerować. Nagrałeś to, mam nadzieję, czy nie nagrałeś?
0: Nagrałem.
1: Ale na pewno, sprawdziłeś, że się nagrywało?
0: Tak. Nagrywało się tylko nie w tym radio chyba. Czy coś takiego. Nie wiem, po prostu chciałem sobie zażartować i mi nie wyszło. Ale to sobie odsłuchacie może później faktycznie.
1: Tak, za pierwszym razem akurat ci się udało, potem wyszło jak zwykle.
0: Sam siebie zrobiłem w konia i sam sobie z siebie żarty zrobiłem w sumie, no ale cóż. No
1: ale wiesz, ale autoironia jest najwyższą formą poczucia humoru, tak?
0: No tak, ale wypadałoby wiedzieć, że się z siebie robi jaja. Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, to, co się przed chwilą stało.
1: No to jest taki meta-trolling, tak? Że trolujesz trola, nie? No najpierw udało ci się strolować mnie, szacun, aż zajrzałem na serwer. No dobra, no ale bez kontekstu to nie będzie miało sensu, także przejdziemy dalej, przejdziemy do tematu. No sam siebie zrobić w jajo w prima aprilis i to jeszcze dać się oszukać, naprawdę szacun.
0: No wziąłeś tabletki? Dla ciebie też szacun, bo myślałeś, że cię zrobiłem w konia, a cię tak naprawdę nie zrobiłem.
1: Ale zrobiłeś sam siebie.
0: Ale zrobiłem sam siebie. A sprawdzę. To jak taki, wiesz, co chciał kogoś pchnąć i się sam wywalił trochę. No ale cóż, zobaczymy, czy nas słychać w ogóle teraz. Co chciał kogoś pchnąć i się sam wywalił, to ja właśnie. No widzicie, tak czy owak, już z wami jesteśmy. Przywitajcie się ładnie z nami.
1: Dzień dobry, a tutaj są te przelewy. Pach, pach, pach, pach, pach.
0: Pach, pach. No właśnie, a wiesz, że będą psy 3?
1: Szarik, Reksio, a jak ten trzeci?
0: Zły Wilczur, nie wiem, ale będą psy 3, to już jest potwierdzone. Znamy nawet podtytuł Canis Majoris i może to brzmieć tajemniczo trochę, bo to jest nazwa jakiejś olbrzymiej gwiazdy, hiperolbrzym, ale jak wam przeczytam definicję, to zaraz zrozumiecie, skąd to w podtytule Canis Majoris. Czerwony hiperolbrzym, siódma na liście największych i jedna z najjaśniejszych gwiazd, znajduje się w konstelacji Wielkiego Psa.
1: Psa.
0: No właśnie, tak. Zły pies. Nie, to raczej dobry pies, dobry Ubek, przecież to był o Złotym Sercu. Ubek o Złotym Sercu powraca. Ale w ogóle takie geriatryczne trochę klimaty, bo będzie też nowy Conan ze Schwarzeneggerem. Nie wiem, on ma lat już 90, no ale to cóż.
1: Ale to wiesz, ale w Expendables całkiem sobie nieźle radzą, więc może źle aż tak bardzo nie wyjdzie, więc myślę, że może być ciekawie. Zresztą we współczesnych czasach to tylko da jakąś, nie wiem, da kawałek twarzy. Jak to było w tym nowym Rambo i to był Rambo z jeszcze chyba na studiach jak byłem. O, jakoś mi się tak kojarzy, gdzieś 2005, 2010. Wyszedł nowy Rambo ze Stallonem i te wszystkie sceny akcji, jakieś takie głębsze, poważniejsze sceny akcji, to było takie, że sobie ten Rambo siedzi na przykład na pace przy takim karabinie, przy jakimś Browningu zaczepionym na pace samochodu i tak sobie stoi oparty o ten karabin i tak se strzela i tak macha na lewo i prawo. Ani żadnego biegania, ani żadnego skakania za bardzo, żeby się czasami nie spocił, nie zmęczył, ale tak też można być superherosem.
0: No to trochę taki odpowiednik bojowego wózka inwalidzkiego z superdziałkiem, coś w tym stylu. No ale taka moda, widzicie, że powracają starzy, emerytowani bohaterowie i nawet spoko to wychodzi. A z Conanem to jest ciekawa rzecz, bo pierwsze opowiadania o Conanie to zaczynały się chronologicznie od końca, kiedy on był już królem tej Aquilonii, to był Feniks na mieczu. To było pierwsze opowiadanie opublikowane w miesięczniku Weird Tales.
1: Chyba taki Pokémon jest, taki Wartortle.
0: I Robert Howard zaczynał od końca, kiedy Conan jest właśnie stary i już się dochrapał królestwa własnego, tylko swojej królowej oczywiście nigdy nie znalazł.
1: Kiedy Conan jest skonany.
0: Już skonany, tak. Czy dzień dobry panie doktorze, jestem z Conana, a ja z Rambo. Taki kawał był kiedyś, głupi. Tak, a wiecie w ogóle, że Conan jest Atlantą? Znaczy jest... pochodzi od Atlantów. Jest potomkiem Atlantów. Mi się to trochę kojarzy. No to jest bliski nam Słowianom, nam Polakom, bo my też pochodzimy od Atlantów przecież, nie? To coś takiego było.
1: A ty wiesz, że mam na krótkiej liście, żeby zrobić sprawdzam o Atlantach, o Atlantydzie w ogóle?
0: O, no to kiedyś to był bardzo modny temat, a teraz troszkę to powraca, bo jak słucham sobie pana Taratajcia, to też tam jest coś o Atlantach i o, no, Lechici to prawda. Słuchaj, no, Wikingowie to Polacy, się dowiedziałem ostatnio, też od no, znaczy nie Polacy, ale od Słowian. Wszyscy od nas podchodzą, a my od Atlantów, czyli my jesteśmy, my Słowianie, od Atlantów, a potem jakieś parchy się, bo zmieszaliśmy swoją wspaniałą atlantycką krew z innymi parchami i te parchy. Może będzie Conan i Król Parch, coś takiego?
1: Ale wiesz co, podejrzewam, że gdyby się skontaktowała z nami jakaś intergalaktyczna cywilizacja kosmiczna, która jest tam miliardy lat przed nami, jeżeli chodzi o rozwój, to te nasze polskie rodzimne szczury by stwierdziły, to nasi potomkowie. Nas, Polaków.
0: No ale widzisz, Canis Majoris, taki podtytuł Psy 3, to może właśnie coś będą jakieś kosmiczne akcenty, może Franz Maurer będzie ścigał właśnie parchów z debarchatorem, zamiast kałacha będzie miał debarchator i wykryje jakiś spisek, że cała ta ubecja, że wiesz, że służby to są tak naprawdę parchy i tam będzie ich ganiał, wypierdalać, kurwa, i z debarchatora, pach, pach.
1: Parch, parch. A potem założą kanał na YouTube, potem zostaną zbanowani. No coś niestety się ten pan, nasz szanowny Mareczek przestał odzywać po tym, jak wyszedł wywiad z jego matką, co jest bardzo, bardzo ciekawą produkcją w ogóle. Swoją drogą też pokazuje nam sporo o takiej mentalności szura, bo Eter jest kimś, kto próbuje się wybić na cudzym sukcesie, można powiedzieć. No robi taką dobrą i złą robotę naraz, tak? Bo jednak obnaża ich tutaj wszystkie kłamstwa, kłamstewka, ale z drugiej strony robi tylko to, żeby zastąpić to swoimi własnymi kłamstwami. Mało kto wie, że Eter jest potomkiem Lechitów, a dokładniej potomkiem, to znaczy on wyrósł na Sanjayi, ale że Sanjaya jest osobowością troszkę za bardzo dominującą, a Eter się tam nie czuł, więc sobie złożył

0: dyrektor go zdjął, bo powiedział, że za dużo tam elementów się pokazało, które mama pana Podleckiego prosiła, żeby usunąć. No to on wziął, przeedytował to i wrzucił raz jeszcze. I się okazuje, że jak się odsłucha tego, to jest tam, no to bo tutaj się stało coś takiego, ale to nie, to, tego proszę nie puszczać, dobrze to wytnę, nie? I poszło, kurde, już w zmontowanej wersji, także wiesz, aby było dobrze, aby go przedstawić w złym świetle, akurat to konkretnie dotyczyło tego, że podczas sprzedaży samochodu, który był wspólną własnością matki pana Podleckiego, Podlecki sfałszował jej podpis.
1: No i nie tylko to z tego filmiku wyszło, z ciekawych rzeczy. Okazało się w ogóle, że właściwie całe to środowisko szurskie to są niezłe cwaniaki. Tam wszyscy tego Marka Podleckiego starają się wykorzystywać na różne sposoby, a to jakaś tam zobaczyli, że ma hajs, to zaczęli się kręcić. Potem, no w ogóle, no przede wszystkim nikt do niego właściwie ręki nie wyciągnął, nikt nie odważył się mu powiedzieć, żeby się przebadał. No,
0: wyciągnął po pieniądze.
1: No tak, wyciągnął rękę po pieniądze, dokładnie. No ale wiesz, ci ludzie bywają bardzo drażliwi. Ja jednemu koledze raz powiedziałem, że może jak masz coś tam pod kopułką się odkleja, coś może tego tutaj... To się obraził od razu na amen i w ogóle i ogłosił mnie parchem wszechczasów, złym parchem, wilkiem i tak dalej. Parchatym wilkiem. No więc to tak ciężko. Ja wiem, że ciężko. No ale tak niektórzy to nawet próbują się ogrzać trochę w ogniu sławy pana Marka, bo stał się znany, jak zaczęli tam w Superstacji o nim gadać i tak dalej. No a Eter, no etatowy błazen. Ostatnio ciągle na pokazach u Taratajcio jest i można powiedzieć, że stał się takim dyżurnym sceptolem oswojonym, takim toady sceptol, że on jak wszyscy, no bo tam wszyscy, wiesz, wpatrzeni jak w obrazek święty, w tego Taratajcio i wiesz, jak to dobrze, że pan jest, panie Janku, no bez, pan to wie właśnie, to oni tego nie wią, tego, co pan mu mówi, to wszystko całe te, no i to pan uratuje, bo to wszystko zażydzone jest, proszę pana, zażydzone. No.
0: Ale to wiesz, ale on dobrze się sprawdzi jako kontrolowana opozycja, także tutaj troszkę śrubę podkręci, tutaj ten, ale że, no troszkę zdemaskował, no ale jednak mimo wszystko jak pozbierać do kupy, to oni nie są tacy źli. Ja już tu wszystko zdemaskowałem. No nie wiem, no może też się troszkę w tych szurskich klimatach się odrobinkę odkurzy, i ludzie będą postrzegali choć odrobinkę krytycznie ten świat, który nas otacza. Właśnie no dzisiaj mamy takie święto, chyba jedyne w roku, gdzie wszyscy tak jeżeli patrzą na jakieś newsy w internecie, to tak podchodzą do tego z dawką sceptycyzmu. Ludzie, czemu wy tego nie robicie cały rok?
1: No nie wiem, ja widzę po Eterze, że on jest takim toadim i jak i nagle tam wyskakuje i coś rzuca jakiś tekst w stylu, no ale jak tu jest bateryjka, to jak to na wolne energię, na bateryjkę? No a wszyscy tam się śmieją od razu, on tylko gębę teraz otworzy, to wszyscy już się śmieją, bo to jest taki błazen, to wiesz jak to jest, nie? Że błazen tylko coś zaczyna mówić, jeszcze nic śmiesznego nie powiedział, a wszyscy już chichoczą. No i tak z Eterem jest właśnie, że on coś tam powie, a Taratajcio też jest dobry, bo jak Eter też zaczyna coś mówić, to Taratajcio już tam w ogóle go nie słucha, tylko się śmieje. To jest kabaret. Ostatnio pan Jan Taratajcio przyniósł takie urządzonko na pokaz, które przypomniały mi stare czasy. Właśnie jak za pomocą młodego technika składałem takie bardzo skomplikowane urządzenia wyprzedzające swój czas, że tam był wiatraczek, żaróweczka i bateryjka i druciki i przełączniczek i można było włączyć i się żaróweczka świeciła i wiatraczek się kręcił. Ale słuchajcie, przyniósł takie urządzonko i mówi, no trochę właśnie tu warunków nie mam, żeby i się dlatego nie kręci ten wiatraczek. To jest wolna energia na bateryjkę tutaj niby, ale to tak nie jest, bo to ta bateryjka, to ona potem odzyska całą tą energię, co ona tutaj tego. Ja tu włączę, no właśnie się nie kręci, bo ja tu nie mam warunków, tu nie ma uziemienia, więc ja go tak muszę wzbudzić. I kręci ten wiatraczek palcem, a wszyscy, ja nie wiem, ta bateryjka mu się rozładowała chyba, może w podróży po prostu. I on to mówi, że to jest urządzenie wytwarzające wolną energię, kurde.
0: Pamiętam, jest taki kanał na YouTube Electroboom, który

0: który jest prowadzony przez wielkiego, nie wiem, jakiegoś Arabusa mieszkającego w Kanadzie. I widziałem raz jego nagranie o właśnie takich pseudotechnologii, bo on jest strasznie cięty na wolną energię. I widziałem jedno jego nagranie, jak miał właśnie taki pokaz na żywo. No i między innymi pokazywał w jaki sposób zrobić urządzenie wolnej energii tak, żeby podczas pokazu wszystko dobrze działało, a potem wiesz, tak jak iluzjonista odkrywa karty, pokazuje w jaki sposób to zrobić. No i między innymi jedną z takich metod jest przyłożenie takich maleńkich magnesików do wiatraczka. I jeżeli przyłożysz magnes, no to wtedy to się kręci. I tak wiesz, bierze ten wiatraczek, pokazuje, tutaj są z tyłu magnesy i teraz kiedy przykładamy do tego magnes, to nie ma prawa zadziałać. Ale działa. Czekajcie. A czemu to działa? A, już wiem, bo tutaj sobie zrobiłem taki specjalne dodatkowe źródło energii, które tym kręci.
1: No tak, tak.
0: A, Hindusa, tak. Bardziej w ten deseń. A w ogóle, skoro jesteśmy przy temacie szurów, to od czasu do czasu lubię się pośmiać z programów konferencji szurskich. Mieliśmy powitanie wiosny na masywie Ślęży, czy gdzieś tam. No i zaczyna się niewinnie, bo zaczyna się oficjalnym powitaniem gości. Dalej są wzorce narodzin i drzewo genealogiczne. Nie brzmi to źle, ale prowadzi to Agnieszka Ziębińska. I coś nie mam zaufania do takiego nazwiska. Nie wiem czemu. Dalej mamy uwolnienie się od blokujących węzłów energetycznych, również z poprzednich żyć, zależności oraz toksycznych związków. Także nie jest źle, ale dalej jest coraz ciekawiej. Życie między wcieleniami, regresja LBL metodą dr M. Newtona, weryfikacja planów rozwoju duszy, wpływ na życie ziemskie. Przypomina mi się, kurde, jakaś ta od Jezusa z Opola, ta taka baba, gdybyście zobaczyli, jak wasze dzieci ziemskie wystawiane są na obszczał, to pędzi na nie z tych gier komputerowych energia negatywna wielkości samochodu ciężarowego. Nie wiem, czy pamiętasz to?
1: De Gas, ona się nazywała Elżbieta De Gas, coś takiego, i jakiś Mojżesz z Opola, taka była parka, nie? Taka starsza pani. Tak, wy się lepiej stuknijcie w głowę się, bo wy nie wiecie, ziemskie dzieci, nic.
0: Stuknijcie się w głowę dobrą patelnią.
1: No, ale pytanie nic, o projekt Cheops, pytanie, to jest to, co zbierali złoto na jakieś pręty złote, żeby wielkiego Ra tam ożywić, coś, a na końcu zniknęli z tym złotem, coś takiego?
0: Nie, oni się chyba rozprzestrzenili czy coś takiego, bo w końcu doszło do jednej wielkiej kulminacji, no i nie wiem, musiałbym to zbadać, ale to jest klasyczna sekta, może kiedyś zrobię reboot bez litości o tym, bo to było tak tępe, tak głupie, tak naiwne, nie? No, nagle, okej, ja rozumiem, że pochodzimy od Atlantów, ja rozumiem, że kosmici podchodzą od Polaków, ale po kiego chuja mielibyśmy trzymać gdzieś pod Wrocławiem w jakiejś górze jakiegoś Cheopsa, czy jakiegoś innego psa?
1: Nie, to chodziło chyba o piramidy i o ich zabezpieczenie, żeby się jakiś nie przebudził dawny Bóg, coś takiego. Ale to tak, no właśnie, wszyscy uwierzyli, że oni z tymi złotymi prętami tam pojadą do Egiptu i ich tam wpuszczą do piramidy, oni zainstalują i zabezpieczą, no to jasne.
0: A to nie miało być na jakiejś górce pod Wrocławiem? W ogóle tam na południe od Wrocławia to jest chyba jakieś zagłębie szurów. Dosłownie, nie wiem, czy oni tam z podziemi wychodzą, czy powietrze jest jakieś takie złe, czy szyny były złe i czy pociąg był też zły, no nie wiem, ale i wiesz, i całe to Rize, tak, cała to Sobótka Zagórskiego, do Nysy przecież jest chyba tam całkiem niedaleko, jeżeli mi się dobrze wydaje, chyba że coś pomyliłem, bo nie jestem pewien dokładnie, gdzie Nysa jest, no i cały ten Sanjaya, tak, no nie wiem.
1: Sanjaya też jest z Wrocławia?
0: Nie, z Nysy. Aha. A to no, musiałbym zobaczyć, gdzie
1: Wrocław, miasto szurów. No ja pamiętam, jak pan Owsianko z tą swoją dziewczyną, zapomniałem, jak ona się nazywa, w jednym odcinku swoich luźnych gadek stwierdzili, że Wrocław to jest centrum Ziemi, a Ziemia jest centrum Wszechświata. No i wyszło mi, że Wrocław to jest centrum Wszechświata i się ucieszyłem bardzo.
0: Pamiętasz, jak Kiepskiemu naukowcy wyliczyli, że pępek świata się znajduje o, tu, na jego pępku?
1: O, no to tak trochę właśnie na tym to polega, widzisz, musisz kogoś przekonać, że jest pępkiem świata. I ktoś się wtedy bardzo cieszy. Ja? Niemożliwe. Ale proszę jeszcze raz sprawdzić.
0: Złote, a skromne.
1: A wtedy ci ktoś wyciąga wahadełko ze ślimaka winniczka. Ja puściłem mojej starszej, bo akurat teraz jest tutaj, pana Marka, to no, mogę wam tak zdradzić, że mało się nie posikała ze śmiechu. Tak się śmiała, że aż krzyczała, a się posikam i tam... I pobiegła do toalety, naprawdę.
0: Ja pamiętam te ratajcie, ale to tak ze 2 lata temu pokazywałem swojemu rodzeństwu jako taki przykład właśnie Turbo Szura i w ogóle trafiliśmy na jakieś nagranie, gdzie właśnie Patotajcio w całej takiej, bo on ma coś takiego, że jak się uruchomi, to mówi tak bardzo szybko, bardzo tak niby składnie, używa mądrych słów, no i coś było, że mówił o różnych tam, różnych magicznych substancjach chemicznych, no i między innymi mówi o monotlenku diwodoru, nie? Czyli wodzie. I nikt nawet tam nie mruknie, nikt nawet nie zauważa, my lejemy dosłownie z tego.
1: No, on wypuścił jakąś maść ostatnio, że tak się wszyscy chwalą, że już żadnej innej nie używają, a ja tak to zrobiłem, tam to jest w sumie to bardzo proste, tam jest po prostu pamięć wody i ta woda po prostu ma zapamiętane pewne takie stany naturalne naszego organizmu, jest zaprogramowana. I wszystko, i liszaje, i pryszcze, proszę pana, wszystko, proszę państwa, to znika. I znikają też różne pleśnie, i tak dalej. No, wszystko znika. Ty, no, maść odmładzająca pana Jana. Ale jaki to jest skromny człowiek w ogóle. On zaczyna swój wykład, mówi, no, ostatnio tu się mówi o efekcie Jana. I mówi się właśnie, że ja tu polski Tesla i tak dalej. Ja tam polski Tesla.
0: Do Tesli jeszcze dojdziemy, a propos tego powitania wiosny, ale jeszcze co tutaj dalej mamy? 18:20 w piątek, aktywacja osobistego diamentu mocy Atlantydy, praca z olejami. Stary kraj, czyli niekonwencjonalnie o Atlantydzie. Wyobrażam sobie, no konwencjonalnie o Atlantydzie to nie ma co mówić, bo to jest, no porozmawiajmy sobie niekonwencjonalnie. Kurwa, czyli było, nie wiem, taki, jak były te budynki w StarCraftie u ziemian, że się podnosiły i sobie polecieli w kosmos. To jest moja robocza teoria spiskowa, dlatego Atlantydy nie ma, że po prostu podniosła łapy i to się wszystko ruszyło. Pieśń twórcy, budząc sobie moc uzdrowienia, a o 22:00 ognisko rozmowy i śpiewy. A no właśnie, medytacja na szczycie ślęży następnego dnia, harmonia i spokój w twojej aurze. O, to się Etamowi bardzo spodoba. Świat się zmienia od nic nie robienia, czyli boskie życie w praktyce.
1: No, to ci ludzie to coś wiedzą, jak zarobić, a się nie narobić, zdecydowanie. Tak sobie usiłuję sięgnąć pamięcią, kiedy to mogło się zacząć, te takie wynalazki tego typu. I kiedyś ponoć robiono takie show, że facet się przebierał za robota i twierdzili, że to jest robot, a tam wiesz, człowiek w środku. I to takie, mi się to kojarzy, te wynalazki troszeczkę.
0: No tak, ale wiesz co, ale to przynajmniej działało. No co prawda to była kukiełka, a nie robot, ale to przynajmniej, no taka troszkę, wiesz, sztuka iluzjonistyczna. No, natomiast sobota się zakończyła czymś, co tobie by się z kolei bardzo spodobało. A zaraz po wykładzie Jesteśmy kryształami światła odbyła się medytacja z paleniem ziół, kamieniami i bębnem.
1: No, kamienie to i bęben to bym sobie może darował, ale to zioło... To może by dobre było. No, ciekawe, jak dużo... Kiedyś tak zaryzykowałem takie...
0: Spaliłeś taką, coś z kamieniem?
1: Taką teorię, nie, że większość tych, co tam przychodzą, to dużo jarają właśnie, bo to wtedy tak wpadasz w taki stan, że we wszystko wierzysz, wszystko ci się klei ze wszystkim i wiesz, wszystko ci się zgadza, nagle taki mądry się zrobiłeś i już wiesz, o co w tym całym wszechświecie chodzi i te atomy, wszystkie całe te, to wszystko to rozumiesz już wtedy. Tylko zapominasz, co mówiłeś 2 minuty wcześniej, jak się nazywasz i takie inne proste rzeczy. No ale za to, ale mądrość jest. No a pan Jan, to przypominam sobie, pan Jan Taratajcio to wielki idol Tomka z Radia na Fali. Bardzo go wychwalał i jego wynalazki też. No ciekawe, co by teraz powiedział, jak zobaczyłby spotkania pana Jana z wróżką, jakaś wróżka Isis, czy nie wiem, pamiętam jak się nazywała, ale w każdym razie pan...
0: Zapuska.
1: Jak?
0: Wróżka Zębuszka.
1: Wróżka Zębuszka. No i pan Jan się pyta, znaczy pan Jan mówi do wróżki, no dobra, no to jest już z nami tu, teraz się dowiedziałem, Matka Boska i Archanioł Gabriel. Jest ktoś jeszcze? Jakby mało było, nie? Ale naprawdę, takie teksty to jest, mówię wam, lepsze niż kabaret. Ja wolę.
0: Przyszedł jeszcze Jezus Chrystus, ale niestety nie miał rezerwacji, więc musiał wrócić do siebie.
1: Nie, no to wiesz, to Podlecki przecież ostatnio powiedział, że spotkałem...
0: Że piwo z Jezusem, czy coś takiego
1: nie,
0: było?
1: Nie, właśnie nie doszło do spożycia, bo co prawda spotkał Jezusa, ale nie poszedł z nim na piwo, bo nie miał czasu. Miał ważniejsze sprawy. Wiecie, są priorytety, nie miał akurat czasu pójść na piwo z Jezusem.
0: No jak było parę milionów parchów do zdeparchowania... No właśnie, ale skoro wykończyliśmy już, jesteśmy po medytacji z paleniem ziół, następuje 31 marca, następuje niedziela i o 9 rano. Zdrowie, fakty i mity i niebezpieczne nieporozumienia. Wykład prowadzony przez i I shit you not, naprawdę tak jest tutaj napisane, przez Mikołaja Tesle Matysiaka.
1: Tesla. Niedługo tam co drugi będzie miał ksywkę Tesla. Tesla, idziesz na piwo? Kto tam jeszcze? Rajś, idziesz na piwo? Nie, Tesla, muszę iść do domu już.
0: Nie, słuchaj, to by było jak w tym, jak wrrr. Tesla, jestem. Tesla, jestem. Tesla, jestem. Tesla? Nie ma Tesli. Gdzie jest Tesla? Nie wiem, gdzie jest Tesla.
1: Zdematerializował się. Wiecie, w każdej subkulturze nadają sobie takie ksywki, żeby to pasowało. No jak wśród jakichś tam fanów Sapkowskiego, no to tam Geralt, albo jakaś tam Yennefer, u Tolkiena, no to Gandalf, Aragorn, a tutaj Tesla. No też pozdrawiam Teslę Skilder.
0: Gandalf tutaj by raczej pasował.
1: Gandalf. No. Także widzicie.
0: Wiesz, tak trzymasz, zaciągasz i on podchodzi do ciebie, you shall not pass, i nie możesz podać dalej, musisz wypalić do końca.
1: No właśnie.
0: Także no właśnie, na tym mniej więcej się kończy impreza zwana powitaniem wiosny. No ale troszkę ich rozumiem, tak? Bo jeżeli tak właśnie jak to było na wywiadzie z Matką Podleckiego, gdzie ona mówiła też o tych wszystkich spędach, o tych wszystkich spotkaniach, że tam są ludzie tak 40+, no i to są bardzo często ludzie samotni, którzy nawet, wiesz, za odrobinkę uwagi, za to, że mają do kogo otworzyć gębę, tak? Są w stanie poświęcić swój, nie wiem, dobytek, swój majątek, swoje racjonalne podejście, bo ich to za bardzo nie robi, tak? No jeżeli mogą sobie na to pozwolić, no żyjemy w wolnym kraju i każdy może sobie zmarnować życie, jak mu się tylko podoba. Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie jakaś taka samotność w społeczeństwie ma tutaj znaczenie, no bo jeżeli się siedzi samemu w domu, tak? Nie masz rodziny, dzieci ci wyjechały już dawno, z nikim się nie widujesz, no to kurde, wsiadasz do tego internetu i sobie słuchasz tych wszystkich szurów, bo oni mają dla ciebie czas, oni ci się poświęcą i tak, no i tutaj zrobiłem z doniczki Magrawa i super. I nieważne, czy ty w to wierzysz, czy nie, po prostu to chłoniesz. Tylko że w pewnym momencie się budzisz i się okazuje, że masz wyprany mózg i twój guru mówi ci, żeby sobie strzelić w łeb i ty to robisz, tak? Więc niestety, no tak to mniej więcej wygląda. No, mam przynajmniej takie wrażenie, że właśnie za ten renesans szurów we współczesnym czasie odpowiada no przede wszystkim internet, tak, że ta informacja się dużo łatwiej przemieszcza, że no też jesteśmy na tyle ucywilizowani, że łatwiej jest nam pojechać do takiej sobudki czy do innego czakramu wawelskiego i się tam spotkać, tak? Ale też niestety ta samotność, że no mamy troszkę rozbite to społeczeństwo, no cechy dojrzałego społeczeństwa, jakby na to nie patrzeć. Japończycy mają jeszcze gorzej, zawsze można się pomyśleć, że ktoś ma gorzej. Kiedy będzie w dzisiejszej audycji kącik z pytaniami? Cały czas jest.
1: No, mi to zjawisko troszkę się niestety kojarzy z pewnym okresem niezbyt fajnym w naszej historii, kiedy ludzie się bardzo interesowali wahadełkami, wróżkami i taka jakby bardzo zbliżona ideologia zaczęła ludzi kręcić, że są wyjątkowi bardzo, no to tylko, że nie są Lechitami, tylko Aryjczykami. I też ezoteryka była na porządku dziennym i potomkowie Atlantów i w ogóle i też i te parchy też się tam wtedy nie podobały bardzo, te parchy. No i teraz też słyszę tutaj właśnie, że te parchy i taratajcio też, że a to te właśnie te Żydki całe. No i to tak mi się kojarzy troszkę, byleby się nie zjawił teraz, byleby pan Zięba nagle sobie wąsa małego nie zapuścił i się krzykliwy trochę bardziej nie zrobił, bo to tłumy mogą pójść. Miliony za takim Ziębą. No a możemy tu płynnie przyjść do tematu, bo palenie książek było faktycznie, jak tu podpowiada Trąba Słonia w Gdańsku. Ksiądz, no księżom też właśnie blisko chyba do tych klimatów. Czy mówi ci coś liczba 451 potrzeba?
0: W Fahrenheitach, prawda?
1: Tak, tak. No i to w tej temperaturze się pali właśnie papier.
0: No właśnie nie. A właśnie, że
1: no, sprawdzam, już sprawdza, to będzie wszystko sprawdzał z
0: Nie, po prostu to jest taki jeden common misconception, tak, że faktycznie ta książka tak się nazywała, że później ten film się tak nazywał, ale to nijak ma się do faktycznej temperatury zapłonu papieru, tam to jest chyba 900 Fahrenheitów czy coś takiego.
1: Aha. No. No w każdym razie zorganizował ksiądz palenie książek, bardzo chlubna tradycja, wspaniała, godna taka i tu się nie zgodzę z tymi, którzy powiedzą zaraz, że to największa dzicz właśnie się bierze za palenie książek. Nie, bo w tym przypadku to jest usprawiedliwione, ponieważ to bardzo zła książka i demoniczna wręcz, no Harry Potter, no ja nie wiem, czy ja wymawiając w ogóle to imię i to nazwisko Harry Potter nie ściągam na siebie jakichś złych mocy, no ale no w każdym razie było palenie tego Harry'ego Pottera, no bo to jest najgorsze zło, co tam jakieś wykorzystywanie dzieci, jakieś machloje, jakieś tutaj, jakieś konkordaty tutaj tego i lekcje religii narzucenie to tam i władza na smyczy kościół. Nie, to Harry Potter. Ale znalazłem ciekawą informację. Okazuje się, że nasz wielki rodak, Jan Paweł II, no to on wcale, on chwalił Harry'ego Pottera i dziękował, że on jest. I mimo, słuchajcie, patrzcie, jaki to wspaniały papież, mimo, że to taki rywal trochę ten Harry Potter, bo też mag, no i Jan Paweł II ze swoimi cudami, no co on tam, jedną zakonnicę uzdrowił, co tam, no to widzicie, to słabe czary w porównaniu do Harry'ego Pottera, a zazdrosny wcale nie był i nie dał się porwać tej histerii i powiedział, że nie wiem, co powiedział, ale pewnie coś, wiem, że chwalił, pewnie coś powiedział w stylu coś tam, mały czarodziej zaczarował dzieci czarem czytelnictwa. Coś tam pewnie takiego powiedział. A ludzie zapominają o tym i sprawdziłem dzisiaj, no, ludzki pan pochwalił, a mógł spalić, ja się zgadzam. Sprawdziłem dzisiaj jakiś portal, któremu patronuje oczywiście, jak zwykle, jedyny patron, nasz wszechpatron, Karol Wojtyła, no to tam oczywiście piszą, że największe zło Harry Potter, no ale jak to, ja się tu pytam, skoro Jan Paweł II chwalił i się cieszył, że dzieci czytają, no to czemu ci księża się w ogóle nie słuchają, skoro takim autorytetem jest dla nich Jan Paweł II i mówił, żeby się nie lękać Harry'ego Pottera. To, bo na przykład Benedykt XVI, to jakby się dowiedział, że palą książki, to w sumie mógłby się tak rozpromienić i rumieńców dostać, bo by mu się przypomniały stare dobre czasy. Jak był w Hitlerjugend i usłyszałby w głowie taki znajomy, ciepły głos. I by się rozpromienił. I tak rączka sama by mu się wznosiła ku górze. No to dla niego mogłoby być miłe, że w Polsce palą książki. No, Franciszek to nie wiem. Franciszek wszystkich lubi i jest bardzo fajny i do rany przyłóż, to pewnie by i pochwalił tych, co palą i tych, co czytają.
0: Nie, no kurde, no palenie czegokolwiek, no co ci to przeszkadza, tak? No jeżeli sobie, kurde, w ogóle nie wiem, nie rozumiem, no nie podoba ci się ta książka, to jej nie czytaj, tak? No przecież nikt nie robi jakiejś wielkiej afery i nie robi palenia czasopisma Czwarty Wymiar i książek Jerzego Zięby, a jeżeli nie daj Boże Nergal na koncercie przed swoimi fanami podrze Biblię, to jest wielkie hurdur, nie wolno, a tutaj nie, a tutaj nam wolno palić, a nie dla psa kiełbasa.
1: Ale może palił, ale się nie zaciągał, nie wiem, no staram się usprawiedliwić jakoś też takim adwokatem diabła być tutaj. No, adwokatem Harry'ego Pottera staram się być trochę tutaj, może palił, a się nie zaciągał, ale to no, bardzo...
0: No to słaby z ciebie adwokat, Harry'ego Pottera, jeżeli bronisz jego oprawcę.
1: Ale w sumie to bardzo dobrze zakorzeniać w młodych dzieciach takie właśnie przekonanie, że jak z czymś się nie zgadzamy, to wrzucamy to do ognia i niech święty ogień to strawi. To bardzo dobre.
0: No, przecież się nieraz sprawdziło, tak? Czy mamy teraz jakieś wiedźmy? No, jakieś tam mamy, jakieś wiki i tak dalej.
1: Wiedźmina tylko.
0: No, ale no, kiedyś to całkiem się przydało, właśnie słonia i maskę tam spalili, tam była jakaś w ogóle drewniana figurka kotka i parasol z Hello Kitty, nie? Ja pierdzielę, ludzie!
1: Ale popatrz, wiedźmy złe, a wiedźmin dobry. Kościół się nie zająknął nic o wiedźminie Geralcie, a tam tyle okultyzmu.
0: Wiesz co, bo może to jest taki nasz prześny, kochany, albo może dlatego, że Wiedźmin jest bardzo lubiany i popularny, chociaż nie, chociaż z drugiej strony, no nie, ale Wiedźmin to też jest nasze dobro narodowe. To jest tak, jakbyś, wiesz, jakbyś splunął w twarz, zauważ, że nie wiem, że nikt nie czepiał się z kręgów kościelnych, na przykład Stanisława Lema, gdzie w niektórych, szczególnie w dialogach na przykład, bardzo się ten ateizm przebijał, tak? No ale to było nasze, to był nasz eksportowy Polak narodowy i ciężko by się tutaj było do niego w jakiś sposób przyczepić, więc może to jest jakieś takie racjonalne podejście, że palmy tych, którym to nie będzie przeszkadzało, ale żeby nie było, już się BBC dowiedziało i skomentowało całą imprezę. Swoją drogą, jak to było? Harry Potter i Czara Ognia?
1: Harry Potter i ofiara całopalna.
0: Tak, książki z Harrym Potterem spalone przez polskich księży zaniepokojonych magią, brzmi nagłówek BBC.
1: Zaniepokojonych, o.
0: Tak, BBC zauważa, że polski konserwatywny rząd Prawa i Sprawiedliwości popiera tradycyjne wartości katolickie, a Kościół ma ogromny wpływ na polskie społeczeństwo. W zeszłym miesiącu Kościół opublikował raport dokumentujący wykorzystanie seksualne dzieci przez blisko 400 polskich księży w latach i tak dalej. Nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by zgwałcił, mordował i kradł w imieniu Harry'ego Pottera. W imię Biblii? Tak, złe wieści, panowie. Ja bym tutaj się jednak, kurde, dwa razy zastanowił. Albo nie wiem, czy nie byłby jakiś taki mujahedin, który by krzyknął abrakadabra i otworzył książkę Harry'ego Pottera gdzieś na jakimś...
1: A ja muszę otworzyć drzwi właśnie.
0: Czytać.
1: A ja muszę otworzyć drzwi mojej starszej, bo włożyłem klucz do zamka i tego.
0: No dobra, no to leć krawiec, ja w tym czasie przytrzymam odrobinkę audycji. Furiat, pewnie wiesz, za co ten ban. Nie, ten ban był za coś zupełnie innego, ale nie chcę marnować audycji, żeby tutaj to wszystko wyjaśnić. No, także staliśmy się bardzo popularni na scenie międzynarodowej właśnie dzięki temu, że zrobiliśmy sobie takie małe ognisko. Może troszkę, nie wiem, coś... Się śmialiśmy tak całkiem niedawno. Chyba to nawet było w poprzednim Nocnym Marku, że jakaś tam nauczycielka dostała mandat czy coś takiego za spalenie marzanny na pierwszy dzień wiosny. No z jednej strony fajna tradycja, z drugiej strony fajnie, żebyśmy tutaj się oduczyli takich prymitywnych zachowań, które mają jakieś tam głęboką, mało fajną historię. Właśnie typu palenie marzanny, fajerwerki na Sylwestra, co tam jeszcze było, kurde, mam na końcu...
1: A o co chodzi w ogóle z tym paleniem marzanny? Co ona symbolizuje? Czarownicę? Czy co?
0: Ona symbolizuje zimę.
1: Pani Zima, no to co, tak panią Zimę wziąć, spalić i wrzucić do wody? To straszne barbarzyństwo.
0: No tak, marzanno, ty zimowa panno, w wodę cię wrzucamy, bo wiosnę witamy.
1: Zaraz cię spalimy i do wody wrzucimy. Pani Zimo, ty stara z dziro, zaraz cię spalimy, do wody wrzucimy i heja, i dzieci się bawią. To fajne takie zabawy są właśnie, że palenie baby starej i topienie jej, topienie marzanny też się mówi, albo właśnie inne takie zabawy z krwią, tam przybity taki pan jest też do krzyża, no to tak, to i to piekiełko, gdzie wieczne męki, to fajne, jak tak powtarzasz małemu dziecku od małego, od malutkiego, on tam ma jakieś kucyki, pajacyki, tęcze, a ty mu zabierasz tą tęczę, mówisz tęcza sręcza i mu dajesz krew, biczowanie, palenie starych bab i go uczysz i powtarzasz mu, że jesteś wstrętny, byle jaki, grzeszny, bij się w pier... I on tak sobie powtarza przez całe lata, jestem do dupy, jestem do dupy, jestem do dupy. To jest bardzo cenna lekcja, słuchajcie, nikt tak nie wychowa wspaniale dzieci właśnie.
0: Dzięki temu można znaleźć swoje właściwe miejsce w świecie, zbudować sobie taką pewność siebie, wiedzę, że ten świat do ciebie należy, tylko wiesz, tylko nie za bardzo. Nie, i czasem nie próbuj się wychylać, bo w łeb, bo i ciebie spalą.
1: Jan Paweł 666 pisze, dzieciaki grały w Duma, to się piekła nie boją. Dusza piekła nie ma, gramy w Duma. No tak, tam były jakieś i pentagramy, i diabelstwo.
0: Ale wiesz, ale to dalej jest jakiś taki symbolizm, tak? No to myślę, że ma to dużo mniej, nie wiem, nawet szokujący czy pamiętliwy wymiar. Kurde, sobie wyobraź, że ja ten durny wierszyk o tej marzannie zapamiętałem do dzisiaj, mimo że miałem wtedy jakieś 7 czy 8 lat, tak? A kiedy to widziałem, nie jestem w stanie dokładnie sobie przypomnieć, bo to fajnie wyglądało. Taka kukła większa ode mnie, podpalona, zsiana, to się szybko zajęło i zrzucona z mostu do rzeki. Ale okej, no fajne, zapada w pamięć, no ale co w tym dobrego. No a też swoją drogą jakieś takie zanieczyszczenie, jakieś no choćby takie przyzwolenie na jaranie sobie tego i owego.
1: A ja sobie właśnie przypomniałem, że za czasów szkolnych właśnie przygotowywałem takie nagranko, mieliśmy z kolegami nagrać takie nagranko, Czerwony kapturek po niemiecku i ja tam podkładałem głos pod Złego Wilka. Już się szkoliłem wtedy, widzicie, i na dźwiękowca, i na Złego Wilka i wyszło z tego radio. To dziękuję pani nauczycielce od niemieckiego, że mnie zachęciła. I to było robione na Amidze, żeby było ciekawe. Wszystko się łączy, widzicie, tutaj.
0: Der Schmetterling hast du gesagt.
1: Ich gehe zu zur Oma, sie ist krank.
0: No. Kurde. Panie, ty masz podstawy, ty nawet słowa znasz.
1: I Gajowy tam na końcu wpadał i... Halt! Wolfen banditen, Schweinen!
0: Hände hoch!
1: Hände hoch! No, także widzicie. No ale w ogóle, widzicie, cały czas niezmienne tematy, bo Słowianie, pogaństwo, ezoteryka, Żydzi i kosmos i to się wszystko łączy cały czas coraz bardziej w jedno. No bo nawet już nasz były noblista, okazało się, że też chyba jest po jakiejś kosmicznej akademii, bo się świetnie zna na kosmitach, na ich rozwoju, na tym, gdzie oni są i kiedy tu przylecą i co z nami zrobią, też się okazał ekspertem. No wiadomo, że jest ekspertem od wszystkiego, no ale jak on coś tam powiedział w stylu, że no panie, no są te kosmity, jest poziom pierwszy, drugi, trzeci, my jesteśmy na pierwszym, panie, a tu przylecą te z drugiego, trzeciego i ziemię całą rozwalą, panie, w trymiga. No i chyba coś powiedział jeszcze, panie, ja jestem na czwartym, panie.
0: Ja skakałem przez płotr między trzecim a czwartym poziomem.
1: No i też ma jakieś takie okulary kosmiczne, nosi teraz jakiś Bono czy coś, takie ma dziwne te okulary, może już się do lotu w kosmos szykuje. No wielu w Polsce jest takich, co by go chętnie wysłali gdzieś na Księżyc. No ale to ciekawe, że Bolesław Wałęsa okazał się ekspertem od kosmitów też, no to ciekawe.
0: A nie czasami Lech?
1: Nie wiem, myli mi się zawsze właśnie. Bolech. To pójdźmy na kompromis. Bolech.
0: Wiesz co, tutaj mi się wydaje, że z jednej strony śmiesznie, z drugiej strony troszkę straszno, bo akurat przy dzisiejszych takich bardziej przyziemnych sprawach w związku z obchodami w Gdańsku uroczystości 4 kwietnia bodajże, jest jakaś tam wielka afera, o której nie będziemy dzisiaj mówić, bo to jest upolitycznione i nie ma w tym za bardzo nic śmiesznego, ale bardzo się Wałęsie zmienił sposób, w jaki mówi. I to tak starczo mu się zmienił, więc tutaj może być coś, co się może różnie skończyć i no póki co jest śmiesznie, ale myślę, że w jakimś najbliższym czasie będę tak troszkę z żalem na to wszystko patrzył. No bo może nie dlatego, że Wałęsa lubię, bo ani on mi politycznie nie odpowiada, ani historycznie, no ale to też jest...
1: A intelektualnie?
0: Intelektualnie, jeżeli ktoś gra w szachy słabiej niż moja Pelargonia, no to nie.
1: Ale pan Wałęsa się chyba zna faktycznie na tych sprawach kosmicznych, bo jakiś czas temu stwierdził, że no panie, to jest tak oczywiste, jak to, że się Słońce kręci wokół Ziemi. Halo?
0: Jestem.
1: No, tak więc się zna doskonale na ruchach ciał niebieskich. Coś wie więcej.
0: No, także mam po prostu wrażenie, że tutaj mamy, broń Boże, nie chcę robić z tego tutaj jakiejś diagnozy, ale podejrzewam, że niedługo się dowiemy o jakimś bardziej medycznym, poważnym stanie pana prezydenta i to nie na podstawie tej wypowiedzi, która też mnie bardzo rozbawiła i jak tylko ją dostałem, to przecież nawet ci ją wysłałem, nie? Tylko raczej właśnie z tego, co dzisiaj w telewizji zobaczyłem, to w jaki sposób on nawet nie tyle konstruuje zdania, co nie do końca panuje nad swoim aparatem gębowym, tak? I sam tembr jego głosu bardzo się zmienił i widziałem podobne zmiany w swojej historii, to znaczy nie w swojej personalnej, tylko w rodzinie, no i mam takie obawy, że no niedługo przestanie być śmiesznie.
1: No, niektórzy się może ucieszą, znam takich, co się pewnie ucieszą, prowadzą takie różne audycje, nie powiem o kogo chodzi, ale o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych takie i bardzo go nie lubią, bardzo się ucieszą, bo są znani z tego, że życzą innym śmierci i się cieszą, jak ktoś umiera, kogo nie lubią, to na pewno się ucieszy, ten, kogo mam na myśli, ale nie powiem, będę taki enigmatyczny i nie powiem, o kogo chodzi,
0: Tyś jest jak wąż.
1: Ja z nim radio zakładałem, ale ja nie powiem. To była najgorsza decyzja w moim życiu też.
0: Jak
1: nie powiem, o
0: kogo
1: chodzi.
0: Kotek Mruczek?
1: KM taki. też. No. I no, ja też nie znam. No, nie pamiętam i nic nie wiem. No, tak więc, no widzicie, ale Wałęsa też ostatnio jakieś memy wypuszcza z Kaczyńskim na swoim Facebooku, czym budzi niesmak. Wszyscy przerzucają się memami, a nagle jak on to zrobił, to wielkie ajwaj i wszyscy przerażeni wręcz, że prezydent mógł coś takiego zrobić, że memy z Kaczyńskim. A teraz też chcę zabrać możliwość posługiwania się nazwą Solidarność związkowi z NSZZ Solidarność.
0: To znaczy Solidarności Stoczni Gdańskiej, tak? Bo to jest właśnie ta afera, o której myślałem, że nie będziemy mówić, ale skoro poruszyłeś temat, to tak. Chodzi generalnie o to, że oni dostali, za tym stoi jakiś radny z PiS-u, który od czci wiary się odsądza, że to nie ma żadnego związku z tym, że jest z PiS-u, ale dostali coś takiego, co się nazywa, tutaj pewnie Porfiry mnie będzie poprawiał potem, ale że to jest cykliczna impreza tam w tym głównym miejscu tychże obchodów, no i niestety już nie ma miejsca na to, żeby przemawiał Wałęsa i Tusk i tam będą jakieś inne obchody. Także no się robi mocno politycznie, no i tak troszkę słabo, bo to jest jednak dość ważne wydarzenie w polskiej historii drogi do wolności, tak? I myślę, że ludzie, którzy bardzo często poświęcili życie za to, żebyśmy dzisiaj mogli sobie swobodnie prowadzić takie radyjko bez ryzyka, że jeżeli powiemy nieśmieszny dowcip, to nas rano komendant ze Służby Bezpieczeństwa odwiezie do gułagu, tak? no to mimo wszystko im to zawdzięczamy. No i fajnie by było troszkę się mniej przy takich wydarzeniach kłócić. No i też z perspektywy człowieka młodego, jakim jestem, to też bardzo odrzuca i obrzydza ludziom najnowszą historię Polski. Historię, którą może nie pamiętają, bo mieli wtedy 2 lata, ale którą nie chcą pamiętać, bo już nie wiadomo, kto tutaj mówi prawdę, a kto kłamie.
1: No, ja pamiętam te czasy, jak Wałęsa dopiero co startował i w telewizji się pojawił. Nie, to czekajcie, to ja pamiętam, jak prezydentem został. Na pewno to pamiętam. No to faktycznie mamy wolność, panie. Co najwyżej ryzykujemy, że nam jakiś mak wkurzony na nas rzuci na nas klątwę, czym były już takie groźby, miałem. No, ale tak dużo nie ryzykujemy.
0: Zamieniliśmy czerwone na czarne, tak? Jak to kiedyś Dałkrzewicz elokwentnie ujął, no ale to mimo wszystko mi się wydaje, że coś na tym zyskaliśmy.
1: No, bez Wałęsy nie byłoby na pewno tak samo. Tu się zgodzimy.
0: Znaczy wiesz, ten cały system już się i tak chwiał i to nie jest tak, że Jan Paweł II i Wałęsa obalił Związek Radziecki, bo to się chwiało w tylu podstawach, że wiesz, ja bardzo lubię na przykład z moją babcią na ten temat rozmawiać, która właśnie opowiada, jak tam, nie wiem, w 86 czy coś takiego, jakiś tam kolega od niej z pracy powiedział, że a wiecie co, a ja myślę, że za 10 lat tego komunizmu to nie będzie. I wszyscy w śmiech, no jak to nie będzie, przecież to takie stabilne, takie pewne, no pach i sru, nie? No i się wszystko pozamiatało. To było skazane na porażkę, to był system wadliwy, to był system opresyjny, to była pewna forma wręcz okupacji i sam się sobie dziwię, bo jeszcze 10 lat temu bym tego nie powiedział, no ale z drugiej strony mam potężny problem z historią najnowszą, ponieważ nie wiem, kto opowiadając mi o niej kłamie i ciągnie w swoją stronę, a kto opowiadając o niej chce mi po prostu opowiedzieć to, co przeżył, jak to wyglądało. Jeżeli rozmawiam ze swoją babcią, czy z jakimiś jej znajomymi, czy z kimś, kto faktycznie, czy nawet z moimi rodzicami, którzy też przecież żyli w tych czasach, brali udział w strajkach studenckich i tak dalej, no to wiem, że ta historia no, jest w jakiś sposób autentyczna. Też pewnie troszkę ciągną w swoją stronę, jak to na przykład moja mama opowiadała przy okazji jakichś takich pseudowyborów jeszcze z lat wcześniejszych, że im na uczelni mówili, że przychodzimy, bierzemy kartę do głosowania, idziemy do tej za tą kotarę i nic nie zaznaczamy i wrzucamy pustą kartę do głosowania, bo w komisji wyborczej są mądrzejsi ludzie, którzy będą lepiej wiedzieli, na kogo zagłosować. I wiesz, i takie perełki ja rozumiem, bo one są osobiste. Mimo, że nie jestem w stanie tego jakoś tam udowodnić i wiem, że to jest tylko relacja, no to jest zbyt głupie, żeby to wymyślić.
1: No tak naprawdę już chyba nigdy nie dojdziemy, tak w 100% nie zdobędziemy takiej wiedzy, która by nam jasno i czarno na białym wyjaśniła, w jakim stopniu Wałęsa był tym gwarantem bezkrwawego przejęcia władzy, bezkrwawego oddania władzy przez komunistów. I zachowania też ich przywilejów, co no niestety się może mścić do dzisiaj, no bo służby, wiesz, i haki różne, no i komuchy dalej powtykane w różne instytucje od lat, to mi się nie podoba. I coś tak czuję, że niestety Wałęsa pełnił trochę taką rolę, że był, wiesz, że był tak jak on to mówi, no musi być lewa noga, panie, i prawa noga. W tym się kryje wielka mądrość właśnie. Musi być i lewa, i prawa noga, i trzecia noga dyndająca po środku, nie? Jak on w rozkroku właśnie stoi. No i niestety go za to właśnie chyba nie bez powodu ciągnął za tą trzecią nogę, a właściwie za to, co tam dynda, i go szarpią za to właśnie przez lata, no bo wydaje mi się, że trochę pełnił taką rolę. Zbyt tam dużo było brudów, zbyt chętnie niszczył różne dokumenty i albo ich nie oddawał. Zbyt dużo ciekawych informacji wyszło w międzyczasie w różnych książkach na ten temat. Nocna zmiana, mimo tendencyjności Kurskiego, też troszeczkę pokazuje klimat tego strachu, że wyjdą na jaw różne rzeczy i blokowania. Tak naprawdę to Korwin na przykład stał wtedy po tej, wydaje mi się, lepszej stronie, że wiesz, po prostu rozliczyć wszystkich raz, a dobrze. Inne kraje to zrobiły, no tak zrobiono chyba właśnie w Czechach, tak, że rozliczono czerwonych, a u nas, wiesz, bardzo się tego bano i się dogadywano i kombinowano, no taki, mamy taką mentalność trochę kombinatorską niestety i to tyczy się i tych dobrych i tych złych.
0: No, to coś w tym jest i to też członkowie innych narodów bardzo zwracają na to uwagę, że potrafimy użyć widelca na tyle sposobów, że sobie nawet nikt by tego nie wyobraził. Natomiast jeszcze co do samego rewizjonizmu historycznego, gdzie powołaliśmy Instytut Pamięci Narodowej, którego członków Rady IPN wyłania Sejm, Senat i Prezydent RP. Jest to po prostu instytucja polityczna, a nie historyczna. I nie jest ważny twój dorobek historyczny, nie jest to instytucja niezależna, tylko instytucja, która będzie ciągnęła w tę stronę, która jest właściwa bieżącej władzy, co jest słabe, co jest tanie, co jest bezsensowne.
1: I zawsze tak było z tym instytutem, że on służył tej władzy, która aktualnie jest. Jak była inna władza, to żołnierzy wyklętych tam krytykowano, że dużo było wśród nich różnych takich bandytów. Teraz się zmieniła władza, to ich rehabilitują i robią z nich świętych. I ten taki przesadyzm nasz charakterystyczny, że albo wszyscy muszą być kryształowi, albo totalnie źli i parchaci, nie? Nie ma nic po środku. No u nas są zawsze, jak to śpiewa, grabarz, albo są sny na tak, albo na nie, a pomiędzy jest brak i zawsze będziemy tacy z takim skrajnym narodem i wszystko u nas musi być upolitycznione. Od Harry'ego Pottera po prezydenta, wszystko i telewizja, wszystkie instytucje, media, wszystko musi być totalnie upolitycznione i ludzie są też upolitycznieni. Kiedyś byli mniej, bo się mniej tak interesowali, nie gadało się cały czas o polityce, wiesz, nie komentowało, tylko ludzie tak żyli różnymi innymi rzeczami, a teraz jest naród tak upolityczniony, wręcz w rodzinach dochodzi do rozłamów, jak się okazuje, że twoja ciotka jest za PiS-em, a ty jesteś za PO, no to już możesz wspólnie nie spędzić świąt na przykład, to jest drama.
0: A wiesz co, ja mam zupełnie odwrotne wrażenie, może dlatego, że moi rodzice byli odrobinkę za bardzo upolitycznieni i też pamiętam jedną taką sytuację, gdzie moja właśnie babcia powiedziała przy wyborach wtedy, co Krzaklewski zgarnął całą pulę, że ona głosowała na AWS, a głosowała dlatego, że był tam, głosowała na lekarza, który ją praktycznie spod kosy kostuchy wyciągnął, nie? No i po prostu w ramach wdzięczności postanowiła oddać na niego głos, już tam walić jakiekolwiek konwenanse, bo kompletnie się nie zgadzało, ale niech ma tę ciepłą posadkę, niech ma tę ciepłą zupkę, nie? Pamiętam, jak moi rodzice się wzburzyli, jak babcie obaj synowie, jak się wkurzyli w ogóle, tak popatrzyli na siebie, wyszli na papierosa, nie? No nie wiedzieli za bardzo, jak tutaj zareagować, bo mamusia tutaj zaczęła nam, ale od razu powiedziała, dlaczego tak zagłosowała, no i... Rozumiem jej decyzję. Nie była to decyzja odpowiedzialna, no bo to żadna sztuka w ramach... No, możesz lekarzowi, nie wiem, dać, kurde, łapówkę, tak? Czy cokolwiek w ramach podziękowania, ale nie od razu, żeby ludziom innym spieprzyć to, co ten potem lekarz jako już poseł na Sejm będzie decydował w ramach naszego życia. No ale ludzie no, mają takie też troszkę bardziej podstawowe pobudki i nie zdają sobie chyba nawet do końca sprawy z tego, że to w jaki sposób zagłosujemy, to jeżeli ten człowiek przejdzie, no to on będzie podejmował decyzje, od których będzie zależało może nie tyle nasze życie, ale nasz komfort życia, to czy pojawi się piątka Kaczyńskiego, 13 emerytury, 500+, jakieś inne cuda na kiju, a potem się, nie wiem, wezmą, nauczyciele oburzą, a rząd stwierdzi, no to, ale my już wydaliśmy wszystko na piątkę Kaczyńskiego, no i co, co nam zrobić? Nie mam pańskiego płaszcza i co pan zrobi?
1: Tu jak potrzeba powiedział o lekarzach, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Nie wierzcie tym konowałom, oni są za WHO i za UE i za ONZ. A macie jedynie KK i PL i wiesz, i tak można się tymi skrótami teraz przerzucać i wszyscy tak teraz się strasznie dzielą. Właśnie.
0: Przypomina mi się moja siostra, kiedy miała niecały roczek i mówiła KK.
1: no to jest taka kaka jedna wielka. Brunatna kaka, teraz na Brunatnej Górze się narodowcy tam znowu spotykają. Ale tak. Jakby lewaki przyszli, to by im nawet tam wrót nie otworzyli. I wiesz, no ale to bezstronny jest kościół i wszystkich Polaków, nie tylko tych brunatnych. Nie.
0: Czerwony, no właśnie, też, tak. Masz to gdzieś otwarte, bo znam historię, ale nie mam jej przed oczami.
1: Nie, tylko zapamiętałem. Mam inną historię. Słonecznik mi w zęba wlazł.
0: Złego lepiej w tę stronę.
1: Nie komentowałem teraz ostatniej gali Fame MMA 3, ale mogę wam w skrócie powiedzieć, co tam się działo, bo niezły cyrk był. Także był na przykład taki youtuber, tam się pojawił jak Taxi Złotuwa, nie wiem czy oglądaliście, fajny całkiem kanał, no właśnie takiego taksiarza, który też się nagrywa i różne tam awantury ma z tymi, których przewozi, różne takie, no i walczy przede wszystkim z korporacjami taksówkarskimi, no bo zaniża ceny, to największa zbrodnia, jaka może być, ale co ciekawe, bo tam, jak wiecie, zawodnicy mają często na plecach reklamę czegoś lub kogoś, jakiejś firmy lub czegoś tam, jakiegoś kanału. No i tutaj Taxi Złotuwa wyszedł z reklamą zakładu pogrzebowego. To nie wiem, czy on tak się na wszelki wypadek jakoś tam reklamował, żeby mu zniżkę dali, jak go zabije na ringu jego przeciwnik. No ale zabawnie walczył, bo właściwie miał jeden cios, jak bohater ze starej gry komputerowej. Falcon Punch'e po prostu, takie skakał, wyskakiwał i Falcon Punch to się nazywa, tak, że wyskakujecie na jednej nodze w kierunku wroga i go tak z góry pięścią i on tak raz po raz, po prostu całą walkę te Falcon Punch'e walił, no komicznie to wyglądało, ale jeszcze bardziej komicznie walczyła Godlewska z Linkiewicz. Okazało się, że Godlewska... że Godlewska w ogóle nic nie potrafi, w ogóle się nic nie przygotowała. Wyszła właściwie na ring i zaraz została obalona, dostała po mordzie, ani jednego ciosu nie zadała, ale tak fikuśnie, autystycznie troszeczkę skakała tak i starała się kopnąć swoją przeciwniczkę. No i laski się prały. Okazało się, że niestety nic nie potrafi ani jedna, ani druga. No ale Linkiewicz okazała się większa zadziora i po prostu wtłukła tej swojej rywalce tak zwyczajnie i bez żenady jej tam wtłukła, obiła. Walka trwała może z 20 sekund, no i to była bardzo słaba, ale były też dobre walki, na przykład Dawid Malczyński i Amadeusz Ferrari. No, Malczyński wygrał. Bardzo fajna walka, na poziomie. Były różne tam, kurczę, ciekawe techniki.
0: A do mojej bańki informacyjnej się przebiło, że tam były jakieś ustawione walki i w ogóle jakieś mnóstwo hejtu się pojawiło, że ludzie zgłaszają ich do prokuratury, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
1: No to walka Kasiusz kontra Adrian Polak. Adrian Polak-Polański. To była bardzo kontrowersyjna walka, ponieważ Kasiusz właściwie obijał tego biednego Adrianka przez całą walkę i wręcz nie chciał kończyć tej walki i tak mu dawał fory, tak jakby, że go, no, jak później powiedział, bał się, że jak mu jeszcze raz pierdolnie, to ten już się zacznie jąkać potem cały czas i coś będzie miał krzywdę, mu już zrobi trwałą, więc tak go oszczędzał trochę, a sędziowie ogłosili, że wygrał Polak. I publiczność cała krzyczała takie niecenzuralne słowo, zaczynające się na wypier, a kończące na dalać do sędziów. Tak wszyscy krzyczeli. No i wszyscy są w szoku. No i krążą takie słuchy, że być może tu poszło o zakłady bukmacherskie, no bo było tam 1-9 na tego Kasiusza. No to ktoś, kto postawił na Polaka pod koniec walki, naprawdę się obłowił, tak? Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby tu były jakieś wały. Nie znalazłem na YouTubie na razie żadnego komentarza, ale wszyscy są zszokowani i się śmieją z tego, że to jakiś taki mega wał w ogóle, to nasze KSW przy tym, to w ogóle już jest nic, nie? A też krążyły takie rozwinięcia skrótu KSW, że to kurewsko sprzedana walka, bo też tam się niezłe hece działy. No ale tutaj to przekroczyło już wszystko. Nie zmienia to faktu, że sama walka nie była zła, no i mega, mega beka. To wszystko wskazuje, że sprzedana walka. Drugi śmieszny werdykt to był walka Filipka z rybą. To też jakieś takie... Pojawił się bonus BGC, który dostał kontuzji zaraz na początku walki. Bark mu tam coś wyleciał i... No raczej było parę naprawdę dobrych walk, a parę tak żenujących, że to kabaret po prostu i tylko taka beka, nie?
0: Ja mam nadzieję, że to się albo skończy, albo jakaś poważna organizacja zajmująca się właśnie takimi eventami weźmie to pod siebie, bo na razie wygląda na to, że to jest jedna wielka komedia z bardzo kiepskim zabezpieczeniem. No teraz właśnie ten skandal przecież, tak? Z tym, że walka została sprzedana, gdzie z tego co wiem, również w sposób niezgodny z prawem oni reklamowali tę firmę, gdzie można było obstawiać walki, bo to też jest odpowiednio regulowane, że nie możesz zachęcać. Też pewnie Porfiry mnie za to pojedzie, ale tak kompletnie z pamięci mówię, że nie możesz reklamować usług bukmacherskich tak, żeby ci się kojarzyły z pieniędzmi albo wygraną.
1: No tak to duży... jak to? No reklamowali cały czas, co chwilę i podkreślając, że można tam obstawiać, no co ja nie wiem.
0: No i właśnie o to chodzi, że zauważ sobie, że jeżeli masz, nie wiem, nawet taki mecz polskiej reprezentacji, no to tam jakieś na tych banerach się wyświetlają, tam linki do stron, gdzie możesz sobie obstawić te zakłady, czy nawet, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, ale było coś takiego, jakieś żółtego, co nawet miało swoje takie stacjonarne punkty w mieście, gdzie mogłeś sobie przyjść, obstawić i zawrzeć zakład, no i potem ewentualnie z tego korzystać, no ale też pamiętajmy, że hazard jest pewną formą narkotyku i on powinien być bardzo reglamentowany, a tutaj, tym bardziej, że tutaj mamy targetowanie to na bardzo młodych ludzi, którzy tak jeszcze nie do końca potrafią sobie z tego świata korzystać i zaraz będzie, że jestem jakimś tam wielkim państwowowcem i zaraz tutaj mnie libertarianie i wolnorynkowcy zjedzą, że chcącemu nie dzieje się krzywda. No mi się wydaje, że akurat tutaj się dzieje, no i jeżeli ktoś, nie wiem, lubi alkohol czy papierosy, to nawet bez reklam tych produktów sobie będzie mógł je kupić. I tak samo z hazardem, tak? To nie powinno być tak albo jedna inna rzecz, która mnie bardzo wkurza, reklamy skierowane dla dzieci. Przede wszystkim zabawek, przede wszystkim właśnie zabawek, że na jakichś kanałach dla dzieciaków no jest po prostu multum tego, no a potem cię gryzie synek w nogawkę i mówi: tata, kup mi strażaka sama tam, czy tam, nie wiem, jakiegoś coś tam za 1500 zł, nie? To jest pranie mózgów, to jest przyzwyczajanie nas do bycia konsumentem, no ale pamiętajmy też, że człowiekowi, który ma te 19-20 lat i się jara tym fame MMA, również mózg można wyprać i to jest taki bardzo niebezpieczny proceder, bo inne sporty też tego przecież nie robią. No i jednak wolałbym, żeby, nie wiem, kto tym całym pajzlem zarządza, jakieś boxdele czy inne magicale, ale bardzo bym się ucieszył, gdyby CBA im wpadło i zwyczajnie przetrzepało księgi.
1: No, może tak się to skończy, bo no, kontrowersje też były na poprzedniej gali. Dawid Ozdoba twierdzi, że jego rywal Adbuster był naćpany zwyczajnie, bo tam nie ma prawdopodobnie żadnych kontroli w ogóle antynarkotykowych. Po prostu każdy może sobie zaćpać to, co tylko tam chce sobie. No a są też takie mniej oczywiste różne środki dopingujące i właśnie na takich prawdopodobnie był faktycznie Adbuster, bo dziwnie się zachowywał, nie wiedział, gdzie jest i pobudzony taki, skakał w ogóle, wzrok rozbiegany. No i taki mocno nadpobudliwy, nie wiem, coś tam wciągnął do nosa czy coś, czy jakiś donosik był, nie wiem, więc się nie wypowiadam, ale dużo jest kontrowersji. No sama Linkiewicz mogła zostać zdyskwalifikowana w walce z Godlewską, bo biła ją w tył głowy, co jest zabronione, nie wolno w tył głowy bić, a ta leżała się... obróciła, a ta ją prała w tył głowy. Mogła ją co najwyżej udusić. No, to jest dozwolone. Wolno dusić, nie wolno bić w tył głowy. No, zapamiętajcie sobie.
0: Także czekamy na część czwartą, kiedy tam proboszcz będzie bił Małysza albo Małysz proboszcza, już nie pamiętam kto kogo bił, przyjdzie kurde z dwoma butelkami i tyle będzie. No, sporty walki to nie jest kill Muchał, tak? O kwestiach antydopingowych też rozmawialiśmy, przynajmniej na Prywi, przy okazji bodajże poprzedniej gali, że no nie ma tutaj, tak? Bo to kosztuje. No te testy do najtańszych nie należą, no i oczywiście też dla twórców jest dużo bardziej atrakcyjne, żeby ludzie byli nakoksowani, żeby byli nabuzowani, żeby potem było więcej shotów na YouTubie i żeby potem był jeszcze większy fame, ale mam nadzieję, że to sukinsyństwo zdechnie albo weźmie to ktoś odpowiedzialny. Już mieliśmy jednego człowieka, który miał jedną nóżkę bardziej po tym, a no teraz mamy skandal bukmacherski, no co będzie za którym to już czwartym razem,
1: przede
0: tak?
1: Przede wszystkim język sam, jakim oni się komunikują, to już tak mnie zniechęciło, że no myślę, że to jeden z powodów, dla których przestałem już się tak mocno tym interesować i szanować tych... Znaczy widziałem po Boxdelu, że on jest trochę zażenowany, no ale jak już jesteś organizatorem i włożyłeś w to naprawdę gruby szmal, to już wiesz, to będziesz tam tylko skromnie spuszczał głowę, jak ci wytkną, że takie słowa jak ty cfelu, ty pedale, kurwa ci zajebek, grwne. No to trochę nie przystoi w takim show. Mimo wszystko, no wiadomo, że to są youtuberzy, że młodzi ludzie, ale to przekroczyło już pewne granice. Same walki, nawet niektóre dobre, no widać, że wyrastają tam takie młode gwiazdy prawdziwego MMA. Myślę, że Ferrari ma szansę wejść na profesjonalny ring, no ale troszkę zbyt dużo tych kontrowersji, bo tego było więcej też, jakaś

0: gdzie leżą granice nienawiści, gdzie leżą granice okrucieństwa, gdzie powinniśmy pozwalać na to, że coś tak, bo to wiesz, bo to nie jest jakiś film fabularny, to nie jest kurde Matrix czy Karate Kid, to się dzieje naprawdę, tak? To są prawdziwe emocje, to są pewnie emocje podczas tych wywiadów są troszkę wyreżyserowane, ale co my w ten sposób chcemy pokazać? To jest freak show na poziomie przełomu XIX i XX wieku, gdzie się pokazywało murzynów w klatkach albo ludzi obdarzonych jakimiś dziwnymi chorobami genetycznymi. To jest na poziomie, nie wiem, mamy coś, ostatnio była historia, że w którymś z miast zrezygnowano z takiego najbardziej historycznego festiwalu Korridy, bo to za dużo przemocy, bo to nieuczciwe i tak dalej. A tutaj, w Polsce, w XXI wieku, tak, kiedy już tam od tej korridy odchodzą, to robimy walkę 60-kilogramowego kucherka z 90-kilogramowym kafarem. To nie jest dobre.
1: No i ze sportem ma coraz mniej wspólnego, bo jakiego by werdyktu ci sędziowie nie dali, to komentowanie potem przez zawodnika, że, przepraszam, no to powiem wprost, powiedział, że chuj im w dupę i tak się o nich wypowiadał, o sędziach. Bluzgają na siebie, taka nienawiść, plują, rzucają ten cfel, pedale, no jest to tak wulgarne, takie barbarzyńskie, tak głupie, idiotyczne, debilowate, no że to już dawno przekroczyło wszelkie granice i dziwię się, że takie show jest na topie, na YouTubie numer jeden na karcie, bije wszelkie rekordy w ogóle, miliony to oglądają, słuchajcie, setki tysięcy osób oglądają to na żywo. Na żywo, tak? Co zwykle rekordem na żywo jest kilka tysięcy, jak cię ogląda, to już wow, to już jesteś the best, a tu setki tysięcy na żywo, więc widać, co Polacy lubią na tym YouTubie, to nie świadczy najlepiej o narodzie, że takie debilizmy to jest number one, nie? Trochę to jest smutne, bo takim debilowatym narodem to faktycznie łatwo będzie rządzić, wziąć pod buta, czy przekonać do wszystkiego, czy populizm siać, bo jak ludzie są takimi kretynami, niczym się nie interesują, nic nie czytają, są po prostu tempi i barbarzyńscy. No to...
0: Ale jak mają czytać, jeżeli w Gdańsku spalili wszystkie książki?
1: Tylko Harry'ego Pottera. Harry Potter tylko spłonął.
0: Najpierw Harry Potter, a potem wiesz, a potem się za Pendrose'a wezmą.
1: No w każdym razie, jak chcecie jakąś nawalankę w trochę lepszym, w bardziej barwnym stylu, fabularnym bardziej zobaczyć, to niedługo będzie Ip Man 4. Mistrz Ip tym razem zmierzy się, no gnębili tych biednych Chińczyków Japończycy, Brytyjczycy, a tym razem będą to, uwaga, uwaga, Amerykanie. I sam Scott Adkins, kto się interesuje kinem zabijacko-napadalskim, to pewnie zna Scotta Adkinsa, świetny mistrz sztuk walki w różnych stylach, kaskader, no i to będzie, i on, z tego co widziałem, gra takiego brutalnego barbarzyńcę amerykańskiego, jakiegoś takiego trepa w ogóle wyjałowionego z wszelkich ludzkich uczuć, czyli taki typowy Amerykanin. A Chińczyk, wiadomo, że dobry i szlachetny, wspaniała kultura, spokojny, ale jak go zdenerwujesz, to ci łamie nogi, ręce i zamiata tobą podłogę i rzuca tobą o sufit, tak jak to robi mistrz Ip Man, nauczyciel Bruce Lee'ego. Zresztą może się sam Bruce pojawi, skoro jest ten akcent amerykański, no to może sam Bruce Lee nawet znowu się pojawi. Gościnnie się pojawiał jako młody chłopak, jako dzieciak w kolejnych częściach sagi o Ip Manie. Polecam, to jest jeden z fajniejszych chyba filmów kung fu, jakie widziałem, bo tam nie tylko chodzi o nawalanie, tam jest trochę historii, trochę takiego przekazu antywojennego. Sam mistrz jest fajną postacią, bo wzorowaną po pierwsze na autentycznym człowieku, tak? To jest wszystko oparte troszkę luźno, ale jednak na faktach, na podstawie wspomnień syna Ip Mana. No, a po drugie jest tam bohater, który nie jest jakimś właśnie takim debilem jakimś, który wszystkich leje, jakimś Stevenem Seagalem, co łamie nogi z byle powodu typowi, bo ukradł Coca-Colę w sklepie. No, tylko jest dobrym człowiekiem i pomaga innym i przez to jest bardzo szanowany, że jest po prostu dobrym człowiekiem. Fajny wzór taki, fajnie gdyby takie postacie były jakimś wzorem dla tych młodych zawodników Fame MMA.

0: A nie jakiś raper, jakiś tam DJ Bonzo, co zasłynął tym, że komuś dał wryja i że ćpa, że, albo jakieś lafiryndy tempe, jak bęben do walenia tylko się nadające, które chwalą się, że temu obciągałam. No jak ta Linkiewicz, nie? No to ma być wzór dla młodych ludzi? No to świat się kończy. Idiokracja już nastała.
1: No niestety, tutaj padło bardzo dobre pytanie. Który naród jest mądrzejszy obecnie? No ciężko jest tutaj mówić o narodzie jako całym, bo w każdym narodzie znajdują się idioci i debile. Ale bardzo na przykład dobrze mi się kojarzą Holendrzy, którzy mają całkiem niewielki, mały, fajny kraj, mają legalne zioło, mają, nie wiem, czy ktoś im to wdrukował w poprzednich latach czy coś, ale mają bardzo piękną kulturę korzystania z rowerów zamiast samochodów w środowiskach miejskich. Dbają o ten kawałek, ten maleńki kawałek ziemi, który mają. Są całkiem zadowoleni, są całkiem szczęśliwi, mają przyzwoite PKB. Holandia słynie przecież z imprez rave'owych, tak? I z bardzo dobrych DJ-ów, którzy zrobili karierę na cały świat. I czemu tym się nie zainteresować? Czemu, jeżeli ktoś jest DJ-em, to niech nie idzie do kurwa Fame MMA, tylko niech zrobi koncert. Przecież jakieś, nie wiem, tam 10-15 lat temu w Stoczni Gdańskiej występował Jean-Michel Jarre. Czemu nie mogliśmy tam postawić Polaka, który by coś ładnego zagrał? Jakiś taki nowoczesny remix murów chociażby, tak? Czemu?
0: Mamy remix murów. Jeszcze raz usłyszę te mury, to się zwymiotuje chyba ciągle ten... Mury, runa, runa, runa. Ulubiona pieśń tych właśnie... PiSu. Ja nie wiem, jak ktoś jest z PiSu, to ma tylko 2-3 piosenki ulubione i ciągle to samo, ciągle te same symbole, te same piosenki, ten jeden kabareciarz, tego Pietrzaka wwożą już na wózku, będą go chyba z kroplówką wwozili, jak już będzie dogorywał. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest, wiecie co, no takie ciągłe wyciąganie tego już prawie, że trupa z szafy i go na sznureczkach, go takie pokazywanie, bo nie można jakichś młodych promować, czy ta prawica nie może być taka bardziej do przodu, tylko zawsze do tyłu i te wspomnienia i te mury.
1: To
0: młodych
1: polega.
0: Zniechęca, bo widzą bandę dziadków starych, którzy wiecznie żyją nostalgią i mają jakieś, tylko wspominać lubią, jak to było, a kiedyś to było, a dzisiaj to nie ma, no to jest zniechęcające.
1: No tak, no ale jest mnóstwo młodych ludzi uzdolnionych, tak, którzy są w stanie coś jakoś się wyrazić, jakąś sztuką, tak. Też niedawno miałem okazję być na obiedzie u fotografa i malarki. No i tam sobie troszkę o różnych takich podejściach do kultury rozmawialiśmy. No i właśnie ta malarka opowiadała, że wernisaże to jest mniej więcej takie miejsce, gdzie wszyscy chodzą z obowiązku, żeby się pokazać, że byli, że te wszystkie obrazy są tak naprawdę gówno warte, ale w zależności od tego, do kogo, z kim tam dobrze pogadasz, z kim się tutaj spotkasz i tak dalej, od tego zależy, czy na przykład dostaniesz zwrot czesnego za studia artystyczne, tak? I też się robi jakaś taka klika, coś na wzór tego, co jeszcze niedawno mówiono o systemie prawnym, że tam jest bardzo wysoki poziom wejścia, że tam się przebić jest bardzo ciężko. Czemu nie wspieramy właśnie tych artystów, żeby robili sztukę, a wspieramy to, żeby się prali po mordach? Oczywiście nie będzie z tego szybkich pieniędzy, nie będzie łatwych pieniędzy, ale będzie coś, nie wiem, będzie jakaś taka wartość dodana. A z drugiej strony też, jeżeli taki artysta będzie miał, nie wiem, pieniądze, żeby sobie kupić mieszkanie, kupić 2-letniego Forda Escorta, no to będzie mniej więcej na tyle zadowolony, że będzie mógł się realizować sam. Ale żeby dojść do tego poziomu, to musi się namęczyć albo wyjechać do Irlandii, czy tam do Niemiec wycierać dupkę starym nazistom, tak? No i musi kombinować, tak? No nie może, bo to też kosztuje, tak? To zresztą tak się nawet mówi, że jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko nie brało narkotyków, to go zaraź fotografią, ponieważ sprzęt jest tak zajebiście drogi, że go nie będzie stać nie tylko na narkotyki, ale też na chleb. Może tutaj idziemy zwyczajnie, może nie my, a my też jako społeczeństwo idziemy na łatwiznę, bo idziemy do tej takiej prostej, prostackiej, wręcz tępej rozrywki. I wiesz, i teraz w telewizji rekordy popularności bije Big Brother.
2: Właśnie, znowu.
1: Takie, wiesz, zalegalizowane patostreamy, nie?
2: Ale to nie wytrzymuje konkurencji ze streamami YouTube'owymi, ponieważ tam jest wszystko takie ugrzecznione, bo musi być. No wiadomo, że do pewnych rzeczy się nie posuną, a ludzie jednak lubią emocje i nawet jak jest ta wulgarność, debilowatość i policja przyjeżdża, bo ktoś zadzwonił, że bomba jest, no to ludzie wolą to niż nudnego Big Brothera, który w ogóle jest gorszy, bo ta pierwsza edycja była całkiem fajna, bo tam byli ci bohaterowie bardzo różnorodni, z różnych zupełnie grup wiekowych, wiesz, z różnych jakby... No, bardzo różni i barwni. Był ten starszy Janusz, emerytowany strażnik miejski. Był Gulczas, co na motorze jeździł, taki młodszy od niego. Była jakaś gruba jedna laska. No dzisiaj już grubej ci nie pokażą, bo to jest niepoprawne. Trzeba tylko ładne rzeczy, jak to Korwin by powiedział, pokazywać. I tak dalej. No więc wszystko... I ci starzy bywalcy Big Brothera skomentowali, że dzisiaj to już w ogóle jest jakieś nudne, że tam się nikt nie uśmiecha w ogóle. Wszyscy jacyś tacy spięci, sztuczni, a tamci byli bardzo wyluzowani. Oni się śmiali, imprezowali. Więc z jednej strony jest taki pęd do imprez, do zabawy, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że wszyscy wyglądają tak samo, mają wydzieraną jedną rękę i na łyso ostrzyżeni i siedzą i gapią się na siebie i boją się nawet śmiać, bo źle wypadną, jak się będą śmiali. I wiesz, tacy spięta dupa, łyda i w ogóle no słabe show, nie? I to już w ogóle... No, a na patostreamach przynajmniej krew się leje, no to ludzie tam idą i oglądają. Tania rozrywka, zawody gladiatorów na żywo, no...
1: No, gladiatorów, no raczej...
2: Z butelką gladiatorów.
1: No tak, to znaczy wiesz, akurat Big Brotherem nie miałem ochoty się zainteresować, ale coś we mnie bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ najchętniej oglądanym programem w telewizji, która jest dostępna w Polsce, są Fakty TVN. I ten pierwszy odcinek Big Brothera przebił te fakty. Więc bardzo mnie to, nie wiem, zdziwiło. I dzisiaj w ramach sobie obejrzałem pół godziny takiego Big Brothera, bo akurat był przed Nocnym Markiem. I jakiś koleś, który zaczął, nie wiem, wyzywać, pokazywać dupę, mówił, że komuś tam łeb upierdoli. No i go wywalili i tyle. I się zrobiło już grzecznie. I tak wiesz, i tak patrzę na tych ludzi i oni są wszyscy ładni, oni są wszyscy młodzi. Tam nie wiem, chyba jest tylko jedna taka babka starsza, ale starsza w sensie tam 30 parę lat, nie? I to nie jest żaden przekrój, to jest przekrój, kurde, jakiejś komedii romantycznej. Oni tam wszyscy są za piękni.
2: No, taki trend, troszkę takie ujednolicenie, to mi się kojarzy z jakąś dystopią trochę, że idą i faceci wszyscy tak samo wyglądają, mają jedną rękę wydzieraną i łysy łeb i wszyscy noszą takie same skarpetki, a babki wszystkie mają napompowane wary, takie glonojady same, opalone po solarium i, no, i wszystkie też na jedno kopyto. To jest jakiś chory świat, no, ale to już zostawmy te gówna, tą telesrakę. Zaciekawił mnie news, że w Żabce, w której teraz ma udziały ponoć ojciec dyrektor, tak, pojawiły się ciekawe pisemka, na przykład Tajemnice Świata, wydawane przez Leszka Bubla, gdzie możemy poczytać o parchach. I Żabka, no wiesz, i ludzie zaraz zaprotestowali, bo to też trochę przegięcie w drugą stronę, że jeszcze nikt nie wie, co tam jest w tych Tajemnicach Świata od Leszka Bubla. Można się spodziewać, no bo to naczelny ponoć antysemita trzeciej RP, tak o nim mówią, no to można się spodziewać, ale wiesz, przegięcie w drugą stronę, że nikt nie wie, co, gdzie, jak, ale już wszyscy obruszeni i zniesmaczeni i urażeni w pupę, bo to na pewno antysemityzm i to na pewno, wiesz, i to straszny antysemityzm. Ja tego nie widziałem, ale mnie sąsiad mówił, że antysemityzm. No ale czy to przypadek, że tu ojciec Rydzyk wykupił udziały i zaraz tutaj o parchach można w Żabce kupić sobie pisemko? No ciekawe.
1: Akurat Żabka jest troszkę jak Kempik, jest bardzo interesowna i bardziej zależy jej na pieniądzach niż na tym, żeby wychowywać nasze dzieci na ludzi. Natomiast cała ta afera się wzięła, to się chyba bodajże pisemko Wolna Polska też nazywała, też wydawana przez Leszka Bubla, który ze 2 czy 3 tygodnie temu był w kiosku sejmowym. Nie wiem, czy to była żabka, czy nie. No, ale w tym tekście mamy wprowadzenie, nazwiska żydowskie, cechy antropologiczne, sposób wysławiania się, prezencja, cechy charakteru, metody działania, żydowskie akcje dezinformacyjne.
2: No i najważniejszy ten kształt, jak rozpoznać po czaszce, to najważniejsza wiedza.
1: Wieńczy go fragment o czułych punktach żydostwa i informacje, jak zwyciężyć żydostwo. Więc no, to nie jest aż takie na wyrost, bo możemy powiedzieć, żeby nie oceniać książki po okładce, a ludzi po wyglądzie, ależ oceniajmy, bo zazwyczaj będziemy mieli w tym rację. Naprawdę, zazwyczaj będziemy mieli w tym rację. No i jeżeli widzę takie wypunktowanie, a pamiętam tę etykietę Wolnej Polski, bo ona się, chyba tak to się nazywało, ale to był dość głośny temat w mediach ze dwa tygodnie właśnie temu. No i przede wszystkim sama postać Leszka Bubla, którego w ogóle odkopał Aleks z Porozmawiajmy TV. I teraz w ogóle, jak się nazywa ten o urojonych porwaniach dzieci? Nie Biedroń, tylko...
2: Bednarz,
1: no.
2: Od beczek, ja tak zapamiętałem, że właśnie od beczek, czyli po prostu beczkę można z niego sobie
1: no, beka
2: potoczyć.
1: W beka, no. I teraz, bo bardzo lubię słuchać szurów dla beki.
2: Dla bednarzy.
1: No i właśnie sobie Bednarz zrobił romans z Bublem. Nagrali już wspólnie 2 czy 3 filmiki. No i to idzie w jakiś dziwny kierunek. No po owocach ich poznacie. Natomiast ja pana Bubla pamiętam z tego, jak kandydował na prezydenta. To było w czasach, kiedy, on dostał jakąś karę za to, że przeprowadził bardzo brzydki wywiad z Krzaklewskim, nieważne. W każdym razie było coś takiego, że właśnie w telewizji polskiej prezentowano tych wszystkich kandydatów na prezydenta podczas takiej uczciwej, tam nie wiem, 15 czy 25-minutowej rozmowy i ten Bubel miał, wiesz, wydrukowane kartki i tak palcem czytał, nie? Tak pochylony nad tą kartką i tak palcem sobie pokazuje i czyta. To jest troglodyta, to jest naprawdę, kurde, no nie wiem, jakaś aberracja umysłowa i w ogóle traktowanie Bubla poważnie jest przerażające.
2: Jak pamiętam, że kiedyś jakiś kolega Jaoka z pyta.pl podszedł do Bubla z mikrofonem. To był taki koleś, który się podawał za Żyda. Nosił taką myckę śmieszną i wygląd taki miał trochę nawet żydowski. Może jest Żydem. Nie pamiętam, jak się ten koleś nazywa z pyta.pl. On już go tam chyba nie ma w tym zespole, ale on podszedł do Bubla i panie Bubel, ja jestem z Kamienica TV i chciałem się pana zapytać, gdzie pan teraz będzie mieszkał, jak ja panu zabiorę ta kamienica? A Bubel się wykazał jakimś takim brakiem w ogóle poczucia humoru, nie jest tylko tam spierdalaj pan, dobra? No taki, okazało się, że no niby taki żartownik, no bo miał te swoje nazi polo, można powiedzieć antysemi polo, gdzie tam śpiewał
1: Polska nie masz kraj.
2: No to można by pomyśleć, że to jakiś wesołek, ale jak przyszło co do czego, no to nie potrafił się jakoś tam... Aha, Mordechaj Blumstein, przepraszam, tutaj mnie poprawia Wacek Wellacha, tak. Mordechaj Blumstein z Kamienica TV. No i w tej mytce, ale to też widać na przykładzie właśnie pyta.pl, że Polacy, kurczę, brakuje im poczucia humoru jakoś tak, bo oni ciągle trolują, prowokują, a mało kto potrafi z nimi zażartować i wręcz teraz to tego Jaoka wszędzie wyganiają i standardowe zapytanie, a skąd pan jesteś, jakie media i cały czas to zawsze na dzień dobry, a to ja nie rozmawiam z panem, no bo jakby powiedział, że z naszego dziennika jest. No zresztą zrobił sobie jakąś taką fejkową legitymację, że jest z naszego dziennika. No tak, tutaj pisze login zajęty, że się Jaok skurwił niewyobrażalnie, no bo ponoć teraz pracuje dla TVP. Jaok, ale on się zrobił taki prawicowy bardziej, on zawsze te chłopaki zawsze były takie mniej po stronie tam lewaków, tak mi się wydawało, bo więcej sobie tam szydzili i toczyli właśnie bekę z lewactwa, z feministek, w ogóle się nie starali jakoś w ich skórę jakby wejść, natomiast w skórę narodowca, no to tak chętnie wchodzą teraz coraz bardziej, więc jakoś tak na prawo skręcił, ale słuchajcie, też nie zabierajmy mu tej możliwości wyboru, nie? Czy dziennikarz dziennikarz zawsze musi być taki w 100% neutralny i wszystkich chwalić. No niekoniecznie, byle nie popadał w jakąś przesadę i nie zamieniał się w klakiera jakiejś opcji politycznej.
1: No zatrudnienie się w TVP jest zamienieniem się w klakiera.
2: No niby tak, tylko wiesz, jak się go tam pytają, ile zarabia, coś tam, to on tak się śmieje z tego, że to żadne pieniądze i nawet potrafi powiedzieć wprost, że on się jakoś nie identyfikuje z tym TVP i że to tak trochę, wiesz, tak z rozpędu, tak po prostu nie robi z siebie właśnie takiego Lizusa Klakiera, który teraz już złego słowa nie powie o tym TVP, tylko tak wręcz się wypowiada tak, wiesz, no pogardliwie nawet o tym TVP od czasu do czasu, tak wyłowiłem to. Więc tutaj ja mam nadal jakiś tam szacunek dla Jaoka, bo mimo wszystko jest to świetny dziennikarz, który zaproponował coś nowego, takie nieskrępowane dziennikarstwo ulicy, gdzie zaczepia ludzi, gdzie nie boi się jechać po bandzie. Myślę tak jak my troszeczkę.
1: Ale wiesz, my przynajmniej jesteśmy w stanie porozmawiać z każdą dowolną opcją na jakimś tam poziomie szacunku, oczywiście dopóki cierpliwość nie zostanie wykorzystana. Natomiast Jaok jest kimś, kto podejdzie na marszu feministek do jakiejś osoby, która to organizuje i zapyta, czy należy zrównać prawa kobiet i ludzi. No to w tym momencie nie można mu odpowiedzieć nic więcej niż spierdalaj, bo to nie jest dziennikarstwo, to jest pastisz, tak? I sam sobie zapracował na takie coś. Teraz się zmienił po tym filmu z Marszu Niepodległości sprzed półtora roku bodajże, gdzie mu się po prostu wszystko odkleiło i stwierdził, że jednak teraz będzie poważnym dziennikarzem, no ale w dalszym ciągu zbiera swoje ziarno z tego, co zasiał, tak? Tak samo jak ja sobie zbierałem przez długie lata bardzo wiele dziwnego hejtu za rzeczy, które robiłem w innych radiach i zebrałem słusznie, tak? Bo wtedy podjąłem taką decyzję, wtedy mówiłem takie to, a takie rzeczy, no i trzeba zjeść tę żabę. I no i tyle. No i robiąc konsekwentnie swoją robotę, jakoś to się uspokoiło, a tutaj no nawet mu nie współczuję, tak? Bo on sam celowo chodził tylko po to, żeby wkładać kij w szprychy i nie wiem, czy on teraz sam twierdzi, że jego tutaj nie słuchają, nie chcą go traktować poważnie, czy to jest jakieś takie spojrzenie z zewnątrz, bo tak też może być, że on się z tym wszystkim godzi, tylko że komentatorzy w jakiś sposób bardziej się nad nim pochylają z troską, no ale niestety, no zapracował sobie na to, naważył sporo piwa, wypije to piwo, no i będzie jechał dalej, tak? Niech się pokaże z tej innej strony, z tej strony rzetelnej dziennikarskiej, ale przecież nie tak dalej jak dwa miesiące temu, wyszedł zaogniać sytuację, kiedy tam jakaś banda lewaków prześladowała Magdę Ogórek, tak? O czym rozmawialiśmy w Nocnym Marku, że przyszedł, założył jakąś brodę, wąsy, jakieś okulary, no i tam dymił razem z nimi krzyczał. To było, to jest nagrane, to jest fakt obiektywny, no nie ma faktów subiektywnych, to jest fakt, tak? To się zdarzyło, on tam wyszedł, poszedł dymić w bardzo konkretnym celu, żeby podkurwić tych ludzi. I jeżeli będzie tak robił, to tym dłużej nie będzie traktowany jako poważny dziennikarz.
2: Oj, przesadzasz trochę. Wiesz, no zwłaszcza ty, który jakby no jakaś tam część twojego nadawania, to też jest zupełnie nieskrępowane nadawanie, żadnych tabu, żadnych granic, wiesz, i jechanie ostre, a tu nagle do Jaoka masz pretensje, który będąc takim dziennikarzem Jackassem, no bo tym on trochę jest, takie połączenie dziennikarza i Jackassa, coś dlatego mówię, że coś nowego, no to łatwo się czasami trochę w tym pogubić i przesadzić, no jak właśnie, wiesz, jak brał udział czynny tam w podjudzaniu i prowokowaniu, no to faktycznie przesadził, ale wiesz, no to naprawdę łatwo przekroczyć tą linię, bo będąc takim świrem, prowokatorem, wiesz, po prostu nie możesz się cały czas samocenzurować, bać, tak dalej, tylko musisz ostro jechać do przodu, no i czasami za daleko pojedziesz. Ja tam szanuję chłopaków, bo może to jakaś fajna taka odtrutka na to dziennikarstwo takie lizusowskie, asekuranckie, służalcze, wiesz, że dziennikarz się pyta, jak Taratajcio zaprosili, to dziennikarka w jakiejś Ezo TV, nie pamiętam nazwy, zapytała się w ogóle na wstępie, czy mogę zadać pytanie panu Janu, a on, no oczywiście, tak, no proszę bardzo, i zadała mu jedno pytanie, co pan sądzi o dzisiejszej sytuacji gospodarczej? I okazało się, że Jan Taratajcie to oczywiście ekspert od wszystkiego. Jest, zna się i na gospodarce, i na Żydach, i na technologiach, i na kosmosie, i na ezoteryce, na wahadełkach, na wszystkim. I na zdrowiu. No i Taratajcie oczywiście potem już miał wolną rękę i przez pół godziny napierdalał, szybko mu temat zszedł na żydostwo. No bo wiadomo, że jak gospodarka to i Żydzi, jak gospodarka i polityka to na Żydów trzeba zaraz zejść. I zaczął gadać o tych Żydach, a ta dziennikarka właściwie słuchała go i nie śmiała pisnąć ani mu przerwać. No to ja dziękuję za takich, to już wolę takiego Jałoka i jego ekipę, że gdzieś włożą kija w mrowisko, kogoś nawet obrażą. Wiesz, no ostatnio się Jałokowi przydarzyło, bo spytał się o Jarugę Nowacką, czemu już nie prowadzi tej fundacji swojej, jakiejś tam typiary, co o niej mówiła, a ona mu odpowiedziała, bo nie żyje, bo zginęła w katastrofie smoleńskiej, a on, aha, to dziękuję i poszedł. No to widzisz, można czasami...
1: Ja rozumiem, że możesz wyjść z piwnicy, ale piwnica z ciebie nigdy nie wyjdzie i to się przekonuje o tym na własnej skórze każdego dnia. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że zatrudniłbym się w redakcji TVP, czy w redakcji w polityce, czy coś takiego, no bo była okazja, no to ja im tutaj przychodzę tylko troszkę potrolować i tak dalej. Nie, w tym momencie podpisujesz cyrograf z diabłem.
2: No, spoko. Ja tam kibicuję chłopakom. Niech. Teraz widziałem, że w ogóle jak robisz na żywo streama na YouTubie, to donaty ci lecą też tam na czacie, ci mogą wpłacać, ale trzeba mieć przynajmniej 1000 czy 10 000 w ogóle subskrypcji. To my za 100 lat będziemy tyle mieli. Chyba nadal tam 1000 nie przekroczyliśmy, no ale nic nie robimy na YouTubie, co może się zmieni, bo troszkę bym jednak rozszerzył tutaj chętnie, już nawet tu gadałem z potrzebą o tym. No i mam tutaj trochę w planach, żeby nadawać i tu, i tu, i tu, i tu, trochę tak bardziej. No, a widzisz, u nas jest wszystko strasznie, znowu wracam do tego, że u nas jest wszystko na maksa upolitycznione i nawet dziennikarstwo, które ze samej swojej natury, no często jest upolitycznione, ale nawet jak się pytasz o jakieś rzeczy takie, wiesz, chcesz być takim dziennikarzem, który pogada z tobą o życiu, o muzyce, podejdzie do jakiegoś typa, Jałok też do szamana jakiegoś podchodził, co się mówił, taki w ogóle nawiedzony jakiś z brodą pan, mówi, bawię się energią, a ty jesteś głupim człowiekiem, a Jałok tam, dziękuję mistrzu i poszedł sobie tam. No to widzisz, ale i tak, nawet jak na takie tematy gadasz, to i tak zaraz będziesz, a ty prawaku, ty lewaku. Oni dowalali wszystkim i teraz niektórzy ich uważają za prawaków, inni za lewaków, nikt nie chce z nimi gadać. Trochę jak w sytuacji, kiedy tak jak my nadajesz na dwa fronty i starasz się być trochę bardziej neutralny, obiektywny, no jeśli można mówić o jakiejś obiektywności.
1: Ale my jesteśmy neutralni.
2: I my nigdy, ale widzisz, mi się poglądy zmieniają, co wielu mami za złe. Potrafię się... przekonać, dać przekonać do czegoś, ty w sumie też, więc widzisz, mamy i lewaka, i też są fani kościoła, i to nigdy nie będziemy dużym medium, bo w Polsce się przyzwyczailiśmy do tego, że musisz być zadaną opcją w 100% i nie kalaj własnego gniazda, to jest takie powiedzonko, które w ludziach siedzi jak taka zmora i mnie to strasznie drażni, bo nie można mówić o niekalaniu własnego gniazda, jak już tam jest nasrane po same brzegi i się wylewa, to raczej trzeba to gniazdo przechylić, żeby to się wylało, a nie siedzieć w tym gównie i nie kalaj własnego gniazda. Poza tym, dlaczego nie kalaj? Jeśli coś tam jest nie tak z tym gniazdem i tam to trzeba na to zwrócić uwagę. Co jest najważniejsze? Czy prawda, czy bycie klakierem i chwalenie swoich? Wśród tych ezoszamanów, czaramarników, to w ogóle jest takie włazidupstwo, że tam nikt nie śmie w ogóle nic podważyć, ni o nic zapytać nawet, wiesz? I temu Janowi Taratajcio to wręcz klaskali i tak nawet już sami się czuli troszkę zażenowani ci na widowni, jak on przyszedł z tym urządzonkiem z młodego technika z bateryjką i żaróweczką i mu jeszcze to nie chciało działać, ale ktoś tam rzucił tylko na widowni tekst. Na zapas klaszczemy, bo na zachętę dla pana, a wszyscy, wiesz, Tesla Polski. No to straszne i nienawidzę takiego klimatu. Denerwuje mnie lizusostwo, takie bezinteresowne lizusostwo i zaślepienie. Przypomina to sektę po prostu, nie? Gdzie już nie możesz nic powiedzieć swojemu guru, bo on jest święty. No. Jan Taratajcio II nagle się
1: zrobił. No tak, ale to jest tak zwany efekt potwierdzenia, w którym jeżeli trafiasz na informację, która jest zgodna z twoim nurtem, to automatycznie albo bardzo łatwo ją przyjmujesz za prawdziwą. Nieważne, nie sprawdzasz, czy ma to w ogóle jakikolwiek sens, tylko jest zgodne z twoją narracją i ty wtedy, wiesz, klękasz przed tym i łykasz tę ślinę jak pies, tak? To jest pewien błąd logiczny, który może ewolucyjnie miał jakiś sens, bo wzmacniał mocne sygnały i w ten sposób trenujemy najbardziej prymitywne sztuczne inteligencje, żeby wzmacniać mocne sygnały, bo tak to mniej więcej działa. Że jeżeli sztuczna inteligencja jest karmiona pozytywnymi sygnałami, no to wtedy będzie bardziej się starała iść właśnie w tym kierunku, nauczyć się czegoś właśnie w tym kierunku. Tylko uczenie sztucznej inteligencji to jest pewna forma tresury, a powinniśmy być odrobinkę wyżej ponad to wszystko. No i nie robić za przeproszeniem kurwy z logiki. I tutaj właśnie login zajęty wspomina, w ogóle zmienił awatara i czuję się bardzo niekomfortowo przez to. Krawiec bardzo dobrze mówi. Ja też wszystko na intuicję biorę, a nie te gadki potrzeby, co jest taki mądry, że aż głupi. Bardzo mi się podoba, że użył słowa intuicja, które jest bardzo często mylone z logiką. Zauważ, że to widać po klimatach sekciarskich, po klimatach szurskich, że no to jest przecież logiczne, nie? Bo tutaj masz dużo neuronów w główce ustawionych, które ci mówią, że tak, że to się zgadza z tym, co się nauczyłem wcześniej, ale to jest intuicja, to nie jest logika. Logika jest to język opisu świata, jedyny w 100% pewny język, który mamy w całym świecie. Intuicja jest czymś zupełnie innym i intuicja może nam wzmocnić mocne sygnały, ale to jeszcze nie znaczy, że te sygnały będą w jakiś sposób prawdziwe, bo jeżeli zostaliśmy nakarmieni kłamstwami, dlatego tak trudno się wyciąga ludzi z sekt, ponieważ oni mają już ustalone, już mają swoją sieć neuronową tak bardzo ustawioną, że mają zmanipulowane podejście prawdy i bardzo ciężko ich jest wyciągnąć, bo dojście do takiej prawdy obiektywnej nawet dla mnie, nawet dla kogokolwiek innego, nawet dla jakiegoś profesora z Uniwersytetu Noblisty i nie mówię tutaj o Lechu Wałęsie, będzie bardzo trudna, żeby się wyzbyć tych wszystkich naszych ograniczeń biologicznych, żeby faktycznie poszukać tej prawdy, tego, w jaki sposób ten świat został opisany. Będziemy szli i ja też w ten sposób idę, staram się tego nie robić, no ale na pewno w ten sposób też idę, że jeżeli widzę informację, która się z moim poglądem czy z moim założeniem zgadza, to będę ją w jakiś sposób faworyzował. I zauważ, że to też jest inna taka cecha sekciarstwa i szurstwa, to bardzo blisko siebie leży, że oni nie są często w stanie nawet zaznajomić się, odsłuchać choćby, nie wiem, naszej audycji o kesze, czy jakiegoś innego materiału, nie wiem, o szczepionkach, o GMO, czy cokolwiek. Nie, zamykasz, wiesz, klapki na oczy i nie chcesz widzieć innego materiału, bo ty już wiesz, więc po co ci jeszcze więcej informacji? Jeszcze nie daj Boże, ktoś by ci zrzucił jakiś, zburzył twój pogląd.
2: Tak, kapitan Tomek kiedyś sam przyznał się, że odsłuchiwał moją audycję, ale po 2 minutach wyłączył. No to też coś mówi, nie? I potwierdza właśnie to, że niektórzy ludzie po prostu nie chcą słuchać drugiej strony, nie chcą się skonfrontować z innymi opiniami. Po prostu zupełnie im na tym nie zależy, mają swój własny świat i to im wystarczy. Okej, dobra, ja trochę inaczej lubię. A co do intuicji, to... Jak dla mnie człowiek o dobrej intuicji to jest taki, który nie tylko ma silną tą intuicję, ale taki, który wie, kiedy jej używać, a kiedy nie. Bo intuicja fajnie się czasami sprawdza i nie bez powodu nam ta natura tą intuicję jakoś dała i nauczyła nas, no zwierzęta bardziej dzisiaj, nie? Polegają na intuicji, a ludzie trochę jakby stracili wprawę w posługiwaniu się tą intuicją. I kiedy wiesz, kiedy używać intuicji, a kiedy nie, to często ci to w życiu pomoże, bo najczęściej my nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zweryfikować. I musimy brać coś na wiarę, nawet takie rzeczy jak loty w kosmos. No nie sprawdzimy, czy faktycznie polecieli w kosmos. Możemy co prawda polegać na wielu różnych źródłach, na nagraniach, opisach, książkach tak dalej i brać pod uwagę, ile tego jest. Ja często się posługuję taką intuicją na zasadzie statystyki, tak, że jak wiadomo, że nie zawsze się to sprawdza, na przykład miliony much jednak mogą się mylić i gówno wcale nie musi być smaczne, ale jednak jak widzę, że statystyka przemawia za czymś, to mi to daje do myślenia, ale nie jest to jedynym wskaźnikiem. Nawet takie coś, co czuję od danej osoby, czy widzę w niej jakieś widzę jakieś cwaniactwo. Jeśli ktoś gada jak cwaniak, wygląda jak cwaniak, stosuje cwaniackie triki i widzę, że cwaniakuje, to prawdopodobnie jest to cwaniak, a nie dobry i porządny i prawy człowiek, uczciwy, empatyczny, który po prostu tak jakoś to wyszło, że on tak wygląda na cwaniaka i gada jak cwaniak i zna przypadkowo różne triki, tak mu wychodzą, którymi się posługuje typowy cwaniak.
1: No wiesz, może jego rodzice akurat byli komiwojażerami w momencie, kiedy on się wychowywał, no i zwyczajnie tym przesiąkł, tak? Bo takimi rzeczami bardzo często nieświadomie możemy przesiąknąć i bardzo często może się zdarzyć, że pewne nieuczciwe zagrywki erystyczne stosujemy, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest bardzo nieuczciwe i że to nie jest argument, ale jest to jednocześnie coś, jak to wiesz, jak to w podstawówce, ale go zaorał, nie, ale mu pojechał. Co do samej statystyki, no to nie ufam statystyce, w której nie brałem udziału w jej fałszowaniu, także tutaj aż tak bardzo bym się tym nie przejmował, ale tutaj akurat historia jest troszkę dużo szersza, mi się wydaje. Ale jeszcze z trzeciej, kurde, już nie pamiętam. Eść, kurde.
2: Z tą intuicją to jest też tak, że ona jest bardzo często zagłuszana przez różne inne rzeczy, przez chęć zysku, przez lenistwo, przez przeróżne rzeczy. Jak się nauczymy, żeby nam nie psuło tej intuicji to, że coś bardzo chcemy, żeby było prawdą, żeby nie zakłócało nam, tak? Żeby różne inne rzeczy nam i tej intuicji nie zakłócamy, to możemy całkiem nieźle wyjść na tym, jeśli zaufamy tej intuicji. Tak sobie myślę. A poza tym, wiesz, no, niektórym nie pozostaje nic innego. To jest takie narzędzie, po które chwytamy, jak nie mamy nic innego. No to wtedy intuicja jest najlepsza. No jak nie masz nic, no to sięgasz po intuicję na przykład.
1: Nie do końca i nie zawsze, ponieważ intuicja jest pewnym narzędziem. Narzędziem, które pozwala nam wnioskować na podstawie niekompletnego zestawu danych. I tutaj fajnie, jeżeli się pojawia jeszcze jeden etap, jeszcze jedna faza, w której stwierdzimy, no dobra, nie mam kompletnego zestawu danych, no i pytanie, czy wolę się oprzeć na intuicję, czy wolę się przyznać, że po prostu nie wiem i nie mam opinii, bo jestem za głupi na ten temat. I tego bardzo nam brakuje i często ludzie od razu nurkują w tę intuicję, jakby to był jakiś taki super wyznacznik. Intuicja jest bardzo potrzebna, intuicja pcha przecież samą naukę do przodu, tylko tutaj też trzeba wziąć punkt, że jeżeli badamy jakieś zjawisko i nie potrafimy go wytłumaczyć i nie mamy za bardzo wyjaśnienia, mamy tam 10 możliwych wyjaśnień, 9 z nich wykluczyliśmy z całą pewnością i udało nam się wyliczyć, że raczej 11 nie ma, no to pewnie to 10 będzie właściwym wyjaśnieniem. Ale jeżeli mamy za mało informacji i nie potrafimy określić jednoznacznie, że tutaj to wygląda najbardziej prawdopodobnie i mimo, że nie mamy pewności, bo nie mamy kompletu danych, bo nie wiem, bo są za tym jakieś tajne dokumenty, czy w ogóle tych tajnych dokumentów nie ma, bo badamy jakieś zjawisko, nie wiem, astronomiczne i nie zostało jeszcze one zbadane, no to zwyczajnie przyznać się do tego, że stary, nie wiem.
2: A co ci intuicja mówi na temat przyjętego RODO? Akta 2, przepraszam.
1: A jak ci pierdolne?
2: No co?
1: Akta 2 jest bardzo piękną dyrektywą, która będzie chroniła prawa twórców, czyli moje i twoje krawcze.
2: Tak, no w sumie tak. Trochę na to patrzę. Tak, wiesz, bo dobrze jest jednak się od czasu do czasu trochę wczuć na przykład w los tego twórcy, a nie tylko myśleć o sobie, że ja nie będę miał tak dużo filmów na piratach, ale też pomyśleć o tym twórcy, że no bo to na pewno z korzyścią dla twórców. Trochę się boję tego, że faktycznie automaty będą nadgorliwe w cenzurowaniu i popłynie trochę treści, ale wiecie, czasami jakaś walka o dobrą rzecz, no to są też i ofiary niewinne, no tak zawsze trochę jest, nie? Więc no kurczę, a nawet jak jakiś youtuber straci jakieś nagranie, film, bo mu zniknie czy coś, to czy się taka jakaś wielka tragedia stanie i czy nie warto poświęcić się trochę, żeby jakoś unormować to piractwo, prawo autorskie? No bo kurczę, czy to głupio bym się w sumie nawet trochę czuł, gdybym... wiesz, wrzeszczał tak trochę fałszywie, że o, cenzurują, biją, gwałcą, a naprawdę myślałbym, że o kurde, no zaraz mi zniknie tu fajna baza filmów na piratach, bo poznikają, bo serwisy będą musiały odpowiedzialność. Ale wiesz, tam są jeszcze różne inne rzeczy związane z tym Akta 2, o których się trochę mniej mówi. Tak mi się wydawało, że jeszcze są różne inne dodatkowe rzeczy, nawet pomijając już to przerzucenie odpowiedzialności za treści na właściciela serwisu i płatności za skrócone newsy w formie linków, to tam jeszcze parę innych rzeczy było. Ty pamiętasz, co tam jeszcze było tak dokładniej? Bo to nie tylko to, nie? Bo może tam tkwi, może tam właśnie tkwi ten diabeł w szczegółach, nie? Tam siedzi.
1: Wiesz, to za dużo czasu by to zajęło, natomiast no, sam jako twórca mam parę pewnych bolączek, tak? Przykładowo, Nocne Radio jest w takim serwisie jak podstacja.com, gdzie miał to być agregat, że oni zasysają od nas RSS-y, no i dzięki temu nasza strona się całkiem fajnie się jej udało wypozycjonować. Oprócz tego właściciel, twórca serwisu podstacja.com ściągnął te wszystkie nasze odcinki z Nocnego Radia i z innych podcastów na swojego chomika i je udostępniał. A na chomiku, jak udostępniasz, to dostajesz za to monety, które potem możesz sobie wykorzystać na ściąganie czegokolwiek innego. Napisałem do tych sukinsynów parę razy, żądałem, groziłem i tak dalej. W końcu ten chomik spadł, bo się paru dziesięciu podcasterów wzięło, wkurwiło i tyle. Natomiast w takiej sytuacji, jeżeli dyrektywa o reformie praw autorskich, a nie Akta 2, bo to do chuja jest niepodobne w ogóle, jeżeli chodzi o porównanie Akta 2, to tak samo jakby porównać hipopotama i rybę, bo jedno i drugie sporo czasu spędza w wodzie. W momencie, kiedy ta dyrektywa zostanie wdrożona, to wtedy mówię do ziomeczka, słuchaj, albo tutaj nie możesz z tego korzystać, albo nam za to płacisz, albo masz nas z tego swojego chomika usunąć. To nas chroni.
2: No zobaczymy, czas pokaże. No skoro się mówi o ustawie, która zmieni oblicze internetu, tego internetu, no to niewątpliwie jest to jakaś rewolucja, a rewolucje że czasami niestety nie wychodzą i przynoszą więcej szkody niż pożytku. No więc zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. No problem jest trochę taki, że to jest, to, wiesz, taka trochę noga włożona w drzwi, której już nigdy nie wyjmiesz i ciężko odwrócić potem takie coś, nie?
1: No dobra,
2: jeśli
1: ale
2: to nie wyjdzie.
1: Przez ostatnie 30 lat mieliśmy tak głęboko w dupie prawa autorskie, że to naprawdę zaczęło nam podchodzić pod gardło, tak? No. Więc fajnie, że coś w tym kierunku się ruszyło. Szkoda i naprawdę żałuję, że doszło do tego, że będą musiały powstać te cenzorskie maszyny, no ale tak bardzo sobie folgujemy, nawet giganci, nawet YouTube, jeżeli sobie wrzucisz jakąś copyrightowaną muzyczkę, która nie została wcześniej zgłoszona, to oni co najwyżej ci zdejmą monetyzację. Chyba, że właściciel tych praw autorskich się zwróci do YouTube'a i mówi, usuńcie to gówno, nie? Więc jeżeli tak patrzę na, nie wiem, młodych twórców muzycznych, którzy próbują się tutaj gdzieś wypromować, mają jakieś płytki na Bandcampie, sprzedają coś, mają konto na Patronite czy na Patreonie i cisną i kombinują, a sobie jakiś gówniarz sobie weźmie, kupi ich płytkę za $2 na Bandcampie i wrzuci ją na YouTube'a. I co? I będziesz musiał potem przechodzić przez piekło i udowadniać, że ty jesteś właścicielem praw autorskich do tego zestawu dźwięków. A tak to nie wiem, jak te maszyny zostaną wdrożone, ale mam nadzieję, że na takiej zasadzie, że raz to udowodnię, to trafi do jakiejś wspólnej bazy i to nie zostanie wrzucone nigdzie. Kto przeciw Akta 2 najbardziej protestował? Tak zwanemu Akta 2. YouTube, wykop, CDA. Ci, którzy zarabiają na tym, żeby korzystać z cudzego kontentu.
2: No, trochę będziemy zawsze w tym temacie głosem wołającego na puszczy, bo ludzie zawsze będą przeciwko nam, bo taka moda jest teraz anty-ACTA i cokolwiek w ogóle zaczniemy dyskutować o tym, czy to dobre, czy złe, to zaraz będzie hejt, tak jak tutaj się login zajęty już denerwuje i wyłącza to gówno. Słuchaj, człowieku, napisz coś merytorycznie, podyskutuj z nami, bo to nie jest sztuka powiedzieć, jesteś głupi i spierdalaj, bo to jest nic, nie? A jakbyś zadzwonił i pogadał, to by coś to wniosło i może byś nas do czegoś przekonał, albo byś zwrócił uwagę na jakiś szczegół, o którym zapomnieliśmy i tak dalej, a takie, wiesz, obrażanie się i wyzywanie to nic nie wnosi zupełnie, to jest bez sensu.
1: Ja mam tylko jedną prośbę, żeby osoby, które się angażują w dyskusję o reformie, o dyrektywie dotyczącej reformy praw autorskich, pierwsze pytanie, czy przeczytałeś tę dyrektywę? Miałem nie tak dawno temu niesamowitą dramę w biurze, kiedy to weszło i wszyscy podnieśli larum i w ogóle zaczęli tutaj wyrzucać, że teraz nawet dostawcy usług internetowych będą musieli robić te filtry. Ja mówię, a przeczytaliście to? Nie, no to macie link. No i się skończyło.
2: Z drugiej strony wykop udostępnia tylko nagłówek plus link, więc właściciel docelowego sajtu bardzo zyskuje, bo dostaje masę odwiedzin. Czy nie o to chodzi?
1: No. Ale ta dyrektywa nie wymusza na właścicielu, nie wiem, bloga czy strony, żeby on od razu musiał podpisać umowę z wykopem. On może się zgodzić, jeżeli... Może inaczej, to jest twoja decyzja, czy zdecydujesz się na to, żeby zalicencjonować swoje rzeczy, więc jeżeli komuś na tym zależy, żeby sobie zyskać na tym wykopie, no to w porządku, no to nie stworzy licencji i nie będzie objęty tym problemem, a jeżeli jesteś jakimś większym graczem, bo zauważ, że też na wykopie są zaciągane miniaturki, obrazki, tak, i jakieś tam, nie wiem, jakieś te rozwinięcia właśnie słynne i dajmy twórcy prawo, kontrolę nad tym, żeby mógł zadecydować, czy on sobie życzy, żeby ktoś robił z niego takie ekspekty, czy nie.
2: No, też dyskusyjna jest też kwestia otwierania w ramce, nie? Że mamy na górze cały czas ramkę wykopu, a niżej artykuł. No bo to jest jakby zostawanie w obrębie tego wykopu trochę i wykop staje się takim... Znaczy, na pewno będzie tutaj ukrócone takie zarabianie na agregowaniu treści, bo tu nagle się zrobiła sytuacja, że cała masa ludzi chce sobie zarabia niezły hajs na samym agregowaniu cudzych treści. To jest przesada trochę. Sztuką jest zrobić samemu content, a nie, że zaraz wszyscy będą się zajmowali, kurczę, wykorzystywaniem cudzego i zbieraniem go do kupy, nie? I tworzenie jakiegoś zbioru audycji ze wszystkich radiów i zbioru wszystkich najciekawszych newsów, samemu nie robiąc praktycznie nic, tworząc mechanizm tylko do zbierania tego do kupy, a potem kosimy hajs. To jest trochę nieuczciwe.
1: Co jakiś czas pojawia się historia, że ktoś wykorzystał do zbudowania artykułu na przykład wpis młodego blogera i wiesz, i niby tam cytat, ale nie podpisał skąd to pochodzi i 60% tekstu było napisane tak naprawdę przez kogoś innego. Były sytuacje, że w Dzień Dobry TVN pojawiały się grafiki jakiejś tam młodej rysowniczki i w żaden sposób nie została podpisana. I w takiej sytuacji obecnej, no to oczywiście możemy wtedy zażądać, nie? Że proszę tutaj zdjąć ten materiał, jakoś się dogadamy, dajcie dla mnie pieniążki, ale to musi być cały ten proces, że artysta musi się dowiedzieć, że jego content został wykorzystany, musi się zgłosić, jeżeli to się nie oprze o sąd, to już jest bardzo dobrze, natomiast te filtry uploadu będą już na tyle, i to jest właśnie ciekawe, czy przykładowo ten cholerny TVN nie będzie musiał zrobić takich filtrów i się dwa razy zastanowić, zanim użyje losowej grafiki z internetu, bo ktoś ją narysował, bo ktoś to zdjęcie zrobił, tak? My sobie może tutaj i nie wiem, na nocnym radiu folgujemy, ale na Sprawdzam Studio mam licencję na każdy z tych obrazków, biorę je po prostu z Pixabay, nie zawsze są idealnie opisujące to, co się dzieje, to o czym odcinek mówi, ale wiem, że mam licencję, wiem, że ten autor udostępnił to na Royalty Free, że mam prawo do wykorzystania tego obrazka w dokładnie ten sposób i to się po prostu twórcom należy. Zwyczajnie, słuchaj, jeżeli sobie wchodzisz w Google Images, to masz taki przełącznik, że możesz sobie wybrać filtr, na jakiej licencji jest to udostępnione. I może wreszcie zaczniemy się dwa razy zastanawiać, bo ktoś włożył pracę w to, żeby zrobić pewną grafikę, no ty krawiec, jako sam nie wiem, czy byłeś kiedyś wykorzystany w ten sposób, czy nie. Jeżeli tak, to weź tę laleczkę i powiedz, gdzie cię dotykali. Ale no jako twórca grafiki, no jesteś chyba takim pierwszym do wykorzystania. I mnóstwo tych twórców grafik jest w ten sposób wykorzystywanych. A skąd będzie wiadomo, czy sobie życzy? Bo jeżeli sobie inkluzywnie zdefiniujesz taką licencję, to wtedy na podstawie wdrożenia tej dyrektywy już będziesz mógł mieć roszczenia. Będziesz mógł sobie cokolwiek rościć i mam nadzieję, że to będzie na tyle bolesne, że ci, którzy korzystają z agregowanego kontentu, będą bardzo pilnowali, czy taka licencja jest. Może to się pojawi w robots.txt, czy w jakimkolwiek innym takim funkcjonalnym od strony technicznej fragmencie strony internetowej, żeby się dwa razy podrapali po główce, zanim wezmą jakiś lewy obrazek.
2: Ja nie widzę nic złego w tym, że się trochę weźmiemy za siebie, jeśli chodzi o szanowanie praw autorskich, bo faktycznie, no ty pytałeś się, czy mnie wykorzystano. Nie, to ja wykorzystywałem. Raz nam się zdarzyło, robiliśmy takie strony fejkowe, precle to się nazywało, to były takie strony tylko dla wyszukiwarek, w których była jakaś taka byle jaka beznadziejna treść, żeby tylko była strona i żeby tam roboty Google'a po tym biegały i żeby tam linki odczytywały, no to jeszcze stare czasy, potem się zmieniły te algorytmy googlowskie. No i ja wychodząc z założenia, że to nie ma co się tutaj pieścić, są jakieś losowe zdjęcia z YouTube'a tam, znaczy tego, z Google Images powklejałem, wyszukałem i zgłosił się do nas fotograf, który był autorem tych wykorzystanych zdjęć, no i musieliśmy mu zapłacić odszkodowanie i dogadać się z nim i zarobił sobie parę groszy i ja do typa nie mam nic w sumie, no mimo, że była to taka fejkowa strona, która w ogóle nawet nie była dla ludzi, tylko dla robotów, wykorzystałem bezprawnie zdjęcia, zapłaciliśmy za to kolegą karę.
1: No i tu, zapłaciliście jak za zboże. Pewnie licencja za to zdjęcie była dużo tańsza.
2: Tak, chyba dostał chyba z dwa koła czy coś. I przyszedł taki mail, że tam straszył, że sąd, że tamto. No ale uczciwie zrekompensowaliśmy. Ja też mam, no słuchajcie, też się zamierzam trochę wziąć za siebie, więcej Creative Commons. Jest tyle fajnych rzeczy. Może to nawet wyjdzie na dobre, bo w Creative Commonsach, różnych muzyczkach i tak dalej, można fajne naprawdę rzeczy znaleźć. Młodych różnych twórców, mało znanych, którzy robią wartościowe rzeczy. A nie tak ciągle coś podbierać i podkradać, nie? Jak za PRL-u, kiedy w ogóle nie było jeszcze prawa autorskiego i można było sobie w ogóle kopiować i piracić wszystko, co się chciało. Byliśmy jeszcze za żelazną kurtyną w ogóle to. Kiedyś nie było w ogóle w Polsce w ogóle czegoś takiego jak prawo autorskie i niektórym to do dzisiaj zostało. Niektórzy się często, całkiem inteligentni ludzie, ale uważają, że w ogóle to nagle coś z ich ust wychodzi takiego, że książka to ma jej wartość, to głównie to jest ten papier i ten karton i to w te, o, tu się ktoś napracował, to takie myślenie głupka, tak? Tu się napracował, drukował, a ten, co sobie wziął, se napisał jakieś bzdury i co, ja mam za to płacić? To coś warte.
1: Ja sam kiedyś powtarzałem tę bzdurę, że jeżeli coś kopiujesz, to nikomu nie kradniesz, no bo przecież to jest tylko kopia, tak? I oczywiście się zgodzę, że nie można przeliczać, nie wiem, piractwa filmów na tej zasadzie, że jeżeli sobie ktoś zrobił DVD rypa i ściągnął go sobie z torrentów i go sobie obejrzał, to on by sobie to obejrzał, gdyby nie istniał, to on by sobie to kupił, gdyby tego sobie nie ściągnął, więc tutaj te szacunki są mocno przesadzone, ale z drugiej strony już żyjemy w takich czasach, że mamy mnóstwo serwisów subskrypcyjnych, tak, i możemy się jako twórca muzyki, bo przynajmniej to mnie interesuje, bo na tym się znam, możemy sobie wejść na Spotify'a, na Tidal'a, na Google Music i tak dalej i dostawać swoje jakieś tam 3 grosze za 100 odtworzeń, ale no, mamy do tego techniczne możliwości, żeby tak sobie troszkę wypośrodkować, bo jasne, że kupowanie za 50 zł nowej płyty jest takie no troszkę na niczyją kieszeń, nie? I to było przez długie lata przesadzone, ale nigdy nie było lepszego rozwiązania. Teraz mamy te serwisy subskrypcyjne, tak? Masz sobie Netflixa, kupujesz abonament za 43 zł, jakbyś miał kupić te wszystkie filmy na DVD, które sobie oglądasz w ciągu miesiąca, no to byś zapłacił za to parę tysięcy, podejrzewam. wam. A teraz mamy możliwość, żeby zarówno usatysfakcjonować tego artystę, czy tego producenta, czy tego dystrybutora, który na tym zarabia, a jednocześnie zapłacić za to za subskrypcję.
2: No, ja się staram naprawiać sam i mamy nigdy nie mieliśmy lepszej sytuacji właśnie, żeby przejść na legal. Jakieś Spotify, HBO Go, Netflixy, wszystko to właściwie za grosze. I można być legalnym, to czemu nie? Kurczę, jakiś szacunek dla twórców, nie? Jakieś CDA premium, kupa możliwości, żeby za te 20, 30 czy za 10 zł mieć wszystko legalne. Oprogramowanie, open source, creative, freeware, kurczę, często jest naprawdę fajne. Blender, nauczyłem się Blendera, Unity, też darmowe, zamienniki Photoshopa, GIMP, coraz lepszy się stawał też z czasem. Dużo darmowego oprogramowania mam, OpenOffice. To wszystko jest naprawdę niezłe, albo Inkscape do wektorków. Całkiem sympatyczny programik, jeszcze trochę tam mu brakuje, ale no nie jest to może taki full profeska jeszcze, ale to wszystko staje się z dnia na dzień lepsze i też można jakiegoś donata im rzucić, często zbierają, najczęściej można dofinansować tych twórców i wtedy to będzie tylko lepsze się stawało cały czas. OBS Studio, darmowy program do nadawania na YouTubie streama, nie? Naprawdę też się fajnie rozwija. Może zrobimy kiedyś w ogóle audycję o darmowym oprogramowaniu. Make Human, świetny program do modelowania postaci w 3D. Trochę mi brakuje. Czego mi brakuje? O, do Google'a, jakiś taki do ten. Google Website chyba się nazywa. Do projektowania.
1: Google Web Developer bodajże, no?
2: No, też przetestowałem. Naprawdę
1: web designer, no?
2: No, oczywiście też tych wszystkich, no, takie marki jak Google nieustannie się obwinia o to, że nas szpiegują i coś nam tam sprawdzają, a tak, ale no, Google dał ludziom świetne narzędzia, tak naprawdę. Znakomitą pocztę dał.
1: No tutaj Grzemisław słusznie zauważa, że wszystko fajnie, ale mam wrażenie, że w tak zwane Akta 2 to nie wchodzi faktycznie, bo troszkę odjechaliśmy z tym wszystkim, ale wyszliśmy od Netflixów i Spotify'ów, tak, gdzie możemy zapewne dzieło zwyczajnie zapłacić w ramach subskrypcji i to nas nie kosztuje 30 zł biletu do kina czy 99 zł za Blu-raya, tylko mamy jakąś ładną, fajną subskrypcję.
2: I jaka wygoda, nie? No bo to są fajne całkiem systemy, które dają wam możliwość oglądania na komórce, na smartfonie, gdzieś w terenie. W ogóle super czasy są. Idziesz sobie gdzieś, kurczę, przez miasto i na telefoniku ci gra film normalnie w świetnej jakości. Do wyboru masz tego masę, seriale, co oglądasz. Wszystko za jakieś tam grosze, no bo to grosze są 20 zł, nie? Czy tam coś. No to fajnie jest. I w takich czasach piracić, ściągać na torrentach coś, to trochę takie wręcz uwłaczające się robi, bo to takim gównojadem się stajemy nagle, który ma na wyciągnięcie ręki za 2 złote coś, a nie, on i tak ukradnie i zniszczy i kopnie, bo jest takim gównojadem po prostu.
1: Wiesz co, no jest w tym trochę mentalności, tak? Ja rozumiem, że takiego studenta nie stać na to, żeby on, nie wiem, tam się uczy na przykład coś muzyki i sobie będzie musiał spiracić sample do robienia muzyki, czy jakieś instrumenty, czy pluginy w Yesti. Jeszcze troszkę byłbym w stanie to w jakiś sposób obronić, ale w sytuacji, kiedy już robimy coś, sobie wiesz, sobie choćby ta właśnie ta sytuacja z twoimi preclami, tak? Że robisz coś, za co dostajesz pieniądze i używasz czegoś, za co ktoś powinien dostać pieniądze, ale mu nie płacisz.
2: To takie półpiractwo, bo wiesz, bo niby jakieś, wiesz, no niby tak, ale to nie zostało użyte właściwie do komercyjnej rzeczy, tylko do takiej półkomercyjnej, bo myśmy na tym No nie wiem, można się tu spierać, nie? Też to są takie, no to są takie właśnie te dyskusyjne rzeczy, jak na przykład to, że jadę sobie na piracie jakimś, bo chcę się jakiegoś softu nauczyć, ale jeszcze nic w nim nie robię takiego, żebym na tym zarabiał, żadnej gry, żadnego projektu, tylko taki na przykład RPG Game Maker, sobie przekraczam triala i nadal używam, sobie wgrywam kraka i nadal go używam, bo chcę jeszcze się przekonać do programu, ale mam już w planach, że kupię go i sobie odkładam kaskę, no to chyba jestem uczciwy, co prawda popełniam właściwie przestępstwo, ale sam się ze sobą przynajmniej dobrze czuję, bo wiem, że po prostu jak zacznę robić coś konkretnego, to kupię, bo nawet chcę, bo to się często opłaca, tak? Tak samo jak się opłaca tym twórcom, którzy wypuszczają jakiś darmowy silnik do gier jak Unity, bo okazuje się, że wypuszczasz taki silnik, coraz w pewnym, to w pewnym momencie sobie ci twórcy zdali sprawę z tego, że bardziej się opłaca wypuścić za darmo silnik i zarabiać na dodatkowych asetach, na których potężne na pieniądze szkolenia. Zarabiają, na różnych, na przeróżnych rzeczach, niż mieć jeden silnik, który masz za $5,000 i ci go kupi jedna osoba na miesiąc, nie? No a tutaj ci od Unity myślę, że nie złą kasiorę zbili, bo asety ciągle wychodzą nowe, a oni w tym swoim sklepie

0: słowo do Grzemisława i powoli kończymy, bo godzina już zacna. Nie wyobrażam sobie pytać twórcę takiej informacji, czy mam ją rozpowszechniać, co innego oczywiście ochrona praw twórców. Tutaj też troszkę kamyczek do samych twórców kontentu, którzy być może przyzwyczajeni do tego, że i tak zostaną spiraceni, to nie myślą o tym, żeby dać informację o licencji w metadanych, czy gdziekolwiek indziej. Jeżeli wrzucasz sobie kawałek na Spotify, to nie na Spotify, tylko na SoundClouda, to tam możesz zdefiniować, w jakiej on licencji jest, tak? I dać po prostu taką informację. Nie musisz nikogo pytać. Masz jasną sprawę, no i mam nadzieję, że te właśnie cenzorskie maszyny będą brały pod uwagę te metadane tych wszystkich sampli. No i nie wyobrażam sobie sytuacji, bo to też podczas tej rozmowy w biurze mi zarzucono, że no ktoś sobie zrobił muzyczkę na Creative Commons, a tutaj go maszynka cenzorska wytnie. No nie, no właśnie o to chodzi, żeby nie tylko porównywało, czy to jest unikalny content, ale żeby też zweryfikowało licencję, bo sam znam paru artystów, muzyków, którzy robiąc te muzyczki na Creative Commons, jak tam dotarli do jakichś wielkich vlogerów, zostali po prostu wychwyceni przez headhunterów i zatrudnieni w profesjonalnych studiach, bo na przykład ten vloger był zobowiązany do tego, żeby podać link do tego artysty, no i to się zaczęło jakoś tam bardziej przyjmować i był w ten sposób, on sam sobie wyrobił markę. Robiąc darmowe rzeczy, a jeżeli masz 20 lat, to masz czas, żeby robić darmowe rzeczy, no to możesz sobie zrobić całkiem niezłe portfolio. Tak samo młodzi, no nie tylko młodzi, ale programiści na GitHubie robią mnóstwo rzeczy open source, a potem przechodzi headhunter i mówi: chodź do nas, zapłacimy ci 18 tysięcy złotych na rękę.
1: Opłaca się rozdawać content, okazuje się. Ja pamiętam, jak Parsifal, ten zespół, który potem zrobił muzykę do Wiedźmina, był jeszcze w ogóle nikomu nieznany i myśmy sobie wyhaczyli od nich tą samą muzykę, która potem się w Wiedźminie ukazała na stronę internetową drużyny wojów najemnych, w której Alos chyba do dzisiaj jest jarlem. I Blotunga miała bardzo fajną stronę, bo muzyka z Wiedźmina grała na legalu, no i oni się nie przejmowali. Chcecie, bierzcie sobie, jasne. A potem no, ktoś ich zauważył. Może twórcy Wiedźmina weszli na Blotungę i zobaczyli to. I tam usłyszeli nawet. To mogłoby w sumie tak być, bo stronka była fajna i robiła wrażenie. Może gdzieś tam doszło.
0: Jeszcze dalej. Czy serwisy informacyjne też są agregatorami treści, które żerują na twórcach? Co do zasady nie, natomiast zdarzają się sytuacje, w których w sposób bezprawny wykorzystują to, co wam mówiłem, że pojawiają się teksty, które są oparte o dzieło jakiegoś blogera, czy jakieś grafiki zrobione przez konkretną osobę, gdzie to było bez licencji. No i jeżeli to było odpowiednio rozdmuchane, jeżeli ty byłeś takim średnim, małym twórcą, a na przykład, nie wiem, walczyłeś z takim TVN-em, to się okazało, że ten TVN jednak posypał głowy popiołem i wolał jednak się dogadać z takim twórcą, niż żeby to się obijało o sąd. Ale jeżeli jesteśmy, nie wiem, jeżeli mamy artykuł w takim Pikio na przykład, które graczem dużym nie jest, a które tak sobie mało tworzy oryginalnej treści, przecież można sparafrazować, tak? Poświęcić te 5 minut, żeby zamiast kopiuj, wklej, zrobić coś na tej podstawie. No co cię boli, żeby wkleić linka do twojego źródła? No nic się to nie boli, no.
1: O, dawanie linków do źródeł to jest dobre, bo promujesz innego twórcę przy okazji, więc mu się odwdzięczasz za to, że on ci dał trochę wiedzy, a ty w zamian dajesz pod swoją audycją, czy pod swoim nagraniem na YouTubie linka do jego jakiegoś bloga czy serwisu. Jest to bardzo uczciwe, dobra praktyka i uczmy się takich praktyk. Wiadomo, że z tym akta mogą być jakieś wypaczenia, może być jakieś ograniczanie nas troszkę, no ale wiecie, to może nie wynikać koniecznie z tego, że nas chcą, że nas władza i system i iluminaci chcą nam zabrać internet, bo stwierdzili, że internet im nie wyszedł, mieliśmy oglądać tylko jak się ruchają w tym internecie, a tu prawdę przekazuje pan Zięba, no, a to niekoniecznie, po prostu mogą być jakieś błędy związane z tym, że trzeba to dopracować i będzie to dopracowywane jakoś, no kurde, nie popadajmy od razu w spiski, w paranoję.
0: Akurat tutaj bym się troszkę bał, ponieważ to jest dyrektywa, czyli my będziemy musieli zaadaptować to na nasz system prawny. No i kto będzie pisał to prawo? No PiS będzie pisał to prawo, więc będzie, może być gorzej niż nam

0: się wydaje. Także mam wrażenie i taki optymistyczna myśl na sam koniec. Słuchajcie, wy się teraz przejmujecie, najgorsze jeszcze przed nami.
1: No właśnie, to dziękujemy wam, że byliście z nami, że słuchaliście audycji. No ja, sorry, trochę zmęczony dzisiaj w ogóle i tak dalej, no ale myślę, że jakoś tam daliśmy radę. Może się spotkamy w tygodniu jakoś, jak wyślecie jakieś donejciki, bo ostatnio to tak nic zupełnie, a potem się mogą niektórzy tu dziwić, że nic w radio na przykład nie ma, bo no sorry, ale ja muszę tu hajsy na przykład zarabiać, nie? Jak nie ma innych źródeł, no więc pamiętajcie czasem o tym, żeby nam coś wpłacić raz na jakiś czas przynajmniej, nie?
0: Jeszcze tylko zaznaczę, Wykop nie jest serwisem informacyjnym, jest to serwis pasożytniczy. Więc serwis informacyjny to jest TVN24, to jest Polsat News, to jest TVP Info, to jest, nie wiem, na temat.pl, to są tego typu rzeczy. Coś, co, gdzie masz redaktora, który usiądzie ci na dupie i napisze tekst. A Wykop w 100% polega na treści napisanej przez kogoś innego.
1: No dokładnie, po prostu mechanizm, system taki do agregowania newsów i to jeszcze w myśl Web 2.0 nie muszą przykładać do tego ręki, tylko sami internauci wszystko robią za nich, a oni tylko patrzą, czy się zgadza hajs za wykupione, wypromowane linki, tak, że się na górę cię daje jak wpłacisz, no to fajny biznes w sumie.
0: No dobra, no ale myślę, że wykończyliśmy temat i późno jest, kurde, późno, bardzo późno. No,
1: także
0: tak, dokładnie. No to do usłyszenia, misiaczki, na razie, cześć.
1: Cześć.

i teraz, teraz będzie chyba będzie dobrze. Jeszcze ciszej podkład, kurde. A teraz? No teraz powinno być już na pewno dobrze, bo ściszyłem podkład tak, że prawie sam go nie słyszę. A teraz?

0: założę słuchawki, to powinno być. Chyba lepiej. Jak jest teraz? Jebać tło. No dobra, to zaczynamy. W sumie. To jest temat kontrowersyjny. Bardzo kontrowersyjny.
1: Kurde, nie mogę czytać czata, bo mi się śmiać chce, jak czytam czata.
0: No bez słuchawek nadawałem. Teraz też nie mam słuchawek i chyba mnie dobrze słychać, także... Słuchawki przeszkadzają mi na głowie. Teraz jakby dopiero się zaczęło. No, pierwsze co? No to objawienia Maryjne zaczęły się już w średniowieczu. Jest sporo doniesień na ten temat. No bo to są dźwięki powiadomień twoich, krawiec. Ten. Okej, okay. Dobra. Już w średniowieczu pierwsze doniesienia są z tego typu zjawisk dziwnych. No w średniowieczu to w sumie Matka Boska stała na każdym rogu, można było ją zobaczyć. Jezuici tak zastraszyli ludzi i takich zdoktrynowali swoją wiarą, że niestety ludzie wszędzie widzieli Matkę Boską, nawet jeżeli obojętnie co zobaczyli, nawet jak ktoś się powiesił na drzewie, to oni widzieli Matkę Boską, także to było bardzo nagminne. Tak naprawdę to wszystko się dopiero zaczęło, w sumie można by powiedzieć, że takie pierwsze konkretnie takie pierwsze konkretne zdarzenie, które się odbiło w sumie echem, to było w Polsce. To był 1860 rok i to było w Gieczwałdzie. Gieczwałd. Ciężko to wymówić. I tam dzieci sobie wesoło wyszły ze szkoły i zbierały liście na do szkoły. I co jest ciekawe, że za każdym razem dzieje się to przy krzakach. Zawsze jak są gdzieś krzaczory, jakieś drzewa, to zawsze się tam Matka Boska ujawnia. Wychodzi z krzaków. Wtedy te dzieci zobaczyły postać ubraną na biało, która była bez głowy. No zawsze dzieci właśnie, to jest tym problemem, że zawsze to są dzieci takie w wieku mniej więcej tak od 5 do 12 lat. Taki przedział wiekowy jest za każdym razem. No i zawsze widziały coś, co można by powiedzieć jest to nie jest jakaś zjawa, tylko to jest właśnie coś związane z tym złym kultem, nie kultem chrześcijańskim, tylko tym bardziej złym. I zazwyczaj jest to jakaś postać bez głowy, która wisi gdzieś w powietrzu i czasami do nich mówi, i to nie zawsze do nich mówi, że oni słyszą to, tylko oni słyszą to w swojej głowie. To jest tak jakby jakaś sesja nadawcza w pewien sposób. Gieczwałt został zapomniany bardzo szybko, bo to przesłanie tej Matki Boskiej z Gieczwałdu było takie, że po prostu to było związane wtedy z zaborem pruskim, że w zaborze pruskim odrodzi się chrześcijaństwo i że Polska wyjdzie ogólnie z zaborów. Taka była przepowiednia wtedy Matki Boskiej. Ogólnie to objawienie zostało bardzo szybko zapomniane i nie wracano później już do niego. W tamtym miejscu wybudowali kapliczkę. Oczywiście to jest taką prośbą, znaczy prośbą, to jest bardziej taki rozkaz, że w tym miejscu, bo one zawsze się przedstawiają jako jestem panią tego świata, zawsze ona mówi, albo na przykład tak jak w przypadku innych objawień, na przykład mówiła, że jestem królową róż, na przykład, czy nigdy nie mówiła, że jest Matką Bożą, także to już później Kościół sobie dopisywał tego typu narracje. I kolejnym takim znanym, też w sumie zapomnianym, było już tu muszę, bo to te nazwy są ciężkie, nie zawsze można to zapamiętać. To była Eskioga. I było to dokładnie wzgórze Anduaga. Wzgórze Anduaga. I pomijając tam kurde. Za dużo wszystkiego tutaj. I to było też takie podobne do Fatimskiego, że było bardzo dużo, było w sumie najbardziej masowe z tych wszystkich. No i tam doszło do dziwacznych zjawisk bardzo, gdzie też wystąpiło tak zwany ten taniec słońca i tak dalej. Także no też tam się sporo działo. I jak tu widzę, to było też rodzeństwo. 11 lat, 7. Brat i siostra. Sobie tam chodzili, spacerowali i zobaczyli jasne światło unoszące się nad czubkami drzew. Zapominając o swych obowiązkach, zbliżyły się do niego z ciekawością i padły na kolana. I ujrzały Matkę Boską. I później te dzieci pobiegły do domu, żeby powiedzieć o tym, co zobaczyły. Ale oczywiście rodzice, jako że bogobojni, to nie za bardzo im, bo to było, bo przecież takie zwykłe dzieci nie mogły, jak to się mówi, tego takiego, no jak to się mówi, takiego zaszczytu dostąpić, żeby zobaczyć tak wspaniałą osobę jak Matka Boska. I księża w ogóle chcieli te dzieci ekskomunikować ich rodziny. Ale później pojawił się jakiś ksiądz, który tam trochę to załagodził, uwierzył i on, te dzieci zaczęły opowiadać, co zobaczyli. I później No, ciekawe to, co widziały te dzieci, bo zobaczyły na przykład odzianą na czarno postać kobiety, która trzymała jednego z pociągowych wołów za róg. I to było ciekawe. Tam były też właśnie takie postacie bez głowy typowo, które w tych objawieniach występują bardzo często. I tutaj jeszcze no zawsze było to światło, zawsze był ten to była taka jakby kula, która opalizowała kolorami. No i był miecz. Był miecz, który tam też pojawił się Jezus. I był miecz, którym ktoś, kto jest niewidzialny, godził tego Jezusa w serce. Także to było troszeczkę takie abstrakcyjne widzenie, takie wręcz schizofreniczne. I to w sumie wszystko było. No i później tylko oczywiście były te... Zebrało się tam wiele ludzi, bo to się wieść rozeszła. No i widzieli tak zwany cud słońca. No wszędzie pokazuje się, pojawia się ten cud słońca. On jest taki bardzo powszechny. I ten. Teraz patrzę na czat właśnie, bo musiałem przełączyć się. Maryja, tu Maryja, tam. Klient bez głowy mniej się awanturuje. Tak. No a co właśnie, jeżeli chodzi o to, tą zjawę bez głowy, no to już teraz przejdźmy w sumie do najważniejszego w sumie i takiego najbardziej, no w sumie jedynego zatwierdzonego przez ten, przez Kościół katolicki, przez Watykan objawienia, oczywiście w Fatimie, do którego doszło na początku XX wieku, to był 1916 rok. No, to było dość ciekawe objawienie, bo no, nie każdy wie, bo Watykan bardzo szybko przejął sprawę i zrobił z tego taką swoją szopkę tematyczną. Zaczęło się to w ogóle gdzieś około roku wcześniej prawie, bo te dzieci tam, troje dzieci, Jacynta, Lucja i Franciszek, pasły sobie kózki na pastwisku. I zobaczyły błysk, bardzo, bardzo, bardzo taki jasny błysk. No i tam były krzaczory, jak zwykle, oczywiście w objawieniach maryjnych muszą być krzaki. Były krzaczory, no i był taki dość spory dąb. No i przy tym dębie zobaczyły właśnie unoszącą się na takiej wysokości gdzieś około 15 do 20 metrów, zobaczyły unoszącą się postać, która była owinięta białym prześcieradłem i też była bez głowy. I dzieci opowiedziały to rodzicom, oczywiście rodzice, jako że oni byli bardzo bogobojni, to tak nie za bardzo chcieli gdziekolwiek to zgłaszać, o tym mówić, i była cisza. No i później zdarzyło się to po raz kolejny, tylko że tym razem te dzieci zobaczyły już dodatkowo postać, która akurat miała głowę. To wydarzyło się prawie rok później. Niby według Watykanu, to troszeczkę było przeinaczone, bo według Watykanu to zdarzyło się miesiąc wcześniej, a to nie było miesiąc wcześniej, bo taki jeden z wysłanych tam przez tą kurię portugalską księży, który był psychologiem, on przesłuchiwał te dzieci, nazywał się, to był ojciec Formigiao, przesłuchiwał te dzieci I on stosował techniki takie w sumie śledcze, typowo policyjne. Przesłuchiwał je wszystkich troje naraz, później przesłuchiwał każdych po kolei. No i wyszło na to, że jednak Łucja jest dość taką tam dominującą postacią wśród tych dzieci. I ona, te dzieci na przykład przy niej mówiły co innego, a jak już były przesłuchiwane same, to mówiły całkowicie co innego. I to zostało szybko przez Formigiao wychwycone. I on stwierdził, że coś w tym jest. I później skupił się na samej Łucji, zaczął jej tak, jak to się mówi, ryć beret jej tak naprawdę w sposób taki, jaki to, który robią to właśnie służby śledcze i tak dalej. No i ona w końcu się otworzyła trochę, Łucja, i opowiedziała właśnie o tym, że na początku wcześniej, rok wcześniej, że widzieli tą latającą postać przy dębie, gdzie już jej narracja wtedy była taka, że no ona też stwierdziła, że to był anioł, gdyż to było białe i te prześcieradło tak powiewało, to powiedziała, że to był anioł Portugalii. No i w końcu Formigiao ją pociągnął za język i wyszło na jaw, że ona troszeczkę tam pokoloryzowała to. To było po prostu prześcieradło. No, być może to było tylko prześcieradło. Albo może jest taka też opcja, bo też tak wyszurałem, że mógł po prostu ktoś się powiesić tam na tym drzewie, no bo to się zdarza. Ktoś popełnił samobójstwo i po prostu sobie wisiał. I te dzieci to akurat trafiły akurat na ten czas i zobaczyły, że coś tam sobie wisi. I one tam bardzo szybko uciekły stamtąd. Później narracja Łucji była taka, że ten anioł się do nich odezwał, że wręczył im mistyczną komunię. No to już zaczęła trochę już wymyślać, robić z tego taką... To była w sumie, ona była dość inteligentną dziewczynką jak na tamte czasy, pomimo że jak według tego, co tam pisał Forum i Działo, to na przykład ona nie znała dni tygodnia. Ona nie umiała pisać, liczyć, czyli była analfabetką i nawet nie znała dni tygodnia, tylko ona mówiła po prostu, że to było wcześniej, nie? I ciężko było na przykład ustalić czas na przykład tego wszystkiego. I ona dopiero uczyła się praktycznie nazywać dni tygodnia w trakcie tego śledztwa, które prowadziła ta właśnie kuria portugalska. No i dużo też dowiedziano się z przesłuchań Franciszka. Franciszek opowiedział, że to, co oni widzieli, bo Łucja powiedziała, oczywiście Łucja miała swoją narrację, bo te dzieci się jej bały w trakcie przesłuchania, gdy byli wszyscy troje, no to te dzieci mówiły to, co po prostu, to, co im narzuciła Łucja. I Łucja powiedziała, że to była piękna pani, że były róże, że pachniało cudnie i tak dalej, oczywiście. No, szkoda, że jeszcze nie rzygała tęczą. Matki boskie tak mają w sumie czasami. No i według tej narracji, taką narrację ogólnie przyjął Watykan. A pytany Franciszek na ten temat powiedział, że tak naprawdę to, co on widział, to ciężko było to nazwać panią. W sumie Hiacynta też później to potwierdzała. Łucja oczywiście trzymała się cały czas przy swoim. No ale dzieci, młodsze dzieci akurat, no, powiedziały, że widziały coś w stylu, to wyglądało jak lalka bardziej. Co ciekawe, to było ciekawie ubrane, bo to był taki płaszcz, który wyglądał jak taka, jak taka srebrna pikowana kurtka. I oczy były czarne i to się unosiło w powietrzu. Nogi były nienaturalne, bo nogi były, palce były tak, nogi były uniesione, stopy były uniesione do góry, piętami w dół. Tak jakoś to dziwnie, śmiesznie to tak wyglądało. I ta postać trzymała coś w rodzaju kuli, która właśnie opalizowała kolorami. I w tym czasie, gdy ta kula zmieniała kolory, to ta zjawa do tych dzieci mówiła. Ta zjawa do tych dzieci mówiła, ale słyszała ją niby tylko Łucja. Słyszała ją w głowie. No i ta zjawa powiedziała do Łucji, że że za jakiś czas będę musiała zabrać Hiacyntę i Franciszka. Będę musiała zabrać Hiacyntę i Franciszka, a ty zostaniesz emisariuszem moich tam wiadomości, nie? I ona później to w trakcie śledztwa opowiadała to. No i to było troszeczkę, no, słabe, no jakby jeżeli to by była Matka Boska, no to raczej by nie powiedziała, że te dzieci za jakiś czas umrą i że zostaniesz tylko ty i ty będziesz moją wiadomością, tak? No to było trochę słabe. I później oczywiście, no, jezuici oczywiście w to się wkleili, no bo oczywiście jak jezuici, Watykan, jezuici. No i Formigiao został odsunięty od tej sprawy. Łucja, dzieci rok po tym umarły. Łucja została, wstąpiła do klasztoru. No i tak ta sprawa się zakończyła. No ale już wracając z powrotem do samego początku, zanim się jeszcze Kościół do tego wkleił, no to ludzie byli zszokowani tym. Ludzie nie wierzyli w to, co się stanie. Znaczy w to, co się stało i ogólnie i tak dalej. A tu ktoś na chorobę popromienną. No tak, bo Hiacynta i Franciszek umarli na powikłania po grypie hiszpance. Ale na przykład u Hiacynty przy sekcji zwłok to stwierdzili jakieś tam ropne zmiany w płucach, co występowało przy napromieniowaniu. Te same obrażenia miała Maria Skłodowska-Curie, gdy umierała. Miała podobne zmiany w płucach, tak jak Hiacynta. Także tam pisze, jaka mroczna audycja, aż się odechciewa wstąpić do klasztoru. No to akurat tam to nie za bardzo do klasztoru. Raczej tam nie będą ciebie chcieli w klasztorze. Tam trzeba rano wstawać, trzeba w ogródku pracować, w kuchni sprzątać, a ty tak nie za bardzo. I wracając do Fatimy, no to któregoś dnia Łucja, bo ona tam kilka razy w sumie miała styczność z tą zjawą, w końcu któregoś dnia powiedziała ludziom, żeby przyszli na Copa d'Aira, czyli tam na te wzgórze przy tym dębie. No i tam w sumie zebrało się około 70 do 80 tysięcy ludzi, nie? No i to, co tam zobaczyli, no to było ciekawe. Jakiś czas temu rozmawiałem z Potrzebą właśnie na ten temat i on mówił, że mogło być to związane, że ludzie patrzyli w słońce, że mogło to być związane z takim zbyt długie patrzenie w słońce spowodowało te przywidzenie. To znaczy tak, tylko że to nie do końca było słońce, bo akurat słońce było wyżej, a tam nadleciały chmury i to, co zleciało, ta świecąca kula, czyli ten tak zwany cud słońca, jak to spłynęło z chmur, bo to spłynęło z chmur z góry, to było dużo niżej i to nie świeciło tak jasno, tylko zmieniło się, opalizowało kolorami. I to dodatkowo widzieli ludzie, którzy, bo to było dość, no to wiadomo, to było na wysokości tam kilkuset metrów i to widzieli ludzie z pobliskich wiosek, którzy niektórzy nawet nie wiedzieli o tym, a widzieli, że coś tam lata i mieni się kolorami. Także to było ciekawe, że to tak nie do końca było słońce. I po tym zdarzeniu już całkowicie Watykan się pod to podłączył. Wszystkie dokumenty, wszystko z tej kurii portugalskiej, wszystko zostało wciągnięte do Watykanu i już Watykan strzegł tego. Jakiś czas temu było stulecie tego zdarzenia i to tam troszeczkę wypłynęło. Kilku naukowców, którzy zajmują się ufologią, zwróciło na to uwagę. No i do jakich wniosków oni doszli? Jest taka teoria, że mógłby to być kontakt z obcą cywilizacją, ale jest jeszcze jedno. W trakcie tego zdarzenia, i to nie tylko w trakcie tego, bo w Eskiodze czy w Haroldsbach wyróżniał się jeden taka jedna ważna rzecz, czyli dźwięk, który tam występował. To był taki dźwięk, jakby brzęczały pszczoły, taki rój pszczół można było usłyszeć. No jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek czytał o jakichś manipulacjach, o jakichś takich wojskowych projektach, gdzie się zajmują manipulowaniem umysłów, no to takie dźwięki występują, to właśnie tego typu błyski, jakieś kolory, tego typu promieniowanie, plus do tego dźwięk, że robią takie coś, właśnie doprowadzają do kontroli umysłów i do takich, może się naćpali z poryszem. To znaczy, nie no, LSD, możliwe, że tam gdzieś może ktoś tam ćpał, ale no raczej nie dzieci, mi się wydaje, tym bardziej, że tam było tyle ludzi, no jakby się tak mieli wszyscy naćpać, to tam niezła orgia, niezła impreza by musiała być. No i dokładnie było słychać właśnie ten dźwięk brzęczących pszczół. Tak samo było słychać to w Haroldsbach i w Eskiobe. I też ten sam dźwięk było słychać w Medjugorje, gdzie to też zostało trochę zapomniane, te objawienie. Tam w sumie zbyt mało osób to widziało, żeby to było takie masowe objawienie. No sporyż na zbożu rośnie, fakt. Ale to no mogło być też coś takiego, że na przykład, że sporyż wypuszczał zarodniki i te zarodniki były w powietrzu, no też jest prawdopodobne. Zbiorowa halucynacja, no to jest też ciekawe. Ale samo to, co... To była jakaś lalka. Mi się wydaje, według mnie to był jakiś... Możliwe, że to był jakiś eksperyment wojskowy. Oczywiście wojsko jest zawsze do przodu, dużo do przodu. Akurat to było po pierwszej wojnie światowej, czyli mógł być to być jakiś eksperyment wojskowy, być może. Kuba pisze, że ja stawiam na grzyby. No mogły być grzyby. Chociaż tam w sumie, jak widziałem zdjęcia z Kopa Daira, no to tam za bardzo tak zboża to nie było. To było takie bagnisko. Tam było błoto. Takie wzgórze tam chyba, tak nie sądzę, żeby tam jakoś blisko gdzieś zboże było. Chociaż może. No i tak wracając do Watykanu, to Watykan bardzo, bardzo mocno się zrobił z tego taką, jak to się mówi, szopkę stulecia, bo tutaj wszystko chodziło o te przepowiednie. Tak naprawdę to w tych przepowiedniach to Matka Boska bardziej się skupiła na Związku Radzieckim niż na czymkolwiek więcej. Ona tak praktycznie to w tej przepowiedni mówiła tylko o chrześcijaństwie, ogólnie o upadku chrześcijaństwa i o Związku Radzieckim. Także to też nasuwa troszeczkę na przykład taką teorię, że mogły być to jakieś eksperymenty militarne Związku Radzieckiego. Także, no... I ona mówiła o samym tylko Związku Radzieckim. I była jedna przepowiednia, druga to były takie tam nic ciekawego, że będą zmiany na świecie, że coś się stanie, no to wiadomo było, bo to było po pierwszej wojnie światowej. Wtedy w Europie sytuacja była napięta. Była rewolucja w Rosji, później się pojawiło NSDAP, także no wiadomo było, że coś się stanie wcześniej czy później, że jakieś konflikty się narodzą. No i z tą trzecią przepowiednią, no to było tak, że ona była ukryta i że tam Jan Paweł II płakał, jak ją przeczytał i czytał ją jedząc kremówki. Także mi się wydaje, że tak naprawdę to Łucja nic nie usłyszała. Łucja sobie już stworzyła swoją narrację pod naciskami jezuitów kościoła i po prostu tam ona tylko widziała to, co widziała, ale nie sądzę, żeby coś słyszała. Jeżeli coś słyszała, to na pewno było wsadzone to do jej głowy. I co tu jeszcze, jeżeli by tak wrócić do innych objawień? Eskioda, Haroldsbach, Medjugorje, no i nic tam więcej w sumie nie było takiego. Haroldsbach i właśnie Fatima były takie najciekawsze, bo były takie właśnie kontrowersyjne. No i fakt, to co te dzieci widziały, no na pewno nie widziały... Matki Boskiej, to jest pewne, że nie widziały Matki Boskiej. Bo to nie była kobieta, albo to były jakieś zjawy dziwne, które tam chodziły bez głowy, latały gdzieś między drzewami, albo była to jakaś lalka wisząca, która trzymała jakąś świecącą żarówkę. Także no nie sądzę, żeby to była Matka Boska. Tam w Haroldsbach też było widać Jezusa. Jezus tam biegał z mieczem jakimś, czy coś takiego. No takie trochę abstrakcyjne te wizje były. I po prostu ogólnie jak już mówię o Haroldsbach, to te objawienie zostało wyklęte przez Watykan i te wszystkie dzieci zostały ekskomunikowane, ich rodziny zostali ekskomunikowani. Także Kościół się bardzo szybko odciął od tych spraw. Mi się wydaje, że po prostu Kościół po tej sprawie z Fatimy to po prostu stwierdził, że to go przerasta, że to było, że jakby ciągnęli to, jakby jeszcze podłączyli pod to Haroldsbach, to później by wszystko pękło i by wyszło na jaw, że tak naprawdę nie widzieli nic związane z cudami maryjnymi. Daj głośniej, ale co, nie słychać? Słabo słychać? Ja tu mam wszystko na maksa. A teraz jak?

0: Tutaj Marecki napisał, manifestacja UFO Watykan zwęszył dobry biznes, żeby wpływać na politykę światową. Wykorzystali wiarę do celów politycznych. Tak, no być może, że była to manifestacja UFO. Mi się wydaje, że może... Mi się wydaje, że może to było jakiś eksperyment wojskowy. Jednak UFO jest związane bardzo mocno z wojskiem i być może to było właśnie coś, co było związane z jakimś eksperymentem wojskowym. Coś, co miało za zadanie spowodować właśnie iluzję u tak dużej liczby osób. Halo, witamy Grześka.
1: Halo, cześć. Cześć Bierut, fajnie się słucha.
0: No tak trochę nieskładnie mówię, wiesz, jestem trochę zestresowany i na pewno to nie brzmi tak, jak powinno, ale...
1: Spoko, fajnie się słucha. Takie pytanie mam do ciebie, bo objawienia są stosunkowo restrykcyjnie traktowane przez Kościół, zanim zostaną uznane, tak? Tam jest cały szereg, trzeba przejść w weryfikacji, oni mają jak to się, całą procedurę trzeba przejść. I te, o których słyszymy, te najbardziej znane objawienia właśnie przeszły tą procedurę i potem zostaną tam wpisane jako, że prawdziwe, pobłogosławione przez Watykan. A nie o to konkretnie chciałem zapytać, tylko o później. Jak te mity, te zdarzenia Kościół sobie mitologizuje, jakby odcina z nich kupony, jak bardzo eksploatuje w popkulturze i wszędzie, bo to jedno, że te miejsca są i są, do nich chodzą pielgrzymki i tak dalej, tylko nie wiem, czy badałeś sprawę, co się dalej z tymi mitami dzieje w Watykanie. Czy nie wiem, idą pieniądze na ich propagację, czy po prostu one są tak zajebiste same w sobie, że ludzie już zawsze będą pamiętali przez setki lat, że tam coś się działo. Czy Watykan dba o to, żeby ludzie o nich nie zapomnieli? Pompuje pieniądze w reklamę tych miejsc? Nie wiesz, zastanawiałem się nad tym.
0: Tak, tam na Copa d'Aira przecież został kościół wybudowany tam za grube miliony euro.
1: Gdzie? Jeszcze raz?
0: Na Copa d'Aira, tam właśnie w Fatimie, gdzie niedaleko tego miejsca, gdzie było to objawienie. Okay. Bo w samym miejscu, gdzie było to objawienie, tam przy tych krzaczorach, przy tym dębie, postawili taki coś w rodzaju takiego pomnika. To tak śmiesznie trochę wygląda. Ni to pomnik, ni to jakieś takie, wiesz, taki płotek, granitowy płotek z łańcuchem i to na samym środku jest jakaś taka płyta i to tak jakoś dziwnie to wygląda. No i na tej płycie jest Matka Boska oczywiście, fatimska. I tam też w tej okolicy tam wybudowali kościół dość taki pokaźny i widać, że trochę tam milionów euro poszło na ten kościół. Ogólnie w tych miejscach właśnie to jedynie tylko w Fatimie, bo to kościół jedynie w sumie tak naprawdę to uznał tylko Fatimę, bo inne to były wyklęte. Kościół stwierdził, że to była, emanacja sił demonicznych. Także no jedynie w sumie Fatima została tak uznana. W tym miejscu, gdzie był Haroldsbach, tam to jest taka mała wioska w Bawarii, no to tam jest tylko kapliczka, taka malutka kapliczka, to akurat nie kościół, tylko to akurat ludzie z tej wioski tam zrobili zrzutę i tamtejszy kościół zrobił zrzutę i postawili taką małą kapliczkę i tam postawili Matkę Boską, która jak wiadomo tam w Harodsbach ona jest, ma takie ciemne rysy twarzy, czyli jest, nie wiem, no tak jak to jest na przykład na Jasnej Górze jest Matka Boska, czyli to jest jakaś, nie wiem, murzynka czy mulatka z pociętą twarzą pokazywana ogólnie. No i zawsze przy tych jest zbudowana, bo Watykan też zbudował wokół tego taką okultystyczną bardzo narrację z prawdziwego pochodzenia Matki Bożej. Czyli tą grotę, zawsze jest jakaś jaskinia albo jakaś taka coś takiego, zawsze jakaś dziura, jaskinia czy coś w tym stylu, zawsze albo jakieś ciemne miejsce, z którego wychodzi ta Matka Boska. Oprócz Fatimy oczywiście, no bo Fatima oczywiście to jest piękna, ona jest tam obłożona różami wiecznie, także jest to taki, ale inne to są już, które tam robiły pomniejsze kościoły, ale Watykan też chyba w tym maczał palce poniekąd, że wszystko jest przy tych grotach, nie? Tak samo Medjugorje, ogólnie tam jest przecież jaskinia i no jak to się mówi, figurka Matki Boskiej wychodzi z tej jaskini, czyli to jest ten okultyzm, czyli cały czas ta Matka Boska wychodząca z groty, czyli ta kapłanka wychodząca z groty. Właśnie.
1: To może jakiś symbol dawniej był, że właśnie z tą grotą związana. No, może objawienia symbol. Im się z tym kojarzyły po prostu i tak jakoś.
0: Był symbol, takie M z takim anagramem dziwnym. No taki dość ciekawy symbol, ale teraz nie jestem w stanie tego symbolu tak namierzyć, musiałbym.
1: To mówisz, że tak de facto Watykan tylko fatimskie objawienia przyjął jako takie, że 100% pewne tam dobre
0: tak,
1: duchy.
0: Tak, tak, tylko okay. Bo Medjugorje to stwierdzili, że na przykład, że to były siły nieczyste tak zwane. Harodsbach był całkowicie wyklęty, tam ekskomunikowali te dzieci i tak dalej. Tam.
1: Co też jest sprytnym posunięciem, bo z jednej strony nie biorą odpowiedzialności, bo się odcięli od tego, ale z drugiej strony, jak powiedzą, że to siły nieczyste, czyli że jak istnieją siły nieczyste, to istnieją także czyste, czyli też legitymują te siły czyste ich bytność Watykanu jako takiego. To fajne posunięcie, co nie?
0: No tak, no Watykan musi się jakoś wybielić. Musi ten kult jakoś wybielić, bo już...
1: Tak, bo gdyby powiedzieli, że nie ma nic, to fake jest, nie? To jakiś tam lizonista był, złapaliśmy go za rękę, przyznał się i to było wszystko sztuczka, no to nic z tego nie mają. Rozwikłali zagadkę, ale właśnie jak powiedzą, że siły nieczyste, to już jest fajnie, tak. To już jest ciekawie. Oni no są po dobrej stronie wtedy.
0: I jeszcze z tych cudów bardziej, znaczy to już jest bardziej, podchodzi pod relikwie ta, to już jest taka najnowsza emanacja tego typu, czyli ta Matka Boska z Guadalupy, no to Kościół tak twierdzi, że coś w tym może być, że jeszcze tak nie ogłosili, że to uznają i tak dalej, ale że no zwracają na to uwagę, to tam były badania prowadzone, ten obraz był badany. Co jest ciekawe, że tylko że to są wszystko źródła, które znalazłem na ten temat, na temat Matki Boskiej z Guadalupy. Są bardzo kościelne, także no to wiadomo, że Kościół zawsze ma swoją narrację. No ale ogólnie tak. Są ciekawe, bo na przykład ten obraz ma temperaturę ciała ludzkiego, czyli ma tam 36,6, równiuteńkie. No on płacze, ten obraz często, czyli wydziela jakieś tam, związki, tam łzy czy tam pot. I to było też badane, że jest to, że chemicznie się to zgadza z wydzielinami ludzkimi. No i co ciekawe, że tam oni zabrali to gdzieś tam do laboratorium, do tego, do, gdzieś do laboratorium Kodaka, czy gdzieś tam, i oni stwierdzili, badali oczy, to stwierdzili, że w oczach jest, że odbijają się tam jakieś postacie. A co ciekawe, jak oni badali te oko, tam, bo tam zjechali się okuliści też, jacyś tam znani profesorowie okulistyki, jak badali to oko, to okazuje się, że to oko reaguje na światło właśnie, na źrenica reaguje na światło, że tak jakby to oko jest żywe, co jest ciekawe. No i tam sprawdzili te odbicie i okazuje się, że tam jest, w tym odbiciu jest 12 osób ogólnie, w tym odbiciu widać.
1: Jestem sceptyczny, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale...
0: No ja też jestem sceptyczny, no bo to jest, wiesz, jednak narracja Kościoła, nie?
1: Tak, ale ci z tego miejsca, którzy robią takie badania, no to im jest na rękę, żeby wyszło coś, jakaś ciekawostka, ci na przykład dokument przyjadą kręcić, to jak powiedzą, że kamieni kupa i nic poza tym, no to co to za film będzie, jak powiedzą, że tu łzy prawdziwe, panie, że niewyjaśnione... Nie wiadomo co, no to i film się będzie sprzedawał, i miejsce będą turyści odwiedzać. No, nic, tylko pompować ten mit, tak? Dla wszystkich.
0: No tak,
1: to jest
0: tak
1: fajne.
0: Było w Fatimie, że czuć było kwiaty, że pachły kwiaty. No ale tak był maj, początek maja, także no, jakby nie patrzeć, to początek wiosny. W Portugalii mamy bardzo taki ciepły klimat i jednak ta wiosna tam jest taka pachnąca. Plus do tego te roje pszczół na przykład, no to też można podciągnąć pod tą wiosnę, no bo jednak na samym początku przecież no te pszczoły jednak robią swoją pracę, tak? Na samym początku wiosny. Także to jest też ciekawe w tym sensie.
1: Ciekawe rzeczy. To na koniec jeszcze ostatnie pytanie, bo Kościół ma różne stanowiska do objawień publicznych i prywatnych. To, o czym ty mówisz, to są wszystko publiczne, tak? To dobrze rozumiem? Bo prywatne to się każdy może mieć prywatne sobie. Objawienie tego chyba Kościół nie bada jako tako, czy źle rozumiem?
0: To znaczy, wiesz, chodzi tutaj o... Zależy, bo to w każdym państwie kuria to inaczej, wiesz... To definiuje. Akurat tego nie sprawdzałem, wiesz, tak szczerze ci powiem. To nie jestem w stanie akurat na ten temat powiedzieć, ale mi się wydaje, że to jest uwarunkowane chyba, wiesz, państwem i gdzie na przykład, bo w nie każdym państwie, wiesz, Kościół ma swoje stanowisko, nie, w tych sprawach.
1: Rozumiem. A do tego piłem, że właśnie, że choćby nie wiadomo, co się objawiało na przykład mi, czy jakiejś jednostce obojętnie na ziemi, no to Kościół się tym nie zajmie, no bo jedna osoba, no to musi być coś więcej, żeby dopiero zwrócili w ogóle uwagę na to zdarzenie, nie? To, ale to zrozumieć można, no bo tak to by mieli, musieliby mieć całą armię ludzi, którzy by nic nie robili, tylko jeździli od jednego krańca świata na drugi, badali, co się komu tam nie objawiło w nocy, więc to zrozumiałe jest. Okej.

powiem na temat tego Medjugorje, w którymś tam roku, to nawet nie podali w którym, biskupi zakazali w ogóle pielgrzymek do Medjugorje, że zabronili propagowania zjawisk i publikacji i cokolwiek publikowania na ich temat. Tu była konferencja Episkopatu Bośni, zakazała wizjonerom publiczne występować w kościołach. Watykan kilkukrotnie zabraniał organizowania pielgrzymek i wszelkich wyjazdów religijnych do Medjugorje. Czyli zjawiska są te uznawane, nie są uznawane przez Kościół katolicki, ale zarządzenia władz kościelnych są ignorowane tam. Ludzie przyjeżdżają tabunami przy tej jaskini, tam się zbierają, modlą się. Tam niby według takiej narracji ludzi w Garabandal dzieci do tyłu biegały. No tam w Garabandal to też było. To znaczy, to był dla Watykanu, to oni w ogóle nie zwrócili na to uwagę. Oni od razu postawili kreskę na Garabandal. Tam zbyt mało ludzi było, zbyt mało osób to widziało. To nie było takie... to nie było takie powszechne, takie bardzo masowe widzenie. I tam też były w Garabandal były widziane też zjawy bez głowy, jakieś latające Jezusy, fruwające czy coś takiego. Także to w ogóle jest od razu kreska postawiona na Garabandal. Jedynie tam Eskio... No są nagrania z Garabandal. No coś tam się wydarzyło. Ale Kościół się odwrócił od tego. Kukiełki. No w Fatimie ta zjawa wyglądała jak kukiełka, jak lalka, bo ona bujała się. Latała się, bujała i coś tam świeciła czymś po oczach. Fatimie chyba tłumy obserwowały. No to tak jak to mówiłem o tym, no to był ten tak zwany cud słońca. Jakieś tam coś z chmur spłynęła jakaś kula, która też opalizowała. Tak samo opalizowała w taki sam sposób. To było podobne zjawisko, tak jak właśnie to, co ta zjawa trzymała w rękach, taka kula była, która mieniła się kolorami, opalizowała i tak dalej. Także co jest ciekawe w Medjugorje, to te dzieci miały taki bliski bardzo kontakt z tą zjawą, bo na przykład ta zjawa, która się przedstawiła jako Pani Świata, trzymała na rękach dziecko, czyli małego Jezusa, i jedna z tych dziewczynek dała jednej z tych dziewczynek do podtrzymania tego Jezusa. I ona chodziła, bujała tego Jezusa. No to takie dość ciekawe, abstrakcyjne było. Dlatego w sumie Kościół się odwrócił od tych Rumunii, od Fatimy, ale już nie. Nie no, z tego co ja tak wyszukałem, to było więcej niż promień 64 km, bo to było widać w tych miejscowościach, które były oddalone o ponad 100 km, także że coś tam błyskało. Nie było widać dokładnie co, ale że coś tam błyskało, że coś tam się dzieje, no to było widać w troszeczkę większym zasięgu. No ale niestety, no nie jestem teraz w stanie tego tak sprawdzić, czy tak naprawdę było. Z tego co wyczytałem, no to nie było widać.

z większej odległości. Ale i tak wracając jeszcze wrócę do Eskiogi jeszcze, bo to było jedno ciekawe. A zanim wrócę jeszcze do Eskiogi, to wrócę do jednej takiej ciekawej rzeczy związanej z Fatimą. To znaczy rok po tych wydarzeniach jedna z takich młodych dziewczyn, które też tam pasły kózki, to one wszystkie kozy pasły, nazywała się Carolina Kereira i ona tam w tym samym miejscu przy tym dębie, tam już wtedy już coś tam było, już coś tam było postawione, jakiś tam postument i na tym postumencie była jakaś tam już postawiona figurka Matki Boskiej. I ona tam w tamtym miejscu zobaczyła coś takiego, jak to wyglądało, jak taki coś w stylu hologramu. Taka, było widać jakąś tam postać, która się kręciła, znaczy, która najpierw unosiła się w powietrzu, później opadła na ziemię i poszła i wróciła sobie w krzaki. I poszła w krzoki. I to wyglądało jak taki zapętlony hologram, coś w tym stylu, tak jak w Gwiezdnych Wojnach Artu miał nagraną tą wiadomość dla Obi-Wana przez księżniczkę Leję. To wyglądało w ten sam sposób, taki zapętlony hologram. Tą dziewczynkę też przesłuchiwał Formigiao. I on już wtedy był odsunięty ogólnie od sprawy fatimskiej, ale jako tam psycholog z tej kurii portugalskiej to miał prawo do weryfikowania takich rzeczy, zanim oczywiście wziął się za to Watykan. Także to jest ciekawe, że jednak było widać tam jeszcze po jakimś czasie, tak jakby, nie wiem, tak jakby był tam jakieś urządzenie, które tam już działało na końcówce baterii i wyświetlało jakąś tego typu zdarzenie. To jest ciekawe. No i wracając jeszcze, tak jak mówiłem, wrócę jeszcze do Eskiogi. To jest ciekawe, bo tutaj jest kurde. Miałem już w oczach te, gdzie to było napisane, a teraz już nie mogę tego znaleźć. Ale następnym razem będzie lepiej jakoś to. Chociaż wiem już jak nadawać. Także następnym razem będzie lepiej, dużo lepiej. To był 31 rok, to było całkiem niedawno po Fatimie. I tutaj jest mężczyzna i jego syn transportowali tamtego dnia zwalony 5 drzewa, używając do tego wołów. Niespodziewanie pień stoczył się, pociągając zwierzęta i młodego człowieka w kierunku przepaści. I człowiek zginął i ten syn tego mężczyzny widział też tam nad tą doliną unoszącą się postać w czarnym prześcieradle bez głowy. No to była jedna relacja.
I tu żarty ustały. Na światło dzienne wyszła relacja dwójki dzieci mówiąca o niesamowicie pięknej pani ubranej w czerń, która pojawiła się przed nimi i wzbudziła wielki respekt. I później, w przeciwieństwie do Fatimy, gdzie rozegrał się znany scenariusz, niecały tydzień później znany mężczyzna, znany jako Patxi Drwal, który ponoć był człowiekiem pochodzącym bardzo trzeźwo do relacji o nadprzyrodzonych zjawiskach doświadczanych przez ludzi, którzy tam to widzieli wcześniej i sam ujrzał kobietę w czerni, według relacji widział on, jak Maryja wymachuje krwawym mieczem, przemawiając do niego po baskijsku i przekazując przesłanie dotyczące wojny między katolikami i niekatolikami w ziemi Basków. I niebawem kobieta o nazwisku Maria Recalde odwiedziła górę w celu modlitwy i wkrótce ujrzała światło jaśniejsze od słońca, dostrzegając także ubraną na czarno kobietę trzymającą w ręku różaniec i doświadczyła przerażających wizji pustyni, deszczu, ognia, trujących gazów, zabijających tysiące ludzi. No także te objawienia były tutaj bardzo takie mroczne, brutalne. Niektórzy ze świadków twierdzili, że zamiast pięknej pani widzieli czarownicę, a inni wspominali o bezgłowej postaci, czyli ta bezgłowa postać przewija się w tych wszystkich objawieniach. Według innych postać przypominała samego diabła o czerwonej głowie z wilczymi kłami. Czyli to był jakiś zły wilk. Zły wilk, który czyhał na tych ludzi. No i później jakaś tam pani, która miała na imię Ramona, przebywając w miejscu objawień na górze, wzniosła ręce i według relacji z jej nadgarstku zaczęła płynąć krew. Reakcja zgromadzonych była natychmiastowa. Wszyscy pośpieszyli, aby zyskać próbki krwi wizjonerki. Niebawem odbyło się też kościelne dochodzenie, które zakwestionowało prawdziwość stygmatów tej pani. Tym bardziej, że jeden ze świadków widział tuż przy niej leżącą ziemi żyletkę. No, super, pocięła się. No, także to tyle z Eskiogą. I ogólnie jest tutaj jeszcze. No tu jest sporo jest na temat Garabandal, ale Garabandal akurat jest. No to przedstawię też sytuację, która się wydarzyła w Garabandal. Najbardziej są znane czarno-białe nagrania, na których widać wizjonerki poddawane testom przez sceptyków. No i tam było coś z tym Garabandal takiego, że jak oni podłączyli tam te kobiety pod aparaturę, to nagle przestawało, wszystko ustawało. Także czyli te zjawy nie lubiły technologii ludzkiej.

0: No i to było, że mogą... Sytuacja przedstawiała cztery dziewczynki z niewielkiego miasteczka, położonego niedaleko Santander, doświadczyły wizji Marii i Archanioła. I otrzymały tajemnice przepowiednie, które miały pokazać reszcie wiernych w 1961 roku. A co jest najciekawsze, że Watykan też skrytykował te objawienie w Garabandal, dlatego, bo te dzieci były na szaberku, zbierały jabłka i że Watykan stwierdził, że nie mógł odbyć się tam cud Maryjny, bo te dzieci akurat były w trakcie grzechu, kradły jabłka. To takie trochę śmieszne. I tutaj jest właśnie to, że w trakcie zbierania jabłek dziewczynki usłyszały trzask pioruna. No właśnie ten trzask i błysk właśnie jest obecny w tych objawieniach. I ujrzały piękną postać otoczoną światłem, którą uznały za anioła, który przybył, aby ukarać je za kradzież owoców. Przez następnych kilka dni wizje powtarzały się i występował w nich ten sam odziany na niebiesko anioł z różowymi skrzydłami. No różowe skrzydła to już takie trochę perwersyjnie, który uznany został przez wizjonerki za archanioła Michała. Przekazał on im, że ujrzą dziewicę Maryję. No oczywiście wszystkie Maryje to dziewice. A stanie się to po ósmych z kolei odwiedzinach. Sama Maryja pokazała się w odzieniu, które rozpoznałoby każde małe katolickie dziecko. Miała na sobie niebieskawy płaszcz i gwieździstą koronę. No. I później tysiące wiernych zgromadziło się w Garabandal w oczekiwaniu na bardziej materialny cud. No i ujrzeli wówczas hostię manifestującą się w otwartych ustach tej dziewczynki, a fotografie tego zdarzenia reprodukowano w niezliczonych katolickich publikacjach. No fakt faktem jest to zdjęcie, że ta dziewczynka stoi z otwartym pyszczkiem i tam jej się ten opłatek dematerializuje. Tysiące wiernych zgromadziło się to już przeczytałem, kurde. Istniała jednak także ciemna strona cudów Garabandal. Mówiąc dokładnie, było ich kilka. Niektóre z nich wyszły na jaw na kilka miesięcy przed tym, jak teolog Luis Andres stracił życie w wypadku samochodowym. Widział on dziewczynki pogrążone w ekstatycznym transie i potwierdził cudowną naturę tego fenomenu. Zapytany otwarcie o motywy, przyznał, że był uradowany tym, co pokazała mu Maryja i że był to najszczęśliwszy dzień w jego życiu. Wkrótce jednak ojciec André dziwnie przycichł, głównie z racji uwagi, która zaczęła się wokół niego koncentrować. Wkrótce zginął. Kiedy wieści o śmierci jego dotarły do dziewczynek, te stwierdziły, że w pewnym momencie wizji ujrzały, jak Maryja patrzy w jego kierunku, mówiąc: wkrótce będziesz ze mną. Czyli że tutaj mamy kolejną w sumie taką sytuację, gdzie Maryja z góry wie, kto umrze, tak jak było w przypadku Franciszka i Hiacynty, że od razu powiedziała Łucji, że ona ich tam zabiera za jakiś czas i tylko ty będziesz moją wiadomością. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o Garabandal i ogólnie o tego typu objawienia, takie naprawdę, jak to się mówi, widowiskowe. Reszta to już było takie tylko ktoś tam komuś powiedział, ktoś tam coś widział i tak dalej. I ten... Fufu, mogłabyś zadzwonić w końcu. No, Fufu blokuje linię od początku audycji. Także Fufu, Dzwonisz czy nie? Czekam. Jeszcze tu zobaczę jedną rzecz. Ale tu nic nie ma takiego. A i co jest najciekawsze, że we wszystkich tych objawieniach najciekawsze były stopy. Nie mam fetyszu stóp, ale to na to zwróciłem uwagę, że za każdym razem stopy były skierowane ku górze, piętami do dołu. I to było widziane w każdym praktycznie objawieniu. Tak jakby to jakaś kukła była powieszona na czymś i te nogi jakoś tak nienaturalnie były wykrzywione w ten właśnie sposób. Także to było właśnie ciekawe. Z tych zjawisk. No i to tak jak mówiłem, że wszędzie przewijał się też motyw postaci bez głowy. Zawsze było to przykryte jakąś płachtą, jakimś prześcieradłem i to bez głowy sobie fruwało. Stygmaty występowały rzadko, to były stygmaty, tylko pojawił się w Garabandalu. Halo, witamy Krawca.
1: Hej, hej, witam serdecznie. No, witam na pokładzie w specjalnej kajucie dla nadających. Przypuszczam, że teraz trochę lepiej słychać. Napiszcie na czacie, mamy tutaj teorię, że jak lepiej słychać, gdy ktoś dzwoni, to Skype dostraja. Trzeba wyłączyć automatyczne dostrajanie głośności mikrofonu w ustawieniach dźwięku na Skype'ie. Plus jeszcze coś tam w Windowsie jest, jakieś automatyczne przyciszanie. Dopracujemy. To Zenon się zaoferował, że pomoże z tym. No, ale pierwsze koty za płoty, bardzo ciekawa audycja. Szkoda tylko właśnie, że technikalia troszkę psują, bo bardzo ciekawie opowiadasz, a cicho cię słychać i czasami trochę jeszcze tak zanikasz, wiesz, kiedy się bardziej oddalisz od Majka i trochę traci audycja przez to. No niestety, no wszystkiego się nie przewidzi. Wiecie co z tymi objawieniami maryjnymi? Moja teoria jest taka, że takie zwykłe dzieci, które ganiają sobie gdzieś tam po polach, bawią się, takie ze zwyczajnych zupełnie rodzin, ani niespecjalnie religijnych, ani niespecjalnie jakichś tam wyróżniających się, no to się bawią, robią psikusy takie, że podpalą komuś stuksiana, albo nabazgrolą coś na stodole u pana Wieśka, a takie dzieci chowane bardzo religijnie od małego, gdzie wszystko się sprowadza do religii, gdzie ciągle się chodzi do kościoła, święte obrazki, to siedząc sobie gdzieś tam na łące wpadają na pomysł, że zrobią wszystkich w bambuko i opowiedzą zmyśloną historię, że widziały Maryję, no. Tak, czemu nikt takiej najprostszej opcji nie dopuszcza? No, co do kościoła katolickiego, to bym się tu zbyt niczego dobrego nie spodziewał, niczego uczciwego, niczego rzetelnego, bo taka korporacja jak Watykan, to oni na wszystko patrzą raczej tak od strony, co można zyskać, czy to przejdzie, czy ludzie to łykną, dlatego wybierają te często dzieci, bo dzieciom się ufa, chociaż teoretycznie nie powinno się, bo dzieci są raczej skore do fantazjowania, no ale to tak ładnie wygląda, nie? Dzieci widziały, no lepiej niż jakiś tam żul, nie? Czy dziecięta. Matula się objawia tylko niewinnym sercom, nie? Dziecięcym. No to tak ładnie brzmi, nie?
0: Tak, kwiaty pachły, róże, płatki róż frunęły w powietrzu. i za każdym razem jest no to w sumie ta sama narracja. Kościół jednak nie potrafi inaczej podejść do sprawy. Jeszcze przepowiednia zawsze jest ta tajemnica i ta tajemnica zawsze jest taka, że musisz trwać w wierze, musisz się modlić, bo inaczej będzie źle. I zawsze wojna, przepowiedziana jest wojna, jakieś konflikty, złe rzeczy, że tego zabiją, ten umrze. Za każdym razem właśnie taka mroczna narracja. No nie pasuje to do tej niby wiara katolicka jest wiarą miłości, ale nie pasuje to do tego, nie pokrywa się to.
1: Bardzo wiele rzeczy tu nie pasuje, jak się zastanowić. Dlaczego zacznijmy od wizerunku samego. Czemu Matka Boska miałaby się objawiać w sposób taki ikoniczny, archetypowy, kiedy wiadomo, że ten wizerunek został stworzony sztucznie przez artystów różnych kościelnych, tak trochę na zasadzie, jak się pokazuje u nas Jezusa blondaska, nie? Który wygląda jak Thor, no to trochę na podobnych zasadach ma tą błękitną szatę, no co błękit nie nosiła błękitnego barwnika, no błękit to był zarezerwowany dla jakiejś tam dla szlachty, dla bogaczy, to był drogi barwnik, poza tym w takich warunkach, jak tam się żyło, nikt się tak nie ubierał w jakiś biel, tak, chodzisz w gnoju gdzieś na pustyni, wśród kóz, syfu i tam na biało, nie? I w błękicie drogim. No to wiadomo, że jest to stworzone tak sztucznie trochę, żeby jakoś te kolory coś tam symbolizowały, już nie pamiętam co, ale no czemu miałaby się tak pokazywać? I to podobno była bardzo taka skromna kobieta cicha, a tu nagle się objawia, wiesz, jako jakaś ostrzegająca, przestrzegająca postać, taka mroczna, która tutaj stawia warunki, nie? No nie pasuje tak trochę też do charakteru tego, który jest przedstawiony Miriam, no bo tak się nazywała w księgach, nie?
0: Tak, tak. No i samo to, no, Matka Boska odzywa się do dziewczynki, mówiąc jej, no, za miesiąc, czy tam za dwa miesiące zabiorę twoje rodzeństwo do siebie, a ty będziesz dalej sobie żyć i tak trochę, no, nie pasuje to do Matki Boskiej za bardzo, że przepowiedziała bardzo szybką śmierć dwojga tych dzieci młodszych, także no to nie pasuje za bardzo do Matki Boskiej. Także
1: za to bardzo pasuje w sumie do takiego przekazu, który mogłyby ułożyć dzieci, które właśnie chcą, żeby świat się zmienił na lepsze, chcą naprawić świat. Chodźcie, zrobimy coś takiego, żeby świat się naprawił, nie? No i wymyśliły taką historię właśnie, która ma napominać, która ma przestrzegać i stawiać, wiesz, warunki światu, zmień się albo będzie źle, nie? No to tak bardziej pasuje do historii, którą by właśnie dzieci ułożyły, niż ta skromna Miriam nagle się domaga, żeby jej świątynię stawiać, tak? Jedną, drugą i tam łazić i mnie czcić. No też to tak jakoś nie pasuje.
0: W każdym objawieniu.
1: Że Matka Boska, jeśli była faktycznie taka Matka Boska, jak ją Biblia opisuje, to ona tam sobie siedziała cicho, znała swoje miejsce i chyba by jej w życiu do głowy nie przyszło, nawet by nie pomyślała, żeby stać się jakąś postacią, którą ludzie czczą na równi z Bogiem. Ludzie tam podchodzili, no zakazane było czczenie innych jakichś bóstw, tak dalej, jeden jest Bóg. Nic się tu kupy nie trzyma za bardzo, nie?
0: No właśnie. Dokładnie.
1: A może to jakiś demon jest? Może faktycznie mają rację ci, co wierzą w demony, w jakieś byty i się podszywa. Jakaś kurwa się podszywa.
0: No to jest prawdopodobne, tym bardziej, że jeżeli chodzi o opętania, no to też podnieśli tą poprzeczkę, Watykan podniósł tą poprzeczkę weryfikacji. Zanim to przejdzie taką konkretną weryfikację, no to idzie przez pięciu psychiatrów. Tam są jakaś klinika psychiatryczna i tak dalej, no to przechodzi przez niezłe sito to przechodzi. No jedynym w sumie takim uznanym, jeżeli chodzi o opętania przypadkiem, no to jest chyba ta analiza Michel, co też było, też był ksiądz oskarżony, było to, że po prostu zbyt agresywnie robił te egzorcyzmy. No ale w sumie robił co mógł, bo i tak ona była tak, nie wiem, czy ktokolwiek widział zdjęcia jej już pod koniec, wyglądała strasznie, była tak zniszczona, była tak wymęczona, że jakby on po prostu robił co mógł, bo i tak by umarła dziewczyna. Ona nie jadła, ani nie chciała pić, tylko cały czas gadała w dziwnych językach i akurat te języki zostały zweryfikowane, no tam ona gadała po aramejsku i tak dalej, w takim starym dialekcie syryjskim. Także no też bardzo mało właśnie takich jest zweryfikowanych. Głównie to te w opętaniach, to oni tam gadają, jak to kiedyś ty powiedziałeś na audycji, że to taki jest bełkot, taki takie taka intonacja jakiejś takiej mantry bełkotliwej. A w niektórych przypadkach, no, których jest bardzo mało, no to naprawdę można tam wymacać języki takie starożytne.
1: No. Tak jeszcze wrócę może do tej opcji pod tytułem, że to jakaś istota demoniczna, czy szatan się podszywa, zwodzi nas. W sumie też trochę bez sensu, bo czemu miałby to robić i nakłaniać do naprawienia się, że świat ma się naprawić i ma być bogobojny, boży, dobry. No jedyne, co tu można by tak na siłę trochę przylepić, no to nakłanianie ludzi do jakiejś idolatrii, do czczenia idoli, idolów i tym samym wkurzenie Boga, który tego nie lubi niby, nie? No ale to takie naciągane trochę, to też nie pasuje ta wersja z jakimś podszywaniem się za bardzo trochę, nie? Czy pasuje twoim zdaniem?
0: Sorry, krawiec, ale przeczytałem przed chwilą komentarz i tu ktoś napisał mi po rusku priviet. Przeczytałem tytuł, ale nawet do głowy by mi nie przyszło, co by wchodzić na ten kanał. Odsubskrybuję dla świętego spokoju. Dobranoc.
1: No też do głowy nie przyszło sięgnąć po słownik chyba. Tutaj tyle błędów. No tytuł się trochę inaczej pisze i głowy, nie wiem czemu, dużą literą. To taka wielka głowa może. Może z szacunku dla głowy. Może, nie wiem. No,
0: także przeciwników chrześcijaństwa.
1: No, też tak nie do końca wiem, o co chodzi w tym komentarzu. No, ale trudno. Nie ma co się tam przejmować. No, ludzie ogólnie piszą, że ciekawa audycja. No to cóż, też się przełączam na odsłuch. Niech ktoś zadzwoni, bo wtedy lepiej słychać.
0: Nie, no ja już w sumie będę kończył, bo już za bardzo w tej materii już wszystko nie ma co więcej opowiadać. Przytoczyłem wszystkie takie najważniejsze zdarzenia i to, co się działo. Chyba, że jeszcze by ktoś chciał zadzwonić, no to jeszcze mogę z kimś porozmawiać ewentualnie. Kto by się ktoś chciał zapytać, ale chyba raczej chętnych nie będzie, tak mi się wydaje.
1: No, zobaczymy. No w każdym razie gratuluję. No, wiecie, ludziska, trzeba jednak trochę odwagi, żeby przed mikrofonem stanąć. Ogólnie fajna audycja, trochę początek mnie zaskoczył, bo to było przez ładnych parę minut. Słychać? Jestem, coś jest tu tego. No wiesz, to taki początek niespecjalnie radiowy. Wyobrażasz sobie, żeby Wojciech Mann tak się dopytywał? Znaczy, słychać mnie? Halo? Jestem, czy mnie nie ma? Halo?
0: No wiesz, chciałem po prostu wiedzieć, bo bym nawijał, a tu by nagle ktoś na czacie napisał, no to co, to audycja się zaczęła, czy nie? Ktoś tam mówi, czy nie? No byłem ciekawy, jak to wiesz. No, teraz chociaż wiem, że chyba w miarę coś tam słychać, ale no...
1: No, coś tam słychać. Tylko jest właśnie taki problem, że jak słychać cicho, to już ktoś na komóreczce na przykład sobie nie posłucha, nie? Bo
0: no
1: nie,
0: tak.
1: Nie można sobie zgłośnić tak jak na Windowsie na 200%, można tylko na 100, a na 100 jest za cicho troszkę. No ale cóż, no to zdziwiłbym się, gdyby tak na pierwszy raz wszystko było super. Też mi ludzie zarzucają, że marudzę, że zniechęcam. Nie zniechęcam, no, muszę być ostrym papą smurfem i tutaj tego. No, ale to też możesz tam sam pogmerać w ustawieniach i wyłączyć automatyczne dostrojanie głośności mikrofonu. No, zapomniałem o tym. Albo w Windowsie tam w ustawieniach dźwięku zobaczyć, czy nie ma jakiegoś tam automatycznego ściszania. A jak nie, to Zenek, jak mówię, się zaoferował, że przez tam zdalnie pomoże poustawiać i będzie git, bo jak cię już dobrze słychać, jak się rozkręciłeś już, to fajnie się słucha, nie? Mówisz spokojnie, konkretnie, na temat, no ludzie lubią takie audycje.
0: No nie, że mniej zestresowany jestem, bo jakoś tak, wiesz, na początku mi chodziło o to, żeby to poszło w ogóle, żeby w ogóle włączył tego YouTube'a, żeby to jakoś poszło, a teraz już mniej więcej już wiem, o co chodzi, także już nie będzie, będzie coraz lepiej. A tu Błażej napisał, że Bierut, nie przejmuj się, ja po 5 latach zaczynam tak samo ze zmorą.
1: No, to na ciebie, Błażej, to już trochę tak brzydko mówiąc, nie liczę, że ogarniesz te technikalia tak na zmorę bardziej, bez urazy, ale nadrabiasz może ciekawą gadką. No. Było pytanie, czy jakieś donaty przyszły. Tak, były. To może jest okazja, żebym właśnie podziękował, bo to kapitan Pijawka zgarnie. 3 złote ugółem nie będzie. Ale czego nie będzie? To się nie dowiemy chyba już. Murarka z północy, też 3 złote. Gratulacje, Bierucie, ty czarny diamencie. Masz bardzo radiowy głos. I Maharaja z brzegu, 3 złote, godziny temu. Maryje i kurczaki tracą przy Bierucie głowy. A jak coś zostanie, to na audycję o tym, czy Australia istnieje. Widzisz, tak ludzie ci trochę chcą takie szurskie całkiem tematy wrzucić, żebyś jakąś płaską ziemię, że coś, albo żebyś tu zaczął satanistów po oczach rozpoznawać, jak niektórzy nadają może.
0: Czy o reptylianach? O rodach, o rodach.
1: O rodach, o Janach rodach. Jan rodach. To mój Gosia, 2 dyszki, na dobry początek dla KGB, a jak coś zostanie, to dla kapitana Pijawki. No to jak już takie tutaj donaty, to ja się muszę z Bierutem jeszcze tu uzgodnić, czy on przypadkiem nie jest potrzebujący. Z Krainy Zorzy też 2 dyszki, na brakujące piwo. A nie, to 1 dzień temu. To nie, ale nie widziałem tego donata. I tak wszystko kapitan Pijawka zgarnia. No. Dobra, to ja zmykam. W takim razie wielkie dzięki za fajne nadawanko i mam nadzieję, że ci się nie znudzi szybko, bo to tak bywa czasem, że szybko się ludziom nudzi. Już, wiesz, czują, że już spróbowali, już wiedzą, o co chodzi. Na jednym odcinku się nie skończy, co? O czym będzie następny?
0: No tak myślałem o tej przełęczy Diatłowa zrobić. Znalazłem ten, Racuch mi dobrą stronę podał, znalazłem tam w sumie wszystko, cała dokumentacja, są tam sekcje zwłok, są tam zdjęcia, wszystko zdjęcia zwłok i tak dalej, także no muszę się troszeczkę za to wziąć i to tak po swojemu, swoje takie śledztwo przeprowadzić. I jeszcze na ten temat parę rzeczy muszę sprawdzić i myślę, że można byłoby zrobić na ten temat audycję. Myślę, że będzie ciekawa. No mam nadzieję, że już będzie lepiej technicznie, będzie lepiej słychać i tak dalej.
1: Jak śledziłem wypowiedzi, życzenia, różne pretensje słuchaczy z konkurencyjnej audycji o rzeczach niewyjaśnionych, to zauważyłem, że ludzie straszny mają głód takich audycji, które byłyby o czymś takim magicznym, wiesz, ezoterycznym, nie? To może jakaś wskazówka dla ciebie, że są spragnieni takich tematów. Mniej, troszkę, wiesz, może mniej twardych spisków, a takich miękkich troszkę, nie?
0: No, miętki spisek to ci powiem, że tego sporo jest takich miętciejszych spisków. Nie no, coś tam zobaczymy, no. Kurde, no nie wiem jak to szukać, co mam wpisać w Google, miętki spisek?
1: Przecież ty masz taką wiedzę od chyba lat tutaj już często na czacie piszesz różne ciekawostki na wszelakie tematy. Właśnie takie niewyjaśnione, magiczne, niezbadane, spiskowe, różne starożytne bractwa, kulty, religie. To przecież przeogromną masz wiedzę i ty tematu nie możesz się znaleźć.
0: Nie no, ale to wiesz, musi być taki temat lekki, miły i przyjemny, nie? A tu wszystkie są takie twarde, mroczne. Ja bardziej szukam bardziej takich ciemniejszych, mroczniejszych rzeczy. Jakaś masoneria, wiesz, masoneria, wiesz, coś związane z teologią i tak dalej.
1: Tam. No właśnie, bo ty się raczej takimi mrocznymi rzeczami interesujesz, nie?
0: No bardziej okultyzm, bardziej w stronę okultyzmu, nie?
1: To może właśnie jakieś takie okultyzmy, może... Ja planowałem zrobić o gwiazdach Illuminati Puppet, takie rzeczy, ale to może ty byś przejął na przykład taki temat. To na pewno by ludzi zainteresowało.
0: To możemy zrobić razem jakieś czasy ostateczne na ten temat.
1: Albo jakieś nocne jaszczury.
0: Jakieś nocne jaszczury, mroczne nocne jaszczury. No, można byłoby zrobić razem.
1: Też żeś nazwę wymyślił, nocny jaszczur, a jest jakiś dzienny?
0: Dzienny śpi.
1: Nocny jaszczur. No, jaszczury to chyba właśnie lubią słońce, nie? I wychodzą sobie na słoneczko, nasłoneczniają się.
0: No, a w nocy buszują.
1: W nocy buszują, no. Nocny jaszczur. No taki dziwny trochę tytuł, ale czasem do tytułu trzeba się przyzwyczaić i on zaczyna w uszach grać i jakoś pasować, jak się do niego przyzwyczaisz po prostu, więc może tak. W ogóle dobra słuchalność, wiesz, setka osób, nie? To ja często tyle nie mam i jestem zły, trzeba cię tutaj wysiudać jakoś. Coś tu napsocić muszę, coś się wymyśli. Jestem zazdrosny, autentycznie. Jak mogliście tak się zachować? No, ale to najwyżej trzeba się mnie pozbyć. No nic. Kopnę w mikser. No, ale to już w innej audycji wam opowiem o Lombardzie, o wizycie w Lombardzie. Dzięki KGB Rut jeszcze raz i powodzenia. No, trzymaj się.
0: No, dzięki, na razie. Hej. No to jakby ktoś chciał zadzwonić jeszcze, to mógłby zadzwonić w sprawie objawień maryjnych, bo na razie w sumie skończyły się informacje. No nie ma, znaczy to temat można ciągnąć, opowiadać dziwne rzeczy, ale to wszystko zostało powiedziane. Latające postacie bez głowy, jakieś świecące obiekty, albo obca cywilizacja, albo jakieś dziwne eksperymenty militarne związane z kontrolą większej liczby ludzi. Bierut, o początkach religii zrób, ty czytałeś wszystkich. Początkach religii? No ale to się trzeba będzie cofać do Sumeru. Do Sumeru, do pierwszych tych Semitów tam. te mity ugaryckie pierwsze. No i do Enuma Elish, nie? Czyli do Enuma Elish, czyli do tej ugaryckiej księgi stworzenia, na której była wzorowana Biblia. No to można by było zrobić coś takiego też.

Nina pisze z tym diatłowym fajny pomysł. Mnie się podoba. Nie no, ja już od dawna myślałem o tym. O przełęczy diatłowa. No jest tam sporo tych... Jeszcze ostatnio dorwałem parę ciekawych rzeczy, które były związane ogólnie... Znaczy, no musiałem trochę się popatrzeć na te zwłoki zmasakrowane, ale parę ciekawych rzeczy zauważyłem. Także można by było coś nagrać. No dobra, no to jak nikt nie dzwoni, to pożegnam się z wami. Mam nadzieję, że było ok, że nie było tak źle. Następnym razem będzie na pewno lepiej. W sumie dzisiaj od godziny 18 do godziny 21 uczyłem się w ogóle, jak mam to cokolwiek włączyć i ogarnąć, także chyba nie było tak źle. No to co? Dziękuję wszystkim za to, że byliście. Pozdrawiam wszystkich. I do widzenia.

Jak dziwnie się animacja zacięła. Przypadek? Nie sądzę. Witam serdecznie. Witam ciepło i serdecznie. Nie tak jak znany nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, który wita gorąco i serdecznie. No ale to jest ciepłe medium jego, a no to on wita gorąco, a ma ciepłe medium. No ale może, nie wiem, może ludzie go witają chłodnym uśmieszkiem na przykład i to gorąco się ochładza i jest ciepłe wtedy medium. A ja witam ciepło, bo u nas jest ciepło. No. Nie, pan Roman gustował w 13-latkach i 15-latkach, 12 to nie. 18-latka była za stara, więc ją rzucił, jak romansował. Napiszcie, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Ludzie się schodzą powolutku. A ja dzisiaj chciałem właśnie wam trochę opowiedzieć o Romanie Polańskim, naszym wielkim rodaku. O jego różnych perypetiach i o jego związkach z satanizmem. I o swoich różnych przemyśleniach, aż trochę byłem zaskoczony, do czego sam dzisiaj doszedłem, myśląc na te tematy, analizując różne informacje. Wszystko to jakby układało się w pewną całość, taką troszeczkę demoniczną, dziwną, tajemniczą. Oczywiście te rzeczy zawsze gdzieś tam lubią oscylować, wywoływać pewne wahanie u niedowiarków i takie częste w zasadzie myślenie się tu pojawia przy tego typu tematach. Czy mamy do czynienia z czymś magicznym, dziwnym, demonicznym, szatańskim? Czy może to przypadek, czy może to zbieg okoliczności? A to przecież nic nie znaczy, tylko też, tak jak to zwykle bywa, jak sobie pozbieramy różne tropy, różne dziwnostki, różne dziwne zbiegi okoliczności, no to wtedy jest jeszcze dziwniej. Roman Polański. Tych, którzy takie tematy uważają za szurskie, no bo pojawił się też taki komentarz, o, znowu tu szuria będzie. No właśnie, sam nie wiem, czy ten temat można zakwalifikować jako szurię. W ogóle mój sceptycyzm czasami jest jakby wystawiany na próbę, tak to można powiedzieć. Na taką dosyć ciężką próbę. I przyznam, że to jest jeden z tych przypadków właśnie, kiedy sam nie wiem, co myśleć, nie? Usilnie staram się podchodzić jakoś racjonalnie, ale coś tam w głębi duszy mówi, że coś tu śmierdzi siarką, proszę państwa. Furiat tutaj pisze jakoś tak nieskładnie. Dzięki swym fascynowaniem się z satanizmem i okultyzmem nakręcił. No, będzie o tym, oczywiście, że będzie. No, dziwne zbiegi okoliczności zdarzają się też wśród osób wierzących. No, Martin Lechowicz, zagorzały chrześcijanin, od lat o tym trąbi, o tych tajemniczych, dziwnych zbiegach okoliczności. Więc czemu nie miałoby ich być w temacie satanizmu? Czy Roman Polański podpisał pakt z diabłem? Takie pytanie zadam, może nieco kontrowersyjne, bo
mogą być ludzie trochę zdziwieni, no jak podpisał pakt z diabłem, co najwyżej doświadczył czegoś okropnego. Słynne morderstwo, sekta Mansona, która wymordowała gości, przyjaciół Polańskiego. W tym tragicznym morderstwie śmierć poniosła też żona, druga Sharon Tate, druga żona Polańskiego, Sharon Tate, która była w ciąży. No, można zadać sobie w ogóle pytanie, czy Polański fascynował się okultyzmem, satanizmem. On sam twierdzi, że absolutnie nie, negował to i twierdził, że to jest tylko film. Coś mi się to zupełnie nie klei, ale przyglądnijmy się może na początek młodości Polańskiego. No, nie jest żadną tajemnicą, że ma żydowskie pochodzenie, jest Polakiem żydowskiego pochodzenia, w związku z czym jego dzieciństwo no, nie było różowe. Wychował się w getcie. Rodzice, tak wyczytałem, musieli płacić za ukrywanie go. Jacyś polscy rówieśnicy go gdzieś tam ukrywali. Podobno doświadczył za młodu wiele zła, cierpienia. No, takich rzeczy, które mogą w człowieku zniszczyć jakieś pozytywne myślenie, taką nadzieję, że dobro górą i tak dalej. No bo tak to jest. Wiem coś o tym, bo sam przechodzę czasem przez bardzo takie kiepskie stany. Takie różne doły, depresje i tego typu rzeczy. No i wiem, znam to uczucie, kiedy dotyka nas mrok, a my jeszcze się w to zagłębiamy i zaczynamy się wręcz tak trochę otulać tym złem, mrokiem. Może to ma coś wspólnego z jakąś próbą udowodnienia samemu sobie, że świat jest po prostu okrutny, zły, rządzą prawa natury, prawo silniejszego i w ogóle świat jest okropny. I właśnie w tym momencie gdzieś jakieś dziecko wpadło do szamba. To taki... Często podaję taki przykład, jakby... Bo on wydaje mi się świetnie obrazuje tak pewien sposób myślenia o świecie, o rzeczywistości, o wpływie rzekomych bóstw, które gdzieś tam nad nami czuwają lub nie, aniołki i tak dalej, nie? Tak więc, no, życie w getcie podobno go nie rozpieszczało, matka zginęła w obozie. No, też wiem, co to znaczy doświadczyć śmierci rodzica, powiedzmy, w młodym wieku, nie? A Polański w ogóle za młodu, co może niektórych zaskoczyć, sam kiedyś tak powiedział, że właściwie to interesują go film, seks i LSD. I podobno faktycznie taki był. Zaliczał dziesiątki lasek. I właściwie tutaj się pojawia pierwszy taki element, który nazwałbym, nie wiem, wkroczeniem, stąpnięciem, postawieniem nogi na tej drodze do satanizmu, który można bardzo różnie rozumieć. Ja w tym momencie nie mam przed oczami Bafometa, szatana, diabła, który się cieszy i kotłów piekielnych, które są szykowane na nasze przybycie już. Trochę coś innego mam na myśli, ale to może was zaskoczy, jak później o tym zacznę mówić. W każdym razie, no, magia seksualna, rytuały seksualne, KGB Rucie, ja wiem, że ty masz zawsze trochę inne
widzenie, ale uszanuj moje też trochę, bo jak zaczniesz negować wszystko to, co mówię i tłumaczyć mi, jak to jest naprawdę z tymi demonami, szatanami, to wiesz, to możesz jak najbardziej, zapraszam nawet, jeśli byś chciał potem podyskutować. No ale takie, wiesz, z bazy negowanie, że okultyzm nie ma nic wspólnego z satanizmem, no to chyba większość ludzi interesujących się tematem by się z tobą nie zgodziła w zasadzie, nie? Bo ty masz takie jakieś trochę oryginalne bardzo widzenie tych różnych spraw czasami, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale spoko. Nie będę zmieniał planszy na bardziej przyjazną. Co mam w audycji o satanizmie, o Polańskim, o jego historii. Będzie trochę o takich mrocznych rzeczach. To co mam wkleić? Kucyki pony tutaj, żebyś się lepiej poczuł? Zawsze można sobie jakoś tam to zamknąć może, nie? Przysłonić, nie wiem, nalep sobie coś na monitor albo co? Zamasz flamastrem. Tak więc doświadczenie zła i okrucieństwa śmierci, narkotyki, seks, które są hobby tego pana i... No ale okej. Seks się często pojawia w różnych rytuałach magicznych. Słynne orgie satanistyczne, w których uczestniczył na przykład Antor Szandor LaVey, przywódca kościoła satanistycznego, podczas kręcenia dziecka Rozmery. On był tam zatrudniony przez Polańskiego jako konsultant, ale też się wkręcił i tam grał w tym filmie. Ciekawi przyjaciele, prawda? Przywódca kościoła satanistycznego. Ale okej, to może wszystko mało. No to jedziemy dalej. Zdrady. Polański też lubił zdradzać swoją żonę. I to kiedy była w ciąży, nie? Ta Sharon Tate. Kiedy była w ciąży, on sobie romansował z kochanką w Londynie. I co ciekawe, było to w tym czasie, to go ocaliło. To właściwie ocaliło mu życie. Bo wtedy właśnie, kiedy on sobie barabara, to odbyła się ta masakra. Sekta Mansona napadła na rezydencję. I zginęła jego żona. Teraz możecie sobie zamknąć na chwilę oczy i wyobrazić sobie, że to się dzieje w tym samym czasie, prawda? Tu Polański z kochanką zdradza żonę i tam a tutaj ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. No, już rysuje nam się tutaj coś takiego...

poza płatę. Może się ktoś zgłosi później trochę, a może rytuałem jest, rytuał może być po prostu pewnymi działaniami, podjętymi po prostu z pewną intencją, bo czym w ogóle jest magia? Taka jakaś najprostsza definicja, no to można powiedzieć, że magia to jest kształtowanie rzeczywistości wedle swojej woli. Tutaj wola ma duże znaczenie. Ale o tym może jeszcze troszkę później, właśnie. No, według niektórych to w Londynie też mieszka szatan. Jakoś tak niektórzy też to widzą, nie? City of London, te klimaty, wiecie. No, w Stanach z kolei to dużo było i nadal jest, różne tam są, były, są kościoły satanistyczne, różnego typu i to nie jest taki satanizm jak u nas, że mamy tutaj naszego Nergala, dyżurnego satanistę, Maleńczuka, który według niektórych jest satanistą, bo coś bluźnierczego powiedział o kościele, czy jakichś tam niedzielnych satanistów na cmentarzach, czy metalowców, którzy no, w zasadzie nikogo nie zabili. Wiecie, ja też byłem metalowcem, słuchałem black metalu, czytałem książki z pentagramami na okładce i bluźniłem sobie, nie? Na Boga, na religię, na takie rzeczy. W ogóle szatan, nie szatan. W różnych kulturach ludzie mają różną personalizację dobra i zła. A jak Polański zareagował, jak odreagowywał właściwie całą tą masakrę, tą tragedię, która mu się w życiu przydarzyła? Pomimo tego, że być może dokładnie w czasie, kiedy to się działo, on sobie ruchał na lewo i zdradzał żonę w ciąży, to odreagowywał tak, że sobie zaraz romansik kolejny się w jego życiu pojawił. Tym razem z 15-latką Anastazją Kiński. Czyli mamy tutaj w zasadzie pedofilię. Bo nie wierzę, żeby taki dupczor leśny i wprawny, zawodowy jebaka sobie odmawiał przy romansiku seksu. Raczej nie, chyba nie, co nie? Co, tylko za rączki się trzymali? I miziali noskami, czy co? Chyba nie. Więc też mnie to odrobinę dziwi, bo po takim czymś powinien mieć traumę, która by sprawiła, że no, powinien czuć się winny, że ja zdradzałem żonę, a ją zabili w tym czasie, prawda? No to nie będę się wiązał może teraz z kobietą przez 10 lat, zawiążę sobie na supełek pindola i przestanę patrzeć na kobiety i będę chodził na groby. Tak by ktoś mógł zareagować, prawda? Ale nie Roman Polański, który zaczął robić dokładnie to samo, za co mógłby się czuć winien bardzo. Więc znów mamy coś takiego diabelskiego w tym wszystkim. Były też trójkąty z o 3 lata starszą siostrą tej Anastazji. A kiedy ta jego 15-latka w końcu dorosła, to rzucił ją. Bo za stara. Too old. Taki to nasz pedober. Chyba miała na imię Nastazja, a być może to, misiu, to możesz mieć rację, bo ja tutaj mam takie, wiesz, notatki trochę trzy po trzy, bo którymi się wspomagam. Trochę na szybciora robiłem, mam dużo pracy. W ogóle bardzo ci dziękuję za donate'a i przepraszam, że nie zrobiłem żadnej audycji, która byłaby miła. Wiecie, bo to misiu jest chory. To misiu był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan krawiec. Jak się masz, Tomeczku? Dabliński pisze tutaj, że Polański oddał swoją żonę. Właśnie ten wątek cały czas mi chodzi po głowie, ale zmierzam do niego na razie

0: tak powolutku, nie? Tak więc zdrada żony w ciąży ocaliła mu życie de facto. On w ogóle był przekonany, że tu was też zaskoczę, że mordercą, który tam pozabijał wszystkich i jego żonę, był Bruce Lee. Tak, nie przesłyszeliście się, Bruce Lee. Jak to możliwe? On się przyjaźnił z Bruce'em. Sharon zaprosiła pewnego dnia Bruce'a, bo czuła, że oni się dogadają jakoś. Że oni się jakoś dobrze ze sobą dogadają i faktycznie tak się stało. Oni się dosyć lubili, mieli jakieś tam wspólne tematy, dogadywali się. Bruce ćwiczył Polańskiego. Jak kiedyś przeczytałem gdzieś, że Bruce Lee trenował Romana Polańskiego, to myślałem, że to jakiś fake, że to jakieś żarty, ale tak faktycznie było. Trenował go nawet podczas wyjazdów. Oni wyjechali sobie kiedyś na narty. Bruce w ogóle był, jak się okazało, bardzo kiepskim narciarzem. Swoją drogą Polański no, wziął tego Bruce'a jako swojego tam trenera, żeby go tam na wyjeździe trenował trochę. I co ciekawe, Bruce wtedy założył charakterystyczne żółte dresy, które stały się oczywiście inspiracją do takiego jego archetypicznego bardzo stroju. Żółte żółte bresy Drusa Lee. No. Także to była taka inspiracja. Tam te dresy gdzieś podpatrzył. No bo Grę Śmierci, w której ten strój się pojawił, to on już sam reżyserował. Tak więc lubili się z Bruce'em Lee. A dlaczego przez pewien czas podejrzewał Polański, że stoi za tym Bruce Lee? Na miejscu zbrodni znaleziono jakąś receptę na okulary. I Polański się wtedy wkręcił bardzo w detektywa. Dużo sił w ogóle poświęcił, żeby szukać tego sprawcy na podstawie tej recepty. Szukał wśród swoich przyjaciół też, wśród sąsiadów. Kupił specjalne jakieś soczewki pomiarowe. Tak to się niby nazywa, jakieś soczewki pomiarowe. Nie wiem, co to za diabelstwo. Ale prawdopodobnie pozwalało mu to sprawdzać, ile dioptrii jest na szkłach, powiedzmy, jego tam znajomych. Coś może w tym stylu, prawda? W każdym razie dużo w to zainwestował, sprawdzał tych swoich znajomych i on widział, że Bruce nosi okulary po prostu i sobie wkręcił, że no, bić się potrafi, jest morderczy, nosi te okulary. No i zaczął się bawić w detektywa. No, na szczęście okazało się, że pewnego dnia powiedział mu Bruce: słuchaj, muszę pójść do okulisty po nowe okulary, bo mnie tam zgubiłem, czy zniszczyły mi się. No Polański na to jak na lato, to idziemy od razu, być może sprawdzę tego Bruce'a. No okazało się, że recepta jest inna, że to inna wada wzroku. Bruce Lee już nie był na liście podejrzanych. Ale tutaj znowu taka może mała dziwnostka, bo nagrywałem już kiedyś audycję o Bruce Lee i o jego z kolei konszachtach. No właśnie, ciężko powiedzieć, że z diabłem, ale wiecie, to co mówiłem, że w różnych kulturach diabeł może różnie wyglądać, to znaczy różni są ci bogowie, różne wierzenia i jak się zastanowić, to całe te opowieści o reptiliańskiej krwi Bruce'a Lee, o pakcie ze smokiem, jakby, no, nazywano go małym smokiem, w takich niepublikowanych zdjęciach z Gry Śmierci też są te motywy. Widzimy tam jego ostatni przeciwnik, największy przeciwnik ma takie demoniczne oczy, jakby wężowe. No, mówi się o klątwie Bruce'a Lee związaną z liczbą, jaka to była? 33? Teraz to sprawdzę. W jakim on wieku umarł? Wystarczy sprawdzić, w jakim wieku umarł Bruce Lee. No, ja słyszałem, że 33 lata, a tu jest, że 32. I kiedyś się spotkałem z tą rozbieżnością. I pamiętam, że nawet to liczyłem i ciężko było po prostu to określić, czy to były właśnie 32 czy 33, ale ta liczba 33 pojawia się też na koszulce tego murzyna, zawodnika, Akim Abdul-Jabbar, koszykarz. On właśnie też miał numer 33 w drużynie. No, ale to nieważne, to o tym już było. To są takie różne dziwnostki, które niesamowite są niektóre informacje o Bruce Lee, o jego właśnie różnych perypetiach, które mogłyby świadczyć, że był z pewnego rodu naznaczonego klątwą, rodu takiego jakby no satanistycznego, można powiedzieć, tak? Tylko, że to jest jakby przełożone na ichnią kulturę. No mamy zamiast... A czy smok nie jest wężem? Chiński smok jest wężowaty, jest wężem, nie? Mamy węża, mamy reptiliańską krew, reptilianie, no wiadomo, też wężowaci. I wszystko to jakoś tam się układa, prawda? Oczywiście dla niektórych się będzie to układać, a niektórzy będą się śmiali tam pod nosem i mówili jakieś tam bzdurki. Okej, Bruce, okazało się, że jednak za morderstwem nie stoi Bruce Lee. Ale... A kiedy powstał w ogóle słynny film Dziecko Rosemary? Jeden z bardziej demonicznych filmów właściwie, jakie powstały. Obok Egzorcysty. Właściwie Egzorcysta jest mniej złowrogi, jak się zastanowić, bo jak ktoś tam sobie dokładniej obejrzy ten film, to zorientuje się, że tam nie szatan opętuje dziewczynkę, tylko jakiś demon. Tam jakiś Hakuna Matata, nie? To wygląda trochę tak jak diabeł i tak dalej, tam się pojawia ksiądz, ale to nie jest sam szatan. A w Dziecku Rosemary mamy motyw antychrysta. Motyw antychrysta, który rodzi się z kobiety tutaj ziemskiej, której mąż jakby ją złożył w ofierze, zgodził się na to, żeby ona urodziła antychrysta i za to dostał rolę w filmie, sławę i tak dalej. I tutaj popatrzcie, znów jakie nawiązanie do filmowca Romana Polańskiego. I do jego ewentualnego paktu z diabłem, bo takie pojawiły się, wiecie, domniemania, plotki, jak to tam w świecie Hollywood i tak dalej, że Romański, czekajcie, zapalę sobie. Witam wszystkich przybyłych. Tutaj niektórzy jednym okiem chyba mecz oglądają, Polska-Czechy, tak? Polska górą, gola, 1-0, no to super, super. To wspaniała rozrywka jest bieganie za skórzanym, okrągłym workiem wypełnionym powietrzem i kopanie go. To w jedną, to w drugą. Zapalniczki. Zapalniczka mi nie działa tutaj. Jedna, druga. Przypadek? Nie wydaje mi się. Okej. Okay. No więc kiedy zaczęły się... Aha, no bo kiedy powstał ten film? Dzień wcześniej. Jak to ja mówię dzień wcześniej? Rozkojarzacie mnie. Nie piszcie nic na tym czacie, bo mnie rozkojarzacie. Drogi bracie, chwacie. Rok wcześniej, niecały rok jakoś. On zrobił ten film, a potem się wydarzyła ta tragedia. I popatrzcie, tutaj morderstwo żony i dziecka... w realu, a chwilę wcześniej kobieta i dziecko w filmie i szatan, nie? Pewnie rozumiecie, o co chodzi, prawda? No i no właśnie, co do zainteresowań Romana Polańskiego okultyzmem, on sam zaprzecza, ale to mi się wydaje mega dziwne. Raz, że robi tego typu filmy. Dwa, zaprasza przywódcę kościoła satanistycznego Antona Szandora LaVeya jako konsultanta, żeby wszystko się zgadzało. No, warto sobie sprawdzić, kiedy został wypuszczony film w ogóle o tym za chwilę. Okej. Mamy do tego Romana Polańskiego, który uczestniczy w różnych orgiach, trójkątach, strasznie ma pierdolca na punkcie seksu. Interesuje się tym satanizmem na 100%. Mamy przecież też Dziewiąte Wrota, mamy Dziecko Rozmery. To są bardzo dwa takie złowrogie filmy. Wiecie, to nie są zombiaki, to nie są truposze, duchy i tak dalej, tylko to jest taki konkret już bardziej, prawda? No więc można się zastanowić, czy ktoś, kogo takie rzeczy w ogóle nie interesują, mówi, że to tylko film, pewne narzędzie do czegoś tam, do pokazania, i jemu to w ogóle nie w głowie, to on czyta książki, które potem mu służą do ekranizacji, zaprasza satanistów i dba o to, żeby jeszcze filmy wyszły w bardzo konkretnych datach. I to był film przełomowy, jeśli chodzi o pokazywanie tego typu treści światu, troszeczkę, tak myślę. Mowa dalej o dziecku Rozmery, potem drugi film. No i tak, i ten LaVey, który jako przywódca tego kościoła bierze udział w orgii, udawanej co prawda niby, podczas kręcenia tego filmu. To też ma w sobie coś z rytuału, to jest pewien rytuał, prawda? No, nie wiem, nie czulibyście się nieswojo, robiąc film o diable, o szatanie, o rytuałach, o antychryście. I na planie waszego filmu rucha kobietę, przywódca kościoła szatana, ale wy się w ogóle takimi rzeczami nie interesujecie. Kto wie, czy Polański sam tam jako właśnie seksoholik się nie wkręcił w tą orgię szatańską. Krawiec, czy naprawdę uważasz, że złożył żonę i nienarodzonego synka w ofierze diabłu w zamian za sukces? Nie, Tomisiu, takie rzeczy się na świecie nie zdarzają, bo ludzie są generalnie bardzo w porządku i są sympatyczni, dobrzy, tak jak ty, uczynni i nie w głowie im, to by się nie mogło takie coś zdarzyć. Nie, nie uważam, że mógłby to zrobić. To by było zbyt okropne. Nie. Uspokajam cię. Ludzie nie są źli. Są dobrzy. Bardzo. Znaczy, to, przepraszam, tak się śmieję. A może zrobił to, a potem się rozmyślił i to była kara, to co się stało. Miało nawiązywać do tego filmu, który miał mu przynieść sławę, a on potem niczym Illuminati puppet zerwał się ze sznurków szatańskich i chciał pójść w inną stronę. No, może to była kara. Albo to był to rytuał kolejny, przypieczętowanie, nie wiem, ale o tym się jeszcze chwilę później będziemy zastanawiać. No, potem Dziewiąte Wrota, też się interesował bardzo. Ciekawostka właśnie, powieść Dziewiąte Wrota została napisana w 1666 roku. A film został nakręcony w 1999. Ale oczywiście jedno to przypadek, a drugie to chwyt marketingowy. I tak, no, i co to w ogóle czego to miałoby dowodzić, że tu 666 odwrócone, tu 666. Jak mówię, z tymi rytuałami magicznymi. One to nie muszą być takie dosłowne. Ołtarz, krew i tak dalej. I według takiego schematu. W Magii Chaosu nie pamiętam dokładnie, ale tam właśnie były dopuszczone przeróżne rytuały. Odprawiane na różne sposoby, łącznie z wizualizacjami, łącznie ze zrobieniem czegoś bardzo nieoczekiwanego w danej chwili, czego byśmy nigdy nie zrobili. Już to miałoby umagiczniać tą naszą rzeczywistość. W dziecku Rosemary głównymi postaciami są matka i dziecko. Później matka i dziecko zostają odebrane Polańskiemu. Wiecie, antychryst, załóżmy, że jest to postać, jest zwodzicielem, udającym Zbawiciela. Film, jak się zastanowić, w pewnym sensie też był takim zwodzeniem, bo zainteresował satanizmem ludzi na masową skalę. Trochę jak Egzorcysta, ale tam podobno się zrobił szał nagle na satanizm. LaVey odnotował później taki przyrost chętnych do wstąpienia do jego kościoła szatana, że z wpisowych, które wynosiły $100, ciekawe czemu nie 666, to za dużo chyba by było, nie? Z tych $100 od osoby zebrał tyle, że mu starczyło, tak czytałem, na następne 25 lat życia. Więc to pokazuje, że zainteresowanie duże, nie? No i KG Bierut, oczywiście, że liczba 666 nie ma nic wspólnego z satanizmem, a broń Boże z okultyzmem. No. To ty pewnie uważasz, że 616 jest tą prawidłową, tak? Ale nie wiem, w świadomości ludzi na całym świecie ma i być może to się liczy, nawet jeśli ty doszedłeś po 20 lat badań, że to ci się nie zgadza w jakiś sposób, nie? Nie wiem. Tak więc satanizm wkracza trochę do popkultury. Film jest bardzo popularny i staje się przepustką właściwie Polańskiego do Hollywood, do świata filmu, do popularności wielkiej. Staje się kimś, więc już samo to, że ktoś robi film o antychryście i ten film jest jego przepustką do sukcesu, do pieniędzy, do sławy, no, wiecie. Tak? Bierut uważa, że byli królowie, co żyli po kilkaset lat? Może żyli. Jacyś reptiliańscy królowie. Przecież chrześcijanie wierzą, że do pewnego momentu ludzie żyli bardzo długo tam. Ile żył Adam? Ile żył najstarszy w Biblii chyba człowiek Matuzalem? Ale potem był potop, zmieniło się ciśnienie, kopuła wylała i zaczęli jeść zboże i zaczęli krócej żyć. I w tym filmie Dziecko Rosemary, przypominam, jest też motyw oddania swojej żony, żeby urodziła tego antychrysta, przez męża. Ten mąż dostaje za to nagrodę, podpisuje w zasadzie pakt z diabłem, żeby być sławnym, żeby grać w filmie, nie? Więc wszystko to się układa, przyznacie chyba, w coś ciekawego, nie? I takiego, nie chcę używać słowa spójnego, bo może to jest niewłaściwe, ale jest tu jakaś układanka i te elementy w miarę pasują jakoś do siebie. Oczywiście postanowiłem sprawdzić, czy w dacie premiery Dziecka Rosemary znajdę 3/6. Mówiłem wcześniej o 9 wrotach, prawda? Rok 1666, książka, powieść. Rok 1999, film. A jak to jest z Dzieckiem Rosemary? No mamy rok 1968. Okej, mamy 2/6 i to naciągane, bo jedna odwrócona, ale z tym odwróceniem nie ma wielkiego problemu, bo to się często pojawia, to odwrócenie dziewiątki jako szóstkę. Szóstka robi często za dziewiątkę, nie? No to wystarczy ją odwrócić. A odwracanie w satanizmie to jest chleb powszedni. Tam się odwraca, no zwłaszcza chrześcijańskie rytuały się odwraca, parodiuje i tak dalej. Odwrócenie jest pewnym ukryciem. Też ukrycie też jest domeną satanizmu, magii, więc odwrócona dziewiątka, znaczy odwrócona szóstka jako dziewiątka nie jest tu niczym nadzwyczajnym, ale brakuje nam jednej szóstki. Gdzie trzecia? Gdzie trzecia szóstka? No to wystarczy sprawdzić sobie miesiąc premiery i oczywiście jest to czerwiec, szósty z kolei, szósty w kolejności. I mogę wam z ręką na sercu powiedzieć, że po prostu wiedziałem, że sprawdzając to, że tak będzie, tak? Po prostu byłem tego pewien. Nie pierwszy raz zresztą, kiedy sprawdzam tego typu rzeczy, sprawdzam je w zasadzie dla pewności, bo mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że gdzieś tą szóstkę znajdę i przed tym jeszcze zastanawiałem się, gdzie ta trzecia szóstka? Pewnie czerwiec. Patrzę, czerwiec. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tak jest za każdym jebanym razem. Że tak wulgarnie powiem, mimo że Dubliński apelował o kulturę, prawda? Ostatnio ta kultura jest odmieniana przez przypadki w ogóle na różnych streamach. Ludzie mają fazę na kulturalne tutaj rozmowy jakoś nagle. Ale spoko, spoko. O. Tak po mojemu to jest właśnie trochę specyfika magii, że ona lubi się jakby droczyć. Bardzo mi się podoba to słowo, na które wpadłem dzisiaj. Droczenie się z racjonalizmem. O. Zostawiać nie do końca przekonujące różne rzeczy, ale jednak ślady, prawda? Kto uwierzy, to uwierzy, a kto jest twardym sceptolem tutaj, Zenon i Kotkiewicz oczywiście będą się po łydkach klepać, mimo że przynajmniej jeden z nich sam siebie czasem nazywa szurem starej daty, to i tak, no to będzie tutaj... Prawda? A mój sceptycyzm jest przy takich okazjach wystawiany jednak na jakąś próbę. I czasami czuję, że przegrywam tą walkę. Może z pomocą właśnie przyjdzie mi Carl Gustav Jung, którym się dzisiaj troszeczkę znów tam zainteresowałem, przygotowując się do audycji. On mówił o ludzkiej psyche. Czym jest ta psyche u Junga? To jest taki pewien zbiór, w którego skład wchodzą nasze emocje, intelekt, procesy poznawcze. Wola, to ważne słowo w tym przypadku. Zenon pisze, bo dla mnie się liczy prawda, a nie fascynujące bajki. No, ale to, że ty te rzeczy, o których mówię, naprawdę one ci się w coś tam nie układają, te różne zbieżności, podobieństwa. No, ty nie masz troszkę, jesteś osobą kreatywną, to wiem akurat, ale nie masz w sobie jakby taki plastycznego sposobu myślenia. Ty jesteś bardzo taki cyfrowy, że tak powiem, nie? Sorry, jeśli się tu nie zgadzasz, ja tak trochę cię postrzegam, nie? Że masz takie myślenie inne od mojego, wiesz, mi się różne rzeczy kleją, a tobie się zupełnie nie kleją, ale spoko, spoko, przecież to jest prawo każdego, żeby sobie tutaj inaczej podchodzić, ale mówię, to jest troszkę w stylu magii właśnie, że ona lubi się droczyć z takim racjonalistą i taki umiarkowany racjonalista, nie twardy, jak niektórzy, jak pewne osoby, prawda, to jest wystawiany na pewną próbę i tak raz w te, raz we w te, nie mam pewności, waham się, analizuję, staram się to jakoś sobie wytłumaczyć, skąd te różne podobieństwa, zbieżności, nawiązania, zabawa liczbami, te wszystkie szóstki, nie? To, że w tym samym czasie Roman Polański zdradza swoją ciężarną żonę, rucha ją, a w tym, być może w tym samym dokładnie czasie ktoś dźga jego prawdziwą żonę, jego żonę po prostu, nie kochankę, żonę jego, dźga nożem i zabija żonę i dziecko. Wiecie, co mam na myśli? Dla racjonalisty to jest nadal nic, powiedzmy, a dla mnie to już jest coś. No. Ale być może zaraz was jeszcze zaskoczę, bo cały czas tutaj gadam magia, symbolika, sugerując, że w tym wszystkim jest, no musi być przecież coś niewytłumaczalnego, nadnaturalnego, paranormalnego i tak dalej, prawda? A właśnie jak posiłkuje się Jungiem, to to trochę nabiera innego obrazu. Powiedzmy, mamy to... O.
1: Fryderyk, 10 złotych.
0: Szatan jakiś wysłał.
1: De Santaliantów w Normandii, 6 czerwca 1944. Wniosek. Sataniści pokonali nazistów.
0: No. Dzięki w ogóle, Fryderyk. Dzięki, zadychaczka. No są trzy szóstki niby, w tym jedna odwrócona, tak samo jak w tej dacie. No... Trochę lepiej to wygląda w przypadku dziewiątych wrót, 1666 i 1999. Czy Polańskiemu zależało, żeby w 1999 akurat film się ukazał? Czy to przypadek, że się ukazał po prostu? No nie sądzę, że przypadek. No chyba spiął poślady i bardzo się starał, żeby wtedy ten film się ukazał, nie? Może, żeby było nawiązanie do daty publikacji powieści. No, w przypadku... dziecka Rosemary mamy to trochę mniej oczywiste i trochę jak tutaj z tymi aliantami, no. To wygląda, bo też mamy czerwiec, szósty, prawda, szóstkę i dziewiątkę. No okej. Jest to jakieś tutaj odbicie piłeczki, a co z dziewiątymi wrotami? No, niektórzy uważają, że Stany Zjednoczone to taka ojczyzna szatana współczesna troszeczkę. Dużo tych kościołów satanistycznych. Satanizm jest religią, która się doczekała takiego odkrycia, nie? Mamy ten pomnik Bafometa przecież, przy którym siedzą dzieci, członkowie tego kościoła zabierają głos w różnych sprawach i tak dalej. No ale wróćmy do tej psyche, czyli emocje, intelekt, wola, poznawcze różne zdolności, no to, co nam psychika oferuje, te narzędzia. Według Junga Bóg i szatan to personifikacja dwóch zwalczających się wzajemnie skrajności naszego psyche właśnie. Tak więc dwie siły, dwa pola, dwie skrajności rywalizujące ze sobą, walczące nieustannie, ale będące w tym samym. Szatan z hebrajskiego oznacza przeciwnika, a pierwotnie właściwie to bardziej przeciwieństwo. Dlaczego? Bo w oryginale jest pisany małą literą, nie jest postacią. Szatan, pisany dużą literą jako postać, pojawia się w przekładzie na łacinie, Vulgata, tak? Więc można powiedzieć, że szatan, ale też Lucyfer stają się bytem, stają się personą, dopiero w późniejszym przekładzie. I to trochę może nawiązuje do Boga Demiurga, prawda, który ma dwa oblicza. Znaczy, różnie to wszystko jest trochę takie płynne, bo właściwie Bóg stworzył szatana. Anioły niby nie mają wolnej woli. Wielu chrześcijan twierdzi, że anioły odróżnia od nas to, że one nie mają wolnej woli. Żydzi też tak wierzą. Jak posłuchacie sobie Żyda wierzącego, to on wam powie, że anioł nie ma wolnej woli. Robi tylko to, do czego jest stworzony i co nakazał mu Bóg, jest narzędziem, jest bardziej młotkiem w rękach Boga niż jakąś postacią. I wcale nie jest humanoidalny, nie ma skrzydełek, jest pewną mocą Bożą, siłą sprawczą, kierowaną przez Boga. Nie ma wolnej woli. Czy szatan, jak szatan mógł się zbuntować bez wolnej woli, skoro też był aniołem? Wszystko to jest popieprzone troszeczkę i różnie można to interpretować troszeczkę, tak mi się wydaje. Chyba nadużywam słowa troszeczkę. Jak magia się niby droczy? Nigdy żadne nadnaturalne twierdzenie nie wytrzymało starcia z chłodnym, racjonalizmem i metodą naukową. Tak pisze oczywiście Zenon i pisze, że chyba go to nie za bardzo interesuje. Pisze, że nie będzie tu pierdakał swoich, cytuję, swoich typowych smutów racjonalistycznych. W sumie, no, Zenon nie wierzy w żadne garbate aniołki i to raczej nie lubi. Że stworzył se kilka takich, co latają koło niego przez wieczność i mu kazą. Jahwe se stworzył, tak? Święty, święty, cudowny, najlepszy. Zenon jest okrutnik. Okrutnik. To okrutnik. Przepraszam. No właśnie, więc trochę wygląda tak, że no, szatan był początkowo takim aniołem od brudnej roboty jakby, lub taką mocą sprawczą, tą ciemną stroną Boga. No, katolik oczywiście zupełnie inaczej dzisiaj sobie będzie wierzył, czy protestant też, ale jak tak sięgnąć do źródeł, to bardziej w tą stronę, że to faktycznie taki Bóg Demiurg, którego szatan jest po prostu ciemną stroną. W filozofii platońskiej taki Bóg Demiurg właśnie jest bezosobową siłą sprawczą tak zwanej filozofii przyrody. I teraz tak dopierdolę, że Zenonowi spadną laczki, a Kotkiewicz się ogonem nakryje. Po prostu uwaga, po prostu teraz będzie, aż sam się boję. Zenon pisze, że się nie obraża czy coś, tylko po prostu nie chce psuć klimatu tutaj mrocznego, tajemniczego. A ja bym se chętnie pogadał z Zenonem, tylko to zapraszam troszeczkę może za chwilę, jak się tu jeszcze wypstrykam, to czemu nie? To se możemy tu pogadać jak najbardziej. Czemu nie? Ja z przyjemnością. Słuchajcie, wyobraźmy sobie magię, tak dzisiaj o tym myślałem właśnie, z jej praktykami różnymi, rytuałami. Magię, która zakrzywia świat racjonalny na wzór zjawiska grawitacji. I powstaje jakaś siła wpływająca na ten materialny świat, trochę na tej samej zasadzie, jak właśnie masa zakrzywia czasoprzestrzeń, powodując grawitację. Wyobraźmy sobie teraz że odpowiednikiem tej grawitacji jest jakaś ta siła sprawcza według naszej woli, która może nabrać mocy. No tak, im większa masa, tym silniej działa ta grawitacja, a im większy rytuał, im większe poświęcenie, im większa ofiara, tym większe zakrzywienie tego racjonalnego świata, złamanie praw racjonalnych praw fizyki, praw...
1: Dalej, hejho, 10 zł, troszeczkę na zbytki.
0: Na zbytki. Dzięki mistrzu Jodo. E, Więc czemu nie miałoby tak być? Ja w ogóle jak myślę o grawitacji, o jej powstawaniu, o tym zakrzywianiu czasoprzestrzeni, to jest to w zasadzie dla mnie taka sama magia, jak to, o czym teraz wam tutaj wysrałem sobie z tyłka swoją teorię krawcową, krawcusa magusa, że magia zakrzywia rzeczywistość i prawa, twarde prawa nią rządzące, prawa fizyki, być może nawet prawa logiki. Może to jest jak w świecie mroku, gdzie magowie uważają, żeby nie wystąpił efekt paradoksu. Może być to groźne dla maga w tamtym uniwersum. Świat mroku, mag wstąpienie konkretnie. Wydaje mi się, że może moja teoria nie ma rąk, może nie ma nóg, ale coś ma. Może chociaż ma trzecią nogę, taką malutką.

0: Zaprawdę jest w tym wszystkim coś magicznego, magiczne myślenie, pozdro i zła noc. Kuba chyba, to też nie jego temat, bo tu w tym wszystkim zobaczył tylko myślenie magiczne. Owszem, jest myślenie magiczne, no a jakie ma być, skoro o magii rozmawiamy w sumie? No, wiecie, naukowcy rozmawiają, dyskutują sobie oczywiście tylko, to są takie luźne na razie jakieś domniemania co do wizji właśnie tej naszej rzeczywistości, no i mówi się o alternatywnych światach, rzeczywistościach, które mogłyby się nakładać na naszą niczym warstwy na Photoshopie. Czy to jest takie odległe od, powiedzmy, mojej wizji, w której istnieje wymiar, w którym nie obowiązują już prawa fizyki, racjonalizmu, nauki, biologii, a nawet związki do końca przyczynowo-skutkowe nie muszą istnieć. Jest to coś w rodzaju jakiegoś astralu, który się nakłada na naszą rzeczywistość. I powiedzmy, że rytuał magiczny, podobnie jak z tym zakrzywieniem czasu, przestrzeni i grawitacją, no, zakrzywia tą rzeczywistość i przedostają się do niej rzeczy nieracjonalne, nadnaturalne, niewytłumaczalne i niekoniecznie rządzące się racjonalizmem naukowym, wymykające się metodzie naukowej i w ogóle wszystkiemu temu, co jest miłe ludziom, którzy kochają naukę. Więc taka moja tutaj wizja, którą się chciałem podzielić. No, przypominam, że magia to jest właśnie kształtowanie rzeczywistości według własnej woli. Ale co nadaje tej woli moc? No, właśnie rytuał. I może Roman Polański pochopnie, wiecie, zadajmy sobie pytanie, czy ktoś, kto mówi sam, że jego hobby jest ćpanie i ruchanie i film, czy, no, zwłaszcza to ćpanie, czy ktoś taki nie jest bardziej podatny na to, żeby pewnego dnia powiedzieć, dobrze, podpiszę pakt, przybywaj, szatanie. No w tym momencie się nic nie stało, jak to powiedział, naćpany. Ale kilka dni później spotkał tajemniczego jakiegoś mężczyznę w garniturze, który powiedział, słuchaj, może ci pomóc Roman tutaj, nie? Oczywiście przypuszczam, że taki pakt trzeba czymś przypieczętować, może krwią. No, krew to taki atrament szatana troszeczkę. To jest coś osobistego, to jest coś, co czasem trzeba przelać, od kogoś tą krew wziąć, na przykład przelać, zabić kogoś, mamy krew. Krew jest ważna. No i krew jest bardzo ważna w magii, w rytuałach, w wierze też, no nie wiem, świadek Jehowy być może powie, że w krwi jest dusza, co się nie rusza. Czy to dusza, czy Katiusza? Nie, to dusza. No... Jakby tak popatrzeć sobie na nazistów, są też takie, no, szulskie teorie, że naziści dokonali ogromnego rytuału magicznego, po prostu mordując ludzi, składając ich w ofierze. I... No, o nazistach się bardzo często mówi jako o tych, którzy kumali się z różnymi tajemniczymi siłami, coś od tych sił dostali, nie? No, największa ofiara całopalna, można by tak powiedzieć, w historii, bo ludzi się paliło przecież, nie? W zasadzie też. Zabijało, a potem paliło. Z tą magią trochę jak z modlitwą zresztą, no, medytacja, modlitwa... I mogłoby być tak, że nie stoją za tym nawet konkretne jakieś byty rozumiane tak tradycyjnie po Bożemu, Bóg, szatan, demony, anioły, tylko właśnie nasza psyche, ale czyli właśnie te umiejętności różne, te narzędzia, które daje nasza psychika. I mamy tą naszą psychę, dwa bieguny tej naszej psyche. I zakrzywianie tej racjonalnej rzeczywistości naszą wolą wzmocnioną przez rytuał.
1: Anonim. 6 zł 66 groszy. O. Cześć, opowiem kawał. Dlaczego deszcz siedzi w więzieniu? Bo napadał. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Gdzieś ten kawał ostatnio czytałem. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy sam go nie powiedziałem, cholera jasna. Czyli ten kawał do mnie wraca. Wrócił do mnie chyba mój własny kawał. I to jeszcze z liczbą 666. I szatański śmiech jeszcze. No, ale bym się wystraszył, gdyby to było 666 złotych, a nie 6 złotych i 66 groszy. I anonim, czyli nie wiadomo, kto to jest. Skąd? Jaką mamy pewność, że to nie jest szatan? Żadnej. I niektóre rzeczy ciężko trochę się tłumaczy, ale to też taka właśnie specyfika trochę tej tematyki. Bogowie, dobrzy, źli, anioły, szatany, duchy, byty nadnaturalne różne, jako archetypy i pewne szablony, które nadają naszym oczekiwaniom, naszym też różnym praktykom, czy to modlitewnym, czy magicznym, kształt. Grecy czy Rzymianie bardziej patrzyli właśnie na te swoje bóstwa jako na archetypy pewne. A trochę inaczej to wygląda, jak dzielimy na dwa bieguny. Szatan, Bóg. Dobro, zło. I oni są, powiedzmy, no tak po jungowsku teraz bardziej, są w tej naszej jaźni, w tej naszej psyche i nieustannie ze sobą walczą. Idąc tym torem myślenia, czym jest piekło i niebo, tak bardziej właśnie według Junga, znaleźć się w piekle to mniej więcej tyle, co stać się piekłem.
1: Anonim. 5 złotych, 1 grosz.
0: O nie.
1: Iku.
0: Nie, no gościu, nie rób
1: obciachu.
0: Dawno nie było czegoś takiego tutaj. Nie wiem, czy kolega przyszedł... z Czanów, czy od Czosnka, czy od Kononowicza, czy z innego jakiegoś szatańskiego miejsca. No ale to taki klimat trochę. Dobra. O. I Jung raczej dopuszczał możliwość bycia jedną nogą w piekle, a drugą w niebie, tak mówiąc obrazowo, nie? Albo w zaślubiny chaosu i porządku. To ładnie brzmi, prawda? I co będzie owocem takiego związku? Tak sobie dzisiaj dumałem. Co może być owocem takiego związku, kiedy chaos i porządek się ze sobą łączą? Może właśnie magia. Może właśnie magia. Krew. Krew to też dziedziczenie, prawda? No, jak już kiedyś mówiłem, dawniej chrześcijanie, w zasadzie to tak jakoś nawet to trwało w pewnym wymiarze, w pewnym kształcie jeszcze do czasów oświecenia, że choroby psychiczne, to tak ludzie bardzo różnie rozumieli. Coś go opętało.
1: 5 zł 2 grosze. Uga buga, uga buga, uga.

0: Uga, uga, buga, uga, buga, uga, buga.
1: Dajcie mi chwilę, muszę coś tu przyłączyć.

0: Okej. Dobra. Zwiększyłem kwotę na 15. To taka tarcza antydebilowa, żeby się debil zniechęcił. A może się nie zniechęci, to wtedy zwiększę, albo nie wiem, muszę się przygotować, bo to takie są właśnie konsekwencje, jak się gdzieś zaprasza z patostreamów ludzi, jak się to komentuje, co tam u tego, co tam ten powiedział, to zaraz ktoś najebany przyjdzie se posłuchać, a za tym najebanym przyjdzie debil, a za debilem przyjdzie jeszcze większy debil i się będą cieszyć, że ten tego opierdolił, a ten populitra nadaje i jeszcze mu staje. No to takie ludzie mają zabawy, nie? To ale spoko. Tutaj czemu ja nie mam głośności przeglądarki w ogóle? Muszę się nauczyć, jak skipować donaty na następny raz po prostu i tyle. No. Można by teraz przejść w ogóle do symboliki filmu Dziewiąte Wrota, do tego bohatera Corso też. W zasadzie to jego takim grzechem głównym jest ciekawość i o tej ciekawości dzisiaj też trochę sobie pomyślałem. W zasadzie to ta ciekawość to jest pierwsze, co było, stało się przyczynkiem grzechu w Ogrodzie Eden, jak się zastanowić. Od czego się zaczęło? Od ciekawości, nie? Sam Bóg w zasadzie tą ciekawość rozbudził. Być może ona się pojawiła w momencie, kiedy dobry Pan Bóg powiedział: patrzcie, ale nie dotykajcie. Ja tak trochę nawiązuję do adwokata diabła może teraz. A może to było: dotykajcie, ale nie jedzcie. No. I tu się moja ciekawość uaktywnia, bo sobie od razu zadaję pytanie, czy można było wąchać na przykład, nie? Zakazany owoc. Ostatecznie ciekawość, jak to z ciekawością bywa, przyniosła odpowiedź, bo to jest naturalna kolej rzeczy. I nie ma odpowiedzi bez ciekawości, nie? Ciekawość nas prowadzi na drogę poznania. I czy można tą drogą pójść zbyt daleko? No właśnie główny bohater poszedł zbyt daleko. Oprócz tej ciekawości była też chciwość w zasadzie też. Brak też emocji. Ten bohater jest wysnuty, wyzuty trochę z emocji. Skąd mieli wiedzieć, że robią źle, jak nie mieli tego zmysłu odróżniania dobra od zła, tak? Tego się potem dopiero nauczyli. Żeby go mieć, musieli zjeść ten owoc właśnie. On dawał poznanie dobra i zła, pisze Zenon. Który czasem jest kojarzony z kozą. A koza, wiemy, jakim jest symbolem. I on tu mąci specjalnie, zły czuwa, mówię wam. No, faktycznie Zenon podchodzi logicznie do tego i tutaj jakby dużo racji w tym jest. Ciężko to jakoś zrozumieć, ogarnąć, jak można w ogóle winić ludzi za dokonanie jakiegoś wyboru, skoro tak jak dziecko nie odróżniali dobra od zła, nie wiedzieli, czy robią dobrze, czy źle, byli jak dzieci, czy dziecko, nie wiem, lejemy, bo coś zrobiło, no raczej właśnie nie. A tu kara najgorsza z możliwych. Jest to jakiś paradoks dziwny faktycznie. No ale właśnie, co jest na końcu drogi, też myślałem o tym dzisiaj, co jest na końcu drogi, ciekawość nas prowadzi na drogę poznania. Czy ta droga w ogóle się kończy kiedykolwiek? Według mnie może się nigdy nie kończyć i może sprowadzać szaleństwo, jak za daleko tą drogą się idzie. wyjdzie. Przypominam tutaj postać Johna Nasha, genialny matematyk, który stopniowo popadał w szaleństwo, konkretnie w schizofrenię paranoidalną. Słyszał w radiu na przykład komunikaty, które on wierzył, że są kierowane bezpośrednio do niego, z tego radia do niego mówią i uwaga, namawiają go do założenia rządu światowego. Tak. W filmie tego nie pokazali, nie? Tam Russell Crowe grał, tak? Wierzył też, że Związek Radziecki i Watykan knują przeciwko niemu. Miał w ogóle niewidzialnych przyjaciół. Takich genialnych matematyków, którzy popadli w szaleństwo, było więcej. Ale dobrze, bo dzwonił tutaj Artur. Ja nie wiem, czy on coś mądrego powie, tak trochę powątpiewam, ale dajmy szansę, dajmy szansę.
1: Ej, to jest u mnie? Czekaj, wyłączę to YouTube. Moment.
0: Cześć, bo... Arturze, witam cię.
1: Czekaj, bo musiałem Entkiego wyłączyć, bo zacząłem go słuchać. Halo, słychać mnie? Cześć, doktorze Szewcy.
0: No cześć, cześć. Co tam powiesz ciekawego?
1: O czym chciałbyś ze mną porozmawiać, bo ja mam normalnie milion tematów, na których mógłbym rozmawiać, ale pozwolę ci wybrać, co jest dla ciebie najbardziej kuszące.
0: To pierw takie pytanie mi się od razu tutaj, takie przychodzi mi do głowy pytanie, ile dzisiaj wypiłeś?
1: Bardzo dużo, jakieś 3 mocne piwa, bo ja wiesz, nie piję słabych piwek. Tylko wiesz, od razu, wiesz, z grubej rury. Dobra, ale to nie jest tematem naszej rozmowy.
0: No to drugie pytanie ci zadam. Czy coś na temat w dzisiejszej audycji?
1: Tak, ja mam bardzo dużo na temacie, tylko tych tematów było dzisiaj naprawdę bardzo dużo. I który temat wybierasz, to ja go skomentuję.
0: No wiesz, nie bawmy się w jakieś tutaj 100 pytań do, czy teleturniej zajebiście wielka kula, czy jakieś koło fortuny, że będę sobie wybierał, losował tematy. Po prostu no powiedz o tym, o czym byś chciał tutaj się wypowiedzieć.
1: Słuchaj, bo tutaj było bardzo, przewinął się bardzo dużo rzeczy. Przewinął się pan Marcin Chłódzik, przewinął...
0: Co? To nie jest audycja o Marcinie Chudziku, absolutnie. Nie było go dzisiaj, ani nie dzwonił, ani nie jest to o nim. Jest o Romanie Polańskim bardziej niż o Chudziku.
1: To jest w tym stylu, że Eckart dzwoni i się pyta, o czym jest audycja? A, o Romanie Polańskim? Aha, kurwa, to się nie przygotowałem.
0: Dobra, słuchaj, to nie męczmy.
1: To ja się rozłączam. No. Ja się rozłączam, okej. Okay. Sam to zrobię.
0: Dobra, cześć. No, nie spodziewałem się niczego po Arturze i się nie zawiodłem. No. Już tutaj słuchacz marudzi, że dawno nie słuchał, włączył, a tu najebany dzwoni od razu. No, szkoda, że nie słuchałeś, jak dosyć konkretnie opowiadałem o konkretnych rzeczach przez ostatnią godzinę. Ale tak to jest, to też taki dziwny zbieg okoliczności, że jak jest jakaś wtopa, to wtedy się ktoś objawia, a akurat wtedy i mówi, o...

A z tym tematem niektórzy ludzie sobie zaskakująco słabo radzą w ogóle z tym pojęciem nieskończoności, nie? Niektórych tak jakoś to paraliżuje, jak zaczynają o tym myśleć, o tej nieskończoności, o tym zjawisku. Przypominam tutaj film Pi i też genialnego matematyka, który bada tajemnicę liczby Pi, też na końcu popada w szaleństwo, a liczba Pi jakoś tam wiąże się z tą nieskończonością w sumie, nie? No bo ciągnie się i ciągnie i chyba nigdy jej nie obliczymy, nie? Był też taki fizyk, czekajcie, jak go się nazywał, Poincaré, tak sobie zapisałem, bo ja go nie znam, Poincaré. Też i fizyk, ale też filozof, który się matematyką też interesował i on twierdził właśnie, że matematyka ma kluczowe znaczenie w poznaniu właśnie natury świata, bo jak już było mówione, ludzie z różnych kultur mają różne te wizualizacje, archetypy związane, wizualizacje i personalizacje zła, dobra. Różne są te bóstwa, jeden ma Buddę, drugi ma Chrystusa, prawda? Zależy, gdzie się kto wychował, a matematyka jest uniwersalna. Jest takim trochę asemblerem, można powiedzieć, nie? Jesteś krawiec niemiły. Wiem. Nawet strasznym chamem bywam. A jakbym był wypity, to w ogóle to byście dopiero zobaczyli. O!

0: no nie. Nie rób mi tego. Halo, halo? Chyba się nie połączyłem.
1: Niech będzie pochwalony Richard Dawkins i Jarosław Zawsze Dziewico.
0: Szatanie, czy to ty?
1: Oto jestem. Oto jestem na wezwanie. Przyszłem zrobić ci śniadanie.
0: No, już nie będę przypominał, bo to mnie bardzo kompromituje, że jak kiedyś się bardzo, bardzo zjarałem, to przez moment myślałem, że jesteś szatanem, ale szybko pomyślałem, że to głupie.
1: A to wiesz, to moje demony akurat tam ci wlazły do... powiedziałem to na głos. Przepraszam, wcale tak nie było, jestem bardzo dobrym człowiekiem i w ogóle kocham kotki, także wszyscy wiecie, że jak ktoś kocha kotki, nie może być złym człowiekiem. Na samym początku, jak włączyłem audycję, miałem takie wrażenie, trochę krawie spierdolisz, ale wiesz co, postanowiłem trochę zagrać w twoją grę i tak się zastanowić i odpowiedzieć ci szczerze i tak z całym swoim rozmysłem na pewne wątpliwości, wiesz, bo... Jestem po bardzo ciężkim tygodniu. Niedługo, i to w poniedziałek, pewien produkt, nad którym pracowałem przez ostatni rok, wchodzi na rynek, wchodzi do sprzedaży. I jak to wiesz, zazwyczaj tuż przed uruchomieniem jest niesamowita ruchawka. I we wtorek miałem taką sytuację, gdzie koło południa zacząłem sobie wynotowywać rzeczy, które mam zrobić natychmiast, tu i teraz. Wynotowałem sobie je i to takie, wiesz, takie rzeczy, które muszę zrobić dzisiaj i nie ma chuja, żeby było inaczej, muszę zrobić to teraz. Wynotowałem je sobie, pozaznaczałem, no i po staremu tablica Kanban do zrobienia w trakcie roboty zrobione, bo problem jest taki w moim zawodzie programisty, że jeżeli masz więcej niż dwie rzeczy na głowie, to już jest niefajnie. To już za bardzo rozprasza, nie jesteś w stanie złapać tylu srok za ogon, to jak to dzisiaj też u fryzjera byłem i się ze swoją fryzjerką trochę śmiałem, że to trochę jakby pani goliła 12 głów naraz. No tak nie wolno robić, tak? No trzeba to sobie rozplanować i tak dalej. Ale słuchając ciebie, tak? I słuchając tej koncepcji magii, modlitwy i medytacji, pomyślałem sobie, że równie dobrze mógłbym nie wynotowywać sobie tych rzeczy, tylko pójść sobie gdzieś, nie wiem, gdzieś w ustronne miejsce i pomedytować sobie. Albo pomodlić. Skupiając się całkowicie na przykład modlitwie, ten cały stres by ze mnie zszedł przez pewien czas, tak? Być może wpadłbym na jakiś super pomysł, w jaki sposób to rozwiązać. Na przykład spisać to sobie i rozwalić to na 12 małych problemów. A nie, że jestem tak bardzo przytłoczony. I wtedy bym zawdzięczał, no nie wiem, być może bóstwu, do którego się modlę, to, że jestem w stanie to zrobić. Bym przeprowadził pewien rytuał, który sprawiłby, że dojdę do właściwej odpowiedzi. Jak rozwiązać problem,

0: Sprawczość przypisałbym temu, do czego się modliłem, czy ku czemu medytowałem. To jest dość śmieszna rzecz i nie wiem, czy to dobrze przekazuje, że można dojść do właściwych odpowiedzi, idąc złymi drogami.
1: Aha. No tak. Albo też niektóre rzeczy mogą nie działać tylko po to, żeby inne mogły działać. Co nie zmienia, że tamte nie działają, ale przyczyniają się do tego, że coś innego działa. Do tego dzisiaj doszedłem w swoim pokrętnym myśleniu magicznym.
0: No ma to trochę absurd, ale na przykład ostatnio była taka moda na obrazki AI, że wiesz, że jak sobie zmrużysz oczy, to nagle widzisz zupełnie inny obrazek, tam nie wiem, twarz Hitlera albo coś takiego. To jest model, który został zaprojektowany, żeby robić QR-kody, tylko i wyłącznie, żeby wyglądały jak jakieś takie piękne schody albo jakieś piękne potworki czy coś takiego, ale jak zeskanujesz to telefonem, to wtedy, nie wiem czy kojarzysz ten w ogóle, ten motyw z tymi obrazkami AI.
1: No tak mniej więcej tam, znaczy nie wiem, czy to dokładnie o czym ty mówisz, ale no tak ogólnie temat...
0: Czekaj, to poczekaj, to na szybko znajdę, wrzucisz na ekran, żebyśmy wszyscy byli na jednej wycieczce, daj mi dosłownie 30 sekund.
1: Dobrze, to sobie tam na spokojnie tego, no, wiecie, ja tak nie do końca właśnie potrafię pojąć, ja z kolei, jak racjonaliści nie mogą brać, nie chcą brać pod uwagę tych wszystkich dziwnostek, zbieżności, skojarzeń, zgodności, nawiązań właśnie w tym, o czym dzisiaj tu mówimy. Te daty, liczby, tu zdrada, będąca pewnym rytuałem też, zaprzedaniem się złemu, w tym samym czasie mord. To, że podobne przyciąga często podobne. Nagle Bruce Lee, o którym też się mówi, że też był pod wpływem tych złych sił ciemnych, spotyka się z drugim typem, ich losy się jakoś wiążą i tak dalej, można by długo tu wymieniać. Jak o Saturnie rozmawialiśmy, nie? Same szóstki, taka szatańska planeta i same szóstki i w nazwie i tam heksagram i szósta planeta i szóstka, szóstka, szóstka. A racjonaliści wszystko to jakby... Nie mam czasu na bajki.
0: Ale wiesz, takie rzeczy nie wzięły się z przypadku, tak? Zauważ, że jeżeli byśmy sobie spojrzeli na nasze miesiące, to gdyby nie dwóch cesarzy Rzymu, to byśmy nie mieli 12 miesięcy, a mielibyśmy 10, no bo nie bez powodu mamy oktober, november, december, tak? Czyli okt, nov, dec, czyli 8, 9, 10. Tylko, że był taki Juliusz, tak? Który się wbił jako July i wbił się taki August, który się wbił jako August. I tylko dlatego mamy 12 miesięcy. I to jest nasza historia. Natomiast jeżeli chodzi o astronomię, podejrzewam, że też istnieje za tym jakiś powód, że ten Saturn szósty i tak dalej, żeby to się wszystko mniej więcej kleiło kupy, żeby to w pewien sposób sensowny się nazywało. Nie znam akurat tej historii, ale podejrzewam, że ktoś, kto wymyślił tę nazwę, no zdawał sobie sprawę, że to jest szóste, no i by tak raczej pod szóstkę tutaj podciągnął i wszystko dookoła tego podciągał pod szóstkę. Więc no jak najbardziej jest powiązanie, tylko czy to powiązanie jest jakieś magiczne? To, że straciliśmy wiedzę, w jaki sposób ono powstało, czy to znaczy, że musi być magiczne?
1: No ale ty bardziej masz na myśli pewne tam źródło słowy, celowe działanie, znaczy takie rzeczy, że no, że po kimś tam po prostu coś odziedziczyliśmy, nauka wykorzystała jakieś tam nazewnictwo, to wszystko się daje dosyć prosto faktycznie wytłumaczyć i pewne tam związki przyczynowo-skutkowe, czy można to tak nazwać i wiesz, i to nie jest dla mnie takie niezwykłe, nie? Arturze, nie dzwoń, proszę cię, odpocznij sobie. Są inne streamy takie, gdzie po pół litra właśnie będziesz mile widziany, to tam bardziej zapraszam. No. Wiesz, no to się daje wytłumaczyć, a te rzeczy, o których ja mówię, to tak niekoniecznie. Nie wiem, strasznie to, co ty reprezentujesz, to też jest, można powiedzieć, trochę wiara. Ja wiem, że to jest wstrętne, to ciągłe powtarzanie, że oni też wierzą tylko, że w naukę, też tego nienawidzę, ale w takie ciągłe pójście w zaparte, wiesz, i bronienie się rękami i nogami, żeby odrzucić od siebie te różne niezwykłości, te różne magiczne rzeczy, to jest w tym trochę taki religijny fanatyzm, odrobineczkę taki, że wiesz, nie, ja nie wierzę w to, nie wierzę, że coś w tym jest. Wiesz,
0: nawet mnie nie musisz tutaj głaskać, bo całkowicie się z tobą zgadzam, tylko to, z czego mało kto sobie zdaje sprawę, a myślę, że ty akurat jesteś w stanie w to uwierzyć, to jest to, że te wszystkie informacje, te wszystkie szurskie teorie, które mnie otaczają, ja je przyjmuję, ja je analizuję, ja je przetwarzam, ja próbuję spróbować je zrozumieć. Ja bardzo często w takich sytuacjach stosuję brzytwę Okama, czyli patrzę na to, ile założeń potrzeba. Na przykład, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na taką bardzo świeżą, piękną teorię spiskową, uwielbiam nowe teorie spiskowe. To już mówię chyba 7 raz w nocnym radiu i powtórzę po raz 8. Bardzo lubię nowe teorie spiskowe, mianowicie teoria spiskowa dotycząca śmierci tego Grzegorza Borysa, który był poszukiwany przez 2 tygodnie, gdzie w momencie jeszcze, kiedy nie odnaleziono jego ciała, to wiedziałem, jak tam, nie wiem, jak go szukali chyba tam 3 czy 4 dni, mówię, oj, szury się zlecą, bo to jest idealne. Bo dzieje się coś bardzo, bardzo wielkiego, tak? Że rozsyłane są alerty RCB, że koleś dostaje tam czerwoną notę w Interpolu, jest poszukiwany w ogóle w całym wszechświecie, poszła informacja nawet do Legii Pozaziemskiej i wszyscy po prostu w całej galaktyce szukają tego biednego Grzegorza Borysa, a on się potem znajduje, bo się zatruł monotlenkiem i wodoru, tak? To idealnie pasowało, bo jak sobie słucham tych wszystkich teorii, że doszukiwania się, że coś tam zobaczył, że go sprzątnęli i tak dalej, to ja się zastanawiam, pierwsza rzecz, zakładam, że to prawda. Jakie konsekwencje to przynosi? I w takiej sytuacji, czyli wychodzę od samego początku, nie w jaki sposób, tylko biorę sam fakt. Świeża sprawa, wszyscy to znamy, więc nie ma się za bardzo do czego odwoływać, że coś widział i ktoś go sprzątnął. I powiedz mi, krawiec, tak zastanów się przez, nie wiem, przez 3 milisekundy. Jeżeli byś był bardzo wpływową grupą i chciałbyś sprzątnąć człowieka, który coś widział, to powiedz mi, czy zrobiłbyś to tak, żeby zrobić raban na całą Europę, wręcz na cały świat, powiadamiając Interpol, bębniąc o tym w mediach przez 2 tygodnie, tylko po to, żeby się domorośli detektywi zgromadzili i zaczęli analizować całą jego biografię i wszystkich, całej jego rodziny? Czy byś go po prostu, nie wiem, przydusił, poleciał helikopterem nad Bałtyk i go wrzucił w połowie drogi do Bornholmu?
1: No, zupełnie nie bierzesz tu pod uwagę jednej z wersji, która się pojawia w tych teoriach spiskowych, że to miało być ostrzeżenie dla innych, którzy wiedzą i mogą się, że tak powiem, jak to się mówi, rozpruć. Miałoby to sens. Jak się często mówi w ogóle o tych, którzy tam knują i rządzą światem, o tych onych, to oni często mieliby dawać takie ostrzeżenia dla innych i bawić się troszeczkę tym wszystkim, tak żebyśmy potem sobie my maluczcy tu na dole rozmawiali o tym i przekomarzali się o to, czy to było ostrzeżenie, czy nie, czy to oni, czy nie oni. Oni to lubią po prostu tak załatwiać sprawy.
0: Okej, ale tutaj kwestia skali. Ja rozumiem, że na przykład takiego Epsteina ktoś załatwił. To nie mam absolutnie najmniejszych wątpliwości, że Epstein sam się nie powiesił. To po prostu wiesz, no za dużo przypadków, za dużo założeń znowu musiałbym zrobić, żeby to było inaczej, bo wiesz, bo monitoring zgasł, nie ma żadnych tam, wiesz, dokumentów, pracowałem w ochronie, wszystko wiem, jak to mniej więcej wygląda, podejrzewam, że w służbie więziennej jest 10 razy tak jak w ochronie, że wiesz, że każdy po prostu, nie wiem, każdy pies, który ci przebiegnie przez obiekt jest zapisywany na wypadek właśnie, gdyby cię potem zabili i trzeba było coś z tego wyciągnąć. Więc tak samo nie mam wątpliwości, że jakieś służby sprzątnęły Lepera, tak? Bo nie bez powodu tam się znalazło rusztowanie, które wtedy nie było za bardzo potrzebne, nie bez powodu. Nie wiem co prawda dlaczego, ale tutaj też nie mam wątpliwości. Natomiast w tym przypadku robienie tego i w tych dwóch sytuacjach rozumiem, że ci ludzie coś wiedzieli, Leper i Epstein coś wiedzieli, więc trzeba było ich uciszyć. W tym przypadku, no i oczywiście, no jakoś to się rozlazło, bo to były bardzo popularne postacie, więc ciężko było, żeby tak zwyczajnie znikli. Nie wiem, jakbyśmy porównywali to do Okulczyka, który dziwnym trafem nagle znikł, tak? No, umarł, tak? Natomiast w tym przypadku robienie aż takiego rabanu i aż takiego kosztu Bo wiesz, no, ja rozumiem, żeby to była jakaś sprawa lokalna, czy jakaś sprawa, powiedzmy, wojskowa. Takie rzeczy się rozlewają, tak? Sąsiad sąsiadowi powie, albo kolega zadzwoni do kolegi, ale nagle tutaj praktycznie cała Polska przez 2 tygodnie żyła tą historią.
1: No, znowu nie bierzesz pod uwagę jednej wersji, która się tutaj pojawia, pewnej opcji, że chodzi tutaj właśnie o gruby szmal i o bardzo poważne sprawy, bo albo mówimy tutaj o likwidacji jakichś odpadów radioaktywnych za grube pieniądze i wałach przy tej okazji robionych, albo o tym, że był to człowiek zamieszany w uszkodzenie tam rurociągu, nie? Tego gazociągu. No więc grube sprawy, przy takich grubych sprawach to można i zaangażować pewne środki większe.
0: To jest idealny przykład na to, że ty zakładasz, że ja tego nie biorę pod uwagę. Ja to biorę pod uwagę, tylko że odrzucam. I tutaj odwołam się znowu do Lepera i Epsteina, gdzie w tych dwóch postaciach doskonale wiedziano, o co poszło. W przypadku Epsteina, no wiadomo, tak, afera pedofilska, w przypadku Lepera, a to były albo klewki, albo wywoływanie innych polityków o łapówki. Nie było absolutnej wątpliwości pozostawionej przy tym. Tutaj mamy tylko i wyłącznie domysły. W jaki sposób chcesz przestraszyć człowieka, nie mówiąc mu, czego ma się, dlaczego ma się bać?
1: Jak nie mówiąc, no, dla osób, które miałyby uczestniczyć w jakiejś grubej sprawie związanej z tym Borysem, będzie to bardzo oczywiste, jeśli potraktować to jako ostrzeżenie, że trzeba siedzieć cicho.
0: Oczywiście, ale to jest kwestia skali, a tutaj skalę rozdmuchano na cały kraj.
1: Ale nie jest to takie wykluczone, jeśli dopuszczamy różne tu teorie spiskowe, że był to człowiek, który brał udział w jakiejś grubej sprawie związanej właśnie z wojskiem, ze służbami, z gazociągiem, czy może właśnie tymi odpadami, jak niektórzy, to chyba nawet słynny Maciej Maciak miał na ten temat tego typu właśnie teorie. No.
0: Całkowicie się zgadzam i każdy ma prawo do takiej opinii, natomiast to wymaga pewnych założeń. Nie mamy żadnych przesłanek nawet, żeby twierdzić, że Grzegorz Borys był zaangażowany w jakąkolwiek z tych afer, o których mówisz. Możemy je, wiesz, no w tym momencie o wszystkim mówić, tak? Być może ukrywał pedofilię w kościele, tak? Być może produkował ser, z którego jest zbudowany księżyc. Możemy sobie tutaj rozgonić wszystko, co tylko chcemy. W przypadku Lepera, w przypadku Epsteina wszystko to wiedzieliśmy. Nawet w przypadku Kennedy'ego, tak, gdzie też nie lubię za bardzo tej teorii spiskowej i nieszczególnie chce mi się wierzyć w to, że za tym stawia jakiś szerszy spisek, że to Deep State go zabił, to i tak wiemy wszyscy i to tak globalnie, że tu chodziło o Zatokę Świń, tak, i zimną wojnę i to doprowadziło do jego śmierci. Wiemy to. Tutaj mamy tylko domysły i każdy domysł jest równie dobry. Ja na przykład twierdzę, że pracował w fabryce sera za młodo, jak miał 17 lat. I ten ser potem poleciał na księżyc, tylko że on tam, wiesz, on tam zostawił swój ślad genetyczny i ktoś może ten ślad genetyczny znaleźć, więc lepiej go sprzątnąć, żeby nie było z czym porównywać.
1: Nie wiem do końca, bo wiesz, nie wiem, czy analizowałeś te różne rzeczy, no, co ludzie mówią, co sobie tam, no, te domniemania różne, bo ja się tym nie interesowałem za bardzo, tym Borysem, no, ale może coś było, jakieś poszlaki, jakieś, wiesz, no, na pewno są jakieś takie dziwnostki, na przykład, że ten polski Rambo był w dresie i tenisówkach, nie, się wybrał. Stąd została, nie wiem czy stąd, czy jeszcze z innych różnych poszlak, nie poszlak, zostały wysnute takie przypuszczenia, że po prostu było to upozorowane, że przenieśli jego ciało, że wcześniej go zabili, że akcja była sfingowana tego całego poszukiwania, że Nurek, który zginął, no mamy, widzisz, śmierć. Jak się pojawia śmierć, to zawsze jest trochę tajemniczo, nie? I czy na pewno wypadek tego Nurka, który, a może Nurek chciał coś powiedzieć, a może Nurek nie chciał uczestniczyć tam w przenoszeniu zwłok, czy w udawaniu, że go wyłowił. tak dalej. No, jak się pojawiają śmierci, jak się pojawiają różne dziwnostki w stylu, że nie był przygotowany ten survivalowiec do niczego, w dresie był i utopił się w kałuży znowu, no to wiesz, utopienie się w kałuży znów nam się kojarzy, że zastrzelił się z łuku, poślizgnął się na mydle i znów troszeczkę jak z Leperem i Epsteinem, nie? Wiesz, o co chodzi.
0: Trochę tutaj akurat z tą śmiercią masz rację. Akurat nie tak dawno temu bardzo bliskiej mi osobie zmarł ojciec. I ta osoba jakieś, nie wiem, kilka tygodni po śmierci tego ojca powiedziała coś w stylu, i to wiesz, taka turbo super racjonalna, no może nie super racjonalna, bo ekskatoliczka, no ale powiedzmy każdy ma swoje wady, nikt nie jest idealny. Powiedziała, no że tata mnie odwiedził, bo jeden obraz w domu spadł, ten taki obraz, który mu się bardzo nie podobał, no i ten obraz po prostu gwóźdź puścił i zleciał, no i tata nas po prostu w ten sposób odwiedził. Wiesz, ja w żaden sposób tego nie skomentowałem, no to bo to był jej sposób na radzenie sobie ze swoją traumą, ze swoją żałobą. Każdy tę żałobę przechodzi na jakiś swój własny sposób i próbuje to sobie zracjonalizować. Jest to naturalny proces i nie zamierzam się tutaj nikomu. I to nawet to nie jest kwestia bliskości. Nie chcę się tutaj za bardzo nikomu wpieprzać. Jeżeli to jest bliska osoba, to jest twoja sprawa. Przeżywaj to jak chcesz. Dopóki mnie to w żaden sposób nie dotyka, nie zamierzam tego ani krytykować, ani podważać. To jest naturalny, psychologiczny proces, który każdy z nas od czasu do czasu przechodzi, kiedy tracimy bliską i ważną dla nas osobę. Tutaj natomiast, no oczywiście, no dla tutaj słuchaczy, czy dla innych głosicieli tych teorii spiskowych, Grzegorz Borys był randomem, tak? Dowiedzieli się o nim w momencie, kiedy poszła ta informacja, tak? I znowu użyję brzytwy Okhama, że najbardziej prawdopodobnym, nie mówię, że jedynym sensownym, ale najbardziej prawdopodobnym jest zazwyczaj to rozwiązanie, które wymaga najmniej założeń. Więc pytanie, czy ile założeń wymaga to, że kolesiowi, który faktycznie był na wojnie, który był zawodowym żołnierzem, po prostu odwaliło i z jakichś powodów nam nieznanych zabił swoje dziecko i psa. A potem zaczął się chować się w lesie, próbował się postrzelić z broni pneumatycznej. Przypominam, co to jest broń pneumatyczna, to jest, wiecie, to są pistolety na kulki, na gaz, tak? To jest wiatrówka. A potem się utopił, tak? Czy może był zaangażowany w jakiś niesamowicie gigantyczny spisek? No jaka jest szansa na to, że trafi się jakiś wariat, który będzie w stanie zabić swoje dziecko i potem popełnić samobójstwo, nie wiem, 1 na 40 milionów? Przypominam, że Polska ma 40 milionów obywateli.
1: No i przypuszczalnie około 400 tysięcy ludzi choruje na schizofrenię, ale w wojskowych to się bada, więc to też jest troszkę dziwne, że zdarzył się taki świr kompletny wśród osób, które się chyba bada psychicznie.
0: On, z tego co wiem, był emerytowanym wojskowym. On miał już służbę za sobą.
1: Brzytwa Etama. Tutaj szuruburu.
0: Dobre.
1: Najlepszym rozwiązaniem jest to, które jest najtańsze.
0: Najbardziej kontrowersyjne. To jest brzytwa Etama. Zenkowi na pewno się to spodoba, bo to bardzo ode mnie podchwycił.
1: Brzytwa Etama, czyli najbardziej popierdolone i wbrew wszystkim, tak, dla zasady, że jak ja mówię, że tak, to ty mówisz, że nie. Używasz brzytwy Etama w tym momencie. A to ja to trochę twoim językiem teraz powiem. Proszę mi pokazać statystyki dowodzące, że faktycznie brzytwa Okhama działa i najczęściej rozwiązania najprostsze są faktycznie statystycznie najbardziej prawdziwe.
0: Wiesz co, jeżeli dałbyś mi chwilę, nie wiem, czy chcę teraz, ale z tego, co widzę, to było to analizowane, jestem w stanie ci to dostarczyć, powiedzmy, do jutra.
1: No to ja się przełączę na tryb szura i powiem, że to zostało zmanipulowane i specjalnie chcą, żebyś tak myślał i czytaj dalej mainstream, to no... Tak, będę się przełączał, tak?
0: To jest akurat bardzo śmieszne, tak? bo ja prywatnie bardzo lubię mainstream i wiesz, i oglądam zarówno TVN, jak i TVP Info. Ostatnio czytałem w ogóle piękny felieton na TVP Info o tym, jak Szymon Hołownia brutalnie zaatakował Tuska podczas swojego orędzia. A to było piękne, to było naprawdę piękne, to było tak głupie, że po prostu takie włazidubstwo i takie... No dobra, ale może nie poruszajmy kolejnego tematu polityki, bo polityki było dużo, a na pewno ludzie też chcą od tego odetchnąć.
1: Ale to się troszeczkę jakby wiąże, bo Na pewno zauważyliście, że jakieś szaleństwo dziwne na polityków PiS spadło. Ten Ziobro, który tam macha rękami, czerwony, gada od rzeczy, Kaczyński śpi albo wygaduje totalne jakieś takie odklejone myśli, nieuczesane jego, że trzeba z Unią walczyć, Niemcy chcą nas podbić, będziemy walczyć. Wiesz, że on coś powiedział wręcz takiego, że czasem pewne działania wymagają ofiar i można się poświęcić na ołtarzu walki o to i tamto i jeszcze zobaczymy, co to będzie. Troszkę mi to tak złowieszczo zabrzmiało, nie wiem, że on się rzuci gdzieś czy coś, czy tam rejtanem się rzuci pod drzwi, zablokuje nogą, czy z mostu się rzuci krzycząc: oj, dana, rodacy, nie, już tutaj łbem przywali, nie jeżeli, zdąży.
0: Stary, jeżeli by się rzucił z mostu, to ja jestem pewien, co byśmy wszyscy słyszeli. Wina! Puska!
1: Nie, ale coś się dzieje dziwnego z tymi ludźmi. Myślę, że szaleństwo mogło na nich sprowadzić to, że im zabrano BMW z szoferem i już nie mogą jak... Szydło, tak? Stopy z laczkiem pierw samochodu wystawiać. Szofer otwiera drzwi. Wysokiej klasy BMW, lokal jakiś, mieszkanie, wszystko to tracą. Ci ludzie naprawdę mogą popadać w szaleństwo, bo dla nich to jest najważniejsze, to jest cel. Mieć tą siłownię, to spa w Sejmie, tego schabowego za 4 zł i jak oni to tam tracą, część z tego, to oni popadają w szaleństwo, niczym nasz matematyk. Nasz matematyk.
0: Znaczy tutaj przede wszystkim chciałbym zdementować, bo mnie też to trochę wkurwiło. Dzisiaj padł ta informacja, że tam zupa za 4 zł, tam pełny obiad za 20 zł. Ludzie, tak wyglądają stołówki pracownicze, tak? Tak wyglądają knajpy, które zaopatrują firmy. Ja sam sobie bardzo często kupuję lunchek za 18-19 zł, tak? Dwudaniowy obiad, no i to jest, wiesz, to jest po prostu jedna firma się dogaduje z drugą firmą i jest tanio. To nie jest dziewięciogwiazdkowa restauracja, więc to nie jest jakoś tam wyjątkowo jakoś super, tak? To jest normalne miejsce, z którego też bardziej korzystają pracownicy Sejmu, tacy, nie wiem, jak Straż Marszałkowska, czy jacyś tam techniczni, a nie posłowie. No bo przecież nie będzie kundel jadł takiego, wiesz, takiego... schabuszczaka za 20 zł. Natomiast to, co mi się niesamowicie podoba, to jest, czytałem niedawno taki felieton, w którym spodobała mi się jedna myśl, że przez te wszystkie lata wyobrażaliśmy sobie Kaczyńskiego jako takiego genialnego stratega, który wszystko ma pod kontrolą. A co jeżeli wcale tak nie było? A co jeżeli to były jakieś losowe ruchy, których losowość teraz dopiero zauważamy, bo nie ma nikogo, kto by ukrywał to przed naszymi oczami?
1: Może właśnie matematyk nasz genialny mógłby tu zbadać te ruchy chaotyczne i napisać wzór na działania chaotyczne posłów, z których wyłania się porządek jakiś. Ale słuchaj, wiesz, ja lubię na przykład to połączenie troszeczkę, właśnie wiem, że ty tego pewnie nie lubisz z kolei, będziesz zaraz sprawdzał tutaj, ale wiesz, no Grecy nazywali psychę to jest właśnie dusza, więc na duszę miałyby się składać właśnie nasz intelekt, zdolności poznawcze, wola, wszystko to, co nam oferuje nasza psychika właściwie, choroba duszy, depresję nazywa się czasami chorobą duszy, a pomimo tego, że właściwie choruje też i ciało. Związek duszy z ciałem. Wiesz, ja tak płynnie sobie, ja lubię sobie trochę popływać, troszkę po tym wszystkim, niczym Tomasz filozof po kwasie.
0: Poliozof. Nie opluwajmy filozofii.
1: Kiedyś się na mnie tu obraziliście, jak przyrównałem filozofów, że szury to współcześni filozofowie, ale było wtedy, tutaj się aż zagotowało. Też się chyba wtedy zagotowałeś. Ale no widzisz, dawniej choroba była chorobą duszy. Nazywanie czegoś chorobą duszy ma w tym momencie jakiś sens, jeśli rozumiemy tą duszę właśnie tak jak Grecy, może trochę w kierunku Junga pójdziemy. To się wszystko jakoś ze sobą łączy i fajnie skleja. A tobie się zupełnie pewnie nie skleja. Te rzeczy, a jak z tą wizją, że Bóg i szatan to dwie strony naszej tej jaźni, które walczą ze sobą, konfliktują się. Osoba opętana, kobieta, wiadomo, jak zawsze, emocjonalna, której blokują tego szatana całymi latami, jest wychowywana tak, że jak powie dupa, to 100 kijów i do komórki na łańcuch. I wiesz, i w końcu ten i nie ma tej naturalnej równowagi, że ten nasz szatan walczy z tym Bogiem i w końcu następuje choroba, właśnie, czy choroba psychiczna, czy choroba duszy, opętanie, coś się psuje w głowie. Wiesz, kiedyś określiłem opętanie, według mnie, no, że to jest taka choroba psychiczna na tle religijnym. W zasadzie to tak się w tym magicznym myśleniu i szurskim pojmowaniu rozpędziłem, że już sam nie wiem, o co mi chodzi.
0: No właśnie sam też do tego jeszcze za bardzo nie doszedłem, ale wydaje mi się, że tutaj warto... Bo powiedziałeś jedną fajną rzecz, ale mówiłeś tak długo, że już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło.
1: To jesteśmy... Teraz możemy sobie pogadać. Ja już nie wiem, o czym mówię. Ty nie wiesz, o co chodzi, to teraz sobie możemy pogadać, jak...
0: Słuchajcie, słuchacze, doszliśmy do tego punktu, w którym krawiec pyta, o czym dzisiaj jest audycja.
1: I zwariujemy zaraz.
0: Tak, choroba duszy. Wiesz co, wiem, co chciałem powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to do końca odpowiada na twoje pytanie, bo, na twój, nie wiem, wywód, strumień mentalny bardziej bym powiedział, bo ciężko to nazwać oczywiście pytaniem.
1: Wysryw świadomości.
0: Twój wysryw świadomości, który wychodził od założenia istnienia dobra i zła. Dobro i zło w bardzo wielu punktach, takie dobro i zło, które nam się wydaje, jest bardzo subiektywne, tak? Na zasadzie, jeżeli ktoś coś, czy kradzież jest zła? No teoretycznie tak, ale jeżeli matka kradnie chleb dla swojego dziecka, bo dziecko jest na skraju niedożywienia, to czy to jest złe, czy wyrządziła aż taką krzywdę, żeby nazwać to złym, czy przypadkiem to, co zyskała tutaj, tak, dobro dla tego dziecka, przetrwanie jego, nie jest wyższym dobrem niż strata tego przedsiębiorcy złodzieja cholernego, wędacza Janusza biznesu, który ten chleb sprzedawał za 5 zł, tak? Są oczywiście takie rzeczy, na przykład gwałt jest idealnym przykładem zła, bo gwałtu nie da się uzasadnić. Morderstwo nawet da się uzasadnić, bo morderstwo w samoobronie przykładowo jest idealnym, oczywiście nie mówię o partii, tylko o zachowaniu. Morderstwo w samoobronie jest czymś jak najbardziej słusznym, tak? Ponieważ to ty zostałeś zaatakowany i ty masz moim zdaniem pełne moralne prawo do tego, żeby odebrać życie człowiekowi, który chciał odebrać tobie życie, aby zrobić, nie wiem, okraść cię albo coś takiego. No i znowu pytanie, można to dalej podciągnąć, a jeżeli ten koleś chciał mnie zabić dlatego, że zgwałciłem jego 5-letnią córkę, no to już to dobro i zło nam się trochę, wiesz, trochę zaczyna wykręcać. Twarde definicje dobra i zła, którymi bardzo się lubują wszelkiego rodzaju sekty, w tym również współczesne sekty, czy to chrześcijaństwa, czy islamu, czy judaizmu, są czymś, co faktycznie psuje ludziom głowę, tak? Bo zdarza ci się sytuacja, która według twojej księgi jest zła, tak? No dajmy na to, nie wiem, czci ojca swego i matkę swoją, tak? Jeżeli nie przestrzegasz tego przykazania, no to jesteś w chuj niemyty i w ogóle idź do piekła i mi się nawet nie pokazuj. No co jeżeli ten ojciec twój i matka twoja cię chcieli sprzedać do burdelu i ty ich nie czciłeś, tylko uciekłeś z domu i zacząłeś żyć sobie po swojemu? No tutaj się pojawia pewien zgrzyt, że coś z zewnątrz próbuje nam narzucić pewne zasady moralne. Coś, co mi się strasznie nie podoba wśród ludzi, którzy po latach, to zauważam wśród swoich znajomych, którzy po latach zauważają znowu jakąś taką drogę chrześcijańską dzięki swoim dzieciom zazwyczaj, bo to dziecko nagle idzie do komunii, no i tutaj w tym kościele można się fajnych rzeczy nauczyć, tak? No bo i pamiętam, miałem z 2 lata temu bardzo dziwną rozmowę ze swoją znajomą z pracy, świetną programistką swoją drogą, która właśnie użyła tego argumentu, którego strasznie nienawidzę, że to jest kompas moralny. No bo skąd te biedne dzieci mają wiedzieć, oczywiście tutaj przerysowuję kompletnie, skąd te biedne dzieci mają wiedzieć, co jest dobre, a co złe? No nie wiem, może ty im powiedz jako matka do kurwy nędzy, no. A nie potrzebujesz typa w sukience.
1: Jakoś przekombinowane troszkę jest to twoje. Erkad, nie dzwoń, bo cię zbanuję. Jeszcze jeden telefon i idzie ban. Ostrzegam cię i potraktuj.